0: tam, prawda, wyślij, przynosi nas na kolejną stronę i tam informacja, twoje zgłoszenie zostało przyjęte, tam ble, ble, ble.
1: I, czy też masz numer zgłoszenia?
0: Właśnie, jest numer tego zgłoszenia, a poniżej jest link. Pobierz tam to zgłoszenie czy coś takiego. Ona, ja tego nie robiłem, jakoś zaufałem, że wszystko będzie ok, ale wydaje mi się, że to pewnie byłoby w formie PDF, taki formularz, który im się tam jakby w tej centrali
1: sobie
0: pokazuje.
1: Tak? I możesz sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. Tak?
0: Zgadza się, zgadza się. Ale tak jak mówię, ja tego nie pobierałem, w związku z czym, no, jak to w 100% wygląda, tego nie mogę potwierdzić. Natomiast w tym, po pobraniu tego dokumentu na pewno właśnie mamy numer tego zgłoszenia i tak dalej. Aha, oczywiście jeszcze w tym formularzu jest nasz numer telefonu, no, na wypadek, gdyby właśnie ochrona dworca czy ktoś taki miał się z nami kontaktować. Więc to jest też bardzo istotna rzecz. I teraz tak, ten formularz się wysyła, mija do 15-20 minut, mamy telefon z Warszawy, tam jest początek 22 400 coś, tam się ten numer zaczyna. I tam pani się przedstawia, tam dzień dobry, taka to taka, dzwoni w takiej to takiej sprawie. Chciałam potwierdzić tam te wszystkie dane. I ja, ona tam mniej więcej czyta tak, jak to tam było. I pyta mnie, pan będzie jechał tam stąd, a stąd i pan potrzebuje, powiedzmy, w Wrocławiu tej asysty. Tak, ja mówię tak, ponieważ tam w formularzu nie było na liście stacji, tej stacji, z której ja będę jechał, dlatego to umieściłem w uwagach. Ona mówi, nie ma problemu, ja to zaznaczam. Potwierdza mi te wszystkie dane, zgodność jakby tej trasy, numerów wagonów i numeru miejsca. I mówi, no to dziękuję, na razie tyle, tak? No i mija tam znowu jakiś czas, wiadomo, że tam różnie zależy, czy to jest dzień roboczy, dzień nieroboczy i tak dalej. Ona mi dzwoni i mówi, że to jeszcze raz ja i chciałam panu potwierdzić, że dostaliśmy zwrotną informację tam, załóżmy, z Wrocławia, że ta asysta będzie. No bo w teorii, jak tam tutaj Tomek już wspomniał, teoretycznie według regulaminu jest taka zasada, że jest to te minimum 48 godzin przed planowaną podróżą, tak? Żeby oni mieli czas się tam ogarnąć. Natomiast no, wszyscy wiemy, że no, jest mnóstwo sytuacji losowych, które mogą nas zmusić do podróżowania w sensie takim, że mamy wyprzedzenie i te informacje, nie wiem, 5, 6, 8 godzin. No więc teoretycznie wtedy oni taką mają furtkę, że ta asysta może jakby nam nie zostać przyznana.
2: Tak jest.
0: Natomiast ja tutaj opowiadając tę moją pierwszą historię z asystą, gdy zostało dla mnie przytrzymane pendolino, asystę zgłosiłem z jakimś, no powiedzmy, 10-godzinnym wyprzedzeniem, tak? Pani do mnie gdzieś tam dzwoniła o jakichś kosmicznych godzinach, typu 10 wieczorem czy coś takiego. Ale ta asysta zadziałała, wszystko się sprawdziło. Ja myślę, że w sytuacji, gdy jest to osoba niewidoma, która nie wiem, nie wymaga platformy, która nie wymaga nie wiadomo jak szczególnego traktowania i tak dalej, no to wszystko...
1: Ryzyko, że asysty nie będzie, jest mniejsze.
0: Tak, myślę, że zdecydowanie.
1: Tak.
0: Natomiast sytuacja, teraz właśnie tutaj opowiadając o tym, która mi się przydarzyła jakimś tam przedostatnim razem, też tam skądś wracałem.
1: Ta łyżka dziegciu teraz będzie.
0: Teraz będzie ta łyżka, byłyżka dziegciu. Skądś tam wracałem, chyba też z Katowic. I ta asysta była jakoś tam ogarnięta. Wcześniej wypełniłem w sobie formularz. Bo to miałem dużo czasu na przesiadkę, więc nie, wtedy faktycznie asysty nie brałem. Ale wsiadając w Katowicach do pociągu, jakiś taki bardzo młody pan konduktor od razu po szkole, pyta mnie, gdzie jadę, to ja mu tam mówię. On mówi, czy chce asystę? Ja mówię, że nie, ja sobie poradzę, mam dużo czasu na przesiadkę, jakoś tam sobie ten temat ogarniemy. On mówi, no ja to może panu załatwię. Ja mówię, no to dobrze, no to wiadomo, jak jest okazja. Ale oczywiście wkradło się opóźnienie, więc summa summarum zrobiło się jakieś, ja wiem, 8-6 minut do odjazdu następnego pociągu. Tak. I tam przychodzi ten pan konduktor, mówi, no to mam dla pana dwie wiadomości, a tam oczywiście hihihaha, niech pan zacznie od tej złej. Mówi, nie, tam dwie są dobre. Załatwiłem panu skomunikowanie, w sensie, że ten pociąg jakby co by czekał, ale również załatwiłem panu asystę. No i pyta mnie, czy wiem, bo tak się akurat złożyło, że jadąc tym drugim pociągiem, na odcinku trasy była komunikacja autobusowa zastępcza, w związku z czym trzeba się było z pociągu przesiąść do autobusu, ale ja to wszystko miałem ogarnięte. Więc dlatego nie robiłem tam jakiegoś zbędnego fermentu, tak? I on mnie pyta, czy pan wie, że tam na tej trasie jest ta komunikacja autobusowa zastępcza, że trzeba się przesiąść. Tak, wiem. Dobrze. No i wysiadam, przychodzą panowie ochroniarze i mówią, no to szybko na ten pociąg lecimy. I ja mówię, no dobrze, chodźmy. Oni mówią, możemy, że tak powiem, schodami, a nie windą. Ja mówię, no jasne, nie ma problemu, tak? Już tam nie będę opowiadał o kondycji tych panów, że to ja ich musiałem na te schody ciągnąć za sobą. I wpadamy na peron, podbiegamy do pociągu, już mamy wsiadać, a ja mówię, coś jest nie halo, panowie, to na pewno nie jest ten pociąg, ponieważ to był taki stary skład elektryczny, jaki tam kojarzycie z kolei podmiejskich, a ja miałem jechać tak zwanym szynobusem. No i oni mówią, no jak to, ale pan chciał tam, powiedzmy, do Kłodzka. Ja mówię, nie, ja chciałem w zupełnie innym kierunku i to było wszystko powiedziane. Ale myśmy mieli informację inną, a zwracam uwagę, że wcześniej konduktor mnie bardzo szczegółowo wytypał, gdzie chcę jechać, czy wiem, że właśnie jest ta kolejowa komunikacja autobusowa zastępcza i tak dalej, więc ten obieg informacji, może dlatego, że to jakoś w ostatniej chwili, może dlatego, nie wiem, gdzieś tam jakaś jeszcze jedna osoba niewidoma się zdarzyła, która faktycznie gdzieś tam miała jechać, albo coś innego, gdyby na przykład to był taki sam skład, no to,
1: to byś się nie kurczę, zorientował.
0: Byłby zonk, tak? Czy zorientowałbyś się na następnej stacji? byłaby następna stacja, to pewnie już bym ogarnął. Ale trzeba jednak zwracać uwagę, jak to mówią, dobrze jest ufać, ale lepiej jest kontrolować.
1: Tak,
0: ogólnie ja jednak, też... jeśli chodzi...
1: Ja właśnie też wychodzę z tego założenia i właśnie dlatego też wspominałam o tym, że teraz już po prostu albo właśnie tak jak mówisz, jeżeli tam jest do wydrukowania ten formularz jakby zwrotny, można sobie sprawdzić, jak tam ktoś to zapisał, będę sprawdzała, albo po prostu telefonicznie w dniu wyjazdu będę dzwoniła na ten numer właśnie, z którego oni dzwonią i potwierdzają, żeby dopytać, czy prawidłowo po prostu to zgłoszenie zostało przyjęte. No bo ja inne mam nastawienie w momencie, kiedy wiem, że nie będzie asysty i ja po prostu, że tak powiem, własnym sumptem muszę sobie jakoś to zorganizować tak, żeby wsiąść, znaleźć właściwy wagon, znaleźć właściwe miejsce i tak dalej, i tak dalej. A zupełnie inne mam nastawienie, kiedy stoję rozluźniona na peronie, czekam, aż ktoś tam wyjdzie, w tym wagonie się wychyli, tak, i mnie tam zawoła, że tam tutaj proszę wsiadać czy coś, tak? Więc, bo wiedząc, że ta asysta po mnie nie przyjdzie, ja na przykład mam sposobność w trakcie oczekiwania, nie wiem, podejść do kogoś chociażby z pasażerów i poprosić, żeby pomógł mi wsiąść. Albo w momencie kupowania biletu w kasie poprosić, żeby kogoś z pracowników ochrony, kasjerka poprosiła o to, żeby pomógł mi wsiąść do pociągu, a nie, że ja sobie nic nie organizuję, po prostu czekam i wychodzę jak przysłowiowy Zabłocki na mydle, tak? Że tam, no, ani z prawa, ani z lewa.
2: Tak. To, o czym Ala mówi...
1: Tak?
2: To, o czym Ala mówi, że z poziomu kasy też raz miałem taką możliwość skorzystania w Katowicach. Wracałem wtedy z Chorwacji z tego projektu zobaczyć morze. Przesiadka była w Katowicach. Ktoś tam z rejsowiszów podprowadził mnie do kasy i przy zakupie biletu jechałem wtedy na Kraków. Pani się zapytała, czy poradzi sobie pan, czy jest pan ogarnięty na dworcu, czy i jest potrzebna jakaś opieka. Ja mówię, jeżeli jest taka możliwość, to bardzo proszę. Akurat nie katowickiego dworca, nie miałem obeznanego. Powiedziała mi, gdzie jest ławeczka, jak mam sobie obejść, taśmy i w ogóle. Usiadłem sobie, za chwilę panowie przyszli, wzięli mnie pod pachy i zanieśli praktycznie do pociągu.
0: To znaczy, no ja tylko zwracam uwagę, że z takiego jakby formalnego, tylko i wyłącznie formalnego punktu widzenia, wydaje mi się, że to zamawianie przez stronę jest jakby takie najbardziej korzystne dla nas w wypadku ewentualnej reklamacji.
2: Reklamacji,
0: bo ten ślad
2: tak
0: po prostu jest, tak? Bo ten ślad po prostu jest. My mamy ten link do tego formularza zgłoszeniowego, który tam wypełnialiśmy. Możemy go sobie pobrać, możemy sobie to wydrukować. Mamy to w komputerze w formie elektronicznej, więc to może być ewentualną podstawą do reklamacji. Tylko faktycznie zachodzi pytanie, które sobie zadawaliście jakby tuż przed moim telefonem, gdzie ewentualnie to reklamować, to jest raz. No i ewentualnie co w ramach tej reklamacji uzyskamy, tak naprawdę?
1: Nie, no ja myślę, że taka reklamacja, no to nie ma służyć, znaczy oczywiście gdyby, nie wiem, przez to, że nie ma asysty, ja nie wsiądę do pociągu i nie wiem, na przykład nie zdążę na samolot, tak? Bo i tak ludzie takie zajawki mają.
0: No oczywiście, że tak.
1: No to domagałabym się jakiegoś tam, powiedzmy, zadośćuczynienia, natomiast mi się wydaje, że tutaj te reklamacje chyba miałyby bardziej służyć temu, żeby po prostu ten system usprawnić, tak? Żeby oni mieli sygnał, że wiesz, że nie działa to tak, jak działać powinno, tak?
2: Powinno.
1: Oczywiście nie jest jakiś wielki problem, bo większość, wiecie, kumatych ludzi po prostu choćby nie wiem co, no to wsiądzie do tego pociągu i oczywiście jakoś tam sobie da radę. Tylko tak jak mówię, że jakby zdając się już na tą asystę, która jest zamówiona, nie zabezpieczamy się w żaden inny sposób, no nie? Więc...
0: Pytaliście, znaczy może nie tam pytaliście, ale jakieś tam domniemania snuliście na temat tego, jak jest z przewoźnikami. Z tego, co ja tam widziałem na tym formularzu, bo to oczywiście cały czas, bo to się wybiera przewoźnika, którym się jedzie, też listy rozwijanej, to tam są wszyscy przewoźnicy operujący w Polsce, wszyscy kolejowi, czyli te wszystkie spółki samorządowe, jak i przewozy regionalne, jak i Arriva PCC, operująca w województwie kujawsko-pomorskim. I tak dalej, także z tym absolutnie nie ma problemu. Natomiast mnie zastanawia co innego, bo są takie sytuacje, one są oczywiście jednostkowe, ale są takie sytuacje, gdzie, tak jak tutaj Ala mówiła o Zabrzu, powiedzmy sobie, nie ma bezpośrednio na dworcu asysty, ale ktoś tam skądś może dojechać, żeby nam tej asysty udzielić.
1: Nie, to jest tak, że nie ma w Zabrzu takiej asysty, którą można zamówić, ale jak kupujesz w kasie bilet, to po prostu kasjerka ci mówi, że tam, no, tam nie ma żadnego problemu z tym, żeby trafić do tej ochrony, bo tam z holu dworca są schody w górę, one prowadzą po prostu jakby pod drzwi, wiecie, pomieszczenia, w którym ci ochroniarze siedzą. Po prostu tam wchodzisz po schodach, wchodzisz do tego pomieszczenia, mówisz tam, dzień dobry, czekam na pociąg do Wrocławia, czy tam ktoś z panów może podejść ze mną na peron i wsadzić mnie tam do wagonu numer 5.
0: No dobrze.
1: I tu się kończy cała filozofia.
0: Gdzieś tam może akurat ten fragment jakby mi umknął, natomiast są takie sytuacje, gdzie ta asysta jakby sobie przyjeżdża na jakiś tam peron, pomaga jakiemuś tam niewidomkowi, powiedzmy, się przesiąść, prawda, i sobie wraca. Teraz załóżmy, że jedziemy pociągiem...
1: Ale skąd przyjeżdża i gdzie wraca?
2: No na przykład z Bytomia do Zabrza i wraca z Zabrza do Bytomia.
0: Dokładnie.
2: Dokładnie o to Wowi chodzi.
1: Teraz tak jest?
0: Tak jest. I teraz załóżmy taką sytuację, że jedziemy z punktu A do punktu C przez punkt B. I w tym punkcie B mamy się przesiąść na pociąg do punktu C. I ta ochrona ma tam być, żeby nam pomóc. I co w sytuacji, w której nasz pociąg z punktu B do punktu C sobie gdzieś tam, prawda, odjedzie, ale już nie ma powrotnego pociągu do punktu A, w którym by ta asysta sobie mogła wrócić. A my załatwiamy tą asystę z odpowiednim wyprzedzeniem, czyli te 48 godzin jest zachowany. Bo to jest na przykład późny wieczór, no i już po prostu powrotnego pociągu do punktu A nie ma. Nad tym by się też należało zastanowić i ewentualnie gdzieś zadać komuś takie pytanie, bo to może są sytuacje już takie trochę szukanie na siły dziury w całym, ale jednak wydaje mi się, że taka sytuacja nie jest niemożliwa. Także to jest tak jak na tej zasadzie, jak tam kiedyś były jakieś afery, że po prostu było przejście przez tory, które były zamykane na klucz, a był ktoś tam na wózku inwalidzkim i trzeba go po prostu było przepchać, a gość, który miał ten klucz, nie to, że pojechał sobie na urlop, no ale po prostu jakoś nie został poinformowany i się nie zjawił, tak? No i była sytuacja złożona, skomplikowana, też w pewnym sensie można to jakoś do tej asysty
1: Paweł, ja chyba cię nie rozumiem, bo żebyśmy mieli pełną jasność, bo tak. Z tego, co ty powiedziałeś, to ja zrozumiałam tak, że martwisz się o panów asystentów, którzy przyjadą z tego rzeczonego Bytomia do Zabrza i nie będą mieli czym wrócić do Bytomia.
0: Nie, ja się nie martwię
1: o nich. Potopieczny nie będzie miał czym wrócić.
0: Nie, ja się nie martwię o nich, tylko o to, że oni odmówią asysty, mając świadomość tego, że nie mają czym wrócić.
1: Tak.
0: I nie będzie miał mi kto pomóc, bo to, czy oni wrócą na kolację, czy nie, to mnie nie obchodzi, prawda?
1: No właśnie, już podejrzewałam cię, że takim altruistą się stałeś, że tam...
2: Nie
0: wypadam z roli absolutnie, coś.
2: Nie.
0: Także...
2: To u Pawła to by nie było godne.
1: Nie, no jasne, dobra. To
0: natomiast też się zastanawiam, bo tutaj...
1: Znaczy wiesz co, mi się wydaje, że to jest tak, że w momencie, kiedy ta asysta jest zgłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem i na tym dworcu taka usługa jest świadczona, jak oni w tym telefonie, tym, który mówisz, że tam na formularz ci odzwaniają, ci potwierdzą, no to nie ma przebacz, oni się wtedy pewnie jakimś towarowcem albo czymś takim zabierają. I wiesz, jakoś tam sobie wracają, no bo czy oni tak rzeczywiście...
0: Znaczy wiesz, generalnie nas to nie obchodzi, tak? Natomiast...
1: Nie, ja tylko mówię, że jak oni, jak zamówisz, że ci potwierdzą, to to jakby już wtedy chyba jest tak, że no tak czy siak, oni muszą się tam zgłosić.
0: No wiesz, jak potwierdzą, to okej. Okay. Natomiast to w sytuacji, kiedy ty na liście stacji masz informację, że ta asysta jest i tak dalej, natomiast pani

0: liczy na to, że tam na piękne oczy uda mu się jednak tę asystę załatwić. No, przyznam szczerze, że takie lightowe podejście no jest dla mnie trochę dziwne, no bo z drugiej strony oni w teorii mają mu prawo powiedzieć, no ale wie pan tutaj nic nie zamawiał, nie ma żadnego zgłoszenia, no to radź se sam człowieku, nie?
1: No w teorii tak, ale w praktyce wiesz, no przecież gdyby tobie ktoś tak powiedział albo mi, no to w miarę tam swoich możliwości wiadomo, że gdybym nie poprosił, żebym, nie wiem, wysiadła i przeszła z nim gdzieś tam do innego pociągu, no to powiedziałabym, że byłby problem, bo ja muszę jechać dalej, tak?
2: Ale dokładnie.
1: W momencie, kiedy wiesz, on tam nie zamawia, tylko mówi, żeby ktoś mu pomógł wysiąść.
0: Nie no, wysiąść to tak, ale w sytuacji, nie? Gdy on się chce przesiadać, bo tutaj Tomek się posłużył przykładem jazdy z Krakowa do Gdyni z przesiadką w Warszawie i sytuacji, w której tej asysty po prostu nie zamawia, tak? Bo liczy na to, że w pociągu sobie jakoś to załatwi. No to ponieważ Warszawa jest dużym dworcem i nie jest wcale sytuacją niemożliwą, żeby jednocześnie było powiedzmy tak. 3 czy 4 osoby niepełnosprawne, które potrzebują pomocy, to w teorii ta pomoc może mu zostać odmówiona i ewentualne pretensje może mieć tylko do siebie. Nie?
1: Tak, takie
2: jest. Ale nie, zdarzają się też takie sytuacje. Okej, jeszcze nie zamawiam tej asysty, konduktor do mnie przychodzi, ja nic nie mówię ani słowem, że mam przesiadkę, że jadę tu i tu. A z jego ust pada sama propozycja, a może załatwić asystę, a może dzwonić albo pomóc.
0: No to tylko to potwierdza, o czym powiedziałem przed chwilą, że na piękne oczy ja widać mam nie takie piękne, bo no, u mnie to nigdy nie działa.
1: Nie, jak nigdy nie działa? Tobie też zaproponowali, tylko że
0: no
1: w sensie
0: no to się raz tak zdarzyło, nie? Ale raz tak się zdarzyło, natomiast przyznam szczerze, że no teraz już jeszcze trochę mniej sam pociągami, ale jeszcze stosunkowo niedawno, no to raczej nie wiem, po prostu jakby mnie nie było. No ale to już są na tyle indywidualne kwestie, że chyba nie będziemy tego roztrząsać. Tutaj myślę, że każdy ze słuchaczy sam musi jakby wybrać, jaka opcja jest dla niego najkorzystniejsza. Natomiast uważam, że jeżeli jedziemy sobie z wyprzedzeniem, wszystko mamy jakby ogarnięte, w sensie już mamy bilet, wiemy co, gdzie, jak, kiedy, po co i dlaczego, to myślę, że ta opcja ze stroną internetową, która
2: warto
0: sam formularz
2: zrobić,
0: jest bardzo dostępny. Sam formularz tak, jest bardzo dostępny. Dotarcie do niego może trochę mniej, ale sam formularz jest bardzo dostępny i więc ja tą formę polecam, bo to się po prostu sprawdza. Oni wtedy faktycznie dwukrotnie dzwonią właśnie, potwierdzić dane, a później poinformować, że ta asysta została przyznana. Mamy możliwość pobrania tego naszego zgłoszenia,
1: Idąc, że tak powiem, twoim tropem, następnym razem, kiedy będę jechała do Wrocławia, spróbuję skorzystać z formularza. Jestem bardzo ciekawa, czy wtedy asysta w Zabrzu, ta składowa, gdzieś tam wychynie i zawoła mnie.
0: Zgadza
1: czy,
0: się.
1: Będę szukała konduktora w pociągu.
2: Ja kiedyś w końcu też skorzystam, może te czasem piękne oczy nie zadziałają, jak pan.
0: I ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Fajno, dziękuję za możliwość zabrania głosu w dyskusji.
1: Jasne,
0: słucham
1: my
0: tutaj
1: też
0: dalej.
1: Bardzo dziękujemy, tym bardziej, że tutaj pomogłeś zgłębić tajniki formularza, których tutaj my z racji nie korzystania, ja tylko wiem, że strona jest i że formularz jest, natomiast jak działa, ja korzystałam zawsze z tych asyst zamawianych telefonicznie, więc jakby doświadczeń tutaj nie miałam, tym
0: tak.
1: Bardziej wielkie dzięki.
0: Ja tylko chciałem na sam koniec tylko chciałem podpowiedzieć, że jeśli dla kogoś, tak jak dla mnie, problemem jest dodanie 83 do 96, to po naciśnięciu polecenia uruchom w komputerze wystarczy wpisać calc od kalkulator i to nam bardzo uprości sprawę. Aczkolwiek jeszcze tylko powiem, że...
1: Czemu to ma służyć, że tak powiem, to liczenie?
0: No temu, że jak ktoś nie umie w pamięci dodawać, no nie?
1: Ja nie umiem. Tak?
0: Tak, żeby sobie tam skorzystał z kalkulatora. Natomiast powiem jeszcze, że jeśli pierwszy raz ten formularz wypełniamy, to może to być dla nas, znaczy nie tyle trudne, co po prostu zająć nam to sporo czasu, no bo trzeba jednak sobie tam czasem ogarnąć ten numer pociągu, numer wagonu, numer miejsca i tak dalej. To powiem, że nie ma jakiegoś takiego krótkiego limitu, czyli nie ma tak, że musimy się załóżmy zmieścić w 10 minutach, tak?
1: Na
0: ten
1: tak?
0: Formularz w pewnym momencie chyba wypełniałem z pół godziny, bo to albo dziecko zapłakało, albo coś tam mi telefon zadzwonił, czy coś takiego, więc to strasznie długo trwało i spokojnie ta sesja jakby nie wygasła, także tutaj ten nie musimy się stresować, że nas jakoś goni czas, mamy tylko 3 czy tam 5 minut. Z czystym sumieniem możemy sobie tak lajtowo to ogarniać. No, na koniec

0: upewnić, czy wszystko jest ok. No bo to jednak później, żeby nie było takiej sytuacji, jak ja miałem ostatnio, że wypełniałem formularz zgodnie z zaleceniem, a pani do mnie dzwoni, miałem asystę na 7 stycznia, a pani do mnie dzwoni i mówi mi, że zamówiłem sobie asystę na 1 lipca. Nie chciałem już tam się z nią wdawać w jakieś szczegóły.
1: Że tam 07, 01.
0: Tak, natomiast... tak, ale ja wypełniłem to prawidłowo, bo ja zawsze takie rzeczy bardzo sprawdzam, także nie wiem, pani tam coś się może pomerdało, ale oczywiście wyjaśniliśmy sobie sytuację, była niebotycznie po prostu zdziwiona. Także zwracam uwagę, że tam format daty jest rok, miesiąc, dzień, więc na to warto zwrócić uwagę, no ale to już są
1: to
0: takie niuanse.
1: To zapytam ci jeszcze o jedną rzecz, Paweł, czy miałeś kiedyś z tej strony jakiś komunikat o niewypełnionym polu i czy mówi wtedy, kiedy, jakie pole nie zostało prawidłowo wypełnione, czy nie miałeś?
0: Nie, zawsze staram się bardzo tak krok po kroczku wszystko sprawdzić, wszystkie cyferki, literki i tak dalej, daty, godziny, no bo to... Czy jest to problem wypełnić ponownie, tak? Ewentualnie nawet jak coś tam nam się źle wyśle, to ktoś to bez problemu może anulować, po to ta pani do nas dzwoni. Ale takiej sytuacji nie miałem, aczkolwiek myślę, że jest to jakoś na tyle w miarę ogarnięte, że ewentualny błąd zostanie wykryty, zostanie szczególnie jeśli na przykład jest to właśnie, jeśli jest to jakiś zlepek cyfr czy coś takiego w dacie, gdzie na przykład nie wstawimy jakiegoś separatora typu myślnik, no to wówczas faktycznie może to mieć miejsce. No dobrze, moi drodzy, bo macie to pewnie jeszcze kilka tematów, a ja jak zwykle...
1: No właściwie został nam tylko jeszcze na krótko transport kołowy, więc...
0: No to ja z przyjemnością posłucham. Bardzo dziękuję za możliwość raz jeszcze wzięcia udziału w dyskusji. Serdecznie was pozdrawiam i do usłyszenia.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Do usłyszenia na WhatsAppie.
1: Tak, do usłyszenia. Cóż, to jeszcze tutaj z tym, właśnie tak jak mówię, powoli wszystkie kwestie związane tutaj z zamawianiem i korzystaniem z asyst kolejowych w tych aspektach praktycznych chyba już sobie omówiliśmy, chyba że chciałbyś jeszcze Tomku coś dodać, co może nasunęło ci się w trakcie rozmowy z Pawłem?
2: Nie, wszystkie myślę kwestie te kolejowe zostały poruszone, także...
1: Jasne. To ja jeszcze tutaj krótko chciałabym tylko ze swojego doświadczenia, jeśli też ktoś z Państwa tutaj będzie chciał dopowiedzieć lub dopisać później w komentarzach, to również serdecznie zachęcam. O tym transporcie kołowym mam oczywiście na myśli korzystanie z asyst na dworcach autobusowych. Tutaj mimo tego, że poszukiwałam, przygotowując się do audycji, informacji na ten temat, nie znalazłam takiego miejsca, które byłoby jakby zbiorcze do zamawiania asyst na dworcach autobusowych, więc tutaj jedyne co z własnego doświadczenia mogę podpowiedzieć, to taki wariant, że w momencie, kiedy kupujemy bilet w kasie albo gdzieś tam mamy już bilet, ale zgłaszamy się wtedy na konkretnym dworcu do informacji albo do kasy, dlatego że niektóre dworce autobusowe są proste, przyjazne i takie lepiej nam znane, natomiast są takie dworce, które no dla mnie na przykład jako dla pasażera z dysfunkcją wzroku są zupełnie po prostu nie do ogarnięcia, jest tak z dworcem w Krakowie. Ja oczywiście dokładnie. Na tym dworcu się nie zgubię, wsiądę do autobusu, natomiast wydaje mi się mało przyjazny, mało bezpieczny. Mam problem z orientowaniem się, czy w momencie, kiedy przechodzę przez ulicę, te uliczki jakby, które znajdują się na dworcu, na dolnej płycie, czy też na górnej, nie nadjeżdża akurat jakiś autobus, dlatego że na dworcu przeważnie kilka autobusów akurat stoi, huczy, są gdzieś takie, które akurat wjeżdżają albo wyjeżdżają. Jest na tyle głośno, że nie jestem w stanie na sam słuch stwierdzić, czy mogę bezpiecznie przejść. Na dworcu jest też pełno ludzi, nawet z resztek tych, które wzroku gdzieś tam, które mam w kontekście widzenia, powiedzmy, nie wiem, jakichś tam świateł, konturów czy czegoś tam, nie jestem w stanie skorzystać, bo na tym dworcu jest najzwyczajniej w świecie po prostu tak ciemno, że nic mi tam nie pomaga, więc tam korzystam w ten sposób właśnie, że zgłaszam się do kasy i zamawiam asystę w ten sposób. To też oczywiście jest ochrona dworcowa. Ktoś podchodzi do kasy i już do konkretnego autobusu mnie odprowadza. I co więcej, pozwolę sobie tutaj na taką śmiałą tezę, że ten akurat dworzec, ja mówię na bazie tego krakowskiego, bo drugi, z którego korzystam w Katowicach, mimo że jest to dworzec stary, nie jest jakoś tam unowocześniony, nie posiada wind, super schodów, super przejść, to wydaje mi się...
2: Jest chyba prostszy.
1: Tak, jest prostszy, jest logiczny, po prostu stanowiska są po kolei i jest rozmieszczone wszystko tak, że bez problemu można się po tym dworcu poruszać. Budynek dworca też nie jest duży, jest tylko miejsce na poczekalnię i na kasy, więc tutaj jakby nie korzystam z pomocy asyst. Natomiast w Krakowie na dworcu, no mimo tego, że w miarę możliwości staram się być na tyle samodzielna, na ile jestem w stanie, to dworzec w Krakowie zawsze nastręcza mi trudności i ze znalezieniem konkretnego stanowiska, i ze znalezieniem konkretnego autobusu. No i na dodatek właśnie, tak jak mówię, przy przechodzeniu pomiędzy stanowiskami, czy też od wejścia na płytę do konkretnego stanowiska, no nie czuję się bezpiecznie tam. I też jakby mam wrażenie, że przez to, że autobusy przejeżdżają jeden za drugim, wyjeżdżają jeden obok drugiego, kierowcy nie zawsze mnie widzą, jak przechodzę, co też potęguje takie wrażenie, no nie wiem, jakby lekkiego dyskomfortu. Tam korzystam i ilekroć prosiłam o przy kasie o to, żeby ktoś z ochrony dworca jakby asystował mi w tym znalezieniu stanowiska. Nigdy nie spotkałam się z odmową, także oczywiście nie wiem, jak wygląda to na innych dworcach, ale tutaj, jeśli chodzi o moje akurat doświadczenia, jest to w ten sposób. No oczywiście korzystając z później już w trakcie podróży, to jedynie w kontakcie z kierowcą, gdzieś tam przy chowaniu, wyjmowaniu bagażu i informacji co do tego, gdzie już powinnam wysiadać. I to właściwie tyle, ile ja mogę o swoich jakichś doświadczeniach powiedzieć. Tak jak mówię, jeśli ktoś z Państwa wie o jakimś formularzu, gdzie można zamawiać asysty u przewoźników właśnie tego transportu kołowego, to bardzo poprosiłabym o taką informację. Mi mimo poszukiwań nie udało się takiej znaleźć, więc nie zakładam, że nie jest to systemowo jakoś rozwiązane, ale mi o takim rozwiązaniu nic nie wiadomo.
2: Ja też próbowałem co do jakiejś asysty autobusowej, też mi się nie udało, także jeżeli ktoś będzie miał taki namiar, to bardzo poprosimy.
1: Tak, bo jak tutaj z tego, co mówimy i też co mówił w rozmowie z nami Paweł, tak naprawdę nigdy nie wiemy, jaka asysta i kiedy może się nam przydać. Oczywiście jakby nie nadużywając tych możliwości, bo tak jak mówiliśmy na początku, tam gdzie jesteśmy w stanie poruszać się i korzystać z dworca czy transportu samodzielnie, powinniśmy to robić własnym, że tak powiem, sumptem, ale jeśli czujemy się niepewnie albo spodziewamy się, że możemy mieć jakiś problem, właśnie lepiej dla własnego
2: bezpieczeństwa
1: i komfortu z tych asyst sobie skorzystać.
2: Korzystać.
1: Myślę, że to chyba tyle, prawda?
2: No ja myślę, że tak, że chyba wszystkie aspekty zostały poruszone. Linki po dodaniu audycji na stronę jakieś tam próbuję powrzucać o tych asystach dostępnych w jakichś stacjach kolejowych i ewentualnie tego maila do biura obsługi w razie reklamacji.
1: Bardzo serdecznie Ci, Tomku, dziękuję, że dzisiaj mimo choroby zdecydowałeś się wziąć udział w podcaście i przyjąć nasze zaproszenie. Bardzo miło było mi gościć Ciebie i rozmawiać z Tobą o asystach w transporcie.
2: No bardzo proszę, myślę, że moje jakieś tam informacje komuś się przydadzą i ktoś z tego skorzysta.
1: Ja Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem był dzisiaj Tomasz Gdula, z którym rozmawialiśmy o naszych doświadczeniach w aspektach praktycznych korzystania z asyst. A w imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się, do usłyszenia, Ala Witek.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj kolejny magnetofon typu DEC, dwukasetowy. Tym razem marki Sony. Znaczy to tym razem. Nie to, że tym razem. Już mieliśmy kilka. Więc dzisiejszego Soniaczka będziemy prezentować o modelu TC-WR520. To jest magnetofon dwukasetowy. Tam z Sony, z tego co pamiętam, to prezentowałem dwa jednokasetowe i jeden taki dwukasetowy, trochę nietypowy, bo ze wzmacniaczem. Tym razem klasyczny dek, wielkością przypominający klasycznego Technicsa. To już tutaj nawet wymiarów nie podaję, mogą sobie Państwo wyobrazić. Model myślę, że to jest taki podstawowy, tak jak w... Chociaż tutaj też no nie wiem, jakie są elementy wewnętrzne, także to też nie mogę powiedzieć. A nie wiem, nie znam jakiejś systematyki, jak to było, jeżeli chodzi o modele marki Sony, dlatego że tam z Technicsów to tam czasami można się było na przykład domyśleć, że BX to były jednokasetowe były lepsze, dwukasetowe były gorsze. Znaczy generalnie najczęściej było jednak tak w różnych marek magnetofonach, że jednak im mniej funkcji, w sensie lepsze technologicznie, jakościowo i technicznie były jednokasetowe. Myślę, że tutaj z Sony tak samo, dlatego że w tamtych Sony, co prezentowałem, to mieliśmy im filtr MPX, mieliśmy Dolby S nawet w jednym, czego w żadnych innych nie było. Tutaj proszę Państwa, nie, tutaj proszę Państwa, oczywiście Dolby jest, żeby nie było, jasne, Dolby jest, ale nie mamy już MPX-u oczywiście, bo tylko Kenwood miał z dwukasetowych MPX-a, MPX, przepraszam, i nie mamy tutaj proszę Państwa nawet automatycznej regulacji prądu podkładu. Z tego co wiem, to magnetofon ten pochodzi z przełomu pierwszej i drugiej połowy lat 90. No więc już w tamtych, nawet kasowanie licznika jest, proszę Państwa, ręczne. No więc już w tamtych czasach no to jednak był prąd podkładu ogólnie, więc wszystko wskazuje na to, że to jest model podstawowy. Taki właśnie jak na przykład z Technicsa, co był RS-TR-373. A czy te w ogóle, te dwukasetowe, które prezentuję, to one są, to są chyba jakościowo mimo wszystko w jakiś tam sposób do siebie zbliżone do tych Technicsów 373, 474, 575. No, tak jak ja tam mówiłem, Kenwood, Pioneer. No Kenwood może nie, bo Kenwood, proszę Państwa, jeszcze miał łowisa amorficzne. A wszystkie pozostałe, z tego co przynajmniej mi wiadomo, to raczej miały głowice permalojowe. W Technicsach amorficzne głowice były nieudane, w Kenwoodzie były udane, w Akai, z tego co wiem, też były udane. Także Technicsa AZ6, AZ7 zdecydowanie odradzam, sam się go, proszę Państwa, pozbyłem, ale w tych innych, gdzie są amorficzne, to jak najbardziej polecam. O co tu jeszcze jest się ciekawego, proszę Państwa, co ja zauważyłem dosłownie przed chwilą, teraz, zauważyłem dopiero teraz, że pod kieszeniami kaset na dole są, proszę Państwa, dziury, żeby można było sobie łatwo skos wyregulować. Że nie musimy zdejmować w Kenwoodzie. Ja tego zapomniałem powiedzieć, w Kenwoodzie się nawet nie dało zdjąć szybki. Tutaj da się zdjąć szybkę celem wyczyszczenia głowicy, ale nie mamy już tego. Nie mamy już możliwości, jakby to powiedzieć. Czy nie potrzebujemy zdejmować szybki po to, żeby wyczyścić, proszę Państwa, głowicę. Dobrze, do rzeczy. W lewym górnym rogu napis Sony, w lewym dolnym rogu włącznik Power. Naciskam, taki dźwięk wydaje. Ok, nacisnąłem, zostawiłem włączony, nie będę już wyciskał, nie będę się tym bawił, żeby nie spalić. Przesuwając się dalej, kieszeń kasety oczywiście. W prawym dolnym rogu tej lewej kieszeni jest przycisk Eject. Otwiera się kieszeń. Kasety nie ma. Zamyka się kieszeń też bez kasety. Otwiera się jeszcze raz. Włożę kasetę. Tak się z kasetą otworzy. Tak się zamknie z kasetą. Ale ja może otworzę jednak i te kasety, proszę Państwa, wyjmę, dlatego że nie mam zamiaru na razie, nie mam zamiaru wykorzystywać, bo Odyssey tutaj leżała obok i dlatego Państwu pokazałem, bo akurat miałem pod ręką. Kiedy się, proszę Państwa, przesuniemy od ejectu na górę, będziemy mieli przyciski obsługi. To tutaj będziemy mieli takie duże przyciski, to będzie 6 przycisków. Start, start, stop, stop, start, start. Jeszcze się upewnię, może wezmę już kasetę roboczą. To tak, włożę kasetę. Tylko tutaj w tym magnetofonie nie udało mi się, proszę Państwa, naprawić naciągania taśmy po... Znaczy nie, no, magnetofon jest sprawny, tylko chodzi o to, że po wciśnięciu stopu czasami taśma się nie chce naciągać i ona luźno zostaje. I nie chce się naciągać i trzeba ją wyjąć i naciągnąć ręcznie, bo ona luźno zostaje. Więc czasami potrafi się przyciąć. To jest chyba jakaś wada, jeżeli chodzi o te Sony, dlatego że w jednym kiedyś przeze mnie prezentowanym modelu też tak było. Od lewej jest stop, start do drugiej strony i start do pierwszej. Ja się nawet, proszę Państwa, pomyliłem, bo to jest trochę inaczej niż w Technicsach. W Technicsach i w większości innych magnetofonów dwukieszeniowych z autorewersem było tak, że po prawej był start, po lewej był start, po środku był stop. Tutaj nie. Tu jest po lewej stop, po środku jest start drugi i po prawej start pierwszy. Po prawej jest start pierwszy, tak samo jak był w Technicsach. Naciskam. Ale nie chcę słuchać. No, coś właśnie się stało. To, czego się obawiałem, także ja ją tutaj naciągnę, się wyłączyła. Start. No i teraz by grała, tylko że nie mamy nic podłączonego, nie jest. To może teraz zrobię stop. I tak, nad tymi przyciskami są dwa długie przyciski przewijania. I tak samo, proszę Państwa, jest jak w Technicsach, identycznie. Po lewej stronie jest przewijanie, jakby po skosie idzie przewijanie do tyłu względem startu. Po lewej, po prawej są dwa przewijania, więc teraz trzeba przycisnąć ten po lewej, bo słuchaliśmy startu do A. Przewinęło. OK. Jeżeli się jeszcze przesuniemy w górę, będziemy mieli, proszę Państwa, dwa przyciski do przegrywania szybkie. Ile to jest przegrywanie szybkie, szybkie przegrywanie z kasety na kasetę, a prawy normalne przegrywanie z kasety na kasetę. Kiedy się jeszcze, proszę Państwa, przesuniemy na tym samym poziomie, znajdziemy dwa przełączniki. Pierwszy to jest przełącznik rewersu, który działa trójpozycyjny. Najbardziej na lewo to jest rewers wyłączony, na środku rewers w kółko. W zależności od tego, którą kieszeń sobie wybierzemy, tak jak było w Technicsach. I najbardziej w prawo gra kaseta raz jedna, raz druga, jeżeli jest tylko jedna, jedna przegra w dwie strony. Przy nagrywaniu funkcja bardzo przydatna, jak coś chcieliśmy z radia nagrać, żeby się przełączyło na drugą stronę. Tak jak w Technicsach, nie wiem ile razy kaseta może zostać odtworzona. W Technicsach pamiętam, że z dokumentacji było napisane 8, ale nigdy tak długo nie słuchałem. Ale pamiętam, że w instrukcji obsługi tak było. Dalej mamy przełącznik Dolby. Dolby wyłączone, Dolby B, Dolby C. OK, zróbmy wyłączone. Dalej mamy przełącznik, on jest taki okrągły, ale jest na wierzchołku taki spłaszczony, więc łatwo go wziąć, znaczy łatwo go ująć w palce. To jest balans, pozycja środkowa, wyraźnie ją można wyczuć, to pozycja normalna. Obok, proszę Państwa, jest głośność nagrywania, czyli poziom zapisu. I dalej jest druga kieszeń. Przesuwając się od prawej kieszeni w lewo z kolei, w lewym rogu prawej kieszeni mamy eject. I tak samo, proszę Państwa, trzy klawisze. Stop, start prawy, stop, start, start drugiej strony, start pierwszej strony. I tutaj nad tymi startami oczywiście jest przewijanie i właściwie jest tyle. Kiedy jeszcze się przesuniemy, mamy jeszcze na najniżej takie trzy bardzo małe przyciski. Pierwszy to jest pauza, drugie nagrywanie przerwy i trzecie nagrywanie. Tu nie ma żadnej filozofii, wciska się po prostu i się dociska start, tak samo jak w Technicsach. To może ja jeszcze Państwu tak, tak to inaczej przedstawię, tak żeby to było łatwo można było powiedzieć, czyli tak. Na najniższym rzędzie magnetofonu jest power, jest przerwa, jest eject do lewej z kasety. Jest tutaj jakiś, nie wiem, prostokąt, nie wiem, czy to jest jakiś znaczek firmowy, czy co. Później jest gniazdo słuchawek kontrolnych, później jest, są trzy przyciski, jest pauza, nagrywanie ciszy i nagrywanie oraz drugi eject. Poniżej, proszę Państwa, powyżej, proszę Państwa, jest sześć dużych przycisków, trzy, czyli tak, stop, start drugi, start, nie, stop, start B, start A do lewej, stop, start B, start A do prawej. Jest bardzo, jest taka wyraźnie wyczuwalna mała przerwa między jednym blokiem a drugim do lewej i do prawej kieszeni. I tak samo symetrycznie są do siebie te dwa przyciski przewijania, które są nad nimi. Też jest przerwa, też bardzo to się fajnie komponuje. Przewijanie jedno w lewo i w prawo, no w zależności od układu. Czyli jeżeli chcemy na przykład przewinąć, słuchamy strony pierwszej, czyli startem prawym, startem A, no to wciśniemy przewijanie wcześniej, nie wciśniemy tym, który jest nad nim bezpośrednio, tylko tym, który jest właśnie po skosie. Jeżeli chcemy przewinąć dalej, to musimy nacisnąć tym, co się, tym, który jest bezpośrednio nad przyciskiem. No i analogicznie będzie to działało w drugą stronę, czyli jeżeli wciśniemy start lewy, start do drugiej kieszeni, bo tam z lewej strony bardziej jest umiejscowiony, to naciskamy przycisk do przewijania, który jest nad nim bezpośrednio, a start prawy, a przewijanie, jeżeli przewijamy dalej, jeżeli przewijamy wcześniej, to ten przeciwny. No bo przewijając stronę jedną wcześniej, to automatycznie przewija się druga dalej. Obok jest taki sam układ, tak jak mówiłem, do drugiej kieszeni. Jeszcze jak się przesuniemy, są te wszystkie przegrywania, o których mówiłem. Później jest rewers trójpozycyjny, później jest Dolby trójpozycyjne oraz dwa potencjometry. Jeszcze, proszę Państwa, na szczycie jest jeszcze jeden przycisk, to jest kasowanie licznika. Z tyłu, proszę Państwa, jest po lewej stronie przylutowany kabel sieciowy, po prawej układające się w kwadrat cztery cincze, cztery gniazda cincz, po lewej stronie oczywiście wyjście, po prawej wejście. Ja myślę, proszę Państwa, żeby już nie przedłużać, myślę, że możemy już przejść do prezentacji kaset testowych. Oczywiście zaczniemy od kasety żelazowej. Posłuchamy wszystkich, znaczy się żelazowej, chromowej, metalowej w Dolby B, znaczy bez Dolby w B i w Dolby C. Tak dla ułatwienia, wszystkie wydają taki sam dźwięk, znaczy niemalże taki sam, jak właśnie w tych Sony z miękką mechaniką, tylko on mi tutaj, kurczę, oczywiście już poluzował tą taśmę, więc muszę ją naciągnąć.
5: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnej audycji poświęconej modelowi dostępnej szkoły. Tym ze słuchaczek, które nie śledzili poprzednich odcinków, przypomnę tylko, że prezentujemy w ramach tego cyklu model dostępnej szkoły, który stworzony został w ramach dwóch bliźniaczych projektów realizowanych przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, Fundację Fundusz Współpracy, Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Politechnikę Gdańską i Stowarzyszenie Młodych Lubuszan. Projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój jako pilotaż działania Szkoła Bez Barier programu Dostępność Plus. W tym cyklu audycji staramy się uchylić Państwu rąbka tajemnicy. Chcemy Państwu przedstawić to, co będą Państwo mieli możliwość przeczytać w modelu dostępnej szkoły, który już niebawem, bo już pod koniec grudnia, ukaże się na stronie Dostępna Szkoła Info, który to model poświęcony został kwestiom związanym z dostępnością szkół podstawowych dla potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale myślę, że nie tylko szkół podstawowych, bo choć im został dedykowany projekt i choć to one były w centrum zainteresowania, to model jest na tyle uniwersalny, że można go jak najbardziej zastosować w innych typach placówek oświatowych, a także w innych typach instytucji publicznych, które mają zamiar podnieść swoją dostępność. W poprzednich odcinkach prezentowaliśmy Państwu zagadnienia, które będzie poruszał model związane z drogą do dochodzenia do pełnej dostępności, audytami dostępności, indywidualnymi planami poprawy dostępności, a także z kwestiami związanymi już z takimi zagadnieniami dostępności architektonicznej, to jest dostępnością dojścia do budynków, dostępnością wejścia do budynków i dostępnością stref ogólnodostępnych, to jest ciągów komunikacyjnych, popularnie zwanych korytarzami, oraz komunikacji pionowej, czyli kwestią związaną z pokonywaniem różnic kondygnacji. W dniu dzisiejszym chciałabym Państwu pokrótce opowiedzieć, o czym model będzie traktował w kontekście dostępności do poszczególnych pomieszczeń, jakie zagadnienia związane z tą dostępnością Państwo w nim znajdą i jaką pomoc będzie mógł Państwu zapewnić, jaką pomoc będzie Państwu mogła zapewnić lektura modelu dostępnej szkoły w kontekście właśnie projektowania przestrzeni, pomieszczeń, budynków oświatowych. Jeżeli chodzi o samą strukturę modelu, to przypomnę tylko, że wygląda ona w ten sposób, że obejmuje ona pewne parametry ogólne dla różnego typu pomieszczeń, które muszą zostać spełnione dla wszystkich tych pomieszczeń. One wiążą się chociażby z wielkością tych pomieszczeń, z oznakowaniem pomieszczeń, z zapewnieniem dostępu do informacji o tych pomieszczeniach, z zapewnieniem dojścia do tych pomieszczeń, z kwestią

0: kwestiami związanymi z akustyką oraz oświetleniem, ale także w przypadku już pomieszczeń różnego typu specjalistycznych, które mają same w sobie jakieś szczególne funkcje, pełnią jakieś funkcje, będziemy tutaj w modelu dostępnej szkoły mogli otrzymać bardzo szczegółowe wskazówki, w jaki sposób aranżować takie pomieszczenia, tak by one były jak najbardziej przyjazne, jak najbardziej dostępne dla szerokiego grona użytkowników. Co o tym obszarze dostępności poszczególnych pomieszczeń mówi model dostępnej szkoły? Przede wszystkim z modelu dostępnej szkoły dowiedzą się Państwo, w jaki sposób kształtować strefę dojścia do pomieszczeń, tak aby umożliwić wszystkim użytkownikom skorzystanie z nich. Czyli będziemy mieli do czynienia z kwestiami związanymi z trasą wolną od przeszkód, odpowiednią szerokością drzwi, zastosowaniem odpowiedniego rodzaju klamek, które nie będą przeszkodą chociażby dla osób, które mają trudności w operowaniu na przykład klamkami, które wymagają zastosowania ruchu obrotowego, czy dosięgnięcia do klamki, która znajduje się na jakiejś konkretnej wysokości. Będziemy tutaj poruszali także kwestie związane z kontrastami drzwi prowadzących do pomieszczeń, z kontrastami klamek i uchwytów, zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni otaczającej takie drzwi, tak aby na przykład osoba poruszająca się na wózku mogła je bez problemu samodzielnie otworzyć, ale także będziemy koncentrowali się na przestrzeni, która się znajduje w pomieszczeniu. Mowa tutaj oczywiście o odpowiednich przestrzeniach manewrowych, umożliwiających swobodne poruszanie się, o kwestii kolorystyki danego pomieszczenia, która nie będzie utrudniała funkcjonowania w nim na przykład osobom, które mają trudności w koncentracji, czy też są nadwrażliwe na różnego typu bodźce, chociażby kolorystycznie. Będziemy poruszali w modelu dostępnej szkoły kwestie związane z wyposażeniem tych pomieszczeń. To jest zapewnieniem odpowiednich mebli, które będą jak najbardziej uniwersalne, będą miały możliwość dostosowania się do poszczególnych użytkowników. Będą zaprojektowane w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego. Powiemy sobie pokrótce też o kwestii oświetlenia pomieszczeń. Tak jak wspominałam już w poprzednim odcinku, który poświęcony był kwestiom związanym z dostępnością ciągów komunikacyjnych, niejednokrotnie w budynkach oświatowych zdarza się tak, że albo pomieszczenia są niedoświetlone, co stanowi istotną ich wadę, istotną trudność w korzystaniu z nich osobom słabowidzącym, ale także zdarza się tak, że takie pomieszczenia są prześwietlone. Przez to, że nie zastosowano w nich różnego typu rozwiązań, które umożliwiają regulację dopływu światła słonecznego, przez to, w jaki sposób rozmieszczono lampy, jakie jest natężenie światła, jaka jest temperatura tego światła, może się okazać, że te pomieszczenia będą bardzo nieprzyjazne dla osób, które chociażby są wrażliwe na zbyt intensywne światło, ale nie tylko, bo biorąc pod uwagę na przykład technologię zastosowanego oświetlenia, to możemy sobie wyobrazić, że takie buczące jarzeniówki, jakie pamiętamy sprzed wielu, wielu lat, a w dalszym ciągu są często stosowane w szkołach, mogą być trudne dla osób z zaburzeniami koncentracji, dla osób z nadwrażliwością słuchową przez ten dźwięk, który wydają. Stąd też model dostępnej szkoły wskazuje tutaj tego typu technologie, które są najbardziej optymalne dla wszystkich użytkowników. Wspomniałam Państwu, że są to oczywiście parametry ogólne, ale mamy w modelu dostępnej szkoły także szereg parametrów szczegółowych, które dotyczą już poszczególnych typów pomieszczeń, które możemy napotkać w szkołach podstawowych, a które dosyć znacząco się od siebie różnią ze względu na funkcje, jakie pełnią. W modelu dostępnej szkoły znajdą Państwo wskazówki zarówno w kontekście aranżacji, kolorystyki, rozmieszczenia mebli, zastosowania różnego typu mebli, zastosowania różnego typu oznaczeń, czy też wyposażenia już na takim bardzo szczegółowym poziomie poszczególnych pomieszczeń. I tak mamy tam zapisy dotyczące szatni, czyli otrzymają Państwo, posiłkując się modelem, bardzo praktyczne informacje dotyczące tego, w jaki sposób te szatnie aranżować, jak zapewnić ich dostępność dla wszystkich użytkowników, a jeżeli nie ma takiej możliwości, chociażby ze względu na to, że szkoła czy inna placówka oświatowa jest zlokalizowana w takim, a nie innym budynku, do którego na przykład nie da się zapewnić pełnej dostępności, to w jaki sposób zaaranżować takie szatnie w przestrzeniach wspólnych, na przykład na korytarzach przy pomocy chociażby szafek. Kolejnym rodzajem pomieszczeń, które opisuje model dostępnej szkoły i którego parametry będą Państwu pomocne w przypadku zapewniania dostępności, są pomieszczenia sanitarne. Jeżeli chodzi o pomieszczenia sanitarne, to model dostępnej szkoły rozróżniać będzie różnego typu pomieszczenia, zarówno takie, które są pomieszczeniami ogólnodostępnymi, jak i te, które są dedykowane osobom o bardzo szczególnych potrzebach, z rozróżnieniem, co jest istotne w kontekście takich budynków jak szkoły podstawowe, na wiek użytkowników, czy też ich warunki antropometryczne. Stąd też w przeciwieństwie do szeroko znanych, myślę, już w literaturze fachowej publikacji dotyczących standardów dostępności, w modelu dostępnej szkoły spotkamy się, co jest, myślę, pewnym ewenementem, z parametryzacją pomieszczeń sanitarnych pod kątem różnych grup wiekowych i warunków antropometrycznych użytkowników, a więc będą to toalety dla osób z niepełnosprawnościami dedykowane dla dzieci młodszych i osób niskorosłych. Będą to toalety, powiedzmy, pośrednie oraz pomieszczenia sanitarne dla osób dorosłych. Każde z tych pomieszczeń, każde z tego rodzaju pomieszczeń zostało w modelu dostępnej szkoły bardzo szczegółowo sparametryzowane. Stąd też myślę, że dzięki tej lekturze nie będą Państwo mieli problemu z odpowiednim zaprojektowaniem, czy też z wymaganiem odpowiedniego zaprojektowania od wykonawców tego typu pomieszczeń. Serdecznie zachęcam do tego, aby z tym modelem dostępnej szkoły, który już za kilkanaście dni pojawi się na stronie Dostępna Szkoła Info, się zapoznać i czerpać inspiracje z zamieszczonych tam i rysunków technicznych, i zapisów dotyczących poszczególnych parametrów standardu, a także żeby zapoznać się z podręcznikiem wdrożeniowym, który wspólnie z modelem powstawał, równolegle z modelem powstawał i który również na tej stronie Państwo znajdą, a który to podręcznik będzie zawierał już gotowe pomysły na aranżację tego typu pomieszczeń, które zostały zaczerpnięte właśnie ze szkół testujących model dostępnej szkoły w ramach projektu. Kolejną grupą pomieszczeń, które model dostępnej szkoły parametryzuje i o których będą się Państwo mogli nieco więcej po jego lekturze dowiedzieć, będą sale lekcyjne. I tutaj ponownie pojawią się kwestie związane z wyposażeniem, z zapewnianiem powierzchni manewrowej, z zapewnianiem odpowiedniej kolorystyki, z zapewnieniem odpowiedniego oświetlenia czy też komfortu akustycznego, ale dodatkowo ze względu na funkcje, które pełnią, znajdą Państwo też w modelu dostępnej szkoły zapisy dotyczące wyposażenia sal lekcyjnych, które umożliwi realizację ogólnodostępnego, opartego na projektowaniu uniwersalnym procesu edukacyjnego. Analogicznie będzie w przypadku opisywanych w modelu dostępnej szkoły sal sportowych czy też gabinetów specjalistycznych. Tutaj również, poza tymi zapisami dotyczącymi parametrów ogólnych, charakterystycznymi dla wszystkich pomieszczeń szkolnych w modelu dostępnej szkoły, znajdą Państwo szczegółowe wskazówki dotyczące chociażby podstawowego wyposażenia, jakie powinno znaleźć się w gabinetach specjalistycznych, które pomoże zapewnić odpowiedni proces terapii, czy też rehabilitacji, czy wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami w szkole. Znajdą tutaj Państwo na przykład minimalne wyposażenie wymagane od sal integracji sensorycznej, gabinetów logopedycznych, znajdą Państwo w modelu dostępnej szkoły i podręczniku wdrożeniowym informacje na temat różnego typu baterii testowych, programów specjalistycznych, które się powinny w takich pomieszczeniach znaleźć, aby nauczyciele, aby specjaliści mogli z nich komfortowo korzystać i uczniowie czerpali z nich jak największe wsparcie, jak to tylko możliwe, wsparcie adekwatne do ich potrzeb. Kolejnymi pomieszczeniami, na których skupia się model dostępnej szkoły, są pomieszczenia o bardzo specyficznych funkcjach, które występują w większości placówek edukacyjnych. To są stołówki, świetlice, biblioteki szkolne, gabinety wyciszenia, czyli takie pomieszczenia, które poprzez swoją funkcję wyposażone są w nieco inny sposób niż to się dzieje w kontekście sal lekcyjnych czy też sal sportowych, gabinetów specjalistycznych. I tutaj również model dostępnej szkoły poświęca dużą uwagę kwestii wyposażenia tych pomieszczeń w różnego typu sprzęt, który będzie umożliwiał korzystanie z nich wszystkim osobom ze szczególnymi potrzebami, niezależnie od tego, jaka jest przyczyna ich wystąpienia, ale także zawiera wskazówki, które pozwolą Państwu wypośrodkować tą chęć wyposażenia tych pomieszczeń we wszystkie możliwe rozwiązania, wszystkie możliwe nowinki technologiczne, wskazując te, które są faktycznie przydatne dla szerokiego grona użytkowników, a takie, które tak naprawdę będą stanowić tylko i wyłącznie drogi ozdobnik, który nie do końca będzie się sprawdzał, który być może nie będzie w ogóle wykorzystywany, który być może mógłby zostać zastąpiony przez nieco inne urządzenia mające dużo szersze zastosowanie. Takim bardzo specyficznym typem pomieszczeń, na których koncentruje się również model dostępnej szkoły i na których chciałabym się też dzisiaj chwileczkę zatrzymać, są strefy wyciszenia. Strefy wyciszenia są to takie pomieszczenia, czy takie fragmenty pomieszczeń ogólnodostępnych, które umożliwiają złapanie dystansu, uspokojenie nerwów, wyciszenie się, jak sama nazwa wskazuje, pozostawanie w pewnym odosobnieniu, jeżeli ktoś w danym momencie tego potrzebuje. I nie ukrywam, że stworzenie tych stref wyciszenia i zapotrzebowanie na strefy wyciszenia w testowaniu modelu dostępnej szkoły było dla nas największą niespodzianką. O ile strefy wyciszenia istniały w pierwotnej wersji testowej wersji modelu dostępnej szkoły i mieliśmy świadomość tego, że one są potrzebne, na przykład osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami koncentracji, osobom z niepełnosprawnością intelektualną, innym typom osób, które będą w pewnym momencie potrzebowały wyciszenia, o tyle nie spodziewaliśmy się, że aż tak duże będzie zainteresowanie pracowników placówek edukacyjnych, ale też uczniów tego typu przestrzeniami i że tak naprawdę powstawanie pierwszych stref wyciszenia, pierwszych kącików wyciszenia w szkołach, stref relaksu w szkołach będzie generowało tak naprawdę potrzebę powstawania kolejnych. I z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli w szkole powstanie jeden kącik wyciszenia, jedno pomieszczenie wyciszenia i dzieciaki zobaczą, że jest taka przestrzeń, w której mogą się zrelaksować, w której mogą się odciąć od hałasu, nadmiernych bodźców, posiedzieć kilka minut w spokoju i że to daje dobre efekty, jeżeli chodzi o poziom ich funkcjonowania, to będą się domagały większej ilości takich miejsc i wszystkie szkoły, które testowały ten standard w projekcie Dostępna Szkoła, bardzo sobie tego typu miejsca chwaliły. I o tym, jak je wyposażyć, nie są to zazwyczaj kwestie bardzo kosztowne. W jaki sposób je zaaranżować, jakie są typy stref wyciszenia. Właśnie o tym mówi model dostępnej szkoły. Serdecznie Państwa jeszcze raz zachęcam do lektury i wdrażania rozwiązań, które są w nim wskazane. Tak jak wspomniałam, model dostępnej szkoły już niebawem, w wersji ostatecznej na stronie Dostępna Szkoła Info, a ja na dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam Państwa do obejrzenia filmów, które znajdują się na stronie Dostępna Szkoła Info i prezentują między innymi szkoły, które już zrealizowały działania zmierzające do podniesienia ich dostępności. Zapraszam do śledzenia tej strony Dostępna Szkoła Info, na której znajdą się materiały, między innymi ostateczny model, podręcznik wdrożeniowy, ale także szereg przydatnych informacji, które będą Państwo mogli wykorzystać i zapraszam już teraz do posłuchania następnego odcinka.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Minęła godzina 20 i my meldujemy się znów z kolejnym Tyflo-przeglądem na żywo. Wracamy już do normalnego przebiegu naszych audycji na żywo po takiej tygodniowej, krótkiej przerwie. Miejmy nadzieję, że już odcinek 121, taki impromptu do Was dotarł. Jesteśmy w odcinku 122. Paweł Masarczyk, ja będę dzisiaj prowadził tę audycję. Natomiast ze mną w studio są dziś tutaj Paulina Gajoch. Witaj, Paulino.
3: Dzień dobry, witam po długiej nieobecności.
2: Robert Łabęcki.
4: Dzień dobry Państwu.
2: I Michał Dziwisz, który jak zwykle będzie nam tu operował, asystował, czytał Wasze wiadomości tekstowe.
5: Dobry wieczór.
2: Tak, i sprawiał, że to wszystko w ogóle gra, bo bez Michała, jak już zauważyliście, nie ma audycji na żywo.
3: Bez Michała nic nie działa.
2: Dokładnie. Lepiej bym tego nie ujął, więc... więc może przejdźmy do tego, co dzisiaj, a no... Tego nie byłoby bez Roberta, więc Robercie, cóż tam dzisiaj na nas dzisiaj czeka?
4: W tym tygodniu w Tyflo-przeglądzie znamy już szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konferencji Reha for the Blind. Podcast o historii życia polskiej ikony pedagogiki specjalnej. Rekrutacja na kilka stanowisk w Radiu Bezpieczna Podróż. Posłuchaj opowieści o stolicy Tatr. Wojna na Ukrainie z perspektywy osób niewidomych. Formy pomocy uchodźcom z niepełnosprawnościami. Nowości w programach. Nowy głos Siri w wersji beta systemu iOS. Darmowe szkolenie od niebezpiecznika z zakresu korzystania z radia. Nie będzie nakładki Color OS na telefonach marki OnePlus. Clubhouse dodaje tekstowe czaty w pokojach. Firma Sante podwoi wpłaty na cele pomocy Ukrainie. Discord ma coś nowego dla miłośników rozmów głosowych.
2: Dzięki, Robercie. Tematów, jak widać, jest troszeczkę. Ja natomiast troszkę ten porządek zaburzę, bo no właśnie, są rzeczy ważne. I myślę, że taką rzeczą dziś najważniejszą, o której no Jeżeli ktokolwiek śledzi media, a myślę, że większość z nas to robi, już wiemy. Jest wojna na Ukrainie i w związku z tym no, dzieje się wiele. Wiele złego, ale też wiele dobrego, jeśli chodzi o pomoc. O to, co się dzieje aktualnie na przykład w Polsce w związku z tym, że osoby z Ukrainy przyjeżdżają tu i szukają u nas schronienia. Troszkę pogrzebaliśmy, tu Paulina troszkę i ja, żeby znaleźć takie informacje, które są ważne z perspektywy właśnie osób z dysfunkcją wzroku i tego, jak ta grupa społeczna w tej sytuacji się odnajduje i jak można pomóc, bo można pomóc, okazuje się. I no właśnie, wiemy też, że mamy wśród słuchaczek i słuchaczy osoby z Ukrainy. Na pewno osoby z Ukrainy pojawiały się już w Tyflopodcaście. Na pewno warto zwrócić tutaj uwagę na podcast Ali Witek sprzed już 8 lat. Jeszcze wtedy seria Babie Lato dobrze się miała z Marzeną i Jarosławem Wasylekami na temat życia osób niewidomych na Ukrainie. Jeżeli nas słuchacie, to pozdrawiamy Was. Mamy nadzieję, że jesteście bezpieczni. Wiktor Caran, który też z pochodzenia jest Ukraińcem, był w naszym studiu wirtualnym nawet dwukrotnie, raz sam, raz z żoną. Więc no, my mamy już tutaj doświadczenia i no właśnie, nas tutaj też niepokoi to, co się tam w tym momencie dzieje. Okazuje się, że już mamy pierwsze podcasty, w których temat właśnie wojny na Ukrainie z perspektywy osób z niepełnosprawnością wzroku już się pojawiają. Po pierwsze jest podcast rosyjskojęzycznego nawet podcastu Tiflo Info, gdzie właśnie jest cały ten problem przedyskutowany. Co prawda z tego, co ja wysłyszałem, może to jest to też kwestia mojej nieznajomości do końca języka, nie było tam zbyt wielu takich typowych historii, ciężko mówić tu o historiach jakichś, bo to są dość wstrząsające i dramatyczne wydarzenia, ale jakichś takich relacji, powiedzmy, z tego, jak tam wygląda życie dla osób z dysfunkcją wzroku. Jest jeden bardzo pozytywny przekaz i to jest nawoływanie do pokoju. Pokoju między ludźmi, zwykłymi cywilnymi ludźmi, którzy nic za to nie mogą, że jest jak jest. Jest też zaproponowana taka platforma, to znaczy jest kategoria w tym momencie na stronie podcastu Wojna oczami osób niewidomych. Podlinkowane będzie w komentarzu ta kategoria, będzie można wejść. Na razie jest tam właśnie ten jedyny podcast, ale obiecane jest, że jeżeli osoby z Ukrainy zgłoszą się z jakimiś swoimi relacjami, przemyśleniami, czymś, czym chciałyby się podzielić, to zostanie tam umieszczona taka relacja i będzie to wszystko w jednej kategorii do odsłuchania. Mam nadzieję, że znalazłem dobry link. Jeżeli nie, a ktoś wyłapie lepszy, to zachęcam do poprawienia mnie. Druga rzecz, która się ujawniła i pokazała, jest to podcast Mosen at Large, najnowszy odcinek, w którym został przeprowadzony wywiad z Andrem Polikaninem. Jest to niewidomy Ukrainiec i deweloper, którego my możemy kojarzyć jako obecnego, chociaż tam ostatnio nie jest chyba zbyt aktywny, maintainer, osoba odpowiedzialna za projekt The Cube. Jeżeli pamiętacie, klienty Twittera, był sobie klient Twitter, on został porzucony, potem się odrodził jako chicken, znaczy nie odrodził się, tylko powstał nowy chicken nugget tego autorstwa, też Christophera Toffa. Natomiast Twitter odskoczył sobie w bok przez to, że był open source w różne gałęzi, były dwie gałęzi, Tweetmonger i The Cube. The Cube na początek rozwijany przez brytyjskich deweloperów, później został przyjęty właśnie przez Andrego. Andre w podcaście, on aktualnie mieszka w Niemczech, natomiast opowiada trochę o tym, jak to było dorastać jeszcze w Związku Radzieckim, następnie żyć w już Rosji, potem przeprowadzka na Ukrainę, no i potem Niemcy. I no, możemy się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o tym, jak on postrzega tą sytuację politycznie, o tym, jak to wpływa na niego, ponieważ jego rodzina nadal tam została. I o tym, jak właśnie warto nie zwariować, śledząc wiadomości cały czas, chociaż jest to kuszące i jest to też w jakiś sposób no, kuszące o tyle, że ludzie chcą wiedzieć, co się dzieje i jest ta pokusa, żeby cały czas przewijać, tak zwany doom scrolling, czyli no, przewijanie po to, żeby czytać wiadomości o tych strasznych rzeczach, które się dzieją. Natomiast też padło bardzo ciekawe pytanie. Ja w ogóle polecam cały ten wywiad, bo tam takie ciekawe różne polityczne wątki się pojawiają i cała ewolucja kraju, Ukrainy i w ogóle tych relacji sowieckich, radzieckich. Jest to ciekawe. Natomiast padło pytanie, czy w związku z tym, że po pierwsze są dość zmasowane działania hakerskie w tym momencie i w związku z tym, że II wojna światowa zna przypadki osób niewidomych, które udzielały się jako łącznościowcy, jako radiowcy, jako właśnie łamacze szyfrów. Czy Andrzej przewiduje, że na Ukrainie również osoby niewidome gdzieś będą miały duży udział w tym, co się dzieje właśnie w tej cyber odsłonie i w tym cyber obszarze tego, co tam się dzieje? No i Andrzej mówi, że nie bardzo to widzi, ponieważ w kwestiach dostępności i takiego jakby zmysłu gdzieś technologicznego, to Ukraina nie jest aż tak rozwiniętym krajem. Tak to wyraził. Natomiast, no właśnie, zobaczymy. Jest to na pewno ciekawy wywiad i warto go wysłuchać. Też można pomóc i okazuje się, że są różne zbiórki. Jest jedna zbiórka na osoby niewidome, na pomoc osobom niewidomym i jest troszkę więcej zbiórek poświęconych różnym osobom z różnymi niepełnosprawnościami i o tym więcej wie Paulina. Paulino, co tam znalazłaś?
3: Tak, jest lista na portalu niepełnosprawni.pl, gdzie są wypisane różne formy wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Ale zanim ona, to zbiórka, która dotyczy nas troszkę bardziej, a nie jest na tej liście, czyli zbiórka Fundacji Ariari oraz Zaprzyjaźnionej Fundacji z Ukrainy Prawo Wybora. To jest zbiórka, jakby, która, z której środki zostaną przeznaczone na pomoc podczas ewakuacji osób z niepełnosprawnością wzroku do nas, czyli do Polski, a także pomoc na miejscu w zapewnieniu wyżywienia, leków i innych podstawowych środków. Szczerze mówiąc, bardzo motywująca jest frekwencja osób wpłacających darczyńców, ponieważ w ciągu 3 dni ta zbiórka ma już na swoim koncie 12 950 zł, czyli praktycznie 13 tysięcy i wpłaciło na nią już 104 osoby.
4: A ile ona ma trwać?
3: W zasadzie to nie wiem. Podejrzewam, że to jest sytuacja na tyle dynamiczna, że nie ma.
4: Potrzebna jest 100 tysięcy złotych, żeby nie było.
3: Myślę, że to jest cel taki umowny po prostu. Żeby coś ustalić, ale naprawdę nie sądzę, że tutaj, jeżeli zbierze się 100 tysięcy, to niezależnie od tego, czy ta wojna będzie trwała 2 miesiące, czy 2 lata, pokryjemy wszystkie potrzeby osób niewidomych, czy też niedowidzących. No tak nie możemy myśleć po prostu. To jest rzecz, którą, to jest jakby działalność, którą będzie trzeba zasilać w miarę potrzeb i w miarę tego, jak właśnie takie osoby będą się próbowały wydostać albo przetrwać na Ukrainie. Natomiast co do listy tej sporządzonej przez portal niepełnosprawni.pl, to tutaj mamy. Jeśli chodzi o wsparcie ogólnopolskie, Stowarzyszenie Mudita zapewni pośrednictwo w znajdowaniu pracy oraz opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Jest adres e-mail i też profil na Facebooku. Fundacja SMA zapewni pomoc rodzinom oraz samym osobom z rdzeniowym zanikiem mięśni. Wsparcie prawne, przeprawienie się do Polski, nocleg, transport z granicy, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, cytując. Też tutaj mamy e-mail, ale również telefon i link do ich strony. Mówię to dlatego, że jeżeli coś faktycznie wzbudzi Państwa zainteresowanie, to bardzo łatwo jest się do tej listy dostać, niepełnosprawni.pl. To jest mniej więcej na górze strony ten link. Fundacja Akademia Młodych Głuchych pomoże zdobyć potrzebne informacje poprzez tłumaczenie informacji na temat możliwości przyjmowania uchodźców w Polsce. W rosyjskim języku migowym, międzynarodowym, polskim i... ten rosyjski język migowy jest z napisami w języku ukraińskim i rosyjskim. Polski Związek Głuchych na bieżąco spisuje listę potrzeb osób dotkniętych wojną. Polscy fizjoterapeuci przygotowali bazę miejsc, gdzie zapewniana jest bezpłatna pomoc osobom. Ojej, przepraszam, psuje mi się. Tak, jest lista dostępna na stronie fizjoterapeuci.org. Jest też infolinia, wsparcie w zakresie obsługi uchodźców z niepełnosprawnością. To jest uruchomiona przez PFRON i Polskie Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest też deklaracja wsparcia przez hotele Arche, czy jak się, nie wiem jak się je czyta, chyba tak, albo Arche, w każdym razie się pisze.
2: To chyba Arche, tak. To jest taka organizacja chyba międzynarodowa.
3: I deklarują kilka tysięcy miejsc dla osób uchodźczych. Wsparcie osób z wadą genetyczną, delecja. Fundacja El Arche może przyjąć do kilku osób w domach o charakterze rodzinnym. 6 domów w różnych lokalizacjach i też może pomóc w transporcie do miejsc zakwaterowania. I fundacja posiada busy przystosowane do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. I jeśli chodzi o miasta, które wspierają, no to Hrubieszów, Jarosław, Józefów pod Warszawą, Wrocław. Tak. Pozostałe fundacje, które deklarują wsparcie, to Fundacja Eudaimonia, Fundacja Prodeste, przepraszam. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem. A także Owińska obok Poznania, to jest ośrodek specjalny dla osób niewidomych, może zapewnić noclegi dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz zapewnić im edukację. W Zamościu właśnie to Krok za Krokiem udostępnia mieszkanie dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. W Wałbrzychu jest pomoc prawna, wsparcie psychologiczne, zajęcia rehabilitacyjne, sala do ćwiczeń. Jest też wsparcie ze sprzętem. Są kontakty, już nie będę się tu rozdrobniać może, bo to też nie o to chodzi.
2: To może zostawmy po prostu, wiesz, to będzie link w komentarzu.
3: Pokaźna jest
2: I to tych form pomocy jest mnóstwo. Ja widzę, że mamy w poczekalni Patryka, natomiast Patryku, prosimy cię jeszcze o chwilę cierpliwości, bo jest to dość ważny wątek, który myślę warto skończyć w jednym kawałku.
3: A, właśnie, tak? Bo jeszcze jeden wątek by mi umknął, jak już jestem. Otrzymałam też od Dawida Piepera, założyciela Fundacji Prowadnica, taki tekst na temat tego, jak wyglądają realia pomocy osobom niewidomym, ponieważ niedawno właśnie jeden obywatel Ukrainy, który chce przenieść się do Polski, stworzył wątek na Eltenie i właśnie Dawid organizował dla niego pomoc. I przeczytam ten tekst. Fundacja Ariari, z tego co czytałem, ale jeszcze nie wnikałem aż tak, nie pomaga w uchodźstwie konkretnie, a przekazuje środki niewidomym na Ukrainie. To oczywiście też ważne, tak jak mówiłem, jeśli jakaś osoba niewidoma z Ukrainy potrzebuje pomocy, polecamy się. Jutro takie samo oświadczenie też pojawi się na naszej stronie. Co do procedury, osoby niewidome najlepiej, jeśli spróbują przedostać się koleją regularnie z różnych miast Ukrainy, m.in. Charkowa, są organizowane transporty awaryjne do Lwowa, a stamtąd do różnych miejsc Polski. Wsparcie jest ogromne, organizowane są schroniska, budynki dla pojedynczych uchodźców i całych rodzin. Generalnie urzędy raczej proszą, by nie kontaktować się z nimi w imieniu pojedynczych osób, bo zalałyby je telefony. Proszą albo o bezpośredni kontakt zbiegających Ukraińców, albo o pośrednictwo NGO, czyli organizacji pozarządowych. Tak przynajmniej było w naszym wypadku. Tak więc kontaktowałem się jako fundacja prowadnica. Udało się nam zorganizować dla Konstantina zakwaterowanie oraz wolontariuszy do pomocy, jak również pomoc na całej trasie od granicy do miejsca zakwaterowania. Rozmawialiśmy z kilkoma lokalnymi organizacjami wolontariackimi i młodzieżowymi, które zaangażowały się w pomoc. Dostałem także od nich informację, że chętnie pomogą innym niewidomym, jeśli pojawi się zapotrzebowanie. Także my jesteśmy gotowi w każdej chwili przyjechać, pomóc, doradzić czy udzielić wszelkich niezbędnych informacji. Jeśli sytuacja będzie trwała dłużej niż kilka dni, postaramy się naturalnie o wsparcie w nauce orientacji przestrzennej na konkretnych trasach i tak dalej. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Dowiedziałem się też, że nocleg niewidomym uchodźcom proponuje ośrodek w Owińskach, no to o tym już mówiłam, ale nie znam żadnych szczegółów. Ta informacja dotarła do mnie, gdy już wszystko mieliśmy zorganizowane.
2: No, fantastycznie, dzięki Dawidzie. To widać, że właśnie takie nawet inicjatywy oddolne nasze, jak tutaj Elten, jak jest potrzeba, to się włączają i to jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. Ja może jeszcze tylko podam dla tych, którzy nas słuchają, link od razu do zbiórki Ariari. Jeżeli chcielibyście wesprzeć, jest to pomagam.pl/droga-do-samodzielności. Wszystko jako jeden wyraz. Tam możecie już teraz wpłaty dokonać.
3: Racja. Łatwy link, nie pomyślałam.
2: Tak. No widzisz, no to dlatego jest nas tu więcej. No i śmiało, pomagajmy. Ja też jestem dość szybko po rozmowie z osobą niewidomą, która na Ukrainie jednak została. I relacja jest taka, że właśnie ta osoba mieszka 180 km na południe od Kijowa. Tam na razie jeszcze jest spokojnie. Znaczy spokojnie oznacza, że od czasu do czasu spadnie rakieta, natomiast no, jakby nie samo miasto nie jest oblężone. Jest godzina policyjna, tak jak wszędzie, od godziny 6 wieczorem, od godziny 8 wieczorem do 6 rano. Raczej nikt nie wychodzi z domu, nikt nie pracuje, wszyscy no, siedzą w domu. W każdej chwili spodziewają się jakiegoś alarmu. Produkty żywnościowe jeszcze póki co w sklepach, supermarketach są. No, w domu nie ma po co wychodzić, bo też nic nie funkcjonuje, żadne instytucje i nawet spacer może być dość ryzykowny. Z tego, co ten kolega opowiadał, to osoby niewidome, które mogły sobie na to pozwolić i im się to udało, przedostały się na zachód Ukrainy i tam na razie gdzieś raczej się grupują, jeżeli jest to możliwe. I właśnie tenże znajomy mieszka z rodzicami, więc ciężko powiedzieć, jakby to wyglądało, gdyby była to osoba niewidoma mieszkająca samodzielnie. To, co jest też w zbiórce Ariari, to to, że wolontariusze będą, z tego co wyczytałem, organizowani dla takich osób, które tam potrzebują właśnie, czy jakichś środków, czy jedzenia, oraz pomoc psychologiczna, co jest bardzo ważne i w takich sytuacjach prawdopodobnie najważniejsze. Znaczy, no wiadomo, równie ważne co jedzenie, natomiast też ważne, że jest ten aspekt uwzględniony. Dla osób z Ukrainy są organizowane rozmaite akcje też w internecie i ogólnie jeśli chodzi o technologię. Większość operatorów w jakiś sposób udostępnia jakieś pakiety albo nawet całe darmowe minuty. Wiem, że w Polsce Plus zaoferował jakiś pakiet minut i 10 giga internetu. W Play też tych minut jest chyba 120, internetu również 10 giga. Gdyby ktoś miał ochotę właśnie z Ukrainy założyć w tym momencie podcast, żeby w jakiś sposób o swoich przeżyciach opowiadać i jeżeli taką ma potrzebę, to hosting podcastowy Pinecast oferuje takim osobom hosting za darmo. Można na stronie Pinecasta skontaktować się z administratorem tego serwisu i on już wszystko zaaranżuje, nie ma problemu. Otrzymacie darmową przestrzeń na podcast.
3: Mogę
2: jeżeli...
3: Proszę. Jeśli chodzi o różne formy wsparcia organizowane przez firmy, to cała wielka czwórka sieci coś organizuje. Musiałabym teraz szybko znaleźć linka, ale generalnie chyba dwie firmy, chyba Orange i T-Mobile, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, zniosły ceny roamingowe dla połączeń z Vodafone. W każdym razie każda ta firma duża coś proponuje. Natomiast jeszcze widziałam fajną akcję Ubera, który daje kod rabatowy na przewóz paczek do punktu zbiórek darów dla osób z Ukrainy.
2: Tak, tak. Też BlaBlaCar oferuje darmowe przejazdy. Airbnb ma oferować zakwaterowanie do 100 tysięcy nawet osób. Ja też słyszałem o osobach, które chętnie przyjmą osoby niewidome, więc pomocy jest mnóstwo, pomocy jest dużo. Jak my jako Tyflo Podcast możemy pomóc? Możemy dać przestrzeń. Możemy dać przestrzeń do tego, żeby się wypowiedzieć. Możemy dać przestrzeń, żeby przekazać jakieś ważne informacje. Możemy dać przestrzeń, żeby udzielić jakichś porad osobom, które na przykład przyjeżdżają do Polski. Więc jeżeli słuchacie nas z Ukrainy lub jesteście w tym temacie żywo zaangażowani lub jeżeli macie znajomych na Ukrainie, to śmiało dajcie znać, że podczas naszych audycji Tyflo Przegląd na pewno ja mogę powiedzieć ze swojej strony, jutro są też dwie moje audycje, jutro jest jedna moja audycja, kolejna w piątek, obydwie po godzinie 19:00. One będą dotyczyły życia niewidomych w innych krajach, konkretnie jutro Luksemburg, Belgia, w piątek Czechy, Słowacja. Natomiast ja mogę zaoferować to, że mimo iż ten temat jest trochę inny i są to inne kraje, to priorytet mają osoby, które w kwestii ukraińskiej chciałyby się na antenie u nas wypowiedzieć. Więc jeżeli macie taką potrzebę lub znacie kogoś, kto ma, to przekażcie i zróbmy takiego huba informacyjnego dla osób właśnie z Ukrainy, niewidomych i słabowidzących. Jeżeli to miałyby być wiadomości w języku ukraińskim, to może lepiej napisać niż dzwonić, bo wtedy jesteśmy w stanie to przetłumaczyć translatorem. Jeżeli to będzie język angielski na przykład, nie ma problemu. Damy radę i miejmy nadzieję, że w ten sposób będzie można też zebrać dość dużo cennych informacji. Patryka mamy już w poczekalni. Patryk dość długo czekał, więc Patryku, już Cię wpuszczamy na antenę. Natomiast tak jak ja mówiłem, jeżeli właśnie ktoś nas słucha z Ukrainy, pozdrawiamy Was, odwagi, trzymajcie się, dacie radę i gdybyśmy mogli pomóc, gdybyśmy mogli coś przekazać jako Tyflo Podcast, zgłaszajcie się śmiało. Nie wiem, Patryku, czy... Właśnie, jesteś jeszcze wyciszony, musisz prawdopodobnie przyjąć tutaj zgodę na nagrywanie.
6: Przyjąłem.
2: Przyjąłeś, witaj serdecznie. Z czym
6: witam
2: przychodzisz?
6: Witam serdecznie, bo w końcu mi się udało połączyć, bo nie wiem, internet od jakiegoś czasu, jak się wojna zaczęła, to płata mi jakieś figle, ale takie rzeczy.
2: No u mnie
6: się
2: wczoraj mogą... też wczoraj były jakieś problemy.
6: Więc musiałem się połączyć z internetu mobilnego, w końcu jestem. No takie nawiązanie akurat do, tak chciałem powiedzieć, skoro już tutaj mówimy o tym, co się dzieje, to chciałem powiedzieć pozytywną rzecz, jeżeli chodzi o rzecz rosyjską, czyli jeżeli chodzi o Yandexa. Mówiliście jakiś czas temu, że oni poszukują kogoś od dostępności, no to od niepamiętnych czasów ostatnio sobie uruchomiłem aplikację Yandexa na systemie iOS i jakież było moje zdziwienie, bo kiedyś ta aplikacja miała bardzo dziwnie poetykietowane przyciski, na przykład coś tam Island, Mine, coś tam i BTN i takie tam inne. Teraz okazuje się, że aplikacja ma wszystkie przyciski bardzo ładnie poetykietowane. Nie ma żadnych takich dziwactw. A dodatkowo, jeżeli macie Yandexa, to w opcjach, tam w settings, tam w ostatniej zakładce jest możliwość dołączenia się do TestFlighta, czego wcześniej nie było. Jest możliwość pobrania sobie wersji testowej aplikacji Yandex. Więc korzystajcie, póki możecie, jeżeli lubicie ten serwis, bo nie wiadomo, jak to się może skończyć dla nas, czy nam nie zamkną dostępu i do Yandexa. Ja lubię tą chmurę, bo jest bardzo fajna. No, to także taka pozytywna informacja a propos Yandex Disk. Natomiast ja dzwonię z pytaniem, bo ty, Pawle, powiedziałeś na poprzedniej audycji, że znalazłeś w VoiceOverze funkcję taką, jaką jest monitorowanie
2: tak.
6: Kontrolek. I powiedz mi tak, czy ty znalazłeś to na Macu, na iOSie?
2: Na iOSie możesz sobie do tego przypisać gest. Jeżeli wejdziesz w ustawienia VoiceOver w gesty i spróbujesz przypisać jakiś gest, to jest to jedna z opcji. Trochę trzeba pogrzebać. Nie pamiętam, który to nagłówek, ale na pewno znajdziesz.
6: Aha, no bo właśnie ja tego szukałem, a nie wiedziałem, że to jest w gestach.
2: Tak, do tego trzeba przypisać gest.
6: Testowałeś to na czymś konkretnym, czy to działa?
2: Jeszcze nie. Natomiast wiem od kogoś, że już działa, więc można próbować.
6: O, bardzo dobrze. Znaczy, on VoiceOver zawsze miał jakby to monitorowanie, bo na przykład przy pobieraniu iOS-a, jak na przykład ustawiło się na pasku postępu, no to on czytał ten pasek postępu.
2: Tak, ale tu chodzi o to, żeby nie musieć być ustawionym na pasku postępu.
6: Tylko żeby na czymkolwiek.
2: Na czymkolwiek w tym samym oknie. Oczywiście to wiadomo, że to nie będzie tak, że zamkniemy sobie to i to będzie gdzieś leciało w tle, ale bardziej, że możemy, nie wiem, przeglądać sobie, chodzić po interfejsie, klikać w jakieś przyciski, które tam coś mają wywołać, a to będzie nam dalej odczytywane.
6: Aha, okej. Okay. To dzięki, Pawle. To w takim razie sprawdzam. No ja korzystam akurat z iOS-a 5. To jest w ogóle, ty to masz widzieć w stabilce czy w becie? Bo ja mam bety.
2: W stabilce. Nie, w stabilce. Aha, ja mam stabilną wersję, to jest już. No, to jest w ogóle, nie wiem, czy od 15, czy od jeszcze 14, bo ja iPhone'a mam, szczerze powiedziawszy, od niedawna. Możliwe, że to było już dawno, ale no po prostu nie wiedziałem.
6: No wiesz co, ja w iOS 15 w jakimś tam kilka miesięcy temu przeglądałem gesty i tam tego nie znalazłem.
2: Okay,
6: więc to no. Być może, że to się mogło pojawić jakoś niedawno. No tak chciałem jeszcze powiedzieć dla tych, którzy informacje, którzy właśnie chcieliby troszeczkę się oderwać od tego, co się dzieje i sobie w coś zagrać. No to jak zwykle, jak to ja mam kilka newsów z tym związanych. Po pierwsze, jeden z Polaków, niejaki Kamil, teraz nazwiska nie pomnę, stworzył na iOS-a taką produkcję, która się nazywa Lost Vault. To jest Idler MMORPG. Obecnie gościu pracuje nad dostępnością dla wersji na system iOS. Jak ktoś robi idlery, czyli takie troszeczkę, że się czeka na jakieś wskaźniki, że się tam obserwuje wskaźniki jakieś. No jak ktoś będzie chciał wiedzieć, co to jest idler, to sobie doczyta, o co chodzi. Natomiast ten, że pan Kamil pracuje nad dostępnością, gra oczywiście jest po polsku i po angielsku, na dwóch językach, więc prace dostępnościowe są. Nie mój gatunek, ale tylko informuję, że coś takiego jest. A jeszcze druga informacja z tego podwórka dla tych, co farmy lubią sobie budować. Ty, Pawle, o tym wspominałeś, czy tam Mikołaj o tym wspominał, Stardew Valley.
2: Tak, mówiliśmy. Mhm.
6: Bo pojawił się w naszej społeczności moderów człowiek o bardzo fajnym niku Grumpy Crouton. który to też jest osobą widzącą i stworzył moda, który się nazywa Accessible Tiles. I ten mod pozwala na poruszanie się jakby co jeden kwadracik, że poruszamy się tak, jakbyśmy się poruszali po szachownicy i zawsze jesteśmy jakby na środku danego kwadrata, tego tile. No i oprócz tego w ostatnich wersjach pojawił się tracking, że możemy po prostu sobie na przykład znaleźć jakiś obiekt w liście, który jest jakby na sztywno wpisany w tego moda. I jak wciśniemy Control Home, to postać automatycznie się tam spróbuje przemieścić, a w zasadzie ten mod spróbuje nas tam przemieścić, więc jeszcze to bardziej ułatwia w znajdowaniu postaci, co się przydaje do tak zwanych tych zadań, bo tam są też questy. Także no, robi się to coraz bardziej dostępne. Także jak ktoś lubi takie rzeczy, lubi taką rozrywkę, to można. I jeszcze jest istotne to, że jest pewien człowiek, który robi moda dostępnościowego do takiej produkcji, która się nazywa Doom. To jest gra z lat 90.
2: Tego klasycznego Dooma, jak rozumiem, tak? Doomów było kilka?
6: To jest mod, który działa z Doomem 2 na pewno i z jedynką. No i mod pokazuje nam na przykład to, w jakim kierunku jesteśmy. Oczywiście gościu tam dodał swój głos, bo tam nie można TTS-a dodać, bo tam to jest stary silnik. No natomiast teraz gościu pracuje nad dodaniem talking menu, czyli nawet już pokazywał na swoim kanale, jak to działa, także jest możliwość sobie pogrania już tego Dooma. Co prawda z linkami jest trochę problem, bo do tego, żeby móc pobrać te linki, to trzeba śledzić kanał na YouTubie, bo gościu robi tak, że pod opisem do wideo daje link. Ja mogę w komentarzu jakoś podesłać link do tego kanału. Emerald się nazywa ten gość i tam jakieś cyferki. Natomiast no, on tam wrzuca po prostu w opisie link do moda i do tego tam z instrukcją, co trzeba gdzie zainstalować. Ja tego nie testowałem, bo jeszcze nie nabyłem Dooma 2, musiałbym się dopiero kupić. Natomiast wiem od pewnych osób i nawet słyszałem, jak to działa, także spokojnie można jakoś to robić. Co prawda gościu zrobił swoje jakby mapy, tak zwane custom maps, troszeczkę je poulepszał, bo on powiedział, że z samego Dooma jako tako jest bardzo ciężko udostępnić, bo do niektórych map po prostu brakuje kodu źródłowego i no, z tym jest niestety problem. Natomiast on zrobił i da się.
2: Jasne. Patryku, czy coś jeszcze?
6: Znaczy coś jeszcze, tak.
2: Ciekawości, czy widziałeś dzisiaj na Apple Visie, ktoś wrzucił Dungeons and Dragons Heroes, jakąś grę taką, która jest ponoć bardzo fajnie dostępna. Bardzo tak. Pozytywne tak. Recenzje dostał ten autor, że bardzo dba o
6: te gry. To jest strategia. Tak, widziałem to prawda na New Gamesach, a nie na Apple Visie. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o rzeczy, która ma nadejść. Jest to arcade'ówka, to ma się pojawić w piątek, teraz w tym miesiącu. Niejaki gościu, nie wiem jak on się nazywa, to jest Steve'o. On ma taką stronę stevend.net i on już stworzył jedną produkcję arcade'ową. Ona się nazywa bardzo ładnie Oh Shit. To jest takie coś, gdzie chodzi tam, umija, że na lasery się przeskakuje i tak dalej. On teraz stworzy coś, co będzie płatne, natomiast będzie miał wersję demo. To się nazywa Scramble i to będzie takie, on to nazwał Fast Pace Arcade, gdzie po prostu będzie też unikanie różnych przeszkód i w zasadzie zbieranie różnych rzeczy. Arcade'ówka z różnymi trybami. I to ma się pojawić w piątek. Scramble się to pisze. Będzie do pobrania ze strony stevend.net.
2: Okej. Dziękujemy ci, Patryku, w takim razie.
6: Jeszcze takie pytanko, czy da się założyć konto Apple w innym kraju niż Polska? No bo Apple w innym kraju niż Polska, no bo ja bym chciał sobie tego Soundscape'a potestować, którego jeszcze w Polsce nie ma, i czy jest to proste, czy z tym się trzeba nagimnastykować, żeby sobie stworzyć takie konto Apple.
2: Szkoda, że Mikołaja nie ma, bo pewnie by nam tu powiedział od razu, bo to się da prawdopodobnie, tylko chyba jest troszeczkę skomplikowane na zasadzie takiej, że nie wiem, czy tam nie trzeba jakiegoś adresu podać sfałszowanego
6: właśnie,
2: czy coś. Co by nie byłoby jeszcze najgorsze, ale mam nadzieję, że to jest jedyne ograniczenie, ale chyba się da.
6: Okej.
2: Okay. Jasne. To Patryku, w takim razie
6: dziękuję bardzo.
2: Dzięki wielkie za telefon, dzięki.
6: Życzę wszystkiego najlepszego i pokoju przede wszystkim, bo tego nam potrzeba.

0: No.
1: Dokładnie. Dzięki, Patryku. Do
0: usłyszenia.
1: Zostań z nami. Michale, właśnie, bo ja też nie wspomniałem, Patryk się do nas dodzwonił i wy też możecie

0: znaleźć się da. Michale, czy w jakieś tekstowe wypowiedzi naszych słuchaczy? Ktoś już coś pisał?
1: Tak, mam informację od Dawida i już tu zerkam do tego, tylko sobie tu wszystko ustawię. O, już mam. Mam wiadomość od Dawida Piepera, którego tu Paulina cytowała, a Dawid napisał do nas tak. Dobry wieczór. Jeszcze małe dopełnienie informacji o Ukrainie. Rozmawiałem z asystą dworcową na temat wsparcia w podróży uchodźców z Ukrainy. Trochę odniosłem wrażenie odbijania się od ściany, bo okazało się to zwyczajnie trudne i wymagające wielu telefonów, ale się da. Sprawę komplikuje procedura bezpieczeństwa, która sprawia, że nie poddaje się z dużym wyprzedzeniem, dokąd przyjadą pociągi z Ukrainy. Wczoraj to był na przykład Chełm, jutro ma to być Olkusz. Jak pisałem Paulinie, nawiązaliśmy szerszą współpracę z kilkoma organizacjami pozarządowymi w Trójmieście i w okolicach. Pomagamy też w transporcie i koordynacji tematu. Dostałem gwarancję, że w razie potrzeby jest możliwość zorganizowania miejsc noclegowych, wolontariatu i szkoleń w języku angielskim nawet na 20-30 osób niewidomych. Pracuję w temacie pozyskania osób znających język ukraiński. Jak już pisałem, także w razie jakichkolwiek pytań czy też deklaracji pomocy, za które będziemy bardzo wdzięczni, proszę o kontakt z Fundacją Prowadnica. Dziękuję. Tak napisał Dawid.
0: Dzięki, Dawidzie. Bardzo cenne informacje. Oby takich napływało jak najwięcej. Temat, który teraz zamierzam przedstawić, no nie jest do końca oddalony, bo już zostały ujawnione pewne szczegóły na temat nadchodzącej konferencji Reha for the Blind. Wiemy już, że tegoroczna konferencja odbędzie się między 5 a 8 września. I będzie ona online, przepraszam, 15 i 18 września, już teraz mam to sprawdzone. Tak, jest 15 do 18, zarówno na miejscu, jak i online. I właśnie w tym roku, wiem, że tego typu wystąpienia również miały miejsce w latach ubiegłych, właśnie też ja na jedynym Reha for the Blind, na którym byłem, było wystąpienie osoby z organizacji osób niewidomych na Ukrainie, bo w tym roku ma być właśnie po raz kolejny możliwość dana wypowiedzi na temat sytuacji osób niewidomych na świecie, w różnych krajach. Takie osoby będą mogły się zgłaszać do Szansy dla Niewidomych ze swoimi prelekcjami, sugestiami prelekcji i będą oferowane też tłumaczenia. Nie wiem, jak to wyglądało do tej pory, bo wiem, że tłumaczenia były i to na te popularne języki, że tam angielski, nie wiem, czy niemiecki, też rosyjski chyba, jeszcze kilka. Natomiast tutaj języki, które są wymienione między innymi, na jakie będzie tłumaczona konferencja, to gruziński, arabski, hebrajski, rumuński, hiszpański. Pewnie in and others, czyli pewnie te popularniejsze też, ale jako przykład takich bardziej, może mniej oczywistych języków zostały podane te języki, więc jak widać oferta tłumaczeniowa się poszerza. No mam takie wrażenie, że prawdopodobnie Ukraina znów będzie dość dużym tematem na tej konferencji i wtedy też się dowiemy już pewnie po jakimś czasie, jak ta sytuacja, miejmy nadzieję, że będziemy wtedy już mówić w czasie przeszłym, wpłynęła na osoby z dysfunkcją wzroku. Teraz, Robercie, ty o podcaście pewnym chciałbyś nam opowiedzieć tutaj.
1: To może jeszcze zanim oddamy Robertowi głos, to jeszcze przeczytam to, co wpłynęło na naszego Facebooka, bo mamy jedną informację od Krzysztofa. A Krzysztof napisał do nas, że oprócz tego jeszcze T-Mobile daje 300 minut dla osób, które dzwonią z Polski na Ukrainę i mają tam swoich znajomych czy rodzinę. Można sobie taki pakiet wykupić.
0: Fantastycznie, dzięki Krzysztofie. No to właśnie, to może teraz ty, Robercie. Podcast o historii życia polskiej ikony pedagogiki specjalnej. O co chodzi?
2: Pracownicy i studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej zapraszają wszystkich chętnych do wysłuchania najważniejszych faktów z historii życia Marii Grzegorzewskiej.

0: Materiał został opracowany przez doktora habilitowanego Jacka Kulbakę, profesora Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jak wyznają autorzy, jest to pierwsze takie nagranie, którym przybliżono sylwetkę i osiągnięcia Marii Grzegorzewskiej, patronki uczelni. Twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce stworzyła system kształcenia z różnymi potrzebami edukacyjnymi, obejmującymi wsparcie w przekraczaniu trudności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Polsce. Rok 2022 ogłoszono rokiem Marii Grzegorzewskiej właśnie. Dlatego też jest to specjalna okazja do szerzenia informacji o działaczce na rzecz praw człowieka. W powstanie publikacji głosowej zaangażowani są nie tylko pracownicy Akademii Pedagogiki Specjalnej, lecz także studenci uczelni, których można usłyszeć w poszczególnych fragmentach nagrania. Był to wybitny pedagog, twórca Polskiej Szkoły Pedagogiki Specjalnej. Maria Grzegorzewska jest też znana z tego, że była inicjatorką, założycielką, długoletnim dyrektorem pierwszej w Polsce uczelni pedagogicznej Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, aktualnie Akademii Pedagogiki Specjalnej. Wyjaśniła dyrektor Anna Hryniewicka, autorka monografii Grzegorzewskiej. Link do podcastu pod tytułem W podróż bibliograficzną z ikoną polskiej pedagogiki specjalnej znajdziecie na YouTubie, jak również w komentarzu pod audycją.
1: Dziękujemy, Robercie. To cieszy, że różne osoby są przedstawiane właśnie w takiej formie podcastów. Cieszy również fakt zawsze, kiedy pojawiają się jakieś perspektywy zatrudnienia osób niepełnosprawnych i Paulina właśnie wyszukała informacje o tego typu ofercie i o tego typu możliwościach i to nawet w radiu, czyli w pokrewnej nam poniekąd branży. Paulina, powiedz więcej, o co chodzi?
2: Tak, Radio Bezpieczna Podróż poszukuje pracowników na 3 stanowiska. Z tym, że z tego, co właśnie zauważyłam, nie wszystkie są dla nas, podejrzewam, wykonalne, chociaż może udałoby się jakoś to dogadać. W każdym razie, pracę należy podjąć na terenie Mazowsza, więc od razu taka informacja, że już dużo osób niestety odpada nam z gry, ale może dla osób, które będą się starały, jest to dobra informacja. W każdym razie, pierwsze stanowisko to jest pracownik administracyjny. I tutaj właśnie zakres obowiązków to jest nadzór nad dokumentacją firmową i urzędową, w tym obsługiwanie korespondencji firmowej i urzędowej. Tutaj podejrzewam, że nas to wyklucza. Porządkowanie, archiwizowanie dokumentów.
1: Ale że jaka ta korespondencja może być cyfrowa?
2: Znaczy nie, bo później o cyfrowej też jest, więc podejrzewam, że to chodzi teraz o papierową.
1: Można skanować, no to zależy, trzeba by pewnie porozmawiać tam i się dowiedzieć.
2: No właśnie, no dlatego mówię, że można by się dogadać też, podejrzewam. Dbałość o prawidłowy obieg dokumentów oraz przygotowywanie sprawozdań i raportów, planowanie i organizacja spotkań, prowadzenie ich kalendarza. Będzie się ta osoba zajmować przyjmowaniem i obsługą gości, udzielaniem informacji interesantom, w tym telefonicznie i mailowo, oraz wsparciem biura i redakcji w bieżących działaniach. Wymagania: umiejętność obsługi komputera, pakietu Microsoft Office, urządzeń biurowych. Zapełnienie pełnego szkolenia pracownika do podjęcia pracy. Kolejne stanowisko to jest informatyk i tutaj się nie doszukałam nic niedostępnego, więc może akurat komuś się uda.
0: Bo to jest jedyne stanowisko dla osób z niepełnosprawnością w tym radiu aktualnie. Ja rozmawiałem z panią Martą.
2: Jeszcze raz?
0: Bo to jest jedyne, to jest w tej chwili z tych trzech jedyne stanowisko, gdzie jest możliwe zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością.
2: Aha.
0: Rozmawiałem z panią Martą, dlatego że zainteresowałem się tym z racji mojej profesji. Pozwoliłem sobie na telefon i do Fundacji Emanio Arcus, która zajmuje się radiem Bezpieczna Podróż. I pani powiedziała, że bo tam jeszcze szukają dziennikarza. No ale ten dziennikarz to musi być wszystko w jednym. On musi być reporterem, tak. On musi jeździć po mieście, musi obrabiać zdjęcia i tak dalej. No przede wszystkim to obrabianie zdjęć i ta jazda po mieście to mnie trochę, no trochę zaskoczyła, więc zapytałem się po prostu i pani powiedziała, że Radio Bezpieczna Podróż i tak korzysta z pomocy, ze zrzutek i z pomocy wolontariuszy, więc nie ma takiego budżetu, żeby rozczłonkowywać je na kilka osób, nawet z dofinansowaniem, więc szukają tak naprawdę po jednej osobie na te 3 stanowiska, przy czym informatyk jest możliwy z niepełnosprawnością, bo te pozostałe to raczej nie, a to szczególnie sumie, ten dziennikarz to nie.
2: No to tak, dziennikarze to nawet mówię, nie zamierzałam wspominać, ale nie zamierzałam czytać dokładnej listy obowiązków, natomiast szkoda, że wcześniej nie powiedziałeś, bo się zaczęłam zapędzać w całej liście obowiązków pracownika administracyjnego. W każdym razie, skoro już ten informatyk dla nas mógłby być dostępny, no to sprawdźmy, co tu trzeba spełniać. Informatyk będzie obsługiwał platformę WordPress. Lista obowiązków. Interpretowanie założeń i wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych portalu bezpieczna podróż.org. Bez polskich znaków. Analizowanie projektu i architektury strony www. Przygotowywanie i analizowanie algorytmów oraz tworzenie i modyfikowanie kodu aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania. Testowanie kodu w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa portalu. Przygotowywanie dokumentacji technicznej portalu i instrukcji obsługi dla użytkowników. Wszystkie osoby, które są zainteresowane, są proszone o wysłanie CV na adres kontakt@radiobp.org. Dodajmy jeszcze na koniec, że Radio Bezpieczna Podróż to jest stacja tworzona przez osoby z niepełnosprawnością. Tam właśnie jest przestrzeń na ich audycje, na ich
0: no nie tak całkiem. To jest radio, gdzie są osoby z niepełnosprawnością.
3: I nawet zdaje się, że jest jedna osoba niewidoma. O tyle było to zabawne, że przeczytałem na ich stronie, czy niewidomi mogą stworzyć radio internetowe. Tam był kiedyś taki artykuł. Zaintrygowało mnie to, natomiast okazało się później, że tak naprawdę niewidomy jest jeden.
2: To szczerze mówiąc, przydałam fake news, ale nie jestem w tym sama, bo o tym radiu był reportaż.
3: To fake news, Paulino, bo Radio Bezpieczna Podróż zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, to jest oczywiście prawda, natomiast no...
0: Nie jest tworzone tylko
3: przez osoby z niepełnosprawnością.
2: Okay. Nie, no bo po prostu... Dzień dobry, TVN stworzył jakiś tam reportaż czy rozmowę, no nie wiem, w każdym razie artykuł był napisany na bazie tego i właśnie stamtąd można było wywnioskować.
3: A znacznie bliżej mamy też RTV, którego warto również słuchać, polecamy.
1: A to jest radio internetowe, czy też...
0: To jest radio nadające w DAB+ i DAB+. W internecie.
1: Okej.
0: Okay. Natomiast mogę powiedzieć, że ta osoba niewidoma, ona recenzuje filmy, które słyszy, i to na tym rzecz polega, żeby zobaczyć, co ona usłyszy i jak zinterpretuje film, a jaki on jest w rzeczywistości.
1: Aha.
0: No i to potem, znaczy...
1: Może być ciekawe, no. Brzmi jak taki interesujący koncept.
2: Czyli bez audiodeskrypcji.
0: Tak, oczywiście. Bez audiodeskrypcji.
1: To Robercie, skoro jesteś już przy głosie, to też posłuchamy chętnie, jak nam opowiesz o Stolicy Tatr, czyli pewnie Zakopanem.
0: No, nie o Stolicy Tatr, tylko o opowieści o Stolicy Tatr. Mianowicie Muzeum Literatury w Warszawie z okazji 150. rocznicy urodzin pisarza Andrzeja Struga zaprasza do wysłuchania opowieści o Stolicy Tatr w mistrzostwie mistrzowskiej interpretacji Andrzeja Ferenca. Zakopanoptikon, czyli kronika 49 dni deszczowych w Zakopanem, ukazywała się w odcinkach na łamach lwowskiego dziennika w latach 1913-14. Zakopanoptikon jest powieścią groteskowo-satyryczną. W wydaniu książkowym ukazała się wiele lat po śmierci autora. Na stronie Muzeum Literatury czytamy: w XX wieku, u schyłku młodej Polski, nadal trwała moda na Zakopane. Polskie Ateny w sezonie letnim stały się tyglem, w którym spotykały się przedstawiciele różnych społeczności. Od 1902 roku częstym gościem stolicy pod Tatrami był pisarz z żoną Honoratą. Przyjeżdżał on najpierw z Krakowa, a później z Paryża. Nie przyciągała go jednak moda na ten kurort, lecz prawdziwa miłość do gór i zaangażowanie w tatrzańskie sprawy. Bogactwo poruszanych tematów, niezwykłych wydarzeń oraz różnorodność przemyśleń i spraw, które przywożone ze sobą w torbach podróżnych i walizkach, skłoniła nas do ograniczenia wybranych fragmentów i zaprezentowania szerzej tylko kilku wątków. Fragmentów Zakopanoptikona można wysłuchać na stronie Muzeum Literatury, który to link będzie oczywiście w komentarzu, bo on jest taki raczej dłuższy niż krótszy i taki cyfrowy, więc podamy go po prostu w komentarzu pod audycją. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, może sobie posłuchać zupełnie za darmo, aby oderwać się od tych ciężkich, na chwilę od tych ciężkich wydarzeń. Oczywiście wszystko w interpretacji Andrzeja Ferenca.
3: No i do tych ciężkich wydarzeń wracamy, to za sprawą pytania, które nadesłała do nas Natalia. Cytując pewną piosenkę: pieniędzy nie mam, zbyt mało jeszcze wiem, a jednak chcę pomóc. Co tak naprawdę niewidoma wolontariuszka może? Do kogo pisać?
1: Myślę, że tutaj już były dwa przykłady. Z jednej strony Ari, z drugiej strony Prowadnica. Można podpytać na pewno, w czym przydałaby się pomoc. To zależy, co byś chciała robić i co umiesz. Może możesz się zaangażować w jakieś tłumaczenia.
0: Ewentualnie najprostsza sprawa. Rozpowszechniaj ten link do tej zbiórki. Tam, gdzie możesz, gdzie tylko masz pomysł, żeby to zrobić. Taka informacja wszędzie się przyda.
3: Na przykład są różnego rodzaju grupy facebookowe, które zezwalają na publikację takich zbiórek i różnego rodzaju innych, więc może warto...
2: Przyszedł mi do głowy też inny pomysł. Może spróbuj skonsultować jakiś tekst, napisać go najpierw, załóżmy, po angielsku albo po polsku, przetłumaczyć tłumaczem Google i znaleźć kogoś, kto ci go poprawi. O tym, co niewidomi obywatele Ukrainy mogą uzyskać od Polski. I właśnie taką listę próbuj opublikować, może gdzieś na grupach facebookowych ukraińskich niewidomych, może gdzieś na Telegramie, może gdzieś na jakichś innych tego typu zrzeszeniach. Może właśnie niewiedza też jest problemem.
1: Tak, no to na pewno jest kreatywność duża, którą można zastosować. Fajnie, że się odzywasz, fajnie, że chcesz pomóc. Życzymy powodzenia i daj znać, jeżeli wpadniesz na jakiś pomysł. Widzę, że znowu mamy Patryka. Zobaczmy, z czym Patryk jeszcze przychodzi. Czyżby jakaś gra się pojawiła w ostatniej chwili? Jest to bardzo, bardzo ciekawe. Patryku, jesteś z nami. Cóż tam ciekawego? Bo jak Patryk opowie nam o swoich rzeczach, to przejdziemy dalej.
4: Tak. Ja dzwonię jeszcze z takim pytaniem, które ostatnio bardzo mnie nurtuje, i to bardziej jest pytanie do Michała, bo wiem, Michale, że ty używasz. Chodzi mi o aplikację pod Google Podcasty. Ostatnio zaczęła mnie w nich bardzo denerwować jedna rzecz, a mianowicie dostaję powiadomienia od serwisu podcastu BBC News co godzinę o jakichś tam rzeczach, mimo że tak naprawdę tego podcasta nie subskrybuję, bo nawet jak wejdę w to powiadomienie w ten podcast, to owszem, wchodzi mi ten podcast, natomiast pokazuje się, że nie subskrybuję, więc to się od jakiegoś czasu stało i w zasadzie nie wiem, co mam z tym zrobić, bo...
3: A czy próbowałeś zasubskrybować i odsubskrybować?
4: Tak, próbowałem.
3: To powiem szczerze, nic więcej do głowy mi nie przychodzi na ten moment. Ja mogę tylko powiedzieć, że takiego problemu nie mam.
4: No bo szczerze mówiąc, to trochę jest w ogóle coś dziwnego, bo...
3: Może reinstalacja aplikacji? Tak jeszcze mi przychodzi na myśl.
4: No chociaż ja nie wiem, czy to nie dzieje się per konto. Mogę spróbować, natomiast... Co ciekawe, dostaję informacje z BBC News, natomiast z Tyflo Podcasta nie dostałem. Co jest dziwne, bo akurat subskrybuję Tyflo Podcast i no nie otrzymałem.
3: Ja mam wrażenie, że te powiadomienia od podcastów Google to one tak trochę przychodzą jak chcą. I w zależności od tego, jak często na przykład korzystamy z tych podcastów.
4: A właśnie proszę mi powiedzieć w ogóle, jak to wygląda, bo szczerze mówiąc, zawsze mnie to interesowało, a jakoś tak nigdy nie udało mi się znaleźć na ten temat informacji, co trzeba zrobić, żeby na przykład podcast, taki jak Tyflo Podcast, czy nie wiem, ja sobie zrobię jakiś podcast, co trzeba zrobić, żeby on znalazł się w podcastach Google'a, nie wiem, w podcastach iTunes'a, czy jakichś tam takich innych serwisach podcastowych.
3: Trzeba dodać, a niekiedy bywa i tak, że szczególnie Google, bo z Applem to tak nie jest, ale Google to często sobie sam doda.
4: A ty dodawałeś...
3: Chociażby przykład,
4: podcast?
3: Paulino, prawda? Audiomemy?
2: Przepraszam jeszcze raz. Sprawdzam, czy mogę jeszcze dopisać jakieś newsy.
3: A widzisz, a tu Patryk pyta, co zrobić, żeby w Google Podcastach się pojawił jego podcast. A ja mówię o audiomemach, które są dobrym przykładem tego, że czasem nie trzeba robić nic.
2: Dokładnie, szczerze mówiąc, mnie zaskoczyła bardzo ta wiadomość, jak wpisuję właśnie audiomemy w Google, żeby sprawdzić, co ma taką nazwę jak nasz projekt. Aż tu nagle patrzę, że taką nazwę ma podcast, który się zrobił sam i zawiera nasze memy. Więc jeżeli będzie coś na API, które Google zna, WordPress jest takim API, będzie to dynamicznie rozwijane, będą wejścia z zewnątrz, to ten Google Podcast sam sobie to sparsuje. Nie wiem, jak to działa, jeżeli coś jest więcej niż tylko audio na tym WordPressie. No ale u nas jest właśnie samo audio, więc Google Podcast ładnie to parsuje.
4: Natomiast jak już jestem przy głosie, jeszcze to chciałem polecić aplikację, bo ostatnio można się zakochać w Wiośnie i ja się zakochałem w Wiośnie. A do rzeczy mówiąc, w Wiośnie, gdzie śpiewają ptaszki tweet tweet, czyli o aplikacji Spring na Twittera.
1: Tak, tam się dużo dzieje, tam chyba powiadomienia wchodzą, w ogóle beta 3 to ma być jakaś bomba, jak chodzi o dostępność, funkcje i tak dalej.
4: Pawle, ja powiem tak, ja kupiłem, wydałem troszeczkę kasy, bo kupiłem aplikację tutaj z kolegą Arkadiuszem, żeśmy się dogadali, bo kolega Arkadiusz testuje macOS-a, a ja kupiłem właśnie tą uniwersalną aplikację, właśnie tą taką, tą nie mini, tylko tą taką normalną. I powiem szczerze, no ja nie mówiąc o ustawieniach, ja nie widziałem tyle możliwości w żadnej z aplikacji Twitterowych, szczerze mówiąc. Ja po prostu jak zobaczyłem tą aplikację, już nawet tą wersję 2, która jest oficjalnie w App Store, no to powiem szczerze, że naprawdę ja się zakochałem w tej aplikacji, bo nawet aplikacja Twitterowa nie ma tego, co ma aplikacja Spring. Na przykład aplikacja Spring ma wątki. Ja w aplikacji Twittera nie widziałem wątków. Może, nie wiem, za słabo znam tą aplikację, ale to się bardzo, ale to bardzo przydaje, bo jeżeli na przykład, przypuśćmy, piszę niebezpiecznik na jakiś temat, nie wiem, piszę o Ukrainie coś i on pisze na jakiś tam temat jakiegoś konkretnego serwisu, to aplikacja Spring potrafi to złączyć jako wątek. I na przykład mam, nie wiem, przeglądając tweety, mam na przykład wątek 1 z 3 i na przykład wiem, że te trzy informacje dotyczą danego tematu. Mogę w bardzo łatwy sposób sobie na przykład zobaczyć odpowiedzi na te tweety. Mogę sobie na przykład przyporządkować czynności, jaka ma być kolejność czynności, ile ma być tych czynności akcji na danego tweeta. Ja jeżeli na przykład, nie wiem, zrobię jakąś akcję na tweecie, to VoiceOver mi to przeczyta, że na przykład zrobiłem jakąś konkretną akcję. No niestety to nie jest jakby aplikacja, gdzie trzeba jakby porzucić, nie mieć zainstalowanej aplikacji Twittera, bo to API twitterowskie, ono chyba jest takie, że te powiadomienia, one dochodzą no z opóźnieniem chyba 5-minutowym, bo ja miałem tak, że ktoś mi odpowiedział na mojego tweeta i pierwsze dostałem powiadomienie w aplikacji Twitter, a po 5 minutach dostałem od Springa. Także nie wiem, jak działa to API Twittera, jak działają tam te powiadomienia. Natomiast no, aplikacja Tweetings, którą używałem, i Twitterific, no te aplikacje wyleciały po prostu z mojego telefonu i zagościł tam Spring. I kurczę, jaka szkoda, że ten Spring nie jest na Windowsa. Bo żaden Twistcake, żaden TVBlue, Chicken Nugget, to się po prostu mogą naprawdę schować z tym, co aplikacja Spring czy potrafi.
1: No to prawda, też widziałem dużo pochwał, zwłaszcza jak chodzi o przyporządkowanie, też wyświetlane są tweety i zaraz obok w kolejności jakby flikowania odpowiedzi do tych tweetów, że to nie jest rozsiane chronologicznie, więc to też sobie sporo osób chwali. Natomiast wątki są też o tyle praktyczne w tym kontekście, o którym mówisz, Patryku, że do wątków można dopisywać z opóźnieniem, znaczy po jakimś czasie. Ja tak już chyba zauważyłem, że w momencie, kiedy jakaś na przykład redakcja prasowa pisze, no choćby niech będzie wojna na Ukrainie, i tam się pojawia jakiś nowy wątek, to po prostu oni biorą stary wątek, ten, który już założyli na przykład właśnie 5 dni temu i dopisują do niego kolejną rzecz, więc można wszystko śledzić krok po kroku w jednym widoku, jeżeli dobrze rozumiem. I to jest...
4: A powiedz mi, skąd biorą się właśnie te opóźnienia w tych powiadomieniach? Bo to nie
1: to tylko... API jest niestabilne po prostu. Ja mam z nim dużo problemów. Mi na
4: albo
1: przykład...
4: niestabilny, albo taki ma limit po prostu.
1: No może limit, a może te endpointy nie są dopracowane, bo nawet z tego, co widziałem, dyskusje deweloperów różnych klientów, to oni nie są zadowoleni z tego, jak to API działa na ten moment. Ten streaming lubi się pod wieloma warunkami wysypać. Tam coś nie dociera, tam niektóre, nie wiem, coś się odświeża, coś się nie odświeża, więc to jest chyba jeszcze trochę tak, taka troszkę beta, mam wrażenie.
4: I właśnie proszę mi powiedzieć jeszcze, jeśli wiesz, co to właściwie są te listy na Twitterze, bo można sobie coś takiego tworzyć przynajmniej w tych aplikacjach jak listy.
1: Znaczy, listy to są zbiory kilku kont twitterowych, czyli po prostu robisz sobie listę na przykład gry audio, wrzucasz tam wszystkich deweloperów gier i ludzi, którzy tweetują o grach i masz to wszystko w jednym widoku. Taki jeden
4: o matko, to ja tych list to musiałbym sobie 150 zrobić, bo ja mam różne osoby, różne konta. Z różnych tematów.
1: To jest poręczne, jak chcesz naprawdę czytać o konkretnym typie treści w jednym miejscu, żeby nie otwierać, nie wiem, co chwilę tysiąca osi czasu osobnych, tylko z jakichś przyczyn chciałbyś śledzić
4: nigdy
1: ileś
4: tego
1: tam
4: nie
1: osób
4: robię
1: w jednym miejscu. Ja na przykład takie konta, to tyflo przeglądu mam, które na przykład codziennie wiem, że je oglądam, czy coś nowego jest i po prostu wiem, że będę je otwierał codziennie, więc robię sobie na nie listę, nazwę ją, nie wiem, tyflo przegląd, ona może być sobie prywatną listą moją i po prostu mam tylko otwarty tyflo przegląd i tam po prostu podglądam tweety ludzi, którzy...
4: Ciekawe, czy kiedykolwiek aplikacje Spring, twitterowe, właśnie typu Spring czy TVBlue, będą wspierały te pokoje twitterowe.
1: No muszą się najpierw pojawić w API.
4: No tak. No. Natomiast mówię, polecam.
1: Że będzie.
4: Naprawdę uważam, że warto to kupić, bo no, naprawdę aplikacja jest świetna i gościu cały czas tą dostępność poprawia, w betach to widać. Także naprawdę, jeżeli chcecie dobrego, naprawdę bardzo dobrego, jak ja to nazywam, powerful klienta do Twittera, to Spring jak wiosna. Najlepiej po właśnie kupić tą aplikację, nie tą mini, tylko tą taką, tą większą. bo tam wtedy jest, jeżeli ktoś ma oczywiście Maca, z procesorem oczywiście tym M1, bo właśnie nie wiem, jak to do końca jest, czy starsze MacBooki mogą korzystać z aplikacji uniwersalnych, czy to jest tylko procesor M1, bo ja nie mam Maca na wirtualnej maszynie i nie instalowałem tego Springa jeszcze, więc nie wiem, czy tam orientujecie się, jak to jest z tym? Czy to do Mikołaja prędzej, czy to potrzebny jest ten procesor M1, żeby uruchamiać te Universal Apps?
1: No Mikołaja dziś niestety nie ma, więc prawdopodobnie odpowiedzi nie uzyskamy, chyba że ktoś z was wie. Domyślam się, że to może nie działać, natomiast nie chcę powiedzieć jakiejś głupoty. Ja myślałem w ogóle, że to jest natywna aplikacja przez jakiś czas, ten Spring, że oni mają po prostu apkę na Maca, ale że nie na zasadzie właśnie uniwersalnej, tylko że mają swoją jakby w bundlu.
4: To jest uniwersalna, ona jest ta iPada na iOS-a i na Maca.
1: No tak. Dobrze, Patryku, czy coś jeszcze?
4: To wszystko. Już.
1: Dzięki ci wielkie za telefon. Trzymaj się, zostań z nami. Urywają się te telefony do nas, bo jest w poczekalni Michał, który też prawdopodobnie ma dla nas jakieś przemyślenia. Ciekaw jestem, o co tu może chodzić. Ja jeszcze potem, w ogóle zbliżamy się już do końca tej sekcji Tyflowieści, ale zanim to jeszcze telefonów. Michale, czy ty jesteś już z nami? O, tu widzę, że jeszcze problem jest z audio. Michale, podłącz sobie audio. Ja w tym czasie zapytam Michała, tego, który z nami jest. Michale, czy jakieś napisane wiadomości do nas?
3: Na razie nie widzę.
1: Okej. Michale, masz jakieś tu problemy z audio, więc ja tu może podłączę inną osobę, bo widzę, że jest z nami na przykład Iwo w poczekalni. Już wcześniej próbował się z nami połączyć. Zobaczmy, czy tym razem się uda. Pamiętajcie zawsze o tym, żeby po pierwsze podłączać dźwięk, po drugie wyrażać zgodę na nagrywanie. Bez tych dwóch rzeczy naprawdę w ustawieniach Zooma najlepiej włączcie sobie w Meeting Settings. Nie, ustawienia spotkania, bo to już jest po polsku. Włączcie sobie automatyczne podłączanie do systemu dźwięku, bo no właśnie, potem musimy czekać i to... Tak, Iwo, czy się słyszymy? Witaj.
5: Słyszymy. Dzień dobry. Cię. Ja mam pytanie.
1: Tak.
5: Pierwsze to, czy znacie jakąś aplikację do nagrywania radia, dźwięku radia, do audycji, na przykład jakbym sobie chciał nagrać jakąś audycję radiową, to czy znacie jakąś aplikację do nagrania audycji właśnie radiowej?
1: Na jaką platformę?
5: No na przykład, w sensie...
1: Czy na iPhone'a, na Windows?
5: Na iPhone'a.
1: Na pewno są takie aplikacje, ja kiedyś widziałem nawet aplikację, która pozwalała nagrać plik z audycją, potem go przez jakieś FTP wyeksportować. Natomiast to było dawno temu.
3: I tam problem był taki, że jak ktoś do nas zadzwonił, to było po zawodach, niestety.
1: Skasowane czy przerwane?
3: Przerwane.
1: Ale to, co się do tej pory, do momentu połączenia nagrało, to zostało.
3: Tak, tylko no ciężko mówić w tym przypadku. Oczywiście wiadomo, można sobie ustawić jakiś tryb nie przeszkadzać i tego typu rzeczy, tak. Ale ja bym na tym rozwiązaniu nie polegał zbytnio.
2: Ja się obawiam, że na telefonach nic lepszego nie osiągniemy.
1: No dobrze, ale jakakolwiek aplikacja, żeby tu Iwowi polecić coś, bo TuneIn już nie pozwala nagrywać.
3: Też nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak ta aplikacja się nazywa. Testowałem ją chwilę, ale się jej pozbyłem, bo
0: było
3: po prostu...
0: Było coś do telewizji, iPro TV to się nazywało, ale do radia to ja nie kojarzę.
3: Ale może tym iPro TV dałoby się... Ja szczerze mówiąc nie próbowałem odtwarzać streamów audio za pomocą iPro TV. A to jest dobre pytanie, czy się da. No bo pliki M3U teoretycznie, jakby tam wrzucić, to może?
1: Wiecie, ostatecznie, ale to jest naprawdę rozwiązanie na dziko, to jest nagrywać ekran po prostu, tak? Tak jak się jest nagrywanie ekranu, Można nagrać cały dźwięk chyba, który wychodzi, jak rozumiem, z tego, z telefonu. Można z czegokolwiek tak naprawdę nagrać. Z Safari, z TuneIn Radio, z jakiejkolwiek aplikacji, w której lubisz słuchać. Nie wiem, czy to tak działa, ale chyba tak powinno tak działać.
5: Dobrze, bo...
0: A jak się nagrywa ekran na iPhone'ie?
1: Czy to nie jest gdzieś w centrum sterowania?
0: Zrzut ekranu, owszem,
3: nie,
0: ale nie nagrywanie.
3: W centrum sterowania, nagrywanie z ekranu. Jest coś takiego.
5: Bo ja mam jeszcze takie, bo ja właśnie korzystam z aplikacji Audials Radio, ale tam jest taki problem, że jak na przykład jakby jest dwuczęściowa audycja i zatrzymam nagrywanie w pewnym momencie, to nie mogę znaleźć programu, który by mógł, był w stanie połączyć mi te dwa pliki w jeden.
1: A to dowolny program do edycji dźwięku, Audacity chociażby.
5: Mhm. Jeszcze raz jak?
1: Audacity. Audacity. Jest
5: dobrze.
1: To taki darmowy edytor dźwięku, do łączenia naprawdę wystarczy. Albo Goldwave.
3: Z tym, że
1: Goldwave
3: to jest na Windowsa.
1: Tak, na Windows, bo jak rozumiem, szukasz, potem chcesz to łączyć na iPhone'ie, czy na...
5: Na iPhone'ie.
1: Na iPhone'ie.
3: A może Hokusai by wystarczył?
1: Hokusai, tak, Hokusai. Możesz spróbować.
5: Mhm.
1: To jest taki darmowy edytor dźwięku na iPhone'a. Dostępny.
3: Znaczy, darmowy to on jest w podstawowej opcji, nie pamiętam, na co on tam pozwala, ale chyba tak. Na tyle... by wystarczyło. No musiałbyś to sprawdzić, Iwo,
1: tak,
3: bo ja szczerze mówiąc dokładnie. Nie używam i zdecydowanie jestem zwolennikiem w takiej kwestii pracy na komputerze mimo wszystko. No ale spróbuj może akurat. Mhm.
5: Dobrze. To dziękuję.
1: Nie ma sprawy. Zostań z nami i gdyby się jakieś pytania, to jak najbardziej możesz do nas dzwonić.
3: To może, Pawle, ty przyjmij tak? Michała, bo może już tam coś zadziałało u niego lepiej. Ja przeczytam jeszcze dwie rzeczy, które do nas przyszły. A nie, tu więcej rzeczy przyszło, więc już
1: super.
3: Się zabieram za czytanie. Piotr napisał, w najnowszej becie Springa doszła bardzo fajna funkcja. Osoby widzące mogą przypisać sobie skróty aktywowane przez... przesunięcie palcem w prawo lub lewo na tweecie. W najnowszej wersji my też mamy do nich dostęp z voiceoverem poprzez gest przesunięcia trzema palcami. Dzięki temu można na przykład odpowiedzieć lub podać dalej tweeta jednym gestem. Kolejna wypowiedź to wypowiedź od Mojsiora. Zapomniałem powiedzieć, że pojawiła się nowa wersja Hearthstone Access, który udostępnia nam tryb ustawki. A to prawda, ostatnio miałem okazję sobie w to pograć. Całkiem ciekawa sprawa. Dawid napisał do nas ponownie. To ja tak jeszcze dodam, że dość ciekawą akcję zaproponowali hakerzy z Anonymous, dostępną dla niewidomych. Chodzi o informowanie o agresji rosyjskiej na Ukrainę na stronach rosyjskich restauracji w ramach opinii Google czy Yandex. Wystawia się takiej restauracji 5 gwiazdek, by nie spowodować dla niej strat wizerunkowych, a w komentarzu publikuje się informacje o wojnie. Chodzi o obejście rosyjskiej cenzury. Ja tu tylko dodam, żeby ewentualnie gdzieś tam, zwłaszcza w przypadku Yandexa, ostrożnym być, jeżeli chodzi o logowanie się na przykład na Facebooku. O tym ostatnio pisał Kacper Szurek. Dlatego, że Facebook wtedy Yandexowi udostępnia kilka naszych danych. Imię, nazwisko, zdaje się, że adres mailowy, ale też i zdjęcie. Więc no, jeżeli niekoniecznie chcemy się takimi danymi dzielić, to po prostu trzeba z tym ostrożnie albo sobie gdzieś tam konto takie typowo yandexowe założyć. W internecie jest więcej informacji na ten temat, razem ze wzorami wiadomości. Kwestia o tyle ważna, że w Rosji propaganda jest bardzo silna, a niezależne media znikają z eteru. Nawet dziś zagrożono zablokowaniem Wikipedii. Czy coś jeszcze mamy? Tak, mamy od Piotra kolejną wypowiedź. W odpowiedzi na pytanie Patryka, aplikacje uniwersalne jak najbardziej działają na intelowych Macach. Deweloperzy mogą skompilować swój program osobno pod jedną architekturę lub zrobić tak zwaną aplikację uniwersalną, która ma obie architektury w sobie. Takie aplikacje są nieco większe, więc niektóre firmy decydują się wypuścić osobne wersje na Intela i ARM. I to jak na razie tyle.
1: W międzyczasie dostaliśmy się chyba, mamy połączenie z Michałem. Michale, witaj.
6: Witam, dobry wieczór.
1: Tak, słychać
6: mnie?
1: Jak najbardziej.
6: Przepraszam, zawiesił mi się przedtem voice-over. No na jedno, tak, ja dzwonię w kilku kwestiach. Po pierwsze, chciałem odpowiedzieć troszeczkę na temat tego, co pytał Patryk odnośnie aplikacji uniwersalnych, ale Piotr już mnie uprzedził. Ja tylko jeszcze może tak ogólnie doprecyzuję, że jedna rzecz to są aplikacje Catalyst, te właśnie tworzone na iPada i gdzieś tam działające na Macu i one faktycznie działają na tych starszych Intelach, w ogóle na starszych Macach, a inna rzecz to jest aplikacje te z iPhone'a, które mogą działać na komputerach z M1, twórca tej aplikacji jakby włączy odpowiednią opcję, udostępni aplikację również jakby z iPhone'a na Macu. Mówię o tym dlatego, bo niektórzy tak, ja sam na początku to trochę mi się to myliło i to słowo uniwersalny trochę rozumiałem w takim sensie, no uniwersalna, to znaczy no wszędzie można ją uruchomić i tak to można rozumieć, ale rzeczywiście z reguły no tak jakby technicznie aplikacje uniwersalne to jest bardziej ten Catalyst, a te jakby z M1 z iPhone'a, które można uruchomić na M1, to jest troszeczkę osobna historia. No dowiedziałem się, ja tak troszeczkę śledzę tą audycję i nie śledzę, więc tak teraz się utwierdziłem, bo nie ma, rozumiem, Mikołaja dzisiaj, tak? Niestety.
1: No nie.
6: Nie ma. Bo ja tak troszeczkę w sprawie, troszeczkę na marginesie zeszłotygodniowej audycji o Macach, która mnie troszkę natchnęła, się zalogowałem, jakby pożyczyłem sobie znowu MacBooka, którego używałem, no i tak, kurczę, krok po kroku zacząłem sobie tam pewne rzeczy dokonfigurowywać, które mi jeszcze przeszkadzały, no i tam dwie rzeczy, te, które Mikołaj mówił gdzieś tam i w audycji, i w jednym z podcastów, no zrobiłem i zdecydowanie jest lepiej, natomiast to jest jedna rzecz, żeby voiceover mi w kółko nie latał po oknie, tylko na początku i końcu okna, coś tam sobie zrobiłem z gładzikiem dobrego, ale też no właśnie chciałem, no ale to kiedyś zadzwonię, jak będzie Mikołaj, dopytać o tworzenie klawiszy skrótu do określonych funkcji, bo chciałem sobie zrobić kontrol strzałka w górę i w dół, żeby mi czytał akapity i teoretycznie jest taka możliwość, ale no chyba nie ma, bo wygląda na to, że ten arsenał skrótów klawiszowych, które możemy oprogramować w narzędziu VoiceOver, to jest option. Chyba, że to są jeszcze jakieś inne skróty, ale wygląda na to, że tak prosto tego nie da się zrobić. Jak sobie wymyśliłem, że kontrol na przykład lewo-prawo to by było następne poprzednie zdanie, a kontrol góra-dół to by było następny poprzedni akapit. I gdybym to zrobił, to już byłoby dla mnie o wiele bardziej jakby Windowsowo. Zresztą podobnie jest z gładzikiem, gdzie nie można, z tego co ja rozumiem, można tam dać command i wtedy z command coś tam można zrobić, ale żebym na sztywno, tak jak w iPhone'ie mógłbym, czy mogę, zmienić gesty przypisane do gładzika, do VoiceOver na Macu, wydaje mi się, że takiej możliwości nie ma. No chyba, że Piotr nas jeszcze słucha, to może możesz coś tam powiedzieć, się później odezwę. To jest jakby to tak troszeczkę gdzieś tam jeszcze w związku z audycją zeszłotygodniową, a z takich mini nowości, znaczy nowości, no też trochę nawiązań do tego, co już było, miałem do czynienia przez dłuższą chwilę z monitorem brajlowskim, o którym troszeczkę mówiliśmy, czy właściwie mówiliście w audycji, no dobra, ale może być mówiliśmy, czyli Binote, francuski monitor, następca Asusów firmy Eurobrain. Urządzenie, jak pamiętamy, jest w Polsce, ono jest tam około 20 tysięcy, kosztuje 40 i wersja light 40-znakowa jest też dostępna za 1015, która jakby nie umożliwia tworzenia notatek, czyli chyba nie ma klawiatury brajlowskiej, to jest takie urządzenie bardziej jako terminal do komputera i urządzenie bardziej do czytania. I teraz co mogę powiedzieć o tym Binocie? Urządzenie, nie wiem jak trwałe, ale z solidnego, matowego plastiku, bardzo dobrze wyważone, ma takie mikronóżki wspierające, no niby każde urządzenie takie ma, ale o ile na przykład stary Focus 40 się ślizgi na biurku, można go, no lata po biurku, lekkim podpływem nacisku można to urządzenie bardzo łatwo przesunąć i nawet tak troszkę popchnąć, rozpędzić, to Binota no prawie nie ruszymy. Jest ładnie, ma bardzo taką mocną przyczepność do podłoża i jest, to jest na pewno gdzieś tam plus, bo nic z tym urządzeniem nam się nie stanie. No to był ewidentnie, no te urządzenia są nowe i ten model był nowiutki, pachniał pięknie nowością, zarówno to, no było czuć, że to jest urządzenie właściwie nieużywane, nowiutkie i takie, no takie ładne. Kabel taki pleciony, materiałowy, ładny, taki metaliczny, port USB, końcówka USB, którą też tak, no nie sobie taki byle kabel, także to taki plus. Bardzo ładny futera, ładne opakowanie, ładny monitor, taki zaokrąglony, klawiatura brajlowska, plastikowa i taka. Ja nie mam doświadczenia, bo tak jak wielokrotnie mówiłem, nie piszę czynnie brajlem na klawiaturach brajlowskich od lat iluś tam. I ja trudno mi komentować, jaka ta klawiatura jest i jaka ona być powinna tak naprawdę. Chyba bliższa takiemu typowemu Perkinsowi, Braille Sensowi, ale tak do końca nie jestem pewien. No mi się klawiatura podobała, aczkolwiek też nie do końca, bo ona mocno wystaje, jest znacznie wyższa od tego, co jest w Focusach. Nie wiem, co prawda, czy w tych najnowszych Focusach, ale w tych Focusach tam sprzed lat kilku, 5-10, to jest klawiatura na pewno wyższa. Wkurza mnie to, że bo ona jest, ma taki, to jest taki koncept, że jest 8-punkt, monitor brajlowski i poniżej monitora dwa klawisze takie do kciuków, tam backspace, spacja, enter, zależnie jak one są tam ustawione. Więc to, ale wiem, że tak się czasami stosuje. I co, nie ma klawiszy tych takich kciukowych, tak jak mówiliśmy kiedyś. Pierwsza i ostatnia komórka brajlowska jest mniej wyraźna, bo ona się ociera o taką ramkę ochronną, czy ramkę, o takie plastikowe wypustki, w których jakby pomiędzy którymi ten brajl, te komórki brajlowskie są umieszczone. Ja się domyślam, że to jest no, rodzaj takiej pewnie stabilizacji, też może jakoś przed kurzem, może coś, żeby to ten brajl teraz jako taki brajl bardzo ładny, ładny. O ile pamiętam, zbliżony bardziej do Himsa, nie tak ostry, jak to było w brajlu humanware'owskim, szczególnie z tych nowych właśnie Mantisów. I brajl przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo cichy. Mam na myśli, no jeżeli i cichy przy czytaniu, nie te kropeczki bardzo stabilne, ale też przy wyświetlaniu, odświeżaniu listwy, linijki, komórek brajlowskich, bardzo, bardzo naprawdę cichy, to aż takie, aż imponujące takie. No i rzeczywiście z boków wyświetlacza brajlowskiego mamy te cztery kursory, cztery strzałki, z lewej strony góra, dół, lewo, prawo i z prawej strony też góra, dół, lewo, prawo. I prawa strona to są takie normalne strzałki, po prostu komputerowe, tak, taka nawigacja, a z lewej strony to jest lewo, prawo, nawigacja tam po monitorze, ale po jakby funkcjach, w ramach tych funkcji wewnętrznych, górny włącza, wyłącza, jakby przełącza między funkcjami monitora a terminalem, czyli a jakby komputerem, jeżeli jest na przykład podłączony do NVDA, czyli do komputera i używamy go z NVDA, a dolna strzałka to jest takie menu urządzenia. I teraz tak, no wszystko wydaje się dobre, to co mówię do tej pory, bo też urządzenie od razu jest rozpoznawane jako USB, bez żadnego problemu, tam nawet można, ja do końca niestety nie wiem, jak to powinno działać, więc tutaj jestem troszkę niekompetentny, bo tam można sprawić, żeby klawiatura była rozpoznawana jako klawiatura HID, czyli jakby albo jako klawiatura jeszcze jakaś tam. I tu rozumiem, że chyba różnica jest taka, że albo klawiatura brajlowska jest chyba, jakby steruje nią NVDA, albo klawiatura brajlowska jest taką typową klawiaturą komputera jakby, że chyba tam jakoś działa alt, control, że w ogóle wszystko tam można robić, ale do końca nie wiem, jak to HID powinno, czy wiem, o co to jest, ale jak to powinno działać z NVDA, a jak nie powinno, jak to jeszcze się ma do polskich tablic i do polskiego jakby sterowania komputerem, nie wiem, bo to nie do końca było opisane w podręczniku, a niestety jakby nie mam doświadczenia tutaj. I ten monitor, to urządzenie ma kilka takich patentów, które sprawiają, że ono wydawałoby się, czy mogłoby być ciekawe, bo tak, wszystkie monitory brajlowskie, z którymi miałem do czynienia, działają w ten sposób, że jeżeli otworzymy na przykład sobie menu aplikacji, no to jest wyświetlana jedna opcja w menu, choćby miała trzy znaczki, na przykład USB, i jest pusty monitor i naciskamy tam, przewijamy sobie, się pojawia, nie wiem, Bluetooth, potem Daisy Online, wymyślam, no coś takiego. Także jakby jeden element to jest na linijce pojawia się tylko jeden element, jakby to wszystko jest liniowe. A ten monitor, jeżeli już wejdziemy potem w jakieś tam funkcje dodatkowe, te monitora, wyświetla nam wszystko na całą szerokość, czyli tak trochę jak menu w komputerze, że mamy, nie wiem, plik, edycja, widok, wstaw, coś tam, to tutaj mamy też USB, Bluetooth, Explorer, wyłącz, coś tam i to jest na pewno plus. Drugi plus jest taki, że jeżeli mamy otwarte kilka jakichś tekstów do edycji to i kilka urządzeń, to on nam je wyświetla na wierzchu i możemy od razu kliknąć i to przełączyć. Czyli, że mamy, nie wiem, USB, iPhone, wymyślam, Android byśmy mieli, potem tekst 1, tekst 2, tekst 3 i dopiero potem to menu. Czyli, że możemy dość szybko przełączyć urządzenie i szybko przełączyć dokument, czy dokument, szumnie mówię, no notatkę, plik, który mamy w urządzeniu otwarte. I teraz, no właśnie, szybko możemy niby przełączyć. No możemy, tylko tutaj dochodzimy do innej kwestii. Kursor routing. Urządzenie ma podwójne jakby klawisze przywoływania kursora z dwuklikiem, jakby mały, lekkim i takim standardowym, mocniejszym. I domyślnie jest tak, że to mocniejsze to jest prawdziwy kursor routing, czyli przywołanie kursora do miejsca, no do tego znaku, nad którym jest właśnie kursor routing, na który i gdzie naciskamy, a lżejsze naciśnięcie to powoduje jakby pierwszy, z lewej strony pierwszy znak to jest cofnięcie monitora Braille'owskiego, czyli przewinięcie w tył, a dowolny inny, lekkie naciśnięcie dowolnego innego kursora routingu powoduje przewinięcie monitora. Czyli tu w zamyśle jest tak, że coś tam sobie czytamy, dotykamy, właściwie nie dotykamy, wciskamy lekko, to też trzeba się nauczyć, jak to działa, to jest słyszalne, to jest wyczuwalne jakoś tam, wciskamy lekko ten kursor routing, obojętnie jaki, przewija nam się monitor. I faktycznie no, działa to lekko, działa to płynnie, sprawnie, szybko. Z iPhone'em w przeciwieństwie do HumanWare'a też działa to, mam wrażenie, w ogóle lepiej, szybciej i tak dalej. Niemniej jednak to może być męczące, mylące, to niby można jakoś tam zamienić, ale ten kursor routing to nie jest taka sobie prosta sprawa. Znaczy trzeba w to wejść i to nie, może to się komuś podobać, może to się nie podobać. I co więcej, tam w tych funkcjach urządzenia, właśnie i teraz następna rzecz, menu. O ile z Mantis bardzo chwaliłem, że to jest QWERTY, zwykłe strzałki, mogłem to urządzenie jakby zupełnie bez instrukcji ustawić jak komputer, bo normalny Enter, normalna klawiatura, normalne wszystko, to tutaj ustawianie czegokolwiek, wchodzenie, jakieś menu, OK, coś tam, jakieś dwie opcje, OK, anuluj i teraz klikam w OK, routingiem, raz to działa, raz nie działa. Nie wiedziałem, czy ósmy punkt, czy jakieś tam spacja, czy te dwie kciukowe klawisze, żeby było Enter. No oczywiście to w podręczniku było, jest podręcznik w języku polskim, ale nie do końca dla mnie tam wszystko było jasne. I pewnie to jest bardziej moja wina niż urządzenia, ale ten interfejs jakby interfejs użytkownika, ten cały system obsługi, no złośliwie bym powiedział, że to mi przypomina Linuxa, tak jak się mówi o Linuxie, urządzenie jest oparte na Linuxie i coś w tym jest, że menu ustawień też na przykład jest taka cała jakby kolumna i jest, nie wiem, edycja i idziemy w prawo i jest 5 opcji związanych z edycją, potem audio. I pod tym audio, i to nie ma, że w to audio klikamy, jakby się wydawało, nie, że to jest pod menu. I pod tym audio wszystkie opcje audio. No tak, tak jak masz, jak jest plik konfiguracyjny, nie wiem, w nawiasach kwadratowych są sekcje jakieś tam i poszczególne parametry. No tak mi to się kojarzyło. Także urządzenie jest, no bym powiedział, aha, i jeszcze co więcej. Ja też do końca nie rozumiem, to jest chyba kwestia Windows, jakby ustawień pod Windowsa, chociaż tego nie wiem. Te kursor routingi tam można było sobie zmieniać, że naciśnięcie właśnie to lekkie, mocniejsze i potem jakoś dłuższe czy podwójne lekkie, podwójne mocniejsze i tam można było włączyć, że jakaś emulacja chyba zależnie właśnie od tej klawiatury HID i od tej drugiej, że emulacja, nie wiem, klawisza Windows, kliknięcia myszką, menu kontekstowego i coś tam jeszcze. Także być może to jest tak, że z tego monitora można więcej wyciągnąć i wycisnąć, niż to się mi wydawało i niż ja umiałem tego zrobić. ale no, ja sobie troszeczkę z tym nie poradziłem akurat. I na koniec jeszcze to jakby kwestia aplikacji wewnętrznych, bo ten monitor, on jakby nie ma Wi-Fi, on ma tą kartę, chociaż nie, on ma Wi-Fi, czy nie ma Wi-Fi, teraz zgłupiałem, powiem szczerze, przepraszam, już tyle tego jest, ostatnio mi analizuję.
1: Że nie ma, ale też się gubię, szczerze mówiąc, już teraz.
6: Bo on ma, bo my się skupiliśmy na tym Bluetoothie, nie, dziwnym, że tak. Tam przez tego Bluetootha można wysyłać i to też jest kosmos, bo wysyłamy przez Bluetooth, nawet piszą, to jest nawet napisane w dokumentacji, że wiesz, wysyłamy przez Bluetootha pliki, na przykład z komputera, to więcej plików, że chyba to się wysyła pojedynczo, więc radzą spakować te pliki, tak jak typowo na Androidzie, że one się potem trafiają do jakiegoś takiego folderu Bluetooth, z tego folderu Bluetooth trzeba potem wypakować do jakiegoś tam folderu dokumenty czy czegoś tam, żeby to było widziane jako dokumenty, że ten Bluetooth to jest taki typowo jak takie pobrane rzeczy i tam chyba z tego folderu nic za bardzo z tym nie można zrobić. No to nie jest takie wcale intuicyjne, tak sobie myślę. Czy można się tego pewnie nauczyć, ale nie jest to jakieś wybitnie proste. I on tak naprawdę to urządzenie, bo teraz tak myślę, dlaczego mówię, że nie ma Wi-Fi, bo on nie ma tam żadnych Daisy Online, czegoś takiego. On tak naprawdę tam ma eksplorator i edytor. I właściwie nic, no i ustawienia. Więc edytor to jest po prostu plik, edycja i tak dalej i gdzieś tam ostatnie pliki, a eksplorator to po prostu są określone foldery, typowo tak jak na dysku i z tych folderów możemy sobie otworzyć plik, tam, że ewentualnie zmienić nazwę, to wszystko to, co tam w menadżerach plików i otworzyć plik w edytorze. Czyli tutaj nie ma jakichś tam właśnie innych funkcji typu, nie wiem, taka czytelnia, jakaś aplikacja coś tam, aczkolwiek taka stricte biblioteczna. Ale też ten edytor, on ma takie funkcje, które do czytania są, bo mamy też jakieś zakładki, mamy wyszukiwanie, mamy dużo formuł, czy dużo matematyki. Trochę tego podręcznika jest poświęcone też matematyce, bo można pisać, tworzyć formuły matematyczne. Nie wiem niestety, czy w Nemeth Code, czy w FSR, tam jakieś, oni to jeszcze jakoś inaczej nazwali, do końca nie wiem. I można to wstawiać i robić jakieś obliczenia, które on tam potem jakby w tekście, tak, że piszemy jakby w tekście coś tam z jakimś tam znaczkiem i to potem jest odpowiednio zamieniane. Czyli że możemy jakby i wydaje mi się, że te obliczenia, bo trochę tych ustawień matematyki tam było i że to jest jakaś tam rzecz istotna dla twórców tego urządzenia, no być może właśnie dla francuskojęzycznej też, no głównie pewnie francuskojęzycznej czy frankofońskiej edukacji. No ale mówię, ja tego, to nie działało po polsku, akurat generalnie interfejs jest tak spolszczony, znaczy bardziej spolszczony, ale też nie do końca, a że ja no oczywiście będę pisał o tym urządzeniu też gdzieś tam w artykule, który będę przygotowywał prędzej lub później, ale że trochę, no wiem, że raczej go nie kupię, bo za cenę około 20 tysięcy no z aktywnego samorządu to miałbym Brailsensa Mini już, który jest, wydaje się, o wiele jednak ciekawszy tego nowego, który się wydaje o wiele no bardziej sensowną opcją jednak. To tak troszeczkę to urządzenie potraktowałem, nie chcę mówić, że po macoszemu, ale no to trochę tak jest niestety, że jakby coś do końca nie przypadnie do gustu i bariera wejścia jest dość duża, to a też cena wysoka i gdzieś tam świadomość, że no raczej te urządzenia nie będą hitem takim sprzedażowym no w Polsce z powodów, które no gdzieś tam wymieniłem troszeczkę, no to troszeczkę tak już potem podszedłem, no a też ta wojna na Ukrainie, no, w Ukrainie nie sprzyjała jakby, a inne tam sprawy nie sprzyjały moim dłuższym jakimś tam testom, no a też musiałem oddać szybko. Także no na pewno podziękowania dla firmy Harpo, która mi to pożyczyła, ale też no tyle o tym, tyle o binocie, tak? Myślę, że jakieś tam urządzenie warte uwagi, bo na pewno wysoka jakość. Zresztą te Assisi też miały, one były metalowe i takie, niektórzy je lubili, one miały też dość wysoką raczej jakość i generalnie te produkty wszystkie europejskie, one i Baum, i Helptech, i Eurobrail, one są, no to są dobre urządzenia, no tylko też cena jest dobra, tak? Cena jest bardzo wysoka. Tak jeszcze a propos Active Braille'a, bo to Active Braille też o nim kiedyś mówiliście, to są nowe te urządzenia Helptecha, dawnego Handytecha, chyba powinienem mówić. I one i one, no one są w ogóle bardzo drogie. Jak sobie gdzieś tam przeliczałem, to ten najnowszy Active Braille, którego nawet nie wiem, czy Madison go będzie sprzedawał, czy nie, to mi gdzieś tam z funtów to mi wyszło, że to nawet jest bliżej 30 tysięcy niż dalej, czyli to są jeszcze drożej niż Braille Sense, więc to w ogóle jest jakiś kosmos, który no nie ma, pewnie jest to dobre urządzenie, nie wątpię, ale no nie ma to aż takiego moim zdaniem uzasadnienia, żeby aż tyle wydać, tak? Czyli nawet jakby

0: naprawdę będzie. Także no jest ciekawie, użytkownik polski w Polsce ma wybór naprawdę teraz, jeżeli chodzi o te linijki, bo ma Focusa, jeżeli lubi JOSa i podoba mu się Focus, a to też nie jest zły monitor, ma tego dość uniwersalnego Brailianta, uniwersalnego Mantisa, mniejszego Brailianta, Cubraila, jeżeli bardzo lubi klawiaturę brajlowską i jest przekonany, że będzie chciał na nim pisać, no i BrailleSense'a, jeżeli kwestia Androida brajlowskiego i brajlowskiego notatnika. Także no, możliwości jest w tym, no teraz, no, jeżeli chodzi o użytkowników Braille'a, naprawdę bardzo dużo. Tak jeszcze myślę, czy o czymś chciałem, o tym Springu, no nie, o tym Springu to gdzieś tam, ja też używam tego Springa Twitterowego, ale jakoś tak nie czuję się z nim do końca stabilnie, powiem szczerze. I jakoś wróciłem tak na zmiany do tych wszystkich rzeczy, gdzie mi tam wygodnie, czy na Macu, czy na Twitterze. Mówię teraz o iPhone'ie. No i tak ten
1: To
0: Twitter to
1: jeszcze,
0: tak sobie.
1: Michale, w
0: Tak?
1: kontekście Twoich wypowiedzi mamy tutaj wypowiedź od Piotra, który do nas napisał tak. O ile wiem, faktycznie nie możemy przypisać skrótów VoiceOver do wszystkich klawiszy. Możemy dodać skróty albo do Keyboard Commandera, do którego naciskamy Command lub Option, albo do szybkiej nawigacji, gdzie przypisujemy pojedyncze litery. Poza tym pozostałych skrótów VoiceOver nie da się zmienić.
0: No dzięki, no tak myślałem. Tak, ja oczywiście z tego właśnie Keyboard Commandera korzystałem, no i tam jest to Command Option, a Command sobie zostawiłem na aplikację, jakby, nie, w sensie, nie na aplikację, tylko na obsługę, no bo Command to jest taki Windowsowy control, nie, więc jakby stwierdziłem, że Commanda nie będę ruszał. Option, no to z Optionem oczywiście można, tylko że no trochę też wymyśliłem sobie, że Option będę miał do takich aplikacji typu właśnie to Option, tam ewentualnie skryptów, gdyby kiedyś jakieś były, nie, że Option coś mi tam czyta, Option coś przeczyta mi coś, o, w ten sposób, typu Option T time, a na przykład Option tam U uruchom Ulysses, czy Option S Safari, nie? I jakby nie chcieli Safari. I nie chciałem, a Option z czałki, no to stwierdziłem, że to jest bez sensu, bo Option z czałki w systemie mają swoje funkcje, tak? Typowo takie nawigacyjne. Więc to, no to nie, to mi się to nie spodoba, to jest, to niedobrze, że tak jest. Znaczy, tak myślałem, ale no, mnie tu Piotr utwierdziłeś, dzięki. No nie, to jest niefajnie, to mi się nie podoba akurat. To coś, tu muszę coś wymyślić. Nie, no dobra, ale to coś się wymyśli. Coś się wymyśli, bo już tam pewne rzeczy inne mi się spodobały dzisiaj, więc tak. No dobrze, to chyba z mojej strony tyle. Nie wiem, pytania jakieś, coś pewnie. Nie wiem, czy tak, czy nie, więc jak. No jak nic, to dziękuję.
2: Dzięki Ci wielkie za Twoje tutaj doświadczenia. Na pewno będą cenne, zwłaszcza w kontekście tego, że teraz startuje aktywny
0: Aktywny samorząd,
2: samorząd.
0: tak.
2: Tak, dzisiaj chyba
0: Więc
2: się rozpoczął, więc no,
0: tak.
2: dzięki wielkie za Twoje wrażenia. Michale, czy mam jeszcze jakieś pisemne wiadomości od
1: Na
2: słuchaczy,
1: razie nie.
2: czy na razie nie? No dobrze, no to w takim razie
0: To dziękuję.
2: dziękujemy Ci, Michale, i zakończymy ten dział, czyli Tyflowieści, garścią trochę pomniejszych, takich drobniejszych newsów. Zacznijmy od tego, że jest nowa wersja JOS-a, wersja lutowa, aktualizacja JOS-a 2022. I mamy tu kilka mniejszych zmian, ale są one dość ciekawe. Po pierwsze, ciekawe, czy to też dotyczy polskiego układu klawiatury, natomiast w klawiaturze desktop przemapowano skróty, jeśli chodzi o nawigację po zdaniach. Kiedyś to było Alt, strzałka góra-dół, teraz jest to Alt plus i minus numeryczny. Zrobiono to dlatego, iż w niektórych programach, na przykład w Teamsach, Alt, góra, dół to były rzeczywiście skróty klawiszowe, które były używane na przykład właśnie tutaj do przełączania się między konwersacjami. No więc takiej zmiany dokonano. Więc weźcie pod uwagę, że teraz to będzie już troszkę inaczej. Doszły nowe głosy Vocalizer Expressive, te, które można sobie pobrać za darmo w ramach licencji JOS-owej i chyba dawno tej listy nie aktualizowano, bo no, doszły głosy, o których ja mam wrażenie, że już mówiliśmy kilka lat temu. Między innymi jest też język ukraiński, więc kolejny program, który natywnie dodaje wsparcie jakby z syntezy dla tego języka, super. Ale kompletna lista to francuski, belgijski, perski, malajski, słoweński, ukraiński i wietnamski. Też są nowe głosy dla języków już istniejących.

0: jest arabski, kantoński, brytyjski, angielski, dwa amerykańskie, hindi, dwa japońskie, trzy nawet, dwa koreańskie, osiem aż mandaryńskich, chińskich, argentyński, hiszpański, kolumbijski, więc polskich nie ma nowych żadnych. No ale teraz już ta oferta jest chyba aktualna, jeśli chodzi o głosy, więc można z nich korzystać. Też jest trochę pomniejszych zmian, na przykład dodano skrót do restartowania JOS-a. Jest to komenda powłokowa, czyli insert spacja, a potem F4. No i komenda też w Sharkim, którego po polsku póki co nie ma. Alt Windows S w Zoomie wycisza powiadomienia, ale tylko na jedną sesję. Żeby wyciszyć na stałe, trzeba wyjść w Insert V i tam wyłączyć te alerty. Insert Tab w oknie zapisywania lub otwierania pliku przeczytałem aktualnie wybraną ścieżkę zapisywania lub otwierania. Jeżeli wybierzemy sobie pokazywanie zegara w komórkach statusu linijki, to nie będą pokazywane punkty 7-8, żeby się to wygodniej czytało. Poprawiona stabilność i prędkość działania w Excelu. Też poprawiono błąd przy pisaniu wiadomości w Gmailu w widoku podstawowym HTML. Cały czas czytało treść wiadomości. Jeżeli przeglądaliśmy, co tam napisaliśmy, zostało to naprawione. W Google Docs zostało naprawione to, że nie były oznajmiane tabele, kiedy nawigowaliśmy po akapitach. JOS również nie czytał nowej linii, jeżeli był włączone wsparcie było dla Braille'a w dokumentach Google i nawigowaliśmy po znakach. W kilku miejscach, czyli Google Docs, Word i pole edytowalne w Outlooku. Poprawiono czytanie tabel. Tak, tutaj poprawiono błędy, jeśli chodzi o okienka dialogowe na stronach. Dodano wsparcie dla Orbit Braille'a 40, to jest ważne, myślę. Też zaktualizowano definicję emoji. I poprawki do mouse, do echa myszy. I jeszcze poprawione wsparcie dla Windows 11 SE. To jest taka okrojona wersja systemu, która jest w jakichś urządzeniach w edukacji stosowana. To tam też poprawiono działanie JOS-a. Do tego jeszcze Freedom Scientific udostępnił pewną notę techniczną, no bo się okazało, że na niektórych komputerach Dell JOS zaczął się wysypywać i w ogóle ramy zaczęły się wysypywać, cały komputer się zacinał, jakieś błędy, jakieś wysypy RAMu, jakiś zajęty RAM i obciążony procesor. No i okazało się, że winowajcą jest system Wave Max Audio. No i na stronie Freedomu znajdziecie instrukcję, jak ten system wyłączyć, bo wyłączenie jego może poprawić całą sytuację. Żeby go wyłączyć, należy otworzyć sobie menedżer zadań, to jest Ctrl Shift Escape. Następnie przejść tabulacją na tabulatorem na przycisk pokaż więcej, naciskamy go i wtedy pokaże się nam więcej zakładek. Przechodzimy do zakładki Start uruchamianie. Tam na liście znajdujemy na W WaveMax Audio i następnie Alt A, nie wiem, czy w języku polskim też to działa, jest wyłącz. Zdaje się, że pod tabem albo menu kontekstowym też będzie opcja wyłączenia. No i w tym momencie już po restarcie komputera powinno to wszystko działać jak należy. Ucieszą się także właściciele telefonów Blindshell Classic, ponieważ jak udało mi się dowiedzieć z ostatniego odcinka, czy z ostatniego spotkania czeskich osób niewidomych na Clubhouse w ramach Teczka, tego magazynu comiesięcznego Teczko Plus, no gdzie osoby niewidome na Clubhouse z Czech i Słowacji sobie dyskutują. Testerzy Blindshell Classic za zgodą producentów opowiedzieli, nad czym aktualnie producent pracuje. Ostatnie wydanie było gdzieś w grudniu, doszło parę nowych gier, doszła aplikacja do strojenia instrumentów, metronom. Natomiast teraz dochodzą dwie nowe aplikacje, które są aktualnie testowane. Aktualizacja prawdopodobnie ukaże się gdzieś na Wielkanoc. I są to odtwarzacz wideo, który pozwoli nam na odtwarzanie najróżniejszych formatów filmów, czy to AVI, czy MPEGi, wszystkiego, co obsługuje biblioteka VLC, bo odtwarzacz na Planet Shella będzie bazował na VLC, a druga aplikacja to Krokomierz. Też są pewne nowości, jeśli chodzi o Jeszło, nasz screen reader, dawniej znany jako komentary. I głównie są to poprawki, a konkretnie zoptymalizowano funkcję zapamiętywania fokusa. Teraz działa to bardziej jak w talkbacku. Jeżeli wrócimy gdzieś na poprzedni ekran, to już powinien bez pudła zapamiętywać ten element i na niego przeskakiwać, z którego wyszliśmy. Poprawiono adaptację do Huawei Hongmeng, pewnie jakaś gałąź telefonów. Zwłaszcza jeśli chodzi o wyświetlanie aktualnych uruchomionych zadań i ostatnio otwartych aplikacji. Rozwiązano, i to jest bardzo ważna poprawka, rozwiązano problem z podwójnym stukaniem w Samsungach. Chodzi o to, i ja to pamiętam jeszcze od początków w ogóle komentary, jak to gdzieś 2 lata temu było tutaj po raz pierwszy pokazywane. Samsungi miały problem, że w aplikacji telefon, żeby wpisać cyfry, trzeba było stukać dwukrotnie z przytrzymaniem. Teraz to zostało naprawione i już podwójne stuknięcie działa. Tak samo odrywanie palca od ekranu na Samsungach również działa. Naprawiono błąd z nawigacją szybkimi ruchami w niektórych aplikacjach. Tam ponoć coś się wysypywało. Nie wiem, czy szybkie ruchy to jest eksploracja, czy jakiś inny tryb. Zoptymalizowano kopiowanie długiego tekstu, zoptymalizowano pamięć fokusa, opcję pamięci fokusa, czyli pewnie zapamiętywanie właśnie tego, gdzie zostawiliśmy kursor. No i to w zasadzie tyle. Tu jeszcze jakaś adaptacja do jakiejś chińskiej metody wprowadzania. No i ostatnia rzecz z tej serii to nowości w androidowej wersji SuperSense programu, bo doszły nowe opcje i mają dojść też nowe opcje. Więc tak, w Androidzie dodano na ekranie czytania dokumentów tryb powiększalnika, więc można te dokumenty zoomować. Dodano 3 nowe języki. Język węgierski, chorwacki i jeszcze jakiś trzeci, teraz mi to uciekło, ale polski już chyba jest. Można zmienić kolor tła, żeby lepiej się wyświetlało i lepiej się osobom słabowidzącym czytało. Można też zapisać tekst, który rozpoznaliśmy i można go wtedy wyświetlić na nowym ekranie i można go wtedy udostępnić. I w ustawieniach można dostosować prędkość mowy. A co zostanie dodane w najbliższych tygodniach? Poprawione będzie nakierowywanie aparatu podczas skanowania dokumentów na iOS-ie. Nowe języki, a tak, to ma dopiero być, czyli chorwacki, węgierski i portugalski. I zostanie poprawiony czytnik kolumnowy, czyli tekst wielokolumnowy będzie lepiej rozpoznawany. I to jest wszystko na ten tydzień, jeśli chodzi o drobne newsy.
1: Jeśli mogłabym się włączyć.
0: Tak, proszę.
1: Nie ze swoim newsem, ale ze sprostowaniem. Jeśli chodzi o ten menedżer zadań w Windowsie, to przynajmniej w 11 wyłączenie aplikacji z autostartu można uzyskać skrótem Alt plus W. Natomiast co do Hongmeng, to jest po prostu alternatywna chińskojęzyczna wersja dla systemu Harmony OS.
0: Okej, czyli to o to chodzi.
1: Na którego w takim razie nie wiedziałam, ale skoro już wiem, to fajnie. Komentarz widocznie jest napisany zresztą.
0: Tak.
1: Bardzo fajnie byłoby to przetestować, bo były plotki o tym, że Harmony to taki, prawie że Android. Więc ciekawe, czy te wszystkie różne funkcje komentarzy udało się zachować. I ciekawe, jak to działa.
0: Jeżeli będziecie mieli jakieś wrażenia, dajcie znać. Michale, czy coś zostało w międzyczasie napisane?
2: A i owszem, zostało napisane, napisała do nas Monika, a to od niej wiadomość. Jeszcze odnośnie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Ośrodek w Owińskach nie pomaga wszystkim osobom niewidomym, pomaga tylko dzieciom w wieku szkolnym. Jest dla nich miejsce w internacie? No to widzisz, to albo Monika tego nie dosłyszała, albo nie wiem czemu, no ale to
0: możliwe,
2: jeszcze...
0: Jest
2: przeczytam.
0: To z nami od jakiegoś momentu tego, na przykład kiedy to...
2: No to przed momentem przyszło. Jest kiedy dla nich Dawid miejsce w internacie, wyżywienie, pomoc w załatwieniu dokumentów, możliwość nauki i tym podobne. Ludzie z ośrodka mogą też wskazać, gdzie pomocy mogą szukać rodzice takich dzieci, ale to już nie oni ją koordynują. No więc to jest cała wiadomość. I jeszcze jedna wiadomość od Batiego. To krótko. Prowadnica czy Ari? O pierwszej prawie nic nie mogę znaleźć, o drugiej mało piszą nasze portale. Dość podejrzanie obydwie mi wyglądają. Mati, o fundacji Ari to swego czasu była u nas audycja, jeżeli chodzi o tę fundację. Magda Rutkowska, zdaje się, z Longinem Graczykiem rozmawiała wtedy.
0: Tak.
2: I ten materiał jest dostępny na naszej stronie, więc możesz sobie odszukać w tym naszym przepastnym archiwum, więc fundacja jak najbardziej istnieje i działa dobrze.
0: Tak.
2: A Fundacja Prowadnica to jest fundacja, jeżeli korzystasz z LTN-a, to jest właśnie fundacja założona przez twórców tej aplikacji. Prezesem tej fundacji jest właśnie Dawid Pieper, który LTN-a stworzył, także myślę, że również tutaj w naszym tyflopodcastowym środowisku osoba dosyć znana, także też nie jest to jakiś człowiek znikąd. Tak w ramach wyjaśnienia.
0: No i oczywiście w tej audycji są podane informacje, jak konkretnie można z ramienia tych obydwu fundacji coś zrobić, pomóc, do kogo się zgłaszać, więc spokojnie, śledź wskazówki i no fajnie.
2: Ale oczywiście i tu warto, tu warto to podkreślić.
0: Tak.
2: Dobrze, że pytasz, bo pamiętajcie i też rzeczywiście dobrze, że ten temat wyszedł. Jest bardzo dużo różnych fałszywych zbiórek, różnego rodzaju takich rzeczy, które gdzieś tam przychodzą nawet na nasze skrzynki mailowe. Niby to pomoc Ukraińcom, a okazuje się, że no, to wcale nie jest jakaś pomoc, tylko po prostu ktoś chce wyłudzić od nas pieniądze. Także słusznie, słusznie Mati, dobrze, że to pytanie padło. My tu potwierdzamy jakby dobrą wolę tych dwóch organizacji i to, że one faktycznie istnieją i działają na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku, szczególnie, więc tutaj jest to jak najbardziej okej, okay, ale tak w ogóle to rzeczywiście warto zawsze tego typu rzeczy weryfikować.
1: Mogłabym jeszcze zabrać szybko głos?
0: Tak, jasne.
1: Dobrze, że ten temat też nam wyszedł, bo mi się przypomniała jedna rzecz, bo też Dawid w tej wiadomości, którą ja czytałam, napisał, że właśnie z tego, co czytał, Fundacja Ari bardziej pomaga osobom na miejscu. Ale mi się wydaje, że to jest jednak trochę nieprawidłowa informacja, bo właśnie nawet w opisie zbiórki mamy takie zdanie. Musimy wydostać osoby niewidome i słabowidzące z bombardowanych miast Ukrainy. Uruchamiamy zbiórki pieniędzy na pilną pomoc, aby sprowadzić z Charkowa, Kijowa i innych miejsc w Ukrainie osoby niewidome, a także zabezpieczyć ich byt w Polsce. A co za tym idzie, ta fundacja również pomoże właśnie wydostać się osobom niewidomym, niedowidzącym. A co do tego, która fundacja, no to cóż, mi się wydaje, że jeśli chcesz właśnie trochę finansowo pomóc, no to może Ari, a jeżeli może tak
2: jakimś konkretnym działaniem,
1: no to Prowadnica...
2: Tak, bo nic nie wiemy, może Dawid tu nam jeszcze coś napisze, ale nic nie wiemy, jakoby Fundacja Prowadnica zbierała jakieś pieniądze. Zbiórkę taką oficjalną, tak, no to właśnie zorganizowała Fundacja Ariari. Oni współpracują z organizacjami ukraińskimi, te pieniądze zostaną im bezpośrednio przekazane. Oni tam na miejscu najlepiej wiedzą, czego potrzeba, w jakich ilościach, komu te pieniądze przekazać, więc no to myślę, że jest też dobra opcja, żeby właśnie w ten sposób skorzystać. No ja z racji tego, że na chwilę obecną nie mam jak inaczej pomóc, osobiście powiem szczerze, wspomogłem przez Fundację Ariari, ale jeżeli będzie jeszcze jakaś opcja do wspomożenia, to z miłą chęcią się włączę. No, sytuacja jest jaka jest, po prostu trzeba sobie pomagać.
0: Zdaje się też, że ten transport to jest kwestia, jeżeli dobrze zrozumiałem, która odbędzie się właśnie w miarę tego, jak będzie przybywać środków, więc jakby wasze dotacje też wspomagają to, żeby ten cel został osiągnięty. A też ze strony Ariari słyszałem, że już pierwsze osoby niewidome gdzieś tam docierają do Polski, więc spokojnie. Gramy do jednej bramki. Mamy na linii Maćka. Maćku, witaj z nami. Z czym do nas przychodzisz?
3: Cześć wam, mam nadzieję, że jakoś tak,
0: jak
3: tam mnie słychać.
0: Tak, dobra. Jak najbardziej.
3: No generalnie fajnie, że no siłą rzeczy wypadało, bo i fajnie, że o tym mówicie generalnie, o też o tej sytuacji na Ukrainie w kontekście nas. Zwłaszcza, że taki trochę pod tym kątem też miałem niedosyt, przyznam szczerze, no bo w mediach głównego nurtu i prawda, różnych tam, no. O tych osobach z niepełnosprawnościami się nie mówi. Przeważnie raczej. Czy to na tych konferencjach ministerstw i tak dalej, czy to polskich, czy zagranicznych, bardzo rzadko się o tym mówi. Taki gdzieś trochę miałem niedosyt.
2: O osobach z niepełnosprawnością, w ogóle o takich jednostkach gdzieś tam powiedzmy jeszcze tym bardziej słabszych, Maćku, zarówno osoby z niepełnosprawnościami, też zwierzęta, no wszyscy ci słabsi. To
3: choć o zwierzętach już szybciej.
2: Też, owszem, natomiast gdzieś tam rzeczywiście mniej, mam takie wrażenie, ale to dobrze, że no to dobrze, że jednak gdzieś jest to poruszane, no a gdzie o osobach niewidomych, jak nie u nas powiedzieć.
3: Tak, więc tutaj dobrze. No ja już bym stracił nadzieję generalnie, że ktoś jakkolwiek poruszy, ale sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken, czy jak mu tam, no o osobach z niepełnosprawnościami na swojej konferencji powiedział, że im trzeba zapewnić, prawda, bezpieczeństwo, ewakuację i tak dalej, więc no chwała chociaż jemu za
0: tak,
3: to.
0: Tak, NGOsy też biją na alarm,
3: ale
0: jeżeli popatrzysz
3: Ameryka,
0: na europejskie forum osób niepełnosprawnych i inne organizacje, to jak najbardziej biją na alarm, żeby nie zapomnieć o tych osobach niepełnosprawnych.
3: Tak, generalnie właśnie o...
0: Udostępniać informacje na przykład ewakuacyjne w sposób dostępny.
3: Dokładnie, właśnie ten artykuł, bo też na niepełnosprawni też o tym napisali, znaczy portal niepełnosprawni.pl też o tym napisał, że właśnie że akurat też ten artykuł jest, że Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych apeluje tutaj, więc artykuł jak najbardziej jest. No szczerze mówiąc też, jak go gdzieś tam czytałem, to no, my sobie gdzieś tam narzekamy, że jest jak jest, ale na tej Ukrainie ja się trochę przeraziłem tam w tym artykule, jak wyczytałem, że tam około 82 tysiące dzieci jest niepełnosprawnych, jest odizolowanych społecznie, nie wiem. Co i jak o tym myśleć, że tak powiem, no ale tam taka informacja się pojawiła i szczerze mówiąc to mnie trochę przeraża, znaczy nie trochę bardzo, że tak jest. No może być, może jak się tam, prawda, i ta Ukraina do tej Unii i tak dalej, też może jakoś to tam, no z tym lepiej będzie, w ogóle ze świadomością o osobach niepełnosprawnych tam na Ukrainie. Zwłaszcza, że tam też jest ta liczba taka sobie dość konkretna, no bo 2,7 miliona to ponoć według oficjalnych danych są osoby niepełnosprawne, więc powiedzmy też by warto było, żeby tam tematem, żeby ta świadomość społeczna też była, zwłaszcza tak jak, nie wiem, czy wy zdaje się o tym mówiliście, że tam z dostępnością różnych rzeczy jest bardzo różnie na tej Ukrainie. No samo to, że kiedyś jechałem sobie z jednym uberowcem też Ukraińcem swoją drogą, i on takie wielkie zdziwienie, że w ogóle, ale jak to, no, że tak naprawdę, no to on w Kijowie gdzieś tam znał jednego wykładowcę, profesora, który był niewidomy, ale w ogóle to jest dla niego niewyobrażalne, no i jak to w ogóle było możliwe, no on sobie tak poradził, i no tamta świadomość, mam wrażenie, jest taka, no jeszcze, i by się też przydało, żeby coś z tym zrobić. Odnośnie takiego jeszcze zapotrzebowania, to i na naszych grupach facebookowych też się pojawiają posty. Ja na pewno trafiłem na jeden. Teraz go dokładnie nie przytoczę, ale na niewidomych, niedowidzących bądźmy razem też się pojawił post jednego z jej członków bodaj, i jakoby on miał tenże członek kontakt z panią z Ukrainy, która to ma niewidomego tatę, który to potrzebuje pomocy i tak dalej. Już teraz do końca nie pamiętam, o co chodziło, czy o jakieś też tyflo, on tam chyba na miejscu bodaj na Ukrainie, ale chyba o zapewnienie mu jakichś materiałów i tak dalej, więc no też myślę, warto te grupy facebookowe śledzić, i jak ktoś jakkolwiek potrafi, no bo to też był bardzo pilnie poszukiwany człowiek, no znający bądź to rosyjski, bądź ukraiński, prawda, więc to też gdzieś tam, że tak powiem, że tak to ujmę do facebookowiczów, taki apel, żeby w razie czego też śledzić, i jakby ktoś chciał pomóc, no to też, żeby w ten sposób jakkolwiek dał radę, znaczy i się tam z dobroci serca wykazał na tyle, na ile może. Dobra, to jest. Co do takiej ogólnej, jakby to ująć, mainstreamowej pomocy, tak trochę, no, Ukraińcom, to no tak, a propos operatorów Orange też o 80% obniża ceny na Ukrainę, ale banki też generalnie jakby przelewy z i na Ukrainę nie są obarczone żadnymi opłatami. Mało tego, mBank, bo to tam od któregoś, no właśnie chyba od 24 wszystkie przelewy lutego, czyli od dnia inwazji takiej pełno już niestety, to mBank zapowiedział, że od tego dnia, od 24 marca, przepraszam, lutego, no będzie zwracał, jeśli już prowizje zostały pobrane, to też będzie tutaj starał się te prowizje zwracać, także widać, że tutaj no się ludzie angażują. No i co, no jeśli chodzi o ataki cybernetyczne i tak dalej, powiedzmy pewne zaburzenia w funkcjonowaniu internetu, no to tak, Patryk o tym wspomniał, ja też potwierdzam, gdzieś tam wczoraj ten internet był taki, dzisiaj na szczęście już jest okej.
2: Z Blikiem na przykład były problemy.
3: O, z Blikiem też, tak, bo tam Kir chyba nawalił, ta cała instytucja, która tym wszystkim zarządza tak naprawdę, więc i Blik, i przelewy ekspresowe też.
2: Też w ogóle warto powiedzieć o tym, że są prowadzone takie akcje na przykład, które nie wymagają jakiejś większej wiedzy technicznej, a można teoretycznie, odpalając swoją przeglądarkę, gdzieś tam atakować rosyjską infrastrukturę informatyczną. Z tym też trzeba bardzo ostrożnie. Po pierwsze, to nasz dostawca internetu może od nas wyciągnąć konsekwencje, bo jednak to my ten ruch generujemy i to
3: i
2: obciążamy także,
3: tak,
2: i obciążamy także naszą własną, gdzieś tu lokalną polską infrastrukturę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że nie mając odpowiedniej wiedzy technicznej, nie mamy do końca pewności, czy dana strona nie jest podstawiona i czy na przykład nie atakujemy wtedy ukraińskiej infrastruktury, albo, i też o tym warto wspominać, ta wojna, oczywiście ofiarami będą osoby cywilne też na pewno, ale pamiętajcie, ta wojna jest na górze i to, że wywołał ją prezydent Rosji, to w tym momencie no też nie oznacza jakiejś takiej odpowiedzialności zbiorowej i tego, że na przykład przez to, że walczymy gdzieś tam, powiedzmy, albo chcemy walczyć z Władimirem Putinem, to na przykład pozbawimy mieszkańców jakiegoś osiedla albo jakiejś, nie wiem, małej wioski gdzieś w środku Rosji dostępu do internetu, a na przykład ktoś może chcieć wtedy skorzystać z, nie wiem, czy z telemedycyny albo z czegoś. Więc też bardzo trzeba tutaj ostrożnie do takich rzeczy podchodzić i na to też uczulam.
3: No tak, no a poza tym też nie wiadomo, czy gdzieś tam w ten sposób Przypadkiem, prawda, prawa międzynarodowego nie złamiemy, tudzież gdzieś coś z Ameryki, czy by się ktoś przypadkiem do nas nie przyczepił, też gdzieś są jakieś takie tego typu, że się możemy nabawić też konsekwencji prawnych, mimo że w dobrej wierze, no to jednak, nie, gdzieś tam.
2: Więc no. Już zdecydowanie lepszą opcją jest to ocenianie restauracji rosyjskich na 5 gwiazdek
3: tak.
2: I opisanie w odpowiedni sposób tego, co się dzieje, żeby te informacje dotarły do jak największej ilości osób.
3: Zdecydowanie. No i generalnie jak już się Anonymous czy inne grupy zajmują, że tak powiem, aktywnie uprzykrzaniem życia Rosjanom, no to może już lepiej im to zostawić, a samemu się gdzieś tam nie bawić. I doświadczenie mają i gdzieś tam też wiedzę, jak to robić i tak dalej. To, więc jakby co, no to oni tam... kibicować to im gdzieś tam chyba kibicuje, ale... Dobra, ja, że tak powiem, o Ukrainie tyle. Natomiast,
2: to Maćku, to ja ci jeszcze tylko wejdę w słowo no. I może przeczytam od razu tę informację, którą przysłał Dawid, żeby nam to nie uciekło. Bo to dotyczy właśnie komentarza naszego poprzedniego słuchacza, czyli Matiego. Dawid napisał do nas tak. Czuję się wywołany do tablicy. Po pierwsze, co do zbiórki Ariari, potwierdzam swój błąd, dostałem niepełną informację, przepraszam, ale że było już to skorygowane przez Paulinę na początku audycji, nie pisałem. Punkt drugi. Potwierdzam, na razie prowadnica nie prowadzi ani nie planuje żadnych zbiórek. Zdecydowanie będziemy wdzięczni za pomoc wolontariuszy. Jutro też na naszych portalach społecznościowych pojawi się informacja na ten temat, ale o pomoc finansową obecnie nie prosimy. Tu ja także polecam oczywiście wpłaty na fundację Ariari. A teraz Maćku, już antena twoja.
3: Dobra, więc tak, ja tak jak mówiłem, na razie od Ukrainy odbijam, lecę do Ameryki, a konkretnie rzecz ujmując do Apple'a, bo dwie, myślę, takie dość, ja wiem, istotne, nieistotne, znaczy ludzie na pewno na te nowości czekali, tam gdzie odnośnie iOS'a 15.4, bety 4, która to się bodaj 1,5 tygodnia ukazała, czy jakoś tak, taką zasługującą na uwagę nowością jest pobieranie aktualizacji systemu przez sieć komórkową, co nie było wcześniej tak możliwe i prosty, wiadomo, można sobie było hotspota zrobić, dajmy na to, i wtedy jakkolwiek kombinować, no ale no tak normalnie nie, pobieranie aktualizacji nie było możliwe. Teraz ponoć iOS 15.4 beta 4 to wprowadza. No, pewnie związek z 5G, prawda? I teoretycznie bardziej stabilnym łączem i tak dalej. No, może. Natomiast takie coś wprowadzili, znaczy ma zamiar ujrzeć światło dzienne wraz ze stabilną wersją iOS 15.4. Druga rzecz to jest taka dość intrygująca, też dość... W ogóle ciekaw jestem, jak to z dostępnością tego będzie, czy to voiceover będzie odpowiednio anonsował, czy nie. Natomiast chodzi o to, że Apple dodało narzędzie do, już teraz nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, ale chodzi o wykrywanie zmian kosmetycznych naszego urządzenia i na tej podstawie wycenianie czy to naprawy iPhone'a, jeśli byśmy go chcieli, to jest niestety na razie chyba tylko dla Ameryki i tam, nie wiem czy innych krajów, ale program Trade-in. Czyli możemy urządzenia Apple'owi nasze zużyte, że tak powiem, oddać i zniżka nam będzie naliczana na nowe urządzenie. Co ciekawe, urządzenia z Androidem też im można oddawać i oni nam też odpowiednią zniżkę odbiją. Ale chodzi o to, że na tej podstawie jakby, bo to będzie polegało na tym ta nowość, że my innym iPhone'em robimy zdjęcie iPhone'owi, którego chcemy wycenić, no i gdzieś tam on ma wykrywać na podstawie tego zdjęcia ryski, wgniecenia, różne tam różności i to ma być wysyłane do Apple'a i oni to mają oszacować, wycenić koszt czy to sprzedaży urządzenia, czy naprawy, zdaje się, serwisowania też, zwłaszcza w kontekście prowadzonej usługi, to, że można samodzielnie iPhony naprawiać, więc to jest ta druga rzecz, to narzędzie do tej wykrywania zmian kosmetycznych w urządzenia. No i ponoć dodawanie certyfikatów covidowych jeszcze w becie trzeciej nie działało zbyt tam dobrze, zbyt stabilnie. No w końcu prawa bet i ma prawo nie działać. Ponoć w czwartej to nam naprawili, więc teraz to powinno działać. Tak. iOS 15.4 to tyle.
1: A mogę się wbić? Przepraszam.
3: No, możesz.
1: Bo co prawda miałam to mieć już później powiedziane w sekcji technikaliów, ale skoro już jesteśmy przy tej becie, to dodam również taką ciekawą zmianę, że Siri otrzyma, albo już otrzymała, nowy głos, który ma być neutralny płciowo, ponieważ środowiska różne, które
3: tak
1: płciowo właśnie są aktywistyczne, stwierdziły, że za dużo jest kobiecych asystentek i znaczy kobiecych asystentów i wynika z tego, że kobieta jakby jest stworzona do wykonywania poleceń. Dlatego Apple jako firma otwarta na potrzeby środowisk, czy to LGBT, czy to feministycznych, stwierdza, że będzie trzeba właśnie ten głos Siri zmienić i zrobiła właśnie taki głos, który niby ma być neutralny, chociaż mi to się bardziej kojarzy z jakimś takim nastolatkiem bez mutacji. Jest kilkusekundowa próbka gdzieś tam na Twitterze.
3: Aha, no właśnie miałem o to pytać, bo tak trochę nie bardzo sobie wyobrażam bezpłciowość głosu, no ale no w sumie...
0: Ja słyszałem kiedyś coś takiego, bo któraś firma już kilka lat temu zaprezentowała taki głos i to rzeczywiście brzmiało tak trochę pomiędzy. Ciężko mi to określić w tym momencie, ale rzeczywiście
1: ja
0: byłoby ciężko
1: znajdę.
0: Powiedzieć.
3: Okay.
0: Znaczy, no my jesteśmy chyba przyzwyczajeni do głosów na przykład robotycznych, tak? Które no...
3: Tak, i też myślałem, że w taką stronę
1: jakoś oni właśnie nie chcą zrobić ten głos jest mniej więcej takiej jakości jak ten oryginalny głos Siri.
0: Ja wiem, ale no w sensie chodzi o to, że da się zrobić brzmienie syntetyczne, które... No chociaż taki syntok, on jest ciężki do określenia, on nie jest jednoznaczny. On przy tych wolniejszych prędkościach brzmi męsko trochę i tam się nazywa bodek, na przykład mówię o starym syntoku. Ale wiele osób sobie go przyspiesza i to już nie brzmi ani jak typowo męski, ani typowo kobiecy głos. Więc.
3: No za nazwy to się już kiedyś zabrali. Za nazwy już się kiedyś zabrali. Na szczęście Zośka została Zośką, Ewka Ewką, Krzysztof Krzysztofem. Na całe szczęście. Natomiast niemieckie głosy, gdzie był Markus, gdzie była Petra, chyba inne tam głosy, no to już jest Stimme 1, Stimme 2 i tak dalej. I tak samo te angielskie głosy Siri czy coś, to też już jest Siri Voice 1, Siri Voice 2 i tak dalej. Więc
1: to
3: jakby
1: jeszcze
3: no, to
1: dopowiem, że pokazałabym nawet ten głos, bo go mi się udało szybko znaleźć, ale prowadzący spotkanie wyłączył możliwość udostępniania ekranu przez uczestników.
0: To można. Ja tutaj mogę tobie przypisać odpowiednią rolę.
1: Okej.
0: A nie, ja nie mogę, to musiałby Michał uaktywnić tobie takie
2: to zaraz to zrobię.
0: Przywileje, bo to moglibyśmy wtedy puścić, jak taki głos brzmi.
3: Bo aż rzeczywiście ciekaw jestem, co oni zrobili.
0: No, teraz syntezą można być bardzo kreatywnym, zwłaszcza, że są już głosy i dziecięce, i to tam a cappella się bawi w różne takie, czy serep rock, więc... No to pewnie nie byłoby jakąś nowością.
3: A ty, Pawle, co ty mówisz przed tym o głosie ukraińskim? Gdzie to? W Vocalizerze?
0: W Josie. Znaczy w Vocalizerze tak, i to już było dawno, tylko że Joss dopiero sobie teraz uaktualnił to SDK.
3: Bo się zastanawiam, czemu Apple tego nie ma tam w portfolio.
0: Nie wiem, czy tam, nie wiem, czy problem nie polega na tym, że Apple ma taką politykę, że musi wziąć albo wszystko, albo nic. A tam w tym pakiecie wszystko są też głosy jakichś języków Indii, na które sam iOS nie jest przetłumaczony. Ale tak, my, zwłaszcza tu z kolegą Roberto, jesteśmy bardzo wzburzeni od kilku już wersji i nawet dzwoniliśmy do Apple Accessibility, bo mnóstwo języków słowiańskich cierpi przez to. Bułgarskiego nie ma, chorwackiego nie ma, właśnie ukraińskiego, teraz słoweński doszedł. A my mamy takiego drobnego językowego świra, w związku z czym...
3: To wiesz co, dobrze, że mówisz, że ktoś tę akcję rozpoczął, bo ja miałem zamiar też pisać do Apple Accessibility.
0: Ale nie, to im więcej, tym lepiej, myślę, bo, tak. Bo to jest ważne, to faktycznie ważne, bo w ten sposób są całe kraje odcinane, a to nie jest tak, że Apple daje możliwość zainstalowania alternatywnego głosu do VoiceOvera, niestety. Aha. Jak tam, Paulino?
1: Okej, to mogę.
0: Dobrze, to przystąp do...
1: Czy teraz jest?
0: Tak, słyszymy.
1: Dobrze. To, oj.
4: Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use.
0: To był ten głos neutralny?
1: Tak.
0: Dla mnie brzmiał jak kobiecy.
1: I teraz już nie słychać mojej syntezy?
0: Nie.
3: Nie, teraz nie.
0: Okay. Ale tak, a propos tej samej jakby zasadności tej reprezentacji, była też dyskusja duża w podcastach dla niewidomych właśnie, brytyjskich, amerykańskich. Ja myślę, że pozostawmy to osobom, których to dotyczy i które takiej reprezentacji potrzebują, bądź nie, niech się po prostu wypowiedzą, bo no, głos jest, można go użyć.
3: No, na razie nas jeszcze póki co nie dotyczy, prawda? Ale jak, jeśli się kiedyś doczekamy i też nam zaczną robić takie cyrki, to...
0: A ponoć szukają znowu testerów, nie wiem, to jest jakiś fake news, czy znowu szukają testerów do Siri polskiej? Bo gdzieś mi mignęło na Twitterze. No, ale może to stare.
3: To jest, wiesz... Tym, tak jak to, że jeszcze tej nieszczęsnej daty 8 marca zdaje się nie mamy potwierdzonej konferencji, nie? Więc to jest, no... Aha. Bardzo też z tym ostrożnie,
0: jasne.
3: Nie?
0: Tak jak... Maćku, co tam jeszcze?
3: Co do tego śledzenia głowy z AirPodsami, bo o tym mówiliście w poprzedniej audycji, to ja wam tak powiem tylko tak szybciutko, że no gdyby to miało Sunscape'a dotyczyć, to no ciekaw jestem, jak, bo generalnie moje ogólne wrażenie tej funkcji to jest takie, że no jeśli coś jest stricte powiedzmy w stereo, ale nie jest to żaden powiedzmy Dolby Atmos, jakiś tam dźwięk przestrzenny bardziej czy coś, no to ta funkcja generalnie traci bardzo swój potencjał, bo my generalnie wtedy słyszymy coś, jakbyśmy mieli przed sobą dosłownie monitor, tam takie jakby dwa głośniczki, ale to tak jakbyśmy to słyszeli mniej więcej w okolicach czoła, mniej więcej. Czyli to nie jest tak w sumie, że tak uszy i że mamy takie pełne spektrum gdzieś, tylko tak troszkę jakbyśmy tak siedzieli i taki jakby zawieszony monitor przed sobą mieli, coś takiego, nie? Więc to jest jedno. No, ja myślę, że jakby zrobić jakieś prawdziwie takie przestrzenne nagranie z prawdziwego zdarzenia, to by miało rację bytu, bo rzeczywiście wtedy i z boku by było fajnie słuchać i z tyłu generalnie gdzieś tam coś tam, więc wtedy tak, ale tak jak to. No i jeśli chodzi o te obroty głową i tak dalej, to ja wam powiem, że to jest w miarę precyzyjne, że to jest w miarę precyzyjne, bo generalnie może to nie jest tak, że stricte 180 stopni co do stopnia, jeśli my się obrócimy o 180 stopni, ale taki margines błędu, nie wiem, tych 10-15 stopni jest, ale mimo wszystko no, jesteśmy się mniej więcej w stanie zorientować, że na przykład dana rzecz jest no, centralnie z tyłu, czy to centralnie w danym kierunku, więc jakby no, jakby ten to generalnie potencjał to swój ma, nie? Tylko tak jak mówię, to działa nawet, to jest i w sumie dałoby się tego używać gdzieś tam w oparciu o te gdzieś tam obserwacje, doświadczenia czy coś. Faktem, że jak się stoi gdzieś tam w miejscu, a nagranie jest powiedzmy stricte stereo, to wtedy tak nam powoli zaczyna się przemieszczać, aż w końcu wraca naprzód, nie? Więc to tak, no, to sobie działa, to jest, to gdzieś potencjał ma. No i może z Sunscape'em miałoby to jakąś tam rację bytu. Co do jeszcze tak naprawdę o aplikacjach na M1 i tak dalej, to myśmy tam też troszkę mówili w podcaście o Macach zeszłotygodniowe, więc tam Patryku też gdzieś tam odsyłam, to na pewno. Rzecz jedna taka, którą dopowiem, to taka, że... Znaczy tak... Tak, słusznie zostało wspomniane aplikacje na M1, aplikacje intelowskie na M1 działają, jest to emulowane, tylko że wydajność gdzieś tam jest gorsza, optymalizacja wiadomo, bo to wszystko jest emulowane, tak zwaną rozettą, dwójką. No i tak, no i ta optymalizacja, tak jak mówię, jest gdzieś tam gorsza, ale działać działają, także problemu nie ma. Co do apek jeszcze uniwersalnych, bo często się mówi, nawet w tej audycji gdzieś tam się błędzik wkradł był, że aplikacje na iPhone'a, aplikacje, które a to częściowo prawda jest, bo aplikacje tak naprawdę, które wspierają iPadOS. Czyli a nie wszystkie, pamiętajmy, nie wszystkie aplikacje mogą wspierać, nie wszystkie wspierają iPady, no i wtedy ta istnieje ewentualnie szansa na rozczarowanie, że aplikacji wtedy na Maci za jedynką nie będzie. To jest przede wszystkim ważne, żeby apka wspierała iPada i iPadOS i wtedy deweloperzy na bank mają możliwość wyłączenia nawet opcji, żeby nie portowało aplikacji na Maca, no bo domyślnie i tak to jest włączone, ale tu chcę, na WWDC mówili tam w zeszłorocznej, czy kiedy to wprowadzili, że apki dla iPada i systemu iPadOS, także to tutaj jeszcze to. A co do tego gestu odnośnie obserwowania rzeczy, czyli właśnie śledzenia kontrolki w iOSie, to się dokładnie nazywa obserwuj rzecz. To się tak naprawdę pojawiło w momencie, gdy zaczęła być, że tak powiem, osiągalna możliwość modyfikacji tych gestów voice-overowych, skrótów zresztą i tak dalej, czyli od iOSa 13. I tam już coś takiego było, także to można sobie było oczywiście z tego z powodzeniem skorzystać. Mało tego, skrót klawiaturowy do tego też jest, teraz go nie pamiętam, ale gdyby ktoś używał sobie klawiatury na Bluetooth z takim iPhone'em, powiedzmy, czy iPadem, no czy w ogóle klawiatury, to opcja skrótu tam jest. VoiceOver Shift chyba, no, VoiceOver Shift i tam można te skróty też modyfikować. Gestu co prawda na to nie ma, można go przypisać. No i po prostu można z tego korzystać. I na ostatnią rzecz, na którą chciałem też zwrócić uwagę, bo często generalnie mówi się, że konto Facebook do logowania się do różnych stron, portali, aplikacji i tak dalej. No, ale mamy też możliwość logowania się tam z kontem Apple, zwłaszcza w aplikacjach dla iOS-a, tudzież iPadOS-a. Z dostępnością tego na stronach internetowych jeszcze bywa kolorowo różnie, bardzo podłużnie, bo w aplikacjach to niby jest, bo Apple wymogło to na deweloperach, że inaczej aplikacje wylatują z App Store'a. Na stronach z tym bywa różnie. Natomiast jeśli już logujemy się takim kontem Apple, to tak naprawdę, z tego co pamiętam, jeśli już nawet imię i nazwisko nasze tam jest, to chyba je możemy wymazać ich. Zdaje się, że teraz się mogę mylić, bo gdzieś tam rzadko to robię, ale adres, znaczy imię i nazwisko, chyba możemy stamtąd wymazać i sobie wpisać cokolwiek, co chcemy, bo domyślnie są przechwytywane dane z naszego Apple ID, czyli imię i nazwisko, jeśli tak sobie ustawimy. No, adres e-mail możemy ukryć, więc będą losowe znaczki w domenie appleprivaterelay.com chyba. No i chyba innych danych rzeczywiście tam nie ma. Żadnych dat urodzenia czy coś, a nawet jeśli są, to my to sobie możemy wszystko gdzieś tam skrzętnie poukrywać, także jak nie Facebook, jeśli chodzi o szybkie logowanie, to Apple i zwłaszcza, że to działa całkiem fajnie, całkiem sensownie. Tylko tak jak mówię, należy pamiętać o tym, że i liczyć się z tym, że to może na stronach internetowych nie być dostępne, w przeciwieństwie do Facebooka, gdzie zaloguj się przez Facebook, to jest dosłownie wszędzie, a Apple niekoniecznie. No i to jest takie generalnie tutaj ograniczenie.
0: Dzięki, Maćku. Czy to tyle, czy jeszcze masz jakieś dla nas nowości na ten tydzień?
3: Nie, nowości nie mam. Ja tylko jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę na to, co jeszcze nawet mówiłem w tej audycji o Macach, ale tutaj też to powiem, bo gdyby kto chciał, tak jak to mówiłem odnośnie skrótów klawiaturowych, jakby ktoś chciał posmakować tego voice-overa na Macu, to autentycznie polecam sobie, może nawet najpierw zajrzeć do tej sekcji ustawienia dostępność voice-over, polecenia i skróty klawiszowe, bo tam dużo, bardzo dużo tych skrótów, one są tożsame z Maciem, jeśli chodzi o obsługę z voice-overem, także w ramach takiego, nie wiem, nastawiania się, przygotowywania się psychicznego, gdzieś tam oswajania się z tym, jak voiceover w ogóle działa. No można sobie coś takiego zaeksperymentować. I to już by było rzeczywiście tyle.
0: Dzięki Maćku, dzięki Ci za wiadomości. Zostań z nami, gdyby coś Ci się jeszcze przypomniało, to pisz, dzwoń.
3: Na nasłuchu na pewno.
0: To jest. Dzięki wielkie. I mamy kolejnych tutaj uczestników, którzy chcą dołączyć do nas. I zanim to zrobimy, to Michale, czy coś przyszło w międzyczasie?
2: Na razie nie.
0: Na razie nie. No więc mamy w kolejce Michała. Kolejnego Michała już. Trzeci Michał w tej audycji. Który się z nami właśnie łączy. Miejmy nadzieję, że się to uda. Jeszcze zaakceptować nagrywanie, Michale, i będziesz prawdopodobnie przez nas słyszany. Aż jestem ciekaw, co przynosisz nam w tym tygodniu. Bo tak to już nam tylko garść technikaliów została. Paulina się już z jednego wyspowiadała. To jeszcze zostało kilka jej i jedno moje. No ale właśnie. Michale.
5: O.
0: Tak? Chyba jesteś.
5: Halo?
0: Witaj, witaj. Z czym przychodzisz?
5: Witam serdecznie. Dzień dobry, wieczór.
0: Tak, słuchamy.
5: Ja mam takiego bardzo ciekawego newsa, mianowicie o grze, o której tutaj jeszcze chyba mowy nie było, czyli... Oj, przepraszam. World Empire 2027.
0: Czy to jakaś strategia? Bo to tak brzmi jak strategia.
5: Dokładnie tak. To jest gra, która, w której dokładnie mamy sobie państwo i ciekawostka, bo tam są wszystkie państwa całego świata i ich układ pierwotny, jak zaczynamy, jest taki sam, jaki te państwa mają obecnie. No, ale czyli... celem gry jest, żeby to nasze państwo stało się bardzo potężnym imperium, czyli podbijamy inne kraje. Ulepszamy technologie różne, kupujemy uzbrojenie typu
0: to jest gra
5: czołgi.
0: Tekstowa, czy to jest gra dźwiękowa, przeglądarka, desktop?
1: I w ogóle na jaki system?
0: Jaki system?
5: Dźwiękowo-tekstowa, bo to jest gra, w której jakieś też dźwięki są i co ciekawe jest po polsku.
0: Okej.
5: Bo autorzy, czyli firma Igindis Games mówi, że oni są się w stanie w każdym języku porozumieć ze względu na to, że są tłumacze i chcą, żeby ich produkty też były dostępne we wszystkich językach.
0: Jasne. Na jakie to jest platformy raz jeszcze?
5: Na jakie platformy to już mówię. iOS, Android i PC. Grę można zanabyć na PC-cie, na portalu itch.io.
0: Okej. Okay. Czy to jest multiplayer, czy to jest single player?
5: Na razie single player, ale ciekawostka jest taka, że autorzy zmierzają ku temu, żeby ta gra stała się multiplayer.
0: Okej.
1: Okay. A powiedz, jak jest dostępnością na obydwu systemach? Czy masz to przetestowane i może ocenię też powiedz?
5: Mam jak najbardziej. Dostępność jest generalnie w miarę. Chociaż, że jest pewien błąd i na PC też to idzie zauważyć, że niestety pływa nam czasem kursor. Na PC jest jeszcze ciekawy błąd, że nagle nie mamy wyboru akcji w pokoju wojennym, bo akcje możemy przeprowadzić raz na turę. Czyli typu wysłać artylerię, podesłać wojska pod granicę. Albo jeśli mamy granicę morską, no to możemy prowadzić wojnę na podwodną również.
0: Jasne, no.
5: I gra jest ma właśnie taki błąd na PC, że niestety w pewnym momencie przestają nam działać różne akcje i wyskakuje nam wszędzie disabled. I ja się przestraszyłem, bo grałem jednym państwem i podejmowałem za dużo akcji wojennych i mówię, oj, chyba ONZ wydał polecenie, żeby mnie rozbroić.
0: No, to jest taki gatunek gier, w które w obecnych czasach no chyba niewiele osób ma ochotę grać, szczerze powiedziawszy, bo no niestety widzimy to już nie jest gra komputerowa, co się dzieje i chyba ciężko teraz już przejść do czegoś takiego, żeby odgrywać tego typu rzeczy gdzieś w świecie wirtualnym.
5: To prawda.
0: Niemniej jednak no, dzięki za polecajkę.
5: Ale jak najbardziej polecam tą grę w kwestii, że jest dostępna i na iOSie też jest ten problem właśnie z pływającym kursorem i na iOSie gra jest darmowa, co ciekawe, ale są elementy premium.
0: No jak wszędzie, grywalizacja, znaczy te mikropłatności.
5: Mikropłatności, tak. Ale za to jak kupimy grę na itch.io, czyli to jest chyba jakieś 30 zł, no to mamy już bez żadnych opcji premium, tylko wszystko to, co będzie dodawane, to my w wersji na PC-ta będziemy mieli jak najbardziej za darmo, można tak powiedzieć, tej wersji.
0: Okej.
5: Okay. I autorzy są bardzo przychylni, co ciekawe, na różne uwagi i jeśli zgłaszamy im, to bardzo szybko od zgłoszenia błędu wypuszczają nowe wersje.
0: Okej.
5: Okay. Tak przedział dzień, dwóch.
0: Jasne.
5: Gra będzie dostępna na Steamie od 31 marca.
0: Bo dobrze.
5: Steam ma tą politykę, jak wiemy, że musi na pewne rzeczy pozezwalać.
0: Tak, jasne.
5: Także autorzy czekają jeszcze, żeby World Empire zostało wpuszczone. A mówię, koniecznie sprzedam tego newsa, bo nigdzie nie było. Nawet na LTE-nie w wątkach nikt o tym nie napisał. Mhm. A myślę, że warto to chociaż potestować, zobaczyć pod kątem dostępności.
0: Dobrze, Michale. Dzięki wielkie.
5: I ja również dziękuję i wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego.
5: Trzymajcie się.
0: Ty również zostań z nami. Rafał jest też w kolejce, więc ja podłączę Rafała. To będzie chyba ostatni na ten moment. Widzę tu w poczekalni telefon. I w międzyczasie, Michale, cisza, jak rozumiem, na tekstowych.
2: Jak na razie cisza.
0: Jak na razie cisza. Rafał się już do nas... Chyba się nam nie udało się połączyć z Rafałem. No dobrze. W porządku. Rafał jeszcze może do nas wróci, a my tymczasem przejdźmy do już teraz technikaliów. Tu o głosie wspomniałaś, Paulino. Darmowe szkolenie od niebezpiecznika w zakresie korzystania z radia. No, czasy mamy takie, jakie mamy. Domyślam się, że gdzieś też z tego powodu niebezpiecznik zorganizował takie szkolenie, bo no, jednym z haseł głównych krótkofalowców jest właśnie, co się stanie, kiedy padnie internet, kiedy padną sieci komórkowe. No, zostaje analogowe, najprostsze radio. Możesz coś o tym szkoleniu więcej opowiedzieć i też możesz przy okazji twoje kolejne newsy przedstawić, bo tu jeszcze widzę, że masz 3 oprócz tego, więc może pójdźmy serią.
1: Serio?
0: Serio.
1: Włączył mi się humor. Okej. Jeśli chodzi o szkolenie, to ono już się niestety odbyło, ale nie na marne publikuję tego newsa, ponieważ po szkoleniu dostępny jest nadal materiał wideo. Wiem, że materiał nagrany z tych prelekcji, które tam mieli państwo z niebezpiecznika, i można spokojnie się zarejestrować nadal i po naszym wpisaniu naszego adresu mailowego dostaniemy na pocztę właśnie link do nagrania. A co w tym nagraniu jest? Tematów było 5, a mianowicie jak zacząć swoją przygodę z amatorskim radiem? Jakie są podstawowe zasady i etykiety i etykieta w eterze? Jaki sprzęt na początek? Dostęp do internetu poprzez fale radiowe?

0: Mamy Rafała, którego próbuję przyjąć, ale nie chce mi tu działać, nie wiem czemu. O, jest Rafał z nami i jedyne co, to jeszcze przyjmij zgodę na nagrywanie, Rafale, i mów, z czym do nas przychodzisz, bo witamy Cię na antenie. Pamiętajcie, o,
1: udało się, mam się nadzieję.
0: Jesteś, tak.
1: O Jezu, da, teraz tym poszło dużo szybciej.
0: Jasne.
1: Mnie tam wywaliło, bo mnie wywalił internet. Komputer stracił łączność z routerem i stąd mnie, tak powiem, znikło.
0: Jasne. Czym możemy pomóc?
1: Dobra. Tak, o co mi chodzi? Pamiętacie, tam pytałem o tą wtyczkę do Foundano, nie? Tam nie powtórzę na...
0: Oj, Rafale.
1: Tam na literę ty.
0: Tonus Enhancement, tak. Masz niestety dzisiaj problemy z internetem jakieś. Rwie się nam łączność. Oj, chyba się nie dogadamy. Chyba się nie uda niestety.
1: Dochodzimy do tej tabeli, no nie?
0: Tonus Enhancement, tak. To o tą wtyczkę chodzi.
1: Tak. I chodzi mi kupowanie wtyczki nie działa. Jaki tam jest skrót do kupowania tabelki?
0: Oj, szczerze mówiąc musiałbym spojrzeć, ale zdaje się, że w tym podcaście, w którym o tym mówiłem, też te skróty czytałem wtedy.
2: Poza tym, jeżeli wtyczka jest zrobiona zgodnie ze specyfikacją, a nie wiem, czy tak jest, to od razu zastrzegam, w zdarzeniach wejścia prawdopodobnie to wszystko znajdziesz.
0: Dokładnie.
1: A gdzie te zdarzenia wejścia są?
0: W ustawieniach NVDA. Rozwijasz menu NVDA, czyli insert albo caps lock N, zależy jak masz ustawione. Tam ustawienia pod menu i tam są zdarzenia wejścia. I poszukaj sobie, czy ta wtyczka ma jakąś kategorię.
1: Bo to chodzi, bo tam właśnie skrót, owszem, był podawany FVDA Alt T, no nie? Że jest niby kopiuj i tam powinny się pojawić ustawienia, znaczy opcje tam, bo czyś też kopiuj wiersz, czy kopiuj tą kolumnę, czy całą.
3: Udało
1: no,
3: mi się.
1: No tylko, że ten skrót wciska mi się nic nie...
0: Coś chyba znowu cię przerywa, Rafale. Co ci się powinno udało?
3: Udało mi się znaleźć na szybko ten skrót. Jeżeli to jest ten, o którego ci chodzi, to jest NVDA Alt T.
0: No właśnie Rafał mówi, że mu coś to nie działa. No nic, trzeba byłoby przetestować, jak
3: nie,
0: to działa.
3: Właśnie chciałem się upewnić, czy to o to chodzi, słabo słyszę.
0: Tak, to o ten chodzi.
1: Tak.
0: Dobrze, Rafale, to chyba tu więcej wiele nie zdziałamy, niestety. Trzeba będzie przetestować i zobaczyć, może damy w następnym odcinku znać.
1: Ja w sumie tylko tyle chciałem.
0: Dobrze, to dziękujemy ci bardzo za telefon. I usłyszymy się pewnie kiedyś znowu. Zostań z nami. Dzięki.
1: Do usłyszenia.
0: No i Paulino, tu masz dalej informację o tym, że no właśnie, nie będzie nakładki ColorOS na telefonach marki OnePlus. A co będzie?
3: Będzie dalej OxygenOS. Co prawda trochę chyba faktycznie ujednolicony pod kątem bazy preinstalowanego oprogramowania, może jakichś funkcji, też ten komunikat był troszkę mętny. Natomiast właśnie z tego co wiem, kilka osób niewidomych kupiło telefony OnePlusa, a że nie wiem jak jest z dostępnością właśnie ColorOS, to się zastanawiałam, jak to się odbije na dostępności tych telefonów od OnePlusa, ale na szczęście bo ja preferuję czyste Androidy, a to jest trochę domeną OxygenOS-a, wycofano się z tej fuzji dwóch nakładek systemowych i zostajemy właśnie przy Oxygenie. To był taki malutki, drobny news.
0: No, bardzo dobry, bo wtedy będziemy wiedzieć, że po prostu coś tu będzie działać i że to będzie zbliżone doświadczenie do tego, jakie mamy zazwyczaj z tym, co nam dostarcza Google. Iwo jest znowu z nami na antenie. Witam.

0: Hej Iwo, nie wiem, czy to w sprawie tego nagrywania audycji, czy jakieś kolejne pytanie się pojawiło. Możesz nam o tym prawdopodobnie za chwilkę powiedzieć, bo aż sam jestem ciekaw.
1: Halo?
0: Halo, halo, witamy cię.
1: Dzień dobry. Mi się jeszcze nasunęło takie jedno pytanie a propos podcastów.
0: Tak.
1: Jaką aplikację polecacie do podcastów na iOS-a właśnie najlepiej dostępną?
0: Mi ostatnio bardzo dobrze się sprawdza Pocket Casts. Pocket Casts. On ma nawet. On jest darmowy. Jest dostępny. Ja sobie w nim radzę. On ma to, co ja. Czego wiele aplikacji nie ma. Nie mogę tego znaleźć. Czyli sortowanie takie, żebym widział wszystkie odcinki najnowsze, które się ukazały. Na zasadzie nie, że ten podcast ma nowe odcinki, ja muszę wejść i sobie znaleźć, tylko. Wybebeszone mam jakby odcinki na zewnątrz i pokazane mam tak trochę tak, jakbym miał skrzynkę odbiorczą w mailu. Od najnowszego odcinka do najstarszego, to czego jeszcze nie odsłuchałem. Podobną funkcję ma Castro, też bardzo dostępny podcatcher, który jest fajny. One są też dlatego super, że mają swoje dźwięki na przykład i są bardzo przyjemne dźwięki. No a tak, to masz wbudowaną aplikację do podcastów, Google Podcasty, Downcast, Overcast, dużo jest tak naprawdę dostępnych, zależy na przykład czego ci brakuje w aplikacji podcasty od Apple, tej, która jest wbudowana.
1: Niektóre rzeczy jakoś tak po prostu, nie wiem, jakoś mi się po prostu mieszają, jakby czasami nie chcę, po prostu się zawiesza.
0: O, to ciekawe. No to możesz przetestować kilka z tych aplikacji, które ja teraz tu wymieniłem. Nie wiem, czy wy, Michale, ty albo Robercie, czy macie jakieś swoje ulubione na iOS-a.
2: Ja bym jeszcze dał szansę podcastom Google.
0: No, to też jest opcja. Oczywiście. Podcasty
1: Jakiej,
0: Google.
1: bo jakiej jeszcze raz aplikacji, bo mi przerwało?
2: Podcastom Google.
0: No to tam też.
1: Do, a ta pierwsza, co by była mówiona.
0: Pocket Casts. Pocket
1: O,
0: Casts.
1: Dobrze, to dziękuję.
0: Proszę bardzo. Tak, jeszcze jest mój jeden i Pauliny jeden, to ja się tu szybko wtrącę, bo mój jest również ekspresowy. Clubhouse. Clubhouse, o którym mówiliśmy niedawno, jest jeszcze na stronie głównej, gdzieś z góry nasz podcast o tej platformie. Dodaje czat tekstowy do pokojów, czyli no, jeżeli moderator coś takiego włączy, to będzie można w ramach pokojów pisać. Sprawa fajna, no, bo właśnie osoby niesłyszące, obcokrajowcy, czy po prostu osoby, które mają jakieś jedno szybkie pytanie, a niekoniecznie chcą mówić albo wpychać się na scenę tylko po to,
1: Albo
0: żeby je
1: problem z
0: zadać.
1: mikrofonem.
0: Albo są w sytuacji takiej, że nie mogą, bo po prostu są w pociągu czy gdzieś tam. Fajnie, że to doszło. Teraz trzeba będzie śledzić kolejny kanał. Ja tą opcję już mam, ale jeszcze jej nie testowałem, więc nie wiem, na ile ona działa z VoiceOverem. Na przykład nie wiem, czy wiadomości są odczytywane automatycznie, a to mogłoby być przydatne, zwłaszcza dla moderatorów. Niewidomych, bo już jest dosyć ogarniania z tym, jak uczestnicy wchodzą, wychodzą, trzeba ich przyjmować na scenę, jak chcą mówić i cała kontrola, a tu jeszcze czat, który trzeba by ogarniać, więc nie wiem jeszcze, jak to jest z dostępnością. Może ktoś ma doświadczenia, natomiast tylko tak chciałem podrzucić, że taka opcja jest. No i ostatnia wiadomość, nie, jeszcze dwie. Firma Sante podwoi wpłaty na Ukrainę. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, co to za firma. Może teraz się wygłupię, ale z jakichś przyczyn, Paulino, stwierdziłaś, że warto o tym wspomnieć.
3: Znaczy, Sante to jest jakaś firma chyba informatyczna, szczerze nie wiem. Polska firma. A nie, dobra. O ile to jest ta, to jest. Teraz coś sprawdziłam, że.
0: Czemu
3: O
0: zdecydowałaś
3: zdrowej
0: się akurat o
3: żywności.
0: nich mówić?
3: Natomiast, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to nawet nie chodzi o nazwę firmy, a o to, co ta firma nie zgodziła się zrobić. Czyli uruchomić akcję wsparcia właśnie dla Ukrainy w takiej formie, że jeżeli wyślemy na formularz taki specjalny, przygotowany, albo chyba na Facebooku też można, dowód wpłaty na jakąś organizację charytatywną zbierającą na cele takie właśnie, to ta firma również udzieli tej samej wpłaty na te organizacje.
0: O, i to jest fajny protip, jakbyście chcieli właśnie wpłacić.
3: Właśnie dlatego to wrzuciłam.
0: A propos wszystkiego, o czym mówiliśmy.
2: Czyli to jest jeden z tych tak zwanych fintechów.
0: Fintech czy po prostu mają taką akcję?
3: Znaczy to chyba taka akcja, bo...
2: To znaczy tak, ale fintech mam na myśli, że po prostu zajmują się finansami, tak? Gdzieś tam. Aha,
3: znaczy szczerze...
4: Ale kto, Santé?
0: Tak.
4: Santé to jest firma, z tego co ja kojarzę, związana z żywnością.
3: Właśnie też tak teraz na szybko sprawdzałam.
4: Płatki śniadaniowe produkują kukurydzy i różne takie.
2: Zmyliły mnie po prostu te kwestie finansowe i tak sobie pomyślałem, że to jest jakaś firma właśnie zajmująca się tym, ale no to już...
3: Ale jak jesteśmy przy fintechach, no to Revolut też ma taką propozycję i u nich oni wyznaczyli konkretną organizację. To jest Ukraiński Czerwony Krzyż. I właśnie jeżeli tam wyślemy i damy dowód wpłaty, no to właśnie też możemy liczyć na to, że Revolut podwoi tę naszą, w sensie no podwoi. Również prześle tyle samo, ile my.
2: I potwierdzam, bo od razu znalazłem. Santé to jest firma istniejąca od 1992 roku. Firma polska zajmująca się produkcją zdrowej żywności.
0: Okej. Okay. To dobrze
3: i
0: wiedzieć.
3: Co do tego Revoluta, no to tutaj nie mam też zbytnio jak się dowiedzieć, jak oni przyjmują te dowody wpłaty, bo nie mam tutaj takiej informacji. Natomiast Revolut się też zabezpieczył i zadeklarował się, że podwoi tylko wpłaty nie przekraczające 1,5 miliona funtów.
0: No Revolut to się też teraz trochę okrył złą sławą, bo to było gdzieś już, krążyły już gdzieś te informacje, natomiast no teraz się to potwierdza i w świetle tego, co się dzieje, bardziej jest to na świeczniku, że któryś z inwestorów, jakby są inwestorzy rosyjscy w Revolucie. No i też był jakiś problem, został udostępniony komunikat Revoluta a propos tej sytuacji, gdzie ona została nazwana nie wojną, tylko kryzysem, czy jakoś tak, i wiele osób to oburzyło.
3: No może właśnie w ten sposób Revolut chce się jakoś z tego wyratować pod kątem marketingowym, natomiast...
2: To znaczy to było przy okazji tej akcji, Paulino, ten komunikat był udostępniony. Tak, bo widziałem gdzieś tam na Facebooku, że chodziły dość intensywnie zrzuty ekranu z tego komunikatu.
3: Tak. Rozumiem, natomiast jeszcze co do tej firmy Santé, no to właśnie też się zastanawiam, na ile to jest jakby nie fejkowe, no bo też nie wiem na ile właśnie, skoro oni nie wyznaczyli organizacji, no to teoretycznie można byłoby, nie wiem, sobie samemu założyć zbiórkę i wysłać, i później wysłać im dowód wpłaty, więc nie wiem, czy to nie jest czasami jakieś wyłudzanie danych. Od razu mówię, że ja znalazłam tylko newsa na Reddicie. Jest w tym wątku link do formularza i do Facebooka, ale nie mówię nic na temat bezpieczeństwa, na temat faktycznej działalności, bo nie wiem. To tak, żeby nie było później na mnie.
0: Pytanie,
3: więc
0: czy screeny są, a to warto weryfikować, ale...
3: Znaczy nie wiem, czy zbytnio mam jak w sumie, bo to też... Znaczy nie, dobra, w sumie może miałam...
0: Były komentarze na Reddicie, może na przykład...
3: Właśnie komentarz był tylko przynajmniej jak wrzucam tego newsa, od osoby, która znalazła link do formularza, a która wrzuciła go dla osób, które nie mają Facebooka.
0: Okej. Mamy Monikę w poczekalni, więc Moniko, zapraszamy cię. Jeszcze nam zostanie na koniec potem jeden news też twój, Paulino, po Discorda, aż sam jestem ciekaw, ale to za chwileczkę. Moniko, witamy. Cześć, słychać cię nawet. Co tam?
5: Chciałam was zapytać, bo w tej chwili rozmawialiśmy tutaj z Krzysztofem, czyli ten nasz dom trochę usmartwić, że tak powiem. No i mamy też postrzeg, jakby, ale nie ten mini wersję podstawową, to jest Google Home.
2: Ja mam tylko pytanie, czy wy coś rozumiecie, bo...
0: Nie, właśnie, Moniko, chyba jesteś z słuchawek jakichś i nie mówisz bezpośrednio do mikrofonu i niestety nie jesteśmy w stanie cię zrozumieć.
5: A teraz mnie słychać?
0: No jest, jest dość podobnie niestety.
4: Jest coś czegoś, co możesz wyrzucić do kosza albo coś z tym zrobić.
0: No bulgocze ten dźwięk troszeczkę, więc nie wiem, czy możesz przejść na jakiś zwykły głośnik z mikrofonem w telefonie, czy...
5: No właśnie odchodzi, że ja jestem na głośniku z mikrofonem właśnie. Nie wiem, co się stało. Może jeszcze raz spróbuję zadzwonić i zobaczymy, może będzie lepiej.
0: Znaczy, no nie wiem, czy to
4: obawiam
0: pomoże.
4: Obawiam się, że jesteś na jakichś słuchawkach.
0: Jeżeli to jest problem z telefonem, to chyba tego tak nie rozwiążemy. Może napisz nam po prostu. Może nam po prostu napisz, na czym polega problem i spróbujemy to jakoś zaadresować. Możemy tak zrobić?
5: No właśnie nie wiem, o to chodzi, że ja właśnie nie jestem na słuchawkach. Ja też chcę na podstawie, na
0: statystyce, nie. Dobra, dobrze, to może jednak przejdźmy na opcję pisemną, bo chyba będzie jakiś problem. Ale dzięki Moniko za telefon. Jesteśmy ciekawi twojej wiadomości.
5: No, okay.
0: Na razie. No. Paulino, coś co mnie ciekawi, właśnie a propos telefonu Moniki, rozmowy głosowe w Discordzie mają się doczekać nowej ciekawej funkcji. Cóż to za funkcja? Czyżby stereo?
3: Niestety nie stereo.
0: Szkoda.
3: Ani nawet nie lepsza jakość darmowa. A z kolei coś, o czym ty mówiłeś przy okazji Clubhouse'a, czyli czat tekstowy podczas rozmów głosowych widoczny tylko dla osób, które rozmawiają aktualnie. Cóż, jest ta funkcja już dostępna na jakichś kilku serwerach. To idzie falami do użytkowników, ale właśnie nawet nie wiem, co to są za serwery, więc nie przetestowałam tej funkcji. W każdym razie o co chodzi? Często na serwerach Discorda możemy zauważyć kanał tekstowy poświęcony temu, żeby osoby, które są... W czacie głosowym, a na przykład właśnie nie mogą rozmawiać, albo chcą coś szybko dodać, czy tak dalej. A tutaj już przestaje to być potrzebne, ponieważ będziemy mieli wbudowany czat dla rozmów. No i to się przyda po pierwsze dlatego, żeby też zapewnić prywatność, bo będzie on widoczny tylko dla osób, które aktualnie rozmawiają. Więc jest to jakaś ciekawa kolejna funkcja.
0: Pewnie. No i w ten sposób dojechaliśmy już do końca naszej listy na dziś. Ja może jeszcze raz prewencyjnie zapytam, Michale, czy coś zostało do nas napisane?
2: No właśnie tak zerkam. Tu Krzysztof napisał, że ponoć Siri ma być w iOSie 16. Ile razy to już słyszeliśmy? Też zresztą Krzysztof napisał, że się na to nie nakręca, bo no jak dopóki się nie pojawi i myślę, że już w tym momencie to nikt się nie nakręca, a Apple po prostu nas tak wszystkich zaskoczy w pewnym momencie i z nienacka doda te Siri. Tak. W jakimś, nie wiem, 20 iOSie.
0: Strona kiedysiripopolsku.pl chyba dalej aktualna. Kiedy się wpisze adres, to się wyskakuje po prostu napis nie wiem albo nie wiadomo. Natomiast, no tak, to jest to. Czy ktoś ma coś jeszcze, co się zebrało w czasie audycji?
3: Mi się udało dotrzeć do tych informacji, o których wcześniej mówiłam a propos Santę. Mhm. Faktycznie udało mi się potwierdzić, że to jest coś wyglądającego wiarygodnie, ponieważ właśnie mamy na przykład mail kontaktowy na domenę sante.pl, czyli właśnie domenę tej firmy o żywności, o której mówiliśmy. I żeby się uchronić przed zbiórkami niewiarygodnymi, ta firma jakby zadeklarowała się podwoić nasze wpłaty na zbiórki, które znajdują się na liście Onetu. Więc jeżeli byśmy chcieli na przykład, ja jeszcze to sprawdzę, mam nadzieję, że mi dacie ten moment jeszcze, żeby sprawdzić, czy Ariari się znajduje na tej liście. Obawiam się, że...
0: I może być, że nie. To pewnie będzie, za mała niestety zbiórka.
3: Tak,
0: i,
3: obawiam się, że niestety...
0: Szkoda. Szkoda, no ale, niestety można się było tego spodziewać, że to będzie obwarowane jakimiś, prawda, ograniczeniami.
3: Nie ma jej, okay. Ale może by napisać faktycznie do Onetu, żebyśmy te nasze wpłaty mogli powiększyć, bo to jest fajny protip według mnie, więc jest o co walczyć. Nawet w sumie deklaruje się, że zajmę się tą sprawą, mam teraz trochę więcej wolnego, więc napiszę do Onetu, zobaczymy, co okay. się stanie.
0: No więc powodzenia.
3: Natomiast podczas audycji zgromadziłam jeszcze kilka takich małych newsów, wręcz głupotek. Mhm. Więc jeżeli ktoś ma coś ważniejszego, to śmiało.
0: Nie, ja nic.
3: Okej. To ja sobie tutaj pozamykam. I tak. Western Digital zaproponował nam nowy dysk twardy. Mianowicie wypuścił dysk o pojemności 20 terabajtów i 64 GB pamięci flash. To jest dysk stworzony dla serwerów. Jakbyśmy sobie chcieli sami stworzyć serwer, no to taki dysk może się nam przydać. To jest chyba po prostu najbardziej taki wystrzałowy dysk, który jest dostępny na razie na rynku. Kolejna taka ciekawostka. Firma Thermacell, czy jak to się czyta, Thermacell może?
0: Stworzyła albo Thermacell.
3: Albo, tak, nie pomyślałam. Tak, stworzyła system Leaf, dzięki któremu możemy odstraszać komary z obszaru naszej posiadłości, wywołując te mechanizmy przez asystenta Google, chyba Siri, Alexę i apkę na telefon. To tam chyba działa w oparciu o jakieś zapachy. Z tego co widziałam, to tam $700 kosztował zwykły zestaw, 800 w cztery, jakby cztery takie kopie, ale to szczerze mówiąc czytałam na szybko, więc nie wiem na pewno, bo wydaje mi się to dziwne, a też czytałam po hiszpańsku z tłumaczem, więc mogą mi coś nie pójść.
0: To są nowości, jak rozumiem, z Mobile World Congress. Czy niekoniecznie? Bo teraz MWC się
3: odbywa. Nie wiem, czy MWC. Może faktycznie, ale nie było tam o tym wzmianki.
0: A okej, okay. A może też nie.
3: W tym artykule, więc właśnie nie dowiedziałam się. Mhm. Natomiast trzeci news to w sumie wcale nie jest głupotka. A mianowicie powstała transmisja telewizji informacyjnej Ukraina 24 z symultanicznym tłumaczeniem na polski. I to jest faktycznie dla nas dostępne. Jest osoba, która czyta, w tle jest dźwięk oryginalnej ścieżki. Także możemy sobie to, możemy sobie tego słuchać. Na pewno jest na YouTubie. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś. W każdym razie oryginalna Ukraina 24 jest na pewno jeszcze na playerze i WP Pilocie.
0: Jasne. No to w takim razie dzięki za te newsy. Ja się też osobiście cieszę, bo już niedługo będzie startował Sisan, więc jestem ciekaw, czy dużo zobaczymy nowości na Sisanie. Pierwszy od 2 lat Sisan osobisty, znaczy w sensie, który rzeczywiście ma miejsce, nie tylko wirtualnie. No więc zobaczymy, jak to im pójdzie. Dziękuję wam bardzo. Ze mną byli...
3: Nika nie napisała.
0: Właśnie. Michale, Monika, ani nikt już nie napisał.
2: Na razie nie widzę. Nie.
0: To zawsze są komentarze. Pamiętajcie, że ta audycja będzie jak zwykle zapisana jako podcast i pod nim będzie można komentować. Raz jeszcze ponawiam nasz apel. Jeżeli słuchają nas osoby z Ukrainy lub znacie kogoś i jest coś ważnego w tej kwestii do przekazania odnośnie osób niewidomych, słabowidzących, antena będzie otwarta nawet podczas jutrzejszej i piątkowej audycji z mojej strony. Pamiętajcie też o tyfloprzeglądach. Zawsze możecie nam jakieś ważne informacje przekazać, bo jak widać, wspieramy. Dzięki za uczestnictwo.
2: A w ostatnim momencie widzę ten komentarz od Moniki. Monika pyta, jak głośnik Google Home ustawić na język polski, bo podobno się da.
0: Oficjalnie się nie da.
2: No właśnie. Kiedyś były jakieś sposoby, ale... To czy one nadal
0: tak,
2: działają?
0: Że one, jeden działa, potem za jakiś czas przestaje działać, działa drugi, potem wraca ten pierwszy. To jest bardzo trudno określić. Oficjalnie się nie da. Oficjalnie się nie da. Możliwe, że na jakichś grupach na Facebooku typu tam Google Home Polska czy Google Assistant Polska znajdziesz jakieś porady aktualne, ale oficjalnie to nie jest możliwe. No dobrze, w takim razie...
3: Jeszcze dwa dosłownie maciubcie newsy, które mi zaprątały się w pliku.
0: Dobrze.
3: Sorry. Apple zapewniło, że nie będzie sprzedawać już swoich produktów w Rosji ze względu na inwazję na Ukrainę.
0: No to jest potężny cios.
3: Mhm. Tak. I też jest news, że reakcje znane z Messengera w WhatsAppie coraz bliżej.
0: No ja bym się z paru innych funkcji cieszył w WhatsAppie, ale dobrze, że są. No to teraz już oficjalnie zamykamy 122 odcinek Tyflo Przeglądu. Paulina Gajoch, Robert Łabęcki, Michał Dziwisz byli ze mną.
3: Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc.
0: I ja również się żegnam. Paweł Masarczyk, do usłyszenia znów.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Witajcie serdecznie. Tu kolejny odcinek Tyflo Podcastu przed nami. Dzisiaj będzie tak trochę meta, że się tak wyrażę, bo się łączymy w ramach łączenia, bo będziemy przedstawiać wam pewną sieć społecznościową. Sieć, która dla wielu już nowością na pewno nie jest, natomiast ona nawet już nie jest najbardziej jakoś tam popularna, bo no niedługo będzie prawdopodobnie rocznica tego, jak ona gdzieś zaczęła być używana przez no, kogoś więcej niż dziennikarzy technologicznych, ciekawych, nowych rozwiązań i rządnych przygód.
7: Ja swoją rocznicę pobytu na Clubhouse miałem chyba za ponad, jeżeli nie 3 tygodnie temu, więc to już mam wrażenie, to już.
0: Ale ty pewnie byłeś jedną z tych osób, które miały zaproszenia jakoś pewnie dużo wcześniej.
7: Wiesz co, ja byłem jedną z pierwszych osób, to fakt, mm-hmm. Ale jakby jak ja już to zaproszenie dostałem, to już ta mania się zaczynała. Gdzieś tam w Ameryce, gdzieś tam za granicą, ono do Polski to jeszcze wtedy nie dochodziła, ale to już był początek.
0: Jasne. No jak słyszycie, temat to będzie Clubhouse, a moim gościem w naszym studiu jest dziś Mikołaj Hołysz, przy mikrofonie Paweł Masarczyk. No i będziemy mówić o Clubhouse'ie. Zaraz wyjaśnimy, czym Clubhouse jest. No w dużym skrócie jest to sieć społecznościowa, która polega na zakładaniu pokojów, w których rozmawiamy. I to głosowo. Nie wideo, nie tekstowo, a głosowo. Możecie nam zadawać pytania i nie musicie przez Clubhouse'a, a nawet byłoby wskazane, żeby robić to przez Zooma, którego no nie porzucamy, dalej jesteśmy pod nim osiągalni. tyflopodcast.net/zoom, a także tekstowo pod naszą transmisją na Facebooku oraz na naszym panelu kontaktowym kontakt.tyflopodcast.net. Michał Dziwisz, który operuje wszystkim technicznie, będzie dla nas te wiadomości tekstowe czytał. No więc dobrze, Mikołaju, to może opowiedz krótko, czym Clubhouse jest, oprócz tego, że no, są tam jakieś kluby, jak sama nazwa wskazuje, i ja już wspomniałem, że to jest audio. No to tak dłużej i więcej, co możesz o tym powiedzieć?
7: No tak, Clubhouse jest w gruncie rzeczy siecią społecznościową. Siecią społecznościową, jak słusznie wspomniałeś, skupioną na audio, na dźwięku, na rozmowach i wszystkim, co z no, typowo właśnie rozmową dźwiękową związaną. No, niektórzy nazywają Clubhouse'a takim trochę podcastem na żywo, bo bardzo często w taki sposób jest też Clubhouse wykorzystywany. Ale no, jaka jest główna idea? Tworzymy sobie pokój. Ten pokój może być pokojem publicznym, może być pokojem w części lub całkowicie prywatnym, ograniczonym do jakiegoś konkretnego grona osób. Jakie tam mamy opcje dokładnie, to o tym też dzisiaj powiemy. I do tego pokoju mogą dołączać różne osoby. Osoby mogą dołączać albo jako słuchacze, albo za zgodą moderatora, jako też mówcy, trafiać na tak zwaną scenę. I no, wykorzystać to możemy w sposób najróżniejszy. Od zrobienia sobie spotkania kilku znajomych, tak jak ja najczęściej, szczerze mówiąc, wykorzystuję Clubhouse'a, czyli ktoś założy pokój, inni, którzy no, mają do niego dostęp, jeżeli Clubhouse uzna to stosowne, dostają powiadomienia. Możemy kogoś do pokoju też spingować, czyli no, on dostanie powiadomienie, że my jakby no, polecamy mu ten konkretny pokój. Inne osoby do tego pokoju wchodzą, raczej większość osób, która tam wejdzie, jest wpuszczana na scenę i sobie wszyscy ze sobą rozmawiają. Możemy wykorzystać Clubhouse'a jako no, zwykły, typowy podcast, koncert, wydarzenie, cokolwiek. Czyli mamy kilka wcześniej wyznaczonych osób, które mogą przemawiać i dowolną ilość osób, ile tylko chce, do chyba tam 8 tysięcy, które się mogą podłączyć jako słuchacze i sobie słuchać tego, co się w pokoju dzieje. Możemy stworzyć taki a la panel Q&A. Czyli mamy kilka osób, które rozmawiają i każdy, kto uważa, że na przykład ma jakieś pytanie do zadania tym osobom lub ma coś do dodania do dyskusji, może podnieść rękę, jest wpuszczany na chwilę, mówi co ma do powiedzenia, wyrzuca się go ze sceny i na przykład odpowiada się, odnosi się do tego, co ma do powiedzenia. Czy jakiegoś wszelkiego rodzaju na przykład webinaria. No jeżeli chcemy to robić tylko i wyłącznie w formie audio, można w ten sposób przeprowadzać. Prezentacje jakieś no właśnie w formie audio można w ten sposób przeprowadzać. Mamy teraz do dyspozycji od kilku miesięcy Music Mode, czyli tryb audio wysokiej jakości. Co jeżeli mamy jakiś sprzęt lepszy do, no, do audio i pracy z nim, pozwala nam na transmisję w stereo, w jakości najlepszej jakiej się da, włącznie z jakichś profesjonalnych mikserów, z jakiejś wysokiej jakości mikrofonów, więc jeżeli chcemy transmitować koncert lub nie wiem, coś związane na przykład z muzyką, z instrumentami muzycznymi, a takie wydarzenia również się na Clubhouse czasami odbywają, to daje nam ten tryb taką możliwość robienia tego w jakości no, takiej, w jakiej byśmy chcieli transmitować rzeczy związane z muzyką i rzeczy związane z audio, bez żadnych efektów, które mogą nam to audio zepsuć. Mamy możliwość, jeżeli oczywiście chcemy, włączyć sobie taką funkcję jak Replays. Replays, czyli no, możliwość odtworzenia ponownego, poniekąd powtórki, myślę, że to jest dobre tłumaczenie tej funkcji, pozwala nam poniekąd nagrać dany pokój. Oczywiście osoby w nim się znajdujące są informowane o tym, że dany pokój ma replays włączone i że są nagrywani. I potem każdy, kto tylko chce, może sobie do danego pokoju wejść i posłuchać, co się w danym pokoju w danym momencie działo. Ale to nie jest takie zwykłe odtwarzanie, bo poza tym, że widzi, że słyszy, co się w danym momencie działo, to widzi również taką zawartość pokoju, jakby w danym momencie tam był. Czyli osoby pokazują się, lista osób pokazuje się dokładnie taka, jaka była obecna w danym momencie pokoju. Jeżeli w 58 minucie 13 sekundzie pokoju ktoś wejdzie, to tak samo dla słuchacza w 58 minucie 13 sekundzie w pokoju na liście pojawi się nowa osoba. Czyli jeżeli na przykład ktoś mówi, a my jesteśmy informowani o tym, kto w danej chwili mówi, to też jako słuchacz, słuchając tego w Clubhouse'ie, jesteśmy sobie w stanie na daną osobę kliknąć i na przykład ją zaobserwować, jeżeli uznamy, że to, co ta osoba mówi, jest wartościowe, o tak to ujmijmy, i chcemy tę osobę zaobserwować. No, przez to, że jest nagrywane Clubhouse'em i Clubhouse wie bardzo dobrze o tym, kto kiedy mówił, kto kiedy się wyciszył, kto kiedy był głośno, kto kiedy nie, to odtwarzając sobie taki replay, mamy na przykład przycisk poprzedni mówca i następny mówca. Czyli nie musimy już przewijać po, powiedzmy, 30 sekund, tak jak to ma miejsce w zwykłych odtwarzaczach do podcastów, tylko jeżeli to, co dana osoba w danej chwili mówi, nas nie interesuje, to sobie od razu możemy kliknąć następny mówca i powiedzmy, no jeżeli nagrywamy jakiś wywiad, to dane pytanie, daną kwestię kompletnie pomijamy i wracamy na przykład do momentu, gdzie osoba, ten wywiad przeprowadzająca, zadaje następne pytanie, które już może nas bardziej interesować. Oczywiście twórca pokoju może taki replay wyciągnąć jako plik MP3 i wrzucić gdziekolwiek, gdzie tylko można umieszczać podcasty. Mamy też do dyspozycji back channel, czyli takie czaty, jeżeli chcielibyśmy z kimś coś bardziej prywatnie przedyskutować, to możemy mu napisać coś w zależności od tego, co tam chcemy. Mamy klipy, czyli jeżeli oczywiście twórca pokoju się na to zgadza i użytkownicy, którzy w tym pokoju są też o tym informowani, możemy wyciąć ostatnie bodajże 30 sekund, jeżeli zdarzyło się coś, nie wiem, śmiesznego, ciekawego, ktoś podał jakiegoś fajnego linka, fajną nazwę, którą chcielibyśmy sobie na później gdzieś tam zachować, to odpowiednim przyciskiem robimy sobie klip, wyciągamy sobie bodajże tam te ostatnie chyba 30 sekund, które potem możemy sobie przesłać, czy to gdzieś tam w mediach społecznościowych, czy gdzieś zapisać u siebie, to już tam nasz wybór, nasza wola. Mamy oczywiście kluby. Kluby to są takie społeczności zorientowane wokół jakichś tematów. W tym momencie chyba każdy nawet może te kluby tworzyć. Możemy tworzyć pokoje w tych klubach tylko i wyłącznie dla członków klubów. Możemy tworzyć kluby, do których każdy może dołączyć. Możemy tworzyć kluby, do których musimy być gdzieś tam zaproszeni lub zaakceptowani. Możemy tworzyć pokoje publiczne w ramach jakiegoś klubu. Czyli będzie pokazane, że one są jakby sygnowane danym klubem, ale będą one dostępne dla wszystkich. Możemy tworzyć pokoje wewnętrzne, czyli klubem może być wszystko. Klubem mogą być niewidomi, klubem mogą być posiadacze psoprzewodników, ale klubem może być też klasa w szkole. I to byłby w tym momencie klub na zaproszenie. Powiedzmy tylko i wyłącznie jakby jakieś tam wewnętrzne sprawy można wtedy omawiać z osobami wewnątrz tego klubu, nie bojąc się, że ktoś tam niepożądany gdzieś z zewnątrz wejdzie. Co jeszcze? Myślę, że z takich Głównych funkcji to tyle. A, o zaproszeniach można jeszcze powiedzieć. Teraz Clubhouse ma otwartą rejestrację. Teraz każdy, kto tylko chce, pobierając sobie aplikację Clubhouse, czy to ze sklepu App Store, czy to ze sklepu Google Play, może sobie założyć konto, wejść na Clubhouse'a. To nie było tak zawsze. Na początku istnienia tej aplikacji i przez długie, długie miesiące, jak ta aplikacja istniała i jak osiągała ten swój szczyt popularności, trzeba było otrzymać zaproszenie, żeby się do tego Clubhouse'a dostać. Zaproszenie mógł nam wysłać każdy obecny użytkownik. Dostawaliśmy tych zaproszeń chyba 3 na początek i przy jakiejś aktywności, im bardziej byliśmy aktywni, tym więcej tych zaproszeń mogliśmy dostać. Limit chyba to było 7. No i była to poniekąd przyczyna, jedna z przyczyn popularności tak wielkiej tej aplikacji, no bo było to coś elitarnego, coś na to każdy chciał się dostać, a żeby się dostać, no to trzeba było znać ludzi. Ja akurat no, miałem to szczęście, że ja znałem kogoś, kto znał kogoś i mi się udało bardzo wcześnie na tę aplikację dostać, zanim ona jeszcze dostała jakąś taką sensowną dostępność, że ona była wtedy bardzo ciężko z voiceoverem dostępna, później oczywiście, no wiadomo, jeżeli jedna osoba mogła zaprosić od 3 do 7, to ta ilość ludzi się też potem zwiększała i ta dostępność też się potem poprawiała. No i koło gdzieś tam marca, kwietnia to już praktycznie każdy, kto miał z kim na tym Clubhouse'ie porozmawiać, to miał, myślę, kogoś, kto mógł to zaproszenie wysłać. No teraz już się możemy rejestrować bez żadnych zaproszeń, za darmo, bo też oczywiście zaproszenia po wszelkiego rodzaju serwisach aukcyjnych to swego czasu chodziły. Na eBayu kiedyś widziałem nawet za $30 można było sobie takie kupić. No, na szczycie takim tego szału Clubhouse'a, to wiele ludzi byli gotowi zrobić, żeby takie zaproszenie otrzymać.
0: No właśnie, taką miał Clubhouse długą historię. No aktualnie już nie jest to aż tak często używana platforma, niestety, bo potencjał jest wielki. Trochę to wyparły twitterowe pokoje, Twitter Spaces, natomiast trochę też chyba zniknęło zapotrzebowanie. To była taka troszkę moda krótkotrwała, wywołana przez wtedy jeszcze obostrzenia pandemiczne i lockdown, i więcej osób, nawet niekoniecznie niewidomych, ale było skorych do tego, żeby w takich pokojach audio się łączyć i no, można było naprawdę ciekawe osoby tam wtedy spotkać. Teraz jest już tych osób trochę mniej, natomiast to nie jest tak, że używanie tej sieci jest kompletnie bezużyteczne, bo zostało tam jeszcze sporo osób właśnie niewidomych z całego świata tak naprawdę. No a i wśród widzących, nawet w Polsce, znajdziemy jeszcze takie, powiedzmy, stałe kluby, gdzie trochę osób się będzie pojawiać. Nawet ja widziałem ostatnio, że znowu taka regularna sesja Q&A na temat całego Clubhouse'a była zorganizowana. One były dość popularne na początku, kiedy Clubhouse się dopiero rozwijał, tam dochodziły kolejne funkcje i tak naprawdę społeczność jeszcze rozpracowywała, jak to wszystko działa. No wtedy były popularne właśnie tłumaczenia na polski tego, co było mówione w tak zwanym town hall, czyli spotkaniu na ratuszu, czyli po prostu w takiej sesji informacyjnej twórców Clubhouse'a. Natomiast na ten moment już jest tego troszkę mniej. Szkoda, bo właśnie teraz, kiedy już ta popularność spada, no to zaczęły przychodzić bardzo przydatne funkcje, takie jak wyszukiwanie na przykład pokoi według słów kluczowych, co moim zdaniem powinno tam być od początku, czy już wspomniany dźwięk w trybie Music Mode, który oferuje zarówno wysoką jakość dźwięku, jak i stereo, więc ja już próbowałem nawet robić transmisje binauralne na Clubhouse'ie przez moje mikrofony Sennheisera Ambeo Smart Headset na iPhone'ie i to działało, więc no szkoda, że to się tak dzieje, ale może dzięki wam znowu Clubhouse odzyska drugie życie. Ja Clubhouse'a używam z dwóch powodów nadal. Po pierwsze, to mimo wszystko pozostała fajna platforma do takich rozmów typu, gdzie można poznać znajomych, moich znajomych, moich znajomych. No bo w Clubhouse'ie działa to tak, że jeżeli ktoś założy pokój, zwłaszcza otwarty lub w tym tak zwanym trybie social mode, czyli jest to tryb, w którym jedynie znajomi moderatorów danego pokoju mogą się dołączać, no to wtedy już zaczynają się robić takie całe pociągi osób śledzących, bo ja wejdę do pokoju czyjegoś, potem to zobaczy ktoś z moich znajomych i dołączy. Jeżeli pokój jest otwarty, to ktoś z tych znajomych zobaczy, że ta osoba dołączyła i dołączy. I w tym momencie nagle się okazuje, że mamy, no tak jakbyśmy mieli bar czy imprezę, na którą po prostu każdy zaprosił kogoś. Różne to ma oczywiście efekty, ale bardzo często są fajne dyskusje i poznałem dzięki temu no, wiele wartościowych osób. Natomiast drugie to są pewne kluby, które warto śledzić, bo no właśnie, podają ciekawe treści albo robią coś na wzór Tyflo Podcastu i coś takiego robi czeska społeczność niewidomych, która mam wrażenie, że wcześniej miała jakiś problem, żeby się zebrać i zrobić coś na kształt właśnie takiego podcastu. Teraz to się powoli udaje. Powstał tam klub Podmiechuć, który jest pod egidą Czeskiego Związku Niewidomych oraz Politechniki Czeskiej w Pradze i Uniwersytetu Masaryka w Brnie. I oni spotykają się raz na miesiąc z takim, no czymś jak powiedzmy Tyflo Przegląd. Na zasadzie jest jakiś temat, który gdzieś tam jest palący dla osób niewidomych, przy okazji parę jakichś nowości. Też jakiś konkurs się pojawia, więc bardzo fajnie jest to zorganizowane. Potem można takie spotkania albo w formie właśnie replays na Clubhouse odsłuchiwać, albo po prostu poczekać, aż administratorzy na stronie umieszczą MP3 z zapisem tego, co tam się działo. No i wtedy takiego spotkania można sobie posłuchać. No może dzięki wam ten Clubhouse odżyje, może jakieś ciekawe kluby powstaną, może jakieś ciekawe spotkania będą zorganizowane, a może już macie jakieś doświadczenia z Clubhouse'em i chcielibyście się nimi podzielić. tyflopodcast.net/zoom, jeżeli chcecie to zrobić głosowo. kontakt.tyflopodcast.net oraz nasza transmisja na Facebooku, jeżeli chcecie to zrobić tekstowo. Clubhouse, o ile się dobrze orientuję, jest dostępny na iOS-a i Androida, prawda Mikołaju?
7: Tak, Clubhouse jest dostępny oficjalnie na iOS-a i Androida. Jest jednak aplikacja nieoficjalna, na którą mam wrażenie, że Clubhouse bardzo przymyka oko, bo no, ułatwia ona życie moderatorom i ułatwia ona życie, jeżeli chodzi o zarządzanie większą ilością pokoi, przepraszam, większymi pokojami przez większą ilością osób. Nazywa się ona Clubdeck, clubdeck.io bodajże, jeżeli w Google wpiszemy też clubhouse, clubdeck, to powinniśmy ją ładnie znaleźć. Dostępna jest ona na Windowsa, dostępna jest ona na Maca i chyba na Linuxa. Będziemy ją też pokazywać, najprawdopodobniej będę ją pokazywał ja, będę ją pokazywał na Macu, ale z racji, że jest to aplikacja tworzona za pomocą technologii Electron, to wygląda ona bardzo podobnie na Windowsie, jak i na Macu, więc no to samo, co ja tutaj pokażę, to tak samo będzie to działać mniej więcej na Windowsie, jeżeli ktoś Windowsa używa. No i ta aplikacja daje nam troszkę więcej możliwości niż zwykły Clubhouse. Daje nam chociażby zwykłe, najzwyklejsze nagrywanie do pliku MP3. Daje nam efekty głosowo-dźwiękowe i no, wbudowane efekty dźwiękowe typu na przykład klaskanie, typu na przykład ding, taki dzwoneczek głośny zwracający uwagę, ale też możliwość odtworzenia dowolnego pliku lub dowolnego materiału z YouTube'a, czyli jeżeli no, tworzymy jakiś raczej większy pokój i chcemy coś zaprezentować, zademonstrować, odtworzyć na przykład wypowiedź kogoś, kto nie może być w danej chwili z nami obecny, no to mamy taką możliwość. Mamy też jakieś takie lepsze zarządzanie tam większą ilością osób, to już bardziej dla moderatorów. Mamy efekty na nasz głos, możemy go w ten czy inny sposób zmieniać. To jeżeli tworzymy jakąś ala słuchowisko, bo i takie rzeczy na Clubhouse były. Musical na Clubhouse też już robiony raz widziałem, więc i takie rzeczy się robi. Co jeszcze możemy? Możemy nagrywać, możemy efekty. A, jeszcze jedną rzecz możemy, i to jest no, powód, dla którego wielu używa Clubhouse'a. Transmitujemy, mam wrażenie, domyślnie w lepszej jakości niż ma to miejsce na telefonie. Jeżeli mamy jakiś profesjonalny mikrofon, to nawet bez włączania tego Music Mode lepiej nas słychać niż słychać nas z iPhone'a. Nie ma tych wszystkich efektów, które aplikacja, no czy to na iPhone'a, czy to na Androida, nam gdzieś tam wprowadza. Z kolei możemy również w łatwiejszy sposób odtwarzać dźwięk z jakichś zewnętrznych programów. Czyli jeżeli chcemy na przykład wpuścić gościa ze Skype'a, z telefonu, z Zooma, to przy użyciu jakiegoś, no fakt faktem, czy to miksera audio, czy to oprogramowania zewnętrznego typu Virtual Audio Cable, typu Loopback, możemy, no przez to, że jest to aplikacja na Windowsa, spiąć to w ten czy inny sposób, no czy to właśnie z jakimś komunikatorem internetowym, czy to z jakimś programem DAW, czyli takim edytorem profesjonalniejszym audio i coś na przykład z tego gdzieś tam puszczać. No to już wymaga no, trochę większej wiedzy o dźwięku i trochę większych zasobów, czy to programowych, czy to sprzętowych, ale jeżeli mamy cokolwiek do czynienia jakby z audio i chcielibyśmy takie rzeczy robić, no to tam, gdzie w przypadku aplikacji Clubhouse zwykłej musielibyśmy w ten czy inny sposób podłączać naszego iPhone'a do na przykład do miksera czy do komputera, co wymaga jakichś specjalistycznych interfejsów, które no nie są tanie. Tak, w przypadku ClubDecka możemy sobie zainstalować na przykład Virtual Audio Cable, który ma zresztą nawet jakąś wersję darmową i za jego pomocą no przesłać na przykład dźwięk z, nie wiem, nawet naszego screen leadera chociażby, jeżeli chcemy zaprezentować coś, jak no, zrobić coś naszym czytnikiem ekranu, czy to z jakiejkolwiek innej aplikacji, nie wiem, serwisu streamingowego, choć tutaj oczywiście wiadomo, musimy pamiętać o kwestii praw autorskich. No pamiętajmy też o tym, że wiele serwisów, które nie pozwala nam na streamowanie jakiejkolwiek z powodu no, ochrony przed prawami autorskimi, blokuje tylko i wyłącznie wideo, nie blokuje audio. I ja już widziałem na przykład transmisję filmów z audiodeskrypcją z Netflixa, które ktoś sobie tam, no, oczywiście nie za bardzo zgodnie z prawem, ale jakby takie wydarzenie na Clubhouse'ie też się odbywały, watch party wspólne filmów z audiodeskrypcją, na które co ciekawe nawet i widzący potrafili dołączać, bo właśnie dzięki ClubDeckowi no takie rzeczy można robić i jakby technicznie wszystko jest do zrobienia, nawet jeżeli oczywiście robić tego nie powinniśmy.
0: Dobrze, no to w takim razie może zaczniemy prezentację. Nie wiem, Mikołaju, czy ty chcesz iść pierwszy z iPhone'em, czy ja z Androidem, czy...
7: Myślę, że chyba możemy zacząć od tego iOS-a, bo no pierwsza chyba aplikacja...
0: Zgadzam się.
7: Tak, pierwsza aplikacja no, pojawiła się na iOS-a, na Androidę długo aplikacji nie było. Były aplikacje
0: były nieoficjalne. Tak.
7: I aplikacje na Androida do dziś jest trochę aplikacją gorszego sortu. To są użytkownicy kategorii B, jakby to nie zabrzmiało, i większość nowości, zwłaszcza które są gdzieś tam testowanych, wchodzi na początek na iOS-a. Twórcy chcą zobaczyć, jak to się przyjmie, pozbyć się ewentualnych błędów, a potem trafia to do użytkowników Androida. A więc przystępując do dzieła, rozpocznę tutaj udostępnienie audio.
8: Zoom, system dialog, audio submenu. Zoomus, has new, system dialog.
7: I
8: 29 PM dialog, content is entered. Zoomus, has new, drugi, February 17. Focus mode, donut, press home to unlock.
7: Przycisk. Słyszeć naszego
8: Telegram,
7: iPhone'a.
8: Messenger. 101
0: tak, ja
8: orientacja
0: słyszę.
8: Zablokowana, orientacja pozioma, przycisk, dot posi, C. Contacts, Clubhouse. Opening Clubhouse.
7: Przystąpmy do pokazania aplikacji.
8: Login, przycisk, strzelające konfetti, sygnał strzałka w prawo, przycisk, strzelające konfetti, sygnał.
7: No, mamy otwartą aplikację, mam tutaj dwa przyciski, sign up, czyli zarejestruj się i...
8: Login, przycisk.
7: Zaloguj się. Rejestracji no, nie możemy pokazać, bo logowanie odbywa się na podstawie numeru telefonu, więc musielibyśmy po prostu mieć jakiś kolejny numer telefonu. To jest też, myślę, ważne, jak znajdujemy ludzi na Clubhouse. Po zarejestrowaniu się na Clubhouse, po zalogowaniu się dostajemy pytanie, czy zezwalamy na dostęp do kontaktów. Ja już tutaj tego zezwolenia raz udzieliłem, więc już ono się drugie nie pokaże. I jeżeli takiego zezwolenia udzielimy, to osoby też w naszych kontaktach dostają informację, że my się zarejestrowaliśmy i są zachęceni do utworzenia takiego pokoju powitalnego dla nas, ale i my też chyba możemy ich gdzieś tam wyświetlić.
8: Login, przycisk.
7: A więc zalogujmy się.
8: Pole tekstowe, edycja, phone number, tryb, wylcomy backkula z konfetti, pole tekst, flag button, przycisk, znak plus jeden, pole tekstowe.
7: Tak, jest flag button, wybrany przycisk. Plus jeden kierunkowy, czyli są wybrane domyślnie Stany Zjednoczone,
8: flag button.
7: Bo tam jest użytkowników
8: znak najwięcej. Znak, your number, your terms of service, przycisk, next, toolbar. Donny button, przy United States, znak plus jeden.
7: Musimy sobie kliknąć w coś, co się nazywa flag button, czyli no, przycisk flagi. Tutaj mieliśmy wiadomo, że tam wprowadzając nasz numer, zgadzamy się na warunki użytkowania, politykę prywatności
8: wybierać.
7: I tak dalej.
8: Next. United States.
7: Ale klikając w taki przycisk na końcu, jako ostatni element na ekranie, pojawił nam się wybieracz z listą krajów.
8: United Kingdom, United Ukraine, Dwa, zero, trzy, sześć, cztery. Terms of service end. Next. Przycisk. Next.
7: Dalej.
8: Pole tekstowe. Edycja. Punkt. Enter the HSO denwius textet you.
7: No, przyszedł kod SMS-em.
8: Enter the HSO denwius textet you.
7: Nie ma aktualnie włączonych powiadomień. Mam tryb nie przeszkadzać, więc go nie usłyszymy.
8: Prom messages.
7: Ale...
8: 4, 9, 5. 4, 9, enter the HSO denwius textet.
7: Pokazała nam się taka informacja z wiadomości nad polem edycji, pozwalająca nam automatycznie wkleić ten kod. Ja to kliknąłem, kod się wkleił.
8: Winter team is paying, usano per visit. Znak plus 99, mole upsum, link event.
7: I
8: Explore.
7: Jesteśmy
8: przycisk.
7: Zalogowani. I
8: Explore.
7: Co my tu mamy?
8: Przycisk.
7: Mamy przycisk Explore, który nam pozwala przejrzeć sobie Clubhouse'a po jakichś zainteresowaniach, po tematach, wyszukać na przykład klubów dotyczących gdzieś tam konkretnych zagadnień. I to jest wszystko od inwestowania przez medytację i religię wschodu po technologię, komputery, muzykę, grę na gitarze. No wiadomo, w języku angielskim jest tego najwięcej, w języku polskim jest tego znacznie, znacznie mniej. W językach innych jest tego no, różnie, w zależności od popularności danego języka i tego, ile osób tym językiem mówi, ale to już sobie tam rejestrując się, zostaniemy chyba nawet zresztą zapytani, jakimi językami się posługujemy teraz i co sobie tam wybierzemy, to taki język. Z jaki będzie nam Clubhouse oferował.
8: Przycisk.
7: Drugi przycisk, Invite Friends, zaproś znajomych. Tutaj wyświetli nam się nasza lista kontaktów, sortowana po tym, kto, ile osób, które mają te osoby w kontaktach, używa Clubhouse'a. Czyli osoba, innymi słowy, osoba, która ma 20 znajomych na Clubhouse'ie, wyświetli się jako pierwsza. Osoba, która ma na Clubhouse'ie tylko nas, wyświetli się jako tam gdzieś tam hen daleko.
8: Bulletin, przycisk.
7: Bulletin, to są jakieś nadchodzące pokoje, nadchodzące wydarzenia. Możemy sobie tutaj sprawdzić, co nas czeka i co gdzieś tam w najbliższej przyszłości się pojawi.
8: Activity, dwa new items, przycisk.
7: Activity. Tutaj widzimy historię no, aktywności, głównie powiadomienia o tym, kto nas zaobserwował, głównie powiadomienia o tym, jeżeli ktoś nas zaprosił, przepraszam, do jakiegoś pokoju. Nie wszystkie powiadomienia, które będziemy w tej aplikacji otrzymywać, się nam tutaj pokażą. Powiadomienia typu ktoś utworzy pokój, Raczej nie są tutaj widoczne. Czasami one się pojawiają, ale w większości przypadków one tutaj nie są widoczne. To są jakieś takie powiadomienia raczej typowo dotyczące nas, czyli właśnie ktoś nas gdzieś zaprasza, ktoś nas zaczyna obserwować. Bo oczywiście możemy zacząć kogoś obserwować i wtedy będziemy widzieć powiadomienia, jeżeli ktoś wchodzi do jakiegoś pokoju i na naszej liście pokoju, w naszym tak zwanym hallway, czyli korytarzu, będą też wyświetlane pokoje, w których ta osoba w danej chwili się znajduje, jeżeli oczywiście mamy do nich dostęp, jeżeli mamy prawo do tych pokoi wejść.
8: Profile, przycisk.
7: Tu jest nasz profil.
8: Search clubhouse, pole wyszukiwania.
7: To jest pole wyszukiwania, tutaj sobie możemy szukać klubów, ludzi, pokoi i czego tylko chcemy.
8: News about TH Bionic Retina Tomorrow, 12.00M, przycisk. Search clubhouse.
7: I tutaj mamy już powoli listę pokoi. To jest pokój, jak sama nazwa mówi, tomorrow at 12 a.m., czyli no jutro o 12.00 w nocy, w południe, nigdy nie pamiętam 12 a.m., która to jest. W każdym razie chyba w nocy,
0: AM to jest
7: ale...

0: które nam gdzieś tam Clubhouse rekomenduje, patrząc na to, kogo my obserwujemy. Tutaj no, nie będę przez tę listę gdzieś tam przechodził, bo nie ma to sensu. Pokażę jedną rzecz tylko.
1: 3 minuty news gazeta. Lame. Speaking. Piątek 2 ara witewom. Hosted byłem więcej 2 kroki. Rącił mi set. Wifa.
0: O
1: Rącił mi
0: właśnie,
1: set.
0: poruszając się po liście, czasami natrafimy na taką sekcję, jak na przykład Rooms You Missed, czyli pokoje, no, które przegapiłeś, i tutaj to są pokoje, które mają włączoną tę funkcję replay, które sobie możemy odsłuchać. I ta sekcja może nam się przewijać w nieskończoność, bo no, opisując trochę, jak wygląda ekran, jak wygląda cały interfejs tej aplikacji, jest to jedna wielka lista ułożona w pionie pokoi. I ta sekcja zajmuje jakby no, jakąś tam dużą część ekranu i ją sobie możemy przewijać w poziomie. Poza tym, że całą listę możemy przewijać w pionie. To jest tak zwana karuzela, tak się na to oficjalnie mówi. No ale innymi słowy, jeżeli my tutaj pojedziemy w prawo, to zostaniemy, że tak powiem, uwięzieni z voiceoverem wewnątrz tej sekcji. Żeby tę sekcję pominąć, na tytule sekcji przejeżdżamy sobie gestem w dół, żeby skorzystać z czynności
1: Skip to next section.
0: Skip to next section, czyli pomiń i przejdź do następnej sekcji. Klikamy
1: Quality bez czarne serce.
0: i
1: Hosted
0: już
1: BK1.
0: widzimy pokoje, które są po tej sekcji. Całą tę sekcję pominęliśmy, przeskoczyliśmy niżej i nie musieliśmy się przedzierać przez tę ogromną ilość, a tego mogło być naprawdę dużo. Tych pokoi, które gdzieś tam przegapiliśmy. Pamiętajmy też o tym, że nie samą listą człowiek żyje i na samym końcu, jako ostatni element ekranu, też znajdziemy parę ciekawych rzeczy. Najlepiej gestem czterema palcami u dołu ekranu przejdźmy sobie do ostatniego elementu.
1: Open back channel, przycisk.
0: Open back channel. Back channel to jest no, czat. Tutaj możemy sobie klikając w daną osobę, w profil danej osoby, wysłać jej wiadomość, lub inne osoby mogą wysłać nam wiadomość i ona się właśnie w tej sekcji Back Channel tutaj pojawi. Gdyby tutaj znajdowała się jakaś wiadomość, to dostalibyśmy komunikat Open Back Channel, na przykład One New albo Five New, czyli jedna nowa, pięć nowych. Że obecnie żadnych nowych wiadomości tutaj nie ma, nieprzeczytanych wiadomości tutaj nie ma, to nie ma takiego komunikatu. Poruszając się w lewo,
1: Starter przycisk.
0: utwórz nowy pokój.
1: Buddy list przycisk.
0: Body list. To jest też fajna funkcja. Nie będę jej pokazywał, żeby tutaj nie eksponować, kto mnie obserwuje, kogo ja obserwuję. Ale jeżeli klikniemy w ten przycisk, to wyświetli nam się nie mniej więcej lista osób, które i my obserwujemy, i jesteśmy przez nie obserwowani, czyli nasi jakby tacy no, znajomi, którzy i my, i oni nas obserwują. I ta lista będzie posortowana w kolejności od ostatniej aktywności. Czyli na samej górze pojawią nam się osoby, które są w danej chwili aktywne. I jeżeli są one w jakimś pokoju, do którego my możemy dołączyć, nie jest on w żaden sposób prywatny, zabezpieczony lub mamy do niego dostęp, to pokaże nam się ten pokój i będziemy mogli sobie do nich wejść. Przepraszam, a poniżej osób aktualnie zalogowanych będziemy widzieć osoby, no, które ostatnio były zalogowane wraz z informacją o tym, kiedy były aktywne. Czyli jeżeli ktoś na przykład wyszedł 15 minut temu, no to jest jeszcze szansa, że go gdzieś tam możemy zaprosić i do nas sobie przyjdzie. Możemy też tutaj zobaczyć sobie kluby, w których jesteśmy członkami, wraz z informacją o tym, ile ten klub ma online w tym momencie osób, ile on ma aktywnych osób, że jeżeli chcielibyśmy na przykład stworzyć sobie jakiś pokój, no to w tym widoku możemy sobie zobaczyć, że na przykład o, w tym klubie jest dużo osób, to w tym klubie można stworzyć jakiś pokój i coś liczyć na to, że ktoś do niego przyjdzie, lub sobie oczywiście wyhaczyć naszych dostępnych znajomych i też ich gdzieś tam zaprosić.

0: zgłosić.
1: Vertical scroll bar, 21 pagas.
0: No i przesuwając się dalej w lewo, już mamy pasek przewijania od samej listy.
1: Budby list, przycisk, start room,
0: pokażę
1: przycisk.
0: Może od razu, jak wygląda interfejs tworzenia pokoju. Stworzymy go i myślę, że wtedy Paweł może też pokazać aplikację na Androida.
2: Tak.
0: Ja cię spróbuję zaprosić.
2: Tak, to zróbmy tak.
0: Tak.
1: Start room.
0: No ale to tak, utwórz pokój.
1: Dismiss.
0: Przycisk start room. Właśnie najlepiej go od końca szukać. Cztery palce u dołu ekranu i w lewo się poruszamy. Przycisk start room znajdziemy.
1: Dismiss.
0: No i tak, dismiss, czyli zamknij ten widok, zamknij to okno tworzenia nowego pokoju.
1: Przełącznik włączony. Stuknij replace.
0: Replace. Czy chcemy mieć replace? No, zostawmy to, chociaż podejrzewam, że za chwilę nam ta opcja zniknie. Zaraz powiem dlaczego.
1: Question mark. Przycisk. Help.
0: No, czyli nie więcej ikonka, znak zapytania. Jeżeli w nią klikniemy, to nam Clubhouse wyjaśni, co to jest to replace i do czego ta funkcja służy.
1: Znak plus add article. Przycisk.
0: Dodaj tytuł.
1: Zaznaczone. Open room.
0: No właśnie. I tutaj mamy kilka możliwych typów pokoi. Pokój otwarty, czyli nie mniej, nie więcej, każdy może do niego wejść. Jeżeli ktoś nas obserwuje, duża szansa, że dostanie powiadomienie, pojawi się on ludziom na liście, będzie można wysyłać linki, każdy, kto wejdzie, będzie mógł zapraszać swoich znajomych.
1: Social room.
0: Social room. To jest bardzo fajna funkcja, bardzo przydatna. Ja bardzo lubię ten typ pokoi. Social room polega na tym, że do pokoju mogą wejść tylko i wyłącznie osoby, które obserwujemy my, moderatorzy. Czyli domyślnie my jesteśmy moderatorem, osoba tworząca pokój jest moderatorem. Możemy uczynić oczywiście więcej osób moderatorami, na to trzeba uważać, bo osoba, która jest moderatorem, może usunąć inne osoby ze stanowiska moderatorskiego i przejąć, że tak powiem, władzę w danym pokoju. Ale no, tworząc właśnie social rooma, wszystkie osoby, które my obserwujemy, to jest ważne, które my obserwujemy, a niektóre nas obserwują, to jest różnica, będą mogły wejść, a osoby, które nie są obserwowane przez moderatorów, nie będą w ogóle wiedziały, że pokój istnieje. No i nie będą do niego oczywiście mogły wejść. To jest fajna opcja o tyle, że no nie mamy praktycznie ryzyka jakichś osób niepożądanych, jakichś troli, a to się na Clubhouse czasem zdarza, że wejdzie nam na przykład jakaś osoba i jej jedynym celem jest wyrwanie osoby płci przeciwnej za wszelką cenę i nie rozumie, to znaczy nie. No zdarzają się takie sytuacje, bywały takie sytuacje, ja już byłem świadkiem paru takich. Więc ja na przykład, ja jestem fanem social roomów, bo no, wiedząc, kogo mamy w moderacji, ustawiając tam powiedzmy 2-3 osoby znające się i zaufane, które obserwują osoby no w porządku i takie, które lubią, nie ma gdzieś tam ryzyka, że nam nie wiadomo kto będzie wchodził i problemy robił, wyzywał ludzi od jakichś rasistowskich określeń, a takie rzeczy też się czasami na przykład zdarzały, więc po prostu jest to zdecydowanie wtedy bardziej cywilizowana atmosfera.
1: Closed room.
0: Closed room, zamknięty pokój i my
1: zaznaczone.
0: Z tej opcji skorzystamy. Ta opcja pozwala nam nie mniej, nie więcej na stworzenie pokoju prywatnego, do którego tylko moderatorzy mogą wysyłać zaproszenia, czy to linkiem, czy to zapraszając osobę gdzieś tam no, za pomocą tej funkcji właśnie ping. I osoba, która nie zostanie zaproszona, nie będzie mogła do pokoju w ogóle wejść.
1: TH 15% klubu.
0: I pod spodem mamy listę klubów. Jeżeli klikniemy w któryś z tych klubów, to zostanie utworzony pokój jako pokój wewnętrzny w tym konkretnym klubie.
1: Start room for Play Hose. Przycisk. Apple Polska Fans Club Room. Nowa Dolina Krzemowa w PL Club Room. Start room for Play Hose.
0: No i tutaj
1: przycisk.
0: Jest lista klubów. Ponownie cztery palce u dołu. I mamy właśnie przycisk Start a Room for People I Choose, czyli utwórz pokój dla ludzi, których ja wybiorę. I ten przycisk właśnie zostanie użyty, z tego przycisku skorzystamy. Oczywiście ta nazwa się zmieni, jeżeli wybierzemy inny status, jeżeli wybierzemy otwarty pokój, to ten przycisk się jakoś będzie tutaj inaczej nazywał, no ale to Start a Room, jakoś on się tak powinien zaczynać, więc ostatni element w każdym razie na ekranie powinniśmy kliknąć.
1: Starterum. Starterum. Nagłówek. Zloseicon. Przycisk. Wit. Wielokropek. Zloseicon.
0: Tu już
1: Przycisk.
0: nam od razu się pokazała możliwość zaproszenia ludzi. Ja na razie to okno zamknę.
1: PHE 15% zaznaczone. Social room. Open room. Dismiss.
0: A,
1: Przycisk.
0: czyli ja
1: Dismiss.
0: nie mogę
1: Przycisk.
0: tego
1: Starterum for PO play hose. Przycisk.
0: zamknąć.
1: Starterum. Starterum. Starter. Zlos. Wit. Lupa. Search. Photo of Carisfe. Lupa. Ser. Strzelające konfetti. Let's go. Przycisk.
2: A,
0: Właśnie,
2: mogę
1: możesz
0: tak
2: pominąć.
0: zrobić.
2: No,
0: Mogę kliknąć
2: dokładnie.
0: let's go. Na samym dole.
1: Strzelające konfetti. Let's
0: Ostatni
1: go.
0: znowu element. Let's go.
1: Strzelające konfetti. Leave świetle.
0: O
1: Znak plus
0: właśnie.
1: add topics.
0: I co my
1: Highway.
0: tu mamy?
1: Przycisk. Highway.
0: Interfejs
1: Przycisk.
0: pokoju. Hallway, pierwszy element, czyli pokaż mi korytarz, pokaż mi listę pokoi. Pamiętajmy, nie spowoduje to opuszczenia pokoju. Nadal w pokoju będziemy, nadal będziemy mogli rozmawiać, nadal u dołu ekranu będziemy mieli przycisk Expand Room, czyli rozwiń pokój. Ale będziemy sobie mogli na przykład przeglądać, jakie są inne pokoje. Czyli jeżeli to, gdzie jesteśmy, nie jest jakoś wybitnie interesujące, chcemy sobie poszukać, czy może jest jakiś fajny inny pokój, a może nie ma. Jeżeli nie ma, to po prostu wrócimy tu, gdzie jesteśmy. To sobie możemy tym przyciskiem wyświetlić listę. Jeżeli coś znajdziemy, to po prostu klikamy i zostaniemy automatycznie wyrzuceni stąd, a przeniesieni gdzieś indziej. No a jeżeli nic nie znajdziemy, to sobie Expand Room na dole klikamy i pojawia nam się z powrotem ten pokój. I nikt nie wie o tym, że my sobie szukaliśmy jakiegoś innego miejsca.
1: Leave świetle.
0: Leave
1: Przycisk.
0: quietly, czyli opuść, wyjdź po cichu. To jest ważne. Na Clubhouse nie dostajemy informacji, że ktoś dołącza, nie dostajemy informacji, że ktoś wychodzi. Możemy sobie cichaczem wyjść, nie informując o tym nikogo. Ta funkcja została stworzona po to, żeby no, zachęcić ludzi do eksploracji i do łażenia sobie po różnych pokojach. Jako moderator czasami dostaniemy dźwięk, że ktoś wszedł, no żebyśmy wiedzieli o tym, że coś nas czeka i że może powinniśmy na to zerknąć, ale to też zależy i w sumie to nikt nie wie do końca od czego. Mówi się, że jeżeli się nie jest w aplikacji, to jest większa szansa na ten dźwięk. To też wszystko zależy, zmienia się z wersji na wersję. Raz ten dźwięk jest, raz go nie ma, raz ludzie narzekają, że on się za często pojawia, raz ludzie narzekają, że on się za rzadko pojawia, więc tam pod tym kątem jest coś na pewno robione.
1: Rumec, przycisk.
0: Akcje, jeżeli chodzi o pokój, co my tu mamy
1: Rumec,
0: właściwie?
1: Privaterum, przycisk. Rumec, przycisk. Rumec, uwaga, let visitors in, przycisk. Let visitors in,
0: A,
1: przycisk.
0: czyli no wpuszczaj wszystkich, otwórz jakby ten pokój.
1: Pina link, przycisk. Let pina link, przycisk.
0: Przypnij link. Możemy przypiąć sobie w pokoju jakiś konkretny link i podczas tego naszego pokoju go zmieniać. Czyli jeżeli na przykład opowiadamy o jakiejś aplikacji, opowiadamy o jakiejś stronie internetowej, to możemy przypiąć sobie do niej linka, możemy też przypiąć linka do jakichś, nie wiem, naszych mediów społecznościowych, naszej jakiejś kampanii, produktów, które sprzedajemy, reklamujemy, cokolwiek. I też oczywiście, jeżeli w trakcie pokoju będziemy te linki zmieniać, to osoby słuchające tego pokoju jako replay będą te linki widzieć tak, jak one się zmieniają. Czyli jeżeli w 30 minucie pokoju zmienimy linka, to osoba słuchająca replay do 30 minuty będzie widziała pierwszego linka, a od 30 minuty będzie widziała drugiego linka i się ten link w tym samym momencie zmieni, co nam.
1: Serczą przycisk.
0: Wyszukaj. Wydaje mi się, że tej funkcji możemy użyć, jeżeli mamy ogromną ilość osób, a osoby po kilka tysięcy, a pokoje po kilka tysięcy osób z zagranicą się zdarzają. I no, jeżeli chcemy tam jednej konkretnej osoby wyszukać, to żeby się nie przewijać przez te wielkie listy, możemy użyć właśnie tej opcji.
1: Audio kwality normal przycisk.
0: Tutaj możemy zmienić sobie jakość audio. Jeżeli nasz internet jest nie za fajny, to możemy sobie tę jakość obniżyć. Możemy tutaj również włączyć bodajże Music Mode. czyli właśnie ten tryb, w którym nadajemy w stereo, jeżeli nam internet na to pozwala, jeżeli mamy taką potrzebę. Tutaj trzeba wspomnieć o kolejnej funkcji Clubhouse'a, o funkcji, która nazywa się Spatial Audio, czyli audio w przestrzeni, która no, bardziej adekwatnie powinna się nazywać audio w stereo, bo to tak naprawdę w stereo są te osoby rozmieszczane. Jeżeli nie mamy włączonego music mode'a, to po prostu osoby, które znajdują się w naszym pokoju, będą rozmieszczane po lewej, po prawej, na środku, jedna troszkę bliżej środka, druga trochę dalej, w zależności od tego, ile tam tych osób mamy. Także no, możemy ładnie odróżnić od tego jedną osobę od drugiej i też na podstawie tego, kto gdzie jest, mniej więcej wiedzieć, kto w danej chwili mówi. Możemy również, jeżeli ktoś mówi dłużej, to Clubhouse będzie go subtelnie gdzieś tam przesuwał w stronę środka, żebyśmy nie musieli, powiedzmy, słuchać kogoś, kto 10 minut gada tylko i wyłącznie z prawej słuchawki. Po no, kilku sekundach, jeżeli ktoś mówi ciągle, ciągle, ciągle, zaczyna nam gdzieś tam wędrować w stronę środka, po czym jeżeli ucichnie, przy czym ucichnie, to nawet nie znaczy wyciszy mikrofon, tylko ucichnie, to znaczy faktycznie przestanie mówić, to będzie on przenoszony z powrotem no, na swoje miejsce. No i jak zacznie mówić i będzie dalej mówił, to zostanie znowu przesunięty w stronę środka i tak dalej. Ale jeżeli no, odbywa się jakaś dyskusja, to te osoby są ładnie rozmieszczane w panoramie.
1: Options, przycisk.
0: Show captions to są funkcje związane z transkrypcją. Clubhouse jest chyba w stanie nam robić transkrypcję automatyczne w kilku językach, na pewno nie w polskim. Jesteśmy chyba też w stanie stworzyć transkrypcje ręczne. Transkrypcje, ni mniej, ni więcej, głównie osobom z problemami ze słuchem, przydatna opcja pozwalająca po prostu czytać, czy to automatycznie tworzone, czy to ręcznie wpisywane napisy z tego, co dzieje się na Clubhouse'ie.
1: Entrum, przycisk. Cancel, Entrum,
0: Enroom,
1: przycisk.
0: czyli zakończ pokój. Jaka jest różnica między leave a endroom? Jeżeli jest w pokoju jedna osoba, żadna. Jeżeli jest w pokoju kilka osób, jeżeli my pokój opuścimy, to pierwszej osobie najwcześniej dołączonej zostanie przekazana pałka moderatora. Jeżeli są już inni moderatorzy, to oczywiście to się nie stanie, to po prostu zostaną inni moderatorzy. Jeżeli klikniemy End Room, co możemy zrobić tylko i wyłącznie jako moderator, to niezależnie od tego, ile jest osób w pokoju, pokój zostanie po prostu bezpardonowo zamknięty i wszyscy zostaną z niego wyrzuceni.
1: Cancel, przycisk,
0: No
1: cancel,
0: i
1: przycisk.
0: cancel, koniec
1: Rumec, Jonas,
0: akcji,
1: przycisk.
0: zamknij to okno z sankcjami.
1: Privaterum, przycisk.
0: No, informacja, że to jest pokój prywatny. Jak tutaj klikniemy, to nam się pokaże, co to znaczy, że jest pokój prywatny i kto i jak może do niego wejść.
1: Znak plus add the topics, przycisk.
0: Możemy dodać tematy. To się raczej w publicznych pokojach przydaje. Możemy wpisywać sobie jakieś tematy i ludzie nas potem z wyszukiwania będą w stanie znaleźć.
1: Mikołaj Chorysz, room moderator.
0: I tutaj mamy mnie, listę użytkowników.
1: Strzelające konfetti, bo o, nic room. Wait for people to arrive, or znak plus frames to get it started so owner, wielokropek.
0: No, że piękny pokój, poczekaj na ludzi, zanim przyjdą, lub zaproś swoich znajomych, żeby wcześniej móc zacząć.
1: Back, przycisk. Back, przycisk. Back channel.
0: I to
1: Back,
0: jest jakiś
1: przycisk.
0: błąd. To jest błąd, który się ostatnio pojawił na Clubhouse'ie. Z jakiegoś dziwnego powodu ciągle otwiera nam się back channel, czyli ten czat. Musimy go tutaj przyciskiem
1: Back.
0: back zamknąć.
1: Rumec. This is a closet room. Dismiss. Przycisk. Open back handle. Zero requests. Przycisk. Zaznaczone. Hacks. Relek
0: No
1: nilans
0: i
1: hiteres.
0: znowu
1: Cukhocom posa.
0: się on
1: Przycisk. Cukhou
0: otwarł
1: segues wet.
0: i
1: Tod. Lernal nie remingu.
0: chyba
1: Hacks.
0: nie
1: Cukhocom po.
0: jesteśmy
1: Back
0: w
1: handle.
0: stanie go w ogóle
1: Back.
0: zamknąć.
1: Przycisk.
0: No ale to
1: Back.
0: musimy go po prostu
1: Mute. Przycisk.
0: ominąć i przejść sobie od końca ekranu i go od końca ekranu czytać.
1: Mute. Przycisk.
0: Wycisz, wycisz, no nas wycisz.
1: Wifra is at hands. Przycisk.
0: Zobacz uniesione ręce.
1: Invite a friend to the HR room. Przycisk.
0: Zaproś znajomego do pokoju.
1: Open tube. Wielokropek. Przycisk.
0: A, no i to jest ten prywatny pokój i tutaj go możemy otworzyć dla szerszej publiki.
1: Invite friend to THR. Przycisk.
0: Dobrze, to myślę, że pozwolimy Pawłowi pokazać teraz aplikację na Androida, a ja
2: Dobrze.
0: go w tym momencie, no jak będzie gotowy, będę próbował zaprosić.
2: Dobrze. Mam nadzieję, że teraz dobrze słychać moją syntezę. No i
0: Myślę,
2: idzie
0: że
2: na
0: troszkę
2: dwukrotnie.
0: możesz zgłośnić jeszcze,
2: Dobrze.
0: jeżeli możesz, ale.
2: Tak, więc tu jedziemy od początku. To powinno się nazywać Explorer, więc jak widzicie, te przyciski na Androidzie się nazywają troszkę inaczej niż na iOSie, ale służą do tego samego. Czyli no, iPhone'owe Explorer jest Androidowym Search. Invite to są. Jaka to ma nazwę na iOSie, Mikołaju? Drugi ten przycisk bulletin? A,
0: Invite
2: tak,
0: friend chyba,
2: to jest
0: czyli
2: zaproszenie
0: zaproś
2: znajomych.
0: znajomych.
2: Dobrze. Upcoming events, czyli
0: Bulletin.
2: bulletin. No, activities na iOSie. No i profil, który też się chyba jakoś inaczej na
0: Profile, chyba po
2: po
0: prostu jest
2: prostu.
0: profile, a to jest my profile.
2: Tu mamy pole do szukania, to, które Michał też pokazywał. Tu możemy znaleźć wszystko. Kluby, ludzi, wydarzenia, znaczy wydarzenia i pokoje.
0: Pamiętajmy o tym też, że aplikacja Clubhouse jest bardzo, no, w dużym stopniu oparta na emoji i dużo z tych przycisków tak naprawdę się wcale tak nie nazywa, jak nam tutaj screenreadery czytają. Widzący widzą tam po prostu ikonki jakiegoś kalendarzyka, jakiegoś zaproszenia, jakiegoś lubki do wyszukiwania, a to po prostu my jako niewidomi. No mamy te przyciski zaetykietowane jako użytkownicy czytników ekranu i po prostu no, ktoś, kto pracował nad dostępnością, chyba nie za bardzo koordynował jeden system z drugim i po prostu te etykietki dla nas, dla czytników ekranu, inaczej poustawiał na poszczególnych systemach operacyjnych.
2: Jasne. No i dalej mamy to, czego moglibyśmy się spodziewać, czyli najpierw taka reklama, powiedzmy trochę, wydarzeń, które mają się wydarzyć, mają no, odbyć się wkrótce.
1: Na dole ekranu.
2: No właśnie, tu już widzicie, że jest wydarzenie, ktoś będzie po prostu czytał Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny. Prawdopodobnie to wydarzenie już nawet ma miejsce. Pewnie gdyby nawet odświeżyć, to by się to troszkę pozmieniało, ale. No ale właśnie. No, tu mogę dostać powiadomienie, kiedy się rozpocznie, jeżeli mnie interesuje to wydarzenie. A tu mogę rozbudować to sobie dalej i zobaczyć, no właśnie, jakie jeszcze wydarzenia się będą odbywały w najbliższym czasie. Tak, tutaj mamy już pierwszy pokój. I tu mamy, no właśnie, tytuł tego pokoju, parę osób, które w nim są. W tym zazwyczaj będą podani nasi znajomi, jeżeli w tym pokoju są, a pokoje z naszymi znajomymi są zazwyczaj na górze. No i potem liczba słuchaczy, liczba mówców. Ile listeners, ile speakers. No i potem te pokoje są. Ja tu jeszcze pokażę tylko, że. Rooms you missed. To jest element na ekranie, ale on nie ma żadnej roli i też nie ma tego triku na Androidzie, niestety, który pozwalałby nam go przeskoczyć, więc musimy niestety ręcznie przewijać tego typu widgety. Dalej. A właśnie, tu już jakieś sugestie się pojawiają. O. Tak, tu jakiś. Tak, tu jest niemiecki klub i tu znowu Clubs for You i to znowu trzeba przewinąć, więc jest to trochę uciążliwe. Zwłaszcza, że tych sekcji nie da się niestety przeskakiwać, więc no, to jest coś, gdzie na Androidzie można by popracować nad tym bardziej. No i żeby już nie przewijać się przez tą całą listę, to zrobię tak, jak Mikołaj zrobił i pójdę od dołu. Back channel, czyli tu już są czaty tekstowe, które ze mną ktoś nawiązał. Start a room, czyli mogę wystartować pokój. No i lista kontaktów, o której Mikołaj też już wspominał. No i tu już są jakieś dalej pokoje, z powrotem jesteśmy na tej liście. Więc tak to w dużym skrócie wygląda.
0: Ja spróbuję zaprosić Pawła, może zminimalizuj aplikację, zablokuj sobie, zobaczymy, czy dostaniesz powiadomienie.
2: To znaczy ja musiałbym wtedy włączyć dźwięki jakieś, bo...
0: A, okej. Okay,
2: poczekaj.
0: Bo nie masz, okay.
2: O, no i proszę, zablokuję ekran i możesz spróbować mnie zaprosić.
0: Ja się tutaj wyciszę tymczasowo, bo przewiduję, że otwierając okno zaproszeń ludzi mi się tutaj, mi zacznie tutaj sypać kontaktami,
2: ale więc
0: żeby uniknąć...
2: Znaczy nie, bo wiesz co, ja myślę, że jeżeli możesz, to ważne, żebyś to pokazał, bo
0: okay.
2: Zapraszanie ludzi nie działa trochę w taki sposób, w jaki byśmy chcieli czasem. To znaczy ono działa, ale trzeba wiedzieć o tym, że nie ma tam przycisku zatwierdzającego. Tak, jeżeli wyszukujemy znajomego, to możesz mnie wyszukać po prostu. I wtedy się pojawia tylko ja.
0: Dobra, to w takim razie rozpoczęliśmy ponownie udostępnianie linku z iPhone'a.
1: Rumec, private, znak Mikołaj, znak private, przycisk.
0: No właśnie, i teraz jakby to zrobić, żeby obejść tego backchannela nieszczęsnego.
1: Invite friends, przycisk. Invite friends to THR, przycisk.
0: Invite friends, no masz. Tutaj.
1: Zamknięta kółtka, invite są, zamknięta kółtka, search, pole wyszukiwania.
0: Search, dobra, mamy pole wyszukiwania.
1: N, M. A, A, S, S, A, A, R, R.
0: Piszemy masar.
1: Pole wyszukiwania. Y, G.
2: Czyżbyś nie miał już znajomych?
1: Pole wyszukiwania. Paweł Masarczyk.
0: O, mam.
1: Zaznaczone. Paweł Masarczyk. Q.
2: O, już w tym momencie.
1: Aby uzyskać zaznaczone.
2: Ja uzyskałem powiadomienie.
1: Przycisk.
2: Dokładnie. Czyli nie ma tu czegoś takiego, że zaznaczamy parę osób. I to gdzieś tam zamykamy.
1: Halfway, przycisk.
2: Tylko w momencie zaznaczenia osoby z listy to zaproszenie już wyszło. No i w tym momencie ja odblokowuję telefon. Udam się do notifications, czyli activities na iOSie. Dobra. Otwieram. Tu już nie ma informacji, że jest jakieś jedno nowe czy coś. I chyba Android w ogóle nie ma tego typu etykietek.
0: Tak, your favorite topic to jest taki domyślny tytuł pokoju, który się nam ustawia, bo ja nie wpisałem tytułu ręcznie, więc się nam taki ustawił.
2: Tak, i tu jest napisane, że Mikołaj pinged you, czyli no, dał mi takiego przytyczka, żebym ja wszedł do tego pokoju. No ja mogę to uczynić, mam też opcję... A tu jest logo awatar Mikołaja. I tu już następne powiadomienie. Powiadomienia są o najróżniejszych rzeczach. O tym, że ktoś rozpoczął pokój w jednym z naszych klubów. O tym, że ktoś nas do klubu zaprosił. O tym, że ktoś z naszych znajomych rozmawia w jakimś konkretnym pokoju. Nie, to nie. To przychodzi jako powiadomienie.
0: To przychodzi jako powiadomienie, ale ono się nie pokazuje chyba właśnie w activities.
2: Dokładnie.
0: W notifications.
2: Ale jeżeli ktoś na przykład dołączy do Clubhouse'a z naszych znajomych, tego typu rzeczy są tu w powiadomieniach. Ja na przykład zostałem spingowany przez Mikołaja. I klikam. O, dźwięk już się zmienił. Ja jestem w tym momencie u Mikołaja w pokoju. I jestem prawdopodobnie też odciszony, więc jest jakaś szansa na to, że mnie słychać.
0: Tak.
2: O, Mikołaja też słychać.
0: Tak. Jak tutaj... zauważyliśmy, Paweł stał się od razu mówcą przez to, że ja jako moderator, nie przez to, że ja jako moderator go zaprosiłem, przez to, że jest drugą osobą, która weszła do pokoju, a taka jest zawsze zasada w Clubhouse'ie, że druga osoba wchodząca do pokoju staje się mówcą i nie trzeba jej dawać prawa podniesienia ręki, co oczywiście zaraz możemy zmienić, bo ja mogę Pawła przerzucić na siłę do publiczności, odebrać mu to prawo no, mówienia, żeby pokazać, jak ten interfejs wygląda, jeżeli nie jesteśmy drugą osobą, jak podnosi się rękę i co trzeba zrobić po podniesieniu ręki, jak my, jako moderatorzy, możemy zareagować na taką podniesioną rękę. Więc klikniemy sobie Pawła. I
2: Foto w Paweł Meserczyk.
0: pokażemy przy okazji, co
2: Przestała
0: jest w
2: być
0: profilu.
2: słychać. Foto w Paweł Meserczyk.
0: A
2: Tak,
0: teraz?
2: przez
0: Foto w
2: bezpośrednio, nie
0: Paweł
2: wiem, czy tak ma
0: Meserczyk.
2: być, ale.
0: Tak, musi być niestety, bo no, przez to, że jakby aktywował się mikrofon, to przeszło audio, przeszło odtwarzanie na głośnik, więc po prostu muszę przesunąć mikrofon, głośnik do mikrofonu. Jeżeli ciszej, głośniej, później dalej, to proszę mów,
2: Button menu.
0: bo.
2: Przycisk.
0: No niestety
2: Button menu. Przycisk.
0: uroki takie techniczne.
2: Foto,
0: Dobrze.
2: button menu. Przycisk.
0: Przycisk wycisz, możemy osobę wyciszyć na siłę.
2: Button notifications. Przycisk. Notyfikacje.
0: Powiadamiaj czasami o aktywnościach tej osoby. Tutaj możemy zmienić na nigdy nie powiadamiaj lub powiadamiaj o absolutnie każdym jego ruchu. Jeżeli jesteśmy takim bardzo zafiksowani, to możemy sobie tutaj ustawić, że czego by on na Clubhouse nie zrobił, do jakiego pokoju by nie wszedł, to dostaniemy o tym powiadomienie. Całkiem przydatna opcja. Są osoby, które na przykład rzadko korzystają z Clubhouse'a, a jak już korzystają, to są w bardzo ciekawych pokojach, więc mi się zdarzyło na paru osobach takiej funkcji użyć. No oczywiście, jeżeli ktoś tam za dużo tutaj śmieci w powiadomieniach, to możemy mu też te powiadomienia na siłę wyłączyć i nas nie będzie wtedy i o nim, nie będziemy wtedy dostawać powiadomień.
2: Zaznaczone. Follow button. Przycisk.
0: Follow button, przycisk obserwuj, jeżeli bym tutaj odznaczył, to bym przestał obserwować Pawła.
2: Sugestia follow similar. Przycisk.
0: Jeżeli zaobserwujemy kogoś, to ten przycisk się nam zaznaczy. Ten przycisk służy mniej więcej do rozwinięcia sugerowanych obserwujących na podstawie tej osoby, czyli osoby, które są w jakikolwiek sposób z tą osobą związane, które my też może chcielibyśmy zaobserwować. Więc jeżeli my po prostu kogoś zaobserwujemy, to tutaj nam się od razu rozwinie lista innych osób, które no, mogą nas potencjalnie zainteresować.
2: Paweł Meserczyk. Przycisk.
0: No tutaj informacja o tym, kto to jest.
2: Małpa Picioł. Przycisk.
0: To jest chyba nazwa z Clubhouse'a,
2: Follow you.
0: bo tam też nazwę użytkownika wpisujemy. Informacja follows you, czyli obserwuje ciebie również.
2: 359 followers. Przycisk.
0: Osoby obserwujące Pawła 359.
2: 734 following. Przycisk.
0: Osoby, które Paweł obserwuje 734.
2: Actions. Przycisk.
0: Akcje, co my tu mamy?
2: Akcjons, uwaga, Paweł Meserczyk. Szare profile, wielokropek. Przycisk.
0: Udostępnij profil, możemy tutaj linka wygenerować.
2: Block. Przycisk.
0: Możemy tę osobę zablokować i w tym momencie, jeżeli w jakimkolwiek pokoju dostaniemy my status mówcy, to tej osobie magicznie ten pokój zniknie i nie będzie mogła do niego dołączyć.
2: Remove from room. Przycisk.
0: Możemy usunąć go z pokoju.
2: Remove and report. Przycisk.
0: Usunąć i rozpocząć proces no, raportowania do Clubhouse'a za złamanie regulaminu. Tutaj wyświetli nam się lista ogromna powodów, za które możemy kogoś chcieć zareportować, od homofobicznych i rasistowskich jakichś odzywek przez no, zakłócanie porządku w pokoju i powiedzmy odtwarzanie jakichś plików. Przez kwestie związane z naruszaniem praw autorskich, po no, bycie poniżej jakiegoś tam limitu wiekowego lub stosowanie nieprawdziwego imienia i nazwiska, bo na Clubhouse zastosowanie nieprawdziwego imienia i nazwiska karą jest usunięcie konta.
2: Cancel, przycisk, cancel,
0: No i
2: przycisk.
0: cancel, czyli zamknięcie tego okienka z akcjami.
2: Actions, 7, actions, przycisk, zloseicon, przycisk, co my w herbecie, zloseicon, przycisk.
0: Opcja zamknięcia.
2: Co my w herbecie, co podcasting, accessibility testing, level link and thinking, przycisk. Bio.
0: Kawałek opisu, który każdy sobie może na profilu umieścić, i ten opis jest publiczny, i na to też trzeba uważać, bo pojawiły się strony, które indeksują nasze profile na Clubhouse, i nawet jeżeli by sobie to konto, czy to usuniemy, czy to zmienimy sobie na przykład jakiś opis, to na tej stronie jest pokazane wszystko, kogo obserwowaliśmy, kiedy go zaczęliśmy obserwować, kiedy go przestaliśmy obserwować, kto nas obserwował, jaki mieliśmy opis, kiedy zmieniliśmy ten opis. Oczywiście nie z jakąś wielką dokładnością, ale takie archiwa ja już kiedyś widziałem.
1: Messaga, przycisk.
0: No, wyślij wiadomość na backchannelu.
1: Machająca dłoń, brawa, przycisk.
0: Wave, o co chodzi z wave'em? Jeżeli komuś pomachamy, czyli właśnie ten przycisk do tego służy, to będąc w dużym pokoju jakimś, w którym trafił się ktoś, z kim może chcielibyśmy pójść, że tak powiem, na stronę, pomachamy komuś, nic się nie stanie. Jeżeli ktoś to nasze machanie zaakceptuje, to w tym momencie i dopiero w tym momencie my i on zostaniemy usunięci z pokoju, w którym się w danej chwili znajdujemy i przejdziemy do nowego, prywatnego pokoju, tylko i wyłącznie z nami dwoma. Możemy wtedy przedyskutować, co tam chcemy. No oczywiście, jeżeli chcemy, to też pozapraszać tam inne osoby lub wrócić tam, skąd wyszliśmy.
1: Nie twój profil, przycisk.
0: Zobacz pełen profil, tam się pojawi pełne bio, tam się pojawi przycisk pozwalający przejść na Pawła profil na Twitterze, jeżeli go podpiął, pozwalający przejść na profil na Instagramie, jeżeli go podpiął, bo do Clubhouse'a możemy podpiąć właśnie Twittera i Instagrama i służy to mniej więcej do tego, że osoby, które przeglądają nasz profil, mogą kliknąć i przejść do tegoż właśnie profilu na takim serwisie.
1: Mogę moderator, przycisk.
0: Możemy Pawła uczynić moderatorem.
1: Mówię tu audience, przycisk.
0: Lub przenieść go do publiczności.
1: Mówię tu audience, przycisk.
0: I z tej opcji skorzystamy. O, i teraz.
1: Mówi to open tu. Mute.
0: O właśnie. I teraz wróciliśmy już do naszych poprzednich ustawień dźwięku, przez to, że nie ma nikogo innego w pokoju, mikrofon się nam dezaktywował, a Paweł w tym momencie może pokazać, jak wygląda interfejs świeżo po dołączeniu do pokoju.
2: Dobrze, no więc ja tutaj wrócę do Clubhouse'a i wygląda to mniej więcej tak. Tu coś mi się... O, tak. Więc... Coś się zacięło. Michale, w międzyczasie, czy mam jakieś wiadomości, może? Chyba nie mamy. Więc tak, tu mamy... Tak, jest Collapse Channel. I to jest to, co Mikołaj pokazywał. Czyli gdybym zwinął kanał, no to pokazałaby się lista na moim hallway'u, czyli wszystkie inne pokoje, do których mogę dołączyć. Tu mogę wyjść. Tu są dodatkowe opcje. Tu jest podana informacja, jakiego typu jest to pokój. Z jakichś przyczyn no nie jest podane, że to jest prywatny od razu na tej ikonce, ale mógłbym wejść i bym się dowiedział. Tu jest informacja, że... No tak, Mikołaj jest w tym pokoju. I followed by the speakers, czyli osoby, które nie są aktualnie na scenie, ale są śledzone przez kogoś z mówców. Czyli mają teoretycznie jakiś wyższy status niż no ktoś, kto się po prostu dołączył. To zwłaszcza przy dużych pokojach ma gdzieś znaczenie. Mam back channel, mam raise hand, czyli właśnie podnieś rękę. I tu mogę jeszcze rozwinąć aktualnie.
0: No w którym jesteś, więc to jest tak, chyba błąd Androida.
2: To już, tak, rozwinięte jest. No tak. Więc ja spróbuję poprosić cię o głos i zobaczymy, jak to wygląda, kiedy to zrobię. Naciskam, pewnie dostaniesz dźwięk. No tak, no tu jest powiadomienie, co się stanie, kiedy podniosę rękę. Czyli, że moderator dostanie powiadomienie i może mnie przyjąć lub nie. No właśnie, mamy takie dwie opcje. Ja ją podniosę, uwaga.
1: Uniesiona dłoń, karnacja. Uniesiona dłoń, karnacja średnia. Paweł Masarczyk has something to say. Mówi to temat speaker.
0: No właśnie, że Paweł Masarczyk
1: mówi to,
0: ma coś do powiedzenia.
1: Przycisk. Wiefrejs, mute, przycisk. Wiefrejs, mówi to, open tube, wielokropek. Tis i setlose, open, mówi to, wiefrejs et hands. Tis i setlose trum.
0: I teraz.
1: Followed by the highest backers. Followed by the highest backers. Mikołaj Holsz, Paweł Masarczyk.
0: Ja chyba muszę kliknąć
1: View Raised
0: Hands. Tutaj na dole, na środku jest taki przycisk. Klikniemy w niego.
1: Raised Hands. Edit. Przycisk. Open door. No one has their hand raised. No one has their hand raised yet. Open door. No one has their hand raised. Follower BTHS. Follower BTHS. Paweł Masarczyk.
0: Swoją rękę?
1: Back. Przycisk. Paweł Masarczyk. Back. Hand.
2: Nie.
1: Back. Paweł Masarczyk.
2: Dalej mam
0: podniesioną. Podniesioną. A spróbuj ją opuścić i podnieść jeszcze raz.
2: Dobrze. Nie
1: uniesiona dłoń, karnacja, uniesiona dłoń, karnacja średnia, Paweł Masar, dismiss, przycisk, invite speaker, przycisk.
0: O, i tu mamy przycisk invite speaker.
1: Rumet, spionus, privaterum, przycisk, znak plus add topic, Mikołaj Hołysz, rum, followed by PHS, Paweł Masarczyk.
0: Z jakiegoś powodu ta ręka się na Androidzie opuszcza, ale to nie jest problem, bo też my jako moderator, i to możemy przy okazji pokazać, możemy kogoś zaprosić do mówienia. Nawet jeżeli on nie podniesie ręki, jeżeli uważamy, że jest interesującą osobą i ma coś ciekawego do powiedzenia.
1: Button zaznaczony. Sugest Paweł Małpa. Follows 357. Action. Slosejcon. Same w herbie cm. Messaga. Machająca dłoń. Wiefol profile. Machająca dłoń. Wawa. Przycisk. Wiefol. Invite to speak. Przycisk.
0: Invite to speak, czyli zaproś jako mówcę.
1: Zaznaczone. Paweł Masarczyk.
2: W tym momencie wyskoczył taki pyrrym, taki mały dźwięczek.
1: Przycisk.
2: Nic mi TalkBack nie przeczytał sam, ale u dołu ekranu. Back.
1: Mute. Przycisk.
2: No, mam dwie opcje. Maybe later albo join as a speaker. No i mogę wybrać sobie, czy później, być może później dołączę, czy chcę dołączyć już teraz. No to ja przykładowo dołączę. I w tym momencie jestem już mówcą w pokoju Mikołaja.
0: Tak, ja mogę, i to jest też ciekawe, ustawiając się na jednej z tych osób, stuknąć dwukrotnie, dwoma palcami. To chyba jest gest, którego nie ma na Androidzie, ale na iOSie jest.
1: Mikołaj Hołysz speaking.
0: I dostajemy informację o tym, kto mówi. To oczywiście działa nawet w momencie, jeżeli nie jesteśmy mówcą.
1: Mute, ja się... przycisk. Zaznaczone.
0: Wyciszę może. To oczywiście działa również w momencie, w którym nie jesteśmy mówcą, jeżeli jesteśmy tylko słuchaczem. Ważne, żeby się ustawić na nazwie jednej z osób, bo jeżeli nie jesteśmy tak ustawieni, to różnie to działa. Ale jeżeli jesteśmy ustawieni na mówcy i dwukrotnie stukniemy dwoma palcami, to zostaniemy poinformowani o tym, kto w danej chwili mówi. I to ważne, nie jest to osoba, która jest w danej chwili niewyciszona. Osoby niewyciszone, osób niewyciszonych może być bardzo dużo, a Clubhouse wykrywa faktycznie, kto fizycznie mówi, nie tylko kto ma mikrofon włączony. Oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś ma w tle psa, telewizor, odkurzacz, pralkę lub samochody, to też może go Clubhouse potraktować jako osobę, która mówi. Ale jeżeli jesteśmy w pokoju, gdzie nie za bardzo kojarzymy ludzi z głosu, to jest to bardzo przydatna opcja, bo wiemy, jak się do kogoś potem zwracać i wiemy, kto mówi. Osoby widzące dostają te informacje no, poniekąd automatycznie, bo bodajże zdjęcie tej osoby, bo są na Clubhouse zdjęcia lub jakieś tam domyślne bodajże zdjęcie profilowe, i jest otoczone jakimś takim mala kwadracikiem, ramką czy czymś tego typu. Nie wiem dokładnie, w każdym razie jest oznaczone, że ta osoba w tym konkretnym momencie mówi. No a osoba niewidoma, no wiadomo, tego nie widzi. Przedzieranie się przez całą tę listę, kto mówi w danej chwili, byłoby dość problematyczne, więc można sobie to takim gestem sprawdzić. Jak już mówimy o liście osób, mamy w pokoju maksymalnie trzy sekcje. Pierwsza sekcja bez tytułu, sekcja na samej górze, to są ludzie, którzy no, są na scenie, są mówcami. Na początku pojawiają się moderatorzy, potem pojawiają się ludzie, którzy weszli do pokoju, w kolejności, w której oni do tego pokoju weszli. Pod spodem właśnie w sekcji followed by the speakers widzimy osoby, które są obserwowane przez mówców. No właśnie w dużych pokojach te osoby są jakby bardziej zauważalne i większa szansa jest na to, że ktoś zauważy, że podniosą rękę, bo no są na górze, są wyżej. Mają właśnie ten uprzywilejowany status przez to, że ktoś z mówców ich obserwuje. Potem jest chyba Others in the Room, taka sekcja, czyli w ogóle inne osoby, nieobserwowane przez nikogo, które do tego pokoju trafiły. My siebie też w tych sekcjach będziemy widzieć tam, gdzie no, powinniśmy być. Coś jeszcze chciałem na temat listy. Widzimy osoby, które dołączyły, widzimy innych w pokoju. A, i tak, już wiem, co chciałem powiedzieć. Widzimy przy każdej osobie, która jest mówcą, jej status. I czym może być status? Status może być niczym, nic voiceover nam nie powie, to znaczy, że ta osoba mówi. Status to może być muted, czyli wyciszona, no jeżeli dana osoba ma w danym momencie wyciszony mikrofon, ale statusem może być również in a phone call. Jeżeli ktoś do nas zadzwoni, możemy śmiało, bez problemu odebrać połączenie. W momencie, jak połączenie do nas przyjdzie, zostaniemy siłą przez Clubhouse'a wyciszeni. My Clubhouse'a również przestaniemy słyszeć, a inne osoby, które są z nami w pokoju, dostaną no właśnie taką informację, widzący chyba mają jakieś oznaczenie ikoną. My zostaniemy o tym poinformowani, jeżeli najdziemy na osobę, że my jesteśmy w tym momencie no, podczas rozmowy telefonicznej, ktoś do nas ni mniej, ni więcej zadzwonił no, nie można się z nami no, tymczasowo porozumieć, my nie słyszymy, bo akurat odbieramy tę rozmowę. Jak rozmowę zakończymy, to w tym momencie wrócimy oczywiście do pokoju, status in a phone call nam zniknie i możemy sobie spokojnie rozmawiać dalej. Pawle, czy na Androidzie, bo ja jestem wyciszony, możesz mnie poszukać, czy, ciekawe, czy się pokaże w ogóle ta informacja, że jestem wyciszony, czy nie.
2: Zobaczmy. A, no on tutaj czasami też takie przypomnienie nam wyśle, że skoro nam się tu podoba i nam się fajnie z ludźmi rozmawia, to możemy kogoś zaśledzić. Nie.
0: Nie.
2: Co gorsza, ja słyszę tylko imiona osób, a nie ich pełne imiona, że imię i nazwisko. I to jest trochę denerwujące na Androidzie, bo no, wielu z nas ma znajomych, którzy tak samo mają na imię, a inaczej na nazwisko i potem nie wiadomo, o kogo chodzi. Ale no, to jest taki bug. Tutaj no niestety się nie dowiemy.
0: Tak, gdzie na iOSie to jest oczywiście pokazane, ja widzę, Paweł Masarczyk się taki komunikat wyświetla. No czyli co? Czyli jeżeli chodzi o iOS-a, jeżeli chodzi o Androida, to chyba tyle. Myślę, że teraz by warto Club Deka pokazać. Chyba, że masz jeszcze jakiś pomysł, co by tutaj warto, czy by tutaj jeszcze warto powiedzieć.
2: Znaczy zastanawiam się tak, bo można by przypiąć jakiś link dla testów i zobaczyć, jak to się wyświetla. Nie wiem, czy taka opcja...
0: No to spróbujemy.
2: Działa. To spróbujemy. To podcast czy coś.
0: Pin a link. No to wpiszemy.

0: usuń F, T, T, next keyboard, kropka, kropka, B, N, N, R, E, E, T, T, return, T. URL to PIN, pole tekstowe, edycja, tyflopodcast.net, tryb wyślij tekst, add the link, przycisk, wygaszony. Numec, Jonas, Leadek, Rume, Privaterum, przy znak plus ADD topic, Tyflo Podcast, audycja dla niewidomych i niedowidzących.
1: O, czyli on sobie już pobrał z tego linka...
0: Tyflopodcast.net.
1: Jakby tytuł strony, do której ten link prowadzi.
0: Foto z Mikołaj Hołysz, Tyflo, szereg do Mikołaj Hołysz.
1: O, mamy tutaj zdjęcie Mikołaja Hołysza, informacja, że on właśnie ten link udostępnił.
0: Mikołaj Hołysz, Rum, moderator, szereg, foto, Tyflopodcast.net.
1: I możemy w ten link kliknąć.
0: Tyflopodcast, uwaga, goto link, przycisk, edit inny link, przycisk.
1: Idź do linka, edytuj link.
0: Remove link, przycisk.
1: Usuń link.
0: Cancel, przycisk.
1: I anuluj, klikniemy w anuluj, na to byśmy kliknęli w idź do linka, to Safari by nam się tutaj otwarło i otwarłby się nam link w tejże przeglądarce.
2: No dobrze, a tymczasem na Androidzie...
3: Mamy Mikołaj, Tyflopodcast, zakupu pauzy, audycje dla niewidomych i niedowidzących, tyflopodcast.net. Szarentny Mikołaj Hołysz, promote przycisk, szarentny Mikołaj Hołysz.
2: Najpierw jest informacja, kto udostępnił, a potem co? Klikam i otwiera się Chrome, który ładuje mi stronę Tyflopodcastu. Dobrze. Tak. Ja bym jeszcze zajrzał do sekcji profil, bo tam jest, myślę, parę rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Chociażby, nie wiem, tworzenie klubów albo ustawienia, a nie wiem, jak ty myślisz.
1: Okej, okay. No ale to myślę, że warto wyjść na razie z pokoju i...
2: Dobrze, no to leave quietly, ja już też tak zrobię.
0: Zaznaczone. Biffrey, is it highway, lear, znak plus, prywatę. Z losy brąz, zaznaczone. Przycisk, leadek świetle, uwaga. Jure, the highlight moderator.
1: O właśnie, że jesteś ostatnim moderatorem. Że jeżeli ja opuszczę, to nowy moderator zostanie wybrany spośród obecnych mówców.
0: Leadek świetle, przycisk.
1: Opuść. Albo zakończ pokój.
0: Cancel,
1: no to zakończmy pokój.
4: News about the avionics leki nad pomorów. Znak nota pending. Przycisk.
1: No i jesteśmy w liście pokoi. Otwórzmy
4: Explorer.
1: Więc...
4: Przycisk. Invite friends. Bulletin. Activity. Dwa. Profile. Przycisk.
1: Profil.
4: Profile. Hallway. Przycisk wróć. Savet replace. Przycisk. Savet replace. Verify mail. Hallway. Verify mail. Savet replace. Verify mail.
1: Verify
4: przycisk.
1: Email. Możemy tutaj podać adres e-mail i go zweryfikować. Zwłaszcza jeżeli się chcemy potem kontaktować z Clubhouse'em, ze wsparciem technicznym, to jest prośba, żeby to zrobić. Też jeżeli na przykład będziemy mieli prośbę o przeniesienie naszego konta pod nowy numer telefonu, bo no, stracimy dostęp do naszego obecnego numeru, to również możemy w ten sposób zrobić.
4: Saved replace, przycisk.
1: Saved replace, czyli zapisane te właśnie powtórki, możemy sobie gdzieś tam zapisać do późniejszego odsłuchu.
4: Share profile, przycisk.
1: Udostępnij profil, wyślij komuś linka.
4: Settings, przycisk.
1: Ustawienia, wejdźmy tu.
4: Settings, z Losejcon. Foto of Mikołaj Hołysz. Mikołaj Hołysz.
1: Tak, zdjęcie.
4: Małpa Mikołysz.
1: Nazwa użytkownika.
4: Pause notifications.
1: Możemy tymczasowo sobie zapauzować wszelkie powiadomienia, które nam Clubhouse wysyła.
4: Przełącznik, wyłączone.
1: No, czyli stuknij dwukrotnie. Nie mamy tej pauzy włączonej.
4: Send fever notifications. Przełącznik wyłączone.
1: Możemy sobie stuknij włączyć aby przełączyć wysyłanie mniejszej ilości powiadomień, jeżeli nam wydaje się, że za dużo ich trochę przychodzi.
4: Notification settings. Language. Notification settings. Room notifications.
1: Ustawienia powiadomień.
4: Notification settings. Room. Przełącznik włączone.
1: Powiadomienia o pokojach.
4: Stuknij dwukrotnie. When follows stack. Start rooms. Etc.
1: Gdy osoby, które obserwujemy, mówią, tworzą nowe pokoje i tak dalej.
4: Message notifications. Przełącznik włączone. Backchannel messages, waves, etc.
1: Gdy ktoś nam wiadomość wyśle, gdy ktoś nam pomacha, no wiadomość z backchannelu, to tutaj będziemy o tym dostawać powiadomienia.
4: Trend notifications. Przełącznik wyłączony. Interesting rooms, sloops, etc.
1: Jakieś interesujące pokoje, kluby, mimo że naszych obserwowanych, tam nie ma, no coś, co po prostu jest w obecnej chwili w trendach.
4: Other notifications. Przełącznik włączone. New followers, events, sloops, etc.
1: No, nowi obserwujący wydarzenia, zaproszenie do klubów i tak dalej.
4: New followers, event, settings, przycisk wróć.
1: Wrócimy setting. Do ustawień.
4: Send fever notifications. Send fever notification. Languages.
1: Języki. Tutaj sobie możemy wybrać, jakie języki nas interesują.
4: Settings. Select set polski, polish. Select set
1: no ja mam wybrany polski, ja mam wybrany angielski.
4: Lwoholi. Adykhe. Lwoholi.
1: No i tu jest cała lista już niewybranych, ogromna lista języków. Jeżeli by nas interesował, powiedzmy, jakiś, nie wiem, niemiecki, to sobie musimy tam przejechać do odpowiedniego języka i go zaznaczyć.
4: Vertical scroll bar, 14 paga, settings, przycisk wróć. Settings, notifications, languages, spatial audio, languages, spatial audio.
1: Special audio, czyli dźwięk przestrzenny.
4: Spatial audio. Przełącznik.
1: Włączony, możemy go wyłączyć, jeżeli nas to irytuje i wtedy będziemy wszystkich słyszeć po prostu na środku.
4: Hidden SF rooms. Przełącznik. Wyłączony.
1: Ukryj pokoje NSFW, czyli oficjalnym tłumaczeniem jest rzeczy, które jakby nie powinno się odwiedzać w pracy, które nie są zdatne do biura. Chodzi mniej więcej o rzeczy głównie dla osób powyżej 18 lat, ale i nie tylko, wszelkiego rodzaju jakieś no, dziwne slash rzeczy, o których może nie chcielibyśmy wiedzieć, że o których może byśmy nie chcieli, żeby inni wiedzieli, że my tam wchodzimy. No głównie jakieś właśnie kwestie związane z rzeczami dla osób powyżej 18 lat, ale dalej nie tylko. Co nowego? Tutaj sobie możemy wyświetlić informacje o tym, co nowego. Jeżeli pojawia się jakaś nowa aktualizacja Clubhouse'a, to my też dostajemy o tym informacje. Musimy kliknąć przycisk dismiss, czyli zamknij, żeby się tej informacji pozbyć. Contact us, no, czyli najczęściej zadawane pytania i kontakt z wsparciem technicznym Clubhouse'a. Community guidelines, czyli takie no, wytyczne, jak powinno się zachowywać na Clubhouse'ie. To nie jest taki prawniczy tekst jak warunki użytkowania i polityka prywatności, ale no takie bardziej dla ludzi przeznaczone, co wolno, co nie, od czego to by się jednak warto powstrzymać, a co jest dozwolone.
4: Terms of service.
1: To są warunki użytkowania, to już jest taka typowa umowa. Polityka prywatności, wiadomo.
4: Logo.
1: Wyloguj się.
4: Version 1.0.38, 1037.
1: Numer wersji.
4: Version 1.0.30. My na mail z pronouncet klika 260. Małpa Mikołaj Hołsz. Przycisk. Foto of Mikołaj Hołsz. Foto of Mikołaj. Settings. Finish profile setup.
1: No tutaj
4: przycisk.
1: Czegoś nam jeszcze brakuje i możemy dokończyć ustawienie naszego profilu. Podejrzewam, że brakuje nam zdjęcia profilowego własnego i jest ustawione domyślne, bo ja chyba nigdy w końcu go nie zaplodowałem.
4: Foto of Mikołaj Hołsz. Mikołaj Hołsz. Przycisk. Małpa Mikołaj.
1: Nazwa użytkownika to jest bodajże nazwa Twittera.
4: 165 followers.
1: 165
4: przycisk.
1: Osób mnie obserwuje.
4: 226.
1: 226 osób
4: przycisk.
1: Ja obserwuję, no czyli troszkę mniej niż Paweł.
4: My na mail sprawdzamy klikiem Twitter Mikołaj.
1: Tu jest opis mój. Tu jest Twitter. Tamto to była nazwa użytkownika Clubhouse'a, bo jest taka sama, więc.
4: A dodaj Instagram.
1: Do Instagrama
4: przycisk.
1: Możemy podpiąć.
4: Adyda Instagram. Favorite topics.
1: Tu jest coś, nie wiem co to jest, jakiś pusty element.
4: Favorite topics, wielokropek, altopics are hidden.
1: Tutaj możemy sobie dodać ulubione tematy.
4: Wiefal, przycisk. Joinetiam 27, 2021, nominatek by Daniel Miller. Foto of Mikołaj Hołsz.
1: Tutaj jest informacja, kiedy dołączyłem. No 27 styczeń 2021, więc już trochę temu to było. No i tu jest member of, czyli członek i
4: Wiefal,
1: tutaj
4: przycisk.
1: Się pokazują.
4: Member of Blues Misfits. Hannel Moraz, Jones, speaking, link zaholny, strategy. Strata klub, przycisk. Wygaszone. Home, member of Apple Viz, mniej, wygasz, finish profile setup, przycisk. Mikołaj Hołsz,
1: tutaj przeskakuje
4: oczywiście fokus. Foto of Mikołaj Hołsz. Mikołaj Hołsz, joinetiam 27, 2000, Hannel Moraz, speaking, link strategy. Wygaszone. Hannel Moraz, speaking, link zahol. Hannel Moraz, speaking, link zahol. Spragielin, member of.
1: Przycisk.
4: Spragielin, member of. Wiefal, przycisk. Member of Blink Misfits. Hannel Moraz, przycisk. Speaking, spragielin, wygaszone.
1: Tutaj jest przycisk,
4: przycisk.
1: Klub. Wreszcie do niego dotarłem.
4: Zreatak lub.
1: Kliknijmy w niego.
4: Uwaga, verify your email.
1: Możemy jak tworzyć klub, bo musielibyśmy zweryfikować sobie tutaj maila na razie.
4: Pole tekstowe, no edycja, okay. Tryb wyrazów, cancel, verify, cancel,
2: no ja muszę
4: przycisk.
2: Muszę powiedzieć, że na Androidzie to wszystko wygląda bardzo podobnie, więc myślę, że tutaj wiele pokazywania też by nie było. Ja też nie mam też zweryfikowanego maila na ten moment, ale no, tworzenie klubów to jest po prostu kreator, w którym te rzeczy sobie wybieramy, różne parametry mu tam podajemy, więc to nie jest jakaś filozofia wielka. No i co? Został pewnie w takim razie klaptek.
1: Tak, został klaptek. Został klaptek mojego voiceovera. To i na razie ja nie słyszę i to jest problem. Bo jestem gdzieś, ja nie do końca wiem, gdzie ja jestem. Spróbuję się tutaj technicznie.
2: Wiesz co, może zanim jeszcze przejdziemy do prezentacji, to odbierzemy telefon, bo mamy. Momencik. Mamy Maćka w poczekalni i Maciek już z nami się będzie łączył i pewnie ma do nas jakieś pytania, uwagi i coś nam ciekawego opowie o swoich doświadczeniach może z Clubhouse'em.
5: Cześć wam.
2: Cześć Maćku, tak słychać cię.
5: Wiem dobrze, fajnie. No ja tam miałem w sumie krótkie doświadczenia gdzieś tam z Clubhouse'em, takie małe, bo małe tam, zachęcony tych przeglądami i tak dalej. Gdzieś tam myślałem, że się jakkolwiek odnajdę, ale pierwsza kwestia, która gdzieś tam mnie zniechęciła, w sumie nawet na samym początku gdzieś potem, no to były te nie...

0: to na tyle osób już tak mainstreamowo miało ten program, że
1: Wiesz co,
0: spokojnie mógłbyś
1: tak, ale
0: poznajomych
1: też
0: popytać.
1: jakoś tak nie byłem, wiesz, jakoś tak po prostu chciałem przetestować tak zupełnie bez żadnych zobowiązań czy coś, nie, bez jakichś tam zaproszeń, tylko na zasadzie nikt nie wie, że ja sobie tam konto założę, prawda? No to jak już w lipcu, czy jakoś tak to było w czerwcu albo w lipcu, chyba bardziej w lipcu niż w czerwcu, jak się Clubhouse wreszcie otworzył na ludzi od tak, no to sobie myślę, co tam w sumie zarejestruję się, czemu nie? Zobaczę, jakie tam są opcje i co ja tam w zasadzie mogę, zwłaszcza, że jak już wiedziałem, że ta dostępność też jest gdzieś tam już lepsza. No i co, ale też tak nie do końca w sumie wiedziałem, czy jeśli ja tam do jakiegoś pokoju się dołączę, to czy tam mnie będzie słychać, czy nie. Generalnie, wiecie, ja tak też tak nie lubię gdzieś tam wtryniać komuś z marszu. No i też tak jakoś nie miałem tego usystematyzowanego. Gdzieś też mam wrażenie w sumie, że gdzieś jakiś, no fakt tam niby jest, nie, ten często zadawane pytania, ale jakoś tak mam wrażenie, że jakichś takich wskazówek typowo, jeśli chodzi o taki tutorial, jeśli chodzi o nowego użytkownika, tak mi się wydaje, że jakoś tak, nie wiem, ubogo było jeszcze, zwłaszcza jak korzystałem sobie kiedyś tam, próbowałem. Nie wiem, jak jest teraz, bo apkę w sumie usunąłem. No
0: Chyba podobnie, to znaczy,
1: ale no jest
0: no
1: tak.
0: nie ma tak, że nas prowadzi aplikacja, wiesz, krok po kroku, natomiast ja myślę, przez to, że Mikołaj mnie też troszkę prowadził tutaj, to dość szybko rozpoznałem, co jest czym. Fakt, że czasami jak oni wprowadzają nowe funkcje, takie typu Wave, to nie wiadomo, o co chodzi. Ja dopiero dzisiaj chyba przez Mikołaja poniekąd rozumiem, jak to działa, aczkolwiek nadal zastanawiam się, w ilu sytuacjach użyłbym tego zamiast na przykład stworzenia pokoju prywatnego i zaproszenia tam znajomego. Ale domyślam się, że to jest bardziej jak chcę kogoś wyciągnąć na stronę w spotkaniu większym, że nie musimy być znajomymi czy coś, tylko mogę komukolwiek na
1: Ale
0: scenie
1: widzisz, to jest
0: pomachać.
1: takie przekazywanie, powiedzmy, wiedzy taką, że się tak wyrażę, gdzieś pocztą pantoflową pod znajomych, gdzieś tam ma takich oficjalnych, sformalizowanych, nie, faków, że tak się wyrażę, no to no mało tego. I to też mnie gdzieś tam zniechęca, bo ja to lubię najpierw od deski do deski przeczytać, potem się zastanowić, a potem podziałać, nie? Więc jakby tego mi brakuje bardzo w Clubhouse'ie. I fajnie też, że ta audycja jest, bo też mi się gdzieś tam pewnie to i owo też wyjaśni, że jakby nie będę musiał ja pierwszy gdzieś tam eksperymentować, tylko będę miał, że tak powiem, już od ludzi i tak dalej. To, co mnie gdzieś tam, kolejna taka rzecz, która mnie osobiście wnerwiała, to była rzecz, wyście pokazywali ustawienia, wyście pokazywali języki i o co mi chodzi? Nie można za żadnym skarbusie odznaczyć angielskiego. Nie da się. W sumie, mimo że mam zaznaczony polski na przykład, mimo że mam zaznaczony niemiecki, i ja bym chciał, żeby tak zostało, nie? No, takie są moje preferencje językowe, a na co za tym idzie, pewnie bym miał spotkania, nawet jeśli w mniejszej ilości, nawet jeśli mniejsza ilość tych pokoi i tak dalej, to ja bym jednak nie chciał mieć całej listy 100 tysięcy niekończącej się pokojów angielskich na przykład, nie? Tylko tą listę ten. A tu angielski autentycznie się tego odznaczyć nie da, bo jak chcę to potem zapisać te ustawienia, czy coś z tym zrobić, to wszystko to jest wyszarzone i się nie da.
0: Ciekawe, to wiesz co, musiałbym zobaczyć, poczekaj, jeżeli dasz mi chwilę.
1: Na pewno ja nie mogłem tego zrobić, jak apkę miałem, więc to gdzieś tak było.
0: Dobra. My profile. I to jest w ustawieniach. Dobra. Settings. I tutaj są języki chyba gdzieś.
1: Tam powinny.
0: O,
1: no.
0: languages.
1: No jest ciekawe.
0: I teraz tu stuknął.
1: Bo ty nie masz selected, że jest, nie?
0: No nie, Android nie czyta
1: Więc.
0: takich rzeczy. Dobrze. Nie zniknął. Dobra. A niemiecki?
1: A niemiecki ci zniknie.
0: Nie.
1: Ale bo ty jesteś. Bo a
0: No.
1: jesteś troszkę chyba to inaczej nawet czyta w sumie, że jak masz te languages, to on chyba potem to. Że on czyta, które są rzeczywiście na tej liście pierwsze, które są selected i tak dalej. Więc one są wtedy pierwsze, mają ten priorytet, bo zauważ, że masz Polish, masz English i masz German, a nie Deutsch chyba, ale w
0: Tak,
1: każdym.

0: Tak, w razie jest, są te, z pierwsze, pierwszą kolejność mają te, no bo tak to idą ci po alfabecie, no nie? A ogólnie to, a niemiecki masz jakby jako ten priorytetowy. No tutaj.
1: Nie,
0: jako,
1: nie,
0: jako
1: niemiecki ten. Jest ostatni u mnie.
0: Ale...
1: To jest pierwszy, drugi, no. Trzeci.
0: No i dalej?
1: To już jest początek no. Alfabetu.
0: No właśnie, chodzi, i o to mi chodzi, że jak masz... że jakbyś sobie ten niemiecki, jakby się to rzeczywiście ustawienie zachowały, to ten niemiecki by ci nagle wylądował gdzieś tam w połowie albo...
1: Dokładnie, ale on się nie robi.
0: No to jest dziwne. Ja w każdym razie polskiego, znaczy angielskiego nie mogłem odznaczyć, a jak ja to na iOSie u siebie zrobiłem, to fajnie nie działało, to, że te języki mi znikały z tej priorytetowej. No i wywnioskowałem z tego, że angielskiego się po prostu usunąć tamto nie da, no i stwierdziłem, że...
1: Chyba, że...
0: W sumie to...
1: O, widzisz?
0: Ale no...
1: On zniknął, tylko trzeba wyjść i wejść jeszcze raz. I on wtedy znika.
0: Tak, i mi właśnie angielski nie chciał znikać stamtąd. Może teraz rzeczywiście będzie znikał, może naprawić ten... No nie wiem. Bo
1: tak,
0: mi to na
1: jest Android chciało... w każdym razie, ale no mi zniknęło.
0: No cóż, no w każdym razie to dobrze wiedzieć. Ja tam gdzieś tam sobie może też jeszcze gdzieś tam przetestuję.
1: Mhm.
0: Jeszcze miałem taki w ogóle ciekawy bug generalnie, że bo chciałem sprawdzić, co to jest ta buddy list, nie? No to wchodzę sobie tam, a tu mi zamiast wyświetlić, generalnie to, o czym mówiliście, czyli tam to, co do jakichś klubów i w ogóle i w szczególe, to mi nagle zaczęło dołączać do jakiegoś losowego spotkania i przeważnie, nie wiem, to były jakieś medytacje, jogi, nie dość, że po angielsku, takich właśnie tego
2: typu. Był taki błąd. I tam chyba najlepiej jest wtedy wyeksplorować sobie ten przycisk palcem i go wtedy tak aktywować, bo tak były takie problemy. Coś też kojarzy, że coś z tym było. Coś z tym przyciskiem się nie do końca chciało aktywować.
0: Ale wiesz co, też eksploracją próbowałem chyba i to mi z uporem maniaka właziło w jakieś jogi w ogóle, w medytacje dziwne coś.
2: A to ciekawe. Wiem, że mi się to udawało. Wiem, że mi się to udawało, ale też pamiętam, że jakieś problemy z tym były.
0: Aha. Zwłaszcza wiecie, no stresiur od razu, bo nie wiadomo w sumie, czy to voiceovera mojego słychać, czy ja tu gdzieś mnie tam nie słychać przypadkiem i tak dalej. Więc no gdzieś tam mnie to zniechęciło.
1: Nie, na pokojach, gdzie jest więcej osób, jak ty wchodzisz później, to nie jesteś słyszalny.
0: To wtedy mnie nie słychać, tak. No, to teraz...
2: Chyba, że jesteś drugi, to wtedy jesteś faktycznie od razu i to od razu niewyciszony nawet.
0: Mhm. Aha, ale wtedy... Tak powiem, nawet jak jestem na głośniku telefonu, nie na żadnych AirPodsach, bo zawsze mi się to myli tak jak z Maciem. Jak na iPhone'ie jestem w sumie, czy na jakimś Zoomie, czy gdzie tam, to chyba tego voiceovera nie słychać, nie?
2: Voiceovera się generalnie się wycina, chyba że jest Music Mode, to wtedy w Music Mode tego voiceovera faktycznie będzie słychać i wtedy to w ogóle będzie zwrotka, ludzie będą słyszeć siebie, no bo Music Mode to jest tryb dla profesjonalistów i tam się oczekuje, że ty nie będziesz miał głośnika. Ale jeżeli nie jesteśmy w Music Mode, to nie, to voiceovera nie powinno być słychać.
0: O, ale to jest jakoś, jak dołączasz do jakiegoś, powiedzmy, pokoju, to jest
2: chyba
0: jakaś
2: musisz go włączyć, informacja? Tak. Chyba musisz Music Mode włączyć.
1: Domyślnie jesteś na medium quality, czy normal. Na normal. Możesz zrobić high,
0: ale bo my teraz mówimy, music. Bo my teraz mówimy o pozycji moderatora, czy o pozycji dołączającego? Tak?
1: Dołączającego uczestnika.
2: Dołączającego uczestnika. Okay.
1: Tylko dopiero jak dostaniesz prawo głosu, to możesz to audio zmienić, tak naprawdę.
2: Tak.
1: Jak się dołącza, to jest na początku taka procedura. Najpierw się potwierdza reguły tego klubu. To już takie też widziałem. Dlatego ludzie nagle zaczęli mówić z opóźnieniem, bo dopiero jak przyjęli zaproszenie na stage, to się okazało, że wyskoczył jeszcze najpierw regulamin klubu. Dopiero jak go potwierdzili, to aktywował się mikrofon, a jeszcze wiele osób chce sobie przełączyć jakość. No, więc to są zawsze takie dodatkowe kroki. Jest to ciekawe.
2: A teraz z tym Music Mode'em też trzeba uważać, bo jeżeli na scenie jest ktokolwiek, kto ma Music Mode'a, to automatycznie się dezaktywuje to Spatial Audio, to audio przestrzenne, bo wtedy się uznaje, że no, ma być stereo, ma być ładnie, Clubhouse nie ma nic tutaj modyfikować, my wiemy co robimy i tak jak przyszło, tak ma być.
1: Mhm. Dokładnie tak jest. No i na Androidzie nie ma tych trybów dźwięku, nie ma w ogóle tych jakości, żeby było śmiesznie.
0: No, też fajnie, że te opcje wyszukiwania ten po dodatkowych czy posłuchach, nie, bo to tam się stopniowo rozbudowywało, nie? Ta wyszukiwarka w ogóle.
1: Tak, tego, no ja mogę mówić, też pokazać swoją drogą, bo to jest bardzo fajne, w ten sposób się naprawdę odkrywa.
0: To jest okej, bo jeszcze jak tam dołączałem nawet w tym lipcu, to tych opcji było stosunkowo mało, a potem się to właśnie bardzo fajnie rozbudowywało.
1: Tak, więc jest wyszukiwarka. Ja w tym momencie wpiszę na przykład Olympics, że zobaczymy, czy coś z olimpiadą, jakieś pokoje aktualnie są. Które albo komentują, albo coś tam jeszcze transmitują. O, no i to jest na przykład wydarzenie jakieś. O, i tu macie. Można filtrować. Ja na przykład zrobię Rooms. Pewnie nic nie będzie. To jest pokój, który się odbył. Ja mógłbym teraz w niego wejść i sobie go odsłuchać od początku jako replay. Ale jest, pokój był, odbył się, to on jest taki bardziej polityczny, bo tutaj opresja w czasie olimpiady i cancel culture i tak dalej, więc to była raczej debata. Natomiast no mógłbym tego pokoju wysłuchać teraz. Gdyby był na żywo, to mógłbym do niego dołączyć, ale teraz mogę go jedynie wysłuchać. No więc da się
0: tak. Bo tak
1: robić.
0: W replaysach jako takich, to tam, bo tam są tylko stricte rzeczy, no takie no typowo nawigacyjne, no nie? Skokowe w przód, w tył do kolejnego mówcy i tak dalej, no nie? To tam jakieś tam...
1: Tak, to jest symulacja, tak, to jest symulacja po prostu bycia w pokoju z tym, że możesz przeskakiwać po mówcach.
2: Taki lepszy podcast trochę. Bo tak, jak ktoś właśnie ziemnika rzuci, to można w niego kliknąć. Jak ktoś mówi, to możemy sprawdzić sobie, kto mówił i w niego kliknąć, go zaobserwować.
1: Można chyba przyspieszyć też te kluby, tak?
2: Tak, chyba tak.
1: Można w przyspieszeniu odsłuchiwać. No ostatnio też weszła ta opcja, żeby odsłuchiwać kluby w przeglądarce internetowej, ale tylko odsłuchiwać, znaczy pokoje, ale tylko odsłuchiwać.
0: Ciekawe. To w sumie nawet może na początek na tych replaysach sobie gdzieś tam potestuję, nawet sprawdzę generalnie też tak co jak, tak już bez żadnych spinów i tak
1: pomysł,
0: dalej.
1: Bo, pewnie.
2: Tak, bo trzeba wziąć pod uwagę, że mnóstwo rzeczy i to jest dla mnie cały trochę problem.
0: To chyba znika po jakimś czasie, nie?
2: Nie wiem, czy znika, ale mnóstwo pokoi nie ma tych replaysów w ogóle włączonych. I duża ilość pokoi to są te właśnie pokoje typu social. Czyli jeżeli nas ktoś nie obserwuje, to my ich nie będziemy widzieć. I był taki okres, gdzie dużo osób na Clubhouse mówiło Clubhouse super, a dużo osób mówiło na Clubhouse są same trolle. I to poniekąd wynikało trochę z tego, że właśnie pokoje publiczne to były pokoje, w których były same trolle. A pokoje, w których byli troszkę bardziej ogarnięci ludzie, były bardzo często właśnie socjalne. I trzeba było sobie znaleźć taki pokój, gdzie jednak byli ci ludzie troszkę ogarnięci, wejść tam, zdobyć trochę osób, które nas obserwowało, takich, które jakby nas by interesowały. I to jako dawało nam trochę punkt zaczepienia już potem dostępu do tych właśnie social roomów, a tam, no tam to już potem szło. I ja szczerze mówiąc, moje najfajniejsze dyskusje na Clubhouse'ie, no to zdecydowanie odbyłem w social roomach. Bo prywatnych się raczej mało używa, bo jak naprawdę mamy jedną mało konkretną grupę, którą chcemy zaprosić, to się najczęściej używa jakby innych komunikatorów do tego. Publiczne się bardzo robią bardzo duże, bardzo szybko. A właśnie te socjalne to jest taki dobra równowaga, że one się nie zrobią za duże, bo jak mamy tych dwóch moderatorów, to osoby, które jednocześnie są zainteresowane, są chętne, mogą w danej chwili i są obserwowane przez jednego z tych moderatorów, to nie jest jakaś ogromna liczba ludzi. No a właśnie z drugiej strony też wiemy jakby kto to jest mniej więcej i no nie ma takiego ryzyka, że jakieś trolle nam się zaczną gdzieś no, w tych pokojach pojawiać.
0: Aha. A ty wiesz Mikołaju w sumie co było, mogło być przyczyną, to też jeszcze było jak gdzieś tam dołączyłem, to chciałem tam, wyszukałem sobie jednego tam osobnika. I jemu przyszło powiadomienie, że ja go tam pingnąłem, jakobym ja bym, wiesz, nowy room wystartował i tak dalej. I on, jak ja tak naprawdę ani żadnego pokoju nie tworzyłem, ani nic, tylko ja nie pamiętam, co ja dokładnie chciałem zrobić, czy ja chciałem go podglądnąć, że tak to powiem, czego chciałem zaobserwować, ale jemu, ja go jakby pingłem wtedy, nie was.
2: Tam był taki przycisk, że jakby rozpocznij razem prywatny pokój i mogłeś to przez przypadek gdzieś kliknąć i to mogło.
0: Nie wiem, no teraz nie pamiętam, ale chyba, że tak, rzeczywiście. No nie wiem, a ten, jak się nazywała ta apka dla Androida, powiedzmy, to też nie był jakiś klapdek czy coś takiego? Co mówiliście kiedyś? Ty to przeglądasz?
2: Był House Club, była klubowna, było tego trochę.
1: Tak, było kilka, bo w ogóle tam co chwilę wychodziły jakieś nowe.
0: Właśnie, bo tak wiem, że apki były i tak dalej, ale...
2: Kiedyś był chyba House Club, House Club się musiał zwinąć.
0: A może i House Club rzeczywiście.
2: Bo ich Clubhouse tam, że są zbyt podobni nazwą, po House Club, Clubhouse, i żeby ludzie po prostu pomylili z oficjalną apką, której wtedy nie było. Potem się pojawiła klubowna i ta klubowna chyba już przetrwała do oficjalnej apki, bo ta klubowna no to już miała taką nazwę, że się Clubhouse raczej nie miał do czego przyczepić. To była chyba w ogóle jakaś czeska czy słowacka apka. No i też był ten Clubdeck na Windowsa i Maca, który... No są ludzie, którzy preferują, są ludzie, którzy uważają, że apka mobilna nie, ta apka mobilna fe, apka mobilna im się nie podoba. Oni takie rzeczy to robią tylko na komputerze i no, są zatwardziałymi fanami robienia tego właśnie przez Clubdecka właśnie.
0: A jeszcze mam w sumie ostatnie, no dobra, przedostatnie pytanie a propos dostępności też i tak dalej. Mówiłeś o geście dwutapu dwoma palcami. Jeszcze powiedzmy jest coś takiego, o czym by warto wiedzieć, co dla nas voice-overowiczów jest coś, powiedzmy, czy to był ten jeden gest jedyny?
2: Chyba nie ma gestów, ale jakby ci ludzie
0: coś
2: wiedzą
0: ciekawego
2: o dostępności. No na czynnościach te pomijanie tych sekcji to tak. Ale jakby trzeba wiedzieć też o tym, że ci ludzie generalnie dostępności to coś tam wiedzą i zwłaszcza na początku było na tę dostępność dość sporo nacisku położone. Teraz się trochę TI powiększył i jest no, ten sam problem, co w każdej firmie. Ci programiści to by chcieli, ale ludzie na wsparciu klienta zarabiający najniższą krajową czasami nie do końca wiedzą w ogóle o co chodzi i no, kup sobie lepszą lupę, tak? Wiadomo, że przesadzam, ale no, to są mniej więcej jakby tego kalibru czasami podobne odpowiedzi. Więc problem jest bardziej z dopaniem się do ludzi, którzy by mogli, niż z tym, że ktoś nie chce. Ale no, nie ma tragedii i jakoś ta dostępność jest też trzymana w ryzach. No fakt, są te błędy, tak jak chociażby teraz ten backchannel, który się gdzieś tam wypycha na siłę, na pierwszy plan i mi tutaj sypie konwersacjami to, co mi nie do końca chodzi, ale no, działa to na pewno na tyle, że da się z tego korzystać i no, ja widziałem Clubhouse'a pod koniec tego stycznia zeszłego roku, jak ja się tam rejestrowałem i to nie było przyjemne. Clubhouse pod koniec no marca już zeszłego roku to była naprawdę dostępna aplikacja, także się używało tego jak apki zrobionej dla niewidomych. Więc tam, no tam jest jakby jakaś wiedza, że tę dostępność to jednak wypadałoby robić. Tak samo w Clubdecku nawet. Clubdeck to już się w ogóle oficjalnie reklamuje gdzieś tam na swojej stronie, że tam kompatybilność robiona z JOS-em, z czymś tam. Oczywiście ten NVDA też będzie działał, to nie ma nie tak, że nie. Ale jakby no oni mają tę dostępność gdzieś tam też na oku i wiadomo, że no tam nie pracują niewidomi i czasem pewne rzeczy gdzieś się prześlizną, ktoś nie zauważy i trzeba im to zgłosić, ale jest to jakoś tam w miarę monitorowane.
0: No Też fajnie. A w lutym tam, zresztą w lutym tamtego roku chyba tam na początku lutego to na Apple Visie też chyba było sporo postów a propos gdzieś tam, że ten Clubhouse to tak właśnie średnio używalny tam, jeśli o dostępność, nie? No może też gdzieś to tam pchnęło, bo ludzie się tak trochę tremowali, to niby fajne było i w ogóle, a tutaj jakieś przykre niespodzianki, delikatnie rzecz ujmując, nie? Więc
2: Dokładnie. To nawet kiedyś był artykuł w którejś z większych gazet amerykańskich, już teraz nie pamiętam której, jak się ten Clubhouse tak popularyzował, że taka piękna apka skupiona na audio, że niewidomym to mogę tak pomóc, a jest tak niedostępna i że głusi nie mogą transkryptów robić, bo oni byli w ogóle bardzo cięci na zewnętrzne usługi, które robiły transkrypty, bo tam jest no, zakaz, jeżeli Clubhouse nie ma tego jakby włączonego w danym pokoju robienia wszystkiego rodzaju nagrań. I oni traktowali jakby transkrypt, napisy jako no, pewnego rodzaju formę nagrania, pewnego rodzaju formę archiwizacji tego, co ktoś mówił, na co no, nie wszyscy mogli wyrażać zgody, nie wszyscy mogli sobie życzyć. I wiem, że były przypadki, gdzie no, osoby właśnie dla głuchych tworzyły takie transkrypty i no, zostały potem bany, blokowano im konta. Załamanie regulaminu i no, zajęły się tym w pewnym momencie media, nawet gdzieś tam mainstreamowe wyszła ta sprawa i no coś trzeba było, że tak powiem, zrobić i trzeba było w jakiś sposób na to wszystko zreagować. No i tę dostępność w końcu no, pod naporem i pod naciskami zrobiono i ugięto się w tej kwestii.
0: No, taki mały paradoksik, no nie, że niby audio i że niby, no skoro audiologicznie rozumując, no to, że fajne dla nich domka tu jednak była jednak ta niespodzianka, no. Ale tak, jak jeszcze mówiłeś a propos tego wsparcia i w ogóle to, no właśnie, to niby firmy chcą być dostępne, nie, i tak dalej, ale właśnie to wsparcie to czasem, gdzie w innych przypadkach takich typowo użytkowych danej aplikacji, że się tak wyrażę, wsparcie no, gdzieś tam może pomóc i siłą rzeczy gdzieś tam często jest pomocne, to jeśli chodzi o dostępność, to jest to jedna wielka bariera, nie? No, ja to może już teraz gdzieś tam szerzej nie będę o tym mówić, bo to nie na tą audycję w sumie, ale miałem przeprawy z jedną sympatyczną Natalią, Kasią i Karolem i kimś tam jeszcze z Ubera generalnie, bo im bardzo próbowałem wytłumaczyć, że to nie jest tutaj pewne rzeczy i żeby to gdzieś zrobili dalej. To mi zaczęli sypać różnymi definicjami, że to generalnie copy play i nie dało się przepisać.
2: No, to jest niestety problem. Problem ze wsparciem jest taki, że bardzo często wsparcie służy do odpowiadania na pytania, a nie do zgłaszania błędów. A w dostępności to właśnie nie wystarczy odpowiedzenie na pytanie, tylko bardzo często trzeba zgłosić gdzieś ten błąd i trzeba przekazać go odpowiednim osobom. No i tego się bardzo często po prostu nie robi.
0: Właśnie. Dobra, to ja już lecę sobie i słucham was dalej, ale na koniec wam jeszcze takie pytanie zostawię i się rozłączę. Generalnie, czy wy wiecie, co było takim motywatorem twórców, dlaczego oni tak na tą elitarność na początku taką postawili, nie? W sumie,
2: żeby wytworzyć, żeby ludzie chcieli korzystać z tej apki, bo jakby była sobie zwykła apka, no to jest sobie apka, a jak jest apka, do której nie mamy dostępu, no to jest jakby no, zakazany owoc, lepiej smakuje, tak? Coś, do czego my nie mamy dostępu, to jest coś, do czego my chcemy mieć dostęp, więc a z kolei jeżeli mamy dostęp, to się chwalimy wszystkim, że wow, a ja mam dostęp, a ty nie i tworzymy wokół tej aplikacji taką sferę ekskluzywności i się ludzie próbują dopchać do tego i zobaczyć w ogóle co to jest, a no wyszli z założenia, że jak człowiek zobaczy co to jest, to jakaś część przynajmniej z tych ludzi zostanie i wyjdzie im potem społeczność. Co się zresztą no, udało, bo z tego co wiem, to statystyki gdzieś tam Clubhouse'a mówią, że o ile ilość osób korzystających z apki no to drastycznie spadła, to z kolei ilość czasu, jaką przeciętna osoba spędza w tej apce, drastycznie wzrosła. Czyli ni mniej, ni więcej zostały osoby po prostu hardkorowe, którym się apka mega spodobała. Wszyscy tacy gdzieś tam użytkownicy kanapowi no, przyszli, poszli i ich nie ma, a no, pewna grupa osób stwierdziła, że to jest jakby format, w którym oni się bardzo dobrze odnajdują i gdzieś tam zostali. No oczywiście wiadomo, że społeczność niewidomych też jest, no, jest chyba w tym momencie no, jedną z większych, gdzie ten Clubhouse no, nie skończył się tak jak społeczności widzących.
3: Też
2: U nas
3: jeszcze
2: on.
3: tak, też jeszcze tak wejdę w słowo. Wydaje mi się, że w szczególnie zagranicznej społeczności to
2: Tak.
3: były znane nazwiska, bo w polskiej
2: Tak.
3: może nie do końca, chociaż też troszeczkę tych znanych nazwisk w Clubhouse'ie się pojawiło, ale bardziej za granicą to był też taki wabik, że można tam spotkać ludzi pokroju, nie wiem, Elona Muska i innych takich, i że można z
2: Tak.
3: nimi wejść w jakieś interakcje na tym Clubhouse'ie.
2: W Polsce to był w ogóle taki problem, że u nas w Polsce jest mało iPhone'ów i tej aplikacji na Androida długo nie było. O tym, że jest aplikacja nieoficjalna, to dużo osób nie wiedziało. I w Polsce ten Clubhouse to poniekąd nie za bardzo miał jak się przyjąć, bo gdzie w Stanach no to się mówi, że wśród osób gdzieś tam młodych to iPhone'y to jest na poziomie 86%. No czyli każdy, kto się poniekąd w ten czy inny sposób liczy, no tego iPhone'a tam raczej ma. No to było co było. Tam naprawdę Androida to bardzo często mają albo fani gdzieś tam wolnego oprogramowania, albo osoby, których zwyczajnie nie stać na nic innego. No, gdzieś tam z nielicznymi wyjątkami. Gdzie u nas w Polsce to jednak ten Android no, ma trochę więcej tych użytkowników i jest tych ludzi trochę. No i poniekąd ta aplikacja przez to, że była tylko na jedną platformę. Też się nie za bardzo trochę mogło, mam wrażenie, przebić. No i też właśnie niewidomym pomogło, mam wrażenie, to, że no, iPhone'y wśród niewidomych są jednak troszkę bardziej, nawet w krajach, gdzie, no i w krajach, gdzie iPhone'y są popularne, i w krajach, gdzie iPhone'y popularne nie są, wśród niewidomych statystycznie więcej osób tego iPhone'a
0: Tak,
2: zaczęli
0: i tak
2: chwycić, ma.
0: niewidomi gene, tak, jeśli no.
2: Bo
0: No
2: tam w
0: cóż.
2: Stanach, gdzie no, iPhone'y ma większość widzących, to niewidomi mają prawie wszyscy z nielicznymi wyjątkami, a w Polsce na pewno jest tych iPhone'ów zdecydowanie więcej wśród niewidomych niż jest ich wśród widzących. Mimo że oczywiście społeczność androidową też gdzieś tam mamy.
0: No, oby z drugiej strony nie doszło do czegoś takiego, co swego czasu było w Wielkiej Brytanii, chyba. Nie wiem, czy jeszcze jest, że te wszystkie programy pomocowo wspierające i tak dalej, że jak chciałeś sobie wybrać jako niewidomy Androida, gdzieś tam te nasze odpowiedniki typu aktywnego samorządu, to że bo ty to musisz mieć iPhone'a,
2: Ja bym
0: bo to
2: się
0: ci
2: nie
0: się lepiej przyda i
2: zdziwił,
0: tak dalej.
2: gdyby to w wielu miejscach było, bo
0: Właśnie o
2: zwyczaj wiecie,
0: Brytanii
2: osoby
0: słyszałem.
2: szkolące, podejrzewam, są z tego iPhone'a, no mają jakby pojęcie o tym i też dużo apek wszelkiego rodzaju dla niewidomych, które są ważne tam, w różnych gdzieś tam krajach zachodu. Albo są tylko na iPhone'a, albo na iPhone'a działają zdecydowanie lepiej. I to są apki rzeczy typu biblioteka książek, coś, ale na przykład nasz DZDN. To są apki typu na przykład ta słynna Aira, która w wersji na Androida ma jakąś, z podkreśleniem na jakąś. No i to czasami działa po prostu jak chce. Chociażby no, no OCR-a już teraz na przykład na tym Androidzie mamy, ale też był kiedyś z tym problem na przykład, więc.
0: No,
2: No
0: problem
2: ale.
0: był gdzieś tam z czytnikami pieniędzy, był problem z różnymi
2: Tak, ale
0: rzeczami, był
2: jakby no,
0: problem.
2: to już jakby abstrahując, no fakt jest faktem, że
0: Tak
2: tych
0: powiem, że.
2: fonów jest wśród niewidomych więcej, więc to też myślę przyczyniło
0: No
2: się
0: i
2: do tego,
0: Clubhouse,
2: że, no,
0: prawda?
2: że ten Clubhouse jest tu, gdzie jest.
0: Dzięki temu. No cóż, dobra, to ja skończę, że tak powiem, czymś takim, że. No cóż, że jeśli by miało wchodzić w grę, nie wiem, poznanie jakiejś znanej osobistości, powiedzmy zagranicznej, no to może to by był jakiś tam wabik, być może. Ale cała reszta nie i być może jestem dziwny, no ale cóż, tak mam. No i tym, że tak powiem, akcentem dziwnym też sobie skończę, pożegnam się z wami i dzięki wielkie za możliwość udziału.
1: Dzięki za telefon. To jest też ważne, żeby w wyniku podcastu uznać, że ta konkretna aplikacja nie jest dla ciebie, myślę, więc no, swoje zadanie pewnie spełniliśmy. Dobrze, Mikołaju, no to w takim razie
2: Klapdek, tylko
1: klapdek.
2: proszę o prawo do udostępnienia ekranu, bo mi to prawo niestety znikło, bo tutaj przez problemy techniczne musiałem ponownie połączyć się do Zooma.
1: Już
2: o, teraz mówię. Chyba o, tak.
1: Masz już?
2: Mam, już mam.
1: Dobrze.
2: No tak, i jesteśmy i słychać voiceovera, jak rozumiem. Halo?
3: Tak, jest voiceover również.
2: Okej.
4: Launchbar, system dialog, Slubdeck, application.
2: No to uruchamiamy Slubdecka.
4: Zoomus, Slubdeck. In dialog, alert, o, co mnie pionisłe, o, te, Slubdeck, losę,
2: czasem zdarza, nie wiem dlaczego. Dostajemy komunikat, że connection issue, nie można się połączyć. Zamykamy.
4: Slubdeck, full screen, Slubdeck. Webco, kwitrum, slash, Slubdeck, Slubdeck. Webco, Slubdeck, full screen, kwitrum, slash, minimiz, full screen, Slubdeck, full screen, losę. Slubdeck, Slubdeck, has no windows. Zoomus, zoom, share, to.
2: Teraz się zamknęło.
4: Launchbar. Sys, Slubdeck. Zoomus, Slubdeck. In dialog, alert, opcją net, pion, ok, jojnet, 3, partner of select, table. Participants, launchbar, sys, Slubdeck, zoomus, participants.
1: Mikołaj, to może zanim jeszcze tu rozpoczniesz, to odbierzemy uczestnika. Iwo jest z nami, już cię podłączamy. Powinieneś za chwilkę u nas
4: Iwo
1: wylądować.
4: Iwo has your email,
1: tak, jedyne co to, żebyś mógł nam dźwięk włączyć, to tak, podłącz sobie audio, wybierz sobie tam podłączenie audio. Jeżeli to jest w telefonie, to pod przyciskiem więcej opcji, o, tu jesteś, i jeszcze tylko przyjąć zgodę na nagrywanie i powinieneś być z nami.
5: Halo?
1: Halo, halo, witamy cię.
5: Dzień dobry. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że nie słucham od początku, ale właśnie mam takie pytanie, czy tak jak na Facebooku na przykład można zadzwonić do indywidualnej osoby na Messengerze, to czy na właśnie trzeba tutaj stworzyć pokój, czy można właśnie tylko tak zadzwonić od
2: można
5: razu?
2: Można zrobić wave'a. A, i stworzy nam się wtedy, jeżeli ta osoba przyjmie pokój po prostu prywatny z tymi dwoma osobami. Jesteśmy sobie w pokoju prywatnym, do którego nikt nam więcej nie wejdzie, póki my go nie zaprosimy. Więc no jest to poniekąd pokój, ale no jest to pokój dla nas dwóch. I można też w ten sposób, można w ten sposób.
1: Tylko to nie dzwoni wtedy tak tradycyjny komunikator, że jest okienko i odbierz, odrzuć, tylko to wyskakuje jako powiadomienie i albo ta osoba zauważy i dołączy, albo, no, albo też nie.
5: Mhm, dobrze.
1: Czy jeszcze możemy jakoś odpowiedzieć?
5: Nie, to dziękuję.
1: Dzięki
5: i słucham dalej, do widzenia.
1: Trzymaj się, zostań z nami. Dobrze, no to myślę, że możemy kontynuować.
2: Spróbujemy się jeszcze. Dla
4: umów bali, bo jest dialog, lub złomus. Table. Invite. Główko. Partic. Zoom. Zoomus. Slubdeck. Participant. Zoom. Button. Zoomus. Slubdeck. Slubdeck. Slubdeck. OK. Connect. OK. Slose. Minim. Slubdeck.
2: Vectorten.
4: Authentication. Table. You can open this window. Force quit. Do you force quit. Desk. Zoomus.
2: Poniekąd na siłę.
4: Zoom. System dialog. System dialog. Force quit. Zoomus. Launchbar. Syst. Slubdeck. Authentic. Slubdeck. In dialog, alert, co mnie spią, ok, no def, slubdeck,
2: wecontek,
4: losę,
2: but,
4: losę, but, slubdeck, ha, slubdeck, has no, zomus.
2: A testowałem to jeszcze przed audycją.
4: Leung, but, slubdeck, slubdeck, zomu, slubdeck. In dialog, alert, co mnie spią, ok, slubdeck, slubdeck, full screen, minic, losę.
2: Przed audycją to działało, a po audycji.
4: Zomus, particip, leung, bar, system, slubdeck, zomus, slubdeck. In dialog, alert, ok, co mnie spią, isłe, is club, house, dovn, if no, ok, def, slubdeck.
2: Niestety nie pokażemy, bo nam tutaj złośliwość rzeczy martwych po prostu odmawia tej możliwości. No przed audycją testowałem, przed audycją działało, byłem w stanie się bez problemu zalogować. Teraz nie wiem dlaczego już się w stanie zalogować, nie jestem.
1: No to jest szkoda, wiadomo, bo no zawsze by się jakoś chciało to zademonstrować. Powiedz jeszcze, czy jest coś, co byś chciał o Slubdecku napomknąć? Jakiś aspekt, może trochę społeczny, może trochę taki.
2: Co bym chciał o Slubdecku napomknąć? Co warto, o czym warto wiedzieć? Slubdeck Klapdeck to po pierwsze, to jest aplikacja wyglądająca jak strona internetowa. Co się nie wszystkim podoba, mi to szczerze mówiąc nie przeszkadza, zwłaszcza, że jest ona całkiem fajnie dostępna. Po drugie, to jest aplikacja taka poniekąd warstwowa, czyli no na górze mamy cały nasz gdzieś tam interfejs, klikniemy sobie powiedzmy w pokój, to gdzieś tam na dole nam się pojawi pokój, klikniemy sobie w ustawienia, to pod pokojem pojawią nam się ustawienia. I jeżeli nie wiemy, gdzie coś jest, to najprawdopodobniej jest to gdzieś tam na dole jakby strony, na dole aplikacji. Więc sobie przechodzimy do końca i gdzieś tam powinniśmy znaleźć, bo to po prostu no, jedno po drugim jakby wyskakuje. To może na początek się wydawać nieintuicyjne, ale można się do tego przyzwyczaić. Są też na stronie skróty klawiszowe. Skróty klawiszowe są takie same dla wszystkich platform, czyli na Macu używamy skrótów z kontrolem, mimo że spodziewalibyśmy się skrótów z komendem, jak to na Macu bywa. Jest ta lista. No i jakby co ta aplikacja mówi, to już gdzieś, co ta aplikacja umie, to już gdzieś tam powiedziałem. Co ta aplikacja umie, to już gdzieś tam powiedziałem, a
1: to no, jeszcze pokazać mamy niestety Maćka, który do nas jeszcze coś by chciał nam coś powiedzieć, więc dajmy tu Maćkowi, Maciek jeszcze może jakoś uzupełni czymś ciekawym naszą audycję. Może Maciek się przekona do Clubhouse'a nagle, zobaczymy.
0: Wiesz co, bo generalnie to tak na końcu zabrzmiało, bo ja nawet nie to, że do samej aplikacji tam miałem, tylko jakby do podejścia początkowego twórców, więc bardziej mi o to chodziło. Natomiast jeśli chodzi, słuchaj mnie, tak? Oj, jestem? Ktoś?
1: Tak, jesteś, jest wszystko okej.
0: Dobra,
1: tak.
0: No, tak, więc tak jak mówię, nie to, że tam do samej aplikacji czy coś, tylko gdzieś tam do twórców i tej elitarności tam tej otoczki, ale chciałem donieść, że tak powiem posłusznie, że nie mam angielskiego, czyli że po nowym zainstalowaniu aplikacji po tych miesiącach paru, no ten angielski rzeczywiście tam mi się zapisało chyba w profilu, że ja go nie chcę i rzeczywiście go nie mam. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, to też dla tych, którzy gdzieś się będą chcieli, dla nowo rejestrujących się, że się tak wyrażę, tudzież dla na nowo logujących się, że pole na iOSie do wpisywania numeru, jeśli my ten numer sobie wpiszemy, to on tam potem nam tego nie będzie, czy nie będzie nam tego czytał. Czyli jeśli my wiemy, że ten numer wpisaliśmy i damy sobie ten przycisk, który chyba jest zresztą też niezaetykietowany, przycisk next dalej, no to wtedy tam się, jak nam przyjdzie kod weryfikacyjny, to jest dobrze, ale też chciałem uczulić, bo ja się przedtem z tym właśnie spotkałem, że ten numer, dopiero on był czytany, jak ja go drugi raz wpisałem, myśląc, że on nie został wpisany i on go wtedy jakby odczytał dwa razy, jakby dwa razy mi się numer wpisał, więc jak się będziecie rejestrować, to mówię, to miejcie na uwadze, że może być, że ten numer nie jest odczytywany. No. I to by było
1: rzeczywiście ode mnie. Dzięki za informację. No to jest...
2: A mi tymczasem udało się uruchomić aplikację. Nie wiem, co tam się działo, ale wreszcie mi się udało uruchomić aplikację. Więc pokażemy tylko.
1: Ciekawe, właśnie ja w tym momencie też zacząłem ją instalować na Windowsie, więc to jest ta... No, to ciekawa sytuacja, nie ukrywam.
2: Okay. Teraz powinno być.
1: Tak, słychać cię.
2: No nic, tylko dzisiaj złośliwość rzeczy martwych. Nijak tego nie zrobimy, bo tym razem ja straciłem screen reader. Nie wiem, co to jest nie tak z Zoomem i jego udostępnieniem audio, ale raz na jakiś czas jest tak, że ja po prostu tracę dźwięk systemowy. I to ja go udostępniam, a ja go jakby nie dostaję z powrotem. Więc
1: to może ja spróbuję, bo
2: będzie.
1: Wygląda na to, że ja mogę. Ja mogę. Mnie słychać w tym momencie? Bo coś tu się.
2: Tak, słychać.
1: Tak,
2: słychać.
1: Więc wygląda na to, że ja mogę udostępniać takie rzeczy. Więc chwileczka, żebym się tu przeorganizował. Udostępnij dźwięk.
6: Rozpoczęto udostępnianie głosu komputera.
1: Jak rozumiem, słychać.
2: Słychać, słychać, jak najbardziej.
6: Lubdeck, linia 1, kolumn, Lubdeck, grafika bez etykiety, aby uzyskać brakujące nagłówek poziom 1 signin. Your phone number. 1-702-120, przycisk menu rozwijane Poland, 48, przycisk submit. Place note, Lubdecki z przycisk, 1-702-108.
1: Tu wpisuję numer.
6: 40 plus 4, 8, pusta, pusta.
1: Tu wpisuję numer.
6: 1-702-123-4.
1: To jest numer, jak rozumiem.
6: Your phone number.
2: Tak, tak, 1, tak. 7,
6: plus 8, pusta.
1: Tu jest też kod kraju i tak się trochę pogubiłem. No to ja wpisuję mój numer.
6: 1-7, przycisk submit, place note, przycisk submit.
1: Submit i zobaczmy, czy to poszło.
6: 123 456 pole edycji.
1: Tak, doszło, jest kod. Ja go tu muszę odebrać.
2: To jest jakby przykład.
1: No tak, to jest.
2: Jak to ma wyglądać?
1: Tak, to jest.
2: To samo jak numer, to był przykład jakiegoś amerykańskiego numeru podany.
1: No. Zobaczmy. No i dobrze, no i wpisujemy. Tak.
6: 7, 0, 2, 3, 6, 1, pusta. I przycisk submit.
1: Prawdopodobnie jestem w środku. Więc zobaczmy, co się tu wydarzyło.
6: Przycisk never select his again. Never przycisk do it later or. Jołca nalso. Przycisk follow w Lubdeck. Jołca nalso. Przycisk do it later or.
2: Przycisk never select. Chcą, żebyś zaobserwował.
6: Lubdeck dialog. Ok, przycisk. Wciśnij Lubdeck dokument. Przycisk follow w Lubdeck. Nagłówek poziom 1 euro profile.
1: O, i tu mamy profil.
6: Grafika klikalne euro profile pchoto, click to hangate. Link Paweł Masarczyk, pusta. Link to Gle Audio Settings.
1: O, tu mogę zmienić jakieś ustawienia do audio. Pewnie karty dźwiękowe i tak dalej, jak się domyślam.
2: Tak, pusta. Tutaj są karty link dźwiękowe, tylko więcej ustawień typu jakość jest dopiero, jeżeli wejdziesz do pokoju.
1: Okej.
6: Okay. Link Wiew Notifications.
1: Tu są powiadomienia.
6: Pusta. Link Wiew Online Friends, pusta.
1: Tu jest pewnie coś jak Buddy List.
2: Buddy List, tak.
6: Link Browset lub House by Topic and Language, pusta.
1: To jest to Explore, jak rozumiem.
2: Tak, po języku i po tematach. Clubdeck jest bardzo taki oczywisty, czyli oni nie lubią tych takich clubhouse'owych nazw, czyli zamiast, nie wiem, explore, to oni przejrzyj sobie po języku i temacie i tak dalej. Mhm.
6: Link to Glesaved Replays Wiew. Pusta.
1: A, tutaj mogę przeglądać lub nie przeglądać zapisane replays.
6: Link open back channel.
1: To jest mój back channel.
6: Pusta. Link to Gletheme Preferences.
1: Tutaj są tematy, motywy link pewnie ciemne, jasne. Tak.
6: Link logout.
1: Wyloguj.
6: Nagłówek poziom 1 search.
1: Search.
6: Typa search query or pastera link and press center pole edycji. Typa search query.
1: Mogę wyszukiwać na przykład kluby, tak? I
6: nagłówek
1: tak
6: poziom 1 start a room.
2: I wtedy się otworzy w Clubhouse. Mm-hmm.
1: Start a room.
6: Przycisk start a room. Nagłówek poziom 1 hallway.
1: A, i tu jest hallway. Hallway. Co ciekawe, oni dali mnóstwo nagłówków 1, co nie jest dobrą praktyką dostępności. Natomiast, no, no tak. Dobra, no, no.
2: Ale okay. Są nagłówki.
1: Ale są nagłówki, to prawda.
6: Pusta. Link filters.
1: Można filtrować.
6: Nagłówek poziom 2 events.
1: A, no i tu już pod nagłówkiem poziomu 2. Oni to ciekawą logikę do tego znaleźli, ale okej.
6: Okay. Upcoming events. Przycisk wiew more events. Przycisk ceratean event. Autism hatroom parents autistics friends.
1: No i tu jest pokój, który ma...
6: Nagłówek poziom 3 autism hatroom parents autistics friends.
1: O.
6: February 17 TH 2022 9.30 PM. Pusta. Link autism. Africa and beyond. Grafika profile pchotow. Link tafy bodch. Grafika profile pchotow for Lashana Peterkin. Link Lashana Peterkin. Grafika link for Lashade Dan Oketola. Grafika prof link jens przycisk subscribe to his event. Link to calendar. Pusta. Link copy link. Pusta. Link thread link. AI genomics ścięce bio. Nagłówek poziom 3 AI genomics.
1: No dobra, no to załóżmy, że to jest poziom 3. Są wydarzenia. To logicznie myśląc, to co powinno być teraz się dziać jest na poziomie drugim, tak? Czyli naciskam dwójkę.
6: Room nagłówek poziom 2.
1: I mamy roomsy, które teraz są. I uwaga.
6: Pusta. Replies off slips off 1 hour 23 minsago. Pusta. 7. 7. Link copy tis roomul. Link thread tis roomul. Link hidet tis roam. Grafika profile pchotofor alie turner. Link alie turner. Grafika link mistreska. Grafika link
2: 90. Grafika profile.
1: Link mig. Bo to jest...
6: Roam na górę poziom.
2: Bo to room link, to jest link. Jakby...
6: Pusta. Link copy link.
1: Nie?
6: Pusta. Link to ca przyci. Link rachel przyci. Link pust. Link pust. Link nagu pusta. Nagłówek poziom 2 roam.
2: Chyba, że nie ma tytułu. Może być bez tematu.
6: Replies of...
1: Może być.
6: Roam winterfinalis ma indusa not herbis.
1: A, i tu mamy.
6: Przycisk join roam null witch. Link Anthony Cerio. Przycisk join roam null witch 7 od Herusers of Fichalie Turner. Mistreska Big Red 97 Anthony Cerio.
1: Czyli to był ten pokój, który mieliśmy. On był bez tytułu. Join null room. To jest przycisk. Który należy tak. Jeszcze do tego starego. I pod tym przyciskiem mamy nowy pokój.
6: Nagłówek poziom 2 roam winter team is paying us a not her visit.
1: Dokładnie.
6: Winter team is reply pusta. 6, 6. Link copy his roamul. Link twe, link hit grafika pro, link gore, grafika, link, grafik, link przycisk join roam winter team is paying us a not her visit with 6 od...
1: Dokładnie.
6: Przycisk Oliver Crystal. Nagłówek poziom 2 roam ipchone voice over discussion.
1: O, to jest ciekawe.
6: Ipchone voice over discussion. Pusta. Link blind ipchone. Replies.
1: A, czyli klub
6: Link Blind Iphone.
1: Klub Blind iPhone.
2: iPhone, tak. Na
1: i on założył pokój.
6: Replies, off sleeps, off 1 hour 40 minsago.
1: Tak, voice over discussion.
6: Pusta, 5, 5.
2: Tak, czyli link tutaj nam powiedział, że replace off, czyli nie ma nagrania, clips off, czyli nie mamy tego prawa, wyciągnijcie sobie kawałka i że trwa on 1 godzinę 40 minut, coś tam.
1: Jasne. No to dobra.
6: Pusta, 5, 5.
1: To 5, 5 to jest speakers i listeners, jak rozumiem.
2: Chyba tak, bo to jest
6: niepowiedziane.
2: Ta aplikacja jest dostępna, ale ona jest dostępna i się da używać. Ona jest taka specyficzna dość. Te nagłówki
1: ale chyba
2: są...
1: autorzy są świadomi dostępności tak, jakoś tam.
2: Tak, tak, na pewno. Tak, tam dostępność jest robiona. Ona nie jest czasami taka, jaka być powinna, ale ona jakaś jest. Mhm.
6: Link, dobra. Link, thread, link, co, link, grafika, profile, Photofor, Trey Bradley. Link, Trey Bradley. Aha, nie... Grafika, profile, Photofor, Scott Kajaker.
1: Nie dowiemy się, kto mówi, jak to słucha.
6: Link, graf, link, przycisk, przycisk,
2: ją przycisk, Bradley. Ale pewnie nie
6: nagłówek
2: jest.
6: Poziom, barom, intertime, spaling, usa, not herwish.
1: Dobra. Czy mamy coś jeszcze tutaj? Popatrzę po nagłówkach. Poziom 1.
6: Brak następnego nagłówka 1.
1: A, no okej, okay, to tyle?
6: Pusta, pusta,
1: to
6: pusta, pusta.
1: Od dołu zobaczmy strony, co jeszcze
6: pusta,
1: jest.
6: Pusta, pusta, dom, grafika, dom duszy. Pusta. Dom, grafik, cafe, portugle,
2: chyba
6: z gorący
2: nie, na chyba wszystko, co ma być, grafik, jest na górze. Grafik, starty, powiadomienia, back channele, to były tam na górze, więc tutaj
6: Grafika klikalne NFB.
1: No i tu mam różne kluby, które mi polecają. Tak. To co byś Mikołaju polecał, żebym jeszcze przetestował, pokazał?
2: Proste stworzenie pokoju, nawet może bez zapraszania, ale takie proste, jak to się robi, bo to jest wszystko oczywiście dostępne. Start room B od samej góry, myślę najlepiej sobie to znaleźć.
6: Nagłówek pod startarom przycisk.
1: No rzeczywiście, to jest pierwszy przycisk na tym, na stronie. No to klikam, uwaga.
6: Rom title pole edycji.
2: O. I tutaj możesz coś pisać, ale też nie musisz.
6: Test dla Tyflo Podcastu. Lista rozwijana kula ziemska, no, przedstawiająca Azję i Australię, open zwinięte.
2: No i tutaj sobie wybierasz status. Tak samo jak to było w aplikacji, to sobie wybierasz status.
1: Nie umiem.
6: Dom 15227.
1: On?
2: Dom 15. Jak
6: kula ziemska, uścisk dłoni, social 2 z 2.
1: A.
6: Zamknięta kłódka closet 3 z 20.
1: Tak, jest, bo się coś zacięło. Jest. Normalne pole kombi, strzałkami wybieramy.
6: Lista rozwijana, zamknięta kłódka closet zwinięte.
1: No.
6: Search name pole edycji pusta.
1: I tu mogę zaprosić kogoś? Ale nie muszę.
6: Koniec, pusta, pusta, pusta. Nowa Warszawa. Grafika klikalne, nowa... Listen to reply kryształ, nagłówek poziom, start your room, rakieta, przycisk.
1: I start your room, to jest przycisk. Tak. Pokój się... prawdopodobnie uruchomił, mam taką nadzieję.
6: Nagłówek poziom 1 miał profile.
2: I chyba na dole go będziesz miał. Wydaje mi się, że go będziesz
6: element,
2: na dole.
6: Link and Rome,
1: tak, jest, jest. I teraz pod nagłówkiem.
6: Rom skrzynka na listych mataki od Atelionu, nagłówek poziom 2. Currently listening to test dla Tyflo Podcastu, nagłówek poziom 1.
1: O.
6: Pusta, pusta, pusta.
2: Tak, tu jest.
6: Pusta, pusta. Test dla Tyflo Podcastu. 1 herenow. Pusta. Link add topic stoją Rome.
1: Tu mogę dodać nazwę pokoju.
6: Replies off sleeps off.
1: A bardziej ją zmienić, bo ona już jest.
6: Link add topic stoją, replies off, clips off.
1: Tu mam, że replays nie ma i clips też nie ma.
6: Link copy fis romul.
1: Mogę skopiować.
6: Link thread fis romul.
1: Wysłuchaj Twitter.
6: Przycisk close.
1: Zamknąć.
6: Nagłówek poziom 2 pinned links. Pusta.
1: Tu gdyby były jakieś linki
6: link i na link
1: podpięte, to by były, a mogę tu podpiąć link?
6: Nagłówek poziom 2 speakers 1. Speakers. Link Paweł Masarczyk. Grafika profile Photofor Paweł Masarczyk. Link Paweł Masarczyk. Lista elementów. Jeden klikalne mowę to audience.
1: O, i mogę przerzucić siebie samego do... na publiczność.
6: Koniec, lista nagłówek poziom 2, followed by three speakers 0. Followed by three speakers.
1: Tu nikogo linku nie ma.
6: Das Hedarov. For linku Quarz Das Hedarov. Nagłówek poziom 2 od Herusers 0. Od Herusers. Linku Quarz Das Hedarov.
1: Tak.
6: Nagłówek poziom 2 Room Controls.
1: Room Controls. I tu mogą być ciekawe rzeczy, bo tu będzie...
6: Private Room.
1: Informacja, że to jest pokój prywatny.
6: Lista elementów. 19 przycisk mute CTRL-em.
1: I właśnie. Mute. Mogę siebie wyciszyć skrótem. Ctrl M.
2: Ctrl M.
6: Link mute everyone.
1: Wycisz wszystkich.
6: Link PTR CTRL-P. Link PTR, CTRLP, link
2: PTR, Culture Refresh, to jest coś, co raczej nam się nie przyda, to się przydaje widzącym. Są takie pokoje, gdzie zmieniamy na przykład sobie zdjęcia profilowe, żeby na jakąś okazję, i Culture Refresh to jest jakby odświeżenie zdjęć profilowych wszystkich osób i też mamy na to po prostu skrót.
1: Jasne.
6: Link ping. Link hand permissions.
2: Możemy
6: link
2: sobie ping.
1: Tak.
6: Link hand permissions.
2: Hand, Hand permissions, czyli możemy przydzielić jakieś uprawnienia moderatorów, niemoderatorów, mówców, niemówców komuś.
1: Mhm.
6: Link audio settings.
1: Ustawienia audio. Mhm.
2: Tak, link i tutaj będą effects. Karty i tutaj będą też, tutaj będą też jakość, czy music mode, czy nie. Okay. I audio effects, tutaj możesz pokazać, co tu jest, bo tutaj są ciekawe rzeczy.
1: Dobrze, jeszcze zobaczę, co jest do końca może w menu, zanim dojdziemy.
6: Voice effects.
1: A, tu są efekty na głos.
6: Link tak. Start recording.
1: Zacznij nagrywanie.
6: Link voice assistant.
1: Voice assistant, a to co?
2: Tutaj da się jakoś tak zrobić, żeby można było komendami głosowymi sterować, że tam wycisz, odcisz, coś tam. Nie wiem w sumie po co to jest, ale jest coś takiego. Chyba, że jeżeli chcemy na przykład słuchać sobie czegoś na Clubhouse'ie i nie wiem, robić coś innego przy okazji, to możemy chyba go komendami głosowymi sterować. Nie wiem w sumie po co to jest, ale jest coś takiego.
1: Mhm.
6: Link profile pic. Link open audience in six.
1: Oh.
2: To są jakieś takie dla moderatorów, ile było osób i tak dalej, kto był, kogo nie ma, ile ludzie się przeciętnie siedzą, słuchają. To raczej przy jakichś większych pokojach, żeby tam móc sobie popatrzeć na statystyki, cyferki i wykresiki.
1: Jasne.
6: Link of followers.
1: Pokaż śledzących, nie wiem czy moich, czy tego klubu.
2: Chyba wszyscy, nie wiem w sumie kogo, nie wiem kogo w sumie.
6: Tak.
1: Pokaż oszukiwanie, to jest przeszukiwanie pewnie pokoju pod kątem tak. osób.
6: Link open transcript.
1: No tu jest transkrypcja.
6: Link chat with mods.
1: O, chat z moderatorami.
6: K, A, T, spad W, I, T, K, spad M. Link open social chat.
1: A, czyli to jest jakiś chat, on jest chyba wewnątrz Clubdecka.
2: Wewnątrz Clubdecka tylko, tak. I właśnie jeżeli to jest coś, czego Clubhouse nie ma, jeżeli jesteśmy moderatorami i wszyscy moderatorzy używają Clubdecka, to możemy sobie jakby na tak zwanym backstage'u za sceną robić czat moderatorski, że ej, tego może lepiej drugi raz nie wpuszczajmy, bo jest troll i on lubi coś tam, coś tam, coś tam. I sobie możemy pisać na przykład no, z moderatorami wewnątrz przez Clubdecka.
6: Link open room.
1: Mogę otworzyć
6: link and room.
1: I link and zakończyć.
6: Link
2: voice assistant. Ja bym miał audio effects i na voice effects patrzył. Link
1: audio effects. Audio effects.
2: Są fajne rzeczy.
6: Voice effects.
1: I one teraz się pojawią.
6: Audio effects no settings nagłówek poziom 3.
1: Tak, jako poziom 3 nagłówka.
6: Volume. Suwak 80. Slap. Link play audio effects slap. Co medy? Link play audio effects co medy?
1: No mogę nacisnąć. No, no i tak to brzmi.
6: Bing. Link play audio effects bing. Pusta. Przycisk custom effects local file.
1: O, i custom effect local file.
6: Pusta. Przycisk custom effects YouTube. Pusta.
2: YouTube. Czyli link możemy z YouTube'a lub link z pliku naszego coś tak. wysłać.
1: Mhm. Jasne.
2: Tak, i tutaj można zamknąć.
1: Mhm.
2: I możesz też pokazać efekty voice effects, bo one są dość ciekawe.
6: Lista element, link open row, link and row, link open, link profile, link voice assistant, link start record, link voice effects. Brak następnego nagłówka. About voice effects nagłówek poziom 3. Voice effects are up to jedin real timant can be heard with her audience in her own. Pusta. Lista rozwijana zwinięte none. Lista rozwijana zwinięte none. No effects up to yet. Pusta. Link close. Link close. Pusta. No lista roz... Reverb at her real. Reverb KTV.
2: Reverb spacial. Jak powiesz.
6: Reverb studio.
1: Tak, słyszę się. Tak, słyszę się. W czasie rzeczywistym. W czasie rzeczywistym. I wy mnie pewnie też. I wy mnie pewnie
2: tak,
1: też.
2: Z efektem. I możesz sobie tak przejechać po tym polu i pokazać.
6: Reverb
2: po
6: calcący.
1: Test. Test. O. O.
6: Reverb pop
1: taki. Taki.
6: Reverb
1: RMB. Taki. Taki.
6: Virtual stereo.
1: Taki. Taki. Wirtualne stereo. Wirtualne stereo.
2: Nie wiem, co
6: chronograf.
1: Tutaj.
2: Tutaj?
1: O, to jest taki.
2: O, to jest taki
1: efekt telefonu.
2: Efekt telefonu.
6: Boy.
1: Tutaj.
5: Tutaj.
1: O, takie coś?
5: O, takie coś?
6: Gil.
1: Tutaj.
5: Tutaj.
1: Takie?
5: Takie?
6: Kulk.
1: To jest. Pewnie taki bardzo gruby głos. O tak. To jest chyba tyle.
7: To jest chyba tyle.
1: Mhm. Chociaż.
6: Old.
1: Nie.
7: Nie.
1: Jeszcze
7: nie.
1: są.
7: Jeszcze są.
1: O.
6: Old.
2: Policjant.
1: Tak.
7: Tak.
1: No i.
6: None.
1: No i to jest no normalny i... głos. To jest normalny głos. Więc...
6: Link
1: no
6: tak.
2: I tutaj więc... mamy, że to my słyszymy i możemy to apply albo.
6: List element, link open ROM.
2: Czyli jakby.
6: Link and ROM. Clubdesk dialog. Ok, przycisk. Wciś clubdesk. Clubdesk. Link and ROM.
1: Dobra.
6: Koniec lista, pusta, pusta.
1: Zakończyłem pokój.
6: Pusta, pusta.
1: No i
6: nagłówek poziom 1 euro profil.
1: Nie wiem, czy coś jeszcze jest tutaj wartego pokazania. Jakieś skróty klawiszowe, które pozwalają im szybciej chodzić po tym? Jest takie
2: chyba
1: coś?
2: Nie. Chyba Ctrl M to jest wyciszenie, Ctrl M chyba H, czy coś takiego to jest ręka. Na stronie też jest tabelka. Jest wszystko opisane, można sobie i translatorem, jeżeli komuś potrzeba, tę stronę przejrzeć i tam będzie wszystko ładnie napisane. Bo tych skrótów jest ileś. Jest też skrót, który nam powie domyślnie głosem systemowym bodajże, kto jest wyciszony, a kto nie. Jasne. I my też widzimy na liście te osoby, które mówią, one były tam jakoś oznaczone, one chyba gdzieś tam na górę nam przeskakują. My jakoś tam widzimy. Więc no jest ta aplikacja dostępna. Ja nie, mi się ona jakoś w sumie nawet podoba. To jak to jest tam pokazane, to jak to jest tam wyświetlone, że to jest taka strona internetowa i że to jest w sumie no, na komputerze i że nie trzeba się męczyć z telefonem, tylko można sobie komputerem wszystko zrobić.
1: No, zwłaszcza do takiej administracji większymi wydarzeniami to jest chyba praktyczniejsze. Dla moderatorów, tak mi się wydaje, że to narzędzie.
2: No i do pokazywania. No jak mamy, nie wiem, chociażby głupi plik, który chcemy komuś puścić, kawałek książki, nie wiem, coś znaleźliśmy w internecie, to streamowanie iPhone'em nie jest proste i trzeba mieć do tego naprawdę spory sprzęt. A robienie tego cropdeckiem, no jeden prosty virtual audio cable, czy nawet ta opcja odtwórz plik efektem dźwiękowym i zostanie nam odtworzony plik z dysku, jakby no tyle na ten temat, tak. Jest to no w przypadku nawet jakichś takich gdzieś tam wydarzeń ze znajomymi, gdzie chcemy coś po prostu komuś czasem puścić, jest to bardzo przydatna opcja. No i słychać nas też, mam wrażenie, sporo lepiej z takiego komputera niż z takiego iPhone'a, jeżeli mamy jakkolwiek sensowny mikrofon.
1: No dobrze, no to w takim razie, jeżeli nie mamy żadnych pisemnych od was komentarzy, to tu Michał musiałby nam potwierdzić.
3: Na chwilę obecną nie, no, nie mamy, nie mamy.
1: Nie, no to chyba kończylibyśmy to spotkanie na dziś. No właśnie, jeżeli zachęciliśmy was do testowania Clubhouse'a, do jakiegoś zakładania klubów, do jakiejś interakcji, no to zachęcamy do tej interakcji. Nas możecie pod naszymi imionami, nazwiskami znaleźć w Clubhouse'ie. Jak macie jakieś ciekawe dyskusje, to pingujcie śmiało. No i miejmy nadzieję, że się tam kiedyś usłyszymy.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: A skoro minęła godzina 19, to oznacza, że rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia. Dziś w Mikołajki, 6 grudnia. Taki prezent świąteczny od nas dla was. Mikołajkowy prezent, bo będziemy rozmawiać o rzeczach wybitnie rozrywkowych, czyli będzie o grach audio. Podsumujemy sobie to, co działo się w mijającym już powoli 2016 roku na tym rynku. A z kim można by było rozmawiać o grach audio, jeżeli nie z Tomkiem Tworkiem, który zna się na tym, gra i grał i grać będzie w niejedną produkcję, no i jest z nami ponownie. Witaj, Tomku.
9: Witam serdecznie wszystkich. Dobry wieczór.
3: No to tak pokrótce, na razie nie wdając się w szczegóły, jak oceniasz ten rok 2016 z perspektywy gracza audio? Było fajnie, było słabo? Jak było?
9: Było różnie, zależy kiedy. Były te słabsze momenty, ale były też te silniejsze i zdecydowanie o tych silniejszych chcę dzisiaj więcej opowiedzieć niż o tych słabszych. Z reguły o tych słabszych, no cóż, wolelibyśmy nie mówić, ja też wolę nie mówić, aczkolwiek coś wspomnę, bo jednak trzeba podkreślić pewne słabe strony tego roku. No cóż, byłoby zbyt kolorowo, żeby takie słabe strony się nie pojawiły, no ale... Nie wymagajmy zbyt dużo. Na szczęście w tym roku sporo, chociaż może to duże słowo, ale jak na scenę gier audio to naprawdę chyba pasuje. Sporo całkiem ciekawych produkcji się pojawiło w tym roku i myślę, że najbardziej wybredny gracz będzie miał w czym wybierać, żeby zadowolić swój apetyt. W każdym razie, no myślę, że będzie dzisiaj ciekawie, przynajmniej mam nadzieję. Oczywiście, jeśli o czymś bym zapomniał, to mam nadzieję, że nasi słuchacze będą tutaj przypominać. Mam nadzieję, że jednak nie. W każdym razie działo się no dość sporo.
3: I jeszcze a propos słuchaczy, to oczywiście dodam, że nasz Skype jest do waszej dyspozycji. Jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, zapraszam. tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Jeżeli jeszcze nie macie nas w swoich kontaktach, to gorąco zachęcam do tego, żeby nas dodać. Wyszukujecie sobie tyflopodcast.net, znajduję wam taki kontakt, który nazywa się pierwszy podcast, polski podcast dla niewidomych. No i dodajecie sobie nas i możecie z nami rozmawiać. Albo pisać do nas też możecie, bo będziemy tam co jakiś czas zaglądać również na te okienka czatowe, żeby sprawdzić co ciekawego, kto do nas napisał i o czym. Przed audycją wynotowałem sobie tak hasłowo kilka produkcji, o których będziemy dziś mówić.

0: zresztą, co nie miałoby większego sensu, to jeden podcast w zupełności by nie wystarczył, nawet 3-godzinny, więc musiałbym to rozbić naprawdę na no, kilka ładnych podcastów. Ale to nie jakby, wiadomo, nie o to w tym chodzi, żeby całość opisać, rozpisać i jeszcze dodatkowo przedstawić na talerzu, bo wtedy cały smak znika, wiadomo. Pokazałem w tym podcaście, mam nadzieję, że się oczywiście spodoba, pokazałem same najważniejsze aspekty, a przynajmniej starałem się pokazać tą grę od każdej z możliwych stron, przynajmniej po łebkach w miarę, nie zagłębiając się już w dalsze aspekty. W każdym razie powiem szczerze, że przy nagrywaniu tego podcasta miałem pewien problem, to znaczy problem pod tytułem chciałem dużo pokazać, pokazałem może troszkę mniej niż dużo, aczkolwiek naprawdę trudno było wybrać mi odpowiednie partie, odpowiednie momenty z tej gry, takie, które pozwoliłyby naprawdę oddać ten klimat. Niemniej jednak mam nadzieję, że mi się to udało, mimo że słyszałem, że gdzieś tam nie pokazałem jakiś dokładniej, chociażby Battle Mode. Aczkolwiek, jak mówiłem, to też wymaga, nawet skusiłbym się o stwierdzenie osobnego podcastu, jeśli chodzi o sam Battle Mode i w ogóle o każdy z tych trybów, który w swoim wykonaniu no, jest, można powiedzieć, tak naprawdę czymś zgoła odmiennym, osobnym.
1: No dobrze, Tomku, ale właściwie czym jest Crazy Party dla tych, którzy nie słuchali
0: właśnie
1: podcastu?
0: Tak, właśnie może tak powinniśmy od tego w zasadzie zacząć, no ale że zaczęliśmy od czegoś innego, to w zasadzie można przejść z tego, czym jest. A nuż właśnie Crazy Party to produkt stworzony przez Francuza ukrywającego się pod takim tajemniczym nickiem Pragma Pragma. Jest to w zasadzie projekt łączący w sobie dwie gry, chociaż można byłoby się skusić nawet o stwierdzenie, że trzy, chociaż ta trzecia to jest połączenie tych dwóch. Jest to połączenie, które na początku wywołało szok, jeśli o mnie chodzi, bo to coś zupełnie nowego, co jeszcze nie zdarzało się na naszej skromnej scenie gier audio i co na pewno zasługuje na uwagę i na docenienie pomysłowości. Ano ten projekt składa się, jak mówiłem, z dwóch osobnych, powiedzmy, gier, które to cechują się tym, że jedna z nich to, nazwijmy to, zestaw minigierek, w których gracz ma za zadanie wykonywać różne, naprawdę różne rzeczy. Ty oczywiście w to grałeś, Michale, więc wiesz.
1: Tak, dokładnie. Wiem, jaka tam jest rozpiętość. Od chronienia kaczki przed deszczem, przez wybieranie odpowiedniej trasy, poruszania się jakiegoś samochodzika, który
0: do zadań matematycznych, tak? Gdzie musimy na czas rozwiązywać zadania matematyczne.
1: Tak, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
0: Oczywiście, jak każdy wie. Tak, i naprawdę jest cała rozpiętość tych różnych rzeczy, z którymi przyjdzie wam się zmierzyć, jeśli spróbujecie, a tych, którzy jeszcze nie spróbowali, bardzo do tego zachęcam. Mimo tego, że wszystkie te minigierki, wszystkie te zadania są podane tak naprawdę w bardzo prostej formie. W każdej grze niby robimy coś innego, aczkolwiek to wszystko jest bardzo proste do ogarnięcia, że tak się wyrażę.
1: Co nie znaczy, że prosto jest zdobyć 20 punktów, które w danej grze zazwyczaj jest maksimum.
0: A tak, pomijając właśnie te, w których to maksimum nie jest, a wtedy można się wykazać.
1: Oj tak.
0: Tak, nawiasem mówiąc, słyszałem, że ktoś zdobył w matematycznych zadaniach ponad 150 punktów.
1: Gratulujemy
0: tutaj
1: szczerze.
0: Gratulujemy wszystkim tym, którym się to udało. Ja osobiście powiem, że matematyczne gierki w Crazy Party u mnie kończą się wciśnięciem i przytrzymaniem klawisza J.
1: Tak zwany Joker.
0: Tak, pozwalający na ominięcie danej gry, to znaczy nie zagranie w nią. Aczkolwiek powiedziałem, że jest też drugi tryb. Oczywiście, Battle Mode. Jest to tak naprawdę osobna gra, można ją najprościej nazwać karcianką, ale nie. Zanim zaczniecie myśleć o karciance, od razu powiem, że to wcale nie jest taka karcianka, jaką możecie mieć na myśli. To nie jest Thousand Miles, To nie jest

0: No, to nie są wszelkie inne karty pokero podobne, czy coś w tym stylu, w co mogliście grać na Ares Gamesie, czy na Playroomie od Quentina. Absolutnie nie. To karcianka z zupełnie innej bajki i bardzo wzorowana na, można byłoby powiedzieć, bajkach, czyli na anime w większości, bo to tam, czyli w kraju kwitnącej wiśni, tak naprawdę zapoczątkowało, ten trend został zapoczątkowany i te właśnie karciane rzeczy, w których to postać, tudzież grupa postaci walczą między sobą, używając kart, które to mają wszelakie różne statusy. Od ofensywnych po defensywne, tudzież jeszcze kilka innych dodatkowych. Więc można powiedzieć, że to karcianka, w której tak naprawdę chodzi o walkę. Więc wyobraźcie sobie, że na przykład zadajecie komuś cios, rzucając w niego ognistą kulą. A ta ognista kula to oczywiście jest konkretna karta, którą musicie wyłożyć. Więc tym charakteryzuje się Battle Mode, który oczywiście jest bardziej złożony, a tych kart do skompletowania, gdyż tam kompletujemy właśnie karty, z których układamy talię, w której tak naprawdę możemy budować i mieszać sobie style, jeśli chodzi o różne żywioły, tak, ogień, woda, czy jeszcze wiele, wiele, wiele innych. Oczywiście ja nie muszę tutaj dodawać, że każda inna karta, tudzież zestaw kart
1: ma różny wpływ.
0: Ma różny wpływ, dokładnie. Różny wpływ na różne inne zestawy. Wiadomo, że ogień i woda na siebie będą miały wpływ, ale ogień na ogień, no, ognia ogniem nie pokonasz, więc jest tutaj trudniej. I to w zasadzie tym się charakteryzuje, tutaj można, mówię, się wgłębiać bardzo w to, co tam jest dokładnie, natomiast myślę, że to nie jest teraz najważniejsze. Jest również trzeci tryb, czyli board mode w sumie, który jest tak naprawdę najmniej rozwinięty obecnie, a charakteryzuje się on mniej więcej czymś w stylu po prostu gry planszowej.
1: Mamy plansze i sobie chodzimy i dostajemy jakieś gry z danej kategorii bardzo często.
0: Dokładnie. Rzucamy kostką i tyle oczek, ile wyrzucimy, o tyle pól przesunie się nasza postać. Więc możemy natrafić na monety, możemy stracić monety na danym polu, ale możemy też wylosować jakąś minigierkę. Dlaczego najsłabiej rozwiniętym? Mówię. Dlatego, że no niestety najmniej tam się dzieje i mam nadzieję, że twórca jednak weźmie to pod lupę bardziej i postara się jakoś zainwestować swój czas i całkiem imponujące jak dla mnie umiejętności, chociaż tutaj pomysłowość wychodzi jednak na pierwszy plan, bo gra, jak mówiłem, jest dość prosta, natomiast pomysłowość wylewa się z niej litrami. I to jest w tym najpiękniejsze. Mam nadzieję właśnie, że ten tryb będzie rozwinięty, jak i trochę innych też rzeczy, o których tutaj powiedziałem w podcaście. W każdym razie beta obecnie znajduje się w fazie, znaczy gra znajduje się w fazie beta. Co jest dość może zaskakujące, a może szokujące, bo mamy teraz obecnie betę 44 i szczerze powiem, że jeśli to jest beta, jeśli oczywiście doczekamy się kiedyś wersji, która będzie miała pełnoprawny numerek 1.0, to zastanawiam się,
1: ciekawe, co tam będzie
0: za wersja.
1: Tak.
0: Powiem wam szczerze, że w obecnej becie i nawet w tych wcześniejszych jest sporo i można się bawić, i to do upadłego. I dodając jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, tak, Crazy Party, proszę Państwa, zawiera multiplayer. I to jest w tym najpiękniejsze. I właśnie tu rozpoczyna się najlepsza zabawa, grając ze znajomymi. Tu naprawdę wychodzi wszystko, co najlepsze, jeśli chodzi o tą grę.
1: Tak, bo można postawić swój serwer, można postawić prywatny, publiczny, można zaprosić ludzi zupełnie nieznanych też do gry, a też ostatnio pojawiła się możliwość wysyłania wiadomości tekstowych, tak zwany czat, który umożliwia konwersację między sobą na serwerze, co też jest dość fajną sprawą.
0: który jeszcze nie jest do końca tak dopracowany, jak bym chciał, natomiast mam nadzieję, że to się zmieni.
1: Dajmy temu czas. Tymczasem właśnie a propos czasu, mamy telefon, jest z nami Patryk, może o Crazy Party będzie chciał powiedzieć, a może o czym innym. Witaj, Patryku.
2: Witam, witam cię, Lirinie, witam wszystkich słuchaczy, Michale, ciebie też jako prowadzącego. No, chciałem tutaj powiedzieć właśnie też o Crazy Party głównie. Co by mi się akurat podobało, zostało wprowadzone.
1: Patryku, gdybyś mógł wyłączyć tylko to, co ci tam tak dość intensywnie się odzywa w tle.
0: Prosimy ciszę czy zbiorę.
1: Radio przede wszystkim, tak. Bo...
2: Wiecie co, to jest akurat telewizor, bo ja nie jestem u siebie i...
1: Bo to dość mocno słychać, wiesz?
2: To ja może zadzwonię trochę później.
1: Dobrze, to zadzwoń za chwilkę, żeby po prostu, żebyś był słyszalny i żeby nie było problemu i nie było kłopotów ze zrozumieniem tego, co nam chcesz powiedzieć. Także dziękujemy ci przynajmniej na razie za telefon, a czekamy na kolejne. Pamiętajcie tylko, no, kiedy dzwonicie do nas, to starajcie się jednak mimo wszystko jakąś taką w miarę ciszę mieć tam w pokoju, bo... No po prostu, żeby chodzi o to, żeby tak, żeby było was dobrze słychać. Tak. Czy coś jeszcze, Tomku, o Crazy Party warto powiedzieć? O, ja wiem, o co warto powiedzieć. Ja wiem, o czym warto powiedzieć. Ja mam do ciebie pytanie, bo już pokazywałeś to w wersji...
0: Chciałem to powiedzieć.
1: ...prezentacyjnej.
0: Ja właśnie chciałem
1: do tego. Jak spolszczenie.
0: Spolszczenie jest, znaczy się produkuje, może tak to określę. Ostatnio troszkę stanęło w martwym punkcie, ale to za sprawą tego, że albo czas, albo no też nie każdy z teamu jakoś może się razem zgadać i nad tym usiąść. Natomiast spolszczenie ma się dobrze i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić jak najszybciej, jest to możliwe. Natomiast nie wszyscy są zawsze aktywni, a sam wiesz, jak to z tym bywa. I niestety... Co mogę powiedzieć więcej? Nie chcę podawać dat na pewno, bo jakby nie chcę tutaj podać daty, a potem się z niej nie wywiązać, to jakby oczywiste. Powiem tylko tyle, materiału jest sporo, uwierzcie mi na słowo.
1: I tego materiału przybywa.
0: I tego materiału właśnie przybywa. Powiem wam, że ja zaczynałem tłumaczenie od pliku, który miał bodajże... To było kilka wersji temu i to był plik, który zaczynał od 100 kilobajtów. I to wcale nie jest tak mało.
1: No to nie jest mało, 100 kilobajtów to
0: jest
1: taka kartek. To
0: ładnych.
1: Taka niewielka, dość chuda, ale jednak książka.
0: Książeczka.
1: Tak.
0: A teraz jest już trochę więcej. I teraz chyba, jak pamiętam, to dochodzi tam do 130-140.
1: No, się książeczka rozrasta.
0: Słuchajcie, no to jest sporo roboty. Ja z ludźmi, z którymi to robię, też robimy to zupełnie hobbystycznie, zupełnie jakby po godzinach, że tak się wyrażę. I tutaj też, no mówię, nie chcę wam obiecywać żadnych dat, natomiast to, co chcę powiedzieć, na pewno to, że spolszczenie się pojawi.
1: Może przy tej okazji, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy dobrze włada angielskim,
0: tak, bo to jest wymagane.
1: Tak, to może chciałby pomóc.
0: Jeśli ktoś posługuje się w stopniu bardzo dobrym językiem angielskim, zapraszam do kontaktu. Jeśli chciałby pomóc w tłumaczeniu, bardzo chętnie. Tutaj oczywiście prosiłbym, jeśli już przy tym jesteśmy, osoby, które faktycznie chcą się temu w miarę oddać. Ja oczywiście rozumiem, tak jak wszyscy z mojego zespołu, którzy tłumaczą, że każdy z nas ma na to mniej lub więcej czasu. W każdym razie osoby, które naprawdę chcą tego i wiedzą, na co się piszą, tak? Tutaj zupełnie poważne propozycje. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, bardzo chętnie. Przyda nam się oczywiście każdy, kto tylko będzie chciał dołożyć jakąś taką małą cegiełkę do tego projektu, bo myślę, że warto. Myślę, że to jest świetny projekt.
1: Tak, bo gra jest naprawdę fajna.
0: Zdaję sobie sprawę z tego, że no nie każdy jakby włada tym angielskim. I no dla niektórych to może być pewna bariera. I może być to coś, co będzie jednak sprawiało, że ta gra no nie będzie aż tak przyjemna, jak mogłoby być, jeśli każde słowo byłoby normalnie zrozumiane, bez potrzeby wyjaśniania przez kogo innego wszystkich rzeczy krok po kroku, bo tak też się zdarzało. Właśnie dlatego to robimy. Właśnie dlatego to robimy, żeby wszyscy, którzy z angielskim jakoś no, nie są za pan brat z tego czy innego powodu, mogły spokojnie cieszyć się rozgrywką. Jakby nie zastanawiając się nad tym.
1: A gra jest naprawdę fajna i także spokojnie mogą w nią grać najmłodsi. Bo oczywiście. Większość tych gier to są takie naprawdę bardzo przyjazne rzeczy. No gdzieś tam może powiedzmy chodzące te zombiaki to takie. Ale to może być przerażające
0: wersji,
1: dla niektórych.
0: Ale wersji,
1: tak, ale to nie jest jakieś straszne.
0: Nie, to nie jest brutalne w żaden sposób. To raczej jest w takiej wersji łagodnej bardzo. Więc nawet jakieś zombie czy zabijanie duchów, czy coś tam, to wszystko jest takie naprawdę...
1: Takie łagodne, tak. Takie, że tam powiedzmy dziecko nawet kilkuletnie nie powinno jakoś ucierpieć na tym bardzo, bardzo mocno.
0: Nie, nie.
1: Tak, a tam jest jakaś...
0: Gra dla każdego.
1: Gra dla każdego, absolutnie.
0: To tak jak w nazwie, słuchajcie, jest Crazy Party, czyli gra typowo imprezowa, gra typowo, nie wiem, rodzinna, typowo... taka, że można, no mówię, jak to nawet przez internet jest z przyjaciółmi, czy w ogóle z ludźmi. Powiem wam tyle, no Michał, myślę, że ma podobne zdanie na ten temat. Ja się świetnie bawię.
1: Ja
0: i
1: też.
0: Powiem wam, że mi nie sprawia już jakby żadnej frajdy granie w single player, w sensie w pojedynkę. Granie w pojedynkę to dla mnie było, żeby odblokować jakieś minigry, żeby sobie to przejść, żeby coś tam. A teraz jakby to już w ogóle nie ma dla mnie sensu i jeśli gram w Crazy Party, to gram w multiplayer, bo to jest cała esencja tej gry. Prosto.
1: Ja powiem szczerze, ja się zatrzymałem na odblokowanych iluś tam grach i nawet nie mam kiedy odblokować sobie całej reszty, bo zawsze wśród nas znajdzie się ktoś, kto ma odblokowane
0: wszystko.
1: Niemal wszystko, bo jeszcze dodajmy, że aby postawić serwer z odpowiednią liczbą gier, to znaczy z większą liczbą gier, to trzeba je mieć odblokowane. Jeżeli nie odblokuje sobie tych gier, no to po prostu nie możemy ich hostować jako
0: znaczy,
1: ktoś, kto
0: robi serwer.
1: W ogóle
0: zaczynając od tego, że w ogóle, żeby zacząć móc hostować, to trzeba mieć odblokowane ileś na wstępie.
1: A pamiętasz, jak to jest? Ile?
0: Nie pamiętam. Nie mam pojęcia.
1: Może
0: wiem,
1: powiedzmy
0: jeden,
1: też...
0: Czy dwa światy, ale
1: może
0: to
1: powiedzmy
0: kilka
1: też, że aby w ogóle odblokować daną grę, to trzeba uzyskać w niej co najmniej 10 punktów.
0: Tak. I to się tyczy każdej. Bez wyjątku.
1: Tak. A niektóre gry zaczynają nam się liczyć od minus 20.
0: Dokładnie.
1: więc to nie zawsze jest proste.
0: No nie jest to proste, zwłaszcza jeśli ktoś, no...
1: Dopiero
0: jest
1: zaczyna.
0: Dajmy na to w tym, w czym ja, czyli w matematyce.
1: W matematyce.
0: Tutaj kończy na minus...
1: Iluś punktach.
0: W dobrych układach minus tam 5, 10. No.
1: Dobrze, Patryk do nas dzwoni i miejmy nadzieję, że już teraz jest wszystko w porządku. Patryku, słuchamy.
2: Tak, witam. No tyle na ile ciszy udało mi się załatwić, tyle załatwiłem.
1: Super.
2: Ja chciałem powiedzieć w ten sposób. Jak ja pierwszy raz zobaczyłem to Crazy Party, to sobie powiedziałem, ojejku, aż sobie normalnie musiałem tak... Normalnie stwierdziłem, że to jest, że ta gra to jest zjawisko i jak ja usiadłem i się wciągnąłem, tak powiem szczerze, że naprawdę najbardziej mnie wciągnął Battle Mode, bo to jest tryb, który po prostu mi się spodobał najbardziej z tego wszystkiego.
0: A to ja widzę, że każdy ma tu odmienne zdanie.
2: No, natomiast co ja bym chciał w ogóle w tym Crazy Party, żeby było fajnie było wprowadzone? Od razu jak zobaczyłem Battle Mode, to mi się przypomniała taka gra RPG dla widzących od Blizzardu, która się nazywa Hearthstone. I mi się od razu coś takiego skojarzyło, że fajnie by było, gdyby można było wprowadzać mody do tej gry na przykład, czyli zmieniać karty na przykład, zmieniać ich właściwości, modyfikować pewne rzeczy. W ogóle bardziej by mi to odpowiadało, gdyby to albo powstała gra, która działa podobnie, tyle że jest RPG-iem. RPG-iem na zasadzie takim, że mamy postać, wybieramy sobie profesję i mamy odpowiednie karty. I dostajemy poziom doświadczenia. Oczywiście mamy na przykład coś, co otrzymujemy po walce, z czego możemy tworzyć inne karty. Albo możemy na przykład je kupować. Coś jak właśnie w Hearthstone od Blizzardu. Bardziej właśnie coś takiego by mi się podobało, gdyby taki był aspekt.
0: Przede wszystkim Hearthstone jest grą czasową, co jest też trochę inna gra niż taki Crazy Party. Hearthstone jest grą, w której mamy konkretną ilość czasu na wykonanie jakiegokolwiek ruchu. Poza tym jest to trochę inaczej zrobione, jeśli chodzi o wygląd map, przeciwników i w ogóle kart, więc to trochę się różni, ale nie będę się teraz zgłębiał w te szczegóły. To mi przypomniało a propos Crazy Party tego, że w Crazy Party przecież są levele, co jest na razie najśmieszniejsze z tego wszystkiego, bo da się levelować tam i zbierać żetony. Tylko niestety jeszcze, no prawda jest taka, że ani ten level, ani te żetony do niczego nam nie posłużą. Więc jeśli ktoś by z was się zastanawiał nad tym, że macie przecież tych żetonów już tak z 5000, a ten level to już jest taki 14, no to muszę tam powiedzieć, nie czujcie się jakoś wyjątkowo.
1: Może w przyszłości do czegoś to zostanie wykorzystane.
0: Może w przyszłości, mam nadzieję, że zostanie, szczerze mówiąc, z oficjalnego źródła wyczytałem, że sam Pragma nie bardzo ma pomysł na razie, do czego mógłby to zastosować.
1: Ale jemu kreatywności to nie brakuje, więc myślę, że coś wymyśli.
0: Nie, chociaż mówię, wrzucił ten mechanizm i nie wiadomo, czy ten mechanizm nie zostanie wyrzucony. Jeśli nie uda mu się nic z tym zrobić. Nawiasem mówiąc, a propos kreatywności. Crazy Party jest po części zrobione na wzór jednej gry. Nie wiem, czy wiecie w ogóle. Crazy Party jest stworzone, to tak w ramach ciekawostek, jest stworzone tak naprawdę na wzór gry Mario Party z konsoli Nintendo. Mario Party to seria gier o jakże popularnym bohaterze gier. I polega ona w zasadzie na tym samym. To znaczy, jesteśmy sobie tym Mario i musimy pokonywać...
2: No, to chyba na konsole jest.
0: ...i różne minigierki. Tak, to jest na różne konsole Nintendo, od chyba GameCube'a przez Wii i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, bo wiem.
0: I to zostało zrobione tak naprawdę na bazie tego. Oczywiście te minigierki, które są w Crazy Party, są mniej lub bardziej wzięte stamtąd, chociaż raczej mniej, bo to wszystko jest z tego, co widziałem, oryginalne. Tak samo jak muzyka, którą usłyszycie w Crazy Party, jest brana z tych właśnie klasyków różnych. Z gier z Nintendo, z klasycznych gier z Nintendo, bo właśnie ona tak brzmi. Brzmi czasem 8-bitowo, czasem 16-bitowo. Tak jakbyśmy mniej więcej mieli do czynienia z grą z lat 90.
1: No tak, w jednej z gier, teraz już nie pamiętam w której, ale ewidentnie jest muzyczka wzięta z Mario. Tam, kiedy chodzi się chyba po tych kanałach, czy gdzieś
0: tak,
1: tam.
0: Tak, a jeszcze inna jest. Nie wiem, czy kojarzysz w Pierwszym Świecie.
1: Chyba nie.
2: Jest.
0: Pływanie.
1: A
2: to pływanie rytmiczne.
0: W sensie wiosłowanie.
1: Wiosłowanie. Mhm.
0: Tak.
2: To jest
0: świetne. I to też jest wzięte stamtąd. To tak w ramach ciekawostek a propos Crazy Party właśnie.
2: No to tak, właśnie to o Crazy Party chciałem powiedzieć. No ja myślę, że to się będzie dalej rozwijało, bo czekam na to, co się będzie z tym dalej działo. Natomiast ja chciałem powiedzieć, żeby takiego tutaj zamętu nie wprowadzać za bardzo.
0: Chciałbym, szczerze mówiąc, logikę tutaj jakąś mieć. Więc...
2: Znaczy, ja chciałem powiedzieć z racji tego, że powiedzieć o tym, co nadejdzie i o tym, co jakby nie zostało powiedziane w zeszłorocznej audycji, a co też się ukazało. Natomiast chciałem powiedzieć o tym, co się na pewno pojawi. Co ja osobiście testuję i co wiem, że się pojawi. A propos symulatorów, ma się pojawić symulator pociągów od autora, który stworzył grę Park Boss, o której tu już było wspominane na którejś audycji.
0: Tak, Nick Adamson.
2: Nick Adamson, symulator pociągu, w zasadzie pociągu londyńskiego o nazwie gra się nazywa Tube Sim. Ja na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to całkiem ładnie zrobione dźwiękowo, przynajmniej mi się podoba. No może nie jest to jakaś realistyczna symulacja pociągów, że tam jest jakieś podnoszenie pantografu i tam coś, ale autor to tłumaczy, jak ja to z nim pisałem, że to się odwzorowuje na londyńskich pociągach i tam pewne rzeczy są inaczej zrobione, tak mi to autor wytłumaczył. Natomiast powiem szczerze, że już to jest bardzo ładnie, bo mamy pasażerów, którzy wsiadają do pociągu, możemy sobie sprawdzić ich stan, bo to ostatnio wyszło. I w zasadzie, mówiąc szczerze, z tego co wiem od autora, to myślę, że do miesiąca powinna ukazać się wersja RC, czyli taka wersja już podchodząca pod stabilną, i myślę, że gdzieś do 2 miesięcy powinniśmy otrzymać wersję stabilną tego symulatora. Symulator ma być darmowy, także...
0: Tak, słyszałem o tym, słyszałem o tym symulatorze. Natomiast ja tego nie testuję, więc tutaj dobrze, że wspominasz o tym akurat. Czyli kolejny symulator, bardzo ładnie.
2: Tak, kolejny symulator.
0: Tak obrodziło w tym roku, obrodziło.
2: W każdym razie
0: bardzo dobrze, że coś takiego powstaje i no ja bardzo chętnie, bardzo chętnie się tym, że tak powiem, zajmę, jeśli to się ukaże. No, jedna rzecz, która mi się nie podoba w grach Nicka Adamsona, niestety, to jest tylko to, że to wszystko jest self-voiced i on nagrywa te sample.
2: Mi też, to znaczy ja mu zgłosiłem mhm. jedną rzecz bardzo fajną, bo tam jest tak zwany tryb szkoleniowy. I ja powiedziałem, że no nie każdy rozumie angielski tak precyzyjnie, żeby jednak te szkolenie o tym, jak jeździć pociągiem, było w plikach tekstowych.
0: Ten brytyjski.
2: Było w plikach angielski. Tekstowych. I autor powiedział, że on to zrobi. Także zobaczymy. Mhm. Także to zgłosiłem i przynajmniej ten tryb tekstowy powiedziałem, żeby był ten tutorial właśnie jako tekst, żeby można było sobie tłumaczyć, ewentualnie kopiować i żeby to było, i autorowi się ten pomysł spodobał. Także...
0: Tylko ja mam takie pytanie odnośnie tutaj a propos tego symulatora. Co wiesz na temat długości tej gry? Czy to ma być jakieś sporawe, czy to raczej jest mniejszy projekt?
2: Wiesz co, powiem szczerze, że no te misje, które tam się robi, które ja w zasadzie zrobiłem, no nie jest to jakoś strasznie długo. Mhm. I też właśnie, no nie wiem, czy autor... A dobrze, że mi to podsunąłeś, wiesz, bo ja zapytam go w takim razie.
0: Czy będzie dodawał po prostu content i czy to się będzie rozwijało? Tutaj jakby o to
2: czy to będzie się rozwijało, czy tak jak z Parag Bossem on wypuści jedną wersję? No dobrze, że mi to podsunąłeś, bo nie wpadłbym na to. Także ja się tego dowiem, także to jest jedna rzecz, która wyjdzie. Natomiast ja też lubię powiedzieć o rzeczach, których nie warto mówić, a które niestety mam przyjemność testować, niestety. A mianowicie powiedzieć o pewnej firmie, o której ty się, myślę, wypowiesz. Mówiło się tu o firmie Ticon Blue już, ale ja muszę powiedzieć o czymś gorszym. To też jest firma, która składa się z widzących ludzi, którzy próbują robić gry dla nas. Próbują, to jest bardzo dobre określenie. Mowa tu o Breaker Box Studio i o grze, którą niestety testuję, czyli Edge of Winter. To ma być przygodówka. Nie będę tutaj dokładnie zdradzał historii, o czym to ma być. No, szczerze powiedziawszy, naprawdę nie warto o tym mówić. Ja powiem tylko tyle, że myślę, że wypowiesz się o tytułach typu Eric the Cleric, bo to jest zupełnie dla mnie kopia. W ogóle każda gra, którą ten człowiek stworzył, to mam wrażenie, że to jest kopia kopii tak naprawdę. Dźwięki, beznadzieja, taka sama po prostu. Nazwy kroków, wszystko, nawigacja. No
0: to pewnie do tego przejdziemy. Jako że Edge of Winter testowałem, chociaż miałem wersję, którą on oficjalnie umieścił jakiś czas temu na stronie, i to była
2: powiem
0: wersja,
2: ci, że niewiele się to różni.
0: Demo.
2: Ja mam betę i powiem szczerze, że to się to niewiele tak różni. Generalnie autor jest bardzo dziwnym człowiekiem i bardzo dziwnie się z nim współpracuje, i nie wiem, czy ja po prostu nie zrezygnuję ze współpracy z nim, bo...
1: Patryku, w międzyczasie pojawiło się pytanie o to, skąd można pobrać ten symulator pociągów. Ja rozumiem, że go na razie nie można pobrać.
2: Skąd, bo na razie jest to beta niepubliczna, więc ja jestem testerem i na razie tej gry jeszcze nie ma.
0: Do testów, więc...
2: Tak. No dobrze, to jeszcze powiem o jednej rzeczy, o której nie zostało powiedziane, a myślę, że warto o tym powiedzieć, bo i ty w tą grę miałeś duży wkład. Mam tu na myśli tytuł od Dragon Apps.org. Ostatnio było Halloween, czyli horrory i tym podobne. Myślę, że każdy z nas oglądał i myślę, że każdy chciałby sobie pograć w jakiś horror. Od czasu do czasu coś strasznego. Dragon Apps zrobiło grę, która jest w zasadzie adaptacją popularnej gry o słynnej postaci Slenderman. Ja myślę, że każdy,
0: znaczy,
2: kto interesuje...
0: Znaczy to nawet popularny... Gra to jedno, ale przed grą jeszcze były memy wszelkie w internecie i różne legendy,
2: tak,
0: opowiadania.
2: Tak, część... Aha.
0: O tej
2: to
0: postaci.
2: Ja nie widziałem.
0: Ale ta gra już jakby wyszła jakiś czas temu, to już nie jest ten rok, dlatego
2: wiem,
0: też nie
2: wiem, ale nie było o tym mówione, więc... A jest to
0: możliwe,
2: fajny
0: że faktycznie możliwe, że pominąłem. No tak, to dla wszystkich, którzy faktycznie chcą chwilę takiej małej zgrozy, że tak powiem, i grozy, to tak. Faktycznie mogą sięgnąć po Slendermana. Jak to tutaj było powiedziane, to jest adaptacja gry wideo o tym samym tytule i w zasadzie, w której chodzi dokładnie o to samo, gdzie poruszamy się po lesie postacią i musimy zbierać kartki jakiegoś tam skryptu. No tylko, że goni nas Slenderman, to znaczy nie tyle goni, co pojawia się nawet przed nami, to w ułamku sekundy, i jeśli popatrzymy na niego zbyt długo, no to...
1: To mamy problem.
2: I to jest jeszcze ważne, trzeba powiedzieć, że im więcej kartek zbieramy, tym muzyka robi się coraz bardziej brutalniejsza i Slender jest coraz bardziej agresywny i raczej powinniśmy uważać. Musimy ich zebrać 8.
0: Mało komu się udało zebrać wszystkie, tak nawiasem.
2: Aby się udało?
0: Tak.
2: Ja zabrałem 6.
0: Udało mi się raz.
2: Aha, ja
0: trzeba jeszcze powiedzieć, że gra jest pierwszoosobowa, więc tutaj do gry używamy myszki i klawiatury. Myszka do obracania się wokół własnej osi.
2: Dobrze, no to myślę, że to jest to fajne. Natomiast ja się chciałem ciebie zapytać o jedną rzecz, a w zasadzie o dwie rzeczy, czy żeś testował, bo dużo słyszałem na Twitterze akurat tutaj o czymś takim, tylko akurat ten, jakoś nikt tego autora nie bardzo mnie zachęca do tego, żeby testować jego rzeczy, bo to jest chyba, nie wiem, człowiek, który te wszystkie deathmatche zrobił i tym podobne. Natomiast jest coś takiego, jakiś FPS, jakiś, nie wiem, MMO, który się nazywa Cosmic Rage chyba. Bo to jakoś to się tak nazywa i ja się chciałem dowiedzieć, czy ty żeś miał z tym coś wspólnego akurat, znaczy czy żeś testował to?
0: Nic, zupełnie nie miałem z tym nic wspólnego i nie mam nic wspólnego z żadną z produkcji tego Daniego, czy jak tam on ma.
2: Ale jest, bo jest jeszcze jedna rzecz.
0: Słyszałem coś o tym i natomiast... Mm-hmm.
2: Dobrze. No ja tylko po prostu tak spytałem. Jest jedna rzecz, której w zasadzie nie testowałem, bo mi się no nie bardzo udało, bo różne rzeczy z tym były. Mówię tu o chińskiej grze akurat, o chińskim MMO, które się nazywa The Return of the King. Mi się tam kiedyś udało coś zrobić, ale z tym się działy różne problemy, bo tam się serwer...
0: Tak, testowałem to, ale zanim cokolwiek zrobiłem, dostawałem szewskiej pasji. W zasadzie długo nie potrwały moje testy, w zasadzie...
1: Ale ze względu na co? Ze względu na chiński język interfejsu?
0: Ze względu na chiński język, który w tłumaczeniu nawet, w porównaniu do gier robionych przez Japończyków, jest po prostu fatalnie zaprogramowany. Wyobraź sobie, że musisz wciskać skrót klawiszowy typu Ctrl-G, żeby ci coś skopiowało do schowka, tak? Mm-hmm. W grze.
2: I to, te,
0: i to. No, coś takiego. No nieważne. W każdym razie to naprawdę nie jest dobrze zrobione. Już pomijając sam system, jeśli chodzi o grę, poruszanie się postacią po świecie, czy w ogóle wchodzenie w interakcję i atakowanie, jest to po prostu porażką. I po prostu się poddałem. Zważając, że... Powiem ci tak. Wyobraź sobie Crazy Party, tak? I plansze, no. w których masz ścianę. Ale wiesz, że za dwa kroki w prawo w tej ścianie jest wyrwa i przejście. Wiesz, o czym mówię, prawda?
1: No wiem.
0: Ale ty oczywiście tego nie słyszysz. Ty nie wiesz, że ona tam jest. Trzeba, bo w tej grze trzeba tak wiedzieć. Wygląda cały świat.
1: Ojej, no to nie. To
0: jeśli stoi budynek, jeśli stoi ściana, to ty musisz sprawdzać, gdzie to wszystko jest.
1: Czy tam aby nie da się przejść.
0: Czy tam aby się tak. I no, to mnie na tyle odrzuciło, że o ile w Crazy Party to jeszcze są malutkie mapy i to jeszcze można, no to grać w taką grę, która w zasadzie tak wygląda całościowo.
1: No to nie.
0: Absolutnie. To absolutnie.
1: Męczące po prostu.
2: To jest coś nie jak Inquisitor Heartbeat, tak? To jest mniej więcej coś podobnego.
0: Coś w tym stylu.
1: Dobrze, Patryku, to czy jeszcze o jakichś grach byś chciał opowiedzieć? Coś nowego?
0: Ja, mamy ja też myślę, trochę...
1: Tak, bo mamy listę
0: też,
1: i wiesz.
0: Mamy też już trochę rzeczy.
2: Dlatego posłucham i ewentualnie napiszę, jeżeli o czymś nie
0: powiem. Dobra, jakby coś napisz, jeśli coś, natomiast my może przejdziemy za...
2: Dobrze, długo, to dziękuję bardzo.
1: Dzięki za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie. A jeżeli ktoś miałby ochotę jeszcze coś dorzucić, to zapraszamy. tyflopodcast.net, to jest audycja interaktywna, więc czekamy na was również. kolejną pozycją na liście, jaką mam, jest tytuł mi znany, ale w nowej wersji. Shadowline, trójka.
0: Shadowline. To było uderzenie na początku roku 2016. To było wielkie uderzenie, wielkie wejście smoka, a raczej Shadowline. Powiem wam, że ja wyczekiwałem, ja wiedziałem, że ta wersja nastąpi, że tak się wyrażę. Już wiedziałem o tym w tamtym roku. Myślę, że nie tylko ja wyczekiwałem, kiedy to się stanie. Na pewno możecie spodziewać podcastu. Wiem, że podcast o Shadowline był, natomiast chcę zrobić o Shadowline 3.0 podcast, w którym będę chciał powiedzieć troszkę więcej, trochę pokazać, czego nie pokazałem w tamtym podcaście. Chcę omówić nowy sposób tłumaczenia tekstu z nową wtyczką do NVDA. Na razie nie zdradzę wam szczegółów. Podcast pojawi się
1: za jakiś czas,
0: w tym miesiącu. Zwłaszcza, że podcast myślę, że jutro już będzie sporządzony, więc myślę, że za niedługo się pojawi i będziecie mogli to sprawdzić. Shadowline 3.0 ma sporo nowości. Może nie jakichś strasznie nowatorskich, jakichś, nie wiem, przełamujących wszelkie granice, natomiast ma wystarczająco dużo nowości, żebym stwierdził, że przegrałem w tym roku znowu w Shadowline około 100 godzin. Tak. To jest tak mniej więcej. I powiem wam, nie nudziłem się ani chwili. Dodanych zostało sporo rzeczy, które można odblokować. Sporo takich w sensie, które są ukryte, tak zwanych w grach i w ogóle w, że tak powiem, języku i słowniku gier wideo i nie wideo. Jak się okazuje, sporo takich znajdziek, które są porozrzucane po świecie, poukrywane bardzo skrzętnie i bardzo dobrze, więc nagłowić się też można w poszukiwaniu tychże różnych przedmiotów. Powiem wam szczerze, że mój wynik na razie maksymalny to 70% znalezionych wszystkich rzeczy na świecie. I uwierzcie mi, ja już nawet zacząłem rozpisywać mapę całego świata i jak się okazuje, no brakuje mi jeszcze 30. I naprawdę były momenty, w których zastanawiałem się, no ale gdzie? Ale jak to? Przecież ja już wszystko sprawdziłem. Ja już wszystko przeszukałem, a mam 70%. To jest właśnie, to są właśnie Japończycy i to mi się bardzo podoba, a że ja lubię eksplorację, to tym bardziej jest to coś niesamowitego. Przy okazji, jeśli ktoś słuchał podcasta, jeśli chodzi o Shadowline 2.0, tudzież te wersje 2X dalsze, który też powstał właśnie jakiś czas temu, o którym mówiłem, lub grał w Shadowline'a, ten wie, że w Shadowline 2.0 i 2X Shadowline, to znaczy Last Hope, czyli miecz główny w grze, mógł być wylewelowany tylko do konkretnego levela, bodajże do 20 chyba, co zostało podniesione, o ile mi wiadomo, do 99 w wersji 3.0.
1: No to jest co levelować.
0: Jest co levelować, mój jest na 26 i naprawdę uwierzcie mi, sporo tutaj to wszystko zajmuje. Poza tym, no cóż, Shadowline 3.0 posiada trochę nowych materiałów, jeśli chodzi o takie nawet
1: Tomku,
0: miłe dodatki.
1: A tak w skrócie, jeżeli ktoś nie wie, czym jest w ogóle Shadowline, na czym ta gra polega?
0: Dobra. Shadowline jest przedstawicielem gier action RPG. Z elementami tak zwanego gatunku visual novel, o czym za moment. Action RPG jest tak naprawdę RPG-iem, który różni się od klasycznych RPG-ów, powiedzmy, a zwłaszcza z Japonii, czyli takich turn-based, czyli turowych RPG-ów, tym, że właśnie jeśli na przykład graliście w gry typu Entombed, to możecie sobie wyobrażać RPG-a jako coś w stylu chodzimy po mapie, a jeśli rozpoczynamy walkę, to mamy menu, z którego wybieramy konkretne opcje. Atak, jakiś tam magic, items, equipment i tak dalej. Action RPG jest RPG-iem, w którym cała walka i wszystko odbywa się, jeśli chodzi o... No w ogóle całościowo, wszyściutko jest w real time, czyli to jest wszystko na żywo, bez żadnych tam tur czy odczekiwania, więc tutaj w dużym stopniu to od nas zależy, jak sobie poradzimy. Od naszych umiejętności. Wiadomo, że no tutaj to jest RPG, więc wpływamy na statystyki naszej postaci, wpływamy na naszą broń, jak jest skuteczna, i to ma naprawdę ogromne znaczenie, ale nasze umiejętności również, reagowania w konkretnych sytuacjach, obierania strategii na konkretnych przeciwników, czy radzenia sobie z konkretną mapą, na której się znajdujemy.
1: Bo my lokacją. W tej grze jesteśmy kim?
0: W tej grze tak naprawdę ciężko powiedzieć, kim się jest. Rozpoczynając grę, tworzymy postać, to znaczy nadajemy jej imię w zasadzie i to jest wszystko, co robimy, jeśli chodzi o naszą postać. Natomiast z samej fabuły dowiadujemy się, że zostaliśmy sprowadzeni do świata Kareshi. W sensie Kareshia to nazwa świata, do którego zostaliśmy przyzwani i trafiamy do świątyni, w której to dowiadujemy się, że potrzebują naszej pomocy, gdyż no niestety ten świat jest zagrożony i tylko my jesteśmy w stanie pomóc. Także jesteśmy postacią, która to...
1: ma szansę stać się bohaterem.
0: Tak, i w zasadzie jest to tak... Fabuła jest tak skonstruowana, że w zasadzie nasza główna postać jest wykreowana trochę tak, jakbyśmy to my byli tą postacią. Dlatego, że większość ważniejszych rzeczy to postacie, z którymi my przemierzamy świat. Bo oczywiście nie jesteśmy w tej grze sami. Nasz miecz ma taką właściwość, która jest w stanie ożywić, albo raczej wessać duszę zmarłych istot. Więc jeśli, dajmy na to, umrze postać, to nasz miecz, czyli Last Hope, zdobyty w świątyni na samym początku, tą duszę zaabsorbuje. I w tym momencie kolejna postać jest już z nami. Tak jakby była żywa. I tutaj jest w ogóle ciekawy system, o czym warto powiedzieć, bo możemy kierować wszystkimi postaciami, które, że tak powiem, znajdują się w naszej drużynie, tylko że system ten jest bardzo sprytnie rozwiązany. Możemy się po prostu między tymi postaciami przełączać. I co jest jeszcze ciekawsze, to to, że każda postać ma swoje umiejętności. Swoje umiejętności, bez których nie zrobimy pewnych rzeczy. Nasza główna postać, czyli ten główny bohater, którego stworzymy, jest postacią, która w zasadzie może atakować. I tyle. No oczywiście poruszać się, wiadomo, wchodzić w interakcje z obiektami dookoła, ale to tak jak każda postać. Natomiast posiada tylko atak i nic więcej. Natomiast dla przykładu Ilia, czyli Ilia, którą zdobywamy no w danym momencie gry, atakować już nie potrafi, ale potrafi skakać, a nawet, powiedzmy sobie, to nie jest do końca skakanie, tylko takie szybowanie przez jakąś chwilę w powietrzu. Oczywiście, jak możecie się domyślać, z każdym levelem, bo tam każdą postać można levelować, w sensie każda z umiejętności postaci się leveluje, ona z czasem szybuje coraz to dłużej, co oczywiście się przydaje. Więc wyobraźcie sobie sytuację, w której to jesteście w sytuacji, w której macie tylko bohatera i nikogo innego, a tutaj pojawia się przepaść. Więc nie zrobicie nic. I musicie, jeśli możliwe, znaleźć drogę dookoła. Bo nie przeskoczycie sobie przez przepaść, dajmy na to, żeby przejść na skróty. To samo tyczy się postaci, które potrafią pływać i można się w taki sposób dostać do sekretnych, tudzież ukrytych lokacji, albo po prostu przejść dalej, bo w innym wypadku no niestety się nie uda. I to się tyczy do takich właśnie kilku sytuacji, co dodaje grze naprawdę dużo różnych rozwiązań, i to strategicznych, i po prostu ciekawych, bo świat w tej grze jest, nazwijmy to, otwarty. Możemy tam w zasadzie pójść prawie wszędzie. Znaczy, powiedziałbym w sumie może półotwarty, bo do końca to on nie jest właśnie otwarty przez te umiejętności i ich brak. Czyli od początku gry, jeśli nie śledzimy historii, jeśli jej nie zrozumiemy, co jest jednak istotne, możemy się pogubić w tym świecie, bo tam trzeba wiedzieć, gdzie pójść, co zrobić konkretnie. Więc świat jest spory, tyle powiem. Naprawdę spory.
1: A ta historia jest spisana i to wszystko jest w języku japońskim, tak?
0: Tak. Wszystko jest w języku japońskim. Tłumacz radzi sobie na tyle, że ja spokojnie jestem w stanie zrozumieć większość. jeśli chodzi o fabułę.
1: Są już jakieś plany, podobnie jak z Bokurano, żeby ta gra się pojawiła
0: już,
1: po angielsku?
0: Już całe menu i system jest po angielsku i początek historii również.
1: No to ambitnie.
0: Plany już są, nawet mówię, zostało to wcielone w życie. Strona Shadowline'a oficjalna ma również swoją angielską wersję już. Więc można spokojnie tam zajrzeć, co jest naprawdę, naprawdę istotne. Więc myślę, że to będzie kolejny projekt, który zostanie przetłumaczony na angielski, bo warto. Chciałbym jeszcze tylko na chwilę wrócić do tego, co powiedziałem a propos visual novel. A no tak, to jest jakby drugi element tej gry. W tej grze jest jednak sporo dialogów, sporo tekstu. Tutaj kluczową rolę gra historia, w której bierzemy udział. Czym jest visual novel? Visual novel to oczywiście, jakby nie inaczej, gatunek gier, który został zapoczątkowany w Japonii. Tak naprawdę charakteryzuje się tym, że nie wymaga od użytkownika prawie nic. Wyobraźcie sobie, że czytacie książkę, tylko ta książka ma ilustracje, ma animacje, jest muzyka, dźwięki, no i zdarzają się już coraz częściej pełne udźwiękowienie na zasadzie głosy do postaci i tak dalej, i tak dalej. Ale w kluczowych momentach wybieramy po prostu daną opcję spośród iluś. Czyli decydujemy o tym, co się stanie i oczywiście na samym końcu gry decydujemy o zakończeniu. To znaczy, inaczej, myślę, się wyraziłem. Przez całą grę, dokonując wyborów, decydujemy o jej zakończeniu tak naprawdę. I Shadow Online ma właśnie ten element również. Powiem wam szczerze, że jak ja się doliczyłem, to gra ma jakieś 6 zakończeń. Minimum.
1: Pytanie, czy to są wszystkie?
0: Chyba tak, bo z tego co pamiętam jest good ending, bad ending, true ending i jeszcze ze 3 do 3 postaci konkretnych. Plus osobny good ending i good ending i bad ending, jeśli gramy w after EP, czyli w grze po grze, tak. Shadowline ma coś takiego, słuchajcie. Jeśli chcecie to odblokować, musicie przejść Shadowline'a w odpowiedni sposób i z odpowiednim zakończeniem, czyli true endingiem, prawdziwym zakończeniem. I wtedy będziecie mogli sobie odblokować After EP, czyli kolejną część Shadowline'a. Kolejny scenariusz, co dzieje się dalej. Więc słuchajcie, jest kontentu tam ogrom. Uwierzcie mi na słowo, ogrom. Gry, powiem tak, ja w tym momencie, jak gram Shadowline'a i mniej więcej, no w większości znam ten świat, wiem co gdzie jest i nawet znam historię, więc zazwyczaj omijam ten tekst jak najszybciej mogę, bo już wiem co i jak. To 10-15 godzin na przejście głównego trybu fabularnego. Dodatkowy tryb to jest jakieś od 3 do 5 godzin.
1: No to rzeczywiście, gra jest złożona i...
0: Oczywiście mówiłem o sytuacji, w której ja wiem już co gdzie
1: jest.
0: Ty
1: już wiesz co gdzie jest, a ktoś kto gra w to pierwszy raz, no to myślę, że zdecydowanie
0: 20-25 godzin na spokojnie. To możecie być przygotowani na to naprawdę. Myślę, że więcej rozwinę i pokażę wam w podcaście o nowym Shadowline'ie, gdzie będziecie mogli w praktyce to usłyszeć. Będę się starał wyjaśniać ten system, jak to działa i naprawdę dokładnie pokazywać na konkretnych przykładach, to jest tutaj co mówiłem w tym momencie, czyli tych umiejętności różnych postaci. Specjalnie już się zacząłem do tego jakby szykować, więc zrobiłem sobie kilka takich konkretnych zapisów gry w konkretnych miejscach na świecie, żeby móc wam pokazać po prostu tą grę od różnych stron i w różnych sytuacjach, żebyście mieli mniej więcej pojęcie, czego można się spodziewać. I myślę, że no, będziecie się świetnie bawić, zwłaszcza, że gra jest darmowa. Co jest naprawdę niespodziewane, bo nie jeden by sobie za to zażyczył i to całkiem niemało.
1: I nie jedni sobie życzą, wydając produkty, które nie przystają w ogóle.
0: Dokładnie, a to jest gra, która naprawdę cieszy. Więc ja bardzo zachęcam. Jeśli wytrwacie, jeśli lubicie japońskie klimaty, bo wiem, że nie każdy lubi. Nie każdy jakoś się może przełamać do specyfiki, że tak powiem, japońskich rzeczy. No cóż, ale powiem wam jedno, jeśli się przełamiecie, jeśli dajmy na to wam coś przeszkadza, dźwięk, głosy postaci, nawiasem można je wyłączyć, jeśli ktoś nie chce, nie polecam, bo dużo się traci, jeśli chodzi o atmosferę, no ale preferencje są różne, to myślę, że jeśli na takie coś przymkniecie oko, to potem już zostaniecie wciągnięci do samego końca. Uwierzcie mi na słowo. Jeśli oczywiście oczekujecie od gry masy kontentu na długie, długie godziny i ciekawej rozrywki, to na pewno.
1: A jeżeli ktoś nie lubi japońskich produkcji, to może coś ze Słowacji go zadowoli i przechodzimy tym samym do kolejnej gry, czyli do Eurofly'a, do gry, która również ma swój podcast w Tyflo Podcaście, jest prezentacja i to dosyć rozbudowana.
0: Tutaj, Michale, ty będziesz chyba mógł więcej, bo ja...
1: Ty jesteś na etapie rozbijania się chyba, tak? Czy już
0: nie,
1: jakoś,
0: ja
1: czy już jakoś lepiej poszło?
0: Ja jestem na etapie utraconego save'a.
1: A, to ci współczuję.
0: A nie, ja byłem na misji na drugiej, byłem na misji 2 coś.
1: A, no 2, to, 3, już, 2, 4. To już całkiem nieźle. Ja na
0: miałem,
1: razie...
0: O, miałem pierwszą misję, gdzie musiałem ominąć jakieś tam coś, żeby polecieć dokądś.
1: Rozumiem. W każdym razie, no ja jestem troszeczkę dalej, aczkolwiek też jakoś tak utknąłem na razie, bo po prostu brak czasu, żeby siąść za sterami samolotów linii Eurofly. Jest to gra stworzona przez Słowaka, przez Stefana Kisa. Swoją drogą ciekawa rzecz, bo ten człowiek jest z swojej profesji księdzem tak naprawdę.
0: Żartujesz?
1: Nie, on jest z tego co wiem księdzem.
0: Ja nie wiedziałem.
1: On jest księdzem. Fakt, że...
0: O kurczątko.
1: No, także fakt, że to jest... Fakt, że to jest no, tam wyznanie, to nie jest ksiądz katolicki, natomiast no, teraz nie pamiętam, która to dokładnie religia, w każdym razie jest kapłanem, zajmuje się takimi rzeczami religijnymi, no ale oprócz tego lubi sobie popisać różnego rodzaju programy i to już kilka popełnił, ma na swoim koncie różne programy, a tymczasem postanowił wziąć się za grę. Za grę...
0: A to grą nie miała być.
1: Która nie miała być grą, to miała być początkowo mapa. I rzeczywiście...
0: Taki atlas.
1: Tak, taki atlas światowy. A potem się okazało, że w sumie fajnie by było ten atlas podać w jakiejś takiej strawnej formie. No i wyszło Eurofly. Eurofly, symulator
0: tak, ja
1: lotu.
0: Mówiąc, już wiem skąd te misje o tych...
1: Pielgrzyma. No widzisz.
0: To już wszystko mi się poskładało, słuchaj.
1: Tak, to jest jedna misja, w której wieziemy pielgrzymów. I to jeszcze, żeby było ciekawie, to z Polski.
0: Dokładnie.
1: Tak, na to spotkanie z Ojcem Świętym.
0: Nie z tego, z...
1: Nie, z Polski.
0: Z
1: Warszawa, startujemy bodajże z Warszawy, potem Katowice, Kraków albo Kraków, Katowice, no a później to już lecimy sobie do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym. Natomiast co do samego Eurofly'a, tu Patryk napisał przed chwileczką i rzeczywiście słuszna uwaga, gra dostępna jest już w języku angielskim, powstało tłumaczenie tej gry na język angielski. Ja szczerze powiedziawszy...
0: Poprawione jest to tłumaczenie już, bo miało pewne błędy.
1: Ja szczerze powiedziawszy, to i tak będę grał w grę w języku słowackim. Jakoś tak ma to klimat. Moim skromnym zdaniem.
0: No ja wolę jednak po angielsku, ale to...
1: No co, zastawienie letadlo.
0: No właśnie, i jakby tak już... To mnie przekonuje, żeby wybrać angielsko.
1: Nie, jakoś mi się...
0: Oczywiście nie mam nic przeciwko słowackiemu czy Słowakom. Absolutnie. To jakby... żeby nie zostało źle odebrane. Po prostu bardziej rozumiem angielski.
1: Rozumiem. No i akurat co jakiś czas mam do czynienia z klientami ze Słowacji, więc z Czech zresztą
0: to ty
1: również.
0: Bardziej jesteś tutaj zbiegły w tym i przyzwyczajony.
1: Więc się przyzwyczaiłem. Nie to, żebym jakoś...
0: Chciałbym doświadczeniem.
1: Nie to, żebym jakoś tam bardzo rozumiał, ale jakoś...
0: Ale rozumiesz więcej ode mnie
1: tak,
0: na pewno.
1: Ale jakoś dogadać się trzeba. No i co? Latamy sobie, dostajemy różne misje. Dostajemy misje, w których mamy polecieć z punktu A do punktu B przez różnego rodzaju jeszcze międzylądowania. Zdarza się tak, że musimy omijać pewne kraje, nie możemy gdzieś wlecieć, albo musimy polecieć jakąś konkretną trasą. Im dalsze levele, tym jest trudniej. I więcej musimy, gdzieś tam dalsze odcinki musimy pokonywać, więc jeżeli ktoś nie gra na tak zwanej turbosprężarce, to naprawdę trwa to długo. Ja przyznam się szczerze, wszystkie misje przechodziłem na turbosprężarce, bo to przynajmniej jakoś tak sensowne odcinki czasu zajmuje.
0: No mało to realistyczne niestety.
1: No tak, no mało realistyczne, no ale wiesz, leć sobie przez taką Australię na przykład, gdzie tam no. woda i się nic nie dzieje i jest woda i się dalej nic nie dzieje.
0: No właśnie no. W tej grze właśnie największym, przynajmniej to tak jak tutaj jesteśmy przy tym, to właśnie największym minusem dla mnie jest to, że w tej grze właśnie się nic nie dzieje. I to jest coś, co mnie bardzo...
1: No bo to jest tak naprawdę taki symulator, który rzeczywiście poniekąd odzwierciedla pracę pilota. Pilot napracuje się na starcie, przy lądowaniu, a później no, włącza sobie autopilota i w zasadzie no, musi oczywiście kontrolować to, co się z jego samolotem dzieje, bo to nie jest tak, że może sobie pójść spać. Ale najwięcej pracy ma w tych dwóch odcinkach czasu właśnie, kiedy samolot startuje i kiedy samolot ląduje.
0: Grałem w Eurofly, to tak zrobiłem 3-4 misje i tak byłem bardzo znużony i to ja przynajmniej nie mogłem więcej, musiałem sobie zrobić przerwę i to tak mnie bardzo, nie wiem, a dlaczego mówię, że to taki minus, wiesz Michał, to mogłoby być inaczej. Nie ma tam żadnych takich rzeczy losowych, typu nie wiem, palący się silnik, pożar na pokładzie, nie wiem, sytuacje, które faktycznie wymagają interwencji, jakieś awaryjne lądowania, gdzieś wodowanie.
1: A spróbuj nie zatankować paliwa.
0: No, już próbowałem.
1: No właśnie.
0: Ale to jakby błąd pilota, tak? A tutaj mówię o jakichś takich rzeczach, wiesz, zupełnie losowych, awarie maszyn, albo nawet, nie wiem, wodowanie mówię, albo startowanie z tankowców, czy lądowanie na tankowcach. Rzeczy, które naprawdę są, kurczę, no ciekawe mogły być i tą adrenalinę można byłoby poczuć. Bo wiesz, na początku tą adrenalinę czułem, ale to...
1: Tak, no bo na początku uczysz się latać i na początku...
0: To jak leci, wiesz, jak startuje, jak ląduje, to już później, to już tam...
1: I na początku dostajemy samoloty, które są w zasadzie w całości sterowane ręcznie. Na początku dostajemy male lietadla, niewielkie samoloty, które nie mają żadnego wspomagania typu automatyczny pilot, jakaś tam nawigacja i tak dalej, i tak dalej. Musimy wszystkim sterować ręcznie. I proszę mi wierzyć, że naprawdę jest co robić. Ale potem, kiedy dostajemy samoloty drugiej albo trzeciej kategorii, znaczy samoloty trzeciej kategorii to w zasadzie prowadzą się same, bo włączamy sobie autopilota i po prostu nie musimy robić nic, bo to leci samo za nas, no to rzeczywiście bywa tak nudnawo w trakcie tej gry, ale no poniekąd tak jest rzeczywiście gdzieś tam przy tym sterowaniu samolotem. Inna rzecz, że na przykład w Microsoft Flight Simulatorze, jeżeli wyłączamy autopilota, to osoba niewidoma naprawdę no, raczej dość krótko się utrzyma w powietrzu.
0: No tak.
1: Bo tam po prostu trzeba bardzo szybko różne parametry sprawdzać i zresztą sam Stefan Kiss pisał i mówił, że no to nie jest tak do końca wiernie odzwierciedlone tak to, jak samolot funkcjonuje, bo po prostu dla niewidomego byłoby to, działoby się to wszystko zbyt szybko, za dużo parametrów tak. Różnych, za dużo zmiennych, no i to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby żeby mieć zabawę po prostu.
0: Także nie jest to aż tak realistyczne, jak moglibyśmy oczekiwać. Po prostu ostatnio się przyłapuję coraz bardziej na tym, że symulatory mnie nudzą i to chyba nie jest dla mnie.
1: Wiesz co, właśnie mi się jakoś symulatory podobają, bo to są takie może...
0: Podobałby mi się jeden, gdyby taki istniał, ale jeszcze dla nas taki nie istnieje, więc myślę, że to jeszcze sporo.
1: A jaki byś chciał? Z ciekawości?
0: Też jeśli chodzi o samoloty, tylko tu wolałbym jakieś F-22.
1: Jakieś takie myśliwce.
0: Bojowe maszyny. Mm-hmm. Bojowe maszyny i bojowe misje, tak? To jak najbardziej.
1: No
0: to
1: tak, pionowy start.
0: To by było, słuchaj, mistrzowskie, tak? Odrzutowce i inne rzeczy nawet. No, niestety myślę, że prędko się nie doczekamy. Próby oczywiście były, bo jakżeby inaczej, był cały ten Zero Side, tudzież nieszczęsny 3D Velocity, które... No, z symulatorem, a już na pewno realistycznym, to miało tyle wspólnego, co Mario z pokerem. Chociaż może Mario gdzieś ma wspólnego coś z pokerem, ale wątpię. No, niestety, myślę, że się tego nie doczekamy. Przynajmniej nie tak szybko, a szkoda, bo to mogłoby być...

0: płatna, zdaje się. Dreamy Train.
1: Dreamy Train, tak, płatna produkcja, jest już płatna produkcja, tak nawet mówiąc bardziej oficjalnie, bo już jest. Kosztuje ona 3000 jenów, czyli jest to w przeliczeniu jakieś $26, czyli na nasze to będzie...
0: No tam około stówki.
1: Ile tam dolar z dzisiaj dobra. Stoi. No plus minus, tak?
0: Tak.
1: Myślę, że minus.
0: Nawet niecałe 100 zł.
1: No myślę 8-9 dyszek. I teraz tak. Nie wiem, jakie są oczekiwania ludzi co do tego symulatora. Powiem tak. Symulatorem to jest. Czy realistycznym? W miarę. Czy realnym? Absolutnie nie. Już tłumaczę wszystko po kolei. Jest to symulator, który tak naprawdę, oczywiście to wszystko ma swoje jakby uzasadnienie i Japończycy no, mają swoje różne dziwne pomysły, więc jakby oni nie stworzyli czegoś, co do końca normalnym nie jest, no to chyba
0: to nie byliby sobą.
1: Nie istniał. Tak. W każdym razie jest to symulator, który rozgrywa się zupełnie w świecie fantasy, nie w naszym. Pociągi nawet, które tam są zupełnie wykreowane, że tak powiem, podsuwając to autorom różne rzeczy, jeśli chodzi o wyobraźnię, więc faktycznie, co mogę powiedzieć tak, mechanika jak najbardziej jest w porządku, jest świetna. Nie spodziewajcie się jednak realistycznych dźwięków wszelkich rzeczy związanych z pociągami. Z tego co nawet wiem, to pociągi w jakiejś tam części, albo nawet nie wiem, czy nie wszystkie zostały robione na Yamasze. Czy tam na jakimś innym Rolandzie.
0: Aha.
1: Powiem tak, jeśli już założymy i pogodzimy się z tym i jakby zaakceptujemy i jakby nie będziemy mieli nic przeciwko, że to jest wszystko fantasy i to jest wszystko wyimaginowane, to brzmi to jak na to, brzmi to ładnie.
0: Absolutnie. Ale to jest, jeździsz tam pociągiem, który obsługuje się jak prawdziwy pociąg, jak rozumiem, tak? Czy nie?
1: Nie, dobra, to wyjaśnij mi teraz, co rozumiesz poprzez obsługę jak prawdziwy pociąg.
0: No, wiesz, nie jestem maszynistą z zawodu, ale...
1: Wiesz, jak obsługujesz ten pociąg w Dreamy Train?
0: No
1: możesz
0: jak?
1: Możesz go przyspieszać, zwalniać, hamować i tak dalej, a nic więcej.
0: No to nie, to nie jest symulator. No właśnie. To nie jest symulator.
1: No właśnie, dlatego mówiłem. To nie jest do końca tak. To jest bardziej, jak to nazwać? Styl arcade'owy, tak zwany.
0: I co tam jakby w tym Dreamy Train może być, co może być? Jedynie jakieś przeszkody możemy mieć, które po prostu... Czy co my w tym robimy, bo...
1: Trasy, które trzeba pokonywać, zatrzymywać się w odpowiednich miejscach, na stacjach i tak dalej. I w zasadzie to tyle byłem w stanie z tego jakby wydobyć, bo grałem tylko w trial, grałem tylko w takie... początkowe misje, które są szkoleniowymi.
0: Bo jak rozumiem, na przykład takiego urządzenia, które jest w niektórych lokomotywach, jak chociażby czuwak aktywny, który musisz odbijać co minutę, powiedzmy, czy tam co ile, żeby maszynista nie zasnął, to nie masz.
1: Nie.
0: Okej. Okay. No to już widać, że z realizmem
1: mówię, to nie. Mówię, to jest wszystko jakby wyimaginowane, więc tutaj nie, jeśli założymy sobie i pogodzimy się z tym faktem, to wszystko inne, że tak powiem, to co tu zostało wymienione, jeśli to zignorujemy i nie będziemy się tym przejmować, to no cóż, gra się całkiem przyjemnie. A z tego co wiem, to jest coraz trudniej. Tam już nawet pod koniec tego treningu gdzieś tam było trochę trudniej, bo oczywiście trzeba się na tą stację wyrobić, żeby na nią wjechać i żeby nie przejechać i tak dalej. Z tego co wiem, a wiem to od naszego, że tak powiem, kolejnego twórcy audiogier z Japonii, czyli od Yukio, że jednak tych kursów, misji jest sporo, bo chyba ponad setka.
0: No to rzeczywiście sporo. Jest w co grać.
1: Na pewno jest zapowiedziane, a Yukio już to trochę gra i mówi, że dopiero jest gdzieś tam, nie wiem, zrobił tam 20-30 dopiero. Ale chyba jest koło setki, chyba tak. W każdym razie z tego

0: co autor MM zapowiedział, to od daty wydania gra będzie aktualizowana ciągle i to regularnie przez rok.
1: No to skoro teraz już jest setka tras, to myślę, że może.
0: Te update'y będą
1: więcej.
0: Bardzo regularne, z tego co wiem, więc myślę, że tu będzie dużo rzeczy, dużo się pojawi. Więc mówię, jeśli zignorujecie ten fakt, że to jest, to nie ma nic wspólnego z takim realizmem, ale chcecie się po prostu pobawić, jak za, nie wiem, za starych czasów, nie wiem czy pamiętasz mi, ale te stare gry arcade'owe, takie, czy tam jeździłeś samochodzikiem.
1: Tak, pamiętam.
0: Chciałeś przeszkód unikać, jakieś takie, wiesz. Po prostu odrzuciłeś to wszystko, że to przecież nie jest realistyczne, to zabawa była przednia i tu jest nie inaczej.
1: Gra jest po japońsku czy po angielsku?
0: Gra jest po japońsku, ale uwierzcie mi, oczywiście działa z NVDA i z dodatkiem, który wam zaprezentuję w najbliższym podcaście, który będę robił. Tam tego angielskiego, znaczy japońskiego naprawdę nie ma wiele. Tam nie
1: to,
0: ma
1: może, to może Tomku podaj nazwę tego dodatku, gdyby ktoś już sobie chciał tam coś potestować.
0: Właśnie, masz rację, bo może ktoś w tej chwili... to jest pisane JGT. I możecie ten dodatek do NVDA znaleźć na blindgamers.com, czyli blindgamers.com. Tam musicie założyć konto, które wam się przyda. Konto oczywiście jest darmowe, bardzo szybko się je zakłada. I możecie pobrać JGT, czyli ten Japanese Game Translator, który właśnie, i który w ustawieniach nawet nie trzeba go konfigurować, tylko trzeba się zalogować. Tam będzie JGT login, wpisujecie swój e-mail, wpisujecie hasło, klikacie OK, zalogujecie się, włączycie tylko sobie auto translation, tam w sensie tym skrótem, przynajmniej standardowym w NVDA, czyli Ctrl Shift Insert Y. Dobrze mówię, Y? Bo tak, dobrze mówię. I jeśli już uruchomicie grę, która typu Shadowline, typu właśnie Dreamy Chain, która obsługuje NVDA, to tekst będzie tłumaczony w locie od razu. Bez żadnych skrótów, bez niczego.
1: Super sprawa.
0: Bardzo dobra rzecz i bardzo polecam, bardzo ratuje życie i naprawdę jest to... Ja to będę prezentować oczywiście w podcaście, w razie gdyby ktoś z was miał z tym problem, to będzie mógł się tym posiłkować, gdyby czegoś nie zrozumiał lub po prostu miał z tym jakiś kłopot. Dreamy Train oczywiście możecie pobrać ze strony mm-galabo.com/dreamytrain. Oczywiście strona jest po japońsku, więc tutaj polecam użyć jakiegoś tłumacza Google czy czegoś innego. Myślę, że sobie poradzicie. Na razie gry kupić nie można, w sensie można, ale mogą ją kupić tylko Japończycy, bo tam jest Japan Bank i tak dalej. Natomiast z tego co wiem, pojawi się niedługo opcja kupowania, w ogóle kupienia tej gry na całym świecie, bo będzie PayPal, więc będzie można to kupić. Powiem wam szczerze, kupię Dreamy Traina i powiem wam dlaczego. Kupię Dreamy Traina, bo twórcy zasługują po prostu na wsparcie, przede wszystkim przez to, co pokazali mi w poprzednich grach, czyli głównie w Shadowline. Shadowline jest robiony już ładnych kilka lat, bo jak się nie mylę, od 2013-2014. I naprawdę tyle pracy i zostało w to włożone, i jeszcze dodając, że to gra za darmo, to myślę, że kupię. Dla samego wsparcia, bo to są ambitni deweloperzy, którzy naprawdę robią ciekawe rzeczy. A MM, słuchajcie, napisał mi, jak rozmawiałem z MM, napisał mi wprost, napisał mi zupełnie uczciwie. Mówi, słuchaj, to jest dla tych, którzy gdzieś tam lubią klimat pociągów, więc może ci się nie spodobać i ja zrozumiem, jak coś tam, nie spodziewaj się czegoś w stylu Shadowline. Bo po prostu to jest gra dla takich ludzi, dla konkretnych fanów takiego czegoś. I to jest uczciwe i fair podejście, co jest przeze mnie bardzo cenione i oby więcej deweloperów tak podchodziło do gracza i do graczy w ogóle do nas. Myślę, że to jest, myślę, że się z tym zgodzisz, ale
1: zgodzę się,
0: bardzo
1: oczywiście.
0: Dobra postawa. I on stwierdził, że jeśli ja nie kupię, to on to zrozumie i mówi, że spokojnie, to nie jest gra dla wszystkich, to nie jest Shadowline, to nie jest nic w tym stylu, więc...
1: Zresztą też myślę, że Shadowline to nie jest gra dla wszystkich, no żadna gra nie jest dla wszystkich.
0: Dokładnie, każdy ma...
1: Nawet Crazy Party nie jest dla wszystkich.
0: No nie,
1: znamy przecież takich, znamy takich ludzi, pozdrawiamy cię Robercie,
0: który jesteś dalej oporny, a mam nadzieję, że przestaniesz.
1: No.
0: Co co, Robercie, dzisiaj Crazy Party? Po audycji gramy.
1: Tak. Przechodzimy do kolejnego tytułu, który też za jakiś czas ukaże się w formie podcastu. Bo jak dobrze pamiętam, to ty go już przygotowałeś. Muszę tam jeszcze zajrzeć do notatek, ale chyba on już nawet jest przygotowany. Manamony.
0: Manamon oczywiście jest przygotowany i czeka już w kolejce. Manamon, to jest niespodzianka tego roku, wam powiem szczerze. Dla mnie osobiście też ukazała się w czerwcu, dokładnie nie pamiętam którego. Chyba w czerwcu, bo tak. No nieważne. W każdym razie ukazała się mniej więcej na okres wakacyjny i to jest naprawdę niespodzianka jak... Ho, ho, ho. A to już powiem dlaczego. Została zrobiona przez tak zwane VG Storm. VG Storm zapoczątkowało kilka lat temu swoją, wydawać by się mogło, malutką, niepozorną produkcją, jaką było Adventure at Sea, colon, nawet bym dodał.
1: Tak, bawiliśmy się w doktora leczącego pliki.
0: Tak, był to side-scroller po prostu, dość masakrycznie trudny, szczerze mówiąc. Tak, żeby... I było to darmowe, i było to dobre. Powiem wam. Znaczy miało to swoje minusy w sumie. Ale ogólnie, jako że w ogóle gra była za darmo, to ja nie będę się tego czepiał. I tak wystartował VG Storm. Założony przez... No to jest głównie taka jednoosobowa, myślę, ta ekipa. Chociaż teraz to już tam kilka osób bierze udział właśnie w produkcji tych gier, ale o tym za moment. Aaron Baker to jest właśnie główny człowiek odpowiedzialny za VG Storm. I to był dobry start, który potem przemienił się w trochę gorszy start. Znaczy już oni niestety nie radzili sobie już z tymi grami tak, jak ja bym przynajmniej chciał, żeby to wyglądało. Oni zrobili omawiany przeze mnie na łamach Tyflo podcastu przecież Paladin of the Sky, czyli grę turowego RPG, który, no cóż, klimatem był ciekawy. Historię, mimo że tej gry nie przeszedłem, powiem wam szczerze, historia też ciekawie się zapowiadała. Natomiast system, no niestety, katastrofa. Postanowili jednak, że po Paladin of the Sky jeszcze bardziej pogorszą swoją markę i wydadzą kolejne gorsze rzeczy. To i padło na Psycho Strike. Grę, która została określona jako strategia, przygodówko, gra akcji, czy cokolwiek takiego tam jeszcze można było wymyśleć. Powiem wam jedno. W tak nudną grę rzadko kiedy zdarza mi się grać. Oczywiście już od Paladin of the Sky, żeby była jasność. Każda gra spod szyldu VG Storm jest, że była i jest płatna. To wcale nie płatna po $5, tylko minimum 25. Zazwyczaj. A więc Psycho Strike była grą, w której było się po prostu gangsterem, to znaczy szefem mafii. Wynajmowało się jakichś tam gangsterów, rekrutowało i tak dalej. No i można było z tymi wszystkimi wyruszyć na misje typu, nie wiem, zrabować bank, typu tam no, odbić kogoś z celi. I jeszcze mógłbym wymienić kilka innych rzeczy, ale po co? Nie ma sensu, bo powiem wam jedno, wszystkie te misje i wszystko to wyglądało dokładnie tak samo. Kalka, kalka i jeszcze raz kalka.
1: Tylko inaczej się nazywały.
0: Podam przykład. Gra w dużej części to było zarządzanie, czyli wiesz, wszelkie menu, z których wybierałeś rzeczy, co tam, nie wiem... Typu chcesz kupić to i to, chcesz tam, nie wiem, zrobić to i to, chcesz tam kogoś przydzielić tu i tu. I tego typu rzeczy. Wszystko jakby działo się
1: poprzez... Taki menedżer tak naprawdę, tak jak kiedyś były popularne te menedżery piłkarskie.
0: No tak, to właśnie coś w tym stylu, taki menedżer. Ale jeśli przychodziło do akcji, już wybieraliśmy się powiedzmy tam na jakąś misję, to oczywiście był side-scroller, czyli lewo-prawo, i to nawet nie byłoby problemem, gdyby nie to, że chcąc zrobić napad na bank. No to biegliśmy, mieliśmy kilka broni, które działały tak, a nie inaczej. Oczywiście zabijać musieliśmy po drodze tam jakichś gliniarzy czy innych zakładników. I słyszeliśmy sobie, jak przebiegaliśmy, dajmy na to, sejfy różne, które należało rozwalać, mówiąc delikatnie. Więc siekało się w to z pasją, im szybciej, tym lepiej. I się czekało, kiedy to się w końcu, że tak powiem, podda. No jak się już poddało, to tylko się zbierało pieniądze. I do kolejnego sejfu. I tak do końca. Oczywiście można było w każdym momencie opuścić, że tak powiem, lokację, biegnąc na maksa w lewą stronę do samego początku i wychodząc przez drzwi. Jeśli oczywiście zdążyło i tam się nie zginęło. Ale przykładem teraz jest to, że idziemy uwolnić kogoś z więzienia. Ten sam scenariusz. Idziemy, słyszymy drzwi od celi. No to pakujemy w spację, ile tam nam w mięśniach dali. No i jak już otworzymy, no to nasz więzień wychodzi i do kolejnego i pum, znowu. I sytuacja jest zupełnie taka sama. Jeśli chcemy uciec, no to biegniemy na maksa w lewo i wychodzimy, o ile zdążymy. I wyobraź sobie, że w zasadzie wszystko tak wyglądało. Wszystko.
1: No to rzeczywiście nie zachęca, bo to tak naprawdę trzeba ustalać te wszystkie wskaźniki, a potem tylko w prawo, spacja.
0: I nawet, tak, i to nawet to, że gdzieś tam można było nowe bronie zdobyć jakieś i coś tam, to uwierzcie mi, nie zachęcało do niczego. Absolutnie. No i to był, tutaj już nie będę o tym mówić więcej, bo to już szkoda słów i czasu przy okazji, bo przechodzimy do Manamonów w końcu, ale to jeszcze zanim do Manamonów, to przejdziemy jeszcze przez The Gate. Kolejna produkcja VG Storm. O zgrozo, znowu zła. O, nie na darmo mówię o zgrozo, bo to przecież z opisu miał być side-scrolling adventure horror game.
1: Z opisu brzmi ładnie.
0: Jedyne, co to miało, to side-scrolling. Nie było to ani adventure, a już tym bardziej...
1: Horror.
0: Nie horror. Bardziej boję się tego słowa niż faktu. Powiem tyle. Gra pokrótce zupełnie. Przedstawia tam sytuację, że jesteś jakimś chłopaczkiem, któremu mama umiera i on tam się wybiera gdzieś po jakieś lekarstwo, ale nagle dostaje w łeb i trafia do jakichś tam... Nie wiem... co to, już nie pamiętam, lochy, czy inne i tam oczywiście...
1: Musi
0: no i
1: się
0: do czego
1: wydostać.
0: Się sprowadza... Tak, i do czego się sprowadza rozgrywka? Ano, kurczę, przecież do czegoś nowatorskiego, myślę, że w to nie graliście.
1: W prawo i spacja?
0: Oczywiście. A nie, ale to nie wszystko, bo jeszcze jest strzałka w górę, żeby sobie skiknąć przez przepaść.
1: Wow, no nie, no to jest innowacja, słuchaj, innowacja.
0: I no ja mówię, słuchajcie, teraz tu na tej audycji sypią się prawdziwe skarby jasy z rękawa. Nie omincie, naprawdę, bo dużo stracicie. A tak szczerze mówiąc, omijajcie szerokim łukiem, błagam was bardzo. Powiem tylko tyle. To było przerabiane setki razy. Nie dość, że dźwięki broni, które mamy, bo aż trzy... przez całą grę, aż trzy bronie i to prawie na samym początku zdobyłem wszystkie, poza tym gra nie jest długa. Znaczy jest, bo ja szczerze mówiąc nad jedną planszą się męczyłem, bo ta gra jest bardziej frustrująca niż dobra. Dźwięki noża, ataku nożem, czy co to tam już było, nie pamiętam, brzmi... Nie wiem... No może nie jest to kreskówka, ale nazywanie to horrorem, to... tudzież dziwne potwory, typu, nie wiem, gobliny czy orki, których dźwięk przypomina, o Boże, nie wiem, jakieś naprawdę bajkowe coś, znaczy do bajki to jeszcze daleko.
1: No to może były orki z Majorki. Coś,
0: nie wiem, ewentualnie gobliny spod wędliny, bo brzmiało to co najmniej dziwacznie, zwłaszcza, że te gobliny jakoś tak miały się śmiać tak potępieńczo, wiesz, tak, jak takie chochliki, a brzmiało to... tutaj żadne słowo nie jest w stanie oddać mojego uczucia, jeśli chodzi, wiesz, którym darzę tą produkcję. Natomiast gra no, była po prostu katastrofalnie źle zrobiona pod każdym względem, pod każdym. I powiem szczerze, jeśli oglądałem let's play z tej gry, w sensie słuchałem, jak inni gracze, to powiem wam, wszyscy myśleli to co ja, wszyscy. Tylko, że niektórzy byli na tyle wytrwali, że doszli gdzieś tam prawie do końca, a ja nie. Bo no, stwierdziłem, że to po prostu jest, nie wiem, to jest dla masochistów. Dla ludzi, którzy naprawdę, nie wiem, już albo są tak zdesperowani, albo lubią taką rozrywkę, że po prostu frustracja osiąga poziom maksymalny. I to wcale nie mówię o takiej dobrej frustracji, bo nie wiem, czy wiesz, ale są gry, które są cholernie trudne, diabelnie trudne. I są wręcz frustrująco trudne,
1: że
0: ale
1: nie,
0: ta
1: da
0: trudność
1: się ich
0: nie polega w
1: ich...
0: Nie, to się da przejść.
1: Ale to wymaga czasu.
0: I umiejętności faktycznie tak. Zdobywanych. I poświęcenia czasu. I wtedy wiesz, że naprawdę coś robisz. Że, kurczę,
1: i grasz
0: jest satysfakcja.
1: Coś. No tak.
0: A tutaj cały system jest krzywy, jest źle zrobiony. Tutaj po prostu jest to wszystko... No, bardziej frustrujące niż cieszące. No i pewnego dnia sprawdziłem i jest VG Storm Presents Manamon i coś tam full i coś tam RPG, już teraz nie pamiętam tematu. No to mój sceptyzm już podpowiada, już podszeptuje.
1: Będzie słabo.
0: Na ucho. Oj!
1: Będzie
0: oj,
1: spacja i w prawo.
0: No, ewentualnie coś...
1: Może teraz jeszcze strzałka w dół. Oprócz strzałki w górę.
0: Słuchaj. No, ale postanowiłem pobrać to i pograć w wersję demo, bo oczywiście, no, płatny produkt. I to wcale nie mało, bo 40 dolców. I wiecie co? Kupiłem. Pierwsza gra VG Storm, którą nabyłem. Wcale nie żałuję. Absolutnie. Ani trochę. Na szczęście, przynajmniej dla mnie, może ktoś uważa inaczej, nie jestem fanem Pokémonów. Gdybym był... myślę, że pewnie też by mi się podobała i może też bym kupił, ale myślę, że miałbym do tej gry dużo więcej jakby różnych ale niż mam obecnie, a mam w sumie niewiele. I myślę, że byłbym bardziej zniesmaczony. Manamony to, co by nie pisali autorzy, co by nie pisali inni, to klon Pokémonów. I nie łudźcie się, że to oryginalne coś. Nie, to czysty klon. Oczywiście musieli zmienić nazwę gry.
1: Bo prawa autorskie.
0: Musieli zmienić nazwę Pokémonów. Musieli zmienić nazwę wszystkich postaci świata, miast i wszelkiego tam innego. Chociaż podobno nie wszystko do końca zmienili, bo są pewne podobieństwa, z tego co słyszałem. No ale musieli prawa autorskie, jednak Nintendo by sobie na to nie pozwoliło. Na pewno nie. Nintendo i nie tylko zresztą, bo tam teraz nie wiem już jak to co tam z tą licencją, bo to tam się różnie z nią dzieje. W każdym razie to typowy klon i wcale niezły. Naprawdę, nie jest zły. Jest to turowy RPG. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi w Pokémonach, tudzież właśnie tutaj w Manamonach, może skupię się po prostu na Manamonach, a wy będziecie wiedzieli, że to Pokémony to coś w tym stylu, tylko lepsze. W Manamonach jesteśmy trenerem Manamonów. Generalnie nowo świeżonym, takim nowym, świeżo upieczonym trenerem, który chce być mistrzem nadmistrzów wszystkich wszelakich tam po całym świecie i chce być w ogóle takim masterem Manamonów. Ale żeby tego dokonać, to musi przebyć długą drogę przez cały świat i pokonać mistrzów siedmiu aren takich.
1: A Manamony to są po prostu takie stworki, które gdzieś tam sobie łapiemy po świecie i trenujemy.
0: Tak. Łapiemy je w sieci różne, a potem je szkolimy. W sensie po prostu przekładając to na mechanikę, walczymy nimi, levelujemy je, dodajemy im różne zdolności, punkty doświadczenia, zdobywamy, więc możemy tutaj sobie dodawać punkty do różnych atrybutów. I to jest, powiem wam, dobre. Naprawdę. Manamonów jest 158 chyba. Wszystkich. Sporo kombinacji, naprawdę sporo możliwości. Ba! Ukryte manamony, ukryte rzeczy, ukryte itemy. Legendarne manamony, mityczne manamony. A jak się okaże, jak skończycie grę, to wcale nie będzie koniec gry. I nawet po zakończeniu gry możecie zdobyć jeszcze jeden albo dwa, już nie pamiętam, takie naprawdę potężne manamony. Przegrałem w tą grę, nie kłamiąc, jakieś... już wam mówię. No, myślę, że na pierwsze przejście gry całościowo... Oczywiście starałem się, jak mogłem, gdzieś tam eksplorować to wszystko, nie wiem, znaleźć jak najwięcej. Znaczy, nawet się nie poświęcałem, żeby wszystkie manamony zdobyć. Teraz planuję drugie przejście i tutaj się już skupię nad tym, bo oczywiście za to są odpowiednie nagrody, jak uda nam się wszystko zdobyć i w ogóle. Ale zajęło mi to no około 70 godzin. 60 coś na pewno.
1: No to już
0: gra mi wyrzuciła na samym końcu 3 dni i tam kilkanaście godzin.
1: Tak, bo gra pokazuje, ile czasu gramy.
0: Tak, widać. Więc całkiem sporo,
1: gdybyśmy za dużo grali, to mamy też taką kontrolę wtedy, że no już czas by może odejść od tego komputera, bo już czwarty dzień siedzimy. I...
0: Tak, a to tak jeszcze perfidnie widać, jest load game i od razu po tym widać
1: tak.
0: Playing time. Wad to ma kilka, jak powiedziałem. Oczywiście zaraz do nich przejdę, ale jeszcze kończąc o pozytywach. Byłem bardzo zaskoczony, jak to ładnie jest zrobione. Muzycznie brzmi pięknie. Dźwiękowo również. Wszystkie manamony zostały zrobione od zera. I to brzmi naprawdę kreatywnie. Te takie wszystkie odgłosy tych manamonów. W ogóle ten świat, który jednak brzmi już jakoś, to zostało zrobione poprawnie. W końcu. W końcu VG Storm pokazał, że się da. I naprawdę tutaj, no... kupiłem, bo słuchajcie, właśnie doceniłem dobrą pracę, bo ja jestem człowiekiem, który uwielbia wspierać deweloperów, jeśli tylko coś jest ambitne, a to jest ambitne i dlatego to zrobiłem. Wady? Tak, kilka ma. Przede wszystkim jedna, która może nie jest wielką wadą, ale od niej zacznę. Szkoda, że jest jeden slot. Można mieć tylko jeden stan gry zapisany i polecałbym wam klikać New Game przez przypadek, jeśli macie zapisaną grę i nie macie kopii tego pliku. Bo już nie pamiętam, czy jest zapytanie, czy na pewno chcemy, bo się wymarzę ten save, ale nie proponowałbym. Więc należy też od czasu do czasu, tak na wszelki wypadek, zrobić sobie kopię zapisu gry, żeby mieć w razie czego pod ręką, w miarę aktualną. W grze oczywiście jest powiedziane i w grze też jest, to jest nawet niezłe, tylko nie do końca się sprawdza, że każdego z naszych podopiecznych możemy zaopatrzać w różne przedmioty, w ekwipunek. Jak to testowałem? Oczywiście jeszcze będę testował bardziej, bo jeszcze nie skończyłem przygody z manamonami na pewno i nieraz do nich wrócę, bo sposobów na przejście tej gry jest ileś. Biorąc pod uwagę, jakimi manamonami chcemy to zrobić w ogóle. W każdym razie ten ekwipunek wypadł jakoś blado. W sensie nie widziałem jakiegoś aż tak wielkiego... aż tak wielkich efektów, jeśli chodzi o obdarowywanie przedmiotami naszych uroczych stworków, które tam sobie walczą w taki lub inny sposób. Bo najmy na to jest Belard, który jest manamonem, już Belard w sumie to już jest jego ewolucja, który jest manamonem muzycznym, tak? Są tutaj nowe rzeczy, faktycznie, których nie ma w Pokémonach, bo są sound type. A tutaj akurat widzicie, nawiążemy może troszkę do Crazy Party, bo to jest właśnie coś w stylu tych typów jak Crazy Party. Macie ogniste manamony, macie lodowe, elektryczne, wodne, no i właśnie na przykład jest dźwiękowy, który atakuje dźwiękami różnymi, falami dźwięków, jest w stanie przez jakiś tam dźwięk uśpić wroga, nadajmy na to turę czy dwie, i tak dalej. I na przykład do tego Manamona można zdobyć, jak się domyślam, znaczy jest chyba kilka szelest, megafon. Jeśli mu go damy, z tego co pamiętam, odblokujemy naszemu Manamonowi kolejny atak specjalny, który może używać, z tego co pamiętam. I to takie chyba bardziej użyteczne przedmioty, natomiast niestety nie jest ich za dużo. I to jest trochę wadą, bo są te przedmioty, ale one aż tak tej rozgrywki nie poprawiają. Przynajmniej ja jeszcze tego nie odczułem. Może się mylę. Nie
1: no
0: wiem,
1: i też jest jeszcze coś ocena. Takiego, że nie wszystkie manamony możemy zabrać ze sobą. Możemy tylko zabrać określoną ich ilość.
0: Dokładnie, to możemy ich zabrać... żebym teraz się nie pomylił. 6 albo 5.
1: Możemy sobie oczywiście te manamony chyba zmieniać, ale nie jest
0: nie grałem,
1: tak,
0: więc.
1: Ale nie jest tak, że...
0: Nie możemy ich zmienić, kiedy chcemy.
1: Tak, musimy w hotelu
0: tak,
1: je
0: musimy
1: zmieniać.
0: Wrócić do miasta jakiegoś najbliższego, tak, na przykład, co na początku wymaga od nas jednak wędrówek.
1: Tak.
0: Potem już się trochę zmienia, ale nie chcę wam aż za tyle mówić. Potem się będziemy mogli jednak przemieszczać szybciej, ale na początku to troszkę trzeba powędrować po świecie. I to ma oczywiście, powiem wam, swoje uzasadnienie, dlaczego tak jest. Ano dlatego, że tutaj każdy manamon na innego manamona działa inaczej. Więc dajmy na to, ogień na ogień się nie sprawdzi. Trzeba zamienić na co inne. Więc wyobraźcie sobie, gdybyście mogli podczas walki albo między walkami sobie od tak zmieniać manamony jak chcecie, to byłoby po prostu zbyt prosto i niefajnie. A tak jest ciekawie. I wtedy budujecie strategię konkretną. Jakich manamonów, w jakim momencie i gdzie chcecie używać. I to fajnie działa, naprawdę. Tutaj balans, z tego co wiem, jest poprawiany. Nie wiem, czy nadal jest jakieś aktualizacje. Jakiś czas temu wyszła aktualizacja, z tego co pamiętam. Natomiast coś tam się działo faktycznie z tym balansem i chyba coś się faktycznie poprawiało.
1: No i
0: natomiast
1: jeszcze,
0: ja nie odczułem jakichś problemów.
1: I jeszcze jedna rzecz związana z manamonami. Można sobie przynajmniej częściowo pograć w to online.
0: Częściowo, bardzo częściowo. I co jest dobrą i złą wiadomością? Dlatego, że możemy, tak jak w przypadku Crazy Party, działa to tylko na zasadzie, że jedna lub druga osoba hostuje, a ktoś się łączy przez adres IP. Tylko tak. To ma tylko złe strony, moim zdaniem. Tylko złe. Oczywiście ta funkcjonalność online jest bardzo ograniczona. Możemy walczyć z kimś, ze znajomym. Możemy zrobić sobie takie wyzwanie i wystawić nasze manamony i powalczyć. Aczkolwiek możemy się ze znajomymi wymieniać, czyli robić trady. I tutaj rzecz, która jest najgorsza. I tutaj jest, to po prostu jest totalna katastrofa i błąd fatalny, jeśli chodzi o twórców. Niestety, jeśli chcecie zdobyć wszystkie manamony, wszyściutkie, to ich nie zdobędziecie. W sensie, nie zdobędziecie ich, jeśli chcecie zrobić to sami. Nie ma takiej opcji. Pewne manamony można zdobyć tylko, pewne ewolucje manamonów można zdobyć tylko tradując z kimś. Innej opcji nie ma. Jest takich kilka. I niestety to jest najgorsze, bo nie każdy może hostować, nie każdy akurat chce hostować i myślę, że wielu takich, mnie do tego wliczając, jest, że wolałbym jednak to zdobyć na własną rękę. Po co mi do tego multiplayer, internet i tak dalej, i tak dalej. No, niestety tak to jest.
1: Uczy to, wiesz, jakiegoś działania zespołowego poniekąd też może. To taki bonus.
0: Może to byłoby fajne, gdyby tam był publiczny serwer i można było się kontaktować.
1: Tak, a tu jest niestety problem. Tak, a tu jest niestety problem taki, że to każdy musi postawić serwer, a nie każdy ma publiczne IP i nie każdy jest odnotowany.
0: Ale wyobraź sobie nawet sytuację, gdzie jest sobie tak na nazwę pseudo, tak w cudzysłowie, taka szara myszka przed komputerem.
2: która ma no, dość kiepski kontakt z ludźmi dookoła. I jeszcze nie ma znajomych za bardzo, ale gra jej się tak podoba, że gra i gra i gra. To z kim ona się ma wymienić?
1: No to jest no, problem.
2: Nie można nawet sprawdzić, czy ktoś po tym świecie chodzi, czy są gracze zalogowani na serwerze, czy cokolwiek. Nawet nie tyle pisać, co funkcja typu trade, lista, with, lista, who, tak? Wybierasz użytkownika i tradujesz. Po prostu jak w normalnej grze online, gdzie masz serwer globalny, taki na przykład jak w Ares Gamesie czy Quentinie. Da się? Oczywiście, że się da.
1: No tutaj tylko tu ktoś czegoś nie dopracował, błąd. Zwyczajnie.
2: No niestety. I to jest jeden z większych, poważniejszych minusów tej gry. Naprawdę poważniejszych. Oprócz tego, gra fajna. Może historia w tej grze jest sztampowa dość. W sensie taka... Nie zaskakuje niczym. Nie jest jakaś... Nie wiadomo jak dobra. Jest po prostu wystarczająca. Inaczej. Jeśli chodzi o historię, stanowi przynajmniej dobry pretekst pod to wszystko, co się dzieje, a to wystarczy. Nie jest na tyle, żeby odpychała, więc no... Ja mało razy miałem takie... Nie wiem... Wrażenie, że gdzieś tam mnie znużyła ta historia czy coś. Nie, raczej wszystko w porządku. Nie narzekałem specjalnie na to, co tam zrobili. Każdy inny aspekt, jak już mówiłem, naprawdę fajnie to zrobili. Bardzo ktoś miał całkiem niezły pomysł, jak to przede wszystkim zrobić, żeby było dobrze. I pomijając ten nieszczęsny multiplayer, czy średnio dopatrzony i dobrany equipment, to bardzo polecam. No, swoje to kosztuje, bo jak mówiłem, niecałe 40 dolców.
1: Ale też zabawy na trochę czasu jest.
2: Ale jest, na bardzo dużo czasu, więc myślę, że... A gra posiada różne jakieś minigierki, posiada zagadki, gdzie będziecie musieli jakoś otworzyć sobie przejście, przesuwając różne rzeczy i układając z nich jakieś literki, wyrazy, w sensie... są różne przeszkody na naszej drodze, nie tylko walki, więc trochę się dzieje. I myślę, że warto, bo gra zasługuje na to. I oby tak dalej, panowie, z VG Storm. Oby. Oby jeszcze lepiej nawet. Tak. Miejmy nadzieję. W każdym razie hit tego sezonu, na pewno.
1: To teraz słów kilka o tym, co już było i co zostało pokazane zresztą w Tyflo Podcaście. Blind Legend na Steamie tym razem się pojawiło, tak?
2: Tak, tak. Dokładnie. Blind Legend w tym roku również wylądowało na platformie Steam. Kosztuje chyba 7 euro albo 6, już nie pamiętam. Chyba w tych okolicach. Gra się nie różni w zasadzie niczym od wersji na telefony, na Androida i iOS-a. No oprócz tego rzeczywiście możemy sterować klawiaturą lub padem. Dźwięk jest jednak na dużo lepszym i wyższym poziomie. Jakość dźwięku w porównaniu z telefonami. Co jest akurat, no... dużym plusem, tak? Bo na telefonie brzmiało to, jak brzmiało.
1: Mimo tego, że było binauralnie, że było wszystko niby fajnie...
2: Tak, to troszkę niższa jakość była tych dźwięków. Tak. W każdym razie tutaj brzmi to naprawdę już fajnie. Dodany jest jeszcze tryb hardcore mode. Nie wiem, czy taki hardcore, bo jakoś ja tam nie czułem, żeby to było bardziej trudniejsze, jeśli chodzi o poziom trudności. No ale...
1: Co kto
2: pojawiło lubi? Się coś takiego, co kto lubi. W każdym razie tylko informacja, że to jest dostępne na platformie Steam, jeśli ktoś chciałby zanabyć.
1: A teraz na naszej liście mam tytuł, który kompletnie nic mi nie mówi, więc... mikrofon w twoją stronę, Tomku. Grief. Co to jest Grief?
2: Patryk nam mówił o filmie Breaker Box. A Grief to z pewnością gra, o której należy powiedzieć sporo i to sporo złego. Tylko myślę, od której strony ugryźć to na początku.
1: Może na początku powiedzmy, co to jest za gra, na czym ona polega?
2: Może zacznę tak. Grief to kolejny tytuł tej firmy. Nie wiem, iloosobowej, w zasadzie niewiele wiem o tej firmie. Która bardzo skutecznie mnie do siebie zraziła i zraża nadal. I każdy z tytułów tej firmy działa na mnie jak płachta na byka przysłowiowo coraz bardziej. I ta gra jest tego najlepszym dowodem. Otóż Grief jest to gra, która jest side-scrollerem. Czyli no znane ci oczywiście strzałka w prawo.
1: No tak, spacja, idziemy, jeszcze, idziemy w prawo spacja, tak?
2: No prawie. Wiesz co, jak ja wiele rzeczy widziałem w życiu. Wiele tego typu side-scrollerów grałem. I one były kiepskie, one były naprawdę mizerne. Gameplay był naprawdę bardzo straszny, ale nie były przynajmniej tak zabugowane jak to. Myślę, od której strony tutaj...
1: W czym jest problem? Może tak, no bo co? No, co można popsuć właśnie... w side-scrollerze?
2: Dobra, może tak. Wyobraź sobie, że twoja postać ma skrzydła.
1: No.
2: Tudzież skrzydełka, no, bo może nie może, w sensie nie może frunąć cały czas. Może tylko tak...
1: Od czasu do czasu się wzbić.
2: Chwilę tak, tak podszybować i opaść. Mhm. Więc jedno kliknięcie spacji, skaczesz, kolejne kliknięcie spacji, wzbijasz się w górę.
1: W górę.
2: Mhm. Brzmi dość logicznie, nie?
1: No tak.
2: Szkoda tylko, że w praktyce to... W praktyce to się ma trochę inaczej. Wyobraź sobie, że biegniesz, biegniesz i słyszysz tą przepaść. I skaczesz. I jeszcze raz klikasz spację, żeby szybować, bo przepaść szeroka. Ale możesz jeszcze raz kliknąć spację. I dziwnym razem, znaczy dziwnym trafem nie będziesz znowu szybować. A jak klikniesz spację znowu, to znowu będziesz szybować.
1: No czyli możesz sobie tak lecieć, lecieć, lecieć i lecieć.
2: A
1: i
2: jak
1: całą
2: spadniesz w przepaść i, a jak spadniesz w przepaść i naciśniesz spację, to jak już będziesz umierał, to będziesz słyszał, że znowu szybujesz, ale to już nieprawda.
1: Nieźle.
2: Ale oczywiście możesz dalej szybować, umierając, to chyba twój duch.
1: No tak.
2: Tylko to... już nie wiadomo, co się dzieje dalej. Jakby. I oczywiście, no, tutaj zero balansu, jeśli chodzi o rozgrywkę. To jest najlepszy przykład z tym szybowaniem. Atakowanie przeciwników to już w ogóle jest ciekawa historia. I w zasadzie nie wiem, co autor miał na myśli, bo... Słyszysz jakiegoś tam przeciwnika, który sobie stoi, macha, podejdzie, macha, i on tak tam gdzieś tak się rusza. Jak się do niego podejdzie, to on tam coś macha i ty klikasz ten atak. Oczywiście ten atak to na zasadzie klikam sobie ten przycisk na klawiaturze, klikam. O, zaatakował raz, o, drugi, o, jest atak. Jakby ta postać nie bardzo się mogła zdecydować, czy ona już powinna zaatakować, czy to może jeszcze
1: czy
2: poczeka.
1: Tak,
2: i ten atak jakiś taki zamulony strasznie. To nie wiem, od czego to zależy. Możesz postać uderzyć w ogóle tylko w konkretnym momencie. No tutaj okej, wiadomo, bo musisz być blisko, to jeszcze mogę w stanie zrozumieć, ale to tak, oczywiście każde uderzenie z tego, co ja przy okazji zauważyłem, odpycha postać trochę do tyłu, robisz krok do przodu, klikasz ten przycisk tam. O, uderzyłeś, podchodzisz.
1: Tak.
2: O, uderzyłeś. No i generalnie walka jest taka, że jeśli z dziwnej przyczyny coś cię nie zaatakuje i nawet nie wiadomo co, i nie wiadomo skąd, i nie wiadomo dlaczego cię to zaatakowało, a ty próbujesz to oczywiście zaatakować, ale nie możesz. I tym bardziej nie wiadomo dlaczego nie możesz, przecież to jest przy tobie. I to cię atakuje, i ty to też niby atakujesz, tylko nie słychać.
1: Tylko jakoś nie ma efektów.
2: Zaatakujesz, bo tak machasz, ale tak w powietrze jakby i nic się nie dzieje. I
1: no nie, no
2: miałem
1: to...
2: kilka takich przykładów, gdzie siedziałem, a dobra Boże, umrę. Więc szybowanie i przeskakuję nad tym czymś i lecę dalej, bo tego się po prostu nie dało ruszyć. Grałem tylko w demo. Grief
1: 2. A, bo
2: 2.
1: Gra jest płatna.
2: Ależ oczywiście. Wyszły tego nawet dwie części. Grief i Grief 2. I wiesz, jaka jest między nimi różnica?
1: Jaka?
2: Żadna.
1: To po co ta dwójka wyszła?
2: Nie wiem.
1: Aha. Tak po prostu...
2: Żadna. W sensie niby jakieś tam są, że tam jakaś historia, chyba ciąg dalszy, co... Nie wiem nawet, bo ja w jedynkę nawet jakoś tak tego...
1: Ale dalej latamy, przeciwnik tak, nas atakuje, samo. My go tak nie bardzo.
2: I dalej szybujemy w przepaści, dalej są błędy, jakich mało. I od początku istnienia tego tego całego Breaker Box, to jest tak w każdej grze. Oni zaczęli od gry Eric the Cleric. Takiego RPGa, w którym się takim jakimś kimś tam był, tym całym Ericiem, czy kimś tam się było. On miał jakiś tam przy sobie, komputer, czy jakiś robot to był, nie wiem, co, bo już nie pamiętam. To było dawno temu i chyba nie chcę tego pamiętać, niestety. Oczywiście wy to wszystko usłyszycie w akcji, ja wam o to obiecuję i przykłady też usłyszycie, bo powiem wam teraz tak troszkę zdradzając, pracuję nad pewnym podcastem, który się pojawi, mam nadzieję, który właśnie będzie miał zadanie rozjaśnić nieco bardziej mój sposób oceniania gier, czego ja szukam w gier, a co gry oferują. Będzie to też trochę podcast nawiązujący do historii samych gier, od starych czasów po te najnowsze, oczywiście w pigułce. I wszystko to w tle będzie przyprószone przykładami, o których będę mówił. Więc będziecie mogli też słyszeć, jak to wszystko brzmi, jak to wygląda. I tutaj wezmę na pulpit, że tak powiem, kilka różnych przykładów. I na tych przykładach właśnie będę starał się wam opisywać różne mechaniki, jak to działa i dlaczego działa to tak, a nie inaczej. I dlaczego tak to działać nie powinno, albo powinno.
1: Bo różnie być może.
2: Bo różnie być może i będę starał się w tym podcaście porównywać pewne rzeczy. To jest dobrym przykładem takiej mechaniki, a natomiast to nie powinno tak w ogóle działać. Chcę zrobić taki podcast przede wszystkim jako w ramach takiej ciekawostki, takiego eksperymentu, a także żebyście troszkę może spróbowali innej formy podcastów, a może czegoś się nowego dowiedzieli, jeśli chodzi o same gry. O samo ich odbieranie, o samo interpretowanie. To oczywiście będzie moja subiektywna ocena tychże różnych rzeczy, o których będę mówił. Natomiast mam nadzieję, że czegoś się ciekawego dowiecie z tego podcastu i będziecie też mogli w stanie trochę inaczej na to popatrzeć. Mając jednak już trochę więcej wiedzy, bo zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy taką posiada. A może też będę mógł w jakimś stopniu przybliżyć wam, jak to wszystko tak naprawdę wygląda za kulisami, na co człowiek na co dzień, no, czasami nie zwraca uwagi i potrafi wpaść w grę, która niby jest dobra, a potem stwierdzić, że niestety, ale zmarnował pieniądze. Na przykład, bo jeszcze jak gra jest darmowa, to pół biedy, natomiast jeśli jest płatna, no to... Niestety.
1: To już jest gorzej, no i pieniędzy nam nikt nie odda, bo w końcu tytuł kupiliśmy.
2: Dokładnie. A na sekundę tylko nawiązując do Eric the Cleric. Michale, wyobraź sobie taką sytuację bardzo cudną. To była gra, powstała ta gra. To ja nawet nie będę się zagłębiał, pozwolisz, w historię, już nie pamiętam, jakieś szczępki zupełne. W każdym razie było to tak ciekawe, że zapomniałem.
1: To już wiele świadczy o tym tytule.
2: Tak, znaczy może byłoby to nawet ciekawe, gdyby nie to wszystko, co mnie denerwowało i co sprawiało, że historia jakby wtedy naprawdę już nie miała dla mnie żadnego znaczenia i tylko ostatkami sił starałem się brnąć dalej, żeby po prostu przekonywać się, że to nie ma sensu, aczkolwiek ciągle miałem tą cichą nadzieję.
1: Że jak gdzieś tam jednak coś będzie.
2: Tak, jak się okazuje, wszystkie gry Breaker Box robione są dokładnie tak samo, nawet poruszane dzisiaj Edge of Winter przez Patryka. Z tego co grałem w wersję jakąś tam rozwojową demo, a słyszałem, że jak mówił beta, nie różni się wiele, no to ładnie. To jest kalka po prostu, istna kalka, tylko zmieniony setting, tak? Czyli czasy, postacie, historia, coś tam, ale wszystko wygląda podobnie. W każdym razie, no dobra, z pewnymi dodatkami, ale to nieważne. W każdym razie wyobraź sobie taką sytuację, że masz postać, możesz się nią poruszać, tak jak dajmy na to w Shadowline, czy w Crazy Party w niektórych grach, góra, dół, lewo, prawo. Bez obracania się, czy coś tam, tylko północ, południe, wschód, zachód.
1: Aha.
2: I to nie miałoby oczywiście... To nie byłoby złe, wręcz przeciwnie. Shadowline udowadnia najbardziej, że z dobrą nawigacją i z dobrym podejściem to może być coś niesamowitego. Eric the Cleric pokazuje natomiast zupełnie coś innego. A to tylko dlatego, że tak jak w Crazy Party, ale Crazy Party, jak mówiłem, na to można przymknąć oko z uwagi na małe mapki, lokacje, bo to minigierki, więc jeszcze można, ale w takiej grze absolutnie nie powinno się. Nie widać dookoła nic. Ścian. Znaczy ściany widać.
1: Tylko nie wiadomo, gdzie jest przerwa.
2: Tak, przynajmniej tyle, że ściany w sumie widać. Ale gdzie są przejścia, zapomnij. Ale to jest nic. Uwierz mi, to jest dopiero początek góry lodowej. Ja już ci wyjaśnię dlaczego. Bo nawet z pomocą przychodzi nam też ten nasz pomocnik, nie wiem, ten robot, czy jak mu tam, generalnie skaner. Wyobraź sobie, że stoisz przy ścianie, masz ją za plecami, czyli od strony południowej. Po lewej ileś kroków masz ścianę, po prawej ileś kroków masz ścianę. I oczywiście na północ przed sobą, tak jak stoisz, masz też coś. Możesz tam oczywiście podejść i sprawdzić, co tam jest. No ale jest skaner. Klikamy przycisk. Klik, pyk i słyszymy dźwięk taki specyficzny, taki i ten dźwięk leci, się oddala od nas, bo to jest skaner i on nam skanuje, teraz jest przed nami, tak? No i jeśli jeszcze uda mu się, bo to jest oczywiście skaner, który ma swoją odległość, więc zadziała w konkretnej odległości, a jak jest za daleko, to już nie dowiemy się,
1: to co tam. To już się nie dowiemy, no tak, to jest taki bardziej sonar nawet w sumie.
2: No coś w tym stylu, tak. Taki sonar. Więc jeśli ewentualnie coś tam jest, to powie, że trafił na ścianę, albo na drzwi, albo na ścianę, albo na drzwi, albo ewentualnie na ścianę, bo tak też może być. I na drzwi też. Dlaczego tak mówię? No nie no, zdarzyło się kilka razy jakieś łóżko, nie wiem, coś tam. Ano tylko dlatego, że nawet jeszcze gdyby to tak było, to powiedzmy, że jakoś bym to wytrzymał. Problem leży w tym, że w grze można zbierać przedmioty. Różne. Znaczy niewiele ich chyba, ale jednak przedmioty, których nie słychać wokół w ogóle. Jeśli na niego wejdziesz, to masz szczęście,
1: to masz
2: i go podniosłeś.
1: I zebrałeś, ale jeżeli nie,
2: ale no jeśli to chcesz je pozbierać, to skanuj. A wiesz, jak tam wygląda skan? Oprócz tego, że wyjaśniłem jego mechanikę, postać nie obraca się dookoła. Jeśli idziesz na południe i klikasz skan, to on ci skanuje na południe. Jeśli zrobisz krok na północ, to on się nie odwróci oczywiście. Znaczy, odwróci, ale od razu robiąc krok na północ. I wtedy skanujesz na północ. Tak samo działa wschód-zachód. Więc wyobraź sobie, że chcesz przeskanować sobie ze wschodu na zachód, od południa na północ idąc. No więc stoisz w lewym dolnym rogu mapy. No ale teraz będziesz puszczał sonar albo na południe, albo na zachód. Musisz zrobić krok na wschód, kliknąć sonar. Leci, nie ma nic. Dobra, cofamy się zachód. Krok na północ, krok na wschód, żeby nie zrobił skanu na północ.
1: Na północ.
2: Na wschód.
1: No tak.
2: I krok po kroku skanujemy mapę.
1: No to jest gra dla cierpliwych.
2: Uwierz mi, to jest katastrofa. To jest tak frustrujące jak nic, w co grałem w życiu, dosłownie nic. Po prostu to sprawia, że człowiek przestaje chyba myśleć jak człowiek. I takie gry powinny być karą dla skazańców. Nie wiem, dla ludzi, którzy popełnili jakieś przestępstwo. Nie wiem, to powinien być sądownie coś takiego powinno być ustalone, bo ja, szczerze ci powiem, odebrałem to jako karę. Tak, nie wiem, za co byłem tak skarany, natomiast zostałem tak skarany z własnej woli, no pewnie niestety, ale byłem okrutnie zmęczony, mówiąc już zupełnie poważnie. Może ktoś się dziwić tutaj, jeśli chodzi o moje ironie, ale uwierzcie mi, jeśli spróbujecie w to zagrać, znaczy oczywiście musicie najpierw kupić, żeby nie było, bo gra jest płatna.
1: A nie ma jakiegoś dema?
2: Nie jestem pewien, czy jest teraz obecnie demo. Może jest jeszcze, jeśli oczywiście linki żyją, bo demo, czy w ogóle z tego co wiem, demo na pewno, ale z tego co wiem, pełna wersja też tak była rozsyłana. Na Sandspace'ie, słuchajcie.
1: Aha, to bardzo profesjonalne podejście. To
2: tak, więc ja nie wiem, czy jeszcze linki żyją nawet. I tylko powiem, każda gra, nawet ta nowsza, nawet ten Edge of Winter, większość dźwięków zawiera tych samych z wcześniejszych gier.
1: Mają jedną bibliotekę.
2: Oczywiście tam... Tak, oczywiście tam twórca mówi, że high quality sounds, high quality audio. No, z tą wysoką jakością to ja bym nie przesadzał, skoro tam jeden dźwięk jest w jakości 32 kHz, drugi 44, a trzeci 22, tudzież 11 jeszcze się zdarzy po drodze. Już o wyrównaniu głośności poszczególnych dźwięków i tak dalej już nie będę wspominał, bo to jakby myślę, że już nie ma sensu o tym mówić. W każdym razie... No,
1: może się ktoś skupił za bardzo na tym, żeby było tak bardzo high quality, to tam...
2: I żeby ten system rozgrywki był dopracowany.
1: Tak.
2: Na dźwiękach się woleli nie skupiać.
1: No.
2: Także wybaczcie mi wszyscy za tą mocną ironię i ten akcent. Natomiast uwierzcie mi, że inaczej się nie da. Jeśli sami postanowicie spróbować, w nawiasie, na własną odpowiedzialność wykrzyknik, to zrozumiecie moje podejście i dlaczego tak, a nie inaczej reaguję.
1: No chyba, że ktoś, będzie miał inne zdanie. No to, wiesz, czemu nie?
2: Można, oczywiście.
1: A może ktoś grał już w to i do nas napisze teraz.
2: I teraz się
1: zadzwoni
2: dziwi.
1: I powie...
2: I teraz zadzwoni i stwierdzi, że jakie tutaj straszne bluźnierstwa.
1: Przecież to najlepsza gra roku.
2: Jak roku, jak dekady.
1: No więc jeżeli
2: może
1: ktoś,
2: być różnie, słuchaj.
1: Więc jeżeli ktoś ma inne
2: słuchajcie,
1: zdanie,
2: jeżeli się to... nie zgadzacie, to bardzo chętnie wysłuchamy waszej opinii i ja oczywiście nie jestem tutaj mistrzem żadnym, więc mogę się mylić, więc jeśli ktoś ma inne zdanie i chce mi powiedzieć coś, czego nie wiem, a może nie wiem, jakimś sekrecie, który czyni tą grę jakoś wybitną, nie wiem, kurczę. Ciężko stwierdzić.
1: To tyflopodcast.net, można dzwonić. Dzwonić, jeszcze chwilę jesteśmy, bo jeszcze coś tu mamy do powiedzenia, to może przejdźmy, już nie pastwmy
2: tak,
1: się.
2: Tak, już końcówka już nam została w zasadzie.
1: Code 7 mam na liście.
2: Tak, więc jeśli ktoś jeszcze chce, to jeszcze ma troszkę czasu.
1: Tak. Code 7, co to jest? Bo też coś, czego nie znam.
2: A to szkoda, zapoznaj się. Mam nadzieję, że po tym, co powiem, sięgniesz po to i sprawdzisz. Code 7, słuchajcie, jest produkcją, która mnie osobiście rozłożyła na łopatki i pozwoliła uwierzyć w świat elektronicznej rozgrywki. Code 7, o ironio losu mogłoby się wydawać, paradoksalnie nawet, jest grą wideo.
1: O!
2: Jest grą wideo i tak i nie zresztą, ale no powiedzmy sobie, że jest to gra wideo. Zaraz zrozumiecie, dlaczego i tak, i nie. Code 7 jest projektem dwóch postaci sceny niemieckiej gier wideo, którzy to postanowili stworzyć takie piękne dzieło, jakim jest Code 7, czyli gra tekstowa. Ale... to jest gra tekstowa, która z tego co wiem zawiera śladowe ilości grafiki, jakieś mapa chociażby i tak dalej. Zresztą no, myślę, że sam fakt, że jest napisana w Unity, sporo ci powie. Jeśli mniej więcej orientujesz się w tych wszystkich językach i silnikach i tak dalej.
1: No wiesz co, nie orientuję się jeszcze,
2: Unity
1: że
2: generalnie,
1: ale...
2: Unity jest używany generalnie do gier bardzo, tak jak Unreal Engine. Mhm. Unity jest generalnie takim silnikiem gamingowym, stworzonym na potrzeby gier głównie. I mającym mało wspólnego z grami audio, co na szczęście się zmienia ostatnio. Ale to może dodam za moment. Więc gra jest tekstową grą przygodową, tylko i wyłącznie tekstową, która zawiera pełne udźwiękowienie, pełny soundtrack i pełny voice acting, profesjonalny zupełnie. Co ta gra ciekawego oferuje? Wyobraźcie sobie pomieszane dwa gatunki. Jesteśmy hakerem i to w dodatku w kosmosie.
1: O proszę.
2: Czyli nie dość, że science fiction, to jeszcze hakerskie.
1: Tak, to jeszcze ten tak zwany cyberpunk.
2: Tak, dokładnie tak. To jest cyberpunk pełną parą i jest science fiction i jest hakerstwo. Jest świetne. Fabuła, słuchajcie, jest naprawdę mistrzowska. Oni tutaj dokonali czegoś niemożliwego i co jest najciekawsze? Była kampania kickstarterowa. Oczywiście zdobyli, osiągnęli co chcieli, Tam było chyba 15 tysięcy. I oczywiście na szczęście zebrali. I gra jest w fazie produkcji, a wy wszyscy możecie przetestować pierwszy epizod, epizod 0, Code 7, który jest dostępny za darmo. To jest jakaś godzina gry mniej więcej.

0: Na początku się może wydawać, że to nic takiego, ale uwierzcie mi na słowo. Wszystkich, generalnie ja zachowałem się tak i wszyscy ci, których obserwowałem, jak grali, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek, mówię o graczach niewidomych, o graczach widomych nawet, reagowali dokładnie tak samo. Są dwie wersje obecnie. Jedna to jest normalna wersja dla widzących, a druga to jest Blind Accessibility. Więc po prostu odpalając grę, wszystko menu i tak dalej jest odczytywane przez SAPI. Więc spokojnie sobie poradzicie, tam nie ma jakichś wielkich problemów z nawigacją.
1: A skąd grę można pobrać?
0: Powiem tyle. Jeśli to będzie dobrym pomysłem, albo dokleimy link ten pod opisem w audycji, albo ja wrzucę go w komentarzach, nie wiem co będzie lepsze. Adres jest po prostu długi, no.
1: Okej, okay, okej, okay, no to...
0: Bo tam jest coś tam .com/coś tam/coś tam, tak?
1: Okej.
0: Okay. Ale ja już tego jeżeli nie pamiętam
1: ktoś,
0: w tym
1: jeżeli
0: momencie.
1: Ktoś bardzo chce odnaleźć to teraz, no to po prostu przez Google'a code 7...
0: Niech pisze code 7, tak? Code 7. I spokojnie znajdzie wersję do pobrania. Tylko uważajcie, tam jest wersja z wyraźnie zaznaczonym visually impaired, czyli dla niewidomych. Jest specjalnie ona oznaczona, ten plik do pobrania. I z tego co wiem, już jest na PC-ta osobna i na Maca również.
1: No, więc jeżeli ktoś posiada system Apple'a, to też sobie może pograć. Wiesz dokładnie coś na temat tego, czy będzie ta gra w kolejnych epizodach darmowa rozprowadzana, czy będzie płatna?
0: Nie będzie darmowa. Będzie płatna, nie wiem dokładnie ile, ale na pewno będą preordery i to będą preordery, ja na pewno zamówię, bo niestety wesprzeć kampanii, no nie dałem rady, a chciałem. Wiem, że będą preordery, ja na pewno dam znać, kiedy będą otwarte zamówienia. Dlaczego zamówienia są dobre? Bo na pewno będzie zniżka i na pewno będzie tak zwany Season Pass. Season Pass to jakby często tutaj znaczy taką przepustkę, więc jeśli zapłacimy raz, to już dostaniemy później po prostu karnet na wszystkie epizody, które będą się ukazywać za darmo. Więc to też jest bardzo fajne. Na pewno będę powiadamiał. Na pewno pierwszy epizod jest zapowiadany chyba na kwiecień.
1: To już całkiem niedużo czasu.
0: A epizodów ma być 6 albo 7, plus ten zerowy.
1: No tak.
0: Czyli ma być jakieś 7-8 godzin rozgrywki do 9. Zakładając kilka różnych zakończeń, alternatywnych, wyborów.
1: To będzie jeszcze
0: i tak
1: więcej.
0: Dalej. Myślę, że na pewno będzie coś niesamowitego. Plus oczywiście całościowo pełny voice acting, profesjonalny. Więc...
1: Zatem...
0: Bardzo polecam. Oczywiście angielski wymagany.
1: No tak, no, inaczej się nie da. Ale na jakimś takim mocno zaawansowanym poziomie, czy podstawy wystarczą?
0: No wiesz co, nie jest to może gra, która ma cię nauczyć hackingu, tak? Nie jest to gra, która ma cię nauczyć obsługi. No ale te wszystkie rzeczy musisz wpisywać typu sys. Tam, nie wiem, lunch... jakieś tam rzeczy typu, no nie wiem, wiesz, takie pojęcia, które są bazowane na tych takich, wiesz, linii komend.
1: Na shellu, mhm.
0: Tak. Oczywiście tam są podpowiedzi, tam wszystko, masz jakieś wskazówki, jak to wszystko jest do zrobienia, natomiast no musisz to w miarę gdzieś tam... ogarniać. Oczywiście jeszcze uproszczona jest opcja dla tych wszystkich, że jest autofilling, w sensie uzupełnianie jest. Że na przykład wpiszesz jedną, dwie literki i już ci podpowiada gra komendę, jaką wiesz.
1: Rozumiem.
0: Jaką możesz tam wpisać, więc no jednak angielski tam się przydaje, no. Myślę, że no jednak trochę bardziej zaawansowany niż początkujący, na pewno. Bo jednak trzeba tam wszystko rozumieć, a uwierzcie mi, nawet są zagadki czasowe, w których trzeba reagować szybko.
1: Dość szybko. Mhm.
0: Tak.
1: Z rzeczy, które mam jeszcze na liście i została ostatnia, jeszcze być może o czymś będziesz chciał powiedzieć, coś jeszcze może ci przyszło do głowy w międzyczasie, no ale teraz ostatnia kwestia. RS Games, który jest, myślę, że znaną aplikacją, znanym klientem
0: RS
1: do
0: Games,
1: prostych gier.
0: RS Games... A jeśli ktoś nie wie, bo może są takie osoby, RS Games ukazał się w tym roku również jako, bo to jednak nowość tegoroczna, ukazał się na iOS-a.

0: Nazywasz to Blindfold RS Games, bo Blindfold, czyli to taka firma, która wydaje te różne te serie gier swoich na iOS-a, może znacie. To oni też steamowali się z ekipą od RS Gamesa i wydali go na iOS-a. Jeśli chcecie pograć 7 dni w trial na RS Gamesie, jeśli chodzi o iOS-a, a potem zapłacić za cały pakiet gier około 30-40 euro, to zabierajcie się do roboty, ale mi się nie spieszy. Ja jednak sobie daruję. Zwłaszcza, że na peceta czy Maca mam to za friko i nie zupełnie nie rozumiem tego, co zrobili. Oczywiście możecie kupować sobie gierki pojedynczo, tak? Nie musicie kupować wszystkich, możecie wykupić jakąś za 2 euro, tam 3, no i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że najbardziej opłaca się kupić cały ten pakiet i wtedy się zaoszczędzi
1: wtedy
0: najwięcej niż kupować to. Dokładnie, ale no powodzenia płacić tyle. To był krok, który jest moim zdaniem zupełną katastrofą. No ale widzicie, nawet niewidomi na niewidomych muszą wyzyskać trochę grosza. Niestety.
1: Tak, tym bardziej, że
0: tak to już bywa w tym świecie.
1: Tym bardziej, że te gry to naprawdę no, nie są jakieś mocno skomplikowane, nie dają nam jakiejś długiej rozgrywki, no chyba,
0: dokładnie,
1: że jesteśmy fanami i faktycznie chcemy grać.
0: Ale jak jesteśmy fanami, to możemy sobie to, w to pograć na, nie wiem, na komputerze, tak?
1: No chociażby.
0: Nie płac- i nie płacić za to nic.
1: Dokładnie.
0: Chociaż gdzieś mi się obiło, mam nadzieję, że to jest tylko plotka, że chcą w ogóle zrobić płatne wszędzie.
1: No to...
0: Ale myślę, mam nadzieję, że to plotka. No.
1: Myślę, że liczba użytkowników, ilość użytkowników się zmniejszy i to diametralnie.
0: To na pewno. W każdym razie istnieje to na platformie iOS. Jeśli ktoś był zainteresowany, można wpisać Blindfold RS Games. Nawet jak piszecie RS Games, prawdopodobnie to wam znajdzie. Myślę, że spokojnie. Przez 7 dni możecie na pewno potestować za friko. A dalej no.
1: To już wasz wybór.
0: Jak mówiłem. Dokładnie tak.
1: Tomku, czy coś jeszcze przyszło ci do głowy? Czy o czymś jeszcze warto by było powiedzieć?
0: Z większych tytułów, które naprawdę zasłużyły sobie na trochę słów, myślę, że to już, myślę, że nic chyba nie zostało i powiedzieliśmy sobie o wszystkim. Pomijając jeszcze może kwestię, że Bokurano Daiboken 3, o którym to też podcast miałem zrobiony i o którym możecie się spodziewać, tak jak wam obiecałem, kiedyś zresztą reedycji tego podcastu i myślę, że w następnym roku, bliżej początku, myślę, muszę się spodziewać tego podcastu, jako że tłumaczenie zbliża się ku końcowi.
1: Super.
0: I Bokurano Trójka jest przetłumaczona już naprawdę w większości i zostało jeszcze tylko trochę rzeczy do zrobienia i myślę, że niedługo będzie całość.
1: To ja jeszcze tak zapytam, co z Undead Assault? Miało
0: nie
1: być
0: wiem.
1: Fajnie.
0: Undead Assault jest tym projektem, który postanowił umrzeć, przynajmniej na razie. Ja powiem tak, zupełnie za kulisami włożyłem w ten projekt tyle sił, ile mogłem, nad samym sound designem, nad tym, żeby to brzmiało, zresztą pokazywałem pewnie wam też moją pracę i to wszystko, jak to miało brzmieć mniej więcej, przynajmniej początkowo. Która to praca została niestety zmarnowana, autor stwierdził, że jednak nie, on jednak woli, żeby to brzmiało tak, jak to brzmiało wcześniej, bo on chce być jeśli chodzi o oryginał, że to mu się bardziej podoba, ale tak w ogóle to on na razie nie wie, kiedy coś z tym zrobi, bo coś tam i tak dalej, no i to wszystko jakoś tam przygasło.
1: Szkoda, bo to też mogło być naprawdę fajne.
0: Szkoda,
1: potencjał ta gra miała.
0: Był to bardzo fajny pomysł Undead Assault, czyli projekt bazujący na Call of Duty Zombie Mode, w którym to teamowaliśmy się z kumplami i mogliśmy po prostu wybijać w pień wszelkie paskudztwo. Gra zdecydowanie nie dla młodszych, to akurat
1: tak.
0: To tak było.
1: W przeciwieństwie
0: do
1: Crazy
0: nie wiadomo. Tak. To na pewno. W każdym razie, no niestety nie wiem, czy jeszcze kiedyś będę mógł wam osobiście zapowiedzieć, że Undead Assault jednak wstało, ma się dobrze i będzie lepiej. No na razie niestety, na razie nic takiego się nie szykuje, na razie ja pracuję nad moim własnym projektem, który to jednak myślę, że to dużo jeszcze czasu zanim ukaże się ten projekt, ukaże się, jeśli chodzi o, wiesz, jeśli chodzi o światło dzienne.
1: Gdzieś w ogóle. No ja słyszałem próbki i muszę powiedzieć, że robi wrażenie. to, co już jest, a teraz jeszcze dograć do tego fabułę i to wszystko, co masz w planach.
0: Aktorów
1: to,
0: i, tak, i, tak, i to. Całą resztę, to myślę, że powiem tylko tyle.
1: Tu się nam kolega, to ja tak powiem, tu się nam kolega ambitnie zabrał do dzieła i naprawdę będzie w co grać, jak to wszystko uda się poskładać razem w jedną całość.
0: Tylko że to zajmie akurat sporo czasu pewno nie będzie, na pewno nie wcześniej niż 2018, to mogę wam powiedzieć już teraz, ale co nagle to po diable mówi się podobno, a ja wolę jednak jakościowo lepiej.
1: No tak, tym bardziej, że ty też jesteś graczem i chciałbyś stworzyć coś, w co ty sam chciałbyś sobie pograć.
0: Tak. Na pewno co mogę wam powiedzieć teraz, bo za dużo wam powiedzieć jeszcze nie mogę, ale to co mogę na teraz powiedzieć na pewno, to na pewno gra, której przejście na pewno będzie wymagało co najmniej 9-10 godzin, jeśli chodzi o pierwszy raz. I gra, która będzie mniej więcej grą w stylu produkcji od Telltale Games, czyli gier przygodowych, w których to wybory są kluczowe do rozgrywki, w których wybory są nawet nie tyle kluczowe, co potrzebne i nawet czasowe, bo jeśli nie odpowiemy postaci, z którą rozmawiamy przez jakiś czas określony, to ona stwierdzi, że przemilczeliśmy kwestię. Więc od tego też będzie zależało, co się stanie. Poza tym gra w pełnym trójwymiarze dźwięku, który będzie wykorzystywał w zupełności tak obecny, wszechobecny teraz i popularny Virtual Reality, czyli ten silnik VR Audio, więc 3D w pełni oczywiście wokół głowy, więc będziecie mogli słyszeć nawet rzeczy, które są nad wami i pod wami.
1: I ten silnik to już nawet miałem okazję usłyszeć. Jest. I
0: tak, silnik jest,
1: fajny.
0: Silnik jest, istnieje, tutaj są prace nad tym. Więc ciągle tutaj coś, mam nadzieję, będziemy dopracowywać jakieś tam szczególiki. I mam nadzieję, że się wam spodoba, bo projekt, no, mam nadzieję, będzie ciekawy się i o fabułę, która będzie jednak dość mroczna. Nie będzie się grało tylko jedną postacią, od razu wam powiem, ale co najmniej dwoma. I to będą postacie w zupełnie innych czasach, w zupełnie innych miejscach i tak dalej, ale tutaj nic więcej wam nie mogę zdradzić. I gra będzie na przykład pełna również quick time eventów, tak zwanych, czyli naciskaniu przycisków w konkretnych momentach, w odpowiednich chwilach, tak? Tutaj na przykład, żeby uskoczyć, to trzeba będzie wcisnąć jakąś tam strzałkę, żeby przebiec gdzieś tam, żeby uniknąć, żeby coś innego zrobić, żeby się przeturlać. Będzie sekwencja przycisków, która będzie do wciśnięcia. Także myślę, że będzie ciekawie. Zagadki też się pojawią, jak to w grach przygodowych. Będzie się można oczywiście swobodnie poruszać po lokacjach. Więc mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś ciekawego. Więc wyczekujcie i sprawdzajcie, czy gdzieś wam nie mignęło Lost Time. Przynajmniej tak to na razie jest, jeśli chodzi o nazwę roboczą, ale ona myślę się nie zmieni, bo już nawiązuje mocno i ściśle do całego scenariusza. Na pewno w następnym roku, znaczy na pewno, no mam nadzieję, że w następnym roku uda mi się uruchomić kampanię crowdfundingową, więc jeśli uda się oczywiście tego dokonać, będę bardzo wdzięczny za wszelkie wsparcie finansowe od każdego z graczy, bo będziemy wspierać na wiele rzeczy, na których z własnych kieszeni nie jesteśmy w stanie wyłożyć i tak już wykładamy, ile możemy. No ale zatrudnienie aktorów chociażby, no to są koszta.
1: Są koszty, niemałe. Tak.
0: Więc o tym na pewno też się dowiecie i o tym na pewno też będą informacje.
1: I będzie podcast. Kampania. Jak już przyjdzie co do czego.
0: Podcast będzie, jak już będzie gra.
1: No właśnie.
0: To chociaż dziwnie będzie mi robić wtedy grę o, znaczy podcast o grze mojej, co dodatku, więc może ktoś wtedy przejmie pałeczkę.
1: Ale to wiesz.
0: Dla odmiany zrobi coś o mojej grze.
1: Ale to, no wiesz, można w ten sposób, ale z drugiej strony będziesz mógł pokazać kilka takich, wiesz, trików specjalnie dla słuchaczy, czy Tyflo Podcastu.
0: Aha, to tak, to wiesz co, to może wtedy, wiesz co, może wtedy będzie lepiej zrobić audycję.
1: A czemu nie?
0: Bo
1: jak
0: to
1: już
0: wtedy
1: będziemy,
0: będzie jakoś lepiej.
1: Jak już będziemy na tym etapie, że będziemy mieli o czym robić, to na pewno
0: tak,
1: twoja produkcja
0: bo wiesz,
1: się ukaże.
0: Wtedy, jeśli ja zrobię o swojej grze podcast, to jednak będzie mało obiektywne.
1: Okay.
0: A nawet wtedy ja bym chętnie posłuchał, co taki gracz miałby do powiedzenia, jasne, wiesz. to pewnie jednak jest zawsze cenne. Ale nie wybiegajmy aż tak w przyszłość.
1: Bo to temat dopiero, myślę, że na 2018 rok, gdzieś tam w podsumowaniu ewentualnie będziemy mogli o czym o tym porozmawiać. A na dziś, Tomku, dziękuję ci bardzo za udział w dzisiejszym programie.
0: Ja również dziękuję serdecznie. Jeśli ktoś będzie miał coś do dodania, zapraszam do komentarzy. Pytania również, jeśli coś się pojawi, to zapraszam serdecznie i bardzo wam dziękuję za, że tak powiem, pobyt razem z nami. Mam nadzieję, że się niezbyt wynudzili.
1: A ja przypomnę tylko, że o grach audio w 2016 roku, wyprodukowanych, wydanych, po prostu o rynku tych gier opowiadał specjalnie dla was Tomasz Tworek. Ja też dziękuję już za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Hubert Meyer. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o kliencie Twittera, bardzo rozpopularyzowanym ostatnio w środowisku osób niewidomych, użytkowników Twittera. Mianowicie o programie Twitter Client. Twitter Client kiedyś był pomyślany jako właśnie klient dla Twittera, natomiast w tej chwili wyrósł z niego całkiem przyzwoity kombajn obsługujący serwisy webowe, takie jak Google Voice, takie jak Solona, Bing i jeszcze zdaje się jakiś inny, no i właśnie Twitter. Co to jest Twitter, to Michał Dziwisz jakiś czas temu opowiadał w swoim podcaście i nie będę się specjalnie rozwodził nad tym. Powiem tylko, dlaczego warto używać Twittera, jakie są jego zalety, jakie są jego wady, takie wskazówki właśnie odnośnie używania tego programu. A naprawdę warto, ponieważ na swój sposób aplikacja ta jest programem rewolucyjnym, zwłaszcza jeśli chodzi o interfejs. Dla osób, które kojarzą Twittera, czy kojarzyły Twittera wcześniej i wiedzą, o co chodzi, powiem tylko jako zachęta do używania tego serwisu, że w środowisku osób nastawionych anty do serwisów społecznościowych, czyli różnego rodzaju obrońców prywatności i tak dalej, krąży opinia, zresztą poniekąd słuszna, że gros użytkowników Twittera to są osoby właśnie małoletnie, które piszą na swoich jakby profilach, co robią, gdzie się znajdują, z kim imprezują i takie różne mało istotne rzeczy. Oczywiście, jeśli patrzymy na to z takiej perspektywy, że mamy iluś tam znajomych i chcemy wiedzieć, co u nich się dzieje, no to faktycznie wtedy ma to jakiś sens. Natomiast mnie bardziej skusiło do używania Twittera bardzo wiele profili różnego rodzaju polskich mediów. Tweetuje Radio Tok FM, tweetuje Radiowa Jedynka, generalnie Polskie Radio ma swoje kanały twitterowe. Tweetuje Telewizja TVN24, Dziennik Internautów. Tak więc można by powiedzieć, zaryzykować taką tezę, że Twitter powoli jak gdyby zaczyna wkradać się w kompetencje RSS-a i być może kiedyś go nawet wyprze. Oczywiście RSS sam w sobie ma jeszcze kilka zastosowań, których Twitter na pewno jeszcze ustępuje. Na przykład podcasting, bo to dzięki właśnie RSS-owi możecie słuchać Tyflo Podcastu bezpośrednio z waszego odtwarzacza czy z waszego podcatchera. Tak więc jest jeszcze kilka tego typu ciekawostek odnośnie RSS-a, których Twitter nie zagraża jeszcze, aczkolwiek jeśli chodzi o takie codzienne zbieranie wiadomości o tym, co się dzieje na świecie, to powiem szczerze, że ja tam, gdzie jest to możliwe, używam Twittera i czerpię informacje właśnie z Twittera. Głównie dlatego, że informacja, która jest umieszczona na kanale Twittera, pojawia się bardzo szybko u znajomych, którzy śledzą dany profil, co powoduje, że no w zasadzie możemy być bardzo szybko informowani o tym, co się dzieje. Oczywiście ktoś powie, że RSS-y mają podobnie i z tym się zgadzam, natomiast program Twitter sam w sobie jest bardzo ciekawie zbudowany i być może właśnie to tak naprawdę sprawia, że no ja powoli rezygnuję z RSS-ów. A o tym, jak jest zbudowany Twitter i dlaczego na przykład ja czy na przykład wielu innych użytkowników rezygnuje właśnie z klientów RSS, powiem za chwilę. Strona projektu Quitter to jest www.quitter-client.net. Jest to strona w języku angielskim, natomiast pobranie tego programu, kliknięcie w link download, a potem w link do instalatora, no nie powinno sprawić żadnego problemu. Quitter jest przetłumaczony na język polski i również jest programem bardzo dostępnym ze względu na swój rewolucyjny interfejs. Interfejs programu w zasadzie polega prawie tylko i wyłącznie na skrótach klawiszowych. Quitter nie posiada żadnych ikon w treju, nie posiada żadnych ikon gdziekolwiek. Po prostu siedzi sobie w pamięci naszego peceta i oczekuje na nasze komendy. Podobno pierwowzorem dla Quittera były jakieś skrypty dla JOS-a, które działy na podobnej zasadzie. Gdziekolwiek jesteśmy, w jakimkolwiek programie jesteśmy i cokolwiek robimy, możemy operować na naszym programie. Skróty klawiszowe Quittera wydają się na pierwszy rzut oka dosyć skomplikowane i trudno się ich jest nauczyć początkującemu użytkownikowi. Natomiast po jakimś czasie te skróty stają się bardziej logiczne i w miarę jak się tego programu często używa, no to skróty jakby same wchodzą w krew i nie ma żadnego problemu z używaniem tego ciekawego programu. Po instalacji Quittera pojawia się nam okienko z zapytaniem o wybór sesji. Ja za chwilę otworzę to okienko kombinacją Ctrl plus Windows plus Shift plus N. Wydaje się to skomplikowane, natomiast dla większości użytkowników ten skrót będzie użyty tylko raz. A więc ciskam Ctrl Windows Shift N. Przy czym przypominam, że dla użytkownika, który po raz pierwszy instaluje Quittera, to okienko pojawia się jakby domyślnie. Co tu mamy? Mamy tutaj okienko New Session, w którym wybieramy, o właśnie, tutaj słyszymy jeden new tweet, czyli coś przyszło. Wybieramy sobie typ sesji, które jakby ma być obsługiwane przez Quittera. Sesje w programie Quitter są to po prostu aplikacje webowe, które są obsługiwane przez tą aplikację. Mamy tutaj Binga, mamy tutaj Google Voice, Solona, Stopwatch, Twitter i to w zasadzie tyle. Zakładając, że chcemy używać Twittera, wciskamy tak. Tutaj w polu Session Name wpisujemy nazwę naszej sesji. Może to być coś dowolnego. Na przykład sesja test. I wciskamy OK. Tutaj w polu username wpisujemy nazwę użytkownika z naszego Twittera, z naszego profilu. Tutaj wpisujemy hasło do naszego profilu Twittera i wciskamy login. Jak mogliście zauważyć, obsługuje program Quitter w języku angielskim. Pomimo tego, że jak pewnie większość z Was zauważyła, przy instalacji jest dostępny język polski. Już wyjaśniam, dlaczego tak. Przede wszystkim program w wersji przetłumaczonej na język polski posiada kilka błędów. Na przykład, kiedy jest wybrany język polski, nie obsługuje wyszukiwania użytkowników, nie obsługuje podglądu swojej własnej listy znajomych i tak dalej, i tak dalej. Po prostu te komendy się nie wykonują. Dlatego dla osób, które wybrały język polski, polecam po zaznajomieniu się z całym programem i z jego skrótami klawiszowymi przełączyć się na język angielski. Wtedy żadnych problemów z obsługą programu nie będzie. Jak przełączyć język? Musimy dostać się do okna konfiguracji programu Quitter przy pomocy kombinacji klawiszowej Ctrl Windows Shift O. Tutaj nam czyta program Language Selection. Wystarczy, że będziemy przemieszczać się strzałkami. I tutaj mamy listę języków. Musimy ustawić się na angielskim, wcisnąć Enter i wtedy już nasz Quitter będzie do nas komunikował w języku angielskim. Jak poruszać się w naszym profilu Twittera? Przede wszystkim Ctrl Windows strzałki góra-dół. Przemieszczamy się przy pomocy tego skrótu po jakby wnętrzu bufora, czyli danej zakładki naszego profilu, czyli po wiadomościach w danym buforze i Control Windows strzałki lewo-prawo przemieszczamy się pomiędzy konkretnymi buforami. Dla osób, które nie znają Twittera, powiem jakie te bufory są. Właśnie wciskam Control Windows strzałka w lewo. No i mamy tutaj mentions, czyli wspomnienia. W tym buforze lądują wszystkie wiadomości, wszystkie tweety, w których ktoś wspomni jak gdyby o nas. Może to zrobić na przykład wstawiając przed naszym nickiem znak małpy w swojej wiadomości. W ten sposób ta osoba zostanie powiadomiona, że ktoś tam o niej coś pisał i w tym buforze mentions się pojawią wiadomości. Przy czym program też sygnalizuje sam z siebie, że są nowe wspomnienia. Send to jest bufor, w którym lądują tweety wysłane. Przy okazji usłyszeliśmy taki komunikat buffer mute on. Możemy konkretne bufory wyciszać w ten sposób, że na przykład jeśli słuchamy książki na komputerze, robimy jakieś ważne rzeczy, nie chcemy, aby program nam przeszkadzał, wciskamy Ctrl Windows Alt M od mute. Buffer mute off. W ten sposób zgłośniliśmy ten bufor, czyli jeśli pojawiają się nowe elementy wysłane, też nas program o tym powiadamia. Ja to sobie włączyłem w tej chwili, dlatego że no jest to trochę irytujące, jeśli jest się powiadamianym o swojej własnej wiadomości, która została wysłana. Program wtedy za dużo gada, że tak powiem, dlatego ja to wyciszyłem. Kolejny bufor, przypominam, Ctrl Windows strzałka w lewo, to jest Direct Messages, czyli nic innego jak wiadomości prywatne. Bo na Twitterze można sobie również wysyłać wiadomości prywatne. W tym buforze właśnie lądują te prywatne tweety. No i bufor Home. No właśnie widzimy, że jestem na elemencie 10 spośród tych ponad 4000. Niestety nie da się usuwać tweetów cudzych, swoich też nie polecam, bo wtedy znikają one z profila. Natomiast kiedy się usunie czyjś tweet, on i tak wróci do nas za jakiś czas jako nowy. Tak więc no niestety trzeba mieć takie trochę archiwum tych tweetów. Oczywiście można sobie wyeksportować je wszystkie do pliku tekstowego, ale to już odsyłam do pliku README, który niedługo będzie również przetłumaczony na język polski, jeśli już nie jest. Tak więc zachęcam do zajrzenia do dokumentacji. No i zobaczmy, co też nowego przyszło. No właśnie. Mamy tutaj tweet. Przypominam, że poruszamy się po tweetach nowych Control Windows strzałka góra-dół. Strzałka w górę to tweet nowszy, strzałka w dół to tweet starszy. No i usłyszeliśmy tweet właśnie chyba z Radia Tok FM poświęcony jakiejś tam informacji prasowej. No i zauważyliśmy też, że na końcu tweeta podany jest link. Takie linki najczęściej, jeśli te tweety zamieszcza jakaś stacja telewizyjna, radiowa, prowadzą na stronę danej stacji i tam już jest po prostu cały artykuł. No bo wiadomo, że na Twitterze można tylko opublikować 140 znaków, więc dlatego takie linki się umieszcza. Jak otworzyć taki link? Wystarczy wcisnąć Ctrl Windows Enter. I widzimy, że otwiera się nam nasza domyślna przeglądarka. W tym wypadku u mnie jest to Mozilla Firefox i za chwilę będziemy mogli przeczytać całą stronę, również cały ten artykuł. No widzimy, nam się pięknie załadowało. No i tutaj widzimy, no właśnie, i tak dalej, możemy tutaj się zapoznać z całym tym tweetem. Jak napisać nowy tweet? Nic prostszego, wystarczy wcisnąć kombinację Ctrl Windows N. Tutaj w tym polu piszemy treść naszej wiadomości, na przykład test. I co jest ciekawe w tym oknie, jeśli wcisniemy teraz komendę czytającą tytuł okna w naszym screenreaderze, to widzimy, że tytuł się zmienił, pokazuje, ile jest znaków nam jeszcze zostało. 4 of 140, no to czyli mamy jeszcze 136 znaków do wykorzystania. Jeśli byśmy przekroczyli ten limit 140 znaków, odezwałby się dźwięk. W ogóle Quitter posiada również swoje tematy dźwiękowe. Na stronie quitterclient.net jest tych tematów dźwiękowych bardzo dużo. Jedne są lepsze, drugie są gorsze, natomiast bardzo polecam się z nimi zapoznać, jeśli ktoś nie lubi domyślnego szablonu. W oknie do pisania nowego tweeta mamy również możliwość wykonania kilku ciekawych akcji. Klikamy tab. Możemy do pliku dołączyć bądź to własne nagranie dźwiękowe, bądź to dołączyć jakiś plik muzyczny. Może być to MP3, może być to WAV i taki dźwiękowy tweet może być odsłuchany przy pomocy kombinacji Ctrl, Windows, Enter, ponieważ Quitter zasygnalizuje nam, że to jest audio zawarte w tym tweecie, który czytamy. No i wówczas, kiedy ciśniemy Ctrl, Windows, Enter, program zacznie nam ten plik odtwarzać. Translate message, czyli przetłumacz wiadomość. Tłumacz oczywiście Google, z jego dokładnością jest jak jest, każdy widzi, no ale bywa to całkiem pomocne. No i mamy tutaj schedule message, możliwość opóźnienia danego tweeta. Możemy tutaj sobie ustawić bądź to ilość godzin, czy ilość jakby jednostek czasu, po których tweet ma zostać opublikowany, albo możemy również ustawić konkretny czas, w którym tweet ma się opublikować. Tutaj jest już przycisk OK. Ja wciskam Escape. No i to tyle. Ctrl Windows R powoduje, że odpowiadamy na wiadomość. Ctrl Windows Shift R z kolei powoduje, że możemy wykonywać retweet, czyli umieścić czyjś tweet na naszym profilu, na przykład z takiej racji, że wydaje nam się on ciekawy i chcemy wszystkich swoich znajomych również powiadomić, że coś takiego istnieje. W tym miejscu możemy zdefiniować, czy chcemy dodać jeszcze swój komentarz do tego poprzedniego, oryginalnego tweeta, czy też nie. Gdybyśmy wcisnęli nie, to ten tweet o Smoleńsku, na którym teraz jestem, by umieścił na swoim profilu. Przy czym, wiadomo, pokazałby się jako retweet i pokazane by było w tym tweecie, skąd ta oryginalna wiadomość pochodzi. Ctrl Windows D powoduje, że na konkretnym użytkowniku, kiedy na nim staniemy przy pomocy właśnie przemieszczenia się po buforze, możemy wysłać mu prywatną wiadomość. Gdybym w tej chwili wcisnął Ctrl Windows D, mógłbym napisać prywatnego tweeta do Radia Tok FM. Również w tym okienku mam możliwość zdefiniowania czasu dostarczania wiadomości, a także te wszystkie opcje, które są w okienku do pisania nowego tweeta. Z kolei kombinacja Ctrl Windows średnik pokazuje nam dane o tym jakby autorze tweeta. Ile ma tweetów, ilu ma znajomych, ilu ma followersów, czyli śledzących. Z kolei kombinacja Ctrl Windows Shift średnik powoduje, że możemy sobie przeczytać profil, jakby dane o Radiu Tok FM. Wciskamy na tym Enter. No i właśnie, mam tutaj screen name Radiu Tok FM, czyli nazwa wyświetlana. Real name Radiu Tok FM. No właśnie, location Warszawa, Polska.
5: Numer of followers polewy i nie lubię 2081. Numer of friends polewy i nie lubię 75. Numer of friends polewy i nie lubię 21119. Abraham FF Martin Joining Twitter polewy i nie lubię 30. Data of Fest polewy i nie lubię 2011 05 17 13 109.
4: Data ostatniego tweeta. Joining
5: Twitter polewy i nie lubię 2090.
4: Jak teraz zacząć śledzić kogoś na Twitterze? No bo możemy pisać nowe tweety, No ale żeby odpowiadać na czyjeś tweety, pisać te prywatne wiadomości, musimy mieć jakichś znajomych. Wciskamy Ctrl Windows L. Follow who? Czyli właśnie tutaj możemy wpisać jakby nazwę użytkownika, którego chcemy śledzić. I w tym momencie, gdybyśmy wcisnęli Enter, to zostałby on dodany do naszych znajomych. Twitter posiada również opcję Mobile Update, czyli wysyłania tweetów na nasz telefon komórkowy przy pomocy SMS-a. No, jeśli byśmy mieli tą usługę aktywną, no niestety usługa dostępna jest chyba tylko w Stanach, to moglibyśmy dostawać tweety Radia Tok FM na nasz telefon, aby przestać śledzić albo zablokować kogoś. Możemy wcisnąć klawisz Ctrl Windows Shift L. No i właśnie, unfollow who? Radio Tok FM. Gdybym teraz wcisnął tam, mam tutaj takie radiowe przyciski, które wybierają, co chcemy zrobić z tym użytkownikiem. Możemy go przestać po prostu śledzić. Możemy go zablokować, czyli nie będzie mógł dostawać naszych tweetów. No i możemy zgłosić go jako spam. Często na Twitterze zdarza się, że są różni fikcyjni znajomi, którzy nas śledzą w różnych celach. Natomiast ja z reguły tych znajomych, których nie znam, po prostu albo zgłaszam jako spam, albo blokuję. Ponieważ nie chcę nic zrobić z Radiem Tok FM, wciskam przycisk Escape. Z takich podstawowych komend wypadałoby jeszcze powiedzieć o tym, jak wyświetlić listę znajomych. Wciskamy Ctrl Windows, prawy nawias kwadratowy. No właśnie, 27 osób mam w swojej liście przyjaciół i poruszamy się po tym buforze przyjaciół, również Ctrl Windows góra dół. Widzimy tutaj, kogo śledzę. Gdybym teraz chciał wyświetlić znajomych czyjś, na przykład tego Kamila, to wciskam Ctrl Windows Shift nawias kwadratowy, czyli jak to woli nawias klamrowy w tym wypadku. No właśnie, taki jest login tej osoby, którą ja śledzę. Natomiast gdybym teraz na tym wcisnął Enter na tym okienku, to zostałyby wyświetlone osoby jako przyjaciele. I ważna rzecz, wypadałoby, a w zasadzie konieczne jest, zamykanie buforów w Twitterze. Żeby zamknąć bufor, na przykład taki jak ten, czyli osoby, które są w mojej liście kontaktów, wciskamy Ctrl Windows apostrof. No i wychodzimy na bufor home. Teraz sprawdzę, kto mnie obserwuje. Mogę to zrobić wciskając klawisze Ctrl Windows lewy nawias kwadratowy. No widzę, że obserwuje mnie 20 osób. Możemy wylistować osoby, które również śledzą użytkownika konkretnego, wciskając Ctrl Windows Shift lewy nawias klamrowy. Followers for. Właśnie piciok. Gdybym teraz na tym kliknął Enter, pojawiłby się kolejny bufor, a w nim osoby, które obserwują tweety znanego wszystkim Pawła Masarczyka. No i właściwie to by chyba było na tyle z takich podstawowych komend Twittera. Program ten ma naprawdę bardzo, bardzo wiele ciekawych opcji, o których tutaj nie powiem, dlatego że nie starczyłoby na to czasu. Możemy tłumaczyć czyjeś tweety, wyświetlać położenie geograficzne osoby, która do nas pisze. Możemy organizować na przykład listę ulubionych tweetów, to już takie mniej istotne. Naprawdę polecam zapoznać się z plikiem readme.html, który jest w katalogu z instalacją naszego Quitera, bo tam naprawdę jest wszystko bardzo dobrze wyjaśnione. Jeśli jeszcze ktoś zna język angielski, to nie będzie miał żadnych problemów, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, pracuje się nad tym, żeby ten plik z dokumentacją również był dostępny w języku polskim. To by było tyle na ten odcinek Tyflo Podcastu. Żegnam się z wami, Hubert Meyer. Zapraszam na kolejną audycję z moim udziałem.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tyflo Podcast.
6: Dzień dobry. W kolejnym Tyflo Podcaście witam, Alicja Witek. Chciałabym zaprosić dzisiaj do wspólnego zrobienia pizzy, to znaczy ja robię, Państwo słuchają i później ewentualnie próbują sami, do przygotowania najprostszego na świecie ciasta na pizzę. Potrzebujemy 1,5 szklanki mąki pszennej, około pół szklanki letniej wody, letniej, czyli takiej, do której jak wkładamy palec, to nie czujemy, że woda jest, albo czujemy, że jest tylko odrobinę cieplejsza. Czemu ma być letnia, o tym potem. Łyżeczkę soli, pół łyżeczki cukru, dwie łyżki oliwy z oliwek i 3 do 4 gramów drożdży suszonych. To jest około pół standardowej paczki, ponieważ ona ma 7 gramów, więc połówkę sobie wsypujemy. No i to jest właściwie tyle. Ja pomalutku będę przystępowała sobie do przygotowania ciasta. Rozrobię je w dużej misce, a zacznę od mąki. Mąka pszenna, ja używam sobie tortowej. Dobrze, mąkę mam wsypaną. Teraz dosypiemy do mąki rzeczone drożdże. Tu mam paczkę.

Żeby oddzielić połowę, całość sypuję jakby na dno małej paczuszki. Odcinam wierzch. Tak. I palcem łapię mniej więcej w połowie paczki, tak żeby połówkę sobie odsypać. Oczywiście, jeżeli się nasypie troszeczkę więcej, są to tak niewielkie ilości, że w zasadzie nie będzie to miało wpływu, no ale wiadomo, na ile to możliwe, należy uważać, żeby było pół paczki wsypane. Świetnie. Resztę schowamy, może jaki chleb się upiecze. Teraz tak, delikatnie łyżeczką pomieszam sobie mąkę z drożdżami.

Kiedy mamy już na środku mały kopczyk, wlewamy pół szklanki wody, letniej wody. Letnia ma być dlatego, że jeśli będzie zbyt gorąca, spali nam drożdże i po prostu wyjdzie ciasto cienkie, a jeśli będzie zbyt zimna, to po prostu drożdże nie wystartują i również nam go nie spulchnią. Teraz dodam łyżeczkę soli i łyżeczki cukru.

pół łyżeczki cukru. O, tak właśnie. I na to wszystko dwie łyżki oliwy z oliwek.

może też być olej roślinny, ale pizza robiona na oliwie z oliwek jest po prostu bardziej puszysta. I ma delikatniejszy smak. Dobrze. Oliwa dodana. Wszystkie poprzednie składniki również, więc zabierzemy się za zagniatanie ciasta. Oczywiście jak z każdym ciastem, jeśli wydawałoby się nam zbyt rozwodnione lub zbyt kleiste, można sobie troszeczkę mąki dosypać, tylko nie za dużo, bo później po prostu drożdże tego ciasta nie udźwigną.

wyrabiamy ciasto w rękach, a kiedy czujemy, że już podchodzi wilgocią, to przecieramy po misce i znowu dobieramy mąki. Kula nie jest duża, więc stosunkowo łatwo ją wyrabiać. Ciasto wyrabiamy dokładnie, tak żeby nie pozostawały nam grudki, żeby wszystkie jego składniki były należycie ze sobą zrobione. Cały czas wyrabiam i zagniatam ciasto. Zbieram do niego resztkę mąki i sypkich drożdży i zagniatam ponownie. Miejsce, kiedy przetaczamy ciasto, niemal nic już na mnie chrzęści. Świadczy to więc o tym, że zbliżamy się do końca wyrabiania ciasta. Na sam koniec wyrabiania możemy sobie dodać jakieś przyprawy, na jaką mamy ochotę. Mogą to być zioła prowansalskie, oregano, zależnie z czym kto lubi. Ja akurat to lubię smak białego pieprzu, więc dodam sobie.

i taką sobie ciastową kulkę zostawiamy w ciepłym miejscu i najlepiej pod przykryciem na jakieś 25-30 minut. W tym czasie przygotujemy pozostałe składniki do pizzy. Ciasto możemy przykryć czystą ściereczką, żeby miało sobie spokój w misce wyrastało. Stawiamy w ciepłym miejscu i zabieramy się za przygotowanie innych składników. Ja akurat zaproponuję tradycyjną margaritę z pieczarkami i szynką. Na początek pokroję i podsmażę lekko pieczarki. Czasami widziałam, że ludzie kładą po prostu pieczarki surowe na pizzę, ale niestety najczęściej później były, delikatnie mówiąc, lekko twarde. Nie trzeba przesmażać ich długo, bez chwileczkę. Można sobie także przygotować zalewie solonej, czyli po prostu wkładamy pokrojone pieczarki do osolonej wody i przez kilka minut gotujemy. Dobrze. Więc ja akurat teraz wezmę pieczarki około 30 dekagramów. Wykłuczę je i pokroję na dosyć małe kawałeczki. Ale zanim to zrobię, ustawię sobie jeszcze czas, żebym wiedziała, w jakim czasie ciasto wyjąć z miski. Ustawię sobie na 25 minut. Ok. Nie muszę pilnować zegara, kuchenka robi to za mnie. Pieczarki na dwóch szlaku, starannie wykłuczone.

od razu przystępuję do krojenia. Każdy z nas na pewno wielokrotnie miał przyjemność jeść pizzę, więc mniej więcej orientuje się, na jakie kawałki lubi, kiedy pieczarki są pokrojone, czy mniejsze, czy większe. Robimy to według własnego uznania. Nie można zupełnie na miał, bo po przesmażeniu po prostu nie będzie co wyciągnąć z garnka. Albo po przegotowaniu.

Kaczarki mam już pokrojone. Teraz dla towarzystwa leciutko pokroję im cebulkę, drobniutko, ale zanim to nastąpi, do garnka dam odrobinę masła i leciutko przesmażę kaczarki. Tak do momentu, aż puszczą troszeczkę wody. Odcinam gdzieś około 1/5 kostki. Przesmażę garnka.

Na niezbyt dużym płomieniu, żeby się nam nie spaliły. Masło się natapia. Ja powolutku szykuję cebulkę. Tak, cebula wyjęta.

cebuli gdzieś może być jedna trzecia. Średniej cebuli w zupełności wystarczy. Gdyż ma cebulka za zadanie jedynie wyostrzyć smak pieczarek, a nie zdominować smak naszej pizzy.

cebulę gotowa, zatem dorzucam ją do wieczarek.

Następną rzeczą, jaką przygotowujemy sobie, jest sos, którym będziemy smarować naszą pizzę. Przygotowanie jest dosyć proste, ponieważ do słoika z przecierem pomidorowym dodajemy po prostu sól i oregano. Można też dodać odrobinkę pieprzu, jeśli ktoś czuje potrzebę. Ja akurat dodaję tylko sól i tylko oregano. Na mały słoiczek dodajemy dosłownie ćwierć łyżeczki soli, nie więcej, bo mógłby się nasz sos okazać być za słony. I ze dwie szczypty oregano. Później w trakcie mieszania można jeszcze troszeczkę dodać. Jeśli ktoś posiada taką malutką łyżeczkę do mieszania drinków, najlepiej jest mieszać właśnie nią, bo inna po prostu nie wejdzie nam do tego małego słoika. Wtedy trzeba po prostu zawartość wyjąć do jakiegoś niewielkiego naczynia, małego kubeczka. No a jeśli taką łyżeczkę posiadamy, to spokojnie możemy sobie wymieszać całość w środku. Tak, dodam jeszcze troszeczkę oregano. I powtórnie mieszam.

Trzeba to robić oczywiście delikatnie, żeby nie wydostawał się nam koncentrat pomidorowy na zewnątrz. Więc łyżeczka musi być mała. A ruchy delikatne. Sos sobie zakręcimy. I niech sobie stoi i się rozpuszcza. Przemieszam teraz pieczarki, żeby się

teraz następną częścią. Potrę ser na spód. Ja dodam zwykły żółty ser. Ponieważ jest dosyć twarda, więc dobrze się trze. I później na pizzy właśnie przez swoją twardość w trakcie pieczenia nie staje się płynna, tylko ciągnie się tak jak ser na pizzy powinien się ciągnąć. Gdzieś około 10 do 15 dekagramów w zupełności powinno wystarczyć. Przesunę sobie troszeczkę miskę z ciastem. I trę na grubych oczkach.

stygnięcia przed wyłożeniem na ciasto. Ostatnia rzecz, jaką przygotuję, to szynka. Też około 10 do 15 dekagramów. I teraz tak, ja akurat do pizzy daję szynkę, która jest chuda, ale ma troszeczkę tłuszczyku, ponieważ jeśli damy szynkę zupełnie chudą, po prostu w trakcie pieczenia, zamiast się nam wytapiać i piec, zeschnie. Więc uważam, że jest to dosyć istotne. No bo powinna jednak zachować jakiś swój smak i aromat. Delikatnie kroję ją na mniej więcej takie centymetrowe, półtora centymetrowe kawałki.

Minął nam czas na wyrastanie ciasta, ale ponieważ kończę już przygotowanie ostatniego składnika, więc spokojnie jeszcze te 2-3 minutki ciasto może sobie podrastać. Dobrze, ostatni składnik naszej pizzy jest gotowy. Reszta szynki schowam, żeby nie stała na cieple. I tak, teraz gotuję blachę do rozłożenia na niej ciasta. Biorę zwykłą prostokątną blachę z piekarnika. I ponieważ są właściwie dwie szkoły. Jedna mówi, że można piec pizzę na specjalnym papierze do pieczenia. A druga, że na natłuszczonej blasze. Ja wybiorę tą drugą opcję. I natłuszczę sobie również oliwą z oliwek, żeby mieć kontrolę nad tym, ile tej oliwy przedostaje się na blachę. Wylewam sobie po prostu na dłoń. Odwracam. I dłonią delikatnie rozcieram blaszę. Aż do momentu, kiedy uznam, że blacha jest wystarczająco tłusta. Warto dobrze natłuścić zagłębienia i kąty, gdyż to tam ciasto najbardziej lubi przywierać. Chyba że decydujemy się na okrągłą pizzę. Wtedy w zasadzie

I przechodzimy do ciasta, które sobie na nas zaczekało. Odkrywamy. Ciasto przez ten czas powinno zwiększyć swoją objętość gdzieś od pół raza do raza. Można je jeszcze delikatnie przegnieść. O, i w tym momencie zaczynamy już rozciąganie. Można sobie pomóc przy tym wałkiem. Mając więcej wprawy, można to robić w rękach. Chodzi jedynie o to, żeby ciasto było rozciągnięte mniej więcej jednakowo, tak żeby nie powstały dziury, wgłębienia i tak dalej. Jeśli nam nie wyjdzie, jest to plastyczna masa, zwijamy na powrót w kulkę. Przez chwilę turlamy w

W rękach i zaczynamy całą zabawę od nowa. Z takiej proporcji składników, o jakiej mówiłam na początku, powinien wyjść nam placek mniej więcej o średnicy od 20 do 30 cm średnio grubego ciasta. Technika rozgniatania jest dowolna. Ciasto powinno mieć kształt mniej więcej okrągły albo mniej więcej prostokątny. To już jak komu wygodnie. Można je sobie już po położeniu na blaszę jeszcze dodatkowo uformować, natomiast trzeba to robić ostrożnie, bo kiedy tutaj zrobi się dziura, no niestety ciasto, które od spodu już przeszło oliwą, nie można na powrót zwinąć w kulkę, więc na początku mniej wprawnym, że tak powiem, kucharzom proponuję może wykonanie całego placka, zanim się położy na blaszę lub po prostu pieczenie na papierze. Tak, przegniatamy, żeby ciasto było wszędzie mniej więcej równe. Warto to zrobić dokładnie, żeby później w trakcie pieczenia ciasto jednakowo nam wyrastało i żeby nie powstawały nigdzie dziury. No i żeby oczywiście równomiernie we wszystkich miejscach się wypiekało. Na koniec równam sobie brzegi, żeby były estetyczne, równe, ładne. No i kiedy mam już właśnie okrągły placek właśnie o średnicy mniej więcej od 20 do 30 cm, to przystępuję do wykładania kolejnych składników. Na początek zacznę od sosu, przygotowanego wcześniej w słoiczku. Biorę łyżeczkę i wygarniam sos. Jeśli nam zostanie, nie ma problemu, można będzie wykorzystać na wierzch. Teraz delikatnie rozsmarowujemy nożem, najlepiej takim do masła, który byłby na końcu okrągły i nie porobił w trakcie rozsmarowywania w cieście dziur. Oczywiście rozsmarowujemy równomiernie. Tak, aby całe ciasto było pokryte jednakową warstwą sosu. Delikatnie sprawdzamy paluszkami, czy nie ma suchych placków na naszym cieście. Ja zużywam zawsze około 2/3 słoiczka, około połowy do 2/3. Resztę zostawiam na potem. Dobrze. Placek jest, sos jest. Gdy mamy już nałożony sos, pora na potarty wcześniej ser. I też pilnujemy, żeby cała powierzchnia pizzy była jednakowo przykryta serem. Możemy ser lekko przyklepać. Teraz pora na pieczarki.
Nabieramy z garnka i delikatnie rozkładamy na cieście na wierzchu.

0: Też sprawdzamy, czy jest równomiernie rozłożone. I pora na ostatni element, czyli szynkę. Jeżeli wydaje się nam, że któregoś z produktów jest za dużo, bo na przykład ciasto nie wyrosło nam na bardzo duży placek, no to po prostu dajemy proporcjonalnie tyle, ile widzimy, że będzie w sam raz. Każdy dorosły człowiek jest w stanie ocenić, czy już składników wystarczy, czy nie. Nie zawsze ciasto nam jednakowo wyrasta. Wystarczy, że w pomieszczeniu, w którym je robimy, jest troszeczkę cieplej lub chłodniej. Zależy to też od tego, jak świeże są drożdże, których używamy, lub od tego, gdzie były przechowywane, zanim zostały nam sprzedane, więc może się na to złożyć wiele czynników niezależnych od nas, bo mimo że świeże drożdże przechowujemy w lodówce, mogły być wcześniej nieprawidłowo przechowywane. Pizza wydaje się być gotową, w związku z czym włożę ją teraz do piekarnika i będę piec z termoobiegiem przez jakieś 15 minut. W temperaturze 200 stopni. Jeśli chcielibyśmy, żeby była bardziej chrupiąca, można skrócić czas na przykład do 12 minut i podkręcić temperaturę na 220. Z wierzchu możemy pizzę posypać jeszcze bazylią lub wysypać bazylię na ser. To już kwestia dowolna. Ja sobie podsypię z wierzchu jeszcze pozostałą resztką sera. Dekoracja jest kwestią absolutnie dowolną, zależy od naszych preferencji. Każdy z nas niewątpliwie wiele razy miał przyjemność jeść pizzę i dobrze wie, jaka najlepiej mu smakuje. Dobrze. Ustawiam na 200 stopni i minut. I po tym czasie oczywiście zajrzę, czy pizza jest już upieczona. Czas wykorzystam na sprzątnięcie powstałego przy jej przygotowywaniu bałaganu. Teraz nasza pizza prawdopodobnie jest już gotowa. Musimy to jednak sprawdzić. Gotowość pizzy, jeśli można to tak nazwać, sprawdzamy od spodu. Otwieramy piekarnik. Wysuwamy lekko blachę. I podważamy szpatułką, jaką zwykle przewracamy mięso czy coś innego od spodu. Jeśli jest od spodu sucha, oznacza to, że jest gotowa. Nasze ciasto powinno być lekko chrupiące. Takie właśnie jest, więc możemy pizzę wyjąć. Jak zwykle na koniec przypomnę składniki do ciasta. 1,5 szklanki mąki, 0,5 szklanki letniej wody, 3 do 4 gramów suchych drożdży, łyżeczka soli, 0,5 łyżeczki cukru i 2 łyżki oliwy z oliwek. Mam nadzieję, że pizza się uda. Kwestia składników, które kładziemy na cieście, jest kwestią dowolną. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego mojego podcastu. Wszystkie uwagi proszę kierować pod nick Luftilka na Skype'ie i Życzę jak zwykle smacznego i zapraszam do kolejnych moich Tyflo podcastów. Dziękuję bardzo.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: A dziś mamy wtorek, to jest 7 dzień maja 2024 roku. Witamy bardzo serdecznie w pierwszym w tym tygodniu spotkaniu na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz z tej strony, Michał Brajer z drugiej strony. Cześć Michale.
4: Cześć Michale, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
3: Tak, dziś taki mały suplement do audycji, która na naszej antenie pojawiła się już kilka miesięcy temu, a ten suplement w związku z komentarzem, który się pojawił pod naszą audycją o czytaku plus C. I tu napisał do nas pan Krzysztof Teśniarz ze spółdzielni NPN, czyli z instytucji, która czytaka produkuje. Ja sobie pozwolę odczytać teraz ten komentarz. Dziękujemy za prezentację Czytaka plus C w Tyflo Podcaście. Podczas waszej audycji z dnia 19 lutego bieżącego roku w trakcie demonstracji działania DAISY w Czytaku plus C pojawił się problem z odtwarzaniem książki pod tytułem Niewidzialna ręka. Sprawdziliśmy tę samą książkę. Na kilku egzemplarzach Czytaka plus C u nas nie pojawiły się żadne problemy. Ta sama książka odtwarzała się poprawnie. Zależy nam na wyjaśnieniu i sprostowaniu w kwestii odtwarzania książek w formacie DAISY, aby wszyscy zainteresowani mieli pełną i rzetelną informację o funkcjonowaniu produkowanego przez spółdzielnię NPN urządzenia Czytak plus C. Z wyrazami szacunku Krzysztof Teśniarz, przedstawiciel producenta Czytaka. Taki komentarz się u nas pojawił. No i cóż, teraz może na dobry początek powiemy kilka słów, dlaczego właściwie tak się mogło stać. Michale, co to z tą książką było?
4: Ja miałem tą książkę Niewidzialna ręka na innym odtwarzaczu książek. Dokładnie miałem ją na SensePlayerze i przerzuciłem ją z SensePlayera na Czytaka. I coś mnie się wydaje, że to po prostu z tego wyniknęło, że po prostu książka, która nie jest zlokalizowana, bezpośrednio wrzucona na czytaka, może tylko po prostu z innego urządzenia, które na pewno jakieś swoje pliki nadpisuje tam do książki, niestety powoduje jej nieodczytanie przez czytaka. To taka moja hipoteza, chyba że Michale, tobie się też coś nasuwa, co możesz też powiedzieć.
3: Szczerze mówiąc, ja nie mam tu żadnej teorii dodatkowej, która mogłaby jeszcze albo to, o czym mówisz, potwierdzić, albo temu zaprzeczyć. Natomiast no, fakt jest taki, że rzeczywiście i to może być taka sytuacja, kiedy z jednej książki elektronicznej korzysta kilka urządzeń, które gdzieś tam jeszcze mogą sobie ewentualnie jakieś swoje informacje zapisywać, coś tam w tym pliku modyfikować, jakieś zakładki na przykład dodawać i tak dalej, i tak dalej, no to może okazać się, że jest rzeczywiście z tym jakiś problem i że tutaj po prostu są pewne sytuacje, które no, najzwyczajniej w świecie, których nikt nie przewidział. Ani producent jednego urządzenia, ani producent drugiego, ani także być może nawet sama specyfikacja formatu DAISY jako takiego. Natomiast, żeby nie było, to my teraz pokażemy, że istotnie te książki na czytaku w formacie DAISY się odtwarzają. Bo udało nam się zrobić tak, żeby ta książka się odtwarzała, co nie było aż tak bardzo skomplikowane, bo wystarczy ją po prostu skopiować, chociaż i tutaj też taka informacja, bo jeszcze sprawdzaliśmy to przed wejściem na antenę i za pierwszym razem mieliśmy dokładnie taką samą sytuację jak wcześniej, czyli po prostu, że nam się to urządzenie zawiesiło. Natomiast ty, Michale, po zrestartowaniu już, jak rozumiem, nie miałeś problemu z odczytaniem tej książki.
4: Nie było najmniejszego problemu. Książka od razu nam się otworzyła. Ale ja tak sobie w ogóle pomyślałem, Michale, skoro my mówimy o ma to być suplement do audycji o czytaku, ale o odtwarzaczu Daisy dokładnie, może byśmy tak pokrótce powiedzieli, skąd się wziął ten format Daisy, jak to się stało, że on się w ogóle pojawił jako do takiego powszechnego użytku, bo nasi słuchacze, podejrzewam, tego mogą nie wiedzieć.
3: No to słucham.
4: Bo to, że ku temu się nadarza okazja, to słuchajcie, format Daisy został stworzony można powiedzieć, że też z myślą o osobach niewidomych, ale myślę, że bardziej też dla osób widzących jest to też pomoc, dlatego, że przez specjalny program Daisy Reader na komputery można włączyć sobie książkę Daisy czytaną przez lektora i można odpalić pliczek, bo prawdziwe Daisy dobrze zrobione przez Fundację Klucz ma dorzucony plik tekstowy, gdzie lektor czyta książkę, a osoba, która widzi, może sobie śledzić wzrokiem, a my możemy sobie śledzić normalnie książkę dotykiem za pomocą monitora brajlowskiego. Także ten format powstał z myślą do wielokrotnego użytku przez osoby nie tylko niewidome, co ciekawe.
3: To się wszystko zgadza i zresztą też no tutaj mamy już w specyfikacji IPAB-a trójki, tak? Też możliwość publikacji książek Daisy. Jakby to jedno z drugim się łączy też już w przypadku tego formatu, więc kiedyś Daisy to było takie, to był taki format dedykowany przede wszystkim tylko osobom niewidomym i to był taki format wyspecjalizowany, ale już teraz, tak jak zauważyłeś, to wszystko zmierza w tę stronę takiego uniwersalnego projektowania.
4: Dokładnie i to myślę, że takie Daisy, Michale, nie wiem czy się z tym zgodzisz, jest oknem na świat nie tylko dla nas, ale także dla osób, które nie mają żadnych problemów wzrokowych.
3: To się wszystko zgadza. To się wszystko zgadza, więc rzeczywiście jest to taki format bardzo uniwersalny i bardzo dobrze, że książki w tym formacie się pojawiają. No ale my przede wszystkim w tych
4: Bo nie tylko, słuchajcie, możemy odtwarzać Daisy na dedykowanych urządzeniach też. Możemy odtwarzać za pomocą tego programu, o którym mówiłem, Daisy Readera, a możemy też normalnie wrzucić sobie na przykład na płytkę i odtworzyć w zwykłym odtwarzaczu CD, MP3.
3: A no widzisz, to tego nawet nie próbowałem, szczerze powiedziawszy, ale dobrze rzeczywiście, że takie możliwości są, więc to co, Michale? Myślę, że po prostu teraz pokażmy, jak to działa i że działa.
4: I przechodzimy do testu, do pokazania, że działa.
3: Tak.
4: Teraz wciskamy przycisk 1, żeby dojść do katalogu Daisy.
5: Audio. Radio. Dyktafon. Podręcznik użytkownika. Czytak. Teksty. Daisy.
4: Daisy. Okej. Ja mam tutaj jedną książkę, dlatego że uważałem, że więcej nie potrzeba. Schemat do nawigowania po Daisy jest identyczny jak praktycznie jak przy wszystkich książkach, czyli idziemy sobie 7.
5: Nędznice podkreślenie Hugo.
4: O! I teraz lektor przeczytał nam, czyli Jacek, że tam tak naprawdę jest tylko jedna książka, ale jeżeli byłoby ich więcej, możemy przerzucać się na początek listy gwiazdka 7, na koniec gwiazdka 9. Jeżeli chcemy teraz odpalić książkę, naciskamy przycisk 2.
5: Przekład Krystyny Byczewskiej. Wydawnictwo Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa, 1972 rok.
3: Jak słychać, działa.
4: Gdzie państwo działa. I teraz zrobimy czwóreczkę, żeby wrócić na początek typowo.
5: Wiktor Hugo, Nędznicy. Przekład Krystyny Byczewskiej.
4: Ale my chcemy iść sobie dalej, to naciskamy czwórkę.
5: Część pierwsza, Fantyna.
4: Fantyna.
3: Czwórkę czy...
4: Szóstkę.
3: Szóstkę, no właśnie.
5: Szóstki istnieć będzie mocą praw i obyczajów. Potępienie społeczne, które w pełni rozwoju cywilizacji
4: Stop i teraz... I teraz
3: jak zatrzymałeś od razu może powiedzmy?
4: Zatrzymałem dwójką. I teraz na przykład chcę sobie zobaczyć, ile ta książka trwa. Wciskam 0.
6: Książka Netnicy, podkreślenie Hugo 1/1, zakładka 41 sekund. Czas trwania 51 godzin 37 minut 19 sekund.
3: Długa lektura.
4: Oj, długa. Jeśli ktoś chce przeczytać, wiem, że warto. Gwiazdka 6 i zobaczymy, co się stanie.
5: Koniec. Powieści Wiktora Hugo, Nędznicy. Przełożyła Krystyna Byczewska.
3: I to jest ostatni rozdział.
5: Nagrano jak rozumiem.
4: Zgadza się.
5: Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1985. Czytał Zbigniew Zabasiewicz. Realizacja akustyczna. Tomasz Grubi.
4: O! Mhm. I zatrzymaliśmy sobie.
3: Co tu jeszcze teraz, możemy robić?
4: Teraz chcemy się cofnąć o jeden rozdział do tyłu, czyli czwóreczkę samą.
5: Trawa zarasta i deszcz zaciera.
4: O, i przełączyło nam. I co możemy zrobić? Możemy przedostać się do konkretnego czasu w książce. Czyli wciskamy gwiazdkę 2.
6: Idź do godziny.
4: Godziny. Na przykład chcemy 30 godzin. 0, 3, 0. Oj.
6: Operacja anulowana.
4: Momencik. Do godziny. Aha, dobra, momencik.
6: Idź do godziny.
4: Bez zera, tylko szybko puśćmy 2, 0.
6: 0. Minuty.
4: Minuty. 0, 0.
6: Sekundy.
4: 0, 0.
6: Gwiazdka OK, hasz. I się do założenia oratorianów, lecz dlatego,
3: że... I mamy to.
4: I mamy to. I teraz, żeby nie być gołosłownym, wciskam gwiazdkę. Znaczy 0.
6: Nędznicy, podkreślenie Hugo 1/1, zakładka 20 godzin 3 sekundy. Czas trwania 51 godzin 37 minut 19 sekund.
4: I mamy to.
3: No tak. I jak rozumiem, tu jeszcze można też wstawiać swoje zakładki.
4: Dokładnie. To a nasze zakładki wstawiamy właśnie za pomocą klawisza. Klawisza 2.
3: Mhm. Czy coś tu jeszcze można robić?
4: Nic, to już jest wszystko.
3: Okej. No więc tak to działa. Więc zademonstrowaliśmy, drodzy słuchacze, że działa. Zatem jeżeli akurat książki w Daisy to był ten powód, dla którego zainteresowaliście się czytakiem, no to jak widać można. Można, działa, jest wszystko tu jak najbardziej w porządku. Aczkolwiek no, warto też pamiętać o tym i to podejrzewam, że w przypadku tego typu urządzeń no, sytuacja może być... I może się powtarzać i może być dość częsta i to przypuszczam, że nie tylko w kwestii czytaka, ale i innych sprzętów tego typu, że jeżeli mamy książki, które przerzucamy z jednego urządzenia do drugiego, każde urządzenie do tego folderu coś tam zapisuje, coś tam wrzuca, ewentualnie modyfikuje jakoś te pliki, no to potem różnie może się to zachowywać, a jak ktoś tak korzysta z tych różnych czytników, no to musi się potem z tym liczyć, a nam to w trakcie audycji na żywo najzwyczajniej w świecie wyszło. Więc cóż, Michale, to chyba tyle z naszej strony na dziś.
4: No,
3: rekordowa audycja.
4: Tak, to ja nie chcę nic mówić, ale czy jakbyś tak popatrzył w statystyki Tyflo Podcastu, to chyba dzisiaj nagraliśmy najkrótszą audycję.
3: Audycje na żywo tak, chociaż audycje nagrane to czasem bywają krótsze. W każdym razie... No. Myślę, że nie ma sensu przedłużać. Pokazaliśmy, co mieliśmy do zademonstrowania i mam nadzieję, że już teraz sytuacja jest jasna dla naszych słuchaczy. Daisy w czytaku plus C. Dziś bardzo króciutko, ale treściwie Michał Brajer na antenie Tyfloradia. Dzięki, Michale.
4: Dzięki piękne. Do usłyszenia w kolejnej audycji.
3: Tak jest. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dziewiętnasta minęła i to już nawet 4, prawie 5 minut temu rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Tym razem rozpoczynamy je w środę, 16 października 2019 roku. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a po drugiej stronie dziś razem ze mną Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle.
7: Witajcie.
3: Dziś będziemy o Androidzie rozmawiać. Konkretnie ty będziesz pokazywał dość fajne narzędzie, które myślę, że wszystkim tym dobrze i biegle posługującym się pismem punktowym, czyli krótko mówiąc Braillem, może się przydać, bo dziś będziemy mówić o Advanced Braille Keyboard, czyli takim narzędziu, jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze rozumiem, do pisania Braillem po prostu, tylko takim dość rozbudowanym, prawda?
7: Tak, to jest klawiatura brajlowska, najnowsza, która aktualnie się ukazała i która jest wciąż rozwijana. No i owszem, ma trochę ciekawych funkcji.
3: I te funkcje dziś pokażemy. Jeżeli wy chcecie do nas zadzwonić w jakiejś sprawie, to śmiało, zapraszamy serdecznie. 123 834 835, 123 834 835. Dziś w ogóle tak przy okazji tej audycji, to tak zakulisowo mogę powiedzieć, że testujemy nowe rozwiązanie do transmisji audio. Zobaczymy, jak ono nam się sprawdzi.
7: I... Dajcie znać, czy słyszycie różnicę.
3: Tak, dajcie znać, czy słyszycie różnicę. Dokładnie. No, w przypadku Pawła, bo ja jestem standardowo, natomiast Paweł jest za pomocą innej tu technologii, którą sobie testowo wdrażamy, takiej technologii, z której to korzystają największe stacje radiowe na świecie. Oni się tak reklamują. Może po to, żeby klientów po prostu napędzić. I może kiedyś pokażemy to narzędzie, czyli narzędzie CleanFit, którym dziś jesteśmy połączeni i które będziemy sobie tu intensywnie testować w najbliższym czasie. No ale dobrze, do rzeczy. Tak w ogóle zapytam najpierw, jako kompletny laik, który z Androidem się do dziś jakoś nie może polubić, czy Advanced Braille Keyboard to jest jedyne rozwiązanie do pisania Braillem na Androidzie, czy mamy coś jeszcze? Jak to w ogóle wygląda?
7: W historii Androida nie. Jest to rozwiązanie, jeżeli dobrze liczę, no już czwarte albo piąte. Natomiast problemy są takie, że... Działające na różnych etapach różnie działały te rozwiązania, o których mówię, i każdy miał jakieś swoje zastosowanie, więc powiedziałbym, że z tych działających, takich działających, no to też jakieś trzecie, powiedzmy.
3: Aha.
7: Przynajmniej w taki sposób działające, jak jesteśmy przyzwyczajeni chociażby z iOS-a czy z Embraila, czyli tak jak ten Braille dotykowy powstał, że jednoczesne naciśnięcie wielu kropek generuje znaki. Mieliśmy oczywiście Embraila, on dalej jest, ale Embrail nigdy nie stał się klawiaturą brajlowską. No, powodem tego był TalkBack i jego opór względem właśnie różnych obcych aplikacji, które chciały skorzystać z dotyku wielopalcowego. To, że nie przepuszczał tych gestów, jakoś zniechęcało deweloperów. Potem panowie z firmy izraelskiej Inpris się przełamali i stwierdzili, że w sumie to ich to nie interesuje i za wszelką cenę zrobią klawiaturę, która działa. I powstała Super Braille Keyboard. I to była taka pierwsza klawiatura, która już no, działała, powiedzmy, jak właśnie to iOS-owe wejście ekranu Braille'a. Natomiast ona z czasem się stała płatna i to dość mocno płatna, bo kosztowała około 300 zł. Na co wielu użytkowników, i też troszkę słusznie, myślę, nie ma ich co tu winić, się obraziło i stwierdziło, że z tej klawiatury nie skorzysta. Dalszą nadzieję dał nam projekt Soft Braille Keyboard, który jest do dziś używany przez wiele osób, przeze mnie zresztą częściowo też. Ja dopiero od chyba soboty czy niedzieli, od soboty, zacząłem aktywnie używać Advanced Braille Keyboarda, bo ja go już znałem wcześniej, on jest w Play Store już od grudnia chyba. Natomiast, żeby go aktywnie używać, no to zacząłem jakoś w zeszły weekend, bo wszedł Leap Louis, o czym będę za chwilkę mówił. No i tak ta klawiatura zaczyna się powoli coraz bardziej cywilizować. i przystosowywać do tego, co my znamy. Z Softbrain Keyboardem problemy były różne, bo na początek ten program był, on był betą, potem przestał być betą i kosztował 100 zł, potem były na niego jakieś promocje, potem wyleciał z Play Store'a, bo zdaniem właśnie firmy od Super Braille Keyboard, podobne nazwy, i to SBK, i to SBK. Pan Daniel, który tworzył tę klawiaturę, naruszył patent, więc Daniel musiał tam coś
3: poważne gdzieś tam, poważne takie oskarżenia, tak, tak.
7: Tak, na szczęście sprawa jakoś tak się ułagodziła, że coś zostało zmienione w Soft Braille Keyboard w kwestii kalibracji klawiatury i już było ok. I aplikacja wróciła do Play Store, ale jako darmowa aplikacja już, po czym Daniel stwierdził, że on nie będzie miał czasu, żeby projekt rozwijać. Zostawił kod na GitHubie, nikt pracy nad nim nie podjął, ale aplikacja sobie była, no i potem Google coś pozmieniało w polityce swojej co do akceptowania aplikacji zewnętrznych i Software Keyboard wyleciał z tego Play Store'a, a Daniel póki co nie podjął żadnego działania, żeby go tam przywrócić. No i tak by się wydawało, że sytuacja była beznadziejna, tam jeszcze po drodze gdzieś się pojawiły inne wynalazki, jakiś Swift Braille, Smart Braille, ale to wszystko się gdzieś opierało o wprowadzanie po jednej kropce naraz, czyli powiedzmy wstukiwanie litery N, to jest dotknąć pierwszy, dotknąć trzeci, dotknąć czwarty, dotknąć piąty. No i to jest troszkę powolne, działa, no ale cóż, skoro już jesteśmy przyzwyczajeni.
3: Ale kto by chciał tak pisać?
7: Dokładnie. Znaczy to jest przydatne, jak się pisze na przykład jedną ręką, albo jak koniecznie nie chcemy wyłączać talkbacka. Natomiast Advanced Braille Keyboard się pojawił, on miał i ma trochę dziwnych patentów, które no w miarę jak LibLouis wchodzi, będą może miały mniej na znaczeniu, ale z drugiej strony LibLouis ma jeszcze tyle błędów, że ja dalej będę pokazywał te dziwne patenty mimo wszystko. I ma też ze sobą sporo ciekawych funkcji. Warto zacząć od tego, że jest to aplikacja dostępna w Play Store normalnie. Kosztuje 10 zł, więc cena nie jest wygórowana jak za taki produkt, jak za to, ile takie klawiatury zwykłe kosztować. Wspiera wiele języków, w tym polski. Można oczywiście te języki przełączać gestem. Wspiera emoji, co ciekawe. Przy czym problem z tym emoji polega na tym, że u mnie to nie działa. Zasada działania jest taka, że z tego, co czytam w dokumentacji, najpierw trzeba wbić szósty punkt, a po szóstym punkcie konkretne kombinacje znaków są traktowane jako emoji. I tych emoji jest tam niestety kilka, to są te najbardziej popularne. I szkoda, bo fajnie by było móc wprowadzać wszystkie emoji, tylko trzeba by wymyślić jakiś system przeszukiwania bazy tych emoji albo jakoś zakodować w formie znaków brajlowskich te emotki. Jest wspierana notacja matematyczna Nemeth, czyli wszystkie znaki matematyczne są osobną tablicą brajlowską. Są skrótowce, czyli można na przykład zapisać sobie skrót typu ZW i on zostanie za chwileczkę rozwinięty, jako zaraz wracam, po wpisaniu go i po wykonaniu odpowiedniego gestu. Ponadto mamy możliwość pisania jedną ręką, którą też będę demonstrował. Kapryśna funkcja, natomiast no, to działa. Nie polecam jej specjalnie, ale ona działa.
3: Czyli co, takie wpisywanie jak kiedyś, tak? Że jedną literę wpisujemy sobie pojedynczymi punktami, czy jeszcze jakoś inaczej to działa?
7: Nie. To jest tak rozwiązane, że punkty 1, 2, 3 są dostępne na ekranie i one są w takim miejscu, że możemy spokojnie do nich sięgnąć, trzymając telefon jedną ręką. Natomiast wbijamy znaki w ten sposób, że najpierw wbijamy tą część znaku, która zawiera punkty 1, 2 lub 3,
3: w ten
7: różną kombinację. Mhm. Później się to przełącza w tryb 4, 5, 6 i dobijamy resztę. Jest to troszkę wolne, natomiast już jest to szybsze niż wbijanie pojedynczych znaków i można się na tym całkiem fajnie wyrobić. Gdybyśmy chcieli wpisać na przykład tylko coś, co zawiera znaki z pierwszego albo drugiego rządka, to mamy obok taki obszar, który już nie należy do samej klawiatury, jest taką granicą, po którego dotknięciu jest poniekąd jakby znak pominięcia, czyli jeżeli chcę wpisać literę K, wbijam punkty 1, 3 i daję pominięcie. I wtedy on wie, że ja już nic więcej w tej sesji, w tej kombinacji nie chcę i wypisuję K. Więc coś takiego możemy zrobić. Jest też możliwość korzystania z klawiatury Bluetooth jako klawiatury brajlowskiej. I w tym momencie działa to tak, jak chyba była taka wtyczka do NVDA kiedyś i taki skrypt w AutoHotkey też kiedyś miałem, że litery F, D i S służyły jako punkty 1, 2, 3, a J i L jako 4, 5, 6. No i po prostu wstukując te litery naraz wbijamy odpowiednie punkty i wypisywane są znaki w Braille'u. Tych funkcji jest tam jeszcze oczywiście więcej, mi pewnie teraz nie wszystko też przychodzi do głowy. Natomiast no, w dużym skrócie mam nadzieję, że taki opis, mniej więcej rysopis klawiatury na początek wystarczy, żeby Was zachęcić do chociażby zerknięcia na nią, skorzystania z niej albo posłuchania dalej tej audycji, bo moim zdaniem produkt jest dość ciekawy i wprowadza kilka takich ciekawych właśnie innowacji, których nawet właśnie Soft Braille Keyboard, który zdaje się być póki co takim standardem wśród klawiatur brajlowskich na Androida, nie wprowadził jeszcze, więc no, pewnie nie wprowadzi, jeżeli projekt nie będzie dalej rozwijany. No więc, no, tak się przedstawia w dużym skrócie.
3: No tak, i myślę, że nawet jeżeli gdzieś tam zapomniałeś o jakichś funkcjach, to spokojnie w trakcie dzisiejszego programu uda nam się o nich przypomnieć i pokazać, jak to w ogóle wszystko działa. No to co, to zaczynamy, myślę, bo nie ma co przedłużać. Czy ta klawiatura już po takiej instalacji, kiedy ją pobierzemy ze sklepu, to czy ona już nadaje się do użytku, czy trzeba coś jeszcze zrobić, żeby w ogóle to wszystko zaczęło działać?
7: Trzeba przejść przez typową dla Androida procedurę autoryzacji jakichkolwiek nowych klawiatur, czyli trzeba najpierw dać tej klawiaturze dostęp do naszego systemu, czyli ją autoryzować poniekąd jako klawiaturę, którą chcemy mieć jako jedną z możliwych do używania, a następnie musimy przełączyć się, żeby ta klawiatura była klawiaturą domyślną. Wszystko możemy wykonać z interfejsu aplikacji. Do każdej z tych czynności są odpowiednie przyciski, w które gdy klikniemy, zostaniemy przeniesieni do odpowiedniego ekranu ustawień. Więc tu się nie ma co martwić. W Soft Braille Keyboard była taka sama procedura, więc tu jest wszystko jasne.
3: Okej, okay. I potem co? Potem już można pisać. Czy jeszcze
7: tak
3: coś?
7: Tak, jak najbardziej. Można pisać, aczkolwiek warto zacząć całą przygodę od zapoznania się z ustawieniami, co ja też za chwilkę zrobię, bo no, warto sobie tą klawiaturę jakkolwiek spersonalizować do naszych potrzeb, bo bardzo możliwe, że domyślne ustawienia nie będą nam odpowiadać. Chociażby języki warto ustawić.
3: No właśnie, chociażby... o to też chciałem zapytać, czy on jakoś wykrywa od razu język, którym chcemy pisać, czy musimy to sobie skonfigurować, no bo przecież to jest jedno z istotniejszych.
7: Teraz, ale coś kojarzę, że w pierwszych wersjach, które testowałem, tam domyślnymi językami były któreś z tych języków Indii, bo klawiatura tworzona jest przez dewelopera z Indii. Oj. I zdaje się, że tam domyślnie był jakiś Malayalam, czy jakiś taki język, który nam nic nie mówi.
3: W którym moglibyśmy pisać różne dziwne rzeczy, gdybyśmy zaczęli pisać zgodnie z polską notacją.
7: Tak, to z pewnością. No i warto tam sobie przede wszystkim ustawić język domyślny, a po drugie, jeżeli mamy taką potrzebę, to poustawiać też języki towarzyszące dodatkowe, po których byśmy się chcieli później przełączać, gdybyśmy mieli taką potrzebę. Warto też sobie skonfigurować od razu układ tego ekranu brajlowskiego, czy ma być właśnie bardziej pionowy, czy bardziej poziomy. I warto z tymi ustawieniami się ogólnie zapoznać i zanim zaczniemy używać klawiatury, to ją tak ustawić, żeby wszystko nam odpowiadało.
3: No tak, pytanie, skąd my mamy na samym początku wiedzieć, co nam będzie odpowiadało, ale myślę, że ta dzisiejsza audycja to wyjaśni. No to co? To...
7: Pewnie to plus doświadczenia z poprzednich klawiatur.
3: Jasne, jeżeli ktoś takie miał.
7: Oczywiście. Dobrze, no to ja odblokowuję telefon.
8: Godzina 19:17. Enable Braille Keyboard, przycisk Pivot to Test Settings. Enable Braille Keyboard, przycisk kliknij dwukrotnie, by aktywować.
7: Otóż to. Jestem już w głównym interfejsie aplikacji Advanced Braille Keyboard. Mam nadzieję, że synteza jest dosyć głośna i dosyć szybka.
3: Możesz ją ewentualnie troszeczkę zwolnić.
7: Zwolnić syntezę. To momencik. W takim razie udam się do ustawień komentarii. Co ciekawe, tutaj wspomnę, komentarii również wspiera Advanced Braille Keyboard jako klawiaturę, przy której automatycznie wstrzymuje dotyk. Więc jeżeli otworzymy jakieś pole edycji i używamy komentarii screen readera, to klawiatura również przestanie, to znaczy klawiatura wymusi to, że nie będzie działał normalny dotyk, czyli tak jak w Soft Braille Keyboardzie możemy od razu pisać bez wykonywania dodatkowych operacji, a po kliknięciu przycisku wróć, czyli po zamknięciu klawiatury gesty znowu wrócą. Więc...
8: Inne dźwięki, nie mamy w tym używaj głośności, używaj głośności, używaj czujnika, używaj blokady.
3: Ja jeszcze w międzyczasie przypomnę nasz numer telefonu 123-834-835, 123-834-835, gdybyście mieli ochotę się z nami skontaktować, gdybyście mieli ochotę zapytać Pawła o coś związanego z Advanced Braille Keyboard, albo może jakimiś swoimi własnymi wrażeniami z używania tej klawiatury się podzielić, wszak jest to no, już jednak jakieś narzędzie, które nie istnieje od dziś czy od wczoraj, więc myślę, że jacyś użytkownicy mogą już być wśród nas. I jak tam, udało się?
7: Chyba jest już troszeczkę wolniej.
8: Czytaj wskazówki dotyczące użytkowania. Pole wyboru.
3: Myślę, że tak.
7: Dobrze. Enable Braille Keyboard, to jest to pierwszy przycisk w oknie i to jest właśnie to, o czym już troszkę wspominałem, czyli autoryzacja klawiatury, wydanie jej zgody na to, by działała jako klawiatura. To jest pierwszy krok, jaki musimy wykonać, gdy klawiaturę po raz pierwszy otworzymy. Ja już go przeszedłem.
8: Switch to Braille Keyboard, przycisk kliknij dwukrotnie, by aktywować.
7: Switch to Braille Keyboard, czyli przełącz na klawiaturę. Tutaj wybieramy, żeby nie klawiatura inna była domyślną, tylko właśnie Advanced Braille Keyboard, czyli to jest drugi krok, który musimy wykonać.
8: Setup Bluetooth Keyboard, przycisk kliknij.
7: Setup Bluetooth Keyboard, czyli konfiguracja i parowanie z klawiaturą zewnętrzną, którą mamy na Bluetooth albo na OTG podłączoną i po kablu. I możemy wtedy używać jako brajlowskiej, to o czym już też wspominałem.
8: Settings, przycisk kliknij dwukrotnie.
7: Settings, czyli po prostu ustawienia. User Guide to jest instrukcja obsługi użytkownika, a raczej obsługi programu przez użytkownika. I ona otworzy nam się tutaj w programie. Jest HTML-em, więc można ją spokojnie przeglądać po nagłówkach, po liniach. Natomiast ja wam powiem, że ona jest też dostępna w przeglądarce internetowej pod adresem advanced-braille-keyboard, czyli advanced przez V, -braille-keyboard. .blogspot.com i pod tym adresem możemy przeczytać sobie wszystko to, co jest również w tym podręczniku, póki co w języku angielskim, natomiast jest to też fajny punkt odniesienia do różnego rodzaju gestów, kombinacji klawiszy, o których za chwilę będę mówił, i różnych innych tutaj spraw, więc to jest podręcznik.
8: Advanced Options, przycisk kliknij dwukrotnie.
7: Advanced Options, czyli pewne dodatkowe funkcje klawiatury. I Type to Test Settings, czyli pole edycyjne do przetestowania, czy wszystko działa zgodnie z założeniem. Tym polem będziemy się podczas dzisiejszej audycji posługiwać jako narzędziem testowym, jako środowiskiem, na którym będziemy testować nasze ustawienia.
3: Przy okazji, jeżeli ktoś na przykład nigdy wcześniej nie miał do czynienia z brajlowską klawiaturą i chce się pobawić, chce potestować, to też jest dobre miejsce, gdzie można sobie poćwiczyć, zanim zaczniemy do ludzi na przykład pisać SMS-y.
7: Oczywiście, jak najbardziej polecam taki styl, tak trzeba żyć. Zawsze warto od czegoś takiego zacząć.
3: Jasne.
7: Dobrze, to może zagłębmy się w ustawienia, bo to jest jednak, tak jak już wspomniałem, dość istotne, żeby sobie wszystko skonfigurować pod siebie. Languages, czyli języki, pierwsza opcja od lewej. Tutaj ustawiamy języki, czyli w jakim języku ma klawiatura startować, a jakie ewentualnie języki chcielibyśmy sobie mieć pod ręką do szybkiego przełączania.
8: Wyświetlanie obiektów od Select Braille Engine. Braille Engine, kliknij dwukrotnie, by aktywować.
7: Braille Engine. Mamy do dyspozycji dwa silniki Braille'a. Jest to albo wbudowany silnik Advanced Braille Keyboard, ten, który stworzył deweloper i który ma swoje tablice brajlowskie, lub LibLouis, czyli ten znany już z wielu programów, czy z NVDA, czy z JOS'a, czy z Soft Braille Keyboarda, czy z innych wielu projektów, który ma mnóstwo różnych tablic. Silnik ten jest w Advanced Braille Keyboardzie w fazie beta testów, w związku z czym ma jeszcze wiele błędów i zachowuje się dość niestabilnie. Ja będę dzisiaj się posługiwał tym wbudowanym, bo przede wszystkim pokażę wam parę ciekawych rzeczy, których LibLouis już nie ma. Może na szczęście, może nie na szczęście, ale nie ma. Natomiast LibLouis ma jeszcze, przynajmniej w języku polskim, na tyle błędów, że ciężko się go używa jeszcze jako czegoś podstawowego do pracy.
3: Ale czym się na przykład, Pawle, takie błędy objawiają?
7: Przykładowo LibLouis powoduje to, mówimy o Braille'u 8-punktowym komputerowym, bo w Braille'u 6-punktowym literackim nie da się wpisać kropki. I to jest dziedziczne właśnie z LibLouisa 3.11.0 i tablic polskich, to jak one są zaprogramowane. Trzeci punkt jest apostrofem. ale jednocześnie trzeci punkt jest kropką. O ile w przypadku czytania, no jest to prawda i nie ma problemu, żeby to odróżnić, bo i tak czytamy z kontekstu i rozumiemy, co czytamy, o tyle w kwestii pisania programy się gubią i apostrof ma priorytet, więc chwilowo nie ma opcji, żeby wpisać kropkę. Możemy skorzystać z opcji wpisywania komputerowego Braille'a, która weszła do klawiatury 2 dni temu. I wszystko byłoby dobrze, tylko jest parę denerwujących błędów. Na przykład zawsze po aktywacji pola edycji i po próbie wpisania czegokolwiek wkleja nam się ostatnie słowo, które napisaliśmy w dowolnym poprzednim polu edycji. Czyli jak zakończyłem wiadomość do kogoś słowami zapewne się tego domyślasz, już to jest autentyczna historia. Ja do dzisiaj mam ten kontakt zapisany. I później zacząłem dodawać sobie do kontaktów osobę i wpisywać jej imię, nazwisko, to na początku imienia i nazwiska dokleiło mi się słowo domyślasz. I ta osoba mało w ten wygodne. Sposób do dziś figuruje w moich kontaktach. Tak samo problem polega na tym, że są punkty 7-8, no ale ekran telefonu jest jednakowoż ograniczony, jeśli chodzi o rozmiar. I w Softail Keyboard były dwie możliwości. Albo punkty 7-8 działały jako modyfikatory, czyli najpierw się wbijało punkt 7, a potem na przykład inne punkty, żeby zrobić dużą literę. Albo punkt 3 i 6, przesunięte w dół, przeciągnięte, działały jako 7 i 8. Tutaj jest tak, że po prostu trzeba 7 i 8 punkt docisnąć razem z resztą punktów, co jest dość kłopotliwe, bo bardzo często zlewają się te punkty z punktami 3 i 6. Więc naprawdę czasami muszę przytrzymać telefon kciukami, żeby tam tym małym palcem którejś ręki docisnąć te punkty, których mi brakuje. Ponadto w Chrome'ie na przykład, Chrome ma taką właściwość, Softail Keyboard też ma ten błąd, tu jest nie inaczej. W momencie, kiedy wpisujemy coś w to pole wyszukiwania lub adresu, te litery są podwajane. Pierwsza litera pierwszego słowa jest podwajana. Więc nagle okazuje się, że wyszukujemy coś, może nie zupełnie, ale troszkę innego niż zamierzaliśmy. Google na szczęście to poprawia, ale jak wpisujemy konkretne adresy stron internetowych, to już są błędy.
3: No tak, to już Google tego nie zrozumie i nam tego nie poprawi i po prostu dostaniemy komunikat, że nie odnaleziono witryny.
7: Dokładnie. No w związku z czym ja odpuściłem sobie tego Libluisa na ten moment. Wiem, że to jest beta i liczę na to, że ta beta będzie miała poprawione te różne błędy. Więc tutaj trzymam kciuki za dewelopera, ale póki co posłużymy się mimo wszystko jeszcze wbudowanym silnikiem programu.
3: Okej.
7: Okay. Tu jest Braille Engine, czyli wybór tego silnika, mogę tu wejść, proforma. ABK built-in, czyli wbudowany silnik klawiatury. Lub Libluis, no i wiadomo, który mam wybrany. I tutaj ustawiamy właśnie Set Built-in Engine Languages, czyli języki dla silnika wbudowanego. I Set Libluis Engine Languages, czyli dla Libluis. Ja wejdę we wbudowany silnik. Default Language, czyli język, w którym ta klawiatura zawsze wystartuje. Tu polecam wybrać polski. I tick the required languages given below. Tutaj zaznaczamy polami wyboru, które języki chcemy mieć do szybkiego przełączania. I tu mamy wszystko, co jest dostępne. Arabski, bengalski, Indii i z Bangladeszu. Braille patterns, czyli domyślam się, że to jest ten Braille unikodowy. Czyli po prostu wpiszemy punkty braille'owskie, które się wyświetlą na ekranie jako punkty braille'owskie. Bardzo fajne, jak chcemy naszym znajomym zrobić niespodziankę i napisać im wiadomość w Braille'u. Chorwacki, no i wiadomo, i tak dalej. I tu po prostu zahaczamy, stukając dwukrotnie, te języki, które nas interesują. Mhm. Czyli to były języki.
3: Jasne.
7: Tu są ustawienia Braille'a, które są czymś innym niż ustawieniami wejścia ekranu Braille'a. Ustawienia Braille'a to są różne ustawienia związane z tym, jakim Braille'em chcemy się posługiwać jako tym pismem. I mamy tutaj. Tak, czyli Simple Braille, Braille uproszczony, który zakłada, że nie będzie żadnych skrótów używanych, ani czego tam jeszcze? A i skrótów, czyli nie będzie rozwijał skrótów. To jest taki tryb dla osób początkujących, żeby sobie poćwiczyć. No u nas to nie ma aż takiego znaczenia, bo my nie korzystamy ze skrótów
3: brajlowskich. Dokładnie, u nas skróty niby są, ale one istnieją tylko teoretycznie, tak?
7: W sensie, to są jakieś próby tam w LibLuisie nawet coś tam włączyć, do, jakieś te skróty do... Czy w iOSie na przykład jest tablica ze skrótami?
3: Wiesz, ale ja bardziej mówię, Pawle, o tym, ile osób zna te skróty. No,
7: tak, tak.
3: Tu jest większy problem, tak mi się wydaje.
7: Mhm.
3: No to jest ten jednoręczny tryb.
7: Dokładnie, jednoręki bandyta. Tu jest cały opis oczywiście, jak to działa, czyli to zaznaczę później, żeby wam pokazać, jak to działa w praktyce. Tutaj jest Braille konwencjonalny, żeby podążać za wzorami Braille'a tradycyjnymi, a nie tymi bazującymi na Unicode'zie. Nie do końca wiem, czym to się je i dokumentacja też nie bardzo wyjaśnia, więc tutaj powiedzmy pozostawię mały znak zapytania nad tą funkcją. Mi ona póki co jakoś nie była potrzebna ani nie bruździ. Tutaj Space to Expand Abbreviation, czyli jeżeli mamy jakiś skrót i go wpiszemy, to po wstawieniu spacji zostanie automatycznie ten skrót rozwinięty. Jeżeli zostanie wykryte, że ostatnie słowo, które wpisałem, czy ostatni ciąg znaków odpowiada czemuś na liście skrótów. A tutaj z kolei możemy wstawić spację po skrócie, czyli przy założeniu, że każdy nasz skrót jest jakąś kombinacją słów albo słowem, a nie na przykład ciągiem znaków wstawionym w środku między tam czymś a czymś, no to możemy założyć, że spacja będzie nam potem potrzebna, więc tutaj zostanie to automatycznie rozwinięte. Tak, ta funkcja służy do zaczynania zdania wielką literą, czyli po kropce i spacji następne słowo będzie z dużej litery. I dużą literą będzie napisany też pierwszy znak nowej linii. Więc tu możemy osobno to skonfigurować.
3: To może w jakichś niektórych, nie wiem, czy językach, czy czymś się przydaje, ale tak dla nas, no to chyba niekoniecznie, nie bardzo widzę, w czym byśmy to mogli chcieć zastosować.
7: Na przykład jak robimy akapity w mailu albo w jakimś dłuższym tekście, to jest takie uzupełnienie do tego, co już i tak robimy.
3: No to chyba, że...
7: Przy tej spacji. Jeżeli nie będzie spacji, tylko kropka i nowa linia...
3: A, no to też bo może... tak to działa, okej. Okay. Tak. Bo myślałem, że on po prostu każdy znak w nowej linii jako pierwszy wstawi.
7: Aha,
3: jako
7: nie,
3: duży.
7: Nie. Okay. Nie, okay. Tutaj tak. I tutaj Braille Screen Input, czyli ustawienia układu ekranu. Przepraszam, tu się trochę zamieszałem. Pospoilujemy trochę. Tak, tutaj wybieramy, jak chcemy mieć ułożony ekran. Czyli pionowo, poziomo, kropki mają być z góry na dół, z lewej na prawą i tak dalej. Mamy tu ciekawe opcje, bo... Laptop 3, 2, 1, 4, 5, 6. To jest taki układ maszyny Perkins, on się chyba kiedyś nazywał. Względnie tabletop, chyba to się nazywa w Embrailu, jako układ na stół czy coś takiego, stołowy. Tutaj wygląda to tak, że po prostu no, kładziemy telefon przed sobą albo na stole, albo go opieramy na kciukach i trzymając dwie ręce obok siebie mamy te punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli tak byśmy mieli jakiś notatnik brajlowski przed sobą, rządek obok rządku, czyli od miejsca na telefonie, gdzie jest powiedzmy przycisk home, w prawo idzie to trzeci punkt, drugi punkt, pierwszy punkt, czwarty punkt, piąty punkt, szósty i ten szósty jest gdzieś blisko słuchawki od telefonu, czyli tak od dołu do góry powiedzmy.
3: To jest w ogóle taki telefon... To jest w ogóle tryb, w którym paradoksalnie ja jako pierwszy załapałem Braille'a, to znaczy w tych dwóch trybach, mówię tu o tych trybach w iPhonie, bo on też jest w iPhonie przecież tak. Dostępny, ten tryb. On się chyba tam nazywa tryb pulpitu, natomiast tak go szybko załapałem, że teraz on mi praktycznie wcale nie wychodzi i cały czas korzystam z tego trybu ekranu z przodu, bo po prostu jakoś zdecydowanie wygodniej mi się za jego pomocą pisze. Taka
7: no i to jest druga opcja w tych ustawieniach. Tu hand screen outward, czyli dwie ręce i ekran odwrócony do nas tyłem. Czyli telefon trzymamy plecami do siebie i to jest mój ulubiony układ i chyba większość osób, mam wrażenie, tak korzysta, ewentualnie w pionie, ale w podobny sposób. Ja robię to tak, że przytrzymuję telefon pod boki, czyli moja lewa ręka łapie

0: wybrałem ścianki górne. Mój kciuk jest w tym momencie blisko klawisza górnego głośności. Mały palec jest analogicznie po drugiej stronie, a moja dłoń jest dość blisko słuchawki jacka słuchawkowego.
1: Ja robię podobnie, tylko teraz jak tak zacząłem to analizować, jak opowiadasz, to różnica jest taka, że jakoś nie przytrzymuję jeszcze małymi palcami. Bardziej przytrzymuję dłońmi ten telefon i kciukami.
0: Aha.
1: Ale małymi palcami nie. One po prostu gdzieś tam sobie są...
0: Widzę. Tylko wtedy twoje palce są bardziej na przykład w połowie ekranu. Okej, w porządku. Palce masz po prostu dalej wysunięte w głąb.
1: Tak, taki jest mój patent akurat.
0: Tylko ty masz pewnie mniejszy telefon, ja mam Motorolkę, która ma...
1: Tak, no ja mam iPhone'a 6S.
0: 5, coś cala.
1: Ja mam iPhone'a 6S, nawet nie pamiętam ile to jest cali, ale
0: podejrzewam. Ja mam większy telefon, mniejszy. Więc to jakby wymaga trochę. Mi by tak było trochę właśnie niewygodnie, za bardzo by mi naciskało gdzieś to. Ale tak, mniej więcej te podobny ruch robimy. I zaletą tego jest to, że ten telefon można spokojnie trzymać wtedy w powietrzu.
1: Tak, i ja powiem więcej, jeżeli gdzieś idziemy po znanym sobie terenie, na przykład w mieszkaniu, dajmy na to, czy gdzieś, gdzie wiemy, że nic nas tam nie zaskoczy negatywnie, to spokojnie można idąc pisać.
0: Tak,
1: to nie jest problem, jak się to opanuje.
0: Dokładnie. Mamy jeszcze dwa inne tryby. Mamy tryb automatyczny, w którym te obydwa tryby powyżej przełączają się samodzielnie, w zależności od orientacji telefonu. To jest wykrywane, czy my mamy go bardziej pionowo, czy bardziej poziomo. I wtedy możemy po prostu pod każdy z tych trybów skalibrować osobno palce. I tryb, który mi się najbardziej podoba i w żadnej klawiaturze do tej pory go nie widziałem.
2: Manual zaznaczone.
0: Manual, czyli sami decydujemy, gdzie mają być poszczególne kropki. I działa to tak, ja to będę demonstrował, bo w tych trybach powyżej działa to tak, że po prostu 6 palców przeciągamy do siebie, czyli 3 w naszą lewą, 3 od prawej w naszą prawą i już mamy skalibrowaną klawiaturę. Natomiast tutaj trzeba położyć 4 palce na tak sekundkę powiedzmy na ekranie i wtedy dostajemy informację, że proces przypisywania rozpoczął się i dostajemy po kolei instrukcję. Dotknij punktu pierwszego, dotknij punktu drugiego i tak aż do 6. I wtedy on powie, że punkty zostały przypisane i mamy je dokładnie tam, gdzie chcemy. To jest o tyle fajne, że nie znając się na tej terminologii tych różnych układów, możemy sami ustalić taki układ, jak sobie my go wyobrażamy, jak sobie go tam w głowie nazywamy, możemy go sobie zrealizować. Ja to będę za chwileczkę pokazywał.
1: Całkiem fajna opcja.
0: Tak, zwłaszcza, że możemy mieć osobno w poziomie albo osobno w pionie nawet telefon, albo właśnie jako ten laptop, albo jeszcze jakoś inaczej, jak sobie tam wyobrażamy.
1: A czy, Pawle, albo... czy można te układy sobie jakoś zapisywać, dajmy na to, i przywoływać je później, czy za każdym razem, jeżeli chcemy zmienić ten układ, to musimy jednak sobie skalibrować jakby te punkty jeszcze raz?
0: Musimy niestety skalibrować, ale to jest dobra sugestia dla dewelopera. Profile to byłby w ogóle dobry pomysł, bo tam można by na przykład zapisywać, można by szybko przełączać się między nie tylko językami, ale na przykład między właśnie profilami, bo ja chciałbym mieć możliwość na przykład szybszego niż przez ustawienia włączenia trybu jednoręcznego. Czasem zdarza się, że spontanicznie jestem gdzieś tam w podróży, w trasie, chcę szybko coś napisać, mam tylko jedną rękę do dyspozycji, a tu trzeba wejść do ustawień, przełączyć, otworzyć aplikację, coś tam jeszcze zrobić, nie jest to zbyt wygodne. No więc to są wszystkie układy, jakie mamy. Mamy też tutaj opcję. Tak, typ Braille'a. Czy Braille komputerowy, czy Braille literacki. To ma większe znaczenie w przypadku LibLewisa, bo wbudowany silnik chyba nie obsługuje punktów 7 i 8. Obsługuje je w wersji z klawiaturą Bluetooth, ale chyba na ekranie dotykowym nie bardzo. Ale jak macie LibLewisa, jak zdecydowaliście się używać LibLewisa, to jak najbardziej można z tych skorzystać. Command hold delay, czyli czas w milisekundach oczekiwania, zanim znak, który wprowadzamy, stanie się komendą. To tu się odnosi to do tego, że w klawiaturze możemy nacisnąć znak i wtedy on się nam wpisze jako litera, czy tam cyfra, czy inny znak, a możemy tę samą kombinację przytrzymać i wtedy zostanie wykonana określona funkcja. I tu za chwileczkę dotrzemy do miejsca, w którym będzie można skonfigurować sobie różne akcje na różne kombinacje punktów. Tak, to jest przezroczystość ekranu, czyli im mniejsza przezroczystość, tym mniej na ekranie widać, więc jakbyśmy chcieli ukryć ten

0: ekran, chcielibyśmy, żeby nie było specjalnie, można nam tu zajrzeć w czasie, jak coś piszemy, to możemy sobie tutaj poregulować tą przezroczystość.
1: A w momencie, kiedy piszemy jakiś tekst, to widoczne są litery zwykłe, czy układ tych kropek brajlowskich?
0: Na pewno widać kropki, bo to już z kimś sprawdzałem, ale też widać, bo tu jest napisane tekst pisany, więc chyba widać też tekst.
1: Aha, rozumiem.
0: Tak, to view written text, czyli tekst pisany jest też widoczny. Widocznie.
1: Bo ponoć, to jest taka informacja, którą no nie jestem w stanie zweryfikować tego gdzieś tam na własne oczy, ale ponoć, kiedy na iPhone'ie piszemy Braille'em, to taka ciekawostka, to wygląda to tak, że wpisywane są, że widoczne są tylko te punkty brajlowskie. Nie widać liter, które wpisujemy.
0: No widzisz, no to ciekawe.
1: Tak słyszałem.
0: No jest to przydatne, zwłaszcza jak nie do końca jeszcze czujemy tą klawiaturę i wolelibyśmy podpytać osób widzących, gdzie te punkty się znajdują. To mogłoby coś pomóc.
1: No tak.
0: To jest do dźwięków różnych klawiatury, żeby one grały. Nie, już powiem od razu, że to nie jest tak, że każda litera generuje dźwięk. Raczej generuje ją otwarcie klawiatury, zmiana jakichś opcji, na przykład. O. Zaznaczone. Jak coś zaznaczę, coś zmienię, to skalibruję, to jest taki dźwięk. Będzie też odgłos, jak klawiaturę otworzę, jak ją zamknę, więc jak najbardziej klawiatura jest udźwiękowiona. Invert gestu redirection, pole wyboru zaznaczone, kliknij do... Odwróć kierunek gestu. W momencie, jak się zorientujemy, bo mamy tu gesty, tak jak w software keyboard podobnie, które polegają też nie tylko na przytrzymywaniu kropek, ale na ich przesuwaniu w prawo, w lewo, w górę, w dół. Jeżeli zorientujemy się, że gesty są nie w tą stronę, co byśmy chcieli, że to, co jest napisane w instrukcji, że jest w prawo, to jest w lewo i tak dalej, to tu możemy odwrócić ten gest ręcznie, ten kierunek gestów. Tu są ustawienia mowy. Czy w ogóle chcemy, żeby coś nam mówił syntezator podczas pisania? Polecam to jednak mieć, bo jednak wyciszamy screen readera w momencie, kiedy korzystamy z takiej klawiatury, więc warto, żeby coś nam tutaj podpowiadała. Możemy wybrać, jakim syntezatorem ma klawiatura do nas mówić.
1: Czyli można wybrać na przykład sobie inną syntezę niż tę, jaką mamy w czytniku ekranu, tak?
0: Tak, dokładnie. Tutaj mamy echo znaków, czy chcemy, żeby znaki, które wpisujemy, były odczytywane i przy okazji też słowa są odczytywane, jak już wpiszemy. Ale nie ma bardziej wyrafinowanej jakiejś kontroli nad tym, że znaki i słowa, tylko jest takie pole wyboru. Password, pole wyboru zaznaczone, kliknij do... Tutaj czy klawiatura ma nam czytać znaki wpisywane w polach haseł? To odznaczyłem sobie, czyli zawsze informuj, że klawiatura jest gotowa, zawsze puszczaj wiadomość powitalną. No to jest coś takiego, że po otwarciu klawiatury mamy keyboard ready, klawiatura gotowa, polski załadowany i tak dalej. Tutaj właśnie zaczynamy konfigurować te komendy na przytrzymane litery. I mamy następujące opcje. Duża litera. I mogę z ciekawości nawet wejść do środka i zobaczyć wam, co tu, jak to wygląda. Jest szóstka, czyli punkt szósty. To jest pole edycji, w którym wpisujemy po prostu numerki punktów, które chcielibyśmy, żeby były przypisane do tej konkretnej komendy. Tu jest szósty punkt. Abbreviation, czyli rozwijanie skrótu. Punkt pierwszy, czyli jeżeli przytrzymamy punkt pierwszy, to rozwinie nam się skrót. Wyślij, czyli zasymulowanie nie tyle przycisku samego Enter, czy jakby nowej linii, co tej komendy wyślij, szukaj, czyli żeby ten tekst, który wpisaliśmy, gdzieś przekazać dalej. Jest to punkty 1 i 3. 13 tu jest napisane, czyli punkty 1 i 3. Jeżeli to przytrzymamy, to zasymulujemy komendę wyślij.
1: Ale musimy przytrzymać, czy po prostu tak, jakbyśmy wpisywali?
0: Przytrzymać. Czyli dotknąć tych punktów, przytrzymać chwilkę, puścić i to się wykona. Ja to będę jeszcze za chwilkę demonstrował. Map switcher, kliknij dwukrotnie, by aktywować. Map switcher jest funkcją, która nam... 24 pole edycji, kliknij dokładnie, drugi, czwarty nie jest specjalnie potrzebna, bo to jest coś, co się odnosi do tych języków indyjskich. Tam pewne rzeczy się wpisuje inaczej w jednym trybie, a inaczej w drugim. To jest trochę bardziej skomplikowany system pisma. Spacja, kliknij dwukrotnie, by aktywować. Spacja. Punkt czwarty. sytuacją. Kliknij dwukrotnie, by aktywować. Interpunkcja. I to jest punkt piąty.
2: 36 pole edycji, kliknij dwukrotnie.
0: Nie, nawet 3 i 6, ale piąty przesunięty w lewo. O tym też będę za chwileczkę mówił. Czyli tryb, w którym, podobnie jak w klawiaturach tych fizycznych takich, nie fizycznych, przepraszam, tylko no programowych, ale tradycyjnych kuwerty, przełączamy się na interpunkcję jakby osobnym przyciskiem i na cyfry. To tutaj też tak trochę jest, że w trybie podstawowym są wpisywane litery i niektóre znaki interpunkcyjne, czyli na przykład przecinek, kropka, średnik, ale gdybyśmy już chcieli na przykład jakąś małpę albo jakiś ukośnik, to musimy włączyć tryb interpunkcji. I to działa tak, że po jednym włączeniu trybu następny wpisany znak jest z tej tablicy jakby interpunkcji i znowu wracamy do liter. Tak samo się wpisuje cyfry. Przesuwamy interpunkcję na włączoną i wtedy od A do J kombinacje wpisują litery od 1 do 0. Jeżeli chcemy wpisać dłuższy ciąg znaków interpunkcyjnych lub cyfr, to włączamy punctuation lock, czyli jakby blokadę interpunkcji, taki odpowiednik caps locka. No i wtedy wszystko, co wpisujemy, jest cyframi albo znakami interpunkcyjnymi.
2: Enter, kliknij dwukrotnie, by aktywować.
0: Enter, czyli w zależności od konfiguracji danej aplikacji albo wyślij, które już mieliśmy, albo nowa linia.
2: 15 pole edycji, kliknij dwukrotnie.
0: To jest 1 i 5, czyli można skojarzyć, bo litera E.
2: Anuluj przycisk.
0: E jak Enter, przytrzymane robi Enter.
2: Language switcher, kliknij dwukrotnie, by
0: przełączanie języka.
2: 3 pole edycji, kliknij dwukrotnie.
0: To jest przytrzymany punkt trzeci.
2: Anuluj. Letter deletion, kliknij dwukrotnie, by
0: aktywować. Usuwanie ostatnio wpisanego znaku.
2: 12 pole edycji, kliknij dwukrotnie, aby
0: edytować. 1 i 2, czyli B, jak backspace.
2: Anuluj przy... Word deletion, kliknij dwukrotnie.
0: I usuwanie słowa.
2: 14 pole edycji, kliknij
0: C, 1, 4 punkty.
2: Anuluj przycisk.
0: No i to jest wszystko, jeśli chodzi o tą sekcję ustawień. Mamy też ustawienie fizycznej klawiatury, czyli gdyby nam się chciało podłączyć klawiaturę Bluetooth lub na USB, na OTG, to tutaj możemy ustawić rozmaite opcje z tym związane. Tu możemy wybrać różne rodzaje tego, które klawisze mają być przypisane do punktów. Mamy parę gotowych ustawień. I mamy FDSJKL, czyli FDS to 1, 2, 3, a JKL 4, 5, 6. SDFJKL, REWUIO i 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: A, no to rzeczywiście parę opcji jest. Samemu nie można sobie tego podefiniować, tylko możemy wybrać.
0: Można jak najbardziej tutaj. Tak, tutaj mamy opcje właśnie związane ze specjalnymi komendami lub punktami i tu mamy odpowiednio.
2: Jeden, kliknij dwukrotnie, by aktywować.
0: Punkt pierwszy,
2: dot dwa, kliknij dwukrotnie, by
0: punkt drugi,
2: dot trzy, kliknij dwukrotnie,
0: punkt trzeci i tak do ósmego. Ja tu wejdę do środka i tylko pokażę, że
2: edycji, kliknij
0: dwukrotnie, punkt trzeci na przykład jest literą S. Możemy tu wpisać dowolną inną literę i będzie tak jak chcemy. Tak, tu jest 8 punktów jest. Abbreviation key, czyli przycisk, który rozwinie nam skróty. To jest domyślnie A, jak abbreviation, no, ma to sens. Capital, czyli do robienia dużych liter. To jest G. Zdaje się, że przytrzymane z shiftem daje nam caps locka. Przełączanie języka to jest Q. Usuwanie ostatniej litery to H. Przełączanie map nas nie interesuje. Do trybu jednoręcznego skip, czyli to pomijanie, to jest T. Interpunkcja to jest który znak?
2: Średnik,
0: dobrze.
2: Anuluj przycisk, kliknij dwukrotnie, by aktywować. Dot 3, kliknij, let, maps, one, hands, punktuacja, dot 3, kliknij.
0: I to jest wszystko, jeśli chodzi o klawiatury fizyczne.
1: Okej.
0: Okay. Mamy też zaawansowane ustawienia, które, jak tutaj nas poinstruował autor, należy z rozwagą i tylko jeśli konieczne modyfikować. Może nam się to przydać. Mamy różne telefony, różne ekrany, a mamy tu... Tak, to jest czułość na gesty, czyli w momencie, kiedy przesuwamy po ekranie, kiedy ma rozróżniać, że jest to stuknięcie, a jest to przesunięcie. minimum zwibeleng for recognizing gestu resfliknij dwukrotnie. Tak, a to jest długość przeciągnięcia, żeby został gest rozpoznany jako gest przeciągnięcia. I tymi dwoma ustawieniami się bawimy, jeżeli coś nam nie działa, jeżeli przesunięcia nie działają, albo stuknięcia nie działają, albo wpisujemy litery, a się wykonują jakieś komendy, to tymi ustawieniami można się też pobawić. No i to jest wszystko, jeśli chodzi o ustawienia. I myślę, że mógłbym już zacząć testować jakieś pisanie.
1: No myślę, że tak.
0: Dobrze.
1: W końcu w takim razie... poustawialiśmy, to teraz trzeba zobaczyć, jak to działa w praktyce.
0: Tak, jak najbardziej. Po prawie godzinie audycji, bez 10 minut, zaczynamy pisać na klawiaturze brajlowskiej.
1: Tak, okay. To dobry czas.
0: Myślę, że tak. Dobrze, w takim razie tu mam pole edycji. Klawiatura się z nami przywita brzdęczkiem. Advanced Commentary zawiesił swoją mowę, więc możemy działać.
1: Dobrze, dobrze, Pawle, ale jeszcze zapytam, bo nie wszyscy być może używają Commentary. Część z naszych słuchaczy korzysta zapewne z Talkbacka. No i teraz moje pytanie jest takie. Co robimy w przypadku Talkbacka, jeżeli chcemy pisać na tej klawiaturze?
0: Wstrzymujemy dotyk w Talkbacku, czy, albo nawet go wyłączamy, bo przecież w Androidzie już 8, 9... to nawet nie jest wstrzymywanie Talkbacka, tylko autentycznie wyłączenie całej usługi dostępności. To należy ustawić w ustawieniach. Tam jest dostępności, jest taka opcja jak skrót dostępności i to jest skrót przytrzymania dwóch klawiszy głośności naraz. Ten skrót przypisujemy do Talkbacka i wtedy przytrzymanie dwóch klawiszy głośności naraz przez pewien czas wyłącza Talkbacka, możemy pisać na klawiaturze, a potem ponowne naciśnięcie tych dwóch klawiszy głośności znowu go przywraca. Więc możemy w ten sposób się wesprzeć. W Samsungu jest też trochę inaczej, bo chyba jest power z głośnością którąś, bo tam jest też asystent ten głosowy, voice assistant. I tam też tych opcji do dostępności, one są też trochę inne. Niektórzy jeszcze mają Samsunga z klawiszem home, to 3 wciśnięcia klawisza home. To już ja ekspertem nie jestem, bo Samsunga nie mam. Ale
1: I trzeba to zrobić, Talkbacka trzeba wyłączyć jakby po wejściu w pole edycyjne, tak?
0: Tak, po stuknięciu dwa razy, jak klawiatura się już pokaże, możemy go sobie wyłączyć i wtedy możemy wchodzić w działanie z klawiaturą.
1: Rozumiem.
0: Dobrze, ja mam już teoretycznie skalibrowaną klawiaturę, ale specjalnie dla was, żeby wam pokazać, jak to działa z trybem ręcznym, skalibruję ją ponownie, nawet skalibruję ją na kilka sposobów i zobaczymy, czy to rzeczywiście działa tak, jak ja bym sobie wyobrażał. Mhm. Trzymam teraz w tej mojej ulubionej pozycji, czyli w poprzek, tak jak już mówiliśmy, z ekranem obróconym z dala ode mnie, czyli pleckami do mnie. No i przykładam cztery palce do ekranu na chwilkę. Trzymam, puszczam. Czyli rozpoczęto przypisywanie. Naciskaj kropki jedną po drugiej, tak jak sobie tego życzysz. Tutaj uwaga, warto już na tym etapie przykładania tych czterech palców do ekranu chwycić telefon w takiej pozycji, w jakiej chcemy. Jeżeli zrobimy to dopiero potem, to mogą się nie przypisać te punkty, albo niektóre obszary ekranu mogą być dla nas niedostępne i kropka tam po prostu nie wyląduje. Więc poproszono mnie o punkt pierwszy. Punkt pierwszy chcę mieć pod wskazującym lewej ręki, czyli blisko prawej krawędzi ekranu, tej z głośnością i wyłącznikiem. Naciskam. Poprosiło mnie o punkt drugi. Dla eksperymentu dotknę w tym samym miejscu, gdzie zrobiłem punkt pierwszy. I tu mi już mówi, że pokrywa się to z punktem, który już ustawiłem, więc nie mogę tego tak ustawić. No i słusznie. Drugi punkt chcę pod środkowym palcem lewej ręki, czyli troszkę poniżej tego pierwszego. Tak w połowie linijki na ekranie, tak bliżej dołu, no tam, gdzie teraz trzymam rękę. Jeszcze niżej. Trójka. Cztery. Będę chciał pod wskazującym palcem prawej ręki, czyli w górnej części ekranu, ale po jego prawej stronie analogicznie też. Poniżej piąty punkt środkowy, czyli po środku ekranu. Czy po środku tej linii. I po lewej stronie punkt szósty. I teraz jeszcze, jako że mam włączony gdzieś ten tryb klawiatury komputerowej, który mi nie jest tu do niczego potrzebny, jeszcze prosi mnie o punkty 7-8, to już tak na krańcach ekranu zrobię. Tak, czyli punkty przypisane i znowu, gdybym chciał przemapować, no to musiałbym te cztery palce położyć i znowu byłby cały proces szedł od nowa. No to spróbujmy coś napisać. Ja napiszę moje standardowe zdanie, to jest test. W tej konfiguracji punkty 4-6 działają jako znak dużej litery. Więc po wpisaniu tych punktów następna litera będzie duża. No to piszemy zgodnie z tym, jak ustawiliśmy punkty. 4-6. drugi, trzeci, czwarty, piąty. O, tutaj nawet Ania odezwała się trochę wyższym tonem, czyli jest to znak wielkiej litery. W ten sposób Advanced Braille Keyboard oznajmia, nie ma, że duże T czy coś, tylko wyższym tonem syntezatora. Spacja, czyli przesunięcie palcem do siebie, czyli jakby czwarty punkt w prawo, z tej perspektywy, jak on jest ustawiony, czyli przeciągnięcie palca na tym czwartym punkcie do siebie. I teraz chciałem dać kropkę, punkt trzeci, ale mi to nie wyszło. Gdybym usunął, a usunięcie to jest analogiczny gest, tylko w drugą stronę, usunięcie ostatniego znaku, przesunięcie czwartego punktu w lewo, to usunąłem spację. I widać, że usunąłem też literę T, więc ta kropka się nie zrobiła, tam powstała spacja. Żeby zrobić kropkę, muszę włączyć tryb interpunkcji, czyli mogę albo przytrzymać punkty trzeci, szósty, bo tak przecież mam ustawione w ustawieniach, albo mogę przyciągnąć od siebie, czyli jakby w lewo, punkt piąty i wtedy mam włączony tryb interpunkcji i wtedy już trzeci punkt jest kropką. I tak samo, gdybym chciał wpisać jakieś liczby, to mogę też włączyć ten tryb interpunkcji. I wtedy litera A nie jest literą A, tylko cyfrą 1. Dokładnie.
1: Czyli w trybie interpunkcji możemy wpisywać znaki interpunkcyjne i liczby, tak?
0: I liczby, dokładnie, cyfry. Tak. Mhm. Tak. Tylko tak jak już wspomniałem, tryb interpunkcji działa jednorazowo, a jak chcemy go mieć na stałe, to musimy przesunąć dwa razy tym piątym punktem. Punktuacja on. Punktuacja lock on. I mamy punctuation lock on. Mhm. I wtedy możemy pisać 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0. No i możemy to wszystko tak usuwać. I teraz wyłączę ten tryb, ten lock. I zobaczymy, czy się naprawiło, bo jest. Znowu są litery. No więc dobrze, ja mogę teraz te słowa pousuwać. Słowa usuwam, przytrzymując punkt drugi i popychając do siebie, od siebie, czyli tak jakbym włączał interpunkcję, punkt piąty.
2: To jest test. To jest test.
0: A nie, tutaj coś się...
2: To jest test. To jest test. Test. Jest.
0: A nie.
2: To jest test.
0: To tak łatwo nie działa. To coś mi się musiało pomylić.
2: To jest test. Kropka, kropka, kropka.
0: Bo to, co ja robiłem, to było przesuwanie kursora. Czyli jak ja trzymam...
2: Kropka.
0: Tak. Jak ja trzymam punkt pierwszy i punkt czwarty przeciągam w prawo lub w lewo, czyli...
2: C. C.
0: Właśnie, do siebie lub od siebie. Przesuwam kursor o znak. A jeżeli robię to samo, trzymając punkt pierwszy i z punktem piątym, to przesuwam o słowo. Musiałbym znaleźć niestety
2: przecinek
0: w instrukcji, jak usuwać te słowa. Na pewno da się to robić, przytrzymując literę C, czyli gdybym napisał teraz test i chciał ten test usunąć, to przytrzymuję pierwszy, czwarty.
2: Test deleted.
0: O, i słowo test zostało usunięte. Mhm. Dokładnie. No i teraz powiedzmy, że nie chcę już pisać w ten sposób, że mam w poprzek telefon, tylko sobie go wezmę pionowo. Ała, moje ręce, bo ten telefon jest duży. I teraz trzymam tak, że mój mały palec spoczywa na jacku. Jack jest po lewej stronie górnej ścianki, a kciuk zatyka głośnik. I analogicznie ustawiony mam po prawej stronie. Kciuk i mały palec. I teraz moja ręka jest dość mocno rozciągnięta, ale palce serdeczne, środkowe i wskazujące są po dwóch stronach ekranu. Lewa ręka jest po... na lewej tej dłuższej krawędzi, a prawa jest na prawej dłuższej krawędzi, tam gdzie głośność i power. No i teraz spróbujmy to przekonfigurować. Ciekawe, czy mi to wyjdzie. Cztery palce na ekran.
2: Assignment started to one by one as you wish. Press dot 1, och dot 2, och dot 3, och dot 4, och dot 5, och dot 6, och dot 7, och dot 8, dot assignment, drag 4 fingers to reassign.
0: No i teraz próbujemy pisać.
2: T, o, o tyle tet.
0: Tak, gesty idą w drugą stronę, okej.
2: Okay.
1: Zadziałało.
0: Tak, tylko nie mogę teraz włączyć punkt tego, punkt interpunkcji. A! Nie? No cóż, chyba nam to nie wyjdzie.
1: No widać, że tego sposobu raczej nie praktykujesz na co dzień, ale się jakoś nie dziwię, że nie.
0: Tak, dokładnie.
1: Sam bym tak nie chciał pisać.
0: No dobra, a gdybym chciał laptop, położę teraz telefon na stole, odepchnę klawiaturę trochę do tyłu i przykładam, mam teraz ręce jedną obok drugiej, tak jakbym pisał na klawiaturze komputera, telefon leży prawym bokiem do mnie, czyli tym z głośnością i z powerem, i kładę cztery palce tak po środku ekranu, tak.
2: Segment started to one by on as you wish. Press dot 1. Toch dot 2. Toch dot 3. Toch dot 4. Toch dot 5. Toch dot 6. Toch dot 7. Toch dot 8. Dot signet. Grać 4 fingers to reasign.
0: I próbujemy pisać.
2: O. To. E. S. S. S. Spacę. S. Dyl. S. E. Dylet. Spacę. Dyletet. To. I. C. S. S. Dyl. C. I. Dyletet. I. Dyletet. J. E. Dialog. P.
0: O, tu się otwarła chyba opcja. Jak się położy jakoś cztery palce, to się otwiera okno wyboru klawiatury.
2: Pace, P, deletet. M. M, deletet.
0: S. O, jest.
2: S. S, deletet. S. S. S, deletet. D.
0: O.
2: Jest.
0: O.
2: D. S. D.
0: I.
2: Test. Pace, deletet. Test. Spac, caps lock on.
0: Tak. No dokładnie, w każdym razie, no teoretycznie skonfigurowałem to tak, że to nawet działa. Ja po prostu nie jestem przyzwyczajony do tego układu.
1: No nic dziwnego.
0: Ale jak najbardziej skalibrowały się punkty tak jak powinny.
1: Tak, i można w ten sposób pisać, jeżeli ktoś chce.
0: Dokładnie. Ja sobie to zrobię z powrotem po mojemu.
2: Segment started to, one by on as you wish. Press dot 1. Toch dot 2, toch dot 3, toch dot 4, toch dot 5, toch dot 6, toch dot 7, toch dot 8, dot signet, drag 4 fingers to reasign.
0: No i teraz może, mogę już sobie spokojnie pisać, tak jak mi się podoba. Chyba niestety, o, to jest ten...
2: Caps lock off.
0: O, caps lock się wyłączył. No i teraz co mogę jeszcze tutaj zrobić ciekawego? Są różne gesty związane z przeciąganiem kropek. Albo jednej kropki, albo przytrzymaniem jednej i przeciągnięciem drugiej. I tego jest dość dużo. Jest przełączanie języka pod trzecim punktem.
2: To jest test, to jest test.
0: Przepraszam, pod pierwszym punktem.
2: Spanish loaded.
0: Hiszpański.
2: Busan loaded.
0: Rosyjski.
2: German loaded.
0: Niemiecki.
2: French loaded.
0: Francuski.
2: Numerical loaded.
0: Numerical, czyli są numery i...
2: A,
0: nawet to chyba nie działa.
2: A, deleted. Sześć. Sześć.
0: A tak, obniżone cyfry.
2: Jeden.
0: Obniżone cyfry działają tutaj i ja nie znam tej notacji Nemeth, tej matematycznej, ale wiem, że jak ktoś się zna, to można tu wpisywać różne rzeczy.
1: A czy w tym trybie działają na przykład też polskie znaki?
0: Prawdopodobnie nie, bo to jest inna tablica.
1: Aha,
0: ale mogę zobaczyć.
1: Aha, okay.
0: Tak, angielski i polski.
1: Bo wiesz, chodzi mi, bo wiesz, chodzi mi o taką tablicę, w której dałoby się wpisywać na przykład polskie znaki i jednocześnie cyfry bez przełączania się na ten tryb.
0: To w LibLuisie. To w LibLuisie jak najbardziej już działa, no ale LibLuis jest obciążony tymi błędami, o którymi mówiłem.
1: Rozumiem.
0: Bo w LibLuisie są już i znak liczbowy działa w tej literackiej i ósmy punkt to cyfry jako w komputerowej.
1: Okej.
0: Okej, no to... Tutaj mamy to, mamy przełączanie języków pod punktem pierwszym, mamy pod punktem drugim.
2: Kropka, kropka, deletet, deletet, deletet.
0: Mamy odczytywanie tego, co ostatnio napisaliśmy pod kursorem.
2: To jest test, to jest test, to jest test.
0: Mamy pod, jest test, jest pod trzecim punktem mamy odczytywanie tego, co jest za kursorem i przed kursorem. Spacja i usuwanie to jest... Punkt czwarty. Punkt piąty to jest właśnie ten tryb interpunkcji. A szósty to jest znak dużej litery lub caps lock. Teraz na przykład jak przytrzymamy punkt trzeci, to możemy zaznaczać tekst, kopiować, wycinać i wklejać. Możemy też różne inne opcje tu przełączać. Ja teraz wszystkiego nie pamiętam. Mogę zajrzeć do dokumentacji, ale wy też możecie. I tam jest to wszystko bardzo ładnie rozpisane. W takim formacie śmiesznym, że jest na przykład pierwsza cyfra to jest punkt, a druga cyfra 0 lub 1 znaczy przesunięcie w lewo lub w prawo. 0 jest w lewo, a 1 to jest w prawo. I przy tych kombinacjach z jednym punktem, gdzie jedną kropkę gdzieś przeciągamy, to będą takie typu 10, 11, 20, 21. Natomiast przy kombinacjach z dwiema kropkami, gdzie jedną kropkę trzymamy, a drugą przeciągamy, to pierwsza cyfra oznacza kropkę, którą trzymamy, druga, którą przeciągamy, a trzecia kierunek, więc mamy tam 510, 150 i tak dalej. Okej, to ja może jeszcze zaprezentuję ten tryb jednoręczny.
1: Okej.
0: I to jest funkcja, gdzie być może będę ci, Michale, prosił o techniczną przerwę, ale
1: nie
0: to
1: ma najmniejszego problemu, tak jak poza anteną rozmawialiśmy, że może się tak zdarzyć, ja jestem gotowy jak coś.
0: Bo jest to funkcja, tak jak mówiłem, kapryśna, ona, ja wiem jak ona działa i ona tak działa, tylko że ona czasami potrzebuje trochę czasu, żeby się jakoś zaadaptować i żeby zacząć działać, więc no zobaczymy, może dziś będziemy mieli szczęście.
1: Okej.
0: Więc wchodzę do ustawień. To chyba tu. One hand mode. Zaznaczam. Klawiatura się zgłosiła, że przyjęła wybór. No i teraz wchodzimy do trybu pisania. Instrukcja nakazuje, że kalibracja tej klawiatury przebiega poprzez przeciągnięcie w czterech palców, czyli wszystkich poza kciukiem, tej ręki, z której chcemy korzystać, w dół, po ekranie. No, zobaczymy. Coś chyba nie. Ja odkryłem, że działa przyłożenie do ekranu, ale też gdzieś w połowie jego wysokości trzech palców. Wtedy to się skalibruje. O, zadzwoniło. No i teraz powinno być tak, że od lewej do prawej strony, ja ten telefon trzymam tak jak zwykle, czyli między kciukiem a małym palcem, tak u dołu, blisko ładowarki i głośnika, on tak w mojej ręce sobie dynda. I teraz te trzy pozostałe palce, które tu mam na ekranie w powietrzu chwilowo, będą mi służyły do wbijania liter. Mój palec serdeczny to będzie punkt pierwszy, palec środkowy to będzie punkt drugi, a palec wskazujący to będzie punkt trzeci. No ja próbuję wpisać słowo, na przykład właśnie test, w tym celu. Albo dobra, zróbmy coś prostszego, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa. Wpiszmy baba, bo to nie wymaga tego, żeby się przełączać na czwarty, piąty, szósty. Więc wpiszmy najpierw literę B, czyli pierwszy, drugi i potem zrobimy przeskok, czyli skip, czyli delikatnie palcem wskazującym wyjdę poza granicę tego obszaru, na skraj ekranu, dotknę i on powinien mi to przechwycić, że ja już wpisałem literę, więc uwaga. Pierwszy, drugi, pominięcie. No i właśnie, tu mam problem, bo coś nie zaskoczyło. B? B. O, na przykład teraz zachwycił pierwszy, drugi i szósty, bo gdzieś za blisko dotknąłem tej klawiatury i wpisał mi literę E, bo przełączył się po pierwszym i drugim na czwarty, piąty, szósty. No i niestety nie wyszło, ale może się uda. A właśnie. Ten obszar, który jest poza klawiaturą, z prawej strony, on nam służy do przesunięcia w dół w celu usunięcia ostatniego znaku, albo przesunięcia w górę w celu zrobienia spacji. No i dotknięcia, jeżeli chcemy pominąć któryś rządek. No więc spróbuję jeszcze raz z tym nieszczęsnym B. B.
1: Nie.
0: No niestety nam to nie pójdzie. O, ale A już poszło.
1: A poszło. Tyle dobrego.
0: O, jest weszło B. Zobaczmy, czy wyjdzie A.
1: Jak zaczęło iść B, to nie chce iść A.
0: O, on.
1: On.
0: Pierwszy, szósty, bo znowu coś za blisko dotknąłem, ten ekran. O, jest A. B. A, no jest baba. Trochę to zajęło, jak widzicie, ale w końcu się udało. No dobra, to spróbujmy usunąć tą babę. I spróbujmy napisać słowo test. To może być trochę trudniejsze, bo teraz litera T, czyli drugi, trzeci, czwarty, piąty. Najpierw nacisnę drugi, trzeci, a potem jakby pierwszy, drugi, no bo ten rządek 4, 1, 2, 3 przełączy się na 4, 5, 6, czyli pierwszy punkt stanie się czwartym, drugi punkt stanie się piątym, a trzeci szóstym. Więc spróbujmy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty. Nie udało się. O, wpisało się B na przykład znowu. Jak teraz tego nie potrzeba, to jest. Znowu B. No. Teraz E.
1: Na razie można odnieść wrażenie, że klawiatura żyje własnym życiem i pisze, co chce.
0: Wykrywa, co chce, to prawda.
1: Tak.
0: Bo nie wiem też do końca, gdzie on te kropki postawił. Dobra. Aha! No ją trzeba dobrze skalibrować. Teraz przyłożyłem te palce trzy bliżej dołu ekranu, więc ten telefon tak trzymam na koniuszkach tych palców. Ale jak zrobiłem te w tym miejscu, gdzie skalibrowałem, to już jest dobrze. Teraz pierwszy, piąty. Nie A, tylko pierwszy, piąty. Znowu nie chcę to wyjść. O, teraz wyszło E. Zrobiłem pierwszy i piąty. Gdzieś musiałem... Chyba nie mam do końca też rozeznania, jak blisko siebie te kropki są, bo to jest bardzo mała przestrzeń tutaj.
1: No tak.
0: Spróbujmy S. I spróbujmy T. Jest.
1: No, trening czyni mistrza, jak
0: słynę. Może jeszcze się uda zrobić, bo oczywiście wszystkie przeciągane gesty tutaj z przeciąganymi punktami jak najbardziej działają, więc może uda się zrobić interpunkcję. Nie.
2: Est. Nowe powiadomienie od Twittera. Użytkownik Małta Michal Kaspercza odpowiedział, właśnie sobie testowo przerzuciłem kartę do głośnika z Google.
0: Pozdrawiamy Michała. Okej, mam nadzieję, że to jakaś prywata nie poszła i tak to widać na Twitterze wszystko. Dokładnie. Zrobiłem nie przeszkadzać, ale tu mi nie wiem, czy nie wiem, po co mi to przeczytał. No okej. Okay.
1: Pozdrawiamy Michała i życzymy udanego korzystania z głośnika.
0: Dobrze. Jest T i...
2: Est.
0: I...
2: Est. Est.
0: A, bo musimy zrobić przecież pominąć. Skip i... Skip i... O, i teraz zrobię... ładną kropkę. T, teraz skip
2: punktuation on
0: i kropka.
1: Jak proszę Państwa słychać na załączonym obrazku,
0: tak, to nie chcę.
1: To nie jest łatwe. To nie jest łatwe.
0: Dokładnie. Więc jak widzicie, to nie jest coś, czego ja bym pewnie używał idąc po ulicy i chcąc coś szybko napisać, aczkolwiek może to jest właśnie kwestia jakiegoś treningu. Ja się tym jeszcze pobawię, wy też się pobawcie. No i może się za jakiś czas podzielimy naszymi jakimiś obserwacjami. No dobrze, no to jeszcze jedna rzecz, którą mogę pokazać, a może w zasadzie dwie. Bo z jednej strony SoftBraille Keyboard pozwala nam na podgląd tego, jakie znaki odpowiadają za co, czy jakie kombinacje punktów odpowiadają za co w konkretnej tablicy brajlowskiej. Ja może wyłączę tą jedną rękę, bo to będzie nam tu utrudniało. Tak więc, Advanced Options, to jest Map Viewer, czyli podglądacz mapy tablicowej.
1: Czyli do czego to może służyć? Co możemy za pomocą tego zrobić?
0: Możemy sprawdzić, które kombinacje punktów, jakim odpowiadają literom albo znakom. Jeżeli nie jesteśmy pewni, nie znamy, albo chcemy sobie przypomnieć.
1: Rozumiem.
0: Czyli tak. Tu wybieramy język w tym pierwszym polu. Ja wybiorę polski, oczywiście.
2: Advanced Braille Keyboard, pole kombi 46, kliknij pole kombi, polisz, kliknij dwukrotnie, by aktywować. Pole kombi 46,
0: 46 chyba oznacza dużą literę, więc tu będą duże litery pokazane. Chyba, tak to rozumiem, to jest dla mnie też troszkę skomplikowane tutaj.
2: 46, kliknij, aktywować.
0: 6 i to są chyba emoji, bo teoretycznie punkt 6 powinien wywoływać wpisywanie emoji. Ale mi się nie udało tego niestety opanować. Jak komuś się udało, to no zachęcam do tego, żeby się podzielił. Tu można podejrzeć skróty, które jeżeli tablica ma w sobie wszyte jakieś skróty, ktoś je zadeklarował na jakieś tam popularne stwierdzenia, sformułowania, to tutaj możemy je znaleźć. Polska nie ma. Beginning i middle. To jest jakiś taki dziwny podział, że teoretycznie są takie litery, które częściej występują na początku słów niż inne. Nie wiem na podstawie jakich słowników to jest tworzone. Jak dla mnie absolutnie nie ma różnicy. Jak to podglądam. I punctuations, czyli znaki interpunkcyjne. No to weźmy chociażby te beginning. I tutaj już czyta nam wszystko po kolei, że jeden, pierwszy punkt to A, pierwszy drugi to B, pierwszy czwarty to C. I najlepiej to jest chyba czytać jakimś trybem nawigacji po liniach.
2: Tryb edycji.
0: Na przykład, o, to jest w ogóle pole edycji. No to jeszcze lepiej.
2: 1A, 12B, 14C, 145D.
1: No tak.
0: No i w ten sposób możemy się
1: zapoznać. I teraz już wiemy, o co tu chodzi, jakie punkty są, gdzie tak. I jakie znaki wprowadzamy, jakimi kombinacjami.
0: Mhm. Dobrze.
1: To jest to w sumie taka ściągawka dla kogoś, kto chciałby się nawet Braille'a nauczyć, tak trochę na to około, prawda. Ale można.
0: Tak, jak najbardziej można. Są to też polskie znaczki, więc jak najbardziej wszystkiego się można nauczyć. No i ostatnia rzecz, którą bym chciał pokazać, to jest edytor skrótów, bo to też przydatna funkcja. O, tu jeszcze jest Join ABK. Tu jeszcze jest opcja dołączenia do forum, czyli można po prostu na listę dyskusyjną się dopisać i zgłaszać błędy i uwagi i sugestie, do czego również zachęcam. Ale jest też edytor skrótów, Abbreviation Editor. I tutaj jest. To już sobie wpisałem, że BTW to ma być rozwinięte do by the way. Mogę to zaznaczyć celem usunięcia na przykład, ale nie chcę tego robić. Jest tu opcja dodaj. Jest tu opcja usuń, gdybym coś zaznaczył. Import, usuń wszystko i eksport. I to jest o tyle ciekawe, że możemy tymi listami skrótów się wymieniać ze znajomymi, po prostu wysyłając im plik,
1: fajna
0: który
1: sprawa.
0: Wyeksportowaliśmy. Mhm. Bardzo fajna sprawa. No zwłaszcza, że można tak naprawdę tutaj pewnie zdefiniować w ogóle jakieś aliasy dla różnych znaków, których na przykład nie ma w tablicy, albo których jakieś unikodowe, mniej popularne znaki. W ten sposób można sobie emoji przemycić. No, kreatywność jest wasza, więc możecie jakby tutaj robić, co wam się podoba. W tym momencie ja spróbuję dodać ZW, jako zaraz wracam.
2: Przycisk kliknij dwukrotnie, OK, cancel. Pole edycji kliknij dwukrotnie, OK, przycisk kliknij, cancel. Pole edycji kliknij dwukrotnie, pole edycji kliknij, OK, przycisk, cancel, przycisk kliknij.
0: Mamy dwa pola edycji, one są niepodpisane z jakichś przyczyn, ale pierwsze pole to jest skrót, czyli to, co będziemy wpisywać na klawiaturze, a drugie pole to jest pełne brzmienie tego, co chcemy wpisać.
2: Pole edycji kliknij dwukrotnie,
0: no więc tu wpiszemy Z slash W, to się chyba pisało ze slashem, nie?
1: Jak dobrze pamiętam, to tak.
0: To spróbujmy, czy wyjdzie. Z.
2: Z. Punktuation on. Kropka.
0: Nie.
2: Deleted. Punktuation on. Skeletet.
0: Z.
2: Z. Punktuation on. Kośnik.
0: O, ukośnik.
2: W.
0: W. Dobra. Przepraszam, czemu ukośnik, jak to jest po prostu skrót od dwóch słów, ale...
1: Tak się jakoś przyjęło, nie wiem w sumie czemu.
0: Tak. I wpiszemy, zaraz wracam.
2: Z. Z, zaraz, W, R, A, C, A, M. Przegląd przycisk, ułatwień, ekran główny, ukoś, zaraz wracam, OK, przycisk, kliknij, abbreviation, editor.
0: I mamy tutaj już.
2: Ramowy przycisk, kliknij, ad, przycisk, zdzielone przez, równa się, zaraz wracam, pole wyboru, odznaczone, kliknij, dwukrotnie,
1: ad, Z, zdzielone przez.
0: Tak. I mój skrót się dodał. I teraz wrócę i spróbuję to napisać. Dobra, Z.
2: Z, punktuation on, kośnik.
0: W. I teraz zrobię spację, żeby to podzielić.
2: Zaraz wracam spację.
1: Super,
0: i
1: działa.
0: Rozwinął się skrót. No, więc taką funkcję również posiada Software Keyboard. Ja teraz usunę. C przytrzymane.
2: Wracam, deleted.
0: C przytrzymane.
2: Zaraz, deleted.
0: Okej. Okay. I można jak najbardziej tutaj sobie już poeksperymentować z tymi skrótami. No to jest w zasadzie wszystko, co bym chciał pokazać. Kwestia jest jeszcze nieomówiona edycji tekstu. No mógłbym tutaj spojrzeć do dokumentacji co do różnych skrótów z przesunięciami palcem. Może znajdę na szybko te skróty, przepraszam was najmocniej. Posłuchacie troszkę mojej
1: klawiatury mechanicznej. No to widzę, że spodobała ci się idea klawiatury mechanicznej. To ja teraz, mówiąc szczerze, mam cichszą niż twoja, chociaż też mechaniczną.
0: Mhm.
1: O.
0: Tak, znalazłem te kombinacje z punktami. A więc punkt pierwszy przesunięty w lewo i jest to przełączanie języka, to pokazywaliśmy. A przesunięty w prawo to jest usuwanie słowa. Okej, w porządku. Teraz punkt drugi, przesunięty w lewo, czyta literę na lewo od kursora, a w prawo literę na prawo od kursora. Trzeci punkt, tak, aha, zdanie do kursora to jest trzeci punkt w lewo, a trzeci punkt w prawo to jest słowo do kursora, czyli ostatnie słowo przed kursorem. Tak, czwarty punkt w lewo, w prawo to jest spacja backspace, to co już mówiłem. Piąty punkt przesunięty w lewo lub w prawo to jest odpowiednio ochrona przed rozwijaniem skrótów i interpunkcja numery, czyli to co pokazywałem. A szósty punkt przesunięty w lewo to duża litera i szybko dwa razy to caps lock, a szósty punkt w prawo to nowa linia. I teraz a trzy palce w prawo to jest wyślij albo przejdź, albo czyli to samo co litera E chyba, czyli Enter, albo K to było wyślij, pierwszy, trzeci. Czyli trzy palce w prawo robi to samo, a trzy palce w lewo rozwija klawiaturę, jeżeli ją zwinęliśmy. Na przykład jest to przydatne, kiedy wyszukujemy coś i nie działa to tak, że napiszemy ten termin wyszukiwania i naciśniemy Enter, tylko po prostu zaczynają się pokazywać podpowiedzi w miarę jak piszemy i trzeba coś wybrać. Po prostu zminimalizowawszy klawiaturę, przywróciwszy dotyk w screenreaderze, trzeba wybrać w miarę jak się tam uaktualnia lista podpowiedzi. Więc tutaj jak najbardziej te trzy palce mogą tam pomóc. Mamy też punkty. Czyli jedną kropkę trzymamy, drugą kropkę przesuwamy w którąś stronę. I teraz punkt pierwszy przytrzymany, a punkt czwarty przesunięty w lewo lub w prawo. Przesuwanie kursora w prawo lub w lewo, czyli po znakach. Teraz pierwszy punkt przytrzymany, a piąty punkt w lewo lub w prawo. To są przesuwanie kursora po słowach, to już też pokazałem. Teraz zdanie w lewo, zdanie w prawo, to jest pierwszy punkt przytrzymany, a szósty przesunięty w lewo lub w prawo. Teraz drugi punkt przytrzymany i czwarty punkt w lewo i w prawo. Przesuwanie kursora w górę lub w dół, czyli po liniach. Drugi, piąty. Przesuwanie kursora na początek lub koniec linii. I drugi punkt przytrzymany, a szósty przesunięty. To jest początek lub koniec tekstu. I teraz zabawa z trzecim punktem. Trzeci punkt trzymamy, a przesuwamy czwarty, piąty lub szósty. Trzeci punkt, czwarty w lewo. Przejdź do poprzedniego lub następnego pola edycji. To jest bardzo przydatne, jak się rejestrujemy gdzieś.
1: Jakiś formularz mamy do wypełnienia, tak? To może być fajne.
0: Tak. Teraz z piątym punktem. Trzeci punkt przytrzymany, piąty w lewo, w prawo. Przeczytaj cały tekst od kursora w lewo lub od kursora w prawo. Trzeci, szósty. Rozwiń klawiaturę. Zwija w lewo, rozwija w prawo. Czwarty punkt przytrzymany, teraz drugą kolumnę mamy. Czwarty punkt trzymamy, a pierwszy punkt przesuwamy. Pierwszy punkt w lewo, w prawo. Przeczytaj poprzednie lub następne słowo. Czwarty z drugim. W lewo zaznacz cały tekst, w prawo przeczytaj cały tekst. Czwarty punkt przytrzymany i trzeci punkt w lewo, w prawo. Wstaw punkt zaznaczenia albo zaznacz ostatni ruch kursora, czyli to jest chyba ostatni ruch kursora, czyli gdzieś się ustawiam kursorem i tu zaznaczam początek, a potem przesuwam się gdzieś i zaznaczam koniec tą opcją punktu zaznaczania. Czyli czwarty punkt przytrzymany, a trzecim punktem najpierw w prawo zaznaczam w tym miejscu, gdzie jestem, że tu chcę zacząć zaznaczanie, a potem przemieszczam się gdzieś i w lewo zaznaczam, że tu kończę zaznaczanie. Obojętnie czy w lewo, czy w prawo. W sensie obojętnie czy w lewo, czy w prawo tekstu. O to mi chodzi. Teraz z piątym punktem. Piąty punkt przytrzymany i pierwszy przesunięty w lewo lub w prawo. W lewo wytnij, w prawo kopiuj. Przytrzymany piąty, a przesunięty w drugi. Wklej, usuń zaznaczony tekst. Przytrzymany piąty, a przesunięty trzeci w lewo lub w prawo. Przeczytaj schowek, przeczytaj zaznaczony tekst. I szósty punkt. Przytrzymujemy szósty, przesuwamy pierwszy. blokuj, odblokowuj układ automatyczny, czyli ten automatik, który pokazywałem, gdzie dostosowuje się do położenia telefonu układ klawiatury. I to jest wszystko, jeśli chodzi o gesty.
1: Gestów jest sporo. Gestów jest sporo. Myślę, że gdzieś tam, wiadomo, praktykując używanie tej klawiatury, jesteśmy je w stanie w końcu opanować, ale no chociażby wziąwszy pod uwagę to, że ty, Pawle, używasz tej klawiatury, a potrzebowałeś ściągawki, no to jednak też świadczy o tym, że to nie jest takie proste, żeby się tego
0: proste
1: wszystkiego nauczyć.
0: Proste nie jest, ale już widać na pierwszy rzut oka i myślę, że po tym podcaście już też widać i słychać, że ta klawiatura ma dużo więcej opcji niż ten software keyboard, którego do tej pory używaliśmy. I mimo, że jest to skomplikowane, to jest to jakoś opracowane. No i przede wszystkim autor jest otwarty na sugestie. Z tego, co gdzieś rozmawiałem z innymi osobami, które są zaangażowane w projekt, ponoć jest na tyle szalony, że próbował stworzyć ujednoliconą tablicę brajlowską dla emoji w LibLuisie. Chyba to niestety się nie udało, ale próba była, więc chyba mu zależy na tym, żeby jak najbardziej w tego brajla pójść i żeby ten brajl był dla ludzi jak najbardziej uniwersalny, wygodny, wszechstronny i żeby się sprawdzał w tych różnych zadaniach, z którymi musimy się mierzyć każdego dnia. No czyli, czego ja wam życzę. Też,
1: czyli reasumując, koszt klawiatury to jest około 10 zł, tak?
0: Tak,
1: w sklepie
0: tak.
1: Play. Dostępna tylko dla Androida. Na iOS-a,
0: tak,
1: na iOS-a
0: tylko
1: nie
0: dla Androida. Mhm. Nie ma.
1: Jasne. Advanced Braille Keyboard, tak nazywa się ta klawiatura. Klawiatura, jak sama nazwa wskazuje, umożliwiająca nam wprowadzanie tekstu za pomocą Braille'a. A tę klawiaturę dziś dla słuchaczy Tyflo Podcastu, Tyflo Radia opisywał Paweł Masarczyk. Dziękuję ci bardzo, Pawle.
0: Ja dziękuję wam również. Miłego korzystania. W razie pytań piszcie w komentarzach i do usłyszenia w którymś kolejnym odcinku.
1: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania w Tyflo Radio.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Rafał Kiwak. Kontynuujemy zagadnienie około androidowe, że się tak wyrażę. Ostatnio monotematyczny się robi, ale do mych rąk trafiły dwa, myślę, bardzo dobre telefony, o których warto by było coś nieco więcej powiedzieć. A przy okazji chciałem Państwu pokazać, jak zachowuje się Android 2.3.4 w porównaniu do Androida 4.0. Oba te telefony to Sony Ericsson Xperia Pro, nie mylić z Mini Pro, oraz Sony Ericsson Neo V. Oba oczywiście Xperia. Zacznę od Pro. Pro aktualizacji do Androida jeszcze nie posiada, do Androida 4.0. I jest to telefon, jak sama nazwa wskazuje, większy brat, większy, mocniejszy telefonu Xperia Mini Pro. Ma klawiaturę, jest wysuwany, jest wielkości gdzieś tak w okolicach Nokii E52, myślę. Niemniej jednak jest nieco grubszy, a to wszystko przez tą klawiaturę. Jedyną jego wadą, proszę Państwa, może być to, że jest on zrobiony z takiego tworzywa śliskiego, powiedziałbym. To jest taki, że to pewnie będzie się bardzo palcowało i jak znam życie, szybko się porysuje. Ale zaznaczam też, że taki egzemplarz akurat trafił do mnie do testów. Telefony w kolorze srebrnym podobno. No i to tworzywo tak bynajmniej dla mnie nie wzbudza zaufania. Sama

kłamliwa, powiedziałbym. I to tyle jego wad, proszę Państwa. Poza tym jest to większy brat Sony Ericssona Xperia Mini Pro. No i większy i ma wszystko to, co mieć powinien. Będzie do nas mówił SP-kiem, to w związku z tym, że zabrakło mi karty SD i musiałem zainstalować syntezator w pamięci telefonu. I to tylko można wykonać przy pomocy SP-ka. Teraz o samym telefonie. Otwieramy telefon.

Sony Ericsson Xperia Mini Pro nawet ma taką samą klawiaturę, z tym, że klawisze jego są nieco mniejsze, ale bardziej od siebie oddalone, czyli odstępy między nimi są większe i przez co są te klawisze bardziej wyczuwalne niż w przypadku Mini Pro. Poza tym są ułożone identycznie, jak to miało miejsce. Mamy Alt, mamy Tab, mamy małpkę, mamy przecinek, mamy spację, mamy kropkę. To są klawisze na dole, mamy strzałeczki. Mamy kolejny Alt z prawej strony, strzałkę w górę, znak zapytania, tu już zaczynają się literki. Nad nimi mamy Enter, Backspace i również cały układ klawiatury QWERTY, identyczny jak w przypadku Sony Ericssona Xperia Mini Pro. Mamy wyświetlacz i tu jest jedna nowość, która nam doszła, mianowicie taka, że ten telefon ma jeszcze jedną wadę, żeby nie było, że ja tak tutaj wszystko chwalę, to będę narzekał. Mianowicie brakuje mu słuchawek do odbierania i kończenia połączenia. A czemu brakuje mu słuchawek? Bo proszę Państwa, ten telefon ma fizyczne przyciski Back, Home i Menu. Tak jak to ma miejsce w przypadku Xperia Mini Pro. One są, Home jest tylko fizyczny, natomiast Back i Menu są przyciskami dotykowymi. Tak, tutaj wszystkie te trzy przyciski są fizyczne. No ja czekam z niecierpliwością straszną na aktualizację do Androida 4.0. Być może, gdy ten telefon będzie jeszcze u mnie, uda mi się tą aktualizację przeprowadzić. Póki co na razie nic nie słychać, żeby takaż aktualizacja się pojawiła. Zainstalowany Android 2.3.4 w wersji 0.62, czyli w wersji takiej, jaką posiada Xperia Mini Pro, czyli tutaj nie znajdziemy zupełnie nic innego, co byśmy chcieli znaleźć. Telefon pochodzi od dystrybutora, także jak wiadomo nie posiada żadnego brandu, czyli nie jest jakoś tam modyfikowany przez operatorów. Troszeczkę różni się sam telefon, jeśli się go złoży i popatrzy się na niego u góry. Ma on mini HDMI, patrząc z prawej strony na prawą ściankę. Tuż pod mini HDMI ma on przycisk głośności i na samym dole ma taki bardzo malutki, taką wypusteczkę, to jest właśnie spust aparatu. Po lewej stronie mamy jacka i mamy przycisk włączający telefon, bądź go blokujący. Natomiast od góry patrząc mamy taką dziurkę, powiedziałbym, to jest wejście na micro USB i właśnie przez to wejście telefon jest ładowany. Z tyłu nie mamy nic, mamy tylko logo Sony Ericssona, czyli takie półkulki wtopione w tył telefonu. Pod tym, że pod tąże półkulką, że tak to powiem, mamy głośnik. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ten telefon. Przechodzimy do telefonu Xperia Neo V. Jak można wyczytać w internecie, Xperia Neo V to jest bardzo bliźniaczo podobny telefon do Xperii Pro, tyle że zabrali mu klawiaturę. No i faktycznie, klawiaturę mu zabrali, jest cieńszy, jest identycznej wielkości, może minimalnie troszeczkę krótszy, chociaż no, nie będziemy tutaj go mierzyć, prawda, ale wydaje mi się, że jest minimalnie troszeczkę krótszy i bardziej kanciasty, może to dlatego mi się tak wydaje. Ma nieco inne przyciski, też ma przyciski dotykowe Back, Home i Menu. U góry ma dużego jacka, z prawej strony ma, kiedy wyświetlacz patrzy na nas, a konkretnie my na wyświetlacz, mamy wejście na micro USB pod taką zaślepką, która, co tu dużo mówić, twórcom Sony Ericssona nie wyszła, bo ja mam wrażenie zawsze, że za każdym razem, kiedy ją otwieram, że ją w końcu urwę. Póki co jeszcze mi się to nie udało, aczkolwiek no, za każdym razem mam taką obawę. Z drugiej strony jest taka sama zaślepka, której nie mogę otworzyć, to jest zaślepka na mini HDMI. Po prawej stronie natomiast mamy włącznik telefonu, pod nim mamy przyciski głośności i po lewej stronie nie mamy nic.

0: baterii. Jeśli zaś dotyczy to Xperia Pro, niestety baterię musimy wyjąć, także taki lekki, drobny mankament. Xperia Pro również występuje w wersji Dual SIM, czyli w wersji na dwie karty SIM. I być może ja taki telefon posiadam, tylko że przyznam się Państwu szczerze, że nie bardzo wiem, jak się za ten Dual SIM zabrać. I tak. 18 czerwca, Orange. Ta pani będzie do nas mówiła. To jest pani Ewa. Już nie pykam. I to jest zainstalowany Android 4.0. 4.03 dokładnie. To jest Sony Ericsson z pierwszej fali, czyli Neo V, Arcus i jeszcze jeden z modeli, których teraz nie pamiętam, które jako pierwsze dostały aktualizację do Androida 4.0 bodajże w kwietniu. Ten Android 4.0 już jest tutaj zainstalowany i generalnie jest zupełnie dostępny, co niniejszym za chwilę pokażemy. Tak, właśnie dochodzą jakieś tutaj maile, SMS-y, tudzież nie wiem co tam jeszcze. Xperia Pro, tak jak już mówiłem, ma Androida 2, 3, 4. Xperia Pro będzie mówiła do nas SPiKiem. Proszę się przywitać. Interfejs dla niewidomych. I od pierwszej rzeczy zaczniemy. W przypadku Androida 2, 3, 4 pierwszą rzeczą, jaką tak naprawdę musimy zrobić, musimy zaopatrzyć się w jakiś ekran główny, gdyż ekran główny Sony Ericssona jest średnio dostępny, a jego dostępność wygląda tak. O właśnie. Mamy jakiś przycisk graficzny. Ja się poruszam teraz czołkami. Załóżmy w lewo, w prawo. Gdzieś idę, bo słychać takie kliknięcie, czyli coś się dzieje. O, mamy scroll play nawet. Niedokładnie. Zdjęcie jakieś mamy. Nikt nie wie, o co chodzi. Nawet ja. Idziemy do góry. Do góry nic nie mamy. Wpiszby znaleźć lub udostępnić. Ale przyznam się Państwu szczerze, że ja nie wiem, co możemy skonfigurować. No dobrze, no teraz byśmy chcieli na przykład do ustawień, akurat w przypadku Sony Ericssona, ekranu głównego Sony Ericssona można dość łatwo dojść. Mamy ustawienia. Dźwięk. Tu już są znane te ustawienia, czyli nie o to nam chodzi. Ale teraz zobaczmy, jak to wygląda w przypadku Androida 4.0. Jedyny problem, jaki jest z Androidem 4.0 i z Sony Ericssonem Xperia Neo V, to jest sposób odblokowywania. Musimy, jak Państwo zapewne pamiętają, a jeśli nie, to już śpieszę donieść, że w przypadku Sony Ericssona Xperia Mini Pro czy Xperia Pro również, żeby odblokować telefon, musimy nacisnąć przycisk włącznika bądź przycisk Home i przejechać palcem tak mniej więcej u dołu ekranu od strony lewej do strony prawej. Tutaj musimy też zrobić to samo. 13.9.7 nowa wiadomość, e-mail, dzwonek. Tylko musimy zrobić to dwoma palcami i ta sztuka nie zawsze się udaje, bo to musimy zrobić w ten sposób, że najpierw jedzie jeden palec, później do niego dochodzi drugi. 13.9. Właśnie mi się to nie udało. 13.9.8. O właśnie. Za trzecim razem, jak Państwo widzą, ta sztuka mnie się udała. Okej. Okay. Mamy Sony Ericsson, strona główna. Tak się przedstawił nam tutaj. Xperia, znak towarowy, strona główna. Xperia, znak towarowy, strona główna. O ile wiem, te wyświetlacze z Xperii Pro i z Xperii Neo V są bardzo do siebie podobne. Czyli mamy 5 ekranów głównych do naszej dyspozycji. Możemy umieszczać na nich aplikacje, skróty, tworzyć foldery itd., itd. No i wszystko fajnie. No to zobaczymy, co tu widzimy na ekranie głównym. Pierwsza opcja to jest wyszukiwanie. Ja sobie jadę palcem po lewej stronie ekranu w dół. To są zainstalowane przeze mnie aplikacje, które bez problemu widzę i zszedłem na tak zwanego doka, czyli na taki pasek, który jest na dole. Słyszę folder multimedia.
1: Wiadomości. Aplikacje. Kontakty. Telefon.
0: To jest nasz dock. Jak Państwo słyszeli w przypadku Xperia Pro, słyszeliśmy tylko zdjęcie. Także bez interfejsu dla niewidomych, ewentualnie Launchera Pro, no oczywiście ewentualnie Mobile Accessibility, ani rusz. Mówiłem, że mamy 5 ekranów głównych. Jesteśmy teraz na trzecim. Mamy 2 z lewej, 2 z prawej.
1: Ekran główny, 2 z 5.
0: Mamy ekran główny drugi. Tu też mamy jakieś aplikacje. Internet. Konkretnie sklep Play i internet.

0: zdjęcie. Rafał Kiwak. 13.11 zdjęcie. Dorota Pod...
1: I teraz to był nasz pasek powiadomień, który też się wyciąga, że tak powiem, tak jak to miało miejsce w przypadku Androida 2 czy 4, tyle, że tutaj też musimy użyć dwóch palców. To jest ekran główny 2 z 5, no to zobaczmy co tu.
0: Ekran główny 3 z 5. Ekran główny 2 z 5.
1: Żeby przesunąć ten ekran, musimy dwa palce ułożyć na ekranie i przesunąć je w prawo bądź w lewo. Ja teraz je przesunę w prawo. Mamy pierwszy ekran główny. Mamy dwie ikonki na tymże ekranie, można sobie sprawdzić. Jeździmy, jeździmy, jeździmy. I one są maksymalnie w lewo. Tutaj mamy same zdjęcia. Przyznam się szczerze, że nie przygotowałem się, nie bardzo wiem o co chodzi, ale podejrzewam, że to są jakieś widżety. A kolejna różnica w Androida 4.0 i Androida 2.3.4 to taka, że w przypadku Androida słyszeliśmy, żeby nie było, że kłamie. O, słyszymy zdjęcie. Czyli on nie potrafi, będzie miał pięć takich samych ikonek, powie nam zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie, ale nie potrafi na przykład tych zdjęć jakoś odróżnić, zdjęcie 22, zdjęcie 13, czy tam jakąś etykietę tymże zdjęciom nadać. Tak jak słyszymy, Android 4.0 to robi, czyli jak już mamy takie ikonki, które nie bardzo wiemy, jak się nazywają i do czego są, to możemy sobie jakoś tam je przyporządkować właśnie poprzez nazwę tych etykietek graficznych.
0: 13.13 urządzenie zostało odblokowane.
1: No jak zwykle za trzecim razem telefon odblokowałem.
0: Zdjęcie 6.
1: Słyszymy zdjęcie 6.
0: Zdjęcie 6. Zdjęcie 68.
1: Ale kolejna rzecz, jakiej nie jesteśmy w stanie zrobić w przypadku Androida 2 czy 4 i zwykłego ekranu głównego Sony Ericssona, to usunąć tą ikonkę bądź ją przestawić. Żeby taką ikonkę usunąć, znajdziemy sobie tutaj jakąś ikonkę, która niekoniecznie nam się przyda. Może nie będziemy tej ikonki usuwać, ale mniej więcej pokażemy, co możemy z nią zrobić. Znajdziemy sobie ikonkę Mobile Accessibility. Mamy Mobile Accessibility. Teraz tak, odrywam palca. Kładę go jeszcze raz w to samo miejsce, trzymam.
0: Przeciąganie elementu Mobile Accessibility.
1: O właśnie, słyszymy komunikat przeciąganie elementu Mobile Accessibility. I teraz na przykład przeciągnę go tutaj. Czyli na środek ekranu. No i muszą mi Państwo uwierzyć na słowo, że Iwona Maja Polski Beta została po stronie lewej, natomiast ikonka Mobile Accessibility jest po stronie prawej. Jeśli bym natomiast, no to może też postaram się to pokazać. Mam nadzieję, że sobie Mobile Accessibility nie usunę. A jeśli nawet, to jakoś to naprawię. Muszę się dokładnie ustawić na ikonce. O właśnie, powinien być komunikat, ale go nie ma. Przerzuciłem sobie ikonkę Mobile Accessibility na ekran główny, czyli musimy zjechać do lewej bądź prawej krawędzi.
0: Internet. Sklep Play. Internet.
1: Nie ma.
0: Przeciąganie elementu właśnie. Mobile Accessibility.
1: Słyszymy, telefon zawibrował, przeciąganie elementu i teraz jedziemy do dału.
0: Upuść, aby usunąć.
1: Upuść, aby usunąć. Trzymam mniej więcej na środku ekranu palec, na środku ekranu, na dole, na środku dołu. O, może tak. Ale ja nie chcę go usuwać. Zrobimy go gdzieś tutaj. O. Proszę. Czyli centralnie na środku. Wyświetlacza. No nawet mi się to udało. Teraz mamy Iwona Maja Polski Beta maksymalnie z lewej. Mobile Accessibility maksymalnie z prawej. Jeśli mamy takie niepotrzebne ikonki, możemy je usunąć. Jeśli najedziemy ikonką na ikonkę, tak jak to ma miejsce w przypadku iOS, możemy utworzyć folder. Wtedy pokazuje nam się pole edycyjne do utworzenia folderu. Zresztą, tak jak słyszeli Państwo, w doku jest ikonka, która się nazywa...
0: Folder multimedia.
1: Właśnie, folder multimedia. Jeśli w ten folder byśmy...
0: Stuknij, aby zamknąć folder.
1: O właśnie, i teraz mamy...
0: Multimedia. Odtwarzacz muzyki.
1: Mamy tu odtwarzacz muzyki
0: radio
1: i radio FM. I tutaj do tego folderu moglibyśmy dodać jakieś swoje jeszcze aplikacje. Tutaj stukamy,
0: folder
1: się zamknął. Tak to wygląda w przypadku Androida 4.0. Konkretnie 3, tak jak już mówiłem. Android 4.0 i co za tym idzie Sony Xperia Neo V nie potrzebuje w ogóle joysticka. Także nawigujemy tutaj, mamy
0: alert.
1: Opcję wyłączania.
0: Tryb samolotowy jest wyłączony. Wyłącz. Tryb samolotowy, dzwonek
1: wibracji. Ale my nie chcemy go wyłączać. Przejdziemy zatem do Xperi Pro. A w Xperi Pro, proszę Państwa, wygląda to, gdybyśmy nie mieli joysticka. No i teraz działanie, że tak powiem, na ślepo, oczywiście nie obrażam nikogo. No każdy umie liczyć do czterech, wiadomo, jeśli ktoś się nauczy, że tam trzecia opcja to jest wyłącz i ona jest gdzieś tak mniej więcej na dwóch trzecich, no to okej, no może sobie kliknąć i za telefon wyłączy. W przypadku Xperi Pro akurat tego problemu nie ma, bo jest joystick i możemy się joystickiem dostać do wyłączenia telefonu, ale jeśli tego joysticka nie ma, zresztą można to pokazać na przykładzie czegoś, co się nazywa Navigating, czyli nasz D-pad z Ice Free Keyboard. Chodzimy sobie po ekranie głównym. No dobra, ale teraz włączam telefon. I joysticka nie ma. Niestety joystick w alertach, w takich okienkach, które się pojawiają, nie działa w przypadku Androida 2.3.4. No i wszelkie ekrany dotykowe, telefony z ekranami dotykowymi są dla nas bezużyteczne. Nie będziemy wyłączać telefonu. Przycisk back. Kolejna opcja, jaka doszła, to jest... Słyszymy ostatnio uruchomione aplikacje po przytrzymaniu klawisza Home. No i tak naprawdę możemy albo wejść w te ustawienia. Tak, niewiele tutaj możemy zrobić. O. Jesteśmy w ustawieniach. Wychodzimy z ustawień. I tyle możemy zrobić. W przypadku Xperi Neo V i Androida 4.0 mamy... No już chciałem się pochwalić, że mi za pierwszym razem udało się odblokować telefon. O, za drugim. No może dojdziemy do tego, że podczas nagrywania tego podcastu uda mi się to za pierwszym razem. Przytrzymujemy Home i mamy...
0: Ostatnie aplikacje.
1: Ostatnie aplikacje. Chcemy Xperia galerię zamknąć. Przytrzymujemy palcem na Xperi, pojawią nam się opcje do
0: usuń z listy. Informacja usuń z listy. Aplikacja Xperia znak towarowy galeria została zamknięta.
1: Aplikacja Xperia galeria została usunięta. Także tutaj możemy zarządzać tymi aplikacjami i co za tym idzie, nie przeładuje nam się telefon. No mi się udało uruchomić 12 tych aplikacji. Swoją drogą telefonowi nic takiego się nie stało, także to też nie jest tak, że on zaraz tutaj będzie zwalniał. Niemniej jednak, gdyby zaczął zwalniać, to w przypadku Androida 2.3.4 musimy po prostu telefon uruchomić ponownie. Natomiast w przypadku Androida 4.0 możemy zamknąć niepotrzebne nam aplikacje. To tutaj jest to okienko dość precyzyjne. Tak, udało się. O właśnie. I wyszedł nam do ekranu głównego. Jeszcze jedna opcja, która lepiej została rozwiązana nawet w przypadku bezklawiaturowego telefonu i Androida 4.0 w stosunku do Androida 2.3.4, to jest telefon. Widzimy tutaj ostatnio wybierane numery, 5 ostatnich wybieranych numerów. Widzimy klawiaturkę. Możemy sobie wybrać klawiaturkę, ale to jakby nie o to chodzi, bo klawiaturkę możemy sobie wybrać również, no, mają Xperia Pro, także no, nie ma większego problemu, ale problem się robi wtedy, kiedy w przypadku Xperia Pro chcemy teraz zadzwonimy sobie na Sony Ericssona Xperia Pro. To jest chwilowo Nokia E6 z Mobile Speakiem i dzwonimy na... Nam zaraz tutaj będzie dzwonić telefon. Hidden słyszymy. Odbieramy telefon za pomocą gestu. Telefon się odebrał. Można tu sobie posłuchać i teraz załóżmy, że jest to biuro obsługi. Chcemy sobie znaleźć... O, na przykład teraz nam się udało. Zdarza mi się to bardzo rzadko, żeby tak fajnie mi się to udało zrobić, jak przed chwilą. Już mi się to nie udało. O, jest głośnik. Świetnie. Przyznam się Państwu szczerze, że dawno mi się ta sztuka nie udało, żeby tak centralnie, nawet w przypadku telefonu klawiaturowego, trafić w głośnik. To chyba ten podcast się na mnie zemścił, no niemniej jednak nie jest to łatwe, nawet w przypadku telefonu klawiaturowego. Dobrze, zakończymy połączenie aktywne na play. Jeśli byśmy natomiast zadzwonili, no, nie chcę się zakończyć, to musimy tu zakończyć, dobrze, bo pewnie czegoś nie zainstalowałem. Dobrze. Zadzwonimy jeszcze na... Mamy Orange. Dzwonimy na Xperia Neo V. Tutaj zainstalowałem program Shake Call, który bardzo serdecznie polecam, czyli trzeba potrząsnąć telefonem, żeby go odebrać. I mamy głośnik. Robi nam się sprzężenie. Już się naprawiam, żeby nie było. Pojawia nam się klawiaturka. Jeśli byśmy dzwonili w przypadku na przykład na jakieś biuro obsługi czy coś w tym stylu, możemy spokojnie sobie z tej klawiaturki skorzystać. Android 4.0 jest jeszcze, dziękujemy, na tyle kulturalny, że mówi nam na przykład taką rzecz, że na przykład nie możemy wprowadzić hasła, jeśli nie mamy założonych słuchawek. Także jeśli korzystamy z klawiatury Android, klawiatury wbudowanej w Androida i wprowadzamy jakieś hasło, to telefon grzecznie poprosi nas o to, abyśmy założyli słuchawki, bo ktoś inny może słyszeć nasze hasło, co jest, nie ukrywam, niegłupim pomysłem. Kolejna kwestia dotycząca Xperii Neo V i Xperii Pro. Jak Państwo widzą, do Androida 2 czy 4, ja nie twierdzę cały czas, że Androida 2 czy 4 nie da się używać. Ja sam używam na co dzień Androida 2 czy 4 jeszcze, bo nie mogę się doczekać aktualizacji do 4.0 akurat na mój osobisty telefon i używam aplikacji naprawdę wielu. Także to nie jest tak, że ja tutaj chcę pokazać, że ojej, ten Android 2 czy 4 jest taki straszny i w ogóle nie da się go używać. Chodzi mi tylko o to, żeby pokazać, że właśnie w Androidzie 4.0 jednak ktoś na tym posiedział, pomyślał i parę ładnych rzeczy wymyślił. Także jeśli doczekam się, mam nadzieję taką, że się doczekam aktualizacji Xperia Pro, to pokażemy wówczas Androida 4.0 na telefonie Sony Ericsson Xperia Pro. Jest to po prostu świetny telefon, proszę Państwa. Świetnie wyważony, nie za duży, nie za mały. Ma duży wyświetlacz, czyli jak przyjdzie Android 4.0, spokojnie będzie można go obsługiwać przy pomocy ekranu dotykowego. Ma także klawiaturę, czyli jeśli będzie trzeba napisać coś dłuższego, będzie można użyć klawiaturki. W przypadku Sony Ericssona Neo V klawiaturki on nie ma i mieć nie będzie. Androida 4.0 już ma. No i gdyby miał Androida 2 czy 4, no to niestety no, 60% rzeczy może na tym telefonie bym zrobił, ale byłoby to takie działanie troszeczkę po omacku, a to przecież nie o to chodzi, bo to ma działać. Także tak to wygląda w przypadku tych telefonów. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję dystrybutorowi Sony Ericsson za udostępnienie mi tych telefonów do testów. Bardzo się cieszę, że jestem mądrzejszy o kolejne doświadczenie. Mogłem dla Państwa jakoś te telefony przedstawić, a przy okazji samemu się czegoś nowego nauczyć. Można się z nami skontaktować pod linkiem do pobrania naszego podcastu. Każdego z podcastów zamieszczonych na stronie www.tyflopodcast.net jest opcja dodaj komentarz. Tam można skomentować nasz podcast, można nas skrzyczeć, można nas pochwalić. Można się nas o coś zapytać, jeśli ktoś potrzebuje. Można również do mnie napisać na adres prywatny. Dziękuję za wszystkie maile, za wszystkie telefony, za wszystkie kontakty. I proszę o jeszcze, jeśli tylko będę umiał pomóc, to na pewno postaram się pomóc. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Minęła godzina 19, ponownie spotykamy się na antenie Tyflo Radia w audycji Tyflo Podcast na żywo. Przypominam, że zarówno Tyflo Radia, jak i tego, co z Tyflo Radia wychodzi w później w formie podcastów, możecie słuchać na stronie www.tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Spotykamy się kilka razy w tygodniu na żywo, żeby porozmawiać o różnych ciekawych rozwiązaniach dla osób niewidomych i niedowidzących, pośrednio lub bezpośrednio związane z tą grupą użytkowników urządzeń różnorakich oraz nie tylko urządzeń. Natomiast dziś będziemy rozmawiać o podróżach, a konkretnie o podróżach pociągiem, a jeszcze bardziej konkretnie to o tym, jak sobie taką podróż zaplanować albo jak się w niej zorientować za pomocą podręcznego rozkładu połączeń pociągów. Różnie się o polskich kolejach państwowych mówi, różne skróty, a właściwie różne rozwinięcia są skrótu PKP, ale nie da się ukryć, że bardzo ciekawe rozwiązanie stworzyli w zakresie komunikacji z użytkownikiem i sprawdzania połączeń. Mam na myśli aplikację Bilkom, która to aplikacja dostępna jest na 3 platformy mobilne: Windows Phone, której dziś nie pokażemy, Android, którą dziś pokażemy, i iOS, którą też dziś pokażemy. Z Androidem będzie ciekawie, ale o tym za moment. Na dobry początek witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, Patryk Waliszewski, po raz drugi w tym tygodniu. Witaj, Patryku.
5: Cóż, tak bywa, witam.
4: Dzisiejszą naszą audycję realizuje Tomek Bilecki. Ja jeszcze od razu podam nasze namiary kontaktowe. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, chciał zadzwonić, porozmawiać na temat programu Bilkom, bo to właśnie dziś jemu jest poświęcona ta audycja. 123 834 835 to telefon stacjonarny, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net to Skype. Wspomniałem, że będzie dziś w sposób ciekawy przedstawiona wersja programu Bilkom na Androida, a to dlatego, że ty, Patryku, jesteś nietypowym trochę użytkownikiem Androida, takim niestandardowym, i teraz się tłumacz.
5: Bez przesady, że nietypowym. Po prostu używam takiego telefonu, w którym tłumaczowi się chyba troszeczkę nie chciało, i używam telefonu w języku angielskim po prostu, aparatu. I aplikacje na Androida mają taką tendencję, że jeżeli mamy jakąś jeżeli mamy system w danym języku, to one lubią sobie ten język systemu śledzić, zresztą podobnie jak aplikacje na system Windows.
4: I iOS zresztą też, bo jeżeli coś mamy zlokalizowane na przykład w języku polskim, no to bardzo często jest tak, że po prostu interfejs tej aplikacji jest po polsku, jeżeli mamy polski system operacyjny. Ja mam całe szczęście polskiego iOS-a, więc będziemy w stanie dziś pokazać Bilkoma z dwóch stron, ze strony Androida i ze strony iOS-a, pokazać różnice, bo pewnie jakieś będą. Dziś taka audycja trochę jako ciekawostka, a trochę jako rzeczywista taka chęć zaprezentowania możliwości tej aplikacji, bo ona jest naprawdę przyjemna, mimo takich drobnych niedogodności związanych z dostępnością, o których na pewno też dziś sobie powiemy. A zatem proponuję, żebyśmy zaczęli. Ja może pokażę na dobry początek. Odblokujemy sobie iPhone'a. iOS 7.03, od razu jeszcze powiem, to jest system, na którym to prezentuję. Dziś uaktualniłem i zobaczymy, jak też ten najnowszy iOS będzie sobie działał. Ty, Patryku, jaką masz wersję Androida u siebie?
5: 4.1.2.
4: Okej, okay, no to już wiemy.
5: TouchWiz od Samsunga.
4: To już wiemy, na czym stoimy. Uruchomiłem już aplikację Bilkom. Na dole tej aplikacji mamy 5 zakładek.
0: Info. Karta. 5,
4: idąc 5. Od prawej strony mamy info.
0: Odjazdy. Info. Odjazdy.
4: Odjazdy.
0: 4 z 5. Lokalizacja. Karta. 3 z 5. Zaznaczone. Rozkład jazdy. Karta. 2 z 5. Ulubione. Karta. 1 z 5.
4: Myślę, że to nie wymaga tłumaczenia. A teraz, Patryku, proszę bardzo.
5: No właśnie, zaczynamy zabawę, bo już widzę pierwszą różnicę z perspektywy Androida i z perspektywy eksploracji gesturami. Aplikacja już od razu prezentuje się inaczej. Ja sobie też odblokuję urządzenie.
6: 1905.
5: Czy nie jest za głośno?
4: Nie, nie.
6: Device unlocked. Touch with home.
5: Urządzenie odblokowano.
6: Apps.
5: Aplikacje.
6: Widgets. Done. Advance. All share and record the free audio.
5: Welcome.
6: Dropbox.
5: Nie Dropbox. Clock.
6: Chrome. Captain TT. Camera. Count. Broadcast myself. Welcome.
5: Tu wchodzę.
6: Welcome. Edit box. Record. Go away.
5: Od razu jesteśmy w polu edycji. Skąd? W polu edycji sprawdzania rozkładu jazdy, czyli od razu jesteśmy na karcie rozkład jazdy, jakby idąc z iPhone'a. Co więcej, zamknąłem przed momentem aplikację Bilkom i jest ona na tyle inteligentna, że pamięta mój ostatni wpis, czyli Wrocław Główny. Bo akurat testowo wprowadzałem sobie takie połączenie.
4: Tak, bo ona będzie pamiętać tego typu rzeczy.
5: Zatem natomiast ta aplikacja od góry teraz wygląda tak, idąc eksploracją niedotykową, nie gesturami w prawo, w lewo podobnymi do iPhone'a, tylko patrząc ekran od góry do dołu.
4: To znaczy widzimy... nie, ja akurat, może ja to uściślę, bo ja po prostu pokazałem, dotykając na samym dole interfejsu tej aplikacji te zakładki, więc teraz może pytanie, czy rzeczywiście tak jest, tak samo jest w Androidzie. Też mamy te 5 zakładek?
5: Nie.
6: Extended search. Date.
5: W Androidzie od razu lądujemy na... od razu lądujemy na zakładce jakby rozkład jazdy chyba po iPhone'owemu. Ten interfejs jest zupełnie inny, jak się okazuje. W menu pod lewym klawiszem u mnie wirtualnym mamy pozycję.
6: Take me home. Opposite direction. Settings. About.
5: Takie mamy. Take Me Home bierze naszą lokalizację z GPS, gdybym miał teraz włączone usługi lokalizacji i wyszukuje pociągi do lokalizacji, z której pierwszy raz korzystałem w aplikacji.
6: Take Me Home.
5: Lub która jest zaznaczona jako mój jakby dom, punkt startowy.
6: Opposite settings, opposite direction.
5: W przeciwną stronę, czyli mamy zakładkę odjazdy tak naprawdę.
6: Settings.
5: Ustawienia.
6: About.
5: I o programie.
6: Take me home.
5: I to jest wszystko w menu.
6: Welcome.
4: Więc co ty, Patryku, chciałeś pokazać teraz?
5: Ja chciałbym pokazać to, jak prezentuje się główne okno z perspektywy Androida, więc może pokaż mi, ale
4: no to pokaż.
5: Całe okno z perspektywy iOS-a i
4: dobrze.
5: Ja potem będę w stanie to przyrównać do...
4: To znaczy tak, tylko którą zakładkę mam pokazać, bo...
5: Tę, na której lądujemy wpierw. Odpalając aplikację.
4: Szczerze mówiąc, to nie wiem, w której lądujemy wpierw, czy ona przypadkiem nie, pamięta tego. Ja myślę, że najlepiej będzie pokazywać na konkretnych czynnościach, które będziemy wykonywać w tej aplikacji. Więc teraz na przykład mamy tu w iOSie zakładkę, która się nazywa
6: lokalizacja.
4: Zakładka lokalizacja to jest to, o czym ty mówiłeś, co nazywa się Take Me Home. I ja teraz może spróbuję tej zakładki użyć, a ty później spróbujesz użyć u siebie tej funkcji. Więc ja teraz wchodzę w tę zakładkę, bo ja mam usługi lokalizacyjne włączone. Ty będziesz w stanie włączyć je jakoś w miarę prosto?
5: No będę w stanie. Najwyżej Google pozna mój dom, moje mieszkanie.
4: Dobrze, więc w takim razie włączam lokalizację.
6: Zaznaczone. Właściwie lokalizacja.
4: I co my tu mamy?
6: Map show point. Przycisk. Map screen map.
4: No właśnie, to są takie rzeczy, które są średnio dostępne.
6: Lokalizacja. Map screen. Map show point. Map show stadions. Lokalizacja. Nagłówek. Aktualna pozycja. Odjazd z nagłówek 20,2 km. Jeżów.
4: I właśnie, z racji tego, że jestem w miejscowości, która nazywa się Rawa Mazowiecka. Rawa Mazowiecka to jest bardzo ciekawa miejscowość ze względów takich infrastrukturalnych, bo wcale to nie jest małe miasto. Ma około tam 20 kilka tysięcy mieszkańców, ale nie ma czynnego dworca kolejowego. Ja się bardzo zdziwiłem, ale tak jest. I teraz najbliższe stacje mamy następujące. Mamy Jeżów, to jest 20 tam kilometrów.
6: Więcej informacji, 22,6 kilometrów. Dąbrowice-Skier.
4: Dąbrowice-Skier.
6: Więcej informacji,
4: czyli pewnie Skierniewickie.
6: 24,5 kilometrów. Przyłęk Duży.
4: Przyłęk Duży.
6: Więcej informacji, 24,8 kilometrów. Zaosie.
4: Zaosie.
6: Więcej informacji, 24,8 kilometrów. Tułeczwia. Więcej informacji, 24,9 kilometrów. Rogów-Tow. Wózk. Więcej informacji, 25,0 kilometrów. Skrzynki. Więcej informacji, 25,1 kilometr. Skierniewice.
4: No i
5: w bardzo
4: na przykład
5: pewnej okolicy mieszkasz.
4: Tak, na przykład mamy Skierniewice. Wchodzimy sobie w te Skierniewice.
6: Edycja. Wybierz cel. Anuluj.
4: I teraz
6: wybierz cel.
4: Od razu, w momencie, kiedy wpisuję, kiedy mam pokazane już te Skierniewice, wybrałem sobie, że chcę odjechać ze Skierniewic i mogę wpisać cel. Więc poszukamy sobie na przykład Warszawy, Warszawy Centralnej, dajmy na to.
6: Duże Z, duże S, duże W, A, A, R, E, R, R, D, S, S, Z, Z, A, A, W, W, A, A.
4: Warszawa.
6: Szukaj.
4: Wpiszemy szukaj. Zobaczymy, co on tu nam znajdzie.
6: Warszawa Wawer. Warszawa Centralna.
4: O, znalazł od razu. Tu on, proszę Państwa, podaje oczywiście ileś tam tych propozycji.
6: Warszawa Wschodnia.
4: Warszawa Wschodnia.
6: Warszawa Centralna. Warszawa Zach. Warszawa. Warszawa, Warszawa, Warszawa Wschodnia. Warszawa Zachodnia. Warszawa Zoo. Warszawa Anin. Warszawa Koło. Warszawa Praga. Warszawa Ursus. Warszawa Wawer.
4: No jest tych
5: trochę
4: stacji
5: daleko
4: różnych.
5: Cię zagnał.
4: Tak, tak, tak.
6: Warszawa Anin. Warszawa Zoo. Warszawa Zachodnia.
4: Nie chcę do Zoo.
6: Warszawa Wschodnia. Warszawa Centralna.
4: Chcę do Warszawy Centralnej się dostać.
6: Do Warszawa Centralna. Rozkład jazdy. Expand. Przycisk.
4: I co my tu mamy? W tym momencie przenieśliśmy się już na rozkład jazdy, czyli konkretne szukanie połączeń, które no już jest taką jakby operacją, o którą w tym całym programie chodzi. Więc ja to jeszcze też może od razu tak na szybko pokażę. Mamy tu przycisk Expand, którego na razie nie uaktywniam.
6: Rozkład jazdy.
4: Ale.
6: Z. Skierniewice.
4: Ze Skierniewic.
6: Przestaw Z. Skierniewice. Do. Warszawa Centralna.
4: Do Warszawa Centralna.
6: Przestaw do. Warszawa Centralna.
4: Przycisk. Tu mamy takie przyciski, które iOS rozpoznaje jako można przeciągnąć. O co chodzi? Chodzi o to, że gdybym na przykład w tym momencie się rozmyślił i chciał jechać nie ze Skierniewic do Warszawy Centralnej, a z Warszawy Centralnej do Skierniewic, to wystarczy, że ja po prostu ten przycisk...
6: Do. Przestaw do. Warszawa Centralna.
4: Warszawa Centralna.
6: Przycisk. Można przeciągnąć. Stuknij dwukrotnie i przytrzymaj, poczekaj na sygnał, a potem przeciągnij w wybrane miejsce.
4: Przesuwam sobie... O.
6: Przeniesiony nad Z, Skierniewice.
4: O. I puszczam.
6: Przestaw do, Skierniewice. Przycisk.
4: I teraz...
6: Można data, dziś, zaznaczone, odjazd, przyjazd, szukanie, już. Z, rozkład jazdy, Z, Warszawa Centralna.
4: I już mam. Z Warszawy Centralnej okazuje się, że chciałbym się wybrać do Skierniewic. Ale ja się nie chcę wybrać z Warszawy Centralnej do Skierniewic, tylko ja się chcę wybrać ze Skierniewic do Warszawy Centralnej.
6: Rozkład jazdy.
4: Więc...
6: Z, Warszawa Centralna. Przestaw Z.
4: Znowu.
6: Warszawa Centralna. Przycisk.
4: Naciskam dwa razy i to drugie stuknięcie to jest z przytrzymaniem tak zwanym.
6: Przeniesiony pod do Skierniewice.
4: I puszczam.
6: Przestaw Z, Skierniewice, przycisk, do, Warszawa Centralna.
4: Co my tu jeszcze mamy?
6: Zaznaczone, przyjazd, zaznaczone, odjazd.
4: Ma nam wyszukiwać przycisk. Odjazdu.
6: Dwa. Przyjazd, przycisk, 2 z 2, szukanie, przycisk, znak copyright.
4: I to jest tyle.
6: Telekom spółka ZOO. O, szukanie, przyjazd, zaznaczone, data, przestaw.
4: A jeszcze to mi umknęło, o, pod stacją.
6: Data, dzisiaj,
4: mamy
6: SR,
4: datę.
6: 23 października 2013, czas, 19:11.
4: Bierze nam aktualną datę, oczywiście, jeżeli w to wejdę.
6: Data i czas, anuluj, data i czas, gotowe, data, dzisiaj, SR, 23 października 2013.
5: Czemu to możemy zmienić, tak?
4: Tak, możemy zmienić.
6: Czas, datę. 9, zaznaczone.
4: Trzeba
6: odjazd,
4: po prostu
6: czas,
4: to data, jeszcze
6: dzisiaj,
4: stuknąć.
6: SR, 23 października 2013. Data,
4: przykład,
6: dzisiaj, SR, czas. Data, dzisiaj, 75%. Gotowe.
4: O,
6: data, czas, zaznaczony. Przyje, teraz, za 15 minut. Przycisk.
4: O, tu jeszcze mamy takie przyciski.
6: Za 1 godzinę, dzisiaj, 19.
4: O.
6: Dzisiaj, wybieracz.
4: I mamy regulacja. Tak. Mamy dzisiaj.
6: Aby zmienić, 24 października.
4: Dajmy na to, przestawimy na jutro.
6: 19, wybieracz.
4: Godzinę.
6: Regulacja.
4: Też sobie cofniemy trochę.
6: Wartość, 18, 7, 16, 15, 14, 13, 12.
4: Na przykład na godzinę 12. I w tym momencie zmieniłem kryteria czasowe.
6: Data, jutro,
4: jeżeli chodzi o datę.
6: 24, gotowe, przycisk.
4: No i teraz...
6: Data i czas, gotowe, przycisk.
4: Gotowe.
6: Rozkład jazdy, Z, Skierniewice.
4: Ja jeszcze wspomniałem o tym, że mamy coś takiego, jak taki przycisk, który się nazywa...
5: Expand.
4: Tutaj,
6: przyjazd.
4: Expand, tak.
6: Zaznaczone. Data, Z, rozkład jazdy, Expand.
4: Już go szukam,
6: przycisk.
4: Jest Expand.
5: Yes.
4: Ten przycisk Expand... Jak go uaktywnię?
6: Expand.
4: I teraz przechodzimy sobie znowu w prawą stronę.
6: Rozkład jazdy Z, przystęp do Warszawa Centralna.
4: To jest to samo.
6: Przez, data, o. Przez, stacja.
4: Mamy jeszcze przez. Mogę wpisać, przez jaką miejscowość chciałbym jechać. Jeżeli zależałoby mi na jakiejś konkretnej miejscowości.
6: Data, jutro, CZW, 24 października 2013, czas, 12:10. Zaznaczone, odjazd, przyjazd, środki transportu,
4: to jest to samo.
6: Wszystkie.
4: I teraz.
6: Distrus Urelit, przycisk, czas przesiadki, normalny. Distrus Urelit, tylko połączenia bezpośrednie. Tylko połączenia bezpośrednie, przełącznik,
5: wyłączone. Distrus Urelit.
4: No właśnie.
6: Czas przesiadki, normalny. Distrus Urelit,
4: na przykład zobaczmy.
6: Przycisk, zaznaczone, czas przesiadki, normalny.
4: Czas przesiadki, normalny.
6: Czas przesiadki. Rozkład jazdy. Czas przesiadki. Na górę. Zaznaczone. Normalny. Co najmniej 5 minut. Co najmniej 10 minut. Co najmniej 20 minut. Co najmniej 30 minut. Ulubione. Karta.
4: No, już...
6: Zaznaczone. Normalny.
4: Okej. Okay. Zróbmy sobie, pozostawmy to tak jak jest. Czas. Czyli ten przycisk jazdy. Expand uaktywnia nam tak, dodatkowe rzeczy, rozszerzone rzeczy, jeżeli chodzi o szukanie połączeń. To jest coś takiego, tylko że my nie jesteśmy za bardzo w stanie określić, kiedy ten przycisk Expand tak naprawdę nam działa. Bo, proszę,
6: Expand, przycisk.
4: On się ani nie zmienił na wciśnięty, zaznaczony, ani nie zmienił swojej nazwy. To jest po prostu przycisk Expand. Ja teraz go...
6: Expand.
4: Klikam ponownie i to wszystko się chowa. Więc nie wiadomo, kiedy to jest uaktywnione, kiedy to nie jest uaktywnione, no ale tak to działa. To jest taka niedogodność programu Bilkom, z którą da się przeżyć, na szczęście. To teraz, Patryku, ja proponuję, żebyś ty pokazał u siebie, jak to wygląda, jak to działa.
5: Więc tak, główna zakładka. Główne to okno programu, jeżeli go zaraz otworzymy na systemie Android, nazywa się Planner. Po prostu. Ono tam się nie nazywa, że rozkład jazdy, że coś. W języku angielskim ono nazywa się Plannerem i jest czymś w rodzaju chyba trochę tych wszystkich zakładek w jednym. Tego, że jak otwieramy... Mamy paseczkę powiadomień. Planner. Tu mamy... Krawędź i od krawędzi mamy
7: From.
5: Edit box, Wrocław główny. Wpisujemy sobie, że powiedzmy chcemy dojechać sobie z Wrocławia. Ten przycisk teoretycznie ma nam wyciągnąć lokalizację. Zaraz pokażę na miejscu docelowym, dlatego że Wrocław główny mam już wpisany, jak on jest w stanie wyciągnąć nam lokalizację. Tu.
7: Edit box, przylewam.
5: Wpisał sobie kropka, kropka, kropka, pozycja obecna, kropka, kropka, kropka. Chciałbym powiedzieć mu, że jednak nie. Pozycja. Pierwszy przycisk.
7: Edit box,
5: your input. Czyli coś na zasadzie, to jest pole edycji, wprowadź tu swój tekst. Bardzo ambitne. Przycisk 39 niezaetykietowany. Numerki są losowe i za każdym uruchomieniem aplikacji się zmienią numerki etykiety przycisku. Jak słychać, nie zrobiło to nic. To jest powiadomienie na temat baterii, które się na razie nie przejmuje za zbytnio. Critically low. Przyciski mamy pochowane. Nic nie wiemy, co czym się robi, a jedno mamy pole puste. Po prostu. Pole puste. Nie daje się nawet kliknąć. Ja sobie klikam w pole puste. Pierwszy przycisk. W zasadzie nie robi nic. Pokazuję tę wersję dlatego, że niedawna aktualizacja Bilkom przeszła, aplikacja Bilkom na Androida przeszła aktualizację i właśnie takie rzeczy zaczęły się w niej dziać. Kiedyś było to dużo bardziej dostępne, aż tylu przycisków w ogóle nie było, ona była jeszcze bardziej skomasowana w jednym oknie. Drugi przycisk to jest nic. Może ten przycisk? Nie. Jak widać, przyciski robią coś prawdopodobnie wizualnego. Wróciłem zatem przyciskiem back do your input, czyli no, za wszelką cenę chcę wpisać tę lokalizację do. I nacisnę drugi niezaetykietowany w tym momencie przycisk o etykietce 0.
8: Alert to end position, search for coordinates, cancel. To end position. Lincoln, alert to end Lincoln.
5: Tutaj zamigały mi ładnie okienka. Łączył się z GPS-em, łączył się z komórką. BTS-em, stacją bazową.
8: Select lot Kraków Łaszów 3911. Kraków Swoszowice 5349.
5: I też mam podane najbliższe dworce.
8: Kraków Roszocin 5875. Kraków Mydlniki 5875. Kraków Mydlniki 6106. Kraków Mydlniki ma 7000. Kraków Sidia 7000. Kraków Bieżanów 8000. Kraków Pazowice 8000. Kraków Palice 8000. Kraków Bieżanów Dot. Nieliczka Wokucic 7. Kraków Pusin S.A. Stabia 10000. Nieliczka Pan Czoczoców. Czoczoców 11. Zabierzów. Nieliczka Ryd. Zastów. Ma Pęk Cemiel. Czoczów 4. Paranówka 16000. Udama 16. Łuczyce 16. Ryd. Zamolite. Zwit. Planner. Zwit.
5: Zwit. Powiedzmy, że chcę dojechać sobie na dworzec.
8: Nieliczka Wokucic. Nieliczka Wokucic. Kraków Mydlniki 6. Kraków Roszocin 5008. Kraków Swoszowice 5. Kraków.
5: A powiedzmy...
8: Kraków Łaszów 3000, Kraków Łodzów 3007, Kraków Łamienniki 2, Kraków Dworzec PKS 2, Kraków Główny 2668.
5: Kraków Główny.
8: Editbox, Wrocław Główny. Główcą 40, Unamer Lew. To. Editbox, Kraków Główny.
5: Elegancko została nam wpisana nazwa tego dworca. I od razu tutaj mamy do wyboru.
8: Główcą 33, Unamer Lew.
5: Przycisk.
8: Patent 2030, 2013,
5: do GPS-a. 2022. Tu mamy.
8: Główcą Patent 2030, 2013, 2019, 2022.
5: Data i czas też. Wchodzimy w to takie nieopisane coś z tą datą.
8: Ale 23 od 2013, 19, 20, ok, cancel.
5: Mamy okienko dialogowe.
8: 23 od 2, ok, ufton. Cancel, ufton.
4: A jak tu możesz zmienić tę datę na
8: przykład? Ok, ufton.
5: To jest bardzo ciekawe.
8: 23 od 2013, 19, 20.
5: Jeszcze niedawno był to normalny androidowy wybieracz daty, taki podobny do iOS-owego i było bardzo normalnie. Teraz... Trzeba z tym...
8: Datem 23, 2013, 2013, long preset, datem 23 od 2013, 19, 20, ok, cancel.
5: Przytrzymałem długo. Wybór daty jest tekstem.
4: A nie da się tego tekstu. A nie da się tego tekstu edytować?
5: Spróbuję tego dokonać. Widzę pełno pustych obiektów na ekranie, dlatego że sobie włączyłem oznajmienie o obiektach, które nie są w ogóle odczytywane przez rozwiązanie dostępności, ale i to też rozwiązanie dostępności TalkBack nie umie w nie klikać ani z nimi w żaden sposób reagować. Jak słyszymy, to jest tekst. Więc powiedzmy, że jestem w stanie ustawić datę tylko na teraz. Bardzo mnie to... irytuje.
4: I proszę państwa,
5: ja od razu
4: chcę powiedzieć, i ja przepraszam Patryk, że ci przerwę, ale ja od razu chcę powiedzieć, proszę państwa, ta audycja to nie jest na zasadzie, żeby pokazać wyższość
5: jak
4: iOS-a nad Androidem.
5: Nad Androidem.
4: Tak po
5: nie.
4: prostu wychodzi. No.
5: Jest.
4: Takie są różnice. Dobrze, że masz chociaż ten now i jeszcze pewnie tam później powinno być za 15 minut.
5: Nie klikniesz,
4: okej, okay, no czyli trochę tam się funkcjonalność programu ograniczyła.
5: Ograniczyła, bardzo szkoda.
4: To znaczy ja mam na to jeden sposób, miałbym na to jeden sposób, jeżeli chcemy znaleźć połączenie na jakąś inną datę, to trzeba sobie datę w telefonie przestawić prawdopodobnie.
5: Pytanie, czy GPS albo sieć nam jej nie skoryguje.
4: No właśnie. Ale okej.
5: Okay. Najwyżej w komentarzu napiszę, jaki był odzew po zgłoszeniu błędu z datą, ewentualnie jak znajdę drogę do ustawienia tejże.
8: Editbox, Kraków Główny, Bufton 33, Unamelet. Tatemet, Adesha 33, Unamelet. Editbox, Jogin, Bufton.
5: Nie,
8: Bufton 5, Bufton 12,
5: Unamelet. Nie, lokalizacji z GPS-u.
8: Editbox, Antandres, Fit, Noftickem. Dane from Edit Bufton, Editbox, Kraków Główny, Bufton 33, Unamelet. Tatemet, Adesha 33, 2013,
5: Tandem, 11, Adesha. Data jest nieszczęsna. Now. Tak, chcę now.
8: Departure.
5: Departure, nasz cel.
8: Departure.
5: W tym wypadku.
8: Arrival.
5: Lub Arrival, czyli przyjazd.
8: Arrival.
5: I odjazd.
4: Czyli przyjazd albo odjazd, ustawiamy. Tak?
5: Tak, to są takie obiekty typu nic, w które da się kliknąć i to się ustawi. Ale tak było od początku.
4: Okay.
5: Search jest też przyciskiem typu nic, który jak naciśniemy, wykona się akcja.
8: Extended
5: jest przyciskiem typu nic, który odpowiada w iPhone'ie przyciskowi Expand.
4: Expand, tak.
5: Nacisnę sobie go zatem.
8: Editbox.
5: Przesz, pole edycji. Też mam, możemy sobie to wpisać.
8: Bufton 44, Unamelet, Mens of Transport, Mens of Transport.
5: Środki transportu.
8: Transportation, normal.
5: Czas przesiadki.
8: Direct connections.
5: Ciekawe, czy to mogę zmienić.
8: Normal. Abnormal. Transportation, normal. Min 10 minutes. Min 15
4: tak,
8: minutes.
4: Tak, możesz.
8: Min 20 minutes. Min 25 minutes.
5: Inna sprawa, że nie ma tu minuty i 5 minut, jest minimum 10. Ale może teraz datę mogę zmienić.
4: No
8: tak,
4: nie.
5: Nie mogę zmienić.
4: Szkoda.
5: Bardzo szkoda.
8: Dane from Editbox, Bufton 33, Unamelet, Mens of Transport, Mens of Transport, Direct Connections.
5: Direct Connections, przycisk typu nic, który mówi nam, że szukamy tylko połączeń bezpośrednich.
4: Czyli przewóz.
5: Wymagany przewóz rowerów, tak. Jeżeli planujemy sobie przewieźć rowerek, to proszę bardzo, tu mamy pole.
8: Compartment for disabled travelers.
5: Tu mamy udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
8: Compartment for disabled travelers. Dienstbox Noctisket. Result from busowy reservation.
5: To było, bez zdaje się, bez rezerwacji. Miejsc.
8: Dienstbox Noctisket. Favorite street Noctisket. Dienstbox Noctisket.
5: Tak.
8: Favorite street.
5: Prawdopodobnie coś, co jest czytane jako pole wyboru, jest czymś w rodzaju zakładki, ale jest to zlokalizowane bardziej po boku niż na dole ekranu. Tak, i to by się zgadzało teraz. Dlatego, że mamy favorites, ulubione, planner, czyli takie śmieszne coś, rozkład jazdy połączone. Punkty w pobliżu i rozkład jako taki, czyli przyjazd, odjazd, wykaz połączeń, jakby lista, taki rozkład
4: tak.
5: Wszystkich połączeń, jakby tak mamy to zrobione.
8: Więc
5: różnica jest duża. Tak, więc możemy jeszcze pokazać czyli ustawienia. Ciekawe, czym
4: to wiesz co, to ja myślę, że teraz tak. Ja pokażę, jak się czyta tą trasę, którą ja sobie wyznaczyłem. Ty za chwilę pokażesz trasę, którą wyznaczyłeś sobie.
5: Dobrze.
4: Zobaczymy, jakie będą różnice. Odblokowuję ekran, bo się w międzyczasie oczywiście zdążył zablokować.
6: Rozkład jazd Z, przestaw do, data.
4: Tu mamy oczywiście to.
6: Szukanie.
4: Szukanie. Jest przycisk szukanie. Stukam dwukrotnie.
6: Rozkład jazdy.
4: No i teraz wybieramy sobie jakieś połączenie.
6: Z, Skierniewice, do, Warszawa Centralna, data, czwartek, 24 października 2013, 12, 10. Favorites edit, ODJ, przyj. TRW. Przez. Za. Odjazd. 12. 11. Przyjazd. 13. 8. Trwanie. 0. 57. Przesiadki 0. Odjazd za. Środki transportu TLK 91106.
4: Takie mamy informacje przy każdym połączeniu.
6: Odjazd. 12. 55. Przyjazd. 14. 17. Trwanie. 1. 22. Przesiadki 0. Odjazd za. Odjazd. 13. 44. Przyjazd. 14. 37. Trwanie 0, 53, przesiadki 0, odjazd z, wcześniej, później, przycisk.
4: I tu mamy takie rzeczy. W sumie może ja na szybko zmienię...
6: Odjazd 12 pasków.
4: Na szybko odjazd, zmienię jakąś miejscowość. Odjazd, dlatego, odjazd, że tu mamy same odjazd, zero. Zerową liczbą przesiadek. Blisko. Tak. Zaraz to przestawimy.
6: Odjazd, Z, skierunek, preload, połączenie, rozkład jazdy, przycisk wróć.
4: Szybciutko.
6: Data, zaznaczona, do, Warszawa Centralna.
4: Do.
6: Data, jutro, przystaw do, data, do, Warszawa Centralna, pole wyszukiwania.
4: Zmieniamy, edycja. Pojedziemy Z. sobie do Iławy.
6: Duże U, duże I, duże I, L, L, A, A, W, W, A, A.
4: Nie chcemy się bawić z polskimi znakami, zobaczymy czy znajdzie.
6: Szukaj.
4: Szukaj.
6: Iława, Alfa. Iława Górna, Iława Miasto, Iława Główna.
4: Iława Główna. Dobrze, jest.
6: Z, skierunek, rozkład jazdy.
4: Przy okazji taka informacja, dobrze jest wiedzieć, jak nazywa się stacja, do której chcemy się dostać. Bo ja już niejednokrotnie miałem pokazane nie tylko stacje, jak na przykład wpisałem Iława, to wyskoczyło mi w pewnym momencie Iława Lidl. No, to raczej nie jest stacja, więc na to trzeba zwracać uwagę.
6: Rozkład ja, Z, przestaw,
4: mamy
6: Z,
4: skierunek, ze Skierniewic,
6: przestaw do Iławy Głównej,
4: do Iławy Głównej.
6: Zaznacz, przyja, szukanie, znak, szukanie,
4: przycisk. I wybieramy sobie przycisk szukania.
6: Połączenia, rozkład jazdy,
4: przy, i zobaczmy, co my 12, tu teraz mamy.
6: Odjazd, 13, 28, przyjazd, 18, 33, trwanie, 5, 5, przesiadki 2, odjazd za, środki transportu.
4: Nie przesiadki. Dobrze.
6: Połączenia.
4: I teraz niestety muszę od razu powiedzieć, że to kiedyś działało lepiej, teraz działa gorzej. To znaczy odczytać te trasy się oczywiście da, ale fokus mi strasznie skacze po tych stacjach. Szczegół. Ale zobaczmy, o co chodzi.
6: Incident Train button wygaszony. Map screen map. Przycisk.
4: Tu jakieś data, graficzne jutro, rzeczy.
6: Stacja Skierniewice. Odjazd 13:28. Route start PNB 40027. Distrosuredown, przycisk, stacja Kutno, przyjazd, 14:38, odjazd, 14:51, route Hange, PNG, 15245, przycisk, Distrosuredown, przycisk, stacja Torun Główny, przyjazd, 16:45, odjazd, 17:13, route Hange, PNG, 75111, Distrosuredown, stacja Iława Główna, przyjazd, 18:33.
4: Zauważyliście Państwo, że tych stacji jest coś mało. Na każdej stacji musimy się przesiadać. Czy to są wszystkie stacje, na których się zatrzymuje ten pociąg? Nie. Tu pod każdą stacją pojawia się taki przycisk. Swoją drogą Routehange PNG to oznacza, że to jest miejsce przesiadkowe. To sobie oczywiście można zaetykietować, jeżeli ktoś miałby ochotę. Dajmy na to. Mamy sobie tu powiedzmy ze Skierniewic. Jedziemy sobie pociągiem, które się nazywa tak 40027. To jest jakiś tak, numer, tak, niektóre są IC, niektóre mają IR, to są po prostu Interregio, Intercity i tak dalej, i tak dalej. I mamy tu przycisk Distrosuredown. On się zmienia na Distrosuredown. I teraz
6: stacja Skierniewice, odjazd 13:28. Route stop, stacja Mokra, przyjazd 13:34, odjazd 13:35. Route stop, stacja Żyrakowice Skiern, przyjazd 13:38, odjazd 13:39. Route stop, stacja Bełchów, przyjazd 13:42, odjazd 13:43. Route stop, stacja Bobrowniki, przyjazd 13:47, odjazd 13:48. Route stop, stacja Łowicz Główny, przyjazd 13:58, odjazd 13:59. Route stop, stacja Niedźwiada Łowicka, przyjazd 14:04, odjazd 14:04. Route stop, stacja Jackowice, przyjazd 14:09, odjazd 14:10. Route stop, PNG.
4: Przy każdym mamy route stop PNG, to oznacza, że to jest przystanek.
6: Stacja Zosinów, przyjazd 14:15, odjazd 14:15. Route stop, stacja Żychlin, przyjazd 14:21, odjazd 14:21. Route stop, PNB, stacja Bobrowniki, przyjazd, route, stacja Łowicz Główny.
4: O, i właśnie to jest to, o czym mówiłem, cofnęło mi się.
6: Stacja Jackowice,
4: o trochę.
6: Stacja Zosinów, route, stacja Żychlin, route, stacja Złotniki Kutnowskie, przyjazd 14:28, odjazd 14:20. Route stop, stacja Sklęczki, przyjazd 14:34, odjazd 14, 34, route stop, stacja Kutno, przejazd.
4: O, i tu 14, będzie przesiadka. 38.
6: Route stop, PNB, stacja Kutno, przejazd, 14, 38, route handle, PNB.
4: Dokładnie. I oczywiście w tym momencie te dalsze stacje, na których się zatrzymuje, mamy ukryte. Natomiast gdybyśmy chcieli, możemy sobie przejść niżej.
6: 15245.
4: O, na taki pociąg się przesiadamy.
6: Disclosure down, przycisk.
4: I tu znowu mamy disclosure down, przycisk. Możemy odkryć kolejne stacje i tak dalej, i tak dalej. Przez wszystkie etapy naszej podróży możemy to robić. Później pokażę na przykład, jak można dodawać sobie jakieś stacje do ulubionych. Ale to za moment. Teraz, Patryku, kolej na ciebie. Zanim jednak przejdziesz do tematu, to ja jeszcze przypomnę namiary do nas. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net, to Skype. Dziś pokazujemy program Bilkom, czyli rozkład jazdy na telefony. Pokazujemy w dwóch systemach, w systemie iOS i w systemie Android. Teraz czas na Androida. Android runda druga, że tak powiem.
5: Tak, Android runda druga, znowu będzie ciekawie, tylko tyle jestem w stanie powiedzieć. Będzie fajnie. Dajmy search. Tak, chcę wyszukać swoich połączeń upragnionych z Krakowa do Wrocławia, w zasadzie z Wrocławia do Krakowa. Earlier, mamy wcześniej pociąg o chyba 2 godziny, on tam daje wcześniej, to jest przycisk. Środa, 23 października, wiadomo, mamy datę.
6: Ekran zablokowany.
5: Dep, ar, cecha, dur. Chodzi o taka jakby tabelka, gdzie mamy, że przyjazd, tam czas, ilość przesiadek. Taka z pozoru fajna.
8: 11, 40, 18, 55, 6, 7, 11, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
5: Wiedząc, co jest czym, to okej.
4: Natomiast... Ale to trzeba zapamiętać.
5: Android nie ma w zwyczaju w ogóle w takiego typu tabelkach czytania kolumna wartość. Android czyta kolumnę jako jedną wartość, jako drugie. Trzeba sobie zapamiętać. Wybiorę to połączenie, dlatego że jest interesujące i ma trzy przesiadki. Od 11.30 do 18.50
8: mnie będzie potrójny
5: podcast. Connection details, szczegóły połączenia. Data i czas trwania.
8: 11.40, Wrocław Główny. 6424.
5: Numer pociągu.
8: 13.00, 13.22, Opole Główne.
5: Tu mamy kolejną przesiadeczkę.
8: 64330. 14.49, 11.20, Libice. KS40634.
5: Na koleje śląskie się przesiądziemy.
8: 16.15, 16.27, Katowice, Ipsleś 8.
5: Mamy tu podane perony, bo to jest główniejszy dworzec taki.
8: 4336, 4336, 4337.
5: Tu mamy pociąg, który zmienia swoją numerację podczas trasy. Bardzo ciekawy przypadek.
8: I też
5: ucieka
8: fokus. 4336, 4336, 4337. 18.50,
4: no ja wolno Szczakowa jako jeden, a później jako...
5: Potem jako drugi, tak jest przemianowany ten pociąg. Nie mamy żadnych przycisków na tej liście. Ta lista jest po prostu czyściutka, pusta.
4: Czyli nie możesz sobie zobaczyć, przez co będziesz jechał.
5: Mogę.
8: Na przykład
5: tak. Piękne ma piątko.
8: Numer oblicy przeszkolnej limited. Numer oblicy.
5: Jest takie coś pseudo strona internetowa, tak to wygląda ten interfejs tutaj. Bo to jest taka stronka jakby podsumowanie połączenia. Tak jakby wzięte ze strony rozkład PKP.pl po prostu. Taka... takie sparsowane coś.
8: 4336,
5: tylko druga klasa, możemy sobie zobaczyć.
8: Numer oblicy przeszkol Mediat Limited.
5: To też sobie możemy podejrzeć, jak w to kliknę.
8: Mediat Limited. Numer oblicy przeszkol Mediat Limited. Mamy klasony.
4: No tylko mi dalej, Patryku.
5: Natomiast ja chcę zobaczyć, przez co ja będę jechał w ogóle.
4: No właśnie.
5: To mnie bardziej interesuje, szczerze mówiąc.
4: Rowerem nie będziesz jechał, więc...
5: Chcę zobaczyć z Opola. Please wait. Pobieram sobie dane.

0: wielki palec wskazujący, żeby nie powiedzieć, że inny. W kierunku zmienionej parę miesięcy temu. Kiedyś było lepiej, to był normalny, czysty tekst.
1: I się nie da przejrzeć.
0: Patrzymy eksploracją. Bo to było gesturami, a teraz patrzymy eksploracją, czyli mizianiem, rysowaniem dziwnych kształtów na ekranie.
1: Po prostu dotykasz sobie w różnych miejscach ekranu.
0: Tak? A dokładniej systematycznie w miarę jadę w dół.
2: 13.47, Kamień Łoski. 13.55, Krzemiszów. 14.04, 14.04, Strzelce Opolskie. 14.11.
0: O, i teraz nawet działają eksploracja, czyli trzeba fokus umieścić eksploracją w polu stolnistą, z tą tabelką, i wtedy już działają nawet gestury typu iPhone'owego, prawo-lewo, fliki.
1: Trzeba po prostu tę tabelkę znaleźć.
0: Tak. Jak się znajdzie...
2: 14.15, 14.16, Czopulin. 14.18, 14.19, Ligota Toszecka. 14.22, 14.23, Toszek. 14.29, 14.29, Paczyna. 14.34, 14.34, Pyskowice. 14.38, 14.39, Gliwice, Kuźnica. Line Details.
0: I znowu musimy, i zjechał nam fokus, bo się odświeżyły dane. Zatem znowu musimy szukać... Chyba tu skończyłem. O. I koniec tej linii, dlatego że dalej musimy się przesiąść. Mogę sobie pokazać ładną mapkę, ale przycisków do powrotu jakby nie mam. Muszę nacisnąć fizyczny przycisk back. I cofnąć się po prostu o krok w tył.
1: Okazuje się, że
0: notka,
1: można...
0: że nie gwarantujemy wam informacji, dokładności informacji, wiarygodności.
1: A ja tu jeszcze chciałem pokazać przy tym połączeniu, że sprawdzić, czy w iOSie też mamy pokazaną informację o peronie, na którym się zatrzymujemy. Zaraz zobaczymy, bo ja to ostatnio, zdaje się, widziałem, ale...
3: Info.
1: Czy...
3: Stacja Kuru, test...
1: dobrze.
3: 15204, Bistro Zuredowy, stacja Torun Główny, przejazd, 16.45, odjazd, 17.13. Route Handel,
1: to tu niestety nie ma.
3: Stacja Iława, Route N, stacja Iława Główna, przejazd, 18.33.
1: No nie, nie pokazuje się niestety informacja. A propos peronów na przykład. Ostatnio miałem wrażenie, że gdzieś mi mignęła takowa informacja, na którym...
0: Ale ona w Androidzie też jest nie wszędzie, tylko przy jakichś
1: pociąg zatrzymuje. Tak, na przykład przy Warszawie. Przy Warszawie często była, ale ostatnio gdzieś ją zauważyłem na większej ilości tras, więc być może to tak akurat. Dobrze, ale teraz...
0: Nie remontów i jeździ.
1: Tak, ale teraz chciałbym pokazać na przykład, co możemy sobie zrobić z taką stacją Iława Główna, która nam tu się pokazała. Stacja Iława Główna. Wchodzimy sobie do środka.
3: Szczegóły. Lokalizacja Iława Główna. Zaplanuj podróż teraz dotąd. Zaplanuj podróż dotąd. Zaplanuj podróż stąd. Odjazd ukośnik przejazd. W pobliżu. W pobliżu. Dodaj do ulubionych. Ulubione. Karta.
1: I właśnie. To jest dosyć istotna rzecz. Dodaj do ulubionych. Jeżeli mamy jakieś miejsca, do których często, albo z których często się przemieszczamy, warto je dodawać do ulubionych, bo jeżeli dodajemy sobie do ulubionych, to później łatwiej jest nam się zorganizować, wyszukać te połączenia. Więc ja sobie na przykład Iławę teraz dodam do ulubionych.
3: Dodaj do ulubionych.
1: Iławę główną. Dodajmy. O, od razu pojawia nam się rzecz usuń z ulubionych, zmienia się ten przycisk, który też zresztą nie jest opisany jako przycisk, ale całe szczęście można w niego kliknąć. A jak to u ciebie, Patryku, jest z tymi ulubionymi? Możesz każdą stację dodać sobie do ulubionych?
0: A zaraz zobaczymy. Szczerze, takie funkcje mnie akurat nie interesowały w tej aplikacji, więc w ogóle nie wiem, idę na zupełny tak zwany żywioł, można powiedzieć, po ostatnim update'cie.
1: No więc
0: odblokowuję sobie telefon.
2: 14.46.
0: Dlatego, że też lubi się zablokować.
2: 14.34.
0: A powiedzmy, Pyskowice ładnie brzmią, więc puf,

0: wyciskam sobie na pyskowicze.
1: Pyskowice.
0: I tutaj widzę szczegóły połączenia. Widzę cudowną stronkę znowu. Ale eksploracja jak zwykle jest lepsza.
1: Mamy,
0: bo stronka jest stronką, ale eksploracja jest prawie jak traktory.
1: Pyskowice, plan trip from Pyskowice.
0: Zaplanuj podróż w Pyskowice. Mapa okolicy. Zaplanuj do Pyskowic. Rozkład na stacji
1: Pyskowice.
0: Nawigacja do Pyskowic za pomocą aplikacji zewnętrznej. Otworzy się główny androidowy GPS. Nie ma tak dobrze.
2: Nie można dodać do ulubionych.
0: Nie można. A to się, przynajmniej ja nie znalazłem tak na szybko tej kontrolki.
2: A to jednak
0: dodać.
2: Dodawanie do tych ulubionych to się przydaje czasem, bo później się to naprawdę łatwiej wyszukuje.
0: Chociaż zaraz zobaczę.
2: Pojawia się to.
0: Przejdę na zakładkę Favorites.
2: Trzeba nacisnąć na gwiazdkę tylko.
0: Na gwiazdkę.
2: Niestety, niestety gwiazdki nie ma.
1: Legend. Available offline. Full time tablet is being calculated. Favorite. Favorite speak ticket. Planner speak not ticket.
0: I to w zasadzie tyle i nagle... Może wrócę się do.
2: Dobrze, to skoro ty, Patryku, pokazałeś zakładkę ulubione, to ja teraz pokażę też zakładkę ulubione w Bilkomie w iOSie.
3: Naładowana stop. Środa, odblokuj.
2: Odblokowujemy.
3: Bilkom. Zaznaczone. Rozkład jazdy. Karta. 2 z 5. Zaznaczone. Ulubione.
2: Ulubione. Co my tu mamy w ulubionych?
3: Ulubione, kurs w kierunku. I ława główna.
2: I ława główna.
3: Więcej informacji. Przebieg. Distros Relit. I ława główna. Więcej informacji.
2: Ale od góry może.
3: Zaznaczone. Cele.
2: No mamy tak, cele.
3: Połączenia.
2: I mamy połączenia. Możemy i cele, i połączenia sobie dodawać do ulubionych.
3: Edycja. Przycisk.
2: Możemy oczywiście edytować, możemy usuwać, jeżeli coś tam dodaliśmy do ulubionych, to nie jest żaden problem.
3: Ulubione, kurs w kierunku.
2: Ulubione, kurs w kierunku. I teraz.
3: I ława główna.
2: I ława główna.
3: Więcej informacji. Przebieg. Distros Relit. Przycisk. Znak copyright 2013.
2: No i co to jest ten disclosure rights?
3: Przebieg. Cele. Przebieg. Edycja. Kurs do. Znak copyright. Zaznacz. Znak. Więcej informacji. Warszawa Central. Warszawa Central. Więcej informacji. Skierniewice. Więcej informacji. I ława główna. Kurs do. Edycja.
2: Przycisk. Tutaj są po prostu stacje, których ostatnio używaliśmy.
3: Cele. Przycisk wróć.
2: To są cele. To są cele, czyli to, gdzie były w ogóle wyszukiwane. One nam się tu automatycznie dodają, z tego co widzę, bo ich nie dodawałem, a teraz widzę, że są. Jeszcze cofnę się na moment. I oczywiście, gdybyśmy weszli, możemy sobie także zaplanować podróż. Wchodzę sobie w ławę główną. Jeszcze to od razu tak na szybko pokażę. Ława główna.
3: Połączenia. Połączenia. Reload button. Z. Aktualna pozycja. Do. Favorites edit. Przyj. TRW. Przez. Za. Odjazd. 21. 24. Przyjazd. 7.
2: No właśnie. I mamy.
3: TRW. Przyj. Odejo. Favorites edit. Z. Aktualna pozycja.
2: Aktualna pozycja do iława główna.
3: 23 października. Odjazd. 21.
2: I w tym momencie z GPS-u pobierana jest aktualna pozycja. Z tym, że czasem może się okazać, że te połączenie wcale nie będzie takie bardzo bliskie nas. Ja dziś się bawiłem tą funkcją i okazało się, że z Rawy Mazowieckiej wymiotło mnie aż do Żyrardowa, gdzie to jest około 40 km, ale połączenie miałem za niecałą godzinę, więc coś za coś. Zobaczmy to najbliższe połączenie, skąd będzie. Wejdźmy sobie w to połączenie.
3: Data, stacja aktualna pozycja, odjazd 21, 24. Route start, dojazd 28,7 km, 1 godzina, 1 minuta. Show map, Stacja Skierniewice, przyjazd 22-25, show map.
2: No nie, wygląda na to, że
3: 28,7 km,
2: że do Skierniewic tylko chciałoby mnie zaprowadzić teraz, więc nie jest źle.
3: Połączenia, przycisk.
2: Więc nie jest źle. Ale czasem ten GPS, no warto brać na to poprawkę i jednak warto tak samemu sobie przemyśleć, skąd chcemy jechać. Bo to jest jednak komputer, komputer może nas zaprowadzić w różne miejsca. Jeszcze na moment się przemieszczę na zakładkę.
3: Zaznaczone. Rozkład jazdy. Lokalizacja.
2: Rozkład. Tak.
3: Rozkład. Data. Zaznaczone. Przyjazd. Szuk. Znak ulubiony.
2: O, i już niestety wyszedłem z tego połączenia, więc na szybko wejdę.
3: Znak ulubiony.
2: Zdaje się, że się już to poprzestawiało, ale dobrze, bo chciałem tylko pokazać jedną rzecz. Kiedy jesteśmy na samym dole tego połączenia, to mamy jeszcze jedną rzecz, która może nam się przydać, mianowicie zapamiętaj w kalendarzu. To tak dla zapominalskich można sobie ustawić jeszcze jakieś dodatkowe przypomnienie.
0: Integruje z aplikacją Apple Kalendarz, tak. Czy jak?
2: Tak, integruje się z aplikacją. Ja to pokażę, proszę zapamiętaj bardzo. Zapamiętaj w kalendarzu.
3: Uwaga, wybierz kalendarz, dom, przycisk,
2: wybierz
3: praca,
2: kalendarz,
3: przycisk.
2: Dom, praca. Wybieram sobie tutaj. O, może sobie, mogę sobie ten, mogę swój prywatny. michalmałpadziwisz.net. To akurat jeszcze nawet do kalendarza googlowskiego mi się zapiszę, więc sobie zapiszę. O.
3: Uwaga, zapisz w kalendarzu. Zmiany w kalendarzu zostały zapamiętane. Przycisk. OK, zmiany w kalendarzu. OK, przycisk.
2: I bardzo charakterystyczny OK w wykonaniu Zosi. OK. OK.
3: Szczegóły.
2: Jest dobrze. Tak wygląda zakładka rozkład. Rozkład jazdy, możemy sobie, a właściwie lokalizacja, bo my połączenie pokazywaliśmy z lokalizacji. Ty, Patryku, pokazałeś rozkład jazdy, taki typowy rozkład, więc ja to może tak na szybciutko pokażę.
0: No właśnie u mnie to jest jakby jedna zakładka.
2: Tak, a u mnie są dwie.
3: Lokalizacja.
2: Jest lokalizacja, mogę sobie bezpośrednio z tej lokalizacji wyjść do rozkładu, a mogę na podstawie GPS-a. A mogę sobie także po prostu...
3: Lokalizacja. Zaznaczone. Rozkład jazdy.
2: Rozkład jazdy.
3: Zaznaczone. Rozkład jazdy. Z. Aktualna pozycja.
2: No właśnie. I teraz mam tak. Aktualna pozycja. Ale to aktualna pozycja mogę oczywiście wyedytować. Klikam sobie to po prostu. Stukam dwa razy.
3: Pole wyszukiwania. Edycja. Wybierz punkt początkowy.
2: Wybierz punkt początkowy. I teraz mogę wpisać, a mam tu między innymi jeszcze na ekranie, powyżej klawiatury.
3: Warszawa Centralna, Skierniewice, Piława Główna.
2: Ostatnio używane trasy, ostatnio używane stacje, plus rzeczy, które mam dodane do ulubionych.
3: Więcej informacji, Piława Główna, Skierniewice, Warszawa, Rzeka.
2: Więc na przykład mogę sobie wybrać, powiedzmy, od razu, na szybko, bo często na przykład załóżmy, że z Warszawy Centralnej się poruszam, więc Warszawa Centralna.
3: Data, dzisiaj, rozkład, szukanie, szukanie, tak. Przystęp do Iława Główna.
2: Do Iława Główna, to już zostawmy tę Iławę Główną, albo na przykład...
3: Przystęp do Iława Główna.
2: No nie, zmieńmy, dobrze, zmieńmy.
3: Pole wyszukiwania.
2: Powiedzmy, wybierzmy się do Krakowa.
3: Duże M, duże K, duże K, R, A, A, K, K. O, Q, W, szukaj.
2: Wybieramy się do Krakowa, zobaczymy, co znajdzie w Krakowie.
3: Kraków Balice, Kraków Medyniki, Kraków Obzów, Kraków Prokocin, Kraków Zabłocie, Kraków Bonarka, Kraków Siedzina, Kraków Bieżanów, Kraków Batowice, Kraków Krzemionki, Kraków Biznes Park, Kraków Medyniki Wa, Kraków Łagiewniki, Kraków Dworzec PK, Kraków, As.
2: Kraków główny?
3: Kraków. Pole wyszuki. Wymasz. Anuluj. Kraków główny.
2: O, na samej górze.
3: Kraków. Anuluj. Przy. Kraków Płaszów. Kraków Balice.
2: Tak.
3: Anuluj.
2: O, i niestety tu też nie zawsze to chce działać, bo raz mi odczytał Kraków główny.
3: Kraków Balice. Kraków Płaszów. Kraków Płaszów. Kraków Płaszów. Kraków Medyni. Kraków Obzów.
2: A teraz nie chce.
3: Kraków Obzów.
2: Więc
3: anuluj.
2: Ja myślę, że to pod przyciskiem anuluj to puste, to jest Kraków główny. Zaraz się o tym przekonamy.
3: Rozkład jazdy. Data. Zaznaczone. Przystęp do Kraków główny.
2: Tak. Żeby nie było, że tylko Android jest takim programem, który, takim systemem operacyjnym i TalkBack, który, w którym dzieją się różne dziwne rzeczy. W iOSie też i na to uczulam, jeżeli czegoś nie widać w tej liście znalezionych rekordów, to być może to jest jakieś puste miejsce, warto to sprawdzić, albo po prostu zawęzić nasze kryterium, pisząc na przykład Kraków Główny, jeżeli dokładnie znamy nazwę stacji, no to wtedy wyszuka nam tylko jedną pozycję i nie ma wątpliwości, że to jest to, o co nam chodzi.
3: Przestaw do data. Zaznaczone.
2: No i teraz mamy datę, przycisk, odjazd, przyjazd szukanie. I szukanie, więc szukamy.
3: Połączenia. ZEP, Warszawa Centralna, do Kraków Główny, data, środa, 23 października 2013, 19.56.
2: No, 19.56 to już raczej nie jest aktualne.
3: Favorite edit, odejo, przy, ter, prze, za. Odjazd, 20.56, przyjazd, 6.40, trwanie, 9.44, przesiadki 1, odjazd za 58, środki transportu TLK 407, TLK 403.
2: Tak, i to są te rzeczy, teraz moglibyśmy sobie znowu chodzić po tym i obserwować, co też tam się dzieje. I przeglądać sobie rozkład, jeżeli mielibyśmy taką ochotę. To teraz, Patryku, może jeszcze pokażesz nam jakieś funkcje Bilkoma, które warto...
0: Intryguje mnie zakładka ustawienia pokazać w menu. Co możemy w ogóle zmienić w tej aplikacji dla systemu
2: Android? No to ja potem mogę też pokazać, co możemy zmienić w Bilkomie w iOSie. Dobrze, skoro tak, to okej, to pokaż.
0: Bo to jest rzecz, która jest bardzo często... Może ktoś dzwoni do mnie, może właśnie w sprawie aplikacji Bilkom. Ale...
2: Raczej nie.
0: Opowiem mu o wrażeniach potem i o braku zmiany daty.
2: Dobrze. Więc teraz pokaż
0: o,
2: może...
0: Saving calendar, tu mogę zrobić menu, kontekstowo.
2: Ale nie słychać nic niestety u nas.
1: Już. Saving calendar.
0: To się robi w menu.
1: More, expand, settings, about, more, expand, settings, Bilkom, settings.
2: Czyli te wszystkie rzeczy przydają się, jednak mamy menu i to menu jest nam do czegoś potrzebne.
0: Tak, po prostu nie ma tego wywalonego na wierzch, jest menu.
1: No
2: tak, w iOSie nie ma menu, to
0: settings.
2: Trzeba było sobie inaczej poradzić. A co mamy w
1: settings?
0: Language.
1: Language. Polski. English. Polski. Litera 440, litera 440, litera 441, litera.
2: To jest chyba rosyjski?
0: Tak, to jest
1: polski,
0: rosyjski.
1: English. Polski. Ale Bilkom. Edit punktom 59, cel. Edit box, punktom 50, data 24.
2: Już jesteśmy.
1: Data 24,
0: 30,
1: anul, ok, punktom. 23, 13, 19, 25.
0: Chyba, że w menu. Wątpię? Nie, menu nie działa.
2: Czyli daty w Androidzie nie da się niestety zmieniać.
1: Ustawienia.
0: Ustawienia.
1: Ustawienia. Język polski. Wielkość czcionki średnia. Aktualizacja danych. Najnowsze dane z serwera. Usunięcie zapamiętany połączeń. Usuń wszystkie połączenia zapamiętane na tym urządzeniu. Adres dla Takemechom. Przywrócenie ustawień domyślnych. Usuń dane i przywróć konfigurację początkowo. Opis aplikacji. Informacje o funkcjach. Regulamin aplikacji Bilkom. Ulubione swift notificat. Połączenia swift, lokalizacja, odjazdy swift.
2: I to jest wszystko.
0: Czyli ustawienia są w takim stylu iOS-owym zrobione troszkę.
2: Nie. Ustawienia w stylu iOS-owym Bilkoma, to ja zaraz pokażę. To są jeszcze lepsze ustawienia. Chodzi jeszcze sobie do ustawień.
3: Ustawienia ogólne. Dwie tapety, prywatność, mapy. Kom, zapajt, mózg, wipod, tu i cej, flip, wimel, angrebie, Bilkom, przycisk.
2: W ustawieniach Bilkoma w iOSie mamy tylko.
3: Wyłącz Bilkom.
2: Uwaga.
3: Zresetuj aplikację. Wyłączone.
2: To jest tyle. Tyle mamy w ustawieniach Bilkoma, które mamy do dyspozycji. Ja teraz może proponuję, żebyśmy jeszcze pokazali, bo to jest też dosyć ciekawe, chociaż tak bardziej dla tych, którzy interesują się rozkładami i różnego rodzaju sprawami z tym związanymi, zakładkę, która się nazywa odjazdy. Ty to masz, Patryku?
0: Odjazdy.
2: Tak. Czy ty te masz, zakładkę? Chyba masz.
0: mogę zobaczyć zaraz, bo u mnie to się nazywa jako... Chcę wyjść z aplikacji.
2: Jedno pytanie od naszych słuchaczy, które właśnie zasygnalizował realizator Tomek Bilecki. Czy ta aplikacja jest płatna? Nie, ona jest zupełnie ona jest bezpłatna. Zarówno w iOSie, jak i w Androidzie.
1: Dalsze opcje. Ulubione cwik, no wcicket, połączenia cwik, cicket. Lokalizacje cwik, no wcicket. Odjazdy cwik, no wcicket.
2: Jest.
1: Odjazdy edit box.
0: Jest zakładka odjazdy.
2: I to jest bardzo ciekawe, bo wybieramy sobie jakąkolwiek stację i możemy zobaczyć, co z tej stacji gdzieś jedzie.
1: Teraz. Odjazd. Przyjazd. Szukaj. Dalsze opcje. Ulubione cwik, no połączenia cwik, lokalizacje. Odjazd. Odjazd. Odjazdy stacja. Edit box.
0: Ja wiem, wybiorę sobie...
3: Ekran zablokowany.
0: Co by sobie wybrać?
1: Tego
0: czyta Mielno, tego nie rozumiem, ale okej. A to niech będzie, co odjeżdża z Mielna, jeśli w ogóle coś odjeżdża.
1: Ulubione swit, no połączenia swit, ulubione dalsze, szukaj, przyjazd. Szukaj, przyjazd, odjazd.
0: A to może...
2: Chyba musisz kliknąć jeszcze szukaj.
0: Spokojnie.
1: Przyjazd, szukaj. Odjazdy, Mielno Koszalińskie, odjazdy, wszystkie środki transportu. Podjeżdż do użytku w trybie offline. Nie znaleziono połączeń.
2: O!
0: Ciekawą stację wybrałem zatem.
2: Tak.
1: Więc
2: może spróbuj pobrać dane z GPS-a. Ciekawe, czy ci się uda, żeby pokazał najbliższe stacje.
1: Punkton 84, unabele, punkton 45, unabele, ale aktualna pozycja ustalania współrzędnych. Proszę czekać przy full stopanul. Klikom, ale proszę czekać pomrów. Klikom. Wybór lokalizacji, rolna 6, pokaż mapę przy full stop.
0: Nawet?
1: Kraków zabłocze, 2342.
0: Wyszukał nadzwyczaj dobrze. Jest mniej więcej... 700 metrów ode mnie.
1: Kraków Przemionki, 2575. Kraków Ponarka, 2660.
0: A to wybiorę sobie jakiś niszowy dworzec, na przykład.
1: Edit Box, Kraków Ponarka. Pówcą 20, unabele. Tata firma, teraz odjazd, przyjazd, szukaj, dalsze opcje, szukaj. Odjazdy. Kraków Ponarka, odjazd, 2330, 2013. Odjazd w kierunku peron. 2050, 2120 plus 0 do Kraków Główny. 2114, 33000 w mieście, 27 do Suchareckicka. 7240, 2013. 527, 34431 do Matowice. 535, 5022 do Kraków Główny.
0: I mamy w takiej formie prezentowane informacje.
2: Tak, jako... i teraz gdybyśmy w to weszli, możemy się też oczywiście z tym zapoznać.
1: Proszę czekać powrót.
0: Możemy.
1: Informacja o trasie. 34431. Do Matowice.
0: Stronka internetowa, zatem eksploracja w ruch.
1: 5, 26, 5, 11, 5, 21, Kraków Łaszów. 5, 23, 5, 24, Kraków Przemionki. 5, 26, 5, 27, Kraków Ponarka.
0: Czyli wracamy do tego typu interfejsu, w którym byliśmy przed chwilą przy przeglądzie całej trasy. To są po prostu szczegóły trasy. W menu teraz możemy zatem zobaczyć sobie...
1: Ukrycie pociągu, ustawienia, opis aplikacji. Ukrycie pociągu.
0: Cokolwiek by to było. To jest chyba to, że on...
1: Informacja 30. 5, 06, 5, 05, 11, 5, 21, Kraków Łaszów. 5, 25, 5, 32, 5, 33, Kraków Swoszowice. 5, 38, 5, 38, Kraków Sidzina. 5, połączenia z Wichnowcickie, 5, 43, 5, 43, Kabina.
0: Hmm.
1: 6, 33, 6, 33, Armał Średni.
0: Może tak.
1: 5, 43, ukryje pociągu. 5, 5, 0, 6, 5, 0, 7, Kraków Zabłocze, 5, 0, 3, Kraków Główny, 3, 6, 2,
2: ukryje pociągu. Być może jest jakaś kwestia bardziej
0: wizualna. Być może.
2: No niestety ze względów technicznych ten ostatni fragment przedstawię tylko ja. Mamy dziś spore problemy z łącznością, ale no mam nadzieję, że drodzy Państwo macie mniej więcej obraz tego, w jaki sposób aplikacja zachowuje się na Androidzie. Szkoda, że tej daty nie da się ustawić. No niestety, to jest taki problem. Natomiast ja teraz jeszcze szybciutko chciałbym tylko pokazać, jak w iPhone'ie wygląda zakładka rozkład odjazdy.
3: Naładowana stop.
2: Natomiast w iPhone'ie zakładka odjazdy wygląda następująco. Odblokuję sobie ekran. Przechodzimy sobie na zakładkę odjazdy i wybieram sobie teraz aktualną pozycję.
3: Stacje w pobliżu. Powrót. Przycisk wróć.
2: I mamy tu coś takiego, co nazywa się aktualna pozycja, czyli znowu sczytujemy sobie dane z GPS-u.
3: Stacje w pobliżu. Dąbrowice Skier 22,6 km. Jeżów 20,2 km. Dąbrów, Przyłęk Duży, 24,5 km.
2: No i dajmy na to, mamy Przyłęk Duży. Więc wybieram sobie te stacje.
3: Kierunek, zaznaczone, odjazd, przyjazdy, reload button.
2: I mogę się dowiedzieć, jakie pociągi tu przyjeżdżają, jakie odjeżdżają na te stacje.
3: Stacja, stacji. Przyłęk Duży.
2: Więc mamy stację Przyłęk Duży.
3: Kierunek, stacja.
2: I teraz sobie czytamy.
3: Data, 8 października 2013, 20:17. Nie znaleziono odjazdów. Znak copyright.
2: No, i okazuje się, że nie znaleziono odjazdów, a może coś przyjeżdża na tę stację.
3: Reload button, przyjazdy, przycisk, zaznaczone, przyjazdy. Kierunek, data, nie znaleziono przyjazdów.
2: No, okazuje się, że też nic nie przyjeżdża. Taką jakąś widocznie małą sobie stację wybrałem, więc jeszcze raz wybieram sobie stacja Przyłęk Duży, w to wchodzimy. Teraz znowu wybieram sobie aktualną pozycję, żeby z GPS-a sczytało mi parametry.
3: No,
2: Skierniewice to myślę, że będzie na tyle duża stacja, że coś tu będzie przyjeżdżało na tę stację i coś z niej będzie odjeżdżało.
3: Zaznaczone. Odjazd.
2: Odjazdy wybieramy sobie.
3: Stacja. Kierunek. Data. Odjazd. Numer pociągu. W kierunku. Peron. Odjazd. 20. 20. Opóźnienia odjazdy plus 5. Środek transportu TLK 19507. W kierunku Łódź Kaliska. Odjazd. 20. 23. Środek transportu 4021. W kierunku Łowicz Główny. Odjazd. 20. 35. Środek transportu KM 9236. W kierunku Warszawa Wschodnia.
2: To mamy w odjazdach, a co nam przyjeżdża do Skierniewic?
3: Stacja. Kierunek. Stacja. Reload. Przyjazdy. Przyjazdy. Zaznaczone. Kierunek. Data. Przyjazd. Numer pociągu. Z kierunku. Peron. Przyjazd. Przyjazd. Przyjazd. 20. 18. Opóźnienia przejazdy plus 5. Środek transportu TLK 19507. Z kierunku Warszawa Wschodnia. Przyjazd. 20. 33. Opóźnienia przejazdy plus 0. Środek transportu KM 237. Z kierunku Warszawa Wschodnia.
2: Ten pierwszy pociąg widać, że będzie opóźniony o około 5 minut. Także to już jest, myślę, że dosyć istotna informacja dla tych wszystkich, którzy chcą po prostu być na bieżąco. Jeżeli kogoś interesuje tego typu kwestia, jeżeli kogoś interesują różnego rodzaju takie informacje dotyczące kolei, bo średnio mi się chce wierzyć i mogę sobie wyobrazić, żeby na tej podstawie jakoś planować sobie podróż, ale dobrze, że taka funkcja jest, można się z nią zapoznać, jeżeli ktoś miałby na to ochotę. I tak wygląda, proszę Państwa, aplikacja Bilkom. Dziś zaprezentowaliśmy ją w nietypowy sposób i może trochę w taki chaotyczny, bo pokazywaliśmy w sumie te aplikacje na dwa systemy operacyjne, na iOS i na Androida. Mam nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie. No, na Windows Phone'a tej aplikacji nie pokażemy, choćbyśmy chcieli. Ale jest światełko w tunelu, że Windows Phone 8 ma być dostępny dzięki temu, co Code Factory ma wprowadzić na ten system. Więc jeżeli będziemy wiedzieć coś więcej, to na pewno o tym poinformujemy i wtedy być może będzie sens, żeby Bilkoma pokazywać, o ile oczywiście ta aplikacja od Code Factory będzie obsługiwała aplikacje zewnętrzne. Ja bardzo serdecznie dziękuję i przypominam, że aplikację Bilkom za darmo można pobrać ze sklepów konkretnych, tak jak Google Play dla Androida, jak App Store dla iOS-a, czy Marketplace dla Windows Phone 8. Dziękuję Patrykowi Faliszewskiemu, który pokazał Bilkoma na Androida. Dziękuję naszemu realizatorowi Tomkowi Bileckiemu, który dzielnie trwał za konsoletą. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Wtorek, 30 dzień sierpnia 2016 roku w kalendarzu. My zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś będziemy się zajmować dźwiękiem. Znowu dźwiękiem. Tym razem będziemy wysyłać ten dźwięk w różne świata strony, na różne urządzenia audio. Mówić będziemy o aplikacji Audio Router, a właściwie to opowiadać będzie o niej wasz oraz mój dzisiejszy gość, Patryk Faliszewski. Witaj, Patryku.
0: Dzień
5: witaj
0: dobry.
5: Ponownie.
0: Witam bardzo serdecznie.
5: Tak.
0: Niedługo jakiś taki fotel stałego bywalca mi tu przyszykujesz.
5: No, proszę bardzo.
0: Ja coś tak czuję.
5: Proszę bardzo, nie ma najmniejszego problemu. Nie widzę przeszkód. Możesz
0: ja też nie widzę.
5: To, możesz już się czuć, wiesz, zaopatrzony w takowy fotel stałego bywalca, jeszcze osobista własna para słuchawek, czyli tak jak powinno być w zasadzie ze względów BHP tak. Chociażby, więc będziemy mogli coś takiego zorganizować. Nie ma problemu. Natomiast zanim to zorganizujemy, to jeszcze dziś poopowiadamy
0: to o... jeszcze poopowiadamy, tak, o aplikacji Audio Router.
5: Co to jest?
0: Pisanej Audio Router, tak jak router Wi-Fi, tak router do audio. Jest to ciekawa aplikacja, która zapewne będzie działać pod kontrolą systemów Windows Vista i wyżej, z pewnością Windows 7. Tam działa niczym ryba w wodzie. Z Windowsem 10 bywa problem, ale o tym potem. Aplikacja z cyklu napisałem to, bo to fajne i wam się może przydać.
5: Więc macie, z takiego
0: Tak, z takiego założenia wyszedł deweloper. On się z tym jakoś nie ogłasza, nie afiszuje, wie, że to jest aplikacja dość specjalistyczna i o dość dzikim i wąskim zastosowaniu. To też w kwestii, jak ją pobrać i tak dalej, do której zaraz przejdziemy, no... Nie ma mistrzostwa i to nie jest super intuicyjne, ale postaramy się to pokazać, jak to wygląda, o tym opowiedzieć przede wszystkim.
5: Tak, natomiast w ogóle jest do czego Audio Router służy?
0: Audio Router służy do wysyłania sygnałów w różne świata strony, to żeś bardzo ładnie podsumował. Ściślej mówiąc, służy do zmiany karty dźwiękowej, na którą wysyłany jest przez system sygnał do konkretnej aplikacji. Czyli de facto marzenie wielu akustyków i entuzjastów posiadających więcej niż jedną kartę, jak tu sobie szybko na prędce wysłać coś na kartę, powiedzmy, emisyjną, podczas gdy wydobywa się to z aplikacji, która zmiany karty nie ma.
5: No właśnie, bo nie wszystkie aplikacje mają. Część i chwała ich twórcom za to mają taką funkcję zmiany karty dźwiękowej. To jest bardzo wygodne i bardzo się przydaje, szczególnie w przypadku jakichś takich nieco bardziej rozbudowanych systemów audio, bo wiadomo, że jeżeli ktoś ma laptopa i tylko jedną kartę dźwiękową, no to...
0: To nic mu tam nie jest potrzebne.
5: W ogóle nie ma problemu. Natomiast no jeżeli na przykład tak jak ja u siebie w tym momencie w systemie mam 5 urządzeń fizycznych, które mogą być wyjściami audio, sytuacja
0: zaczyna się komplikować.
5: Nieco bardziej złożona i ja bym chciał sobie wysłać coś tu, a coś jeszcze może na przykład tam.
0: I o ile na przykład w mojej lub naszej instalacji, powiedzmy, ten audio router ma dość wąskie zastosowanie, bo mamy już tych kart w zasadzie tyle, że skorzystamy z takich aplikacji, że raczej tę kartę da się zmienić, tak czasem, tak jak mówisz, przydałoby się tego dokonać. Na przykład ja mam taki osobisty, delikatny dysonans, bo to aplikacja do telewizji, mianowicie DVB Viewer, poddaje się, prawda, mojemu rozkazowi zmiany karty i nie ma problemu, bo ma taką opcję. Natomiast aplikację DAB Player do słuchania cyfrowego radia już należy do tego drastycznego kroku zmuszać. Zresztą aplikacja DAB Player będzie moim modelowym przykładem. Postaram się pokazać, jak to działa i co trzeba zrobić, żeby wysłać aplikację dokądś.
5: Ja jeszcze tylko dodam, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, to proszę bardzo. tyflopodcast.net właśnie w tym momencie się uruchomił. To jest nasz radiowy Skype oczywiście. Zatem zapraszam.
0: Telefon
5: nie działa. Telefon nie działa. Telefon ma długą awarię. Miejmy nadzieję, że w końcu ten telefon nam wstanie. Skype działa. Skype jest pewnym środkiem kontaktu. W końcu, skoro słuchacie nas przez internet, zakładam, że macie dostęp do internetu.
0: Tak. Przechodząc zatem do treści audycji jako takiej. Aplikację Audio Router można pobrać wyszukując jej nazwę w Google.
5: Tak najprościej, bo on audio, nie, bo ta aplikacja tak, nie ma swojej
0: nie
5: takiej
0: ma własnej strony
5: domowej. Nie, to jest po prostu projekt na tak zwanym w serwisie GitHubie.
0: Tak, tak. Wpisujemy audio, odstęp, router. No i pierwszym wynikiem, jak dotąd przynajmniej, jest projekt w serwisie GitHub. Strona projektu tamże. Ja skupiłem się na dwóch linkach. Po pierwsze, download here for 64 bit, a po drugie, for 32 bit release, click link here. Bo mniej więcej coś takiego wystarczy wynaleźć w szukajce screenreadera, tak w opcji znajdź. Dla JOSa jest to Ctrl Insert F, dla NVIDIA i takoż. Więc nie powinno być tutaj problemu. Pobieramy plik. Plik, który jest przenośny. To jest archiwum zip. Mamy trzy pliki. Rdzeń audioroutera, czyli plik do.exe, audiorouter.exe, czyli interfejs i część również wykonawczą tego całego urządzenia, oraz audiorouter.dll, czyli plik komunikujący się stricte z Windowsem. Nie ma readme, nie ma howto, nie ma FAQ, po prostu nie ma. Ewentualne wskazówki do używania tego oprogramowania są na stronie projektu. Przy źródłach są pliki readme i pliki do jak skompilować. Wszystko ok, ale tak jak mówię, to jest aplikacja w typie tych, co to napisałem, zrobiłem, może się wam
5: nie
0: przyda,
5: biorę
0: dziękuję
5: za to odpowiedzialności, jeżeli wybuchnie. U nas tak nie wybuchła.
0: Nie, u nas działa.
5: Prawie działa. No, za chwilę nieco więcej.
0: Za chwilę, tak. Zatem przekieruję syntezę mowy. Chyba powinno być.
5: Apollo się odezwał, tak.
0: Tak. Dzisiaj będzie tak w ogóle oldschoolowo, z Apollem. Naciskam zatem Enter na audiorouter.exe. Głośność mojej domyślnej karty dźwiękowej. Konsultowaliśmy rzeczy przed audycją, to też okno rozmowy jeszcze otwarte, dub player również otwarty.
5: To
0: DOS
5: przypomina
0: również
5: taki systemowy mikser dźwięku.
0: Bo istotnie z niego też dane wyciąga. Dlatego jedna jest rzecz. W NVDA, zdaje się, maksymalną głośnością jest 0%. Te suwaki działają w drugą stronę niż w DOSie.
5: Szczerze mówiąc, musiałbym odpalić teraz audio router, a tak bo prawdę powiedziawszy, nie chcę tego robić, bo akurat moją maszyną emisyjną jest Windows 10 i mogą tu być różne nieprzewidziane skutki użycia tej aplikacji.
0: Nie, nieprzewidziane będą dopiero, jak się będziesz nią bawił i coś przerutujesz.
5: A, no to chyba, że tak. To
0: wtedy są,
5: ale i tak, ale i tak teraz mam JOSa odpalonego.
0: No tak.
5: Od ironia losu.
0: Natomiast jedna rzecz, która różni audio router od miksera systemowego, jest taka, że jeżeli dobrze zauważyłem zależność, to głośność dla aplikacji jest procentem aktualnej głośności. Czyli jeżeli systemowa głośność będzie ustawiona na 40, a głośność aplikacji Winamp w systemowym mikserze na 20, w audiorouterze Winamp będzie miał głośność 50. bo jest ustawiona na 50% aktualnej głośności systemowej. I to jest różnica między mikserem a audio-routerem, że mikser pokaże, że to jest 20 względem 40, na które ustawiony jest system. Audio-router pokaże, że jest to 50, bo jest to 50% z tych 40, które są ustawione w systemie.
5: Tak, połowa aktualnych możliwości, jakie możemy wydobyć, tak, jeżeli chodzi o poziomy.
0: To jest tak naprawdę bardzo niegłupie i to się matematycznie wszystko zgadza, dlatego że to jest de facto stan starej, dobrej XP-kowej głośności Wave Out, wywoływanej jakby z konsoli. To tak dla osób bardziej technicznych, więc tu się wszystko zgadza i pod tym kątem ktoś tam dość ładnie przeczytał API Windowsa w kwestii programowania ogólnie dźwięku i zabawy sesjami. Więc tu uwaga do wszystkich młodych twórców oprogramowania. Jeżeli w czymś wam to pomoże, polecam przejrzeć kod audio-routera, bo otwieranie, zamykanie i zabawę sesjami ma w miarę dobrze zrobioną. Dlaczego w miarę? O tym za chwilę opowiem.
5: To co mamy
0: jak
5: dalej?
0: Przejdziemy do elementu interfejsu. Dalej mamy aplikację.
5: No i tu już się zaczyna.
0: Tu mamy karty dźwiękowe nagle. Wszystkie swoje karty.
5: I teraz cofamy się do...
0: Tak, cofnąłem się do aplikacji w karcie systemowej. I mamy przycisk Mute. Niech nas nie zmyli nazwa, że to jest przycisk Mute, choć istotnie pierwszą opcją jest Mute, czyli wycisz. Po naciśnięciu spacji na tenże przycisk otwiera nam się menu kontekstowe. Wycisz lub wyłącz wyciszenie. Zduplikuj. Przekieruj. I tyle.
5: Trzy opcje, ale jakże ważne.
0: Zacznę od podstawowej opcji tego programu, mianowicie opcji Root. Wybierz z listy rozwijanej nowe urządzenie dźwiękowe, na które zostanie przekierowany program. No w tym wypadku DAB Player. Wybiorę na przykład... Wybiorę Alfę. Soft Routing.
5: Ważne pole.
0: Deweloper deklaruje, że metoda soft routing, jeżeli jest zaznaczona, jest metodą starszą i nie powinna być używana. W naszym wypadku powinna być używana. Dlaczego? Dlatego, że deweloper... I tu się objawia chyba niestety zastosowanie do jednak mniej profesjonalnych celów, niż nam się wydaje tej aplikacji, dlatego, że deweloper... Implementując metodę nie soft routing, metodę tę domyślną, po prostu wychodzi z założenia, że żeby tworzyć nowe, najpierw trzeba zburzyć i zrobić porządek. Tym samym aplikacja, podczas gdy zlecimy wykonanie już procesu routingu, procesu przekierowania, zamknie wszystkie aktywne dojścia do wszystkich aktywnych urządzeń, a następnie stworzy wątek przekierowania, po czym zacznie powoli, jeżeli to możliwe, jeżeli one po drodze się nie wysypią, przywracać każdy inny wątek urządzenia na swoje miejsce, na swoje urządzenie.
5: Efektem czego będzie trochę po prostu cisza w głośnikach.
0: Trochę to przede wszystkim trwa, natomiast efektem będzie przede wszystkim cisza dla tych, którzy używają syntezy programowej. Efektem będą nagle jakieś okienka typu brak zainstalowanego urządzenia w systemie z aplikacji Audio Repeater, na przykład, jeżeli ktoś takich używa. No bo wszystkie wątki muszą zostać zniszczone programistycznie, muszą zostać zamknięte lub zmuszone do zamknięcia i one dopiero potem, jeżeli proces obsługuje wznowienie wątku audio, no to zostaną pokojowo już wznowione. Ale niestety, o ile, obrazowo mówiąc, o ile zamknięcie wątku jest zrobione, prawda, z dopiskiem masz, o tyle wznowienie wątku jest zrobione z dopiskiem możesz. I to jest niestety główny problem niezaznaczenia opcji soft routing. Bo o ile nowoczesne i nowocześnie pisane programy z reguły na możesz odpowiadają twierdząco, stare aplikacje zdążą zwrócić błąd. Więc to już nie będzie co wznawiać, bo one po prostu się zamkną. Lub przynajmniej zamkną wątek odpowiedzialny za transmisję audio. Dlatego ja w tym momencie zaznaczę pole wyboru soft routing. I naciskam OK.
5: O proszę, zaczęło grać.
0: I program drugi Polskiego Radia nagle gra.
5: Na innej karcie.
0: Tak. Gra na karcie, na pierwszym suwaku od prawej mojego miksera, czyli na karcie alfa. Spróbujemy teraz użyć... On się przeniósł do grupy alfy, bo no przecież tak. Jest na alfie.
1: Są też menu. Duplicate.
0: Pokażę teraz drugą opcję, mianowicie duplicate.
1: Link menu. Duplicate. Select spamy. Soft routing. Edge. Bozmo. Edge. Edge. Select spamy. Somal 2 usta. Realte. Limit. Output. Realte. Inter. Linie 1. Virtual audio. Sub. Alfa 2. Shift. Limit. Valid. Głośnik. Default sound. Głośnik. Spare sound. Blaster. Rysły. Round 5. 1 pro.
0: Spróbuję zduplikować na domyślną systemową kartę.
1: Default audio. Delice. Default audio. Delice. Don't reader. 82%.
5: Widać, że jedna z tych kart ma większe opóźnienie. O, już nie ma.
0: Ma.
5: Ale jakby to opóźnienie takie płynne.
0: Bo zrobiłem jedną kartę na lewej, drugą na prawej.
5: A, w ten sposób, okej.
0: Żeby zobrazować... no bo tak słuch zareaguje selektywnie i nieco bardziej będzie w stanie te opóźnienia policzyć. Także jak widzimy, zarówno duplikacje, jak i routing działają.
5: Jeżeli potrzebujemy po prostu wysłać dany sygnał jeszcze dodatkowo na jakąś drugą kartę, no to nie ma problemu, też jest taka opcja.
0: Dokładnie. I w zasadzie na tym polega ta aplikacja. Jedną rzecz, którą warto jeszcze pokazać, na pewno, jest jej menu pod altem.
1: Menu system.
0: I nagle się okazuje, że taka aplikacja jak Audio Router ma swoje menu, nawet pod altem. Owszem.
1: Menu, file menu, reference list, reference list.
0: Mamy tu dwie opcje. Odśwież listę oraz przełącz widok. I w tym momencie Michała nie słyszę.
5: No... Ja
0: dlatego,
5: coś mówię.
0: Switch view jako opcja. Ciekawe, czy Michał mnie słyszy.
5: Ja cię jest... słyszę. Ja cię słyszę bez problemu.
0: To jest ciekawe.
5: A tylko w tym momencie
0: ale Michał
5: ty mnie
0: wychodzi
5: nie,
0: na to,
5: nie
0: że mnie słyszy.
5: Tak. Słyszę
0: ja
5: bez problemu.
0: Ja nie słyszę Michała.
5: A, ale... nadal mnie nie słyszy.
0: Zaraz to zrobimy.
5: A to się bardzo ciekawie rozmawia w takiej sytuacji, jak ktoś kogoś nie słyszy. Trzeba to przyznać. Miejmy nadzieję, że za chwilę...
0: I słyszę Michała ponownie.
5: Bardzo, mówiłem wtedy, kiedy mnie nie słyszałeś, że bardzo ciekawie się rozmawia w taki sposób i w sytuacji, kiedy jedna osoba nie słyszy drugiej.
0: Dlatego, że wciśnięcie opcji refresh, change view, czy tam switch view, niestety reinicjuje wszystkie urządzenia.
5: Czyli to tak jakbyśmy nie zaznaczyli tej opcji soft routing, tak?
0: Soft routing, tylko że tak naprawdę nie przekierowali nic na nic.
5: Mhm, rozumiem. Mamy, zanim przejdziemy, chociaż nie, w zasadzie powiedzmy jeszcze o tym innym widoku, do którego teraz się przełączyliśmy, bo się pojawiło pytanie, ale to pytanie dotyczy Windowsa 10, więc...
0: Widok ten, zaraz przejdziemy do znanych problemów Windowsa 10, bo tak. to jest... Widok ten wygląda następująco.
1: Jest dole kropkaże.
0: Jakieś procesy. No, o co może chodzić? Otóż chodzi o to, że tutaj sortujemy według nie okien lub tego, jak Windows widzi aplikację, ale według procesów. Więc w tym momencie przywołam sobie myszkę do, powiedzmy...
5: Chyba dwa razy musisz.
0: Oczywiście. Działa. I scenariusz tak jak przed chwilą.
5: Tak, po prostu jeżeli ktoś nie chce mieć takiego okna dialogowego z tabem, to może mieć listę, po której będzie się poruszał za pomocą strzałek góra-dół, tylko trzeba klikać.
0: Ciekawostka i sugestia, tak, ciekawostka i sugestia, jeżeli na przykład kliknąłbym w, nie wiem, Alpha 2, urządzenie audio USB, to jeżeli dobrze to rozumiem, wolę teraz nie ryzykować, bo może się wszystko sypnąć, to jest audycja wysokiego ryzyka, jeśli o to chodzi. Bo pracujemy na aktywnych, czynnych sesjach i produkcyjnych komputerach w tym momencie, więc... Ale jeżeli dobrze rozumiem zasadę działania, naciśnięcie na, powiedzmy, głośniki Soundblaster Audio USB lub tam każdej innej karcie, przekieruje nam wszystkie dotychczasowe sesje tej karty na wybrane inne urządzenie. Co też się czasem może przydać.
5: Może się przydać, oczywiście. Albo na przykład, jeżeli chcielibyśmy zduplikować, zwłaszcza duplikacja, to też może być dość ciekawa możliwość.
0: Tak, bo nagle możemy, ja ci powiem więcej, w tym momencie na prędce w 3 sekundy znalazłem do tego prawie że rewelacyjne zastosowanie.
5: No to jak?
0: Robisz emisję. Mhm. Robisz emisję i chcesz mieć wszystko w domenie analogowej, czyli masz dwie lub trzy karty, podpięty mikrofon, mikrofon wysłany na jakąś grupę czy coś.
5: No.
0: Powiedzmy w mikserze. I w tym momencie taki podmiks, który nie jest przetwarzany niczym, wysyłasz stricte do domeny cyfrowej, bo robisz root audio do karty, a czy tam duplicate w tym wypadku, do virtual audio cable, a następnie procesujesz czym bądź, wysyłasz w świat, bez już większych strat analogu.
5: No tak.
0: Jednocześnie mogąc wersję nieprocesowaną udostępnić na przykład innej stacji do nadawania i szpiega archiwum robić od razu przed procesorem jeszcze.
5: Zgadza się. To jest całkiem niezłe zastosowanie.
0: Całkiem fajne, całkiem fajna opcja. Tak całkiem teraz fajna mi przyszła opcja do głowy.
5: Może się przydać komuś. No, trochę mnie przeraża, szczerze powiedziawszy, ta kwestia tego sposobu inicjalizacji, jeżeli użyjemy opcji rekomendowanej, żeby można to było myśleć i rozważać w jakimś takim profesjonalnym zastosowaniu. No, ale być może autor coś tu jeszcze dopieści ten kod.
0: Jak się zrobi przed audycją, to nie będzie problemu, jeżeli na przykład zrobimy audycję
5: gorzej,
0: internetową i
5: gorzej,
0: mamy...
5: jeżeli mówimy o jakiejś stacji, która ma emisję, wiesz, 24/7, tak? To...
0: Z tego samego komputera, nie no, wtedy sprawa się istotnie komplikuje.
5: Sprawa się zaczyna już dość mocno komplikować w takiej sytuacji.
0: Ale muszę pobawić się jeszcze, czy audio router, faktem, czy audio router umie zajmować się urządzeniami nagrywającymi, bo do tego jeszcze nie doszedłem, żeby na przykład z nagrywającego urządzenia.
5: Ale tu są tylko odtwarzające.
0: Tutaj tak, natomiast jestem ciekaw, czy jest fizyczna możliwość, bo przecież Windows API to umożliwia, zrobić właśnie już pełni zastosowania tego, o czym mówiłem przed chwileczką, żeby z nagrywającego urządzenia brać też dźwięk.
5: No to jest ciekawe.
0: Wirtualny kabel jest o tyle przyjazny, że weźmiemy wszystkie, powiedzmy z karty emisyjnej wszystkie rzeczy, tak? Wyślemy na wirtualnego kabla i wirtualny kabel jak gąbka nam to zwróci ładnie na wejście też.
5: Dokładnie.
0: Natomiast no, z kartami powiedzmy Conexant czy innymi takimi, które nie mają stereomiksa, czy nawet profesjonalnymi kartami, które no tym bardziej nie mają stereomiksu żadnego. No
5: bo nie mają powodu, by go mieć.
0: By go mieć, dokładnie. To już
5: zaczyna się...
0: Sprawa wygląda troszkę inaczej.
5: Natomiast
0: jakie napotkałeś, Michale, problemy na Windowsie 10? Bo ty masz Windowsa 10, więc możesz opowiedzieć o swoją historię życia.
5: Ja mam Windowsa 10 i przede wszystkim zaczynają się tam pojawiać problemy z przeglądarką. Na pewno z Firefoxem. Na pewno z Firefoxem, z Explorerem, z Internet Explorerem jakoś się udaje przekierowywać, ale Firefoxa się nie udaje, a na siódemce ponoć jest to możliwe, tak?
0: Że na siódemce jest to możliwe, czyściutko,
5: tak, w przypadku użycia audioroutera z Firefoxem na Windowsie 10, to nam się...
0: Dostaniemy po prostu narzędzie zgłaszania
5: awarii. Albo jeżeli użyjemy tego soft routingu, to po prostu nic się nie stanie, jak dobrze pamiętam. Bo w jednej sytuacji na pewno mamy narzędzie zgłaszania awarii, a w drugiej sytuacji...
0: W drugiej się chyba nic nie stanie, pod warunkiem, że nie mamy wtyczki WebVisum i nie damy wstecz na przykład, bo wtedy przecież będzie chciał zagrać dźwięk.
5: Dźwięk.
0: Urządzenie spróbuje się zainicjować i w tym momencie Firefox dokona swojego żywota przynajmniej w tej sesji.
5: W każdym razie, no jakkolwiek by nie było, to no Firefox nie działa na Windowsie 7, więc jeżeli chcemy przekierować przeglądarkę na inną
0: na
5: kartę...
0: Windowsie 10.
5: Na Windowsie 10.
0: Na Windowsie
5: tak,
0: 7
5: na
0: działa.
5: Tak, na Windowsie 10, przepraszam. Na Windowsie 10. Na Windowsie 10 powtórzę jeszcze raz.
0: Nie wiemy, jak jest po środku, jak jest z Windowsem 8.8.1. Zbyt małe pole do testów.
5: Dokładnie. Żadnego komputera nie mieliśmy z 8, żeby to przetestować, ani z 8.1. Natomiast no, na Windowsie 10 mamy Internet Explorera tylko i wyłącznie jako alternatywę. Być może jeszcze Google Chrome, ale tu szczerze powiedziawszy tego nie sprawdzałem, bo na komputerze, na którym mam audio router, nie mam zainstalowanego Chroma. Więc... A mam tam 10.
0: Jakieś jeszcze pytania od słuchaczy mamy?
5: No, pojawiło się pytanie od Patryka. Dlaczego nie powinno się uruchamiać tego programu na Windowsie 10. Nie no, Patryku, no bez przesady, że się nie powinno uruchamiać. Można.
0: Spora część aplikacji zadziała, ale jeżeli nie zadziała, to niestety nie pomoże ani administrator, ani tryb zgodności. Na chwilę obecną nie pomoże.
5: Pozostaje może mieć nadzieję, tak, że będzie aktualizacja audio routera, bo być może sam twórca jeszcze nie do końca wie, jak obsługiwać to audio API Windowsa 10, bo tam się trochę jednak pozmieniało.
0: Aplikacja miała ostatnią aktualizację w maju, tylko teraz nie pamiętam, czy 2015 czy 16, ale jakoś tak nie jakoś bardzo dawno, więc jest szansa, że jeżeli coś nowego w sprawie się pojawi, no to będziemy mieli nową wersję rozwojową. Ale
5: jest
0: tak
5: nadzieja,
0: jak mówię, to jest
5: jakaś.
0: Tak, to jest projekt na zasadzie napisałem, może wam się przydać, to też no nie liczyłbym na mega... szybką reakcję. Na stronie w projekcie GitHub jest, zdaje się, też kontakt. Na pewno e-mailowy. Chyba też jest jakiś Twitter albo coś w tym stylu, więc można spróbować napisać. Może akurat.
5: Może twórca będzie miał chwilkę czasu i coś tam poprawi. A być może się w końcu migruje na Windows 10, stwierdzi, że rzeczywiście są problemy i to będzie motywacją dla niego do zrobienia poprawek, bo w takich projektach hobbystycznych to nierzadko to jest motywacją. Coś mi nie działa. No nie, no to dobrze, to siadam, poprawiam.
0: Trzeba
5: zrobić. No. Tak. I potem macie, droga gawiedzi, używajcie i się cieszcie. No.
0: I to w zasadzie tyle na temat aplikacji Audio Router.
5: Tak, bo nic więcej o niej sensownego nie powiemy. Dwa tryby wyświetlania, to co...
0: Dwa tryby przekierowywania.
5: Dokładnie.
0: Jeden drastyczny, drugi mniej.
5: I dwa rodzaje przekierowywania nawet tak naprawdę, bo jest ta duplikacja i
0: tak, no bo jest i routing, i duplikacja.
5: Więc jeżeli wam się do czegoś to przyda, to fajnie, nam się od czasu do czasu może przydać, aczkolwiek mówię, ja bym tej aplikacji do jakiegoś profesjonalnego zastosowania, przynajmniej w obecnym kształcie, trochę obawiał się wykorzystywać.
0: A ja muszę sprawdzić. Jak się za często będzie wysypywać, to potwierdzę, jak będzie działać, to zaprzeczę.
5: No to potwierdź lub zaprzecz w komentarzach za czas jakiś, a tymczasem dziękujemy za uwagę. Michał Dziwisz.
0: Patryk Fajszewski.
5: Do usłyszenia w następnym spotkaniu na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Już 3 minuty po godzinie 19. W kalendarzu mamy drugi dzień czerwca 2015 roku. A zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia. Z tej strony Michał Dziwisz, z drugiej strony mój dzisiejszy gość, czyli Patryk Faliszewski. Witaj, Patryku.
0: Witam bardzo serdecznie.
5: Dziś będziemy mówić o aplikacji, o której już było

0: znaczący i wiele mówiący, o jakim systemie będzie mowa, bo będzie mowa o kliencie TeamTalka dla systemu Android. Ci wszyscy, którzy posiadają telefony właśnie z tym systemem, już mogą się cieszyć, aczkolwiek ta radość będzie trochę przedwczesna, bo nie u każdego to zadziała, a przynajmniej nie u każdego zadziała to tak, jakby mógł sobie życzyć.
1: Co zaraz możemy pokazać, zresztą.
0: Co zaraz postaramy się jakoś pokazać, o ile ja z moim Androidem będę w stanie na tyle jakoś się uporać, żeby tutaj to uruchomić, ale nie powinno
1: Michale,
0: być
1: dasz radę,
0: problemów.
1: Bo budowniczy dał radę, to i ty da.
0: To i ja dam radę, więc spróbuję. Więc próbuję to pokazać, jak to działa. Więc od początku. Klient TeamTalka dla systemu Android to jest projekt realizowany bezpośrednio przez Björna Rasmussena, czy to jest jakiś taki fork, jakaś taka działalność poboczna czyjaś?
1: To jest projekt taki pod auspicjami, można by powiedzieć. Dlatego, że o ile sam Björn aktywnie się gdzieś tam angażuje w to wszystko i mówi, jak wy to macie robić, że wy to macie robić i w ogóle, o tyle jedynie jakby pomaga w kwestii kodu źródłowego i nie pisze tego bezpośrednio on sam, choć mniej więcej wie, czym się ten system Android powinno jeść i w ogóle na czym to mniej więcej polega.
0: A pamiętasz może, kto jest odpowiedzialny za stworzenie tego klienta?
1: W tym momencie to już jest tylu ludzi, włącznie z naszym Pawłem Masarczykiem w kwestii tłumaczenia na przykład na język polski, że to
0: no i Patryku, ty też tam to i owo swojego dorzuciłeś, to już tak nieskromnie powiedzmy, że też miałeś swój udział, tak, w tłumaczeniu.
1: Ale to nie Android.
0: No, nie Android, ale w ogóle.
1: W Androidzie była tylko konsultacja.
0: Okej. Dobrze.
1: Jak już chcemy być tak drobiazgowi i szczegółowi.
0: Dobrze, okej.
1: W każdym razie zaczęło się od naszego znajomego z Gruzji, mianowicie Beki Gozaiszwilego, który znany jest z tego, że lubi sobie coś, że tak się wyrażę kolokwialnie, zakodzić w tym języku Python i czasem mu coś nawet wyjdzie. To z tego, co kojarzę i o ile mi wiadomo, to od niego się gdzieś tam wzięły początki. Björn oczywiście cały czas studiuje tę Javę, studiuje to, co można zrobić z Androidem i z tego, co wiem, to tam trochę rzeczy też idzie od Björna. Natomiast cały projekt protokołu jakby TeamTalka i protokołu właśnie może nie, ale klienta fizycznie, klienta TeamTalka i a przede wszystkim jego gałąź androidowa jest dostępna w serwisie GitHub jako repozytorium normalnie, więc każdy może teoretycznie dodać sobie coś.
0: Dodać coś od siebie.
1: Nie wiem, jakie tam są zasady dokładnie w tym repozytorium w kwestii dodawania, rewizji i tak dalej. To już są bardziej zaawansowane kwestie, jak ustawione jest, czy jest takie faktycznie każdy sobie, czy jest troszkę bardziej restrykcyjne jak NVDA na przykład. O tym mi nie wiadomo, bo w sumie nie potrzebowałem i nie próbowałem, natomiast...
0: Natomiast jeszcze dodam jako taką ciekawostkę, że były też plany stworzenia TeamTalka na iOS-a, ale na planach się skończyło.
1: Ja bym nie powiedział, że były, one nadal są, bo biblioteka, która do tego miała służyć, jest autorstwa Björna i Berweru, więc jakby...
0: Tak,
1: a że z niej nie powstał w pełni funkcjonalny, instalowalny z App Store klient.
0: Na razie to, Patryku, nie powstało nic z tego, co ja wiem, bo człowiek, który się miał za to wziąć, ma moje namiary i miał mnie dopisać do wersji testowej. I na razie,
1: ale chyba nikogo nie dopisał.
0: No właśnie, i na razie tego nie zrobił i chyba rzeczywiście nikogo nie dopisał, więc ja mówię, że na razie no to nie powstało nic, nawet żadna taka beta, która mogłaby powstać.
1: No nie no, funkcjonalna beta żadna nie powstała, tak?
0: Dokładnie. Więc o to mi w tym momencie
1: Powstała jedynie biblioteka umiejąca wykorzystać protokół i to tyle.
0: No.
1: Ale po samej biblioteka to nie aplikacja, więc...
0: No właśnie. Więc z biblioteką nie będziemy gadać za pomocą iPhone'a tak sobie prosto. Jeszcze jakiś interfejs by się przydał. Nasza dzisiejsza audycja, jeszcze tylko tak dodam, ma formę interaktywną. Można do nas dzwonić, jeżeli chcielibyście o coś zapytać. 123-834-835 i tyflopodcast.net. To pierwsze to telefon, to drugie to Skype. No a teraz przejdźmy może już do rzeczy. Dodajmy jeszcze, że TeamTalk dla Androida jest dostępny już w sklepie Play. Bo kiedyś to jakoś tam się instalowało z zewnątrz, tak? To była jakaś
1: tak,
0: taka

0: Trzeba było odhaczać pole wyboru instalacji z nieznanych źródeł, znaczy zahaczać, żeby sobie móc właśnie zainstalować tegoż TeamTalka. Ten TeamTalk chodził sobie z kąta w kąt przez stronę oficjalną BearWareDK i można sobie było go pobrać i zainstalować. I było nieco bardziej skomplikowanie niż jest w tym momencie. W tym momencie pobieramy go po prostu z Google Play, wpisując TeamTalk TeamTalk 5. Choć pod hasłem TeamTalk on też się pojawi.
1: Tak, bo tych TeamTalków
0: z kolei.
1: Tak, bo tych TeamTalków tam w Google Play jest ileś. Ja się na to naciąłem najpierw instalując.
0: Z czego większość dotyczy jakiegoś programu chyba w brytyjskiej telewizji czy czegoś takiego.
1: Ale wiesz co, są jakieś chyba sportowego. Nawet systemy też takie konferencyjne, ale to nie jest to, o co nam chodzi. W każdym razie to jest nawet chyba podpisane, że autorem jest BearWare.
0: Tak.
1: Więc
0: tak, bo
1: można w ten sposób szukać.
0: Pod swoje auspicje, tam coraz więcej kodu jest od gier nas pośrednio, więc to już nie jest taki o sobie fork, zrobimy sobie TeamTalka i będzie dobrze. To jest nieco poważniejszy
1: projekt. Jak działa TeamTalk, to myślę, że ci wszyscy, którzy słuchali naszych wcześniejszych audycji, wiedzą. To jest klient, który no, wśród osób niewidomych, a przynajmniej wśród części, jest dość popularny, więc myślę, że nie będziemy się tu jakoś bardzo rozwodzić na temat tego, o co w tym chodzi. Pamiętajcie tylko, że jest polski serwer TeamTalka tyflonet.com. tyflonet.com, jeżeli ktoś by chciał. On działa też pod tt.tyflopodcast.net, jak dobrze pamiętam, chyba dalej ten
0: działa,
1: adres. Tak,
0: dalej działa. Z przyczyn historycznych.
1: Tak, gdyby, został zachowany.
0: Gdyby ktoś dokładnie trafił na nasz stary podcast i informacje by się zdeaktualizowały, to tt.tyflopodcast.net nadal działa.
1: Jest aktualny i można z niego korzystać także, ale najlepiej, zresztą i prostszy adres chyba, tyflonet.com. Tyflonet przez F, nie przez PH, tylko przez F. Tyflonet po prostu. Więc gdyby ktoś chciał tu do nas zajrzeć na TeamTalka, to można. Zapraszamy. A teraz już co do samej aplikacji. Co my tam mamy ciekawego?
0: Sama aplikacja ma kilka ciekawostek, gdyż od uruchamia się i przedstawia w systemie jako serwery TeamTalk 5 względnie TeamTalk 5 Servers po angielsku. Mhm. Nie wiem skąd się wziął, ale tak jest. Zatem
2: 19.12. Szybkie ustawienia. Ekran blokady. Urządzenie zostało odblokowane. Strona główna.
0: Synteza została celowo zwolniona, tak aby można było sobie...
2: Hangout. Rozpoczęto ładowanie. Poziom baterii 54%.
0: Tak, aby sobie można było wszystko łatwo zrozumieć.
2: Serwer TeamTalk 5. Wyświetlam element 1 z pierwszy. Wyświetlam element 1 z czwarty.
0: Mamy 4 elementy w tym momencie.
2: Serwery TeamTalk. Przycisk nowy serwer. Serwery TeamTalk 5.
0: To jest nagłówek.
2: Przycisk nowy serwer. Przycisk odśwież. Local serwer. tt.tyflonet.com.
0: Jak widać, z tego serwera korzystam, więc jest on dodany tu do listy.
2: Przycisk połącz. Przycisk usuń. Public server. Serwer publiczny CVLSB. Public server. NL. Przycisk połącz. Przycisk usuń. Public server. Serwer publiczny TeamTalk 5 official server. EU TP5 UBRWRDK. Przycisk połącz. Przycisk usuń.
1: I te serwery, wyjąwszy ten nasz, pojawią się u was po zainstalowaniu TeamTalka. Zawsze. Dokładnie.
0: A ich lista jest aktualizowana z internetu, więc gdyby się coś zmieniło, to też...
1: To też będą,
0: dokładnie.
2: Przycisk połącz, przycisk usuń, TeamTalk 5V5, 0, 0, 40, 21, UNELASEP.
0: Taki nagłówek z wersją, tak się czasami w Androidzie robi. W menu do dyspozycji mamy...
2: Przecinek widoczny element, trzeci. Wyświetlamy elementy od 1 przez 3. Zaimportuj z pliku. Ustawienia. Wyjście.
0: Tyle.
2: Serwery TeamTalk 5.
0: Zaimportuj z pliku. Chodzi o plik.tt, charakterystyczny dla komputerowej wersji klienta z danymi serwera, danymi logowania.
1: Jeżeli ktoś dostałby taki plik, na przykład za pomocą maila albo za pomocą jakiejś innej metody kontaktu, tak, to po prostu można sobie to od razu wrzucić i nie trzeba wpisywać wtedy adresów, kanałów, haseł i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka opcja. A teraz może pokażmy, Patryku, na dobry początek, jak się taki nowy serwer dodaje, bo to jest...
0: O tym też pomyślałem, bo tego przecież trzeba zacząć.
1: Trzeba zacząć,
0: teraz dokładnie. Wbudowany na przykład Tyflonet.com albo inny serwer z innego kraju.
2: Właściwości serwera TeamTalk 5. Wyświetlam elementy od 1 do 9 z 12.
0: Tego troszeczkę jest, jak widać.
2: Właściwości serwera TeamTalk 5. Nawiguj w górę. Przycisk zapisz. Przycisk połącz. Informacje o serwerze. Nagłówek.
0: Do dyspozycji mam przycisk zapisz i przycisk połącz. 15. Od razu. To jest dość niefortunne, ale to wynika z ułożenia tych rzeczy w interfejsie wizualnie. Więc zaczynamy.
2: Informacje o serwerze. Nagłówek.
0: Mamy grupę tekstową, informacje o serwerze.
2: Nazwa serwera. Ten serwer pojawi się pod podaną nazwą na liście serwerów. Alert, nazwa serwera.
0: Wchodzę w to podwójnym kliknięciem.
2: Nazwa serwera. Pole edytowania. Trwa. Przycisk anuluj. Przycisk oka. Pole edytowania.
1: I teraz Patryk wpisał testowy, tak. I ja tu chciałem uczulić na jedną rzecz, co jest może rzeczą oczywistą i ja teraz mówię coś, co wszyscy użytkownicy Androida wiedzą, ale ja z racji tego, że Androidem zacząłem bawić się od niedawna, to postanowiłem skorzystać z rzeczy, do której się bardzo przyzwyczaiłem w iOSie, czyli z użycia tego przycisku, który jest takim jakby odpowiednikiem Entera. On jest w prawym dolnym rogu klawiatury. Jeżeli tu użyjemy tego przycisku, tak, tego przycisku OK, to nam się zamknie całe to okno.
0: To się zamknie tylko klawiatura.
1: Tylko klawiatura?
2: Nazwa serwer. Pole edytowania.
0: Tak.
2: Edytowanie testowe.
1: U mnie się to jakoś zamyka.
0: Nacisnę.
1: Aha. Wciśnij.
2: Przycisk OK. Pole przyciskam. Przycisk OK. Pole edytowania.
0: Wejdę w to ponownie.
2: K, N, H, H, J, K. Usun. L. Usun.
0: OK. I już mam pod eksploracją tylko...
2: Nazwa serwera. Pole edytowania. Trwa. Edytowanie testowe. Przycisk. Przycisk OK. Właściwości serwera TeamTalk 5. Wyświetlam elementy.
1: Z dziwnych przyczyn u mnie to się po prostu zamykało całe okno.
0: Może to być zależne
1: od klawiatury. Dokładnie. Może to tak właśnie jest.
2: Właściwości serwera TeamTalk. Przycisk zapisz. Przycisk połącz. Informacje o serwerze.
0: I teoretycznie możemy już zrobić...
2: Przycisk zapisz.
0: Przycisk zapisz. No ale... I tak robi wielu ludzi, zaczynając i próbując dodać sobie serwer TeamTalka w kliencie na Androida. No ale przecież pisaliśmy jedynie nazwę. Skąd mamy wiedzieć, jaki jest adres serwera?
2: Przycisk, informacje o serwerze, nazwa serwera, testowy. Nazwa domeny lub adres IP, nazwa domeny lub adres IP serwera. Alert, nazwa domeny lub adres IP, wulujka, nazwa domeny lub adres IP.
0: W języku angielskim również tak mylnie i skomplikowanie nazwane jest to pole, stąd...
2: Pole edytowania. Trwa edytowanie.
0: Takie, a nie inne tłumaczenie, choć nie jest ono może zbyt fortunne. Tu podajemy adres tego serwera, więc...
2: G, T, T, U, Y, I, C, F, F, L, L, I, O, N, N, E, W, E, Y, T, T, kropka, kropka, X, C, C, L, P, O, N, M, M.
0: Pisanie z opóźnieniem to nie jest najlepszy pomysł.
2: Usun. Oka.
0: Chowamy sobie klawiaturkę. Idziemy znowu do...
2: Nazwa domeny. Pole edytowania. Trwa edytowanie. Tyflonet.com. Nazwa domeny. Przycisk oka. Pole edytowania. Trwa edytowanie. Tyflonet.com. Przycisk anuluj. Przycisk oka. Właściwości serwera TeamTalk 5.
0: Zatwierdziliśmy już drugą
2: daną.
1: Tak. I w zasadzie na tym można poprzestać.
0: Dla naszego serwera, dla Tyflonet.com, w zasadzie na tym można poprzestać. Pokażę jednak inne opcje, co można zrobić i jak są na tle wartości.
1: To niestety, Patryku, cię dość mocno teraz zaczęło przycinać, ale może się uspokoi. O, teraz powinno być OK.
0: Poczekamy chwileczkę. Pokazałem w tym momencie wartości dla dwóch podstawowych pól, które wystarczą dla serwera Tyflonet.com. Natomiast pokażę też inne dostępne pola, które mogą się przydać w przypadku na przykład innych serwerów, bo nie każdy serwer jest tak prosty do skonfigurowania.
1: Zgadza się.
2: Informacja, nazwa serwera, testowy. Nazwa domeny lub adres japlonet.com, port TCP, port UDP.
1: To są porty.
2: Autoryzacja, nagłówek, port UDP, port TCP.
0: Obydwa te porty domyślnie przyjmują wartość 10333, 10333. Z reguły się tego nie zmienia.
1: Chyba, ale że dostaniemy taką informację od administratora serwera, że trzeba wpisać.
0: Ale jeżeli dostaniemy hasło domyślne porty, po prostu te
1: no to tego nie ruszamy.
2: Autoryzacja, nagłówek.
0: Grupa autoryzacja.
2: Nazwa użytkownika. Hasło.
0: Serwery mogą mieć tak zwane konta użytkowników. Jest to nazwa użytkownika, jak i hasło, więc jeżeli dostaniemy od administratora nazwę użytkownika i hasło, to tutaj wpisujemy te dane.
2: Dołącz do kanału, nagłówek. Ostatnio używany kanał, dołącz do kanału, ostatnio używany kanał, zaznaczono po wyboru.
0: Jeżeli łączyliśmy się z tym serwerem, nie zapisując go, on z jakiegoś powodu i z jakichś przyczyn pamięta kanał, do którego się łączyliśmy. Jeżeli to pole zostawimy zaznaczone, połączymy się zawsze z głównym kanałem.
2: Kanał wyłączono. Ostatnio używany kanał. Zaznaczono pole wyboru.
0: No właśnie, bo jest ostatnio używany kanał zaznaczone.
2: Nie zaznaczono.
0: Nie zaznaczam.
2: Kanał.
0: I nagle kanał się zrobiło dostępny. Tu możemy wpisać nazwę kanału w składni slash i jego nazwa. Czyli na przykład, nie wiem, slash testowy, slash tyflopodcast.
1: Jakikolwiek.
0: Jaki bądź.
1: Tak.
0: Wpisanie samego slash wymusi nasze lądowanie na kanale głównym serwera, czyli na początku drzewka, mówiąc językiem PC.
1: I czy mamy hasło jeszcze coś kanału w opcjach? O właśnie, hasło, bo kanał też może być zabezpieczony
0: kanał
1: hasłem.
0: Kanał też może mieć hasło.
2: Właściwość, przycisk zacz, przycisk połącz, przycisk zapisz. Serwery Tantalk 5. Wyświetlam element, przycisk odśwież, local server, przycisk, local server, testowy, tyflonet.com, przycisk połącz, przycisk usuń, local server, tt, tyflonet.com.
0: Mam dwa serwery wskazujące na tyflonet.com.
1: No i teraz, jeszcze może zanim się połączymy, to jeszcze proponuję, żeby przejść przez opcje i mieć to jakby już wszystko omówione.
2: Wyświetlamy elementy od 1 do 3 trzeci.
1: Omówione, jeżeli chodzi o konfigurację, a później już będziemy mogli sobie pokazać, jak to działa od strony praktycznej.
0: Aż 30 opcji.
1: No, sporo, jak na mobilnego klienta.
2: Nick, mobile Patryk.
0: Nick. Tu wpisujemy, jak chcemy być widoczni na serwerze, to jest pecetowe F5 lub pierwsza opcja pod F4 w preferencjach. Wpisałem sobie tu mobile Patryk fonetycznie, tak jak się słyszy.
1: Można wpisać cokolwiek oczywiście, cokolwiek, bo to jest dowolność.
0: Jeżeli zostawimy to pole pustym, będziemy widziani jako anonim, a mając ustawiony system na język angielski jako no name.
2: Wibracja po wciśnięciu PTT. Zaznaczono pole wyboru.
0: Jeżeli naciśniemy przycisk push to talk, o którym zaraz, dlatego że te elementy pojawiają się dopiero, jeżeli będziemy połączeni z serwerem. Jeżeli naciśniemy przycisk push to talk, by mówić, no, słyszymy delikatną wibrację tam chwilę.
2: Utrzymuj włączony ekran podczas połączenia, zaznaczono pole wyboru.
0: Tak, co by się ekran nie blokował w razie czego w telefonach, które mogłyby ewentualnie mieć problemy z przywróceniem potem interfejsu, lub wyłączają na przykład mikrofon, bo tak, choć nie powinny, gdy ekran jest zablokowany.
2: Show lock messages in chat history. Zaznaczono pole.
1: Nieprzetłumaczona opcja.
0: To jest też kolejny zarzut, który można by mieć do deweloperów, że każda następna wersja pliku językowego ukazuje się z każdą następną w przód wersją klienta, więc jeżeli my nadgonimy tłumaczenie, to nowe opcje i tak pozostaną
1: nieprzetłumaczone. Ale czego dotyczy ta opcja?
0: Pokazuje w historii czatu wiadomości, kto się dołączył, kto się odłączył, o zmianach
1: subskrypcji. Czyli takie komunikaty serwera.
0: Tak.
2: Sound events, nagłówek.
0: Zdarzenia dźwiękowe.
2: Server connection lost, play sound when connection is dropped. Zaznaczono pole.
0: Jeżeli utracimy połączenie, zagra nam dźwięk.
2: Dźwiękowe wskazanie przełączenia transmisji głosu, play sound when the X button is pressed, nie zaznaczono pole wyboru.
0: Czyli jeżeli włączymy push to talk, to on może nam grać dźwięk. Kiedyś te dźwięki były dość irytujące, bo były dźwiękami z Windowsa XP, stąd mam większość tych opcji poodznaczanych jeszcze. Teraz te dźwięki już korespondują z normalnym klientem TeamTalk i problemu nie ma.
2: Zaznaczono.
0: Przy okazji sobie to zaznaczę.
2: Dźwiękowe wskazanie przełączenia transmisji głosu. Play sound when the X button is pressed. Zaznaczono. Dźwiękowe wskazanie przychodzących wiadomości prywatnych. Play sound when private message is received. Zaznaczono. Pole wyboru. Handel message. Play
1: no
2: sound
1: tak.
2: when
1: TikTok umożliwia także wysyłanie wiadomości prywatnych do użytkowników i możemy tutaj również i takie wiadomości otrzymywać i być powiadamiani.
0: Do tego zaraz przejdziemy, bo jest to sprawa...
1: Trudna?
0: Chyba, że ktoś powie, że jest inaczej. Ja wtedy bardzo chętnie przyjmę tę sugestię, ale mi się nie udało odczytać prywatnej wiadomości.
1: Sprawdzimy, spróbujemy. Będę do ciebie pisał.
0: Dobrze, bardzo mnie to cieszy.
2: Dźwiękowe wskazanie przychodzących wiadomości globalnych. Play sound when broadcast message is received. Zaznaczono pole wyboru.
0: To jest taka wiadomość administracyjna na zasadzie, szanowni państwo,
1: za chwilę serwer się wyłączy.
0: Serwer się wyłączy i go nie będzie.
1: Ale wróć.
0: Dokładnie.
2: File listu datek. Play sound when files are added or removed. Zaznaczono pole wyboru.
0: Jeżeli ktoś wyśle lub usunie plik, gdyż w Androidzie można odbierać pliki, nawet można je usuwać, czego niestety doświadczono jakiś czas temu, i można je wysyłać z urządzenia z Androidem. W sumie nie wiem, z jakimi uprawnieniami to działa i jak głęboko można się tam schować w tych plikach i co można wysłać. Nie eksperymentowałem z tymi opcjami zanadto.
2: Połączenie nagłówek. Subskrypcja. Nagłówek. Wiadomości. Subskrybuj wiadomości od użytkowników. Zaznaczono pole wyboru.
0: Czy mamy otrzymywać wiadomości, jeżeli ktoś nam napisze wiadomość? Tę prywatną.
1: A to się...
0: jest zaznaczone.
1: Tak, a czasem naprawdę jest to bardzo fajną funkcją, żeby mimo wszystko sobie powyłączać te subskrybowanie wiadomości od użytkowników, bo są tacy użytkownicy, którzy potrafią niekiedy zaspamować wiadomościami prywatnymi. Można to sobie wszystko można tym zarządzać także i z klienta mobilnego.
2: Wiadomości na kanale. Subskrybuj wiadomości na kanale. Zaznaczono pole wyboru.
0: Ten tak zwany globalny czat. Jeżeli rozmowa toczy się o czymś, ktoś podsyła link do serwisu YouTube, to tu go albo zobaczymy, albo nie.
2: Wiadomości globalne. Zaznaczono pole wyboru.
0: To są te administratorskie.
2: Mhm. Głos. Subskrybuj strumienie głosu. Zaznaczono pole wyboru.
1: Czyli to, do czego my przede wszystkim używamy TikToka.
0: I jeżeli to odznaczymy, będziemy mogli sobie pisać. Będziemy mogli nawet nadawać.
1: Ale nic
0: nie
1: usłyszymy.
2: Przechwytywanie wideo. Subskrybuj strumienie przechwytywania wideo. Zaznaczono pole wyboru.
0: Tu jest... chodzi o obraz z kamer. TikTok udostępnia od wersji 4 z kawałkiem udostępnia opcję wideo.
1: No, dla nas akurat jest to średnio przydatne, więc to chyba warto sobie wyłączyć, bo przy okazji, jeżeli jesteśmy podłączeni za pomocą pakietowej transmisji danych komórkowych, no to...
0: Odłączenie subskrypcji fizycznie nie pobiera tych danych na nasz telefon lub komputer, bo tyczy się zarówno to PC, jak i...
1: I po prostu zaoszczędzamy sobie transfer.
2: Pulpit. Subskrybuj strumienie pulpitu.
1: To też warto odznaczyć.
0: Coś w rodzaju pomocy zdalnej za pomocą obrazków, screenshotów z aktualnego ekranu komputera wysyłanych co ileś set milisekund.
1: Teoretycznie chyba da się nawet na tym pracować, ale jeżeli się widzi.
0: Da się, ale jeżeli się widzi, bo to jest wysyłany jest jedynie obraz, więc da się pracować ewentualnie na zasadzie takiej, że wyślemy sobie jak w starym zdalnym pulpicie, zwrotną dźwiękową z syntezy, co się tam dzieje i zestawimy wizualne połączenie pulpitu, no to wtedy tak. Wtedy
1: jakoś jest to możliwe,
0: choć
1: ale...
0: Choć dziś nie wiem, jak wyjść poza okno.
1: Okej.
0: Okay. Bo Alt-Tab przecież zmienia...
1: No, zmienia globalnie w systemie naszym.
0: I w sumie nie wiem, jak to... Chyba, że się coś
1: ale to jest jakiś
0: zmieniło.
1: Taki, ale to jest jakiś taki bardziej dodatek. Biern dodał
0: funkcja
1: tę funkcję. Tak, bo może się komuś czasem przyda. Nie jest TikTok przeznaczony do tego doświadczenia pomocy zdalnej. To sobie powiedzmy od
2: pliki
1: razu.
2: Multimedialne. Subskrybuj strumienie plików multimedialnych. Zaznaczono pole wyboru.
0: Do naszej rozmowy może nam akompaniować muzyczka w postaci strumieniowanego kiedyś zamiast głosu, teraz równocześnie z głosem pliku multimedialnego globalnie na serwer lub w kanał. Tu odznaczamy lub zaznaczamy opcję odczytu tych plików. Czy je chcemy słyszeć, widzieć, czy nie, bo mogą być to zarówno pliki audio, jak i wideo od pewnego czasu.
2: Komunikaty TTS, nagłówek.
0: Tu konfigurujemy, w tej grupie konfigurujemy to, o czym synteza ma nas informować. O jakich zajściach, o jakich zdarzeniach.
2: Konfiguruj komunikaty TTS, nagłówek. Użytkownik loguje się na serwer. Oznajmiaj nazwę logującego się użytkownika. Zaznaczono pole wyboru. Użytkownik wylogowuje się z serwera. Oznajmiaj nazwę wylogowującego się użytkownika. Zaznaczono pole wyboru. Użytkownik dołącza do kanału. Oznajmiaj nazwę użytkownika dołączającego do kanału. Nie. Użytkownik opuszcza kanał. Oznajmiaj nazwę użytkownika opuszczającego kanał. Nie. Wiadomości prywatne. Oznajmiaj nadawcę. Zaznaczono pole wyboru. Wiadomości globalne. Oznajmiaj nadawcę. Nie zaznaczono pole wyboru. Zaznaczono. System dźwięku. Muta speakers when pressing the X godzina. Enable listo adoyeho from speakers. Nie zaznaczono pole wyboru.
1: Nowa jeszcze funkcja, może raz stąd... przeczytaj ten komunikat, bo nałożyły się dwie syntezy, ten ostatni.
2: Muta speakers when pressing the X button, enable listo adoyeho from speakers, nie zaznaczono pole wyboru.
0: Jako, że na razie system dźwięku w TeamTalku na Android nie jest zbyt rozbudowany i on tak działa cokolwiek prowizorycznie, obejściem niekończącej się zwrotnej, jako że często głośnik telefonu jest blisko mikrofonu telefonu, jest po prostu wyłączenie głośników, czyli jeżeli naciskamy przycisk Push to Talk, przycisk jest w prawym dolnym rogu mniej więcej koło przycisku Back w Samsungu, a przycisku menu lub ostatnich aplikacji wreszcie telefonów, wtedy wyłączają się głośniki na ten czas, kiedy mówimy, tak aby nie powodować niekończących się sprzężeń, które potem
1: denerwują.
0: Do pisku, denerwują, no. Same niemiłe konsekwencje z tego. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o opcje.
1: System no to teraz będziemy mogli się połączyć, tak naprawdę.
2: Enable listo adoity from speakers, nie zaznaczono pole wyboru. Serwery TeamTalk 5. Serwery TeamTalk, przycisk nowy, przycisk odśwież.
0: Dokładnie.
1: Ja przypominam, że jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to zapraszamy, prosimy śmiało. 123 834 835 to jest nasz telefon, tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. A dziś rozmawiamy na temat TeamTalka, ale tym razem TeamTalka mobilnego, TeamTalka dla systemu Google Android. Wspólnie ze mną dziś tę audycję prowadzi i TeamTalka pokazuje Patryk Faliszewski. No to co, Patryku, łączymy się z serwerem, tak?
0: Ciekawe, co nas spotka.
1: Właśnie, bo na chwilę wejdziemy na kanał jak najbardziej
0: główny, tam główny, gdzie się może toczyć rozmowa.
1: Gdzie się może toczyć rozmowa, zatem prosimy zachowywać się kulturalnie, jeżeli ktoś by tam nas słyszał, bo właśnie wchodzimy.
2: Local server, testowy, przycisk odśwież.
0: A i wszystko stać się może, nie zdziwię się, jeżeli nas zaraz spotka jakiś stek wulgaryzmu.
2: Local server, no. Testowy.
1: Miejmy nadzieję, że nie.
0: Połącz.
2: Testowy. Wyświetlam elementy od 1 do 9 z 12.
0: Jestem połączony z serwerem. W sumie może
2: testowy.
0: Dobrze, że nikt
2: nawiguj w górę.
0: Nie mówi chwilowo.
2: Przycisk wyślij plik. Testowy. Nawiguj w górę.
0: Dlaczego jestem na stronie z plikami?
2: Przycisk wyślij.
0: To mnie.
2: Przycisk edytuj kanał. Kanały, czat. Obraz 27, bez etykiety. Alternat. Obraz 80, bez etykiety. Kanał 2. Wyświetlam element 1 z 2.
1: I tu mamy kanały na 5. Serwerze.
2: Kanały, czat, 5, obraz 80, bez etykiety, kanał 2, przycisk dołącz, połączenie, połączono, ping, 74, rx/tx, 16/0kb, przycisk decrease volume, przycisk speaker volume, przycisk increase volume, 57%, przycisk decrease microf, przycisk increase microfone gain, 46%, przycisk tx.
1: I ty w tym momencie pokazałeś
0: całe okno,
1: całe okno
0: do dołu.
1: Tak.
0: Tak.
2: Testowy, alternatywny, nawiguj w górę.
0: Jeżeli wejdę w alternatywny, nawiguj w górę, przejdę z powrotem do głównego kanału.
1: Bo teraz, jak rozumiem, stworzyłeś jakiś kanał, tak?
0: Nie, wszedłem niechcący w alternatywny, dlatego że od najnowszej wersji każdy kanał ma jeszcze swoją ikonkę, która jest obrazem 80 ileś. Aha. Więc słyszymy komunikat w stylu obraz 87 alternatywny, na przykład. Co okay. Zresztą zaraz pokażę.
2: Przycisk usuń. Przycisk połącz. Przycisk local server, tt, tyflonet.com.
0: Wyszedłem zupełnie.
2: Local server, testowy.
0: Tak jak mówiłem, ta aplikacja jest jeszcze w fazie bardzo wczesnej bety i ma czasami zachowanie średnio przewidywalne. Jeszcze raz naciskam zatem połącz.
2: Testowy. Wyświetlam elementy od 1 do 9 z 12.
0: Pojawiłem się na kanale głównym.
2: Testowy. Nawiguj. Przycisk wyślij plik. Przycisk edytuj kanał. Kanały, czat. Obraz 15. Bez etykiety. Alternatywny. Przycisk dołącz. Password Protected. Audycja 2.
1: No właśnie, tu mamy. Mamy kanał nasz, na którym teraz nadajemy. I on jest od razu oznajmiany, co zresztą muszę powiedzieć, nie że tego nawet nie ma w kliencie komputerowym.
0: Chyba jest, ale w formie ikonki, nie dla nas.
1: No tak, ale nie dla nas. A dla nas jest. A tutaj w Androidzie jest.
0: I dla nas,
1: przycisk dokładnie, więc.
2: Warski kanal. Przycisk dołącz.
1: Tu jest lista kanałów.
2: PRV 106. Przycisk dołącz.
1: Kolejny.
2: Password Protected. PRV 165. Kreska. Kanał utworzony na prośbę specjalną 102. Kreska.
0: Od razu mamy pole tematu. Na przykład podane.
2: Dialoguje się.
1: No, właśnie dostaliśmy informację, że się ktoś zalogował.
2: Wapniaki.
1: Na przykład.
2: Diana wylogowuje się.
1: I już przycisk sobie dołącz. Poszła.
2: Jest to słowenski kabel.
1: Diana.
2: Dialoguje się.
1: No.
2: Przycisk dołącz. Kazek 5 PHOM teraz mówi, awej, Łukaszenka loguje się. Przycisk wiatr. Krso. Przycisk wiatr.
0: I tu już mamy listę
2: Mobile Patryk.
0: Aktualnych
2: użytkowników. Od 4 do 12, przycisk wiatr.
1: Mhm.
2: Mobile Patryk, przycisk wiatr.
0: Tomek serwerze.
1: Przycisk. Tak. Mamy użytkowników. To ja proponuję, Patryku, żebyś ty...
0: Przemówił.
1: Tak, żebyś ty przemówił, ale teraz pytanie, czy my się mamy przełączyć, czy ty się dołączysz do nas tu do kanału Audycja?
0: Ja przemówię na chwilę do kanału głównego na przykład.
1: No to żeby, to musimy przejść tam, żeby to było słychać w ogóle.
0: Chyba, że nam odpowie kanał główny.
1: No właśnie. No to spróbujmy. To spróbuj przemówić do kanału głównego.
0: Zatem.
2: Przycisk TX.
0: Przycisk TX wymacałem sobie eksploracją. Przycisk TX jest w prawym dolnym rogu ekranu. O, już słyszymy, że coś się w domach dzieje. W domach
1: tak,
0: z betonu.
1: Tak.
2: Przycisk TX.
0: Naciskam.
2: Kliknij, by wybrać.
0: Dwukrotnie przycisk TX, po czym go trzymam. Dzień dobry świecie, tu Tyflo Podcast. Testujemy w tym momencie aplikację TeamTalk dla systemu Android. Chyba może nawet mówię za głośno.
2: Zatrzymano ładowanie. Poziom baterii 66%.
0: Czy nas
2: rozpoczęto
0: słyszycie?
2: Ładowanie. Poziom baterii
3: słyszymy.
2: 66%.
3: Słyszymy. Cześć, witajcie.
2: Rozpoczęto ładowanie. Poziom baterii. Zatrzymano ładowanie.
0: Zostaliśmy przyjemnie powitani.
1: Przywitani, tak. Przy okazji coś jeszcze z baterią ci się chyba dzieje, bo cały czas ładuje i przestaje.
0: Z kablem.
2: Ładowanie. Poziom baterii
0: 66%. To może ja ją zatrzymam na chwilę.
1: Tak, bo to...
0: Bliżej. Jeżeli nacisnę przycisk TX czterokrotnie...
2: Przycisk TX.
0: Chyba teraz będę mówił nieco dłużej niż chwilę. Mam... wolną rękę, mogę sobie nią klaskać, ale może niekoniecznie zahaczać w mikrofon. W tym momencie mówię również do kanału głównego, powiedzcie, czy nas słyszycie. Nacisnąłem przycisk TX czterokrotnie, czyli użytkownik widzący bez talkbacka musiałby zrobić to dwukrotnie.
3: Jak najbardziej tak. Słychać.
0: Zatem naciskam ponownie przycisk TX.
2: Przycisk TX.
0: Tylko dwukrotnie.
1: I był słychać, był słyszalny jeszcze taki dźwięk, który przy okazji powiadomił nas, że przycisk został zwolniony.
2: 46%. Przycisk TX.
0: Wybiorę sobie na przykład kanał.
2: Password Protected. Obraz 70. Przycisk dołącz. Obraz 79. Bez etykiety. Chorwacki kanał.
1: Na przykład chorwacki przycisk kanał dołącz. Mamy.
2: Chudy.
1: O, mamy chudy.
0: Mamy chudy.
2: Obraz 23,
0: czyli kanał...
2: bez etykiety. Kanał 2. Wyświetlamy element 1 z drugim.
1: Tak. Jeżeli ktoś by na przykład 8. Miał gorsze obraz łącze, słabsze, dołącz. Nie mógł korzystać z kanałów, które są w lepszych jakościach, no to coś takiego mamy na potrzeby takich użytkowników.
0: Zmieniłem ten kanał.
2: RPL wylogowuje się.
0: Ruch jak brzmie na serwerze. Tylko dlatego
2: jeden.
0: Zmieniłem ten kanał, aby pokazać obiekt, który nazywa się
2: Mobile Patryk. Jeden.
0: Nie.
2: Kanały czat.
0: Kanały czat.
2: Się.
0: Jeżeli na obiekcie
2: przy kanały czat.
0: Kanały czat dam dwa palce w lewo, tak jakbym chciał zmienić stronę.
2: Połączono z serwerem TUEUM 02 19 33 i 55 sekund CES 2015. Wyświetlam elementy od 1 do 9 z 9.
0: Zamiast kanału widzę...
2: Serwer, witamy. Dołączono do głównego... Serwer. Witamy na serwerze tyflonet.com. Życzymy miłej rozmowy.
1: Tu jest jakiś taki zapis całej komunikacji, tak?
0: Jest to cały log, po prostu to, co w kliencie PC widzimy w polu edycyjnym do odczytu, czyli i log, i czat, wszystko.
2: Elementy od 3 do 11 z 12.
0: Coraz więcej ludzi zmierza na chudy do nas.
2: C03RPL loguje się. Zwonimir wylogowuje się. Wyświetlam elementy od 4
0: to
2: do 13.
0: To jest urok 13. Audycji na żywo.
1: Dokładnie.
2: Natoszenka dołącza do kanału. No. Puszkin dołącza do kanału. C03RPL dołącza do kanału. Opuszczono główny tak. kanał. TUI dołączono okay. do kanału.
1: Lukaszenka widać, że się po prostu użytkownicy przemieszczają.
2: Przycisk wyślij. Pole edytowania.
0: Pole edytowania.
2: Wyświetlam elementy od 10.
1: Można coś napisać.
2: Z, Lukasze, Shift. Wprowadzanie głosowe, symbole. Wprowadzanie głosowe, pole edytowania. Dwa edytowania.
0: A zatem sobie coś pisze.
2: Od 11 do 13 z 13. Adapt sobie. Adapter sobie coś pisze.
1: Okej. Można i tak. No rozpoznawanie głosowe Google sobie czasem... Się.
0: Można lepiej.
1: Tak. Czasem różne dziwne...
2: Pisze.
1: Figle.
2: Zaloguje się.
1: Płata.
2: Wprowadzanie tekstu z klawiatury. Dotknij, by wstrzymać ustawienia. Logo Google. Połączenie. Połączono. Ping.
1: Ping to jest po prostu czas, w jakim odpowiada nam ten serwer.
2: Wyświetlam elementy od 12 do 14 z 14. Pole edytowania. Trwa edytowanie. Adapter sobie coś pisze. Można lepiej. Mobile Patryk. TUEJUM 0219.
0: Okej. Okay. I moja wiadomość pokazała się w oknie czatu.
1: Więc jeżeli ktoś by nie chciał rozmawiać, a chciałby pisać za pomocą mobilnego TeamTalka, to też można. Jest to możliwe, jest
0: zarówno
1: to do zrobienia.
0: Jak i pójść na łatwiznę głosowo.
1: Tak.
2: Kresologuje się.
0: Teraz, Michale, myślę, że mógłbyś do mnie napisać jakąś wiadomość prywatną.
1: Dobrze, już to robię.
0: Utrzymamy mit o tym, że wiadomości prywatnych odbierać się nie da.
1: Gdzie ty teraz jesteś? C03 tylko na którym
0: RPL
1: kanale?
0: Na chudy.
2: C03RPL loguje się.
1: Dobra. Tu jesteś, okej. Okay. Wysyłam do ciebie wiadomość.
2: Wiadomość prywatna od użytkownika Midzi.
1: Wysłałem wiadomość. Dobrze. Powiedział nawet, że...
2: Nie można połączyć się z Google. Wprowadzanie tekstu z klawiatury. Sprób. Adapter sobie co... Dzwonimir do... Luk do... Wyświetla... Oce... Do... Wyświetla... Kanały, czat, pulpity. Wyświetlam elementy od 1 do 3. Połączono z serwerem. TUEJUM 0219.33 i 55
1: no tak,
2: sekund.
1: Teraz...
2: 2015. Zalogowany serwer.
1: Czy uda się odczytać moją wiadomość?
2: C0... Opuszczono. Luk... Dzwonimir dołącza do... Dotknij, by wstrzymać. Testowy. Przycisk TX 40. Przycisk INC razem. Przy 0/RX 90. Ping. Połączono. Połączenie. Przycisk wyślij. Pole edytowania. Trwa edytowanie. Kresowel. Dzwonimir opuszcza kanał. TUEJUM 02:19:39 i 33 sekund. Dzwonimir dołącza do kanału. TUEJUM 02:19. Lukaszenka opuszcza
0: jak
2: kanał.
0: Widać,
1: nie ma. Nie da się, niestety.
0: Zmieniam. Zatem stronę. Nie chcę dyktować zmieniam. Głosowo.
2: Zmieniam zatem stronniczy. Dzwonimir dołącza do kanału. Zmieniam zatem
1: no tak, ustawiłeś dyktowanie głosowe i w tym momencie mamy...
0: Tak i ono.
1: I ono cały czas działa.
0: Towarzysza podróży mamy.
1: Tak.
2: Pasjona towarzysza głosowo.
1: To może je wyłącz.
2: Dzwonimir opuszcza kanał. Logo Google. Dotknij, by wstrzymać.
1: O.
2: Testowy. Kanał 2. Nawiguj. Przycisk TX. 46.
1: I wiadomości prywatne, jak się okazuje, nie da się przeczytać.
0: Przynajmniej my nie umiemy.
1: Tak.
2: Połączono.
0: Ale w komentarzach bardzo bym połączone. Prosił o zwrotną, jeżeli się to...
1: Jeżeli komuś się udał ten...
2: Zwonimir opuszcza kanał.
1: Właśnie, jeżeli komuś się ta sztuka udała, to by się bardzo przydało dostać taką informację.
0: Natomiast zobaczę jeszcze miejsce, o którym nam
2: przycisk edytuj kanały, czat, pulpity.
0: Kanały, czat, pulpity.
2: Killer loguje się.
0: Zmienię stronę.
2: Dzwonimir do... Lukaszenka dołącza do kanały testowy. Kanały, czat, pulpity.
1: I chyba również tutaj nic nie będzie.
2: Kanały, czat, pulpity. Kanały, czat, pulpity. Jeden.
0: Ale ja coś powiedziałem odnośnie dyktowania głosowego, że ono się ma nie włączać.
1: No się mimo wszystko włącza. Jak widać. No niestety, no tak.
0: Lubi nas. Chce dyktowanie głosowe.
1: Tak, dyktowanie głosowe zawsze w modzie. Okej.
2: Okay. Loguje się.
1: I cały czas, powiedz mi, jak rozumiem, to oczywiście w ustawieniach można wyłączyć, bo tu widać, że on informuje o użytkownikach nie tylko, którzy są podłączeni do danego kanału.
0: Tak, ja już to pokazałem wcześniej w ustawieniach, że są dołącza do kanału lub, i opuszcza kanał, jak i loguje się i wylogowuje się.
1: Wylogowuje się z serwera.
0: To są dwa osobne zdarzenia, z których tych pierwszych o logowaniu się, wcześniejszych, nie mamy w kliencie PC też.
1: Zgadza się. Chociaż w pewnej wersji to chyba nawet było.
0: Nie, to tylko było informacja, dlatego że większość z nas wyłącza sobie subskrypcję wideo i wyłącza sobie subskrypcję plików multimedialnych. I po tym dało się rozpoznać, że jeżeli się pojawia znikąd linijka, że ktoś zmienił subskrypcję na zero, czyli ją wyłączył, to oznaczać może,
1: że się właśnie ktoś dołączył do kanału, tak. Rzeczywiście jest taka opcja. To może, Patryku, spróbuj się tu do nas dołączyć, żebyśmy pokazali jakość tego dźwięku. To ja cię może na chwilę wyciszę tutaj, bo nasz kanał jest zabezpieczony hasłem.
0: Ja to już sobie wyciszę spokojnie.
1: Aha, no to okej. I będziesz mógł pokazać przy okazji, jak to słychać, jaki jest dźwięk, bo ten dźwięk no nie jest taki, powiedzmy sobie od razu i szczerze, nie jest to taki dźwięk jak z naszego stacjonarnego komputera.
0: Słychać syntezę czy nie?
1: Nie, nie słychać.
0: Dobrze.
1: Gdybyśmy na przykład połączyli się z naszym komputerem, jeżeli mamy w miarę dobry mikrofon, no to wtedy rzeczywiście słychać to całkiem ładnie. Z telefonu jakoś ta jest to pasmo gdzieś tam obcięte. Jak dobrze pamiętam, do 16 kHz, chyba do 16.
0: Tak.
1: No i brzmi to jak brzmi, ale rozmawiać się da. A to myślę, że jest najważniejsze, że się da.
0: Dobrze, ja tu się łączę już.
1: Tak, Patryk wprowadza hasło i Patryk za chwilę się u nas pojawi. Miejmy taką nadzieję.
0: Tajne szyfry wymagają czasu.
1: Tak, dokładnie. Zwłaszcza jeżeli hasło jest długie. No, a u nas to hasło jednak troszeczkę liter ma. Więc czekamy.
0: Podpowiemy ponad 40 znaków.
1: No, mniej więcej. I to chwilę zajmuje jednak wprowadzenie tego super tajnego hasła. Ja jeszcze dodam tylko, że jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, bo może coś tłumaczymy niejasno, co może się zdarzyć oczywiście, i ktoś chciałby, żebyśmy coś doprecyzowali, a przede wszystkim, żeby doprecyzował coś Patryk, bo to on dziś prezentuje TeamTalka dla systemu Android, to może do nas zadzwonić. 123 834 835 to nasz telefon, tyflopodcast.net, pisane przez tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype. Jeżeli macie ochotę, to dzwońcie. I właśnie w tym momencie dołączył się Patryku, więc teraz prosimy o jakąś prezentację dźwięku. No? Czy będzie prezentacja? Bo teraz nie słychać ani ciebie, ani...
4: Dzień dobry. O! Zatem... Mówię sobie z telefonu.
1: To jest jakoś różnica.
4: Jakość jest dużo lepsza, dlatego że ten kanał jest w mono.
1: A właśnie. A zwykle, jak rozmawiamy sobie na różnych kanałach na TeamTalku, no to jest to jednak niestety, ale stereo. Znaczy, niestety, no, na szczęście stereo, bo TeamTalk coś takiego umożliwia, ale dla telefonów komórkowych, no to chyba jednak nawet i dla tych lepszych, to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie, bo wtedy pogarsza im się jakość z jakichś dziwnych przyczyn.
4: Z przyczyn stricte androidowych i błędów implementacji bardziej niż... Myślę, z przyczyn niemożności procesora czy czegoś takiego.
1: No z niemożności procesora to ja na przykład cierpię na ten problem. I myślę,
4: Powiedzmy sobie szczerze, demonstracja w tym momencie jest dokonywana na telefonie Samsung Galaxy S4, który jest telefonem no jednak dość...
1: Na
4: swoje czasy niezłym i tu tego problemu nie ma.
1: Tak.
4: Jeżeli pojawi się użytkowników 7 czy 8, no to zaczyna się trochę zabawy.
1: Natomiast...
4: Bo to się zaczyna ciąć.
1: Tak.
4: Pokażmy może jeszcze, tylko jak ja tu zrobię to tak prosto.
1: To może po prostu już przełącz się na swój mikrofon. Najprościej będzie chyba.
4: To jest...
1: No. Tak.
4: O.
1: I teraz Patryk od nas odszedł całkiem.
4: Nie,
1: z mobilnego TeamTalka oczywiście.
4: Jest z drugiego mikrofonu.
2: Przycisk usuń. Local server tt.tyflonet.com. Media Hangeon Audio Settings. Przycisk połącz. Tt. Wyświetlam elementy od jed... Przycisk wyślij pli. Przycisk edytuj. Kanały, czat, obraz 19. Przycisk
4: dołącz. Znalazłem się na kanale głównym. Czy jestem na nim słyszalny?
1: Nikt nam nie odpowiada.
4: Chyba nie jest.
1: Chyba nie jesteś.
2: Przycisk speaker volume. Slick to lupę.
4: Speaker volume. Jeżeli to naciśniemy, wyłączymy sobie odsłuch. Dlatego teraz warto by pokazać całą resztę ustawień TeamTalka, dlatego że nowsza wersja TeamTalka może na przykład ściszać i zgłaśniać mikrofon.
2: Killer loguje się.
4: Dlatego że każdy telefon ma wysterowane... Każdy telefon ma wysterowane te mikrofony, głośniki inaczej.
2: Przycisk dołącz. Password protect. Przycisk wapniaki.
4: Więc tu są
2: kazak 5
4: kanały.
2: PM. Teraz przycisk wiatr. Killer. Przycisk wiatr. Tomecki.
1: Przycisk wiatr to jest do wysyłania wiadomości.
4: Tak,
1: rozumiem.
4: Miejsce na etykietkę jest małe, więc niestety trzeba było
1: wiatr
4: streszczać się z tłumaczeniem.
2: Połączono. Ping 74. RX/TX.
1: To znaczy i tak naprawdę do regulacji mikrofonu i do regulacji głośności zresztą też służą te przyciski, które pokazywałeś, czyli może pokażmy jeszcze te przyciski. O właśnie.
4: Detrasę volume.
1: To ścisza, głośność dźwięku, tak, naszego odsłuchu.
2: Przycisk speaker volume. Slick to lupę.
4: Wycisza głośność zupełnie wyjścia.
2: Przycisk detrasę volume.
1: Zgłaśnia.
2: 54%.
1: Tu jest, to można
4: podana
1: tym regulować?
4: Głośność. Nie.
1: Okay.
4: To jest tekstowy taki zapis.
2: Przycisk detrasa mikrofone gain.
1: Tu jest
2: przycisk
1: mikrofon.
2: Przycisk detrasa mikrofone gain. 46%.
4: No ja mam na przykład troszeczkę ściszone, delikatnie. Bo było już na granicy przesteru.
2: Przycisk TX.
1: No i tu jest przycisk TX.
4: Do mowy.
1: Tak. To jeszcze z takich rzeczy, Patryku, skoro jesteś na kanale głównym, to może pokaż zakładkę pliki.
4: Właśnie będę chciał to...
2: TT. Przycisk kanały, czat.
4: Zrobić. I aby to zrobić, muszę skorzystać z tego felernego, nieszczęsnego pola kanały/chat, które czasem...
2: Połączono z serwerem.
4: ...mnie doprowadzi do czatu. A czasem...
2: Czat, pulpity, pliki.
4: Też do plików.
1: Do plików.
2: Lista, widoczne elementy, zero.
1: Dobrze, to teraz może powiedz, jak ty to zrobiłeś, bo czy jest jakaś zasada, jak,
4: jest
1: z, tego, jak z tym się
4: jest
1: należy
4: zasada,
1: obchodzić?
4: Mianowicie stojąc na kanale, na tym obiekcie kanały/chat, trzeba użyć gestury jak do przewijania list, tylko w odwrotną stronę, czyli w lewo. Dwa palce równolegle, tylko że nie idą góra-dół, tylko idą prawo-lewo i lewo-prawo przewijamy sobie strony.
1: Rozumiem.
4: Tak jakbyśmy chcieli zmienić ekran w launcherze na przykład. Mhm.
2: Połączono.
1: I tu mamy pliki.
2: Połączenie. Lista. Widoczne elementy. Zero.
1: No, chyba że...
4: Jestem poza kanałem, więc...
1: No tak, nie jesteś dołączony, więc mamy pustkę.
4: Natomiast ta lista jest bardzo długą listą, dlatego że widać to...
2: Połączono. Serwery local server tt.tyflonet.com.
4: Nie chcę public server.
2: Tt.
4: Może no tak, bo teraz dojść do plików.
2: Tt.
1: Bo tam byłoby rzeczywiście jeszcze bardziej ciekawie.
4: Tam by nas powitano wulgarnie po rosyjsku, względnie zapytano się, czy jestem za Ukrainą.
2: Obraz 26.
4: Zdarza się. Alternatywny. Od wejścia czasem.
2: Połączono z serwerem. Czat, pulpity, pliki. Lista. Widoczne elementy. 0. 20436 zip. 2. Przycisk.
1: O właśnie.
2: Przycisk.
1: Mamy
2: 40 vocalizer TT. Przycisk. 40 vocalizer. Przycisk. Annika. THR Destrosa MP3. 5431.
1: Na przykład mamy jakąś piosenkę.
2: Admin.
4: Rozmiar w bajtach i użytkownik, który to wrzucił. Tego na PC też nie mamy.
0: czyli ten plik tak w zasadzie jest. Tu jest ileś kont użytkowników i można od razu zobaczyć sobie, kto dany plik wysłał.
1: I czy my możemy na przykład go usunąć, czy też nie?
0: Ja spróbuję ten plik usunąć.
2: Przycisk pobierz. Przycisk usuń.
0: Przycisk pobierz odpali nam zwykłą akcję zapisywania. Kiedyś odpala nam zwykłą akcję zapisywania, teraz zaraz zobaczymy, czy on...
2: Annika, ten przycisk pobierz. Wyświetlam elementy od 1 do 9 z 39.
0: Zapisuję go do pobranych.
2: TT, nawiguj w górę. Przycisk edytuj kanał. Pulpity. 20. Przycisk pobierz. Przycisk usuń. 40 vocalizer TTS 1. Przycisk. Annika, THR Destrosa MP3. 5 431 513. Admin. Przycisk pobierz. Przycisk usuń. Alert, czy na pewno chcesz usunąć plik Annika, THR Destrosa MP3 z serwera? Anuluj, OK.
0: Po naszych ostatnich sugestiach...
2: Loguje się. C03RPL loguje się. Przycisk OK.
0: Teraz aplikacja TeamTalk pyta się, czy usunąć plik. Kiedyś można było sobie trzymać palec na przycisku Delete i cieszyć się, jak lista się pomniejsza. Teraz już się tak nie da.
1: Na szczęście.
2: Przycisk OK. TT. Nieautoryzowany.
1: O.
0: Nie uda się.
1: Ale nawet nie gdyby ktoś chciał patrzeć, jak lista się pomniejsza, to jeżeli plik wrzucił użytkownik admin, przynajmniej tu w naszym przypadku, no to nic nie zdziała.
0: Dokładnie. I tak naprawdę bez pokazania wideo, bo trudno pokazać
1: no
0: to
1: bo nie pokażemy wideo, bo
0: dźwiękowej, jak i pulpitów, które równie trudno pokazać.
1: To jest wszystko. To jest wszystko.
2: Przycinek widoczne elementy. Drugi.
1: To ja tak jeszcze...
0: Wszystko. Pokażę jedynie...
2: Aha. Ustawienia.
0: Jedną opcję, mianowicie...
2: Nowy kanał.
1: Właściwości tworzenie kanału. Okej.
0: Okay. Z klienta androidowego da się to zrobić.
2: Właściwości kanału. Przycisk utwórz. Nazwa.
0: Znowu, przycisk utwórz jest pierwszy, bo tak ładniej wygląda w wizualnym interfejsie.
2: Nazwa. Pole edytowania. Trwa edytowanie.
0: I analogicznie do... dodawania serwera musimy wejść podwójnym kliknięciem w nazwę.
2: G. Kliknij T. T. E. E. S. E. H. Y. T. T.
0: Cicho.
2: Właściwości kanału. Nawiguj. Przycisk. Nazwa. Pole edytowania. Trwa edytowanie. Test. Hasło. Pole edytowania.
1: Możemy zabezpieczyć hasłem.
2: Temat. Pole edytowania.
1: Ustawić temat.
2: Hasło operatora. Pole edytowania.
1: To hasło dla nas, tworzących.
2: Pole max użytkowników. Pole edytowania 1000. Przestrzeń dyskowa, kabajtu. E. Pole edytowania 0.
1: A 0 to dodajmy, że jest nieograniczona ilość przestrzeni
0: zero to
1: dyskowej.
0: Jest wyłączona, niedostępna.
1: Tak? Bo tak. Kiedyś było chyba, że jak 0 to było nieograniczone.
0: Nie, zawsze. Było niedostępne.
1: Okej. Okay.
2: Pole edytowania 0. Przycisk kodek audio. Nie zaznaczono pole wyboru kanału stały. Przycisk kodek audio. Kodek audio. Kodek audio, nawiguj w górę. Opus. SPEEX. SPEEX VBR. Brak dźwięku. Zastosowanie. Częstotliwość próbkowania. Kanały audio. Bitrate. 44 bites. Opóźnienie. Lista. VoIP. Lista 48 KHZ.
1: I tu mamy lista parametry mowy. Już kodeka.
2: Element sterujący przewijania 7%.
1: Które możemy sobie poustawiać.
2: Nie ciszę. DTX. Lista 20 MHz. Nie zaznaczono pole wyboru, pomijaj ciszę, DTX.
1: Co to jest to 20 MHz? To jest opóźnienie? To jest
0: opóźnienie.
1: Jakiś bufor?
0: Opóźnienie, a de facto czysto technicznie długość ramki.
1: Okej. Okay. Także gdyby ktoś był w...
0: Opcje ustawiania kanału są dokładnie takie jak tak. W kliencie PC.
1: Więc gdyby ktoś był, powiedzmy, w podróży i miał taką potrzebę, kanału. Żeby stworzyć kanał, mhm. To może, zarówno
2: od 1 do 9 z 39.
1: Na standardowym kliencie, jak i właśnie na mobilnym, na Androidzie. Jest taka opcja.
0: Tak. Ty, Michale, coś jeszcze?
1: Tak, ja chciałem tak po prostu zapytać, z czym
2: Slavisti loguje się.
1: Na chwilę obecną ma problem TeamTalk. W jakich sytuacjach jest taki jeden błąd, może nie będziemy już go teraz pokazywać w zastosowaniu praktycznym, ale ma taki błąd, jeżeli chodzi o to, gdy ktoś do nas dzwoni, prawda?
0: Tak, jeżeli ktoś do nas zadzwoni, no to niestety jakże niemiła niespodzianka akurat. Na przykład mieliśmy wciśnięty czterokrotnie przycisk TX, aby sobie ręce zwolnić od trzymania telefonu. Jeżeli ktoś do nas zadzwoni, odbierzemy ten telefon. W słuchawce Słyszymy TeamTalka zdegradowanego do jakości telefonicznej, ale nadal nadajemy na TeamTalku, więc na TeamTalka idzie nasze audio, czyli jedna ze stron tej rozmowy również.
1: Więc jeżeli będziemy chcieli omawiać jakieś sprawy ważne tylko dla nas, albo takie, którymi byśmy się nie chcieli dzielić z resztą świata TeamTalkowego, no to po prostu...
0: To lepiej odrzucić to połączenie, zamknąć na spokojnie TeamTalka i oddzwonić.
1: I oddzwonić, tak, bo inaczej może to się skończyć tak, że uczestnicy konwersacji na TeamTalku poznają zbyt wiele szczegółów na przykład z naszego życia.
0: Z naszej strony, dokładnie, bo druga strona, powiedzmy to sobie od razu, nie wpadajmy w panikę, druga strona...
1: Nie będzie transmitowana na TeamTalka. Z jednej strony to tak trochę szkoda, bo można by było zrobić fajny mostek telefon TeamTalk.
0: Owszem, no to w ogóle dla mnie to jest pomysł bomba, natomiast niech to będzie polem wyboru, tak, działaniem intencjonalnym,
1: dokładnie,
0: a nie funkcją.
1: Bo jeżeli chodzi o funkcję, no to lepiej, żeby po
0: lepiej,
1: prostu
0: żeby
1: zostało
0: tak
1: to
0: było,
1: jakoś inaczej i sensowniej rozwiązane.
0: Rozplanowane.
1: Tak.
0: Drugą opcją i drugim gdzieś tam znanym błędem jest, że po instalacji potrafi przy pierwszym uruchomieniu wyświetlić komunikat: aplikacja TeamTalk została zatrzymana, i tak w zasadzie to można wysłać raport o błędzie lub nacisnąć przycisk OK i ją zamknąć. To się też czasem zdarza.
1: I czy jeszcze na coś nasi słuchacze, którzy chcieliby skorzystać z TeamTalka, powinni zwrócić uwagę, z TeamTalka dla Androida?
0: Na ilość użytkowników w kanale. Im więcej, tym gorzej, w szczególności jeżeli jest stereo. Jeżeli jest dźwięk monofoniczny, sprawa jest troszeczkę łatwiejsza, choć nadal niewiele. Więc jeżeli mamy do dyspozycji tani lub średniej klasy telefon, nie jest możliwym, znaczy jest możliwym korzystanie z TeamTalka, ale no, należy się liczyć z pewnymi niedogodnościami. Tak, to nie jest tak, że się nie da i że kompletnie to się nie da pracować, ale jeżeli tych użytkowników, nawet siedzących jakby dołączonych, do których należy to audio wysłać, jest iluś, no to...
1: Patryku, a czy ma znaczenie kodek, jakiego używamy? Bo w TeamTalku mamy kilka
0: ma
1: kodeków.
0: Znaczenie kodek. Ma znaczenie kodek. I w przypadku kodeku Opus, który jest dziś używany i generalnie jest do wielu szerszych zastosowań, bo on ma wachlarz prędkości transmisji od 6 do 510 kilobitów, więc on może emulować równie dobrze telefon, jak i prawie że bezstratnie przenosić dźwięk. W przypadku tego kodeka właśnie to obciążenie na procesor jest dość duże. W przypadku kodeka Speaks, który jest dedykowany głównie do mowy, który z zasady jest mono, więc już to nam odejmuje moc obliczeniową, ale i ten kodek jest
1: gorszy.
0: Tworzony nieco wcześniej, więc jest inaczej optymalizowany po prostu. On działa na tych małych platformach i małych procesorkach. To i da się z niego korzystać, bo czy gorszy?
1: No i jakość dźwięku będzie gorsza,
0: ogólnie patrząc, tak. Na pewno. Natomiast trzeba brać pod uwagę zastosowanie, tak?
1: Jeszcze. Zgadza się.
0: A w niektórych może nam uratować gdzieś tam nasz plan. Także TeamTalk, nie wiem jak jest ze słuchawkami Bluetooth, a TeamTalkiem. Nie rozgryzałem sprawy profilu wysokiej jakości audio, profilu telefonicznego, a słuchawek Bluetooth, i myślę, że to jest kwestia zależna od telefonu. W sumie mam tu pod ręką słuchawkę Bluetooth, więc może nie teraz, ale gdzieś w wolnych testach
1: udałoby się to sprawdzić
0: i podzielę się
1: tak, w komentarzu
0: na przykład pod audycją.
1: Pojawiło się jeszcze pytanie od Killera. Co zrobić, kiedy nam wyskakuje taki błąd, że program został zatrzymany? Czy coś w ogóle można z tym zrobić?
0: Spróbować uaktualnić w Google Play, dlatego że była taka felerna wersja, która robiła cały czas ten błąd. Więc spróbować, jeżeli instalowałeś wcześniej z pliku APK, a teraz już jest nowsza wersja, to spróbować ją po prostu uaktualnić.
1: Ale czy trzeba odinstalować, jeżeli najpierw instalowaliśmy z APK? Czy po prostu...
0: Dobrze jest to zrobić, choć Google Play staje się coraz bardziej inteligentny i on będzie próbował nam zastąpić te wersje i nadpisać.
1: Ale mimo wszystko chyba lepiej.
0: Większego bólu. Tak. Natomiast możemy dla bezpieczeństwa swojego i nie tylko odinstalować tę wersję, pobrać ją z Google Play, wpisując TeamTalk po prostu, gdzie pierwsze T i drugie T jest z dużej, względnie TeamTalk 5, i te aplikacje znajdziemy, wydawcą jest BearWareDK.
1: I wtedy będziemy
0: zainstalować
1: mogli
0: ją ponownie.
1: Korzystać.
0: I jeżeli problem by nadal nawracał, fajnie by było znaleźć grupę diagnostyczną, iluś telefonów, czy to się powtarza. Bo wiem, że na bardzo tanich aparatach kilku polskich firm składających telefony z chińskich podzespołów gdzieś na Androidzie 4.1, 4.2. To się faktycznie zdarza nawet przy wersji obecnej, natomiast jest to śladowe. Na zasadzie jeden raz się tak stanie, naciśniemy OK, uruchomimy aplikację, ponownie to już zadziała. To z moich obserwacji tak wynikło, ale nie miałem zbyt wielkiej grupy telefonów do zabawy.
1: No i też być może właśnie od wersji systemu Android jest to zależne. Właśnie, czy jest jakaś dolna granica Androida, na której ten TeamTalk działa?
0: Udało mi się go uruchomić na 4.04. Czy jest coś niżej? Nie próbowałem.
1: Rozumiem.
0: Nic nie jest opisane, przynajmniej

0: powiedzmy sobie wprost, jest to jeszcze bardzo wczesna wersja beta. Więc tu wszystko może się jeszcze zmienić.
1: Ale twórcy są otwarci na sugestie, więc miejmy nadzieję, że będzie to wszystko szło w dobrą stronę. Zachęcamy także, jeżeli ktoś chciałby sobie porozmawiać gdzieś tam na interesujące tematy, ma coś ciekawego do powiedzenia albo po prostu chciałby sobie posłuchać, o czym my tu gaworzymy w różnych porach, to też może się przyłączyć na tt.tyflopodcast.net albo po prostu na tyflonet.com. Nie gryziemy, prawda?
0: Zdarza nam się nie gryźć.
1: Okej. Okay. I tym optymistycznym akcentem kończymy. A, jeszcze informacja od Killera, że ma najnowszą wersję i to wyskakuje. No więc być może to jest kwestia albo systemu, albo konfiguracji sprzętowej.
0: Bardziej systemu chyba nawet niż konfiguracji sprzętowej. No niestety tak się może dziać. Android jest systemem, w przeciwieństwie do iOS, uniwersalnym i jest systemem kompromisów, niczym Windows troszeczkę. Na Windowsie też nie wszystko wszędzie się uruchamia.
1: A przynajmniej tak kiedyś było, bo teraz to już naprawdę poszło to do przodu.
0: Jest lepiej.
1: Tak, jest dużo, dużo, stosnie. Dużo lepiej. Kiedyś miało nawet znaczenie, na jakim procesorze to odpalasz, czy to Intel, czy AMD. Pamiętam te wojny.
0: To prawda, dzisiaj tej granicy już nie ma.
1: Dokładnie. Ale to już temat na zupełnie inną historię i opowieść, a tymczasem dziękujemy wam bardzo za uwagę. Michał Dziwisz, audycję prowadził. Patryk Faliszewski także tę audycję prowadził. Wspólnie prowadziliśmy. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Przyznasz, że to dosyć osobliwe połączenie. Piosenka o radiu gdzieś tam z supermarketem w tle.
5: Bardzo ciekawa nowość.
1: A przepraszam bardzo, bo ja ci mikrofonu nie włączyłem. Dawno nie robiliśmy... Dawno nie było programu na żywo i odwykłem po prostu od realizacji na dwa heble, więc powtórz swoją myśl, bardzo cię proszę.
5: To może ty w ogóle nie chcesz, żebym mówiła.
1: Ale nie, no to absolutnie nie miało żadnego podtekstu.
5: Nie wcale.
1: Jesteś już na antenie, możesz się wypowiedzieć, proszę.
5: Ja tylko chciałam powiedzieć, że istotnie bardzo ciekawa piosenka i że zresztą to jest w ogóle nowość.
1: Tak, to jest nowość.
5: Ją w zeszłym tygodniu.
1: Dokładnie, wytwórnie nam...
5: Chcieliśmy się nią z wami podzielić.
1: Tak, wytwórnie nam przysłały Kaprala Zajączka. To jest w ogóle ciekawy artysta, jeżeli chodzi o nazwę. Kapral Zajączek. Piosenka zatytułowana Super Sam. To tak z okazji tego, że mieliśmy niedawno Dzień Radia Światowy 13 lutego i w związku z tym świętem jeszcze jedna rzecz się wydarzyła, ale o niej opowiemy wam nieco później, bo na początek to my się w ogóle z wami bardzo serdecznie przywitamy w 47. wydaniu programu RTV. Oczywiście dawno nas tu nie było, ale to nie do końca była nasza wina. Powody były różne, łącznie z takimi, że niewiele w tych mediach się działo, przyznasz sama, w styczniu.
5: Tak, to jest właśnie taki czas, że niewiele tych nowości telewizyjno-radiowych się pojawia. No to i wiecie, tematów nie mieliśmy zbyt wiele, ale przez ten czas naszej nieobecności troszkę nam się uzbierało. Dlatego będziemy dzisiaj mówić o tematach nieco zaległych, ale nie zawsze te zaległości będą z naszej winy, o czym też nieco później.
1: Tak, witamy was bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś nas nie zna, to się przedstawiamy. Ta pani, która jest obok mnie, to Milena Wiśniewska.
5: A ten pan, który mi nie włączył mikrofonu, ale już na szczęście naprawił swój błąd, to Michał Dziwisz.
1: Będziemy z wami do 18 z kawałkiem pewnie, tak, dziś, bo trochę jednak tych informacji jest. A zaczynamy od rzeczy związanych z telewizją. Z telewizją, prawda? Bo to z ramówki
5: tak.
1: By się już powinny jakoś tak wiosenne ukazywać.
5: Mogły.

0: No właśnie, bo tak wspomnieliśmy, że styczeń to był ten czas, kiedy się niewiele działo, jeżeli chodzi o nowości. Tymczasem jest już połowa lutego i można by było oczekiwać, że tych nowości będzie więcej już niedługo, no bo to tak się kojarzy, że koniec lutego, początek marca to jest ten czas, kiedy nowy sezon telewizyjny się rozpoczyna. No i istotnie poniekąd tak miało być. Bo gdyby nie pewne zmiany, to już dzisiaj mówilibyśmy Wam o niektórych nowościach telewizji TVN, która pierwotnie miała wystartować ze swoją ramówką wiosenną 18 lutego. Jakkolwiek brzmi wiosna 18 lutego, ale może to zostawmy. Takie uproszczenie przyjmijmy, że to wiosna. Ale później podjęto, jak to określono, decyzję biznesową. Aha. I stwierdzono, że wszystkie propozycje programowe się pokażą jednak tydzień później. Czyli 25 wystartuje ta nowa ramówka i zarówno to pasmo z paradokumentami, jak i to pasmo z wieczornymi nowościami wystartuje 25 lutego. Więc z tego wniosek prosty, że za tydzień opowiemy Wam o niektórych nowościach TVN-u, właśnie o niektórych, bo tu jest kolejny haczyk. W tym tygodniu podjęto kolejną decyzję, jaką?
1: Biznesową.
0: Proszę. Skąd wiedziałeś? Tak. I dwie nowości, dwa nowe seriale, konkretnie Chyłka Zaginięcie, już nie taki nowy, ale o tym dlaczego nie taki nowy, to w swoim czasie, oraz Szóstka, nie będą pokazywane na początku marca, a odpowiednio 30 i 31 marca. Więc o tych nowościach opowiemy Wam za jakiś czas, a tak jak wspomniałam, za tydzień już o czymś nowym powiemy, no bo jakieś nowości się pojawią, no i też powroty sprawdzonych formatów.
1: Jeżeli chodzi o swoje nowe propozycje, to także TVP co nieco miało do powiedzenia, do pokazania, bo była konferencja ramówkowa w kończącym się tygodniu.
0: Tak, była ona w czwartek wieczorem. Proszę facebook.com/radio-dht, podzielcie się swoimi wrażeniami z tej konferencji, jeżeli ją oglądaliście. Jeżeli macie takie wrażenia jak ja, to będzie milżej nieco, ale może tego nie odebraliście w ten sposób. Dla mnie to było trochę zabawne, bo miałam takie wrażenie, że telewizja w związku z tym, że tych nowości będzie wiosną trochę, ale może nie tak dużo, jakoś chce wyjść z twarzą i sprawić wrażenie, że jednak będzie ich więcej i że ta oferta jest tak szalenie bogata i ofertę na każdy dzień prezentowano osobno. Więc wyglądało to mniej więcej tak, że mamy poniedziałek, a w poniedziałek będzie kultowe koło fortuny. Oczywiście słowo przymiotnik kultowy to tam padał ileś razy, więc kultowe koło fortuny, po czym Teleekspres, następnie Korona Królów i Panorama.
1: Jeden a Teleekspres też był kultowy?
0: Tak. Ale ten przymiotnik padał tak po prostu różnie w różnych dniach. Tam w poniedziałek koło fortuny było kultowe, we wtorek powiedzmy Teleekspres, w środę Wiadomości były kultowe. Tam jeden z 10 właśnie zawsze był wymieniony. Wiadomości, potem wasze ulubione seriale, Barwy Szczęścia, M jak Miłość. No i tutaj już wiadomo, że troszeczkę się to zmienia każdego dnia, bo to a to na dobre i na złe, a to Echo Serca, to faktycznie jakieś nowe produkcje, ale było to cokolwiek zabawne, kiedy już dzień z rzędu się słyszało o kole fortuny. Także och, jaka ta oferta bogata rzeczywiście.
1: No a kultowej sondy nie będzie.
0: A kultowej sondy nie będzie. Istotnie, bo prezes Jacek powiedział, że formuła się wyczerpała.
1: No a patrz, a redaktorzy Kurek i Kamiński potrafili przez kilkanaście lat robić ten program i formuła się nie wyczerpała, a redaktor Rożek
0: by to też robił jeszcze. Tylko, że to tak się troszeczkę chyba za jego plecami odbyło właściwie. On też sam nie do końca wiedział, co z tym programem będzie, nie dostawał informacji, więc on być może byłby jeszcze chętny i by jeszcze odcinki przygotował. Tylko po prostu nie dano mu szansy, a prezes Jacek ma głos decydujący. Zresztą prezes Jacek ma też inne interesujące refleksje i myślę, że możemy do tego przejść.
1: No.
0: Przy Telewizji Polskiej i przy konferencji ramówkowej poniekąd też, no bo jest taka gorąca informacja. Myślę, że już wielu słuchaczy o niej wie, ale nie było nas, to musimy to nadrobić. Otóż Krzysztof Ziemiec, tak już na pewno wszyscy wiecie, co chcę powiedzieć, do tej pory prowadzący oczywiście Wiadomości TVP1, 7 lutego zadebiutował w roli prowadzącego Teleekspresu. Przypomnijmy, że dziennikarz był krytykowany za wydanie Wiadomości po śmierci Pawła Adamowicza, które poprowadził, w którym pojawił się ten materiał krytykujący zarówno przedstawicieli opozycji, Jerzego Owsiaka, podczas gdy nawoływano do zaprzestania mowy nienawiści. No i posypały się krytyczne komentarze wobec Krzysztofa Ziemca, że firmuje swoją twarzą i swoim nazwiskiem takie dziennikarstwo. Zresztą już takie komentarze wcześniej w jego stronę były kierowane, a w komentarze, to jest zresztą łagodne słowo, ponoć nawet mu grożono. Jego rodzinie grożono i stąd taka właśnie decyzja o zmianie miejsca pracy, przynajmniej w części. Od tego czasu zresztą, kiedy właśnie poprowadził to słynne wydanie z 14 stycznia, nie poprowadził żadnego wydania ze studia, jedynie współprowadził program ze szczytu w Davos. No i właśnie prezes Jacek po konferencji ramówkowej w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że Ziemiec ma być takim nowym Orłosiem. Taki ma prezes pomysł. To był zresztą pomysł samego prezesa, aby Krzysztof Ziemiec dołączył do grona prowadzących Teleekspresu. I uwaga, będzie teraz cytat z prezesa. Mam tutaj w notatkach, możesz zaświadczyć, napisane prezes mówi. Więc prezes
1: tak,
0: mówi.
1: Potwierdzam.
0: Myślę, że dla Krzysztofa Ziemca jest to bardzo dobra propozycja. Przyjął ją z radością. Ma ten luz, sympatię. W Teleekspresie brakowało takiej twarzy jak Krzysztof Ziemiec. Chciał odpocząć od wiadomości w związku ze straszliwym hejtem, jaki się na niego wylał. Jednak informacja krzepiąca, myślę, że dla fanów Krzysztofa Ziemca, że pozostałe miejsca, gdzie można go obejrzeć, pozostałe programy się nie zmienią. Pozostaje prowadzącym takich audycji publicystycznych w TVP Info jak Minęła 20, Studio Zachód czy Woronicza 17. Natomiast moje ulubione zdanie w takim kontekście: życie nie znosi próżni i oczywiście był potrzebny ktoś, kto będzie prowadził wiadomości za pana Krzysztofa Ziemca i tą osobą została Edyta Lewandowska.
1: No tak, ale wiesz co, no myślę, że w kontekście tego, co obecnie się dzieje w kwestii Krzysztofa Ziemca, to może rzeczywiście i dobrze, żeby on zajmował się, przynajmniej tak, jeżeli chodzi o programy głównego nurtu, nieco lżejszą tematyką, może na razie wiadomości lepiej niech nie dotyka. Natomiast przykład Krzysztofa Ziemca to jest w ogóle dowód na to, jak można sobie wizerunek strasznie zepsuć, bo kilka lat temu przecież Krzysztof Ziemiec budził bardzo dużą sympatię. Nie wiem, czy ty to pamiętasz, jak była ta sytuacja, kiedy tam on dość mocno na zdrowiu ucierpiał, bo przecież tam był jakiś pożar w jego domu. On ratował swoją rodzinę i naprawdę wszyscy bardzo lubili Krzysztofa Ziemca i współczuli mu i tak trzymali za niego kciuki. No a teraz prawa strona nadal lubi Krzysztofa Ziemca, a centrum i strona lewa zdecydowanie ma inne wobec niego jednak uczucia. Mam takie wrażenie.
0: Tak, tak, to prawda. No. Zresztą no to już się właśnie zaczęło od momentu, kiedy jednak został w tej telewizji polskiej.
1: Tak, tak.
0: Tego, że takie czystki panowały i tak kadra się zmieniła, no to Ziemiec został, więc no, już wtedy ta krytyka się zaczęła. No więc Teleekspres, taki program lżejszy, można sobie różne takie tam historyjki śmieszne poopowiadać, to rzeczywiście od tego hejtu jest szansa, że odpocznie.
1: A jeżeli ktoś jednak wolałby obejrzeć oryginalnego Orłosia, to Maciej Orłoś jest na YouTubie i fajne wywiady prowadzi, bardzo przyjemnie się to ogląda, polecam na swoim kanale. Te wywiady są naprawdę takie no dość długie, on z YouTuberami rozmawia różnymi, na przykład był jakiś czas temu wywiad z Rafałem z kanału 7 metrów pod ziemią, no i z Tomkiem Działowym, czyli z Gimperem.
0: Też z osobami związanymi z mediami, na przykład wywiad z Robertem Janowskim chyba 2 tygodnie temu.
1: Tak, czy z panem Wojtkiem Krzyżaniakiem, który kiedyś prowadził program telewizyjny w TOK FM. Bardzo sympatyczna audycja i bardzo fajna rozmowa tak w ogóle. Pan Krzyżaniak miał bardzo interesujące refleksje też na temat mediów, także naprawdę warto sobie obejrzeć wywiady Macieja Orłosia na YouTubie. Polecamy. A teraz zagramy sobie piosenkę, która tak jakoś nam się w kontekście redaktora Ziemca skojarzyła. Kiedy zapytałaś mnie, co byśmy mogli zagrać, to od razu nie wahałem się, żeby,
0: tak,
1: żeby zaproponować ten utwór. Teraz pani, o której dawno, dawno już niczego nie było słychać. Ona w Trójce prowadziła przez jakiś czas program swój.
0: Tak, prowadziła program pod tytułem Bez Etykiety w czwartkowe wieczory, a chyba kilka lat później nagrała taką piosenkę, z której tekstu można było wywnioskować, że nie ma o czym pisać i od tego czasu faktycznie już o niej nie słychać, więc chyba to było wymowne.
1: Tak.
0: A teraz będzie utwór, który powstał jeszcze kilka lat wcześniej, widocznie wtedy miała jeszcze o czym pisać.
1: To będzie pani Karolina Kozak, utwór zatytułowany Kłam, proszę kłam.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i tak sobie sympatycznie pośpiewała pani Karolina, a teraz przechodzimy z telewizji do radia.
0: Dokładnie i powiemy o kilku takich kwestiach personalnych, powiedziałabym. I na początek informacja, która gdzieś mam wrażenie jakoś tak umknęła portalom medialnym, chyba że to nam coś umknęło, to nas możecie tutaj skorygować, facebook.com/radio-dht, prosimy bardzo. Natomiast czytelnicy serwisu radiopolska.pl są jak najbardziej na bieżąco ze wszystkim, są czujni i to stamtąd wiemy, że pani Natalia Grzeszczyk, tutaj ukłon w stronę trójkofanów, jeżeli się interesują tym, co się dzieje u pani redaktor, która się z trójką jakiś czas temu rozstała, to podobnie jak pan Artur Andrus, związany tak jak i Natalia Grzeszczyk z redakcją Rozrywki, znalazła się pani Natalia w RMF Classic i podobno jest tam już od ponad miesiąca, więc widzicie, że już tak sporo czasu minęło, a jakoś tak się o tym nie mówi. Nie wiemy co prawda, kiedy można dokładnie pani Natalii słuchać. Niestety nie mamy tej informacji. Jeżeli wy wiecie, jeżeli słyszeliście panią Natalię na antenie RMF Classic, no to również zachęcamy facebook.com/radio-dht. Chętnie uzupełnimy te informacje.
1: Tak, a teraz z RMF Classic przechodzimy do radiowej jedynki, bo tu także pojawiła się nowa, stara osoba, mianowicie Zbigniew Zegler wrócił do radiowej jedynki. Przypomnijmy, że poprzednio pracując w tej stacji w latach 2012-2015 był szefem muzycznym programu Pierwszego Polskiego Radia. Obecnie jest jednym z prowadzących muzyczną jedynkę. To jest pasmo, które pan Zbigniew prowadzi w piątki. Oprócz tego prowadzi poniedziałkowy program Tu jest muzyka z muzyką jazzową i będzie również jednym z prowadzących muzykę nocą. Natomiast nie wiadomo, przynajmniej na razie, i zresztą pana Zeglera zapytali dziennikarze portalu wirtualnemedia.pl, czy będzie znowu szefem redakcji muzycznej radiowej jedynki, ale na razie tu pan Zegler nabrał wody w usta i nie chciał nic mówić na ten temat. No być może sam jeszcze nie wie, a być może po prostu będzie takim szeregowym pracownikiem, który będzie się zajmował tylko audycjami autorskimi i ewentualnie jakąś tam współpracą przy kreowaniu muzycznego wizerunku radiowej jedynki. A przypomnijmy, że poprzednio pan Zbigniew Zegler od czerwca 2017 roku był dyrektorem muzycznym Radia Z. Na tym stanowisku zastąpił Joannę Sołtysiak, a w październiku 2018 roku odszedł ze stacji za porozumieniem stron. Prowadził jeszcze dodatkowo, oprócz programowania muzyki w Radiu Z, taką audycję jak ZZ w Radiu Z, swoją autorską muzyczną audycję. No i tak to właśnie wygląda. Jak widać, niezbyt długo trwało, żeby gdzieś pan Zegler znalazł pracę. No i bardzo dobrze, zobaczymy, co będzie dalej. A teraz zagramy piosenkę.
0: I słuchacze na pewno się cieszą, słuchacze radiowej jedynki, którzy lubili pana Zbyszka, na pewno się cieszą i tym sposobem zrobiłam nawiązanie do piosenki, którą teraz zagramy.
1: Bo,
0: ładnie?
1: Tak,
0: ładnie.
1: Oczywiście, bo pani Justyna z Domowych Melodii, zespołu, który się jakoś tak na koniec zeszłego roku rozwiązał, też tak lubi Zbyszka. No to posłuchajmy.
0: Też lubi Zbyszka, ale tam ciekawe fakty o nim przytoczy, a jakie też posłuchajcie.
1: Ale to chyba nie o tym panu Zbyszku, chociaż to...
0: Chyba nie, tak, ale pewności nigdy nie ma.
1: Oczywiście.
2: Słuchacie Radia DHT.
1: Ciekawe, czy pan Zbyszek tę piosenkę, gdyby mógł, to umieściłby na playliście radiowej jedynki. Jak myślisz?
0: Jakoś... Śmiem wątpić, chociaż nie wiem dlaczego.
1: Bardzo my umieściliśmy na przykład na naszej.
0: Ale może wydawałaby się mu zbyt dziwna, natomiast właśnie my umieściliśmy. Także widzicie,
1: można.
0: Widzicie, kogo warto słuchać.
1: Tak, a wiesz, gdzie ja tę piosenkę usłyszałem? To tak w ramach ciekawostki, pierwszy raz?
0: Gdzie?
1: Też w radiu, wyobraź sobie, w KRK FM, nieistniejącym już radiu. Tak, oni tam się nie bali muzycznych eksperymentów.
0: No ja ten zespół pierwszy raz usłyszałam w Trójce w audycji Ofensywa i potem tak zaczęłam szukać, więc chyba piosenkę Zbyszek to dopiero w internecie, ale piosenkę Graszka
1: no co?
0: To faktycznie w Trójce. I pamiętam ten moment szoku, kiedy tak się nie spodziewałam, co za chwilę poleci, tak mówiąc potocznie, i usłyszałam, Grażyna zrobiła dziecko, a teraz chce je wywalić. No byłam nieco zaskoczona.
1: Tak, ale Domowe Melodie, bardzo, bardzo interesujący zespół. Jeżeli ktoś nie zna, to zachęcamy, aby się zapoznać z ich twórczością, przynajmniej tą, która powstała, no bo już przynajmniej w tym składzie to chyba i pod tą nazwą szczególnie to niczego nie usłyszymy. No chociaż różnie to bywa, historia...
0: No, różnie to bywa, tak. Tak się czasem zarzekają,
1: a... Tak, a potem się okazuje, że jednak...
0: miesięcy, lat no. Jednak. Coś się tam pozmienia. No, a my tymczasem w radiu zostajemy, bo mamy dla Was informacje o takich audycjach, które no właśnie, że od jakiegoś czasu na antenie są. To są te nasze zaległości, o których Wam nie powiedzieliśmy, bo nas nie było. A mowa tutaj o audycji, która już 19 stycznia zadebiutowała na antenie Polskiego Radia 24. Więc przyznacie, że to dość dawno temu było. I jest to cykl dokumentalny Powroty z niepamięci. Program to audiowizualny. Za chwilę powiem dlaczego, no bo audiowizualny, przecież w radiu jesteśmy, halo, jaki wizualny. Audiowizualny zapis rozmów z żyjącymi świadkami i uczestnikami historii Polski w latach 1944-56. No właśnie, dlaczego audiowizualny, długie, trudne słowo, może od razu wyjaśnię, ponieważ ten cykl jest realizowany wspólnie przez Polskie Radio 24 i portal polskieradio24.pl. Zatem można materiałów wchodzących w skład tego cyklu sobie w radiu posłuchać, ale można również pewne materiały w internecie obejrzeć, a o tym jakie, to za chwilę opowiem. Bohaterami będą osoby, które za walkę z komunistycznym reżimem trafiły do miejsc represji. Zostaną przypomniane nie tylko tragiczne wydarzenia, których uczestnikami byli żołnierze niezłomni, już wiemy, gdzie jesteśmy, o czym mowa, ale też historie przedstawiające dobre momenty ich życia. W Powrotach z niepamięci wykorzystane będą materiały archiwalne, które uzupełnią i urozmaicą wypowiedzi bohaterów. A będą to materiały wideo, no właśnie, czyli to, co można sobie obejrzeć w internecie, podobnie zdjęcia, zachowane dokumenty, fragmenty listów żołnierzy odczytane przez lektora, no to pewnie tego można i w radiu posłuchać, czy wiersze oraz relacje z pokazowych procesów żołnierzy wyklętych. Jak relacjonuje Agnieszka Kamińska, dziennikarka PER24, współautorka tego cyklu, będzie to zapis wspomnień świadków historii Polski. To wiedza z pierwszej ręki, która jest nie do przecenienia. Relacjonuje również, że zachęcenie bohaterów do rozmów było niekiedy bardzo trudne, ponieważ są to dla nich wspomnienia często wstrząsające, smutne.
1: No i też powiedzmy sobie szczerze, to są już ludzie wiekowi, to już swoje lata mają, więc to też nie jest takie proste i nie jest takie łatwe dla nich gdzieś tam opowiadać o tym wszystkim. To też jest, to też prawda.
0: Dokładnie, więc to może być nawet taki ostatni moment, żeby zebrać te wspomnienia.
1: Oczywiście.
0: A faktycznie taka wiedza z pierwszej ręki jest istotnie najcenniejsza. Wstępnie planowanych jest 50 odcinków, emitowanych, jak to ładnie ujęto na portalu wirtualnym.pl, w cyklu tygodniowym, czyli tak na polski to chyba znaczy, że co tydzień, ale niewykluczone, że program będzie kontynuowany. Tak jak wspomniałam, pierwszy odcinek był 19 stycznia, to był, jeśli dobrze liczę, nie, to była sobota, tak, czyli w soboty można się tego programu spodziewać. I tych poszczególnych odcinków można słuchać o godzinie też wymownej,
1: znamiennej,
0: ale w innym kontekście, 21:37. Każdy trwa 22 minuty, tak mniej więcej, czyli po prostu do 22 do wiadomości to trwa. I program prowadzą Agnieszka Kamińska i Tadeusz Płużański.
1: No, to teraz nam pozostaje zagrać jakąś piosenkę i wyobraź sobie, że jak wstukałem do naszego redakcyjnego komputera hasło żołnierze wyklęci, to znalazłem. Nie wiem, kto. Tak, nie wiem, kto z redakcji przyniósł tę piosenkę, ale mamy piosenkę o żołnierzach wyklętych. Jest sobie taki zespół The Polish i teraz ich posłuchamy. Nawet całkiem przyjemnie się tego słucha, takie poprokowe, dość fajne nagranie. Także można zrobić utwór o wybrzmieniu patriotycznym i może być to utwór nie jakiś taki podniosły, pompatyczny, tylko po prostu całkiem przyjemny w odbiorze. No to sobie teraz posłuchajmy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Za 22 minuty będzie godzina 18. Wy cały czas słuchacie RTV, audycji na antenie Radia DHT, w której to opowiadamy wam o tym, co interesującego dzieje się w radiu i telewizji. Tak trochę można by powiedzieć, że dołek pod sobą kopiemy, no bo opowiadamy wam o tym, żebyście sobie mogli to obejrzeć, tego posłuchać, a tak naprawdę to wy powinniście słuchać Radia DHT cały czas. No ale okej, to już tak robimy dobry uczynek. Tak można by powiedzieć, bo na przykład nie mamy, tak, bo na przykład nie mamy audycji o filmach, a taką audycję ma Antyradio od pewnego czasu, więc jeżeli na przykład interesuje was tematyka filmowa, to możecie sobie ją tam właśnie zgłębiać.
0: O żołnierzach wyklętych też nie mamy audycji.
1: Tak, tak.
0: Rozumiecie.
1: No właśnie.
0: Dlatego o tym możemy powiedzieć.
1: Dokładnie. A inne radia nie mają o mediach audycji,
0: bo oni nie
1: są,
0: mogą.
1: Tak, bo oni są bardziej zachowawczy niż my, a my możemy sobie na to pozwolić. Ale przechodząc do tematyki kinowej. Kino na podsłuchu, tak nazywa się ta audycja. I właśnie od 26 stycznia w soboty między godziną 13 a 15 pojawia się ona na antenie Antyradia. Jest to audycja autorska Karoliny Korwin-Piotrowskiej, czyli tej pani, która obecnie z Michałem Figurskim prowadzi program poranny w tejże stacji. Ten program, czyli Kino na Podsłuchu, jest dwugodzinnym spotkaniem ze światem filmów. Skupia się głównie na zapowiedziach i nowościach kinowych, recenzjach filmów i seriali, aktualnościach, wydarzeniach i festiwalach filmowych. W audycji pojawiają się również goście związani ze światem filmu. Natomiast co jest ciekawe, to pani redaktor Korwin-Piotrowska szukała inspiracji, jeżeli chodzi o nazwę tej audycji, na Instagramie. Tam właśnie zapytała o tytuł swojej przyszłej audycji, no i uzyskała informacje, jak by się ta audycja mogła nazywać. Pojawiały się różnego rodzaju propozycje, no i redakcja wyłoniła tę najbardziej interesującą. Redakcja Antyradia, rzecz jasna. Kino na podsłuchu. Ciekawe, jakie były inne propozycje.
0: No właśnie.
1: No, to różnie z tym mogło być. No ale w każdym razie taka audycja jest, zatem jeżeli was interesuje kino, to w soboty między 13 a 15 możecie posłuchać sobie Antyradia. A teraz możecie u nas posłuchać piosenki, której również możecie szukać w naszej dziennej playliście między godziną 6 a 16, od poniedziałku do piątku na przykład, albo w soboty też w dzień. Będzie piosenka o kinie w wykonaniu, to jest zespół, tak? Biskuit.
0: Tak, no. Tak, to jest zespół. Tak, takie nietypowe podejście, szukaliśmy co wam tu jeszcze możemy o kinie zagrać, bo już kilka takich piosenek było w kontekście innych filmowych audycji i będzie taka właśnie ładna piosenka o kinie, może niekoniecznie o filmach, ale o tym wszystkim innym, co się może związać z wizytami w kinie.
1: Tak, bo do kina na przykład można kogoś zaprosić, bądź też nie. Ale szczegóły już teraz.
0: Też nie. Mówi się też o tym, że się chodzi do kina, a nie na film. To tak może też tutaj pan chciał w tym przypadku zrobić.
1: Może.
0: Bardzo dawno temu.
1: Tak.
0: A o szczegółach posłuchacie w piosence.
2: Radio DHT.
1: Skoro byliśmy w kinie, to teraz przejdziemy do czegoś, co ma ekran, czyli do telewizji.
0: Tak, i będzie międzynarodowo i będzie właśnie nadrabianie zaległości, ale tak nie do końca z naszej winy. To znaczy i tak nas nie było, więc nie powiedzielibyśmy o tym, ale wczoraj portal wirtualnemedia.pl podał informację o tym programie jako o nowym programie, a tutaj się okazało, kiedy sprawdziliśmy to i owo, że to już tak prawie 40 odcinków
1: tak,
0: można było opowiedzieć.
1: 38 wczoraj
0: więc...
1: był.
0: Tak, więc się troszeczkę oni tym razem spóźnili, także widzicie, nie zawsze my jesteśmy tutaj winni takim opóźnieniom. A mowa mianowicie o tym, że na antenie TVP Polonia emitowany jest informacyjny program Focus on Poland, prowadzony w całości in English, w języku angielskim. Jest skierowany do Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju oraz do cudzoziemców, którzy poszukują informacji o Polsce, o gospodarce, polityce, nauce, ale również o historii czy sporcie. Jak podaje Telewizja Polska, Focus on Poland ma pomóc cudzoziemcom zrozumieć Polskę i Polaków oraz kształtować pozytywny wizerunek naszego kraju na świecie. Program prowadzą aż 4 osoby, przypuszczam, że jakoś wymiennie, no chyba, że tam są aż 4 osoby w studiu, jak ktoś oglądał, coś wie, Facebookom ukośnik Radio DHT, a te osoby to Klaudia Czerwińska, Sali Jastrzębska, Marcin Mikos oraz Jonasz Rewiński. Tego ostatniego pana być może kojarzycie, jeżeli oglądacie taki program jak Minęła 20, ponieważ od grudnia 2017 do czerwca 2018 udzielał się tamże, ale potem porzucił działalność w TVP Info na rzecz właśnie redakcji kanału anglojęzycznego Poland In, która właśnie jest odpowiedzialna za przygotowanie programu Focus on Poland.
1: Coraz bardziej modne są takie programy w języku angielskim. Na przykład no, Telewizja Republika też przecież ma wiadomości w języku angielskim przygotowywane. Można sobie ich tam posłuchać. Nie pamiętam już teraz o której godzinie, ale jakoś tak wieczorową porą.
0: I to... Jakoś po 23 to nie było?
1: Chyba wiesz co, chyba
0: to
1: nawet...
0: Kiedyś, jak oglądaliśmy...
1: Tak, wystąpienie premiera Morawieckiego.
0: Tak zwanego premiera tysiąclecia, to tam właśnie wtedy o 23 się ten serwis rozpoczął.
1: Tak, ale całkiem nieźle był przygotowany, tak? Ten akcent nawet prowadzący miał całkiem sensowny, więc tak widać, że tam dość duży nacisk na to został położony, żeby jednak jakoś to wyglądało i żeby obcokrajowcy mogli zrozumieć, co mamy do przekazania w tych wiadomościach. Więc okej.
0: Okay. No tak, no. Ale tak jak tutaj mamy właśnie wśród prowadzących panią, która się nazywa Sali Jastrzębska.
1: No to też o czymś
0: być
1: świadczy.
0: Być może nie
1: tak.
0: Jest Polką tylko, ale być może ma jakieś korzenie na przykład brytyjskie, no to i ten akcent będzie jak należy.
1: Oczywiście.
0: W przypadku pozostałych członków załogi też o to zadbano.
1: Miejmy nadzieję, że tak właśnie było, a teraz sobie posłuchamy takiej polsko-angielskiej, albo nawet można by powiedzieć, że amerykańskiej piosenki, bo będzie utwór zatytułowany Polish Boyfriend i wykona go specjalnie dla Was zespół TILAF.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Polish Boyfriend i T-Love za nami. Rzeczywiście taka piosenka, w której dużo amerykanizmów się pojawiło. No, ale teraz nadal pozostajemy za granicą. Nawet powiedziałbym, że bardziej jeszcze niż przed momentem. Bo teraz będzie o programie, który na pewno za granicą produkowany jest. Mowa tu o najnowszym programie z udziałem Dawida Andresa. Pasję do podróżowania ma we krwi. Wraz z bratem jako jedyni na świecie pokonali rowerami Amazonkę, a jego podróże 18-kołową ciężarówką przez Stany Zjednoczone śledziły tysiące fanów. I rzeczywiście jeden z moich znajomych na Facebooku nawet tak napisał, że bardzo fajnie mu się to oglądało, ten program pana Dawida, bo mógł się poczuć, jakby rzeczywiście zwiedzał te Stany Zjednoczone razem z nim, tą ciężarówką, że bardzo, bardzo było to fajne. No i idąc za ciosem, nadeszła pora na kolejną przygodę. Tym razem na antenie Discovery Channel Dawid Andres odwiedzi południową Azję, podróżując ciężarówką przez Wietnam. Dawid sprawdzi, jak wygląda praca w firmie transportowej w Wietnamie i przyjrzy się tamtejszym warunkom drogowym. Pokona kilometry trudnych i niebezpiecznych tras aż do delty Mekongu. Nie uniknie przy tym spotkań z wietnamską policją, ale i dotrze do miejsc, w których nie ma turystów. Odwiedzi m.in. strefę zdemilitaryzowaną, park narodowy, który się nazywa U Minh, pływający targ czy opuszczony park wodny. Podróż ciężarówką przez Wietnam, czyli nowy program na antenie Discovery Channel, będzie miała emisję, będzie miała miejsce emisja tego programu już od 19 lutego o godzinie 21.00, oczywiście w Discovery Channel. Zatem jeżeli Was interesuje taki program, taki podróżniczy, z jakimiś tam elementami na pewno życia codziennego mieszkańców Wietnamu, ale z perspektywy kierowcy, ciężarówki, to można sobie to obejrzeć, bo czemu nie? Może być fajne. Spodobało Ci się tak z opisu, czy raczej to nie Twoje klimaty?
0: Chyba nie moje klimaty, chociaż nie mogę odmówić tego, że interesujące i wartościowe na pewno będzie.
1: Tak, oczywiście. Ja szczerze mówiąc, to chętnie bym sobie obejrzał bardziej ten cykl o Stanach Zjednoczonych, bo Wietnam to jest taki zupełnie egzotyczny kraj, chociaż nie da się ukryć, że Amerykanie tam wizytowali go bardzo intensywnie kilkadziesiąt lat temu, tak, ale to myślę, że nie o tym będzie. Natomiast chyba chętniej bym sobie obejrzał ten poprzedni program pana Dawida, gdzie po Stanach sobie jeździł. I może będzie jeszcze kiedyś okazja. A skoro 18-kołową ciężarówką się przemieszczał Dawid Andres, to posłuchajmy sobie piosenki o 18 kołach. Między innymi 18 kołach zaśpiewa teraz Katie Mattia, 18 Wheels and a Dozen Roses, czyli takie rasowe, przyjemne country.
2: Radio BHT.
1: No, takie sympatyczne country, prawda?
0: Może przejdźmy do następnego tematu, ponieważ jeszcze przez chwilę zostaniemy w telewizji. Właściwie tak. Nie będziemy mówić o tym, co będzie, ale odniesiemy do tego, co już jest, co zapowiadaliśmy Wam dawno, dawno temu, kiedy tu byliśmy po raz ostatni. Mhm. Czyli powiemy o tych dwóch nowych serialach telewizji polskiej. A pierwszy z nich nosi tytuł Echo Serca, nie mylić z serialem W Rytmie Serca. Emituje go, przypomnijmy, telewizji na Jedynka we wtorki i nie wiem jak ty, ale ja na portalach społecznościowych spotkałam się z takimi dosyć krytycznymi opiniami.
1: Tak, ja też, znajomych, ja też.
0: Jeśli chodzi o ten serial. I tak jakoś akurat było, że nie mogłam oglądać od pierwszego odcinka z różnych tam powodów, ale wszystko sobie nadrobiliśmy, jesteśmy już na bieżąco i powiem szczerze, pozytywnie. Naprawdę.
1: Tak. Ja spotkałem się z takimi opiniami, że coś tam jest z dźwiękiem nie tak w tym serialu.
0: Tak, tak. Mhm.
1: Trochę rzeczywiście czasem te różnice w poziomach tego dźwięku, albo mam wrażenie, że tam ktoś po prostu jakoś dziwnie nagrywał niekiedy tych aktorów. Rzeczywiście to czasem jest słyszalne i jest to zauważalne, natomiast to nie jest to aż tak bardzo nagminne. Można to było zrobić lepiej, no ale trudno, no stało się. I z tym więcej się nie zrobi. Ale sama fabuła serialu jako takiego jest całkiem przyjemna, całkiem fajnie się to ogląda.
0: Tak, należy mieć na uwadze, że ten serial niedługo będzie miał konkurencję, ponieważ 6 lutego powraca Diagnoza, która też jest było nie było serialem medycznym i ona się będzie zaczynała 10 minut przed Echem Serca, więc myślę, że to był przemyślany ruch ze strony TVP, żeby akurat wtorkowe pasmo wypełnić Echem Serca, kiedy już inny serial medyczny jest emitowany, tak żeby to Echo Serca się pojawiło wcześniej, żeby przyzwyczaić ludzi do tego serialu, a potem jak już wejdzie Diagnoza, no to przecież widzowie będą przyzwyczajeni do Echa Serca.
1: Tak. tak, natomiast oczywiście, ale te seriale troszeczkę się jednak różnią, to tak dla naszych tak, słuchaczy oczywiście. Informacja, którzy być może nie oglądają ani jednego, ani drugiego. Każdy sezon Diagnozy kręci się wokół jakiegoś konkretnego wątku i ten wątek jest pleciony przez wszystkie odcinki danego sezonu. Natomiast Echo Serca to jest bardziej taki serial, w którym od przypadku do przypadku mi on się kojarzy z dobrymi czasami na dobre i na złe. Kiedy tam w tym serialu o coś więcej chodziło i były pokazane jakoś bardziej wyeksponowane poszczególne przypadki medyczne. Natomiast no teraz to bardziej mam wrażenie, jak tam czasem zerknę na to, że chodzi o losy głównych bohaterów i różnych innych, a te przypadki medyczne to są tak bardzo pobocznie traktowane. Ten środek ciężkości został jednak przesunięty zupełnie w inną stronę. A tu mamy jednak te przypadki wyeksponowane. Oczywiście losy bohaterów się tam są pokazywane jak najbardziej, między innymi pani psycholog, ale mam wrażenie, że to wcale nie ona jest główną bohaterką tego serialu.
0: No właśnie, no może teraz trochę, kiedy ten jej partner się pojawił, ale przez chyba 3 pierwsze odcinki miałam wrażenie, że to bardziej Janek, tak?
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Grany przez Antoniego
1: Pawlickiego. Tak, jego jest wszędzie pełno. Jego jest wszędzie pełno, on się wszędzie pcha, on zawsze musi, bo on musi coś udowodnić i sobie, i wszystkim
0: tak,
1: wokół.
0: Tak, wszyscy mówią mu, nie Janek, nie da się zrobić operacji.
1: A nie, da się.
0: Ale dało się we Wrocławiu zrobić operację, zrobimy operację. Także Janek wszystko zrobi, Janek się nie boi.
1: Janek się nie boi, nie ma takiej rzeczy, której Janek by nie zrobił. Ordynator jest osobą z kolei taką, która stara się Janka hamować, ale zwykle mu się to nie udaje. On się planuje. Zresztą ja mam wrażenie, że ten ordynator to najlepiej by się wszystkich pozbył, bo on by i się Janka pozbył, i pani Magdaleny by się pozbył.
0: No tak, z panią Magdaleną ma przecież...
1: No tak, bo ona ona próbuje jakoś tam z jego żoną, która jest zresztą ciężko chora, rozmawiać, a to się panu doktorowi ordynatorowi nie bardzo podoba. Także zachęcamy was, żebyście dali szansę Echu Serca, bo naprawdę przyjemny to serial i całkiem fajnie się go ogląda. Może nie jakiś bardzo wybitny, może nie tak, żebyśmy czekali z niecierpliwością na kolejny odcinek, ale naprawdę fajnie się ogląda. A teraz drugi serial, który oglądamy i który na razie oglądaliśmy...
0: Nie wstydzimy się tego.
1: Nie. I który oglądaliśmy na razie na antenie TVN-u, a teraz będziemy oglądać na antenie TVN7 o godzinie...
0: No właśnie, dobrze się złożyło, że o tym mówimy dziś właśnie.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak, ponieważ ten serial zapowiadaliśmy wam w styczniu, że będzie emitowany w TVN-ie głównym i godzinę później będzie można obejrzeć powtórkę w TVN7, a że początkowo to w ogóle miało być tylko w TVN7. Okazuje się natomiast, że TVN pokazywał ten serial tylko przez miesiąc pewnie tak, żeby wdrożyć widzów w tę nową produkcję, wszak nie są z reguły przyzwyczajeni, że TVN7 ma jakieś produkcje własne, serialowe tym bardziej, bo dawno, dawno niczego takiego nie było, więc dlatego do wczoraj właściwie TVN pokazywał ten serial, a od teraz będzie go można oglądać tylko w TVN7 i nie od poniedziałku do piątku, lecz od poniedziałku do czwartku.
1: Tak. Natomiast zanim przejdziemy do naszej oceny, to ja powiem szczerze, że po obejrzeniu właśnie wywiadu Macieja Orłosia z panem Wojtkiem Krzyżaniakiem, to tak się zacząłem zastanawiać na temat jednej tezy, jaką pan Krzyżaniak tam wypowiedział w trakcie tego wywiadu, że on nie rozumie TVN-u, bo jest to stacja, która z jednej strony bardzo jakby tak pokazuje i jest za emancypacją kobiet, za prawami kobiet, a seriale i różne programy, które są emitowane na antenie tej stacji, no chociażby wtedy nawiązał na przykład do projektu Lady, pokazują kobiety w nie najlepszym świetle tak naprawdę, jako takie średnio rozgarnięte istoty bardzo często. I tu rzeczywiście w przypadku Zakochanych po uszy to trzeba przyznać, że też role kobiece są naprawdę takie narysowane też niezbyt mądrze. Te panie są po prostu głupiutkie w tym serialu.
0: Tak, to jest właśnie dobre słowo. Głupie nie, ale głupiutkie.
1: Głupiutkie.
0: Tak. Zresztą ja uważam, że ten serial w ogóle powinien mieć inny tytuł. Chyba zgodzisz się ze mną.
1: A jaki proponujesz? Jaki?
0: W naszych prywatnych rozmowach. Ja proponuję tytuł Całe życie na przypale.
1: Tak.
0: Taki to dość potocznie brzmiący, bo zawsze, kiedy ktoś ma jakiś sekret, coś planuje, to zawsze ktoś kogoś wyda. Już potem się wydaje, że w zasadzie wszystko się wydarzyło, co miało wydarzyć, ale potem jest następna podobna sytuacja i tak ta fabuła się kręci i po prostu zawsze jakiś taki tak zwany przypał się wydarzy. Już wszyscy przecież wiedzą, że Asia kocha Piotra, mimo że to przecież taka
1: sekret.
0: No tajemnica mogłaby się wydawać. Przecież Piotr ma dziewczynę Sylwię, która za wszelką cenę chce z nim być. Mnie się zresztą ten serial kojarzy dość mocno z tymi serialami, które TVN pokazywał kilka lat temu o podobnej porze. Mówię o tym takim wzorze fabularnym, jeżeli mogę użyć jakiegoś mądrego sformułowania, charakterystycznym na przykład dla Brzyduli, Majki, Prosto w serce, Julii, czyli mamy taką sobie dziewczynę, zwyczajną, w tym przypadku Aśkę, która zakochuje się w chłopaku sporo, takim po prostu o wyższym
1: dobrze sytuowanym, tak.
0: Społecznym. Może nie jest tutaj aż tak bardzo widoczne, jak na przykład w przypadku Brzyduli, bo tam faktycznie była firma modowa, no tutaj mamy klinikę dentystyczną, w której Piotr pracuje, no ale coś rzeczywiście takiego jest. Ten, w tym przypadku Piotr, czy każdy inny bohater płci męskiej w takich serialach, ma dziewczynę, która bardzo chce z nim być, ale może niekoniecznie dlatego, że go kocha, tylko gdzieś tam ma ochotę na jego pieniądze. I to jakoś tak podobnie się dosyć zarysowuje. Ta dziewczyna właśnie głównego bohatera ma przyjaciółkę, której się zwierza też. Tutaj się wszystko zgadza.
1: Jest,
0: oczywiście
1: tak,
0: nasza główna bohaterka Asia też ma przyjaciółkę, a żeby to jedną, bo akurat ma całe grono przyjaciół. I jakoś to się tak wszystko plecie. No i powiedzmy sobie szczerze, wiemy, jak to się koniec końców skończy. No przecież ludzie, drodzy, Piotr nie będzie z Sylwią.
1: No nie
0: będzie
1: no.
0: Będzie z Aśką kiedyś w końcu.
1: W końcu, tak.
0: Więc my to wszystko wiemy, jak się to skończy, ale to nam przeszkadza, żeby to oglądać. Posłuchajcie, jak jesteście zmęczeni po całym ciężkim dniu, podejmowaniem jakichś trudnych życiowych decyzji, przeprowadzaniem skomplikowanych myślowych procesów. I akurat o tej porze Telewizja Polska oferuje wam wiadomości TVP i wy też nie macie na to siły, bo wiecie, co was zaraz czeka, to włączacie Zakochanych po uszy i wam gwarantuję tak zwane, jest takie ładne, potoczne określenie na to, ale pozwolę jednak sobie go użyć, odmóżdżenie.
1: Dokładnie, to jest, w tym serialu się mniej dzieje naprawdę takich rzeczy, nad którymi trzeba skupić swoją uwagę, niż w paradokumentach, niż w Ukrytej Prawdzie na przykład. Ta fabuła jest jeszcze prostsza niż właśnie w takim paradokumencie, moim zdaniem. Ale ogląda się to naprawdę, naprawdę przyjemnie, taki odmóżdżacz totalny. A przy tym jednak seriale TVN-u są jakoś tak kręcone, że nie masz takiego poczucia, jak w przypadku Polsatu, że ktoś cię próbuje obrazić, że obraża twoją inteligencję. To jednak jest zachowany pewien poziom, mimo wszystko.
0: Tak, to prawda.
1: No, także polecamy wam.
0: To prawda. No i na szczęście chyba trochę sobie odpuścili, chociaż jest to dalej, te nawiązania do portali społecznościowych, Instagrama, Insta Stories. To tak jak było zapowiadane, jest to gdzieś tam w serialu obecne, ale po pierwszym odcinku wydawało się, że może tego jeszcze nawet będzie więcej i że to będzie jakieś irytujące, ale chyba nie jest aż tak źle. Sylwia ma Instagrama, ma dużo followersów, wszyscy gdzieś tam właśnie coś rejestrują na te Insta Stories. Jak się ogląda ten serial i się słyszy czołówkę, to masz zawsze lęk, że przychodzi wiadomość na Messengera, bo tam ten dźwięk jest nawet wpleciony właśnie w tę piosenkę. Ale nie jest to aż tak irytujące, jak mogłoby się wydawać.
1: Tak, to rzeczywiście prawda. Tam zresztą Instagrama, to tam mam wrażenie, że już teraz wszyscy mają, nawet no, w związku właśnie z tymi Insta Stories, o których mówiłaś, czyli takimi krótkimi scenkami podsumowującymi dany odcinek. Nawet pani Jola ma, czyli ta pani...
0: Pani Jola ma.
1: Tak, czyli ta pani, od której tam zarówno Aśka, jak
0: to właścicielka
1: kamienicy. Tak, Piotr wynajmują.
0: Która jest i klinika Piotra, i gabinet Aśki, bo Aśka jest weterynarzem.
1: I bistro jeszcze chyba też jest w tej kawienicy.
0: Mamy
1: Aśki. Tak, tak, więc tam wszyscy się gnieżdżą.
0: Widzicie,
1: w jednej
0: jak się
1: kawienicy.
0: To plecie, to nie są proste sprawy.
1: Dokładnie, także polecamy wam bardzo serdecznie. Można sobie nadrobić odcinki, jeżeli nie oglądaliście Zakochanych po uszy od samego początku. Są w playerze, żebyście nie byli poszkodowani, żebyście nie wiedzieli tam, co się dzieje, bo teraz już ten serial, no już się rozwinął, już tu...
0: Tak. Teraz są dramaty.
1: No, bardzo duże dramaty. Także nie będziemy może zdradzać, jeżeli macie ochotę obejrzeć, to polecamy. A teraz przechodzimy do nagród złotych mikrofonów, czyli z telewizji do radia. Przypomnijmy, że złote mikrofony to jest nagroda, która przyznawana jest corocznie przez Zarząd Polskiego Radia na wniosek kapituły złotego mikrofonu. Członkowie kapituły powoływani są spośród laureatów poprzednich odsłon konkursu, reprezentujących wszystkie rodzaje działalności radiowej. Od 1969 roku elitarne grono tej nagrody liczy 246 osób. A w tym roku kapituła wyróżniła 5 laureatów spośród 23 kandydatur. I tak, Janusz Deblesen otrzymał statuetkę za trwałe wkroczenie gitarą i piórem w krainę łagodności, za audycje dokumentalne i promowanie reportażu na antenach Polskiego Radia. Maciej Gudowski został wyróżniony za niezwykły głos, przykuwający uwagę, talent interpretacyjny, dzięki któremu audycje, reportaże i dokumenty prezentowane w Polskim Radiu zyskują na jakości. Ewelinę Karpacz-Oboładze doceniono za reportaże i dokumenty, które zawsze są naznaczone jej osobowością, za wyjątkową łatwość zjednywania ludzi, którzy chętnie powierzają jej swoje losy. Z kolei Jarosława Kaweckiego nagrodzono za mistrzowskie posługiwanie się krótką formą radiową oraz swadę i lekkość przy podejmowaniu trudnych tematów. Natomiast Michała Olszańskiego uhonorowano za niepowtarzalną osobowość antenową, pozytywną energię i żywiołowość, a także tworzenie atmosfery, która pozwala na intymne opowieści. No i uroczysta gala odbyła się niedawno, bo w Światowym Dniu Radia, czyli 13 lutego, a wydarzenie poprowadzili Marta Januszewska z programu Pierwszego Polskiego Radia oraz Kuba Marcinowicz z Czwórki. No i tu między innymi także pojawiły się elementy muzyczne, bo wystąpiły tam Natalia Kukulska, Anita Lipnicka i Daria Zawiałow. Także było i czego posłuchać i było komu gratulować też również. No to już rzeczywiście no, wyróżnienie całkiem zacne. Także gratulujemy. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym wydaniu programu RTV. Kolejne RTV za tydzień. Ciężko powiedzieć, czy nam się uda uzbierać materiałów na 2 godziny. Postaramy się, ale...
0: Ale myślę, że szansa jest, ponieważ już tych nowości się pojawia trochę, także może, ale nic nie jest przesądzone. Wypatrujcie na naszym radiowym Facebooku, którego adres już dzisiaj podawałam tylekroć, że możesz teraz ty mnie wyręczyć.
1: Proszę bardzo, facebook.com/radio-dht. Zachęcamy do tego, żeby nas polubić, bo na przykład jeżeli ktoś słucha tego ze strony Tyflo Podcastu, to może nie być na bieżąco, a może chciałby słuchać tej audycji na żywo, bo RTV również w serwisie... Z warstwą muzyczną oczywiście, bo RTV ukazuje się w serwisie tyflopodcast.net, w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących. Później już, kiedy ta audycja ma swoją premierę na antenie Radia DHT na żywo, to potem można sobie posłuchać naszej warstwy słownej jako podcastu. Także zapraszamy bardzo serdecznie, ale jeżeli ktoś chce na żywo, to można sobie polubić nas na fejsie i wtedy wszystko wiecie, kiedy możecie tej audycji słuchać. Dokładnie.
0: Chyba, że nie macie Facebooka, pozdrawiamy naszego serdecznego, redakcyjnego kolegę Roberta Łabęckiego. Tak. Tymczasem jeszcze z gatunku ogłoszeń, kolega od satelity dziś nie przygotował materiału i wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez jakiś czas nie będzie miał możliwości, żeby te materiały dla nas przygotowywać, więc liczymy, że jak już powróci, to te zaległości nadrobi z nawiązką. To jest jedno ogłoszenie. Drugie jest takie, że wracamy w końcu do regularnej emisji i wszyscy wszystko wskazuje na to, że nie będziemy się spotykać w niedzielę, więc przynajmniej względem tego możecie być spokojni. Zagadką pozostawać jedynie będzie to, o której godzinie będziemy się słyszeć, czy o 16, czy o 17, ale to tak jak wspomnieliśmy, zależy od tego, ileż to informacji nam media dostarczą w danym tygodniu.
1: No i jeszcze myślę, że tak na koniec, żeby nasz słuchacz Krzysztof był usatysfakcjonowany, warto powiedzieć, że Tulia będzie nas reprezentowała na Eurowizji.
0: Tak będzie. Jeszcze nie znamy utworu. Mimo tego, że go nie znamy, to wiele osób krytykuje ten wybór. Co do mnie, skoro już jesteśmy przy tym, jakoś tak chyba zgadzam się z tą opinią, że Tulia na naszym podwórku krajowym się sprawdza, czy sprawdzi się na europejskim. Trudno powiedzieć, ale też z drugiej strony nie możemy wydawać wyroku, kiedy jeszcze nie znamy utworu, a może będzie to jednak przyjemne zaskoczenie. Warto też poczekać na propozycje z innych krajów, wtedy będziemy wiedzieli, na jakim tle przyjdzie nam się mierzyć. Tak więc jeszcze się z oceną myślę, że warto powstrzymać.
1: Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz.
1: A już za moment na naszym miejscu Grzegorz Przystupa i jego muzyczny mikromiszmasz. Trzymajcie się, do usłyszenia.
2: Radio DHT.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu wtorek to 25 dzień kwietnia 2023 roku. My startujemy z pierwszym w tym tygodniu spotkaniem na antenie Tyfloradia na żywo. Michał Dziwisz z tej strony, z drugiej strony naszego wirtualnego mikrofonu Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle.
5: Witajcie.
1: Tak, dziś będziemy bawić się narzędziem, które to no, od pewnego czasu wykorzystujemy bardzo ochoczo i intensywnie. I to narzędzie ma wiele swoich różnych odmian. Nazywa się Whisper. To jest narzędzie, dzięki któremu możecie przekształcić mowę na tekst. Jak zapewne widzicie, w przypadku Tyflo Podcastu mamy część audycji właśnie w ten sposób przerobionych. Jeżeli ktoś potrzebuje czegoś wyszukać, no to w wersji tekstowej może to uczynić znacznie szybciej niż przewijając plik audio, a też i osoby, które mają problemy ze słuchem, z pewnością zyskują na tym, że te wersje tekstowe u nas się pojawiają. Whisper jednak sam w sobie no nie jest narzędziem bardzo prostym w obsłudze. Żeby go skonfigurować, żeby go odpowiednio poustawiać, trzeba mieć trochę wiedzy z zakresu posługiwania się wierszem poleceń, a ja powiem, że to robi się jeszcze bardziej problematyczne, jeżeli zaczynamy pracę na kartach graficznych, bo Whisper no przede wszystkim najlepiej działa na karcie graficznej, dobrej karcie graficznej, i wtedy no, trzeba się jeszcze bawić z konfiguracją dodatkowych zależności, dodatkowych bibliotek. Ale są ludzie, którzy chcieliby prosto, prawda?
5: No jak z każdym tego typu narzędziem. Ja myślę, że jest dużo takich narzędzi potężnych, które działają z wiersza poleceń. Dają one duże możliwości, ale no kto by się w tych komendach spamiętał, zwłaszcza jak ktoś nie jest osobą, która na co dzień się takimi rzeczami zajmuje. I tutaj przykłady możemy sypać jak z rękawa, YouTube.dl, FFmpeg. Prawdopodobnie jeszcze nam przyjdzie do głowy parę i one by robiły fantastyczne rzeczy, no gdyby tylko wiedzieć, jakie te wszystkie parametry, przełączniki, w jakiej kolejności, i to jeszcze wszystko po angielsku, więc
1: jeszcze pół biedy jest wtedy, kiedy gdzieś tam w internecie możemy znaleźć gotowy wzór, który można po prostu skopiować i wkleić. Jeżeli chcemy zrobić tak, to, no to po prostu wpisz w konsolę to i to się zadzieje. Tak ja w przypadku FFmpega dość często mam taką sytuację, że chcę coś zrobić, ale jak widzę, ile tam jest tych parametrów, ile jest tych różnych przełączników, to ja staram się jednak szukać gotowców w sieci, a to się nie zawsze udaje, bo po prostu no, pewne scenariusze są mniej typowe i na przykład ktoś nie przewidział, że ktoś może chcieć zrobić coś tak, a nie inaczej i tu się zaczynają problemy. I wtedy przydają się nakładki graficzne różnego rodzaju, takie interfejsy, które to umożliwiają w prosty sposób za pomocą przycisków, pól wyboru i innych kontrolek, wyklikanie kolokwialnie mówiąc tego, czego sobie życzymy i uzyskanie konkretnego efektu. A swoją drogą to kiedyś, dawno, dawno słyszałem, że niewidomi to najwięcej osiągną pracując w interfejsach znakowych. Graficzne to będą w ogóle dla nich niedostępne. Jak widać, mylili się co niektórzy.
5: Ja trochę rozumiem, skąd takie nastawienie wynika, a rozumiem to od czasów, kiedy zacząłem używać, czy miałem powiedzmy krótką przygodę z Linuxem w trybie terminala interaktywnego. I tam rzeczywiście te aplikacje terminalowe, jak one są dobrze i przemyślanie zrobione, a tam nie trzeba było wiele, żeby je udostępnić. Po prostu, żeby kursor podświetlał linię tekstu, tą, która jest aktualnie wybrana w przypadku długiego menu opcji, no to tam tak naprawdę nawigacja byłaby porównywalna z obsługą starego telefonu. Strzałki góra, dół, enter się wchodzi, nie wiem, backspace czy tam inny skrót klawiszowy się wychodzi i cała reszta klawiatury na różne skróty i polecenia. I to naprawdę było wygodne, ale to czasy się zmieniają i umówmy się szczerze, no można dalej tak pracować, jeżeli znajdziecie oczywiście do ulubionych czynności, usług i zadań odpowiednie programy pod Linuxem, no ale nie jest to już jedyny

0: Xboxa, no to oczywiście możecie się podzielić z nami tym w komentarzach albo i nawet teraz w trakcie audycji.
1: Tak jest, bo już wszelkie źródła kontaktu są dostępne. Zoom oczywiście, bo tu się właśnie słyszymy. Jest kontakt tyflopodcast.net, możecie tam pisać. Jest YouTube, jest Facebook. Zapraszamy serdecznie do tego, żeby z nami w interakcję wchodzić.
0: Tak.
1: No to co z tym bazem? Może na dobry początek warto by powiedzieć kilka słów, skąd go w ogóle pobrać?
0: No więc jak wiele takich projektów, niestety, baz znajduje się na GitHubie, czyli no takiej największej, najpopularniejszej platformie do wymiany kodu źródłowego między programistami, do hosting różnego rodzaju otwartośródłowych projektów. No musimy się udać na stronę, która będzie również podana w komentarzu, ale ja ją mogę tutaj przeliterować, przespelować, zobaczymy na ile nam to wyjdzie. Więc standardowo zaczynamy. github.com/chidi-williams, chyba tak to czytamy, C-H-I-D-I, no Williams przez 2L, to już takie popularne nazwisko, ukośnik baz, B-U-Z-Z. No i tam standardowa procedura GitHuba. Ja polecam nagłówkiem poziomu drugiego, czyli cyfrą 2 w większości screenreaderów, przeskoczyć sobie po nagłówkach do sekcji Releases, nacisnąć tam na znajdujący się link z numerem wersji pod tym nagłówkiem, przeniesieni zostaniemy na stronę tego najnowszego wydania. I dalej najlepiej przyciskiem B, znaczy no, klawiszem B, czyli wyszukiwaniem po przyciskach nawigacją, odnaleźć przycisk z takim napisem jak Assets, czyli zasoby poniekąd, takie jakby pliki dołączone do wydania. I jeżeli jest zwinięty, to go rozwijamy. Jak jest rozwinięty, to schodzimy po prostu strzałką w dół i tam na liście kilku elementów znajdziemy wersję dla systemu Windows w formie zarówno pliku .exe, jak i w formie pliku portable zip, więc można wtedy takiego Whispera sobie również użyć, no w formie po prostu rozpakowanej. No i w ten sposób pobieramy właśnie baza. Niestety nie ma go w żadnym Microsoft Store, ani w żadnym też, w App Store Macowym chyba jest, natomiast no, na Windowsa musimy sobie radzić tak.
1: A o jakiś Winget albo Chocolatey?
0: Dobre pytanie.
1: Ciekawe.
0: Nie wiem. Nie jest nic napisane tu na GitHubie, natomiast no, kto wie, może już ktoś stworzył paczkę, bo te paczki nie zawsze, zwłaszcza w Chocolatey, nie zawsze pochodzą od autorów.
1: Tak jest.
0: Programu.
1: Bywa to naprawdę różnie i każdy w zasadzie może sobie taką paczkę stworzyć, jeżeli tylko ma odpowiednie umiejętności, więc może już ktoś gdzieś to wrzucił, a się po prostu nie pochwalił. Tymczasem Patryk jest z nami, tylko Patryk jeszcze sobie mikrofonu nie odciszył, więc Patryku, zapraszamy cię serdecznie, żebyś to uczynił i...
2: I już to uczyniłem.
1: Tak, super, witaj.
0: Tak, witaj Patryku.
2: Ja się już nauczyłem odciszać mikrofon w odpowiednich momentach.
1: Okej,
0: okay, no to witamy.
2: Tak.
0: No to wtajemniczenia.
2: No dobrze, to ja w takim razie zacznę. No ja również przetestowałem tą aplikację, tak jak napisałem na antenie, że to jest wreszcie coś, czego szukam. No i generalnie tak, ja mam, Paweł, do ciebie pytanie, czy ty próbowałeś na GitHubie jakoś sugerować autorowi, żeby on tam poprawił pewne rzeczy, może spróbował dla screenreaderów poprawić tam te jakby rzeczy, żeby tam niektóre z nich, bo to do niektórych z nich trzeba myszką się tam doklikać, obiektówką, tak. Żeby tam poprawa. No i co?
0: No, za kilka dni wyjdzie nowa wersja i w tej wersji będą już konfigurowalne skróty klawiszowe do wszystkich, jeśli nie, no na pewno do większości opcji.
2: Które są... Super?
0: Słucham?
2: Super.
0: Tak, które są na pasku i też jest jakiś nowy edytor transkryptów dodany, który po prostu po naciśnięciu Enter na danym pliku, który zostanie już przerobiony, po prostu się otworzy.
2: Powiem w ten sposób. Ja testowałem ten program zarówno z programem NVDA, jak i moim codziennym screenreaderem, czyli z ZDSR-em. No i muszę przyznać, że ZDSR tutaj wygrywa, chociażby z tego względu, że jak robiłem sobie kilka transkrypcji, czy nawet jedną, to na przykład mogłem sobie monitor ustawić na danym pliku, który się robi z danej listy i po prostu słuchać sobie w czasie rzeczywistym postępu

0: ile tam procent się zrobiło i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj akurat widać, że to jest zrobione w QT
1: No
0: i
1: tak.
0: po prostu pewne rzeczy ZDSR lepiej czyta, bo ZDSR ma staty, staty lub nie, najlepiej napisane QT, więc jeżeli tutaj chodzi o system Linux, to powiem szczerze, że na Linuxie to chyba powinno najlepiej działać, no bo Orca i QT się bardzo kochają, więc...
1: No to miejmy taką nadzieję, że też tak jest. Może
0: I
1: jacyś użytkownicy
0: teraz, tak,
1: Linuxa
0: teraz
1: dadzą znać.
0: pytanie,
1: Tak.
0: które zadałem na forum LTNowym, ale nie dostałem odpowiedzi. Ja jestem użytkownikiem, który nie jest doświadczonym whisperowcem, że się tak nazwę określę. Rozpoznałem sobie jakiś tam plik WAV, no, który tam miał powiedzmy, no tam powiedzmy minuta 30 z czymś, no i wszystko się ładnie rozpoznało. Próbowałem dwoma modelami. Przekonwertowałem to do pliku TXT. Otworzyłem to notatnikiem i po prostu zauważyłem, że dziwnie mi to rozdzieliło na linijki. To znaczy, miałem jakby w jednej linijce, w pierwszej linijce, miałem bardzo długie zdanie i w zasadzie jednym wielkim ciągiem napisane, a w zasadzie druga linijka to mi się zaczęła już tak praktycznie u schyłku tego tekstu. I powiedzcie mi, jak to wygląda z tym rozdzielaniem na linijki? Bo ja po prostu miałem wrażenie, że w jednej linijce mam taki wielką paplaninę, jeden wielki ciąg w tym notatniku. Czy to jest po prostu kwestia taka, że Whisper to tak robi i to potem trzeba wrócić do jakiegoś edytora, żeby tam się te wiersze tam poustawiać, kiedy się co ma zawijać? Czy jak to tam wygląda?
1: Tak, to znaczy to jest chyba przypadłość Whispera i ty, Michale, może tu potwierdzisz. Na pewno problemem jest to, że no Whisper nie tylko nie rozróżnia mówców na zasadzie, żeby ich ponazywać, ale też nie rozróżnia, kiedy ktoś nowy zaczyna mówić.
2: To prawda.
1: I efektem
0: To jest
1: ubocznym
0: jeden
1: tego
0: głos
1: jest
0: akurat.
1: to, okej, ale to też przy wielu głosach dało się zauważyć, że on na przykład pakuje wypowiedzi kilku osób do jednej linijki. Więc wygląda to dość mocno nieestetycznie i jeżeli chcemy zrobić sobie taki quasi profesjonalny transkrypt tego dzieła, to już do nas należy potem rozdzielenie tego enterami na paragrafy i na linijki,
2: Natomiast Patryku,
1: na akapity, przepraszam.
2: jeżeli masz problem gdzieś tam z taką naprawdę olbrzymią ilością tekstu, to w bardzo prosty sposób możesz to naprawić, włączając sobie w widoku w notatniku zawijanie wierszy i wtedy będzie zdecydowanie lepiej. Oczywiście wiadomo, że to nie rozwiąże twoich wszystkich problemów,
0: To na
2: natomiast
0: pewno.
2: no, to jest takie tymczasowe obejście i to dość skuteczne, powiedziałbym.
0: No, bo ja generalnie bawiłem się na takim tekście, który jest powiedzmy dość kontrowersyjny. Tytuł się nazywa Złodziej Gaci. To po prostu był taki plik, który ktoś po prostu zrobił, bawiąc się mekatronem i sobie po prostu na mekatronie zrobił takie śmieszne coś. Były różne słowa, ale o dziwo właśnie testowałem to na Medium i na Large'u. No i na Large'u oczywiście wypadło mi to najlepiej, ale taki tekst, no, robił się na Medium, no to robił się jakieś 5 minut, a na Large'u, no to jakieś 7-8. Także nie było to całkiem źle, no nie testowałem, jak to będzie wyglądać na przykład z jakimś tylko przeglądem, ile się to mi będzie u mnie robiło, bo ja mam i piątkę procesor,
1: No to tak
0: więc...
1: jak ja, więc może być ciężko.
0: Znaczy, może być ciężko, ale się zrobi, nie? No tylko...
1: 16 godzin. No a zaraz do tego też przejdę, że u mnie
0: Zauważyłem...
1: godzinny
0: No...
1: plik robił się 4 godziny około.
0: Jak, który plik? Jaki?
1: Godzinny. Niecała godzina robił się ze 3, 3,5, 4 godziny.
0: Ale na jakich... A ciekawe, ile
1: Large.
0: być...
1: Model large na i5.
0: A na średnim próbowałeś? Jak będzie
1: Nie,
0: wyglądać?
1: nie próbowałem. Bardziej tu
0: No to
1: liczę na te nowe
0: próbuj,
1: implementacje, które wejdą.
0: bo ten średni model, on ma całkiem ładnie. Jak ja rozpoznałem średni, to tak naprawdę miałem dwa błędy tylko. I to takie,
1: Widzisz.
0: że naprawdę były one bardzo niezauważalne. Więc spróbuj sobie medium zrobić i będziesz mieć krócej.
1: No to zobaczymy za chwileczkę na medium, bo będziemy mieli plik testowy
0: Swoją
1: już.
0: drogą chętnie się dowiem, czym się różnią te dwa modele Whisperu, bo tam jest Whisper i Whisper AI i tam jeszcze coś
1: To są
0: jest.
1: API. To są API chmurowe, czyli trzeba mieć dostęp i trzeba się podłączyć tam i wtedy coś tam się Whisper OpenAI to jest po prostu API, do którego się wykupuje kredyty.
2: To jest generalnie natywna oferta od OpenAI.
1: Tak, a Hugging Face to jest trochę inna implementacja i tam nie wiem teraz, czy cała transkrypcja się odbywa online, czy tylko trzeba podać tokeny do jakiejś do repozytorium, żeby modele pobrać.
0: Ciekawe, czy drogie to jest.
1: Czy drogie jest Whisper OpenAI? Nie pamiętam, nie wiem, czy ktoś patrzył w cennik. Nie
2: kiedyś w Tyflo Przeglądzie, zdaje się, Tomek coś o tym mówił. Nie jest jakoś wybitnie tanio. To na pewno.
0: Bo to może być przydatne dla kogoś, kto rzeczywiście ma kiepski procesor, a chciałby długi plik sobie
1: mogłoby, ale to są potem już koszty. Ja tu bardziej liczę na to, bo w następnych wersjach mają wejść nowe implementacje.
0: Ciekawe, czy w ogóle jest coś na telefony, coś, co korzysta z Whispera.
1: No, Aiko.
2: Aiko, dokładnie.
1: Aplikacja Aiko ostatnio była, nie dość, że w Tyflo Przeglądzie o niej mówiłem, to też była na mojej szufladzie Piotra Witka omówiona.
0: Oj, to muszę to sprawdzić.
1: Powiem tak, na samym iPhone'ie, ja mam 13 mini, półgodzinny plik to jeszcze jakoś przejdzie i to będzie też trwało dość długo i to jest model medium, też jakieś 4 godziny coś.
0: Jakiego masz iPhone'a?
1: 13 mini.
0: Aha, to ja mam tego SE3. To nie wiem, on chyba ma gorsze parametry.
1: To znaczy tam jest już chyba ten chip, tam już jest chyba ten chip A15 czy któryś, tak?
0: Jest.
1: No to tam powinno to działać. Musiałbyś przetestować sam, ale na pewno nie jest szybko i niestety jak jest dłuższy plik i dłużej musi się telefon męczyć, to po pierwsze grzeje się i bateria szybciej oczywiście schodzi, no i jest szansa, że się wykrzaczy.
0: Bo mi
1: się
0: dobrze, że mam powerbanka.
1: Wykrzaczy.
0: No widzisz. Ale sprawdzę to. To testuję na
1: A Aiko, po prostu.
0: A jeszcze tak, jak to się pisze?
1: Aiko.
0: Aiko? Jak
1: tak,
0: Aiko,
1: tak.
0: Jak Aiko, ten aplikacja do banku,
2: tylko że z literką A, dokładnie.
0: Tak. A jak działa w ogóle ten translate, bo tam jest opcja translate i co, Whisper też umie tłumaczyć z innych języków?
1: Tylko na angielski i to jest też na bazie jakiegoś modelu językowego. Nie wiem, czy ty, Michale, masz doświadczenie, jak dobre jest to tłumaczenie?
2: Nie bawiłem się tym jakoś specjalnie, aczkolwiek z tego, co słyszałem, no to tłumaczenie jest raczej średnie. To znaczy, żeby się zapoznać z materiałem w języku, którego totalnie nie rozumiemy, no to okej, to może być, natomiast nic poza tym.
0: Nie jest to coś superowego, nie?
1: Ja do tłumaczeń wolałem zainwestować w DeepL-a. Premium.
0: Oj, świetnie jest. My do ZDSR-a mamy wtyczkę do DeepL-a, więc możemy jej używać tak jak ten. I może do NVDA kiedyś też powstanie.
1: Była jakaś, nawet jakaś była, ale to jest jakaś nieoficjalna i nawet nie wiem, gdzieś mi przepadł link do niej. Ale była jakaś modyfikacja chyba tej wtyczki Translate, która tłumaczy w czasie rzeczywistym.
0: No proszę.
1: I tam były dorobione inne usługi tłumaczeniowe i był też DeepL, więc jak ktoś miał dostęp do API, to można było podpiąć się.
0: A, i taka jest informacja, prawdopodobnie ten Whisper właśnie, który mamy, ten, który będziemy pokazywać tą aplikację, prawdopodobnie on umie tylko korzystać z tego CPP, on chyba...
1: O tym też będę mówił. Teoretycznie powinien, to znaczy on chyba domyślnie korzysta ze zwykłego jednak, ja to też wyjaśnię, bo tam na LTE powstała pewna wątpliwość, ale teraz pogrzebałem troszkę, dlatego też trochę później na audycji się pojawiliśmy, bo okazuje się, że CPP się nam nie ładuje.
2: Dokładnie,
1: że
2: jest jakiś
1: opcja
2: problem.
1: Powinna być do CPP, do wyboru, ale jej nie widać i z kodu wynika jasno, że jeżeli DLL-ka od CPP się nam nie załaduje, to ta opcja znika. Więc z jakichś powodów, czy to jest błąd konstrukcji programu, czy jakieś zaniedbanie...
0: Chyba GPU.
1: CPP. Nie, CPP. To, co działa, to jest zwykły Whisper, używający na siłę CPU.
0: Czyli żeby on GPU użył, czyli... Aha, bo u mnie on nie używa GPU, czyli to
2: tak.
0: Znaczy...
2: I nie da się niestety w przypadku baza wymusić mu używania GPU.
1: Tak, to jest coś, co jest też zgłaszane, widać to gdzieś tam na GitHubie, że jest to w issues, ale nie jest to zrobione. Natomiast CPP, taki już natywny CPP, rzeczywiście przystosowany do pracy z CPU, jest wspierany, ale nam się nie ładuje. I nie wiadomo czemu.
0: Czyli z tego, co rozumiem, to co używam, to używam normalnego Whispera, który...
1: pracuje po CPU tak, jak umie.
2: Dokładnie.
0: Który pracuje tak, jak umie, ale ten jakby jest wolniejszy od tego zwykłego CPP, który powinien być CPP, tak?
1: Tak mi się wydaje.
0: Ale i tak działa to nieźle. Nawet muszę program pochwalić, bo program sobie umie, przynajmniej u mnie, równoważyć, ile on procesora potrzebuje. Znaczy, tam jest jakiś advance, że tam mogę temperaturę ustawić. Nie wiem, w zasadzie.
2: Ale to nie dotyczy temperatury procesora.
1: Nie, to jest temperatura rozpoznania, czyli jakby stopień tolerancji na przesłyszenia się, na halucynacje.
0: Chciałbym mimo wszystko mieć jednak, bo też jednak gwarancję, znaczy jednak możliwość ustawienia, ile tego procesora ma być zużyte, bo na przykład u mnie jest 50%, a stwierdza sobie, dobra, nie będę nic na komputerze robić, to dobra, chcę mu, ustawię mu wszystkie rdzenie i wtedy podejrzewam, że to by się też szybciej rozpoznało.
1: To pewnie no, tylko, jakieś zewnętrzne narzędzia, bo sam program tego nie potrafi.
0: Jeszcze.
1: No jeszcze. Nawet nie wiem, czy jest to planowane, możesz to zgłosić, ale...
0: No mam, w zasadzie jest ten ten Whisper CPU, tylko właśnie, gdzie on zapisuje modele, bo ja na przykład ja mam to narzędzie Whisper CPU, takie to konsolowe, tylko nie potrafię to z tej strony do niego, nie potrafię tam wszystkich modeli znaleźć, a można by je było, podejrzewam, przekopiować z tego katalogu, gdzie on ten graficzny ściąga te...
1: Teraz nie pamiętam, wiem, że modele CPU powinny być w update'a local bus, a modele zwykłego Whispera, szczerze mówiąc, nie jestem na ten moment pewien.
0: Znaczy podejrzewam, że akurat tych modeli tam nie mam, bo skoro on nie umie załadować tego CPP.
1: Nie, CPP nie, ale zwykłe masz, bo ściągnęły ci się, kiedy pierwszy raz próbowałeś podjąć transkrypcję, o czym za chwilkę będę też mówił.
0: Dobra, to już w takim razie nie będę przeszkadzał, to... Będę dalej słuchać, może się nauczę czegoś jeszcze.
1: Okej.
0: Okay. O tym nie wiem.
1: To w porządku.
0: Także pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy cię, Patryku. Dzięki za telefon.
1: Dzięki.
2: Do usłyszenia.
1: No tak, czyli my skończyliśmy naszą opowieść tam, gdzie pobraliśmy.
2: Skąd pobrać, dokładnie.
1: Tak, więc pobrać z GitHuba, ja wyjaśniłem też jak. Link będzie podany taki pełny w komentarzu. Też jest strona buzzcaptions.com, buzzcaptions.com, ale no tam tylko nas odeśle na GitHuba, więc to jest jedyne, co osiągniemy. No i tak jak mówiłem, wersja na Maca to jest jedyna, która jest w jakimś, no, w App Store, w konkretnym store. No dobrze, no to co teraz? Powinniśmy aplikację pewnie otworzyć i zacząć się z nią zapoznawać.
2: Zgadza się.
1: To ja tu tylko... udostępnię dźwięk. Dźwięk, tak.
3: Rozpoczęto udostępnianie dźwięku.
1: I się słyszymy.
2: I się słyszymy, zgadza się.
1: Tak, no więc ja wejdę sobie na pulpit. I
3: pulpit
1: tu mam...
3: lista. Bus, Battle.net, lop, bus 6...
1: Nie Battle.net, to nie dziś, ale baz. No i otwieram.
3: Bus okno, tak. Bus okno.
1: I otwarł się nam baz. I jak sobie tak ponawigujemy tabem, no to niczego tutaj nie ma. To prawda i nieprawda. Nie ma w tym momencie niczego, co moglibyśmy użyć. Nie ma na przykład tabeli, która zazwyczaj jest z listą plików do przerobienia. Nie ma tu... Pasek narzędzi właśnie jest i to jest to, o czym troszeczkę już wspominaliśmy. Patryk już napomknął, że aplikacja w tym momencie ma pewne problemy z dostępnością. Pracujemy z autorem nad tym, żeby je rozwiązać, to znaczy one już są rozwiązane w formie skrótów klawiszowych do opcji, więc to, że ten pasek nie jest dostępny z klawiatury, nie będzie aż tak uciążliwe, bo po prostu wszystko, co na nim jest, będzie można wykonać ze skrótów klawiszowych. Natomiast no na ten moment tak to wygląda. Ja może nawigacją obiektową NVDA no przejdę się po tym interfejsie i zobaczymy, a cóż to ciekawego tu jest.
3: Przejdź do fokusu. Bus okno. Koniec, pust, początek, pust. Wysokość, pie, prędkość, koniec. Przej, koniec, początek. Nie zna, bus, okno, system, pasek narzędzi.
1: O, mamy tu pasek narzędzi, na którym mamy kilka przycisków.
3: Nagraj przycisk. Nowa transkrypcja, przycisk. Brak następnego.
1: Nagraj i nowa transkrypcja. Nagraj i to jest funkcja, która z jednej strony brzmi bardzo ciekawie, z drugiej strony działa bardzo niepraktycznie. To jest nagrywanie. Nagrywanie w czasie rzeczywistym.
2: I właśnie tu a propos tego, to mowa zawsze o tym czasie takim pseudo-rzeczywistym, to warto o tym wspomnieć, dlatego że Whisper nie został zaprojektowany jako coś, co ma działać w czasie rzeczywistym. I to nawet gdzieś o tym czytałem, że wszelkie tego typu próby wykorzystania Whispera, mimo że całkiem skuteczne, to one niestety będą obarczone pewnym marginesem błędu, dlatego że to nagrywanie, które wykorzystuje Bass czy jakikolwiek inny program tego typu, bo jest już trochę takich skryptów do rozpoznawania mowy wykorzystujących Whispera w czasie rzeczywistym, działa w ten sposób, że wysyła do Whispera kilka sekund nagrania i robi to w pętli. I po prostu w ten sposób działa to rozpoznawanie. Niestety, no Whisper ze względu na swoją architekturę nie jest przystosowany do tego, żeby faktycznie rozpoznawał to wszystko na żywo. Być może kiedyś to się zmieni. I efekt tego jest taki, że to rozpoznawanie może być troszkę gorsze, bo on nie może się odwołać do tego, co miał w swoich, co miał w tych wypowiedziach wcześniejszych. A w przypadku ciągłego pliku może to zrobić.
1: Tak. No my tą opcję też sobie przetestujemy, ale tak jak ja tu mówiliśmy, nie ma się co spodziewać jakichś porywających wyników, no bo tak jak Michale wspomniałeś, nie do tego to w podstawie ta biblioteka Whisper, nie do tego to rozwiązanie służy. No i mnie jednak jako ciekawostka można się tym pobawić.
2: Oczywiście.
3: Pasek na pasek menu.
1: Mamy pasek menu i tu mamy menu, to można normalnie altem otworzyć na szczęście.
3: Tabela.
1: I tu jest tabela...
3: Brak następnego.
1: Tak, tabela, gdzie pokazane będą, jak już załadujemy, nasze pliki do transkrypcji. No to przejdźmy się teraz po menu. No i zobaczymy, co my tu mamy.
3: Plik zwinięte. Pomoc zwinięte. Plik zwinięte. Pomoc zwinięte.
1: Mamy paski plik i pomoc. W pliku mamy...
3: Plik zwin... Importuj plik multimediów. CTRL-o.
1: No tak, importuj to, co... A właśnie, myślę, że warto o tym wspomnieć. Wy aplikację słyszycie teraz w języku polskim. Jeżeli ją pobierzecie dziś, kiedy nas słuchacie, to jest
3: 25 kwietnia,
1: no lub jakoś tak w najbliższych dniach, no to możecie się zdziwić, że aplikacja do was mówi po angielsku. Wynika to z tego, że spolszczenie to jest dzieło ostatnich dwóch dni. I ja je już testuję, bo je stworzyłem, a ono pojawi się w wersji oficjalnej dopiero, kiedy następna wersja wyjdzie. Autor obiecuje, że to będzie w ciągu najbliższych kilku dni. Tam też będą skróty klawiszowe, tam też będzie wsparcie właśnie dla Faster Whisper, ale to za kilka dni. Na ten moment mamy jeszcze wersję taką, jaką mamy, która dla was będzie po angielsku. Ja już testuję język polski. No i prawie wszystko w nim jest przetłumaczone, oprócz kilku opcji, które z jakichś przyczyn przetłumaczyć się nie dają. No więc mamy opcję importu multimediów i no i w
3: plik
1: menu pomoc,
3: pomoc z About Bus
1: mamy informację o programie. Tutaj właśnie to jest coś, czego się nie dało przetłumaczyć, jak widać. I to jest chyba tyle. No jak wejdziemy do About.
3: About Bus dialog, About Bus dialog. Zlose przycisk, sprawdź aktualizację, też, przycisk Enter.
1: Właśnie, możemy sprawdzić aktualizację, to upewnimy się, że ta upragniona wersja...
3: Zlose przycisk, posiadasz najnowszą wersję, dialog.
1: No
3: posiadasz
1: właśnie, tak, tego się obawiałem, że posiadam About bus, najnowszą wersję. Bus. No i wiele więcej zrobić nie możemy. Możemy załadować plik. No i jak już wspomniano nam przed chwileczką, Ctrl-O, standardowy skrót do otwierania plików, tutaj jak najbardziej działa. No to załadujmy plik, który przygotowałem. To będzie taki fragmencik ostatniego tyfloprzeglądu, właśnie gdzie rozmawiamy o aplikacji BOAS.
3: Użytkownik...
1: O, tutaj mamy kogoś na linii, wybierz... nie wiem, czy odbierzemy telefon.
3: 40...
2: Myślę, że tak. Myślę, że możemy odebrać już tylko.
1: Halo?
2: Tylko niech no znajdę. A, mamy jakiś mały problem tutaj teraz. O!
1: O.
2: Już się chyba uda odebrać połączenie. Z jakiegoś powodu nie chciało się. Nie chciał mi kursor przejść na listę użytkowników, ale teraz jest już wszystko w porządku. Ktoś do nas z telefonu dzwoni. Kogo tak. Witamy?
4: Tak, z telefonu. Cześć Pawełku, cześć Michale, to Mateusz.
2: Cześć Mateuszu,
1: cześć.
4: Ja dzwonię z telefonu nie dlatego, że lubię analogowy, tylko po prostu też mi Zoom nie chce działać tak, jak powinien na komputerze. Wszystko mi działa tylko Zoom, nie?
1: Okay.
4: I żeby nie przedłużać, nie wprowadzać zakłopotanie słuchaczy, no to może zadzwoń później albo coś, to po prostu chcę to zrobić jak najbardziej bezboleśnie. A moje pytanie jest takie, bo czy można w ogóle, czy ty testowałeś tego klikanie myszą w bazie przy pomocy JOS-a? Bo ja próbowałem to testować, bo nie znam nawigacji obiektowej NVDA, a znam nawigację obiektową JOS-a, a tak w ogóle to korzystam z GDSR i ja z tego się tak w pełni nie nauczyłem. I chciałem ci powiedzieć, że to on z DOS-em nie za bardzo chce działać w tym 2023, bo chodzi o to, że widzi okno wprawdzie podczas naciskania skrótu klawiszowego insert B, natomiast jak próbuje się, że tak powiem, nawigować myszą po DOS-ie, tak, to niestety DOS tego okna nie widzi, ale co dziwne, okno pod kursorem jest normalnie odczytywane. Także nie wiem,
2: Mateuszu,
4: czy to może być powodowane. Ty to testowałeś z JOS-em?
2: Mateuszu, a czy próbowałeś użyć touch kursora?
4: No właśnie, tu próbowałem, to chyba dwa razy minut się wciska. Ja wiem, o co ci chodzi, a to na...
2: Dwa razy minus to kiedyś był ten tak zwany invisible kursor. Ja szczerze mówiąc nie wiem, bo JOS-a nie używam.
4: Invisible, tak.
2: Ale jest jeszcze coś jak touch kursor.
4: Tak, tylko że próbowałem tego touch kursora używać, tylko że on mi się nie pojawił, ten touch kursor. I obawiam się, że touch cursor, to o czym ty mówisz, to można tego użyć, ale tylko w aplikacjach Universal Windows Platform, wiesz, tych elektronowych,
2: okay.
4: Ten pseudo HTML się obsługuje.
2: Jasne.
4: Ja nie wiem, może się mylę, bo mi się raz udało to użyć, ja wiem, o co ci chodzi, tak, że ten touch cursor, on ma szersze pole manewru, tak, po ekranie. Natomiast albo ja się mylę, nie potrafię czegoś zrobić, ale w tej aplikacji wydaje mi się, że to jest spowodowane tym, że ona jest pisana w Qt, nie da się zrobić tego pola manewru, bo ja pierwsze, co chciałem właśnie zrobić, to jest ten touch cursor. Ja nie wiem, skontaktuj się, Wiktor, ze mną, jak możesz na free po audycji, to ja ci dam wszelkie szczegóły odnośnie JOS-a i się skontaktujemy odnośnie JOS-a i to przetestujemy, tak? Bo,
1: to znaczy,
4: no bo...
1: Wiesz co, my oczywiście możemy to zrobić, natomiast od przyszłej wersji to, co ja mówiłem, to już nie będzie aż tak istotne, bo te opcje, które teraz wymagają używania tych nawigacji obiektowych i innych fikołków, będą dostępne z klawiatury ze skrótów klawiszowych.
4: Klawiatury ze skrótów. A czy możesz, czy jesteś w posiadaniu w ogóle po audycji, czy mógłbyś mi podesłać na priv tę wersję testującą?
1: Nie, nie, tej wersji jeszcze nie mam, bo ona nie została nigdzie skompilowana z kodu. Ja
2: na
1: też
2: razie
1: mam
2: jest
1: taki...
2: kod.
1: Tak, na razie jest sam kod źródłowy i w kodzie widać, że to
2: ewentualnie, kod, tak? Ewentualnie, jeżeli jesteś na tyle zdeterminowany, to możesz spróbować go skompilować, bo zapewne
1: możesz.
2: Jest to do zrobienia.
1: Jak najbardziej.
4: Ale... Nie, to ja, wiecie, to ja poczekam, tak?
1: Tak, jest obiecana wersja w ciągu najbliższych kilku dni, więc myślę, że czekania nie będzie długo.
4: Rozumiem. Mam nadzieję, Pawle, że te modele, które on dociąga podczas... tworzenia pierwszej transkrypcji, prawda, to one są najnowsze i pobierane wprost z serwera Whispera OpenAI, tak? Czy jesteś wiadomo, czy to czy producent...
1: Musiałbym spojrzeć w kod.
4: Producent tej nakładki ma te wersje, czy po prostu serwera producenta z GitHuba, czy... że serwera producenta Whispera.
1: Wiesz co, ja to na 100% sprawdzę, jeżeli doczytam się, bo oczywiście no ja tam o Pythonie mało wiem, ale czasami coś zrozumiem w kodzie. Poszukam tej informacji,
4: tak,
1: czy jestem w stanie to wydobyć i napiszę w komentarzu. Tak się umówmy.
4: Dobrze, Paweł. W takim razie ja tobie bardzo serdecznie dziękuję, nie przedłużam i testujcie się. Miłego testowania.
2: Dzięki Mateuszu za telefon, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
2: Tu jeszcze się pojawiło w międzyczasie pytanie od Patryka, który chciałby się dowiedzieć, czy Whisper ma funkcję auto-updater. No, wygląda na to, że ma, bo sprawdzałeś.
1: Auto, tak, auto to nie, może auto, niekoniecznie,
2: ale tak, ale można
1: sekcji
2: sprawdzać.
1: Sekcji about. Tak.
2: Czy jest nowsza wersja.
1: Tak, można. Dobrze, no to załadujmy plik.
3: Widok urządzenia i foldery grupa dokument. Widok tyflopodca. Test transkrypcji MP3L.
1: Tak, to jest nasz plik, tam jest 41 sekund z haczykiem naszego tyfloprzeglądu. Mówić będzie Michał i mówić będę ja. Więc taki dość prosty, książkowy przykład wręcz tego, co Whisper zazwyczaj transkrybuje. No i enterek na pliku.
3: Tiny, test transkrypcji MP3 okno.
1: I usłyszeliśmy już Tiny. Tutaj błąd polega na tym, że on od razu nam czyta kilka pól dalej, co my tu mamy za opcje, a pojawił się nam kreator tak naprawdę ustawień pod kątem naszego zadania, które mamy wykonać. No więc zobaczmy, jakież tu opcje mamy.
3: Test transkrypcji, zadanie, lista rozwijana transcribe zwinięte do wn.
1: Tak, mamy pole zadanie i tu możemy wybrać, czy chcemy tylko transkrypcję, czy
3: translate.
1: Tłumaczenie, to o którym mówił Patryk, o które pytał Patryk. Tłumaczenie, tak jak już mówiliśmy, jest tylko na angielski i no, zgodziliśmy się, Michale, że chyba nie warto w tą funkcję specjalnie inwestować, jeżeli naprawdę chcecie przetłumaczyć dokument, znaczy nagranie przetranskrybowane przez Whispera, to lepiej się posiłkować już sprawdzonymi narzędziami, czy to będzie tłumacz Google,
2: czy prawda. Ewentualnie, no jeżeli macie jakiś taki język, którego kompletnie nie znacie i chcecie sobie to przerzucić tak na szybko na angielski, bo z angielskim nie macie problemów i będzie to dla was bardziej zrozumiałe, a nie chcecie się właśnie bawić jeszcze w dodatkową konwersję, bo oczywiście najlepszym efektem będzie, tak jak wspomniałeś, Pawle, rozpoznanie tego materiału audio w języku źródłowym, a potem przetłumaczenie sobie tak na język polski właśnie chociażby DeepL-em.
1: Mhm. No to ja wracam na
3: Transcribe.
1: Transcribe. I co mamy dalej?
3: Język. Lista rozwijana. Wykryj język zwinięte do wn.
1: No możemy tu wybrać, żeby język został wykryty automatycznie, albo wybrać sobie jeden z wielu.
3: Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic.
1: No dokładnie.
3: Wykryj.
1: Więc tu możemy sobie wybrać język. Ja zazwyczaj tego nie robię, bo pozwalam mechanizmowi samodzielnie wykryć język. Zazwyczaj się to sprawdza. Nawet ostatnio tłumaczyłem utworek, dzwonek telefoniczny, który znajduje się na jednym z chińskich telefonów i miał on kawałek tekstu. To była pioseneczka zaśpiewana, gdzie był jakby powtarzający się motyw po angielsku i cała reszta tekstu po chińsku. No i on to rozpoznał nawet do tego stopnia, że tekst przetłumaczony Googlem miał sens. O, tak to ujmę. Tutaj też mała ciekawostka, nie wiedzieć czemu początkowy fragment tej piosenki to... No ja słyszałem tam gwizdanie i taką zwykłą klasyczną gitarę i jakąś perkusję. Natomiast Whisper transkrybował te pierwsze 40 czy ileś sekund pliku jako cytrę. I nie miałem pojęcia, że taki w nim drzemie talent do rozpoznawania instrumentów muzycznych, no ale okej.
2: Okay. Ciekawe.
1: Tak, ale tekst już był rozpoznany na moje jak należy. Jak mówię, tłumaczenie miało nawet sens. No więc język... Można zaryzykować wykrywanie. Jakby były jakieś duże problemy, to można zawsze przestawić, jeżeli wiemy, w jakim języku jest materiał, no na tenże właśnie język.
3: Advanced przycisk.
1: Tu mamy ustawienia zaawansowane. No to zobaczmy, jakie tu opcje są.
3: Ustawienia zaawansowane dialog. Ustawienia zaawansowane dialog. Temperatura. Pole edycji zaznaczone 00, 02, 04, 06, 08, 10.
1: Tak, temperatura, czyli właśnie ta tolerancja, jak rozumiem, na różne przesłuchy, halucynacje, czyli jeżeli Whisper jakiegoś słowa nie rozpozna na 100%, to na ile powinien wymyślać i używać słów, które wydaje mu się, że usłyszał, a na ile powinien trzymać się oryginału i albo to, nie wiem, pominąć albo transkrybować, nawet jeżeli to słowo nie istnieje w języku żadnym mówionym, to transkrybować dosłownie tak, jak jemu się wydaje. Tutaj można sobie te wartości...
3: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 0,
1: w którym można różne parametry wstawiać. Nie wiem do końca, jak to obsługiwać. Ty, Michale, może wiesz, bo ja się tym nie bawiłem.
2: Jeszcze, że powiedziawszy, też nigdy nie ustawiałem tej temperatury i nawet specjalnie nie czytałem o tym, jak tu można cokolwiek zmieniać. Jaki to ma wpływ.
3: Temperatury. Tak. Wstępne instrukcje.
1: Wstępne instrukcje, no to jest coś taki a la GPT, gdzie możemy napisać jakiś kontekst dotyczący tego nagrania. Możemy na przykład wpisać, że to jest fragment podcastu dotyczącego technologii wspomagających dla osób niewidomych. Swoją drogą, i tutaj chyba zaryzykuję, aczkolwiek nie wiem, czy ma to sens.
3: Napiszę. Pusta.
1: W rozmowie uczestniczy
3: SE
1: dwóch rozmówców. Fluent Search się odezwał.
3: Ustawienia. Ustawienia zaawansowane.
1: Się niestety.
3: Ustawienia zaawansowane. Test transkrypt. Test model. Lista advanced.
1: Niestety coś, co się tu dzieje dość często, to jest to, że jak właśnie nam się pojawi jakieś okienko na szczycie, to nam zasłoni całe pole edycji, już nie mamy fokusa. Wchodzę raz jeszcze w advanced.
3: Ustawię temperatura 00204 wstępne instrukcje rozmówców.
1: Przecinek. Rozdziel każdą z ich wypowiedzi do nowej linii. Tam do nowego akapitu. O, tak to zrobimy. Nie wiem, czy on to w ogóle zrozumie i czy to cokolwiek da.
2: Chyba, mam wrażenie, chyba że nie, że ten initial prompt bardziej chodzi o to, żeby podać kontekst samego rozpoznawania, czyli na jakie słowa on ma być wyczulony, ale spróbuj, zobaczymy, co się stanie.
1: Tak.
3: Tab.
1: No i tu niestety kończy się przygoda, bo tab można również wstawić jako znak, więc już nie możemy przemieszczać się specjalnie. Ja jeszcze zobaczę nawigacją obiektową, czy czegoś nie pominęliśmy.
3: Przejdź. Temperatura. Wstępne instrukcje. Brak następem. Wstęp temper. Ok. Przycisk Enter.
1: No dobrze, i to jest ok. Tyle.
3: Wywołaj. Test transkrypt model. Lista rozwijana w Hisper zwinięte down.
1: Jestem zdziwiony, bo jeszcze była jedna funkcja, która gdzieś mi teraz zniknęła. Funkcja, którą ja nazwałem znaczniki dla słów, a ona się nazywa Word Level Timing w oryginale. Ona nie jest nam jakoś bardzo potrzebna. To jest funkcja, która sprawia, że każde jedno słowo, jakie Whisper wykryje, otrzymuje swoje indywidualne znaczniki czasu. Po co to jest w ogóle komuś potrzebne? No po to, że jak robimy na przykład karaoke, tekst w stylu karaoke do piosenki, którą rozpoznajemy, to osobom widzącym bardzo się podoba, jak dane słowo w danej chwili, które ma być śpiewane, się gdzieś tam wyświetla i jest podświetlane wręcz na ekranie. Plus gdzieś tam w social mediach są takie trendy, nie wiem, czy na TikToku, czy gdzieś, że właśnie do różnych piosenek pojawiają się słowa dokładnie wtedy, kiedy są mówione tylko jakby te słowa. Więc żeby coś takiego móc stworzyć, wprowadzono taką opcję. Co my tu dalej mamy?
3: Model, lista rozwijana w Hisper.
1: Zatwierdziłem tam OK, więc wyszliśmy z zaawansowanych do tego głównego okienka, które się pojawia po wczytaniu pliku. Model. Tu możemy wybrać, jakim modelem, to znaczy jaką implementacją Whispera chcemy dokonać rozpoznania. Domyślnie wybrany jest Whisper, czyli ten tradycyjny Whisper, który zazwyczaj działa na karcie graficznej, na procesorze karty graficznej. U nas z braku takowegoż działa na procesorze standardowym, na CPU, co sprawia, że to wszystko, zwłaszcza na tych naszych laptopach takich osobistych, mój HP ProBook ma i5 Intela, idzie bardzo długo, tak jak ja wspomniałem, około godzinne nagranie, taki podcast typu wywiad, 3,5 godziny do 4, potem transkrybowałem półgodzinne nagranie, gdzie było dość dużo różnicy w poziomach, to było nagranie z laboratorium. Tam były testowane sprzęty, jeszcze ktoś mówił z daleka, ktoś mówił z bliska i takie skomplikowane półgodzinne nagranie również około 3-3,5 godziny niestety, więc no nie jest to demon prędkości, Ale można liczyć na
2: chociaż
1: to,
2: że... na przykład powiem taką ciekawostkę, że u mnie na najnowszej i5, czyli jednej z nowszych i5, no to takie godzinne nagranie mniej więcej właśnie w przypadku baza, to zajęło około godziny, więc to już miało większy sens.
1: No tak. No to możliwe, że moja jest jakaś starsza, bo to jest już laptop, który ma 6 lat, więc no, jest to jakaś inna generacja. Ale ja tu liczę na to, że następne wersje wprowadzą nowe implementacje, które są dużo szybsze i,
2: no to, z pewnością.
1: I to się będzie jakoś szybciej kulało. Ale dla porządku zobaczmy, co tu mamy. Mamy Whispera.
3: Hugging Face.
1: Mamy Hugging Face, czyli też taka alternatywna implementacja, z której, żeby skorzystać, trzeba właśnie wprowadzić jakiś adres repozytorium, jakieś tokeny i te modele będą pobrane. Szczerze mówiąc, nie poświęcałem temu za dużo czasu. No i... OpenAI Whisper API, czyli no, chmurowa usługa od samego OpenAI, w której, tak jak już wspominaliśmy, jeżeli sypniemy groszem, to można odpowiedni tam czas wykorzystać. I wtedy nie dzieje się to na naszym komputerze, a dzieje się to gdzieś w chmurze. Aplikacja powinna też teraz wspierać Whispera CPP, czyli tą implementację już dedykowaną typowo zastosowaniu na takich tradycyjnych procesorach, zintegrowanych z płytą główną. Natomiast, no niestety, wykryliśmy przed audycją krótko, że jest jakiś błąd. Czy w samym programie, czy w naszych, indywidualnie u nas w komputerach, tego nie wiemy. Natomiast nie ładuje się nam plik DLL Whispera CPP i rezultat jest taki, że opcja Whisper CPP, no nie pokazuje się w tych opcjach tutaj, bo no właśnie, jest taka regułka, że jeżeli nie wykryto DLL, to ukrywana jest opcja. No, ja plik Whisper DLL u siebie widzę. Czemu go nie wykrywa? Ciężko powiedzieć. Zwrócę się z tym do autora i zapytam. Jeżeli uzyskam jakąś odpowiedź, no to na pewno się podzielę w komentarzu odkryciem, bo no, może to już przyspieszy jakieś przerabianie tych materiałów. Ja wrócę na
3: Whisper.
1: I co tu dalej mamy?
3: Lista rozwijana, piny zwinięte do WN.
1: Tu możemy wybrać model już konkretny Whispera, którym chcemy to przerabiać. Do dyspozycji mamy model tiny, czyli malutki.
3: Base.
1: Base, podstawowy.
3: Small.
1: Small, czyli mały.
3: Medium.
1: Medium, czyli średni.
3: Large.
1: I large, czyli duży. Ja do tej pory wszystko przerabiałem na large. Patryk poleca, żeby zrobić na medium.
3: Medium.
1: Że ta różnica nie będzie aż tak wielka. No ja medium używałem do transkrypcji na iPhone'ie w aplikacji Aiko. No i muszę przyznać, że też byłem raczej zadowolony do tej pory z wyników, więc no, zaufajmy Patrykowi i moim poprzednim doświadczeniom z Aiko i przetranskrybujmy to nasze nagranie za pomocą modelu medium.
3: Rozpocznij przycisk Enter.
1: No i mamy przycisk rozpocznij, więc cóż innego zrobić? No naciskamy.
3: Znaczniki dla słów, pole wyboru nieoznaczone.
1: O, tu jeszcze się pojawiła opcja.
3: Zadanie.
1: Czyli znaczniki dla słów to jest opcja, która się nam pojawiła przed polem dla zadania. Okej, okay, no to dobrze wiedzieć, że jest ona tutaj. Gdyby ktoś kiedyś potrzebował, to, to można ją tutaj zaznaczyć. Jesteśmy w oknie głównym baza, bo nas tu wyrzucono. O, i takie pyknięcie, które słyszeliście, oznacza, że coś się zaczyna dziać. To jest pasek postępu NVDA, tylko ja używam dodatku Enhanced Tones od niedawna i akurat spodobał mi się odgłos fali piłokształtnej, więc brzmi to trochę jak kompozytor z Nokii 3310. Ja lubię taką estetykę, więc takie odgłosy będą nam troszeczkę nieprzyjemne przez chwileczkę towarzyszyć.
2: Zastanawiałem się przez moment, czy to nie jakiś problem z naszym audio, ale nie.
1: Nie, to jest wszystko przewidziane i zgodnie z planem. No to zobaczmy, co nam tutaj zaoferuje teraz baz, jak jesteśmy w tym oknie głównym. Będziemy musieli wrócić znowu alt-tabem, bo problemy z fokusem to jest ulubiony błąd tego programu.
3: Bus sok.
1: I?
3: Bus dialog ma fokus.
1: Jak widać.
3: Bus okno, tabela, test.
1: O, trzeba było escape'em wyjść, bo tu jakiś jeszcze fokus.
3: Bus dialog.
1: Tak, tu się jakiś jeszcze narodził problem.
3: Bus dialog ma fokus. Bus okno, tabela, test transkrypcji MP3 obiekt.
1: Tak, i mamy tutaj tabelę z dwiema kolumnami. Pierwsza to jest nazwa pliku, który przerabiamy, a druga to status. Co z tym plikiem aktualnie się dzieje? No więc zobaczmy.
3: QLED obiekt z danymi 1
1: linia. Jest queued, czyli jest skolejkowana, jest wrzucona do kolejki. I teraz tu się zaczyna cała zabawa, bo na to, żeby z tym coś się zaczęło dziać, my będziemy musieli tak naprawdę poczekać, bo po pierwsze, chyba pobiera się model dopiero.
3: Przejdź, tabela, pasek menu, pasek narzędzi, system zwinie, brak, pasek tabel, brak następnego, bus okno, pasek men, tabela.
1: O, nawet
3: na główek,
1: chyba.
3: Brak obiektów we, cool test
1: udało
3: trans,
1: mi się zom, bus, spowodować cool błąd, test. Bo niestety, ale ten model, którego chciałem użyć, nie był pobrany, więc on zaczął go ściągać. Test. To może jednak nie ufajmy dzisiaj Patrykowi. Nie, że coś osobiście do Patryka, ale dużo praktycznie będzie skorzystać z modelu tego, który już mam. Więc
2: zwłaszcza, że ten medium to wcale nie taki mały.
1: Dokładnie, więc nie ma sensu czekać, aż on się pobierze. Ja w tym momencie anuluję tą transkrypcję.
3: Przej. Status, nazwa pliku, tabel, pasek men, pasek na, nagraj, nowa tran, anuluj transkrypcję, przycisk. Anuluj, wywołaj.
1: Tak.
3: Anulowano obiekt z danymi, test transkrypcji.
1: Anulowano. No dobrze, no to wyczyśćmy historię.
3: Przejdź test status na tabę, pasek nagr, nowa, wyczyść historię, przycisk.
1: Taki przycisk nam się tu teraz pojawia, jego wcześniej nie było na pasku.
3: Wyczyść. Wywołaj, bus okno.
1: I ponówmy jeszcze raz operację.
3: Wybierz dzwonki, nie tran, test transkrypcji.
1: Tak.
3: Tiny, test, jens, advanced, model, lista, hubgin, whisper.
1: To jest whisper.
3: Lista, rozbacma, med,
1: large.
3: Rozpocznij, przycisk,
1: i
3: enter.
1: Enter.
3: Znaczniki dla słów, pole wy...
1: I teraz nam się pojawi znowu buzz.
3: Zadanie, lista, język. Zadanie, list, zoom,
1: bus, tab.
3: Język, lista, advanced, mod, list, język, advanced.
1: Tak, tutaj zniknął przycisk rozpocznij, ale okienko ustawień...
3: Bus, okno, tabela.
1: O, jeszcze zostało. Zniknęło i teraz mamy...
3: QLED obiekt, test transkrypcji, QLED obiekt, test...
1: Mamy test transkrypcji, to jest nasz plik i on jest w kolejce. Teraz już powinno wszystko pójść bez problemu. Ja słyszę powoli, jak moje wiatraki się rozkręcają. I to może chwileczkę zająć. To, co się na początek wydarzy, to pojawi nam się tu przez chwileczkę okienko wiersza poleceń. Prawdopodobnie będzie to...
3: bus, okno, dokładnie. Tabela, test trans...
1: Prawdopodobnie był to FFmpeg, który w locie przekonwertował sobie ten mój plik MP3, bo my możemy załadować dowolny plik, albo audio, albo wideo. O, wszystko jest wspierane. Whisper, dla Whispera to nie jest żadna różnica, bo on... I tak jedynie potrafi pracować z plikami WAV. Więc to, co się dzieje, to po prostu FFmpeg konwertuje w locie ten nasz plik, który mu zadaliśmy, do WAV i na tym tymczasowym WAVie będzie pracował sobie Whisper. No zobaczmy, jak nam to idzie. Dalej mamy to w kolejce, więc no, chwilę przyjdzie nam poczekać na to, aż to się zrobi. Ja już może trochę wybiegnę w przyszłość i powiem, co się stanie, jak już będzie zrobione. Otóż będzie trzeba dotrzeć do edytora transkrypcji dla tego pliku, co aktualnie wymaga znowu przejścia nawigacją obiektową na pasek narzędziowy i kliknięcie w przycisk Otwórz transkrypcję. Kiedy już to zrobimy, pojawi się pole edycji. W polu edycji będzie cały tekst tego, co zostało nam transkrybowane. W momencie, w którym my tam wejdziemy, nie będzie dla nas możliwa nawigacja tradycyjnymi strzałkami. To jest jakiś błąd implementacji pól edycyjnych w Qt. I niestety na ten moment nie da się w tym transkrypcie za bardzo wiele zrobić. Możemy go sobie oczywiście czytać komendą czytaj wszystko, ale nie możemy ani w nim nawigować, ani też edytować. Możemy zrobić oczywiście zaznacz wszystko, kopiuj i wkleić na przykład do notatnika. To się da, ale nas bardziej będzie interesowała opcja dostępna pod tabulatorem, czyli export. I kiedy wejdziemy w to menu, które się nam otworzy, będziemy mogli wybrać spośród trzech formatów. Będzie format TXT, czyli no, cały tekst lity bez znaczników czasowych w jednym TXT-ku. Będzie plik SRT z napisami takimi tradycyjnymi do różnego rodzaju programów, no, gdzie takie napisy można załadować, oglądać filmy. Oraz plik VTT, czyli format napisów internetowy, taki YouTube'owy. No i wtedy, kiedy już wybierzemy sobie ten format, będzie można zdefiniować ścieżkę, gdzie chcemy taki transkrypt zapisać. No i
2: co
1: już...
2: ciekawe, to jeszcze taką powiem, myślę, że interesującą rzecz a propos plików VTT, że gdzieś widziałem w ustawieniach eksperymentalnych Chroma, co prawda niestety nie miałem jeszcze okazji się tym za bardzo pobawić, bo nie wiem, gdzie bym mógł się tym pobawić. Ale widziałem ustawienie, które ma powodować odczytywanie przez Chroma, nie wiem, czy to we współpracy z czytnikiem ekranu prawdopodobnie, audiodeskrypcji, która jest zaszyta gdzieś w plikach, w napisach VTT.
1: Ciekawe, czy to jakoś ustandaryzowane, że to jest audiodeskrypcja, a nie tradycyjna.
2: Bo generalnie, no właśnie, bo generalnie VTT to są takie internetowe, z tego co wiem, to jest taki przede wszystkim pliki napisów stworzone z myślą o internecie. Nie wiem, czy przypadkiem nawet nie gdzieś we współpracy z konsorcjum W3C, tu tego dokładnie akurat nie pamiętam, ale no są to rzeczy dedykowane do internetu, typowo do internetu. Więc ciekawe, to jest też interesujące. No i fajnie, żeby gdzieś tam w końcu dało się tego Chroma przetestować na tę okoliczność. Może kiedyś.
1: Tak, może kiedyś. Co do jeszcze Whispera i napisów. Niestety, i to już też podnieśliśmy chyba jako pewną niedogodność, nie wiem, czy w rozmowach prywatnych, czy gdzieś na forum LTN-owym, nie da się zapisać z poziomu baza tego transkryptu do wszystkich trzech formatów naraz,
2: co konsolowy Whisper robi.
1: Tak, konsolowy Whisper to robi i nam w Tyflo przeglądach to bardzo pomaga, więc szkoda, ale do waszych potrzeb prywatnych prawdopodobnie taka implementacja wystarczy i będzie można po prostu wykopiować, tylko że w polu edycji tym takim niedostępnym, w tym edytorze, będzie to wszystko ze znacznikami czasowymi, więc jak chcecie czystą wersję bez znaczników, no to trzeba zapisać do TXT i wtedy taka wersja będzie udostępniona. To wszystko będzie troszkę prostsze w nowszej wersji, bo tutaj też edytor transkrypcji jakiś nowy będzie dodany. Mam nadzieję, że on będzie bardziej dostępny. Natomiast to, co jest ważniejsze, to to, że będzie można go otworzyć po prostu naciskając Enter na już ukończonym pliku. Nie trzeba będzie się bawić w całe te paski narzędziowe i nawigacje obiektowe. I prawdopodobnie jeszcze będzie jakiś skrót klawiszowy do otwierania tego, więc w nowej wersji będzie wszystko dużo lepiej. No to zobaczmy, jak sobie tu radzi nasz program.
3: Ukończono obiekt z danymi 1.
1: No proszę, no już nawet zdążył się wyrobić i nam ukończył. Gdybyśmy troszkę wcześniej kazali mu tu przeczytać, to by nam mówił o tym, że jest to w toku i ile procent.
2: I ile procent, tak.
1: Tak, więc to by było pokazane, on nam o tym postępie mówi, my to możemy za każdym razem sprawdzić, jak już daleko to zostało zrobione. No to skoro już jesteśmy gotowi, to spróbujmy w takim razie otworzyć ten transkrypt.
3: Tabela, pasek, nowa, otwórz transkrypt, przycisk.
1: Otwórz transkrypt.
3: Otwórz, wywołaj, test transkrypcji MP3 okno, test transkrypcji MP3 okno.
1: I tu mamy pod tabem...
3: Eksport, przycisk.
1: A pod shift tabem...
3: Pole edycji tylko do odczytu.
1: I tu mamy właśnie to pole edycji, w którym no niewiele zrobimy. Strzałką spróbuję.
3: 0000000000004720. 000.
1: Tak, i mamy w osobnej linijce napis, w osobnej linijce, znacznik czasowy w osobnej linijce napis. Żeby nie było, spróbujmy go przeczytać czytaj wszystko, czyli NVDA A na układzie laptop.
3: 000000000004720. Czas teraz na ostatni temat, przynajmniej ostatni temat w naszych notatkach. 000000004740.
1: No czyli tak można czytać, ale strzałkami, żeby nawigować, no to możemy zapomnieć. No więc ja wyeksportuję sobie do TXT i będziemy mogli przeanalizować, co tam zostało powiedziane.
3: Eksport, przycisk. Pole edycji tyl, eksport.
1: O, to trzeba spacją, nie enterem.
3: Bus okno, TXT. SRT, VTT, TXT.
1: I możemy wybrać format. Ja wybiorę oczywiście TXT.
3: Save file dialog. Nazwa
1: pliku. Mamy zapisywanie pliku.
3: Dzwonki nie za...
1: No, folder jest dobry, ustawiony.
3: Na zapas, zapisz, wcisk, bus, okno, test, transkrypt.
1: I zapisaliśmy plik, więc teraz można go otworzyć. Ja wejdę do folderu.
3: Urucham, documę, tekst, dokument. Tyflo podcast 6. Widok. Dat test transkrypcji MP3 2 z 30. Test transkrypcji Transcribedon 25 APR 2023 21 14 03 TXT 1 z 34.
2: Jaka ładna tutaj data od razu.
1: Tak, mamy datę i godzinę. No i zobaczmy, co to z Michałem powiedzieliśmy. I czy też rozdzieliło nasze wypowiedzi na linijki, tak jak prosiliśmy.
2: Wątpię, szczególnie, że potem nie wpisałeś tego promptu.
1: Masz rację. No dobrze, to trudno. To będzie wszystko wymieszane, tak jak Whisper lubi najbardziej. No ale zobaczmy, czy przynajmniej dokładnie spisał.
3: Test transkrypt. Czas teraz na ostatni temat, przynajmniej ostatni temat w naszych notatkach. To twój temat, Pawle, z kolei. A propos. W Hispera, jeżeli ktoś by potrzebował czegoś graficznego. Tak, nareszcie nie musimy się męczyć z wierszem poleceń z...
1: O, no to jest już moja wypowiedź, ona się zaczęła od nowej linii akurat.
3: Te, spacja, tak, nareszcie te, spacja.
1: Możliwe, że ilość znaków w linii po prostu zadziałała tutaj, bo nie widzę znaku nowej linii, tylko dwie spacje.
3: W Hisper, tak, nareszcie nie musimy się męczyć z wierszem poleceń z... Taki parametr czy inny czy coś tam, bo jest w miarę...
1: O, tutaj urwało kawałek tego, co ja powiedziałem.
3: Tak, nareszcie, z, jakimiś.
1: A nie, dobrze.
3: Tak, jak tak, nareszcie nie musimy się męczyć z wierszem poleceń z jakimiś zależnościami do instalacji i komendami i czy to taki parametr czy inny czy coś tam, bo jest w miarę. Oczywiście dostępne, bo są pewne taki parametr. Oczywiście do taki parametr czy inny czy co, czy in, czy co tam, bo jest w miarę. Oczywiście się oczywiście dostępne, bo są pewne ograniczenia, ale to da się obejść nawigacją obiektową, GUI, czyli interfejs graficzny do Hispera o nazwie BUS, do pobrania z GitHuba projektu, do którego oczywiście będzie link w komentarzu. Pusta.
1: No i tylko tyle wrzuciłem do transkrypcji, no bo im dłuższy, wiadomo, plik, tym dłużej by to wszystko, prawda, trwało.
2: A to nie o to chodzi, żebyśmy tu teraz sztucznie przeciągali audycję i wysiadywali i pokazywali wam, o patrzcie, jest 10%, pół godziny później, o już jest 15%.
1: Tak, to prawda.
2: No to nie, może bez przesady.
1: Tak, ale jak widać, no działa to, więc no tak samo i wy możecie sobie ten program no, pobrać i zacząć z niego korzystać. No to w takim razie, skoro już pokazaliśmy, jak działa transkrypcja, to jeszcze możemy spróbować nagrać coś quasi na żywo i zobaczyć, czy zostanie to przetranskrybowane.
2: No właśnie.
1: Tak, jak powinno być, jak działa to nagrywanie. No to wyczyśćmy historię, żeby tu zrobić porządek.
3: Przej, bus, pokaż centrum, zegar, system, przej, brak poprzednie, system, z pasek na żywo, nowa, otwórz, wyczyść historię. Wywołaj, bus, okno.
1: Tak, wyczyściliśmy historię.
3: Nowa transkrypcja, nagraj przycisk.
1: I mamy przycisk nagraj. Ja go wywołam oczywiście nawigacją obiektową.
3: Wywołaj, piny, nagrywanie na żywo, okno.
1: Tak, i tu mamy znowu
3: mikrofon.
1: Opcję.
3: Lista rozwijana, piny zwinie, mikrofon, nagraj przycisk, pole edycji tylko do odczytu, pusta.
1: To jest pole, w którym zacznie się pojawiać tekst, w miarę jak oczywiście ja zacznę mówić do mikrofonu.
3: Zadanie. Lista rozwijana, transcribe zwinie.
1: Tu mamy znowu do wyboru transcribe albo translate. No, tym bardziej translate nie polecam. Chociaż to jest może dobry sposób, żeby się pobawić, jak wierne będzie tłumaczenie na język angielski tego, co powiemy. Ale będzie trwało prawdopodobnie jeszcze wolniej.
3: Język. Lista rozwijana, wykryj język zwinięty.
1: Język możemy dać, żeby wykrył. Ja ustawię może sztywno na polski, bo...
3: Paschto, per, polisch.
1: Czemu nie? Możliwe, że to pomoże w tutaj rozpoznaniu i szybszym dostarczeniu nam treści.
3: Advanced przycisk.
1: Tu mamy znowu nasze opcje zaawansowane, które możemy zdefiniować.
3: Model. Lista rozwijana w Hisper zwinięte do...
1: No i mamy model Whisper.
3: Lista rozwijana, piny zwinięte do...
1: I tutaj ja bym już się nie silił na jakieś większe modele. Ja skorzystam z najmniejszego, jaki jest, czyli Tiny. Możecie się pobawić tymi troszeczkę większymi, czyli Base, Small. No Medium i Large to może już być troszkę za dużo. To już będzie potem działało bardzo wolno i bardzo możliwe, że się nawet tych wyników nie doczekacie, bo to obciążenie będzie po prostu dość duże i o tym też autor zaczął już od dziś wspominać w dokumentacji, że no tutaj jest to bardzo intensywne, jak chodzi o zużycie zasobów.
2: I może być też tak w tych większych modelach, że na przykład rozpoznam wam co jakiś fragment tekstu. I tu się znowu kłania to, o czym wspominałem, że Whisper nie rozpoznaje tego na żywo. Pamiętajcie o tym. Nagrywa fragment, rozpoznaje, znowu nagrywa fragment i znowu rozpoznaje. I o ile komputer jest szybki, o ile to wszystko ma szansę zadziać się w czasie rzeczywistym, to wszystko jest dobrze. Jeżeli komputer nie jest szybki albo jest obciążony dość mocno, no to wtedy zaczynają się niestety, ale problemy.
1: To prawda. Ja nawet na tym Tiny miałem problemy z jakimś zanikiem tekstu, nie wszystko, co powiedziałem. To znaczy może tak, może i wszystko, ale z tak dużym opóźnieniem, że już zapomniałem, czy ja to rzeczywiście powiedziałem, czy to jest przesłuch. No zresztą zobaczycie.
3: Mikrofon. No i mikrofon. Lista rozwijana. Mikrofon POV HC.
1: Tak, mikrofon został wybrany.
3: Nagraj przycisk.
1: No to nagraj.
3: Pole edycji tylko.
1: I od teraz wszystko, co mówię, może być użyte przeciwko mnie, a to z prostej przyczyny, no takiej, że zostanie to po prostu zapisane, zostanie to uwiecznione w formie tekstu. Ja co jakiś czas będę oczywiście zaglądał do tego pola edycji, tylko do odczytu, które
3: pole edycji
1: zostało nam sfokusowane automatycznie i powinien się w nim zacząć pojawiać tekst za jakiś czas.

0: jakąś wersję za jednorazową opłatą na Macu. Kiedy ona się pojawi i co ona będzie miała, to nie wiem, coś właśnie z tymi modelami, któreś konkretne modele miały być tam zintegrowane. Zobaczmy, czy już coś się pojawiło.
1: No takie, że zostanie to zapisane, zostanie to uwiecznione.
0: A, no widzicie. Ja widzę tylko jedną linijkę. Znowu mamy to nieszczęsne pole edycji.
1: No takie.
0: Ja spróbuję to przeczytać komendą czytaj wszystko. No, jak widzicie, bez rezultatu.
1: No takie.
0: Ja zaznaczę wszystko, co tu jest, skopiuję i wkleję do notatnika, bo to jest chyba jedyna opcja, żeby sobie to komfortowo przeczytać. No i zobaczymy, ile już tego tekstu do tej pory, z tego co wszystkiego, co powiedziałem, zostało przerobione i na ile wiernie też, bo to jest też ważne. Ctrl A,
1: no takie.
0: Ctrl C
1: i uruchamia appdata, notepad, tekst, bez tytułu.
0: Ctrl V. No i jedziemy.
1: No takie, że zostanie to zapisane, zostanie to uwiecznione. No takie, że zostanie...
0: I to jest wszystko.
2: Ja mam wrażenie, że to jest wszystko, co on zapisał. Po prostu w pewnym momencie otworzył się ten bufor, zapisał tak. To, zdążył to rozpoznać tak. I chyba na razie więcej
1: nie
2: nic nie był w stanie rozpoznać.
0: No, możemy...
1: Zadanie, pole edycji, no takie, że zostanie to zapisane, zostanie to uwiecznione.
0: Czy coś jeszcze? Bo on zazwyczaj potem przewijał ten tekst i pokazywał mi jakąś linijkę później.
1: No takie, że zostanie to zapisane, zostanie to uwiecznione. Kropka. W formie tekstu. Jakie czas będę oczywiście zaglądał do tego? W formie tekst. Kropka.
0: Czyli już się pojawiła druga linijka, no więc brawo. On
2: brawo.
0: Teraz, tak, on teraz dopiero to zaczął transkrybować, co ja powiedziałem.
1: W formie tekstu. Jakie czas będę oczywiście
0: Jakie
1: zaglądał
0: czas?
1: Do tego?
0: Co jakiś czas ja powiedziałem, nie wiem co on tutaj...
2: No to jest kwestia modelu prawdopodobnie.
0: Pewnie tak. No i zobaczmy, czy jeszcze coś zdąży, czy już będziemy musieli go powstrzymać.
1: W formie tekstu. W formie... Kropka. W formie tekstu.
0: Chyba...
1: Form.
0: No chyba nie. Chyba nie będzie sensu tu dłużej czekać.
1: Kropka.
0: Tutaj jest przycisk teraz...
1: Zatrzymaj. Pole edycji tylko w formie tekstu.
0: Tak, i to, co do tej pory zostało rozpoznane, jak najbardziej, no widać, ale dalszej części już niestety w tej opowieści nie będzie. Można by pomyśleć, że można tym na przykład nagrywać transmisję radiową i niech ona, że się transkrybuje w czasie rzeczywistym.
2: Też tak myślałem.
0: No, autor nawet o tym wspomina na stronie i jakieś tam rekomenduje rozwiązania do wirtualnych kabli, żeby sobie zainstalować, ale... Jak widzicie, nawet na najniższym modelu działa to z bardzo dużym opóźnieniem.
2: Powiem tak, znalazłem jakiś skrypt, który działa z Whisperem zdecydowanie lepiej, nawet na Large'u. I miałem naprawdę całkiem fajne efekty z niego. To był co prawda skrypt odpalany w linii poleceń i no, z wykorzystaniem tej mojej karty graficznej RTX 3090. Natomiast on miał jedną zasadniczą wadę z kolei. Nie byłem w stanie zmusić go do tego, żeby on te efekty swojej pracy zapisywał. To znaczy mogłem sobie sczytywać gdzieś tam powiedzmy jakieś, mogłem sobie sczytywać na bieżąco to, co tam się działo, natomiast nie mogłem go jakoś zmusić do tego, żeby zapisywał po prostu wszystko to, co tam się działo. Czy albo nie mogłem go zmusić, albo zapisywał jakieś bzdury, to znaczy na przykład pierwszy element zapisał jako te pierwsze zdanie, na przykład to jest pierwsze zdanie, a drugi element zapisał to jest pierwsze zdanie, a to jest drugie zdanie. I tak dalej. No więc to zdecydowanie nie było to,
0: taka zabawa w zapamiętywanie i potem wymienianie wszystkich elementów.
2: Tak, i to zdecydowanie też nie było to, o co mi chodziło, więc no są już pewne rzeczy, które można z tym zrobić i które zaczynają działać coraz lepiej, ale to jest jeszcze no nie do końca to. Przynajmniej tak. To, co można dostać za darmo gdzieś tam na GitHubie, bo ja cały czas namawiam, tak jak kiedyś zresztą w Tyflo Przeglądzie namawiałem, że jeżeli was interesuje temat Whispera, to sobie przeglądajcie gdzieś tam na GitHubie to, co ma w sobie słowo kluczowe Whisper, bo można znaleźć naprawdę całkiem sporo ciekawych, różnych rzeczy. I przy okazji można sobie instalację Whispera też dość skutecznie

0: popsuć się od czasu do czasu. Tak, instalując i testując różne rzeczy.
1: Dlatego ja też postanowiłem ograniczyć się do GUI, do interfejsu graficznego, kiedy on już się pojawił. No i dobrze wiedzieć, że osoba, która tworzy to rozwiązanie, jest otwarta na to, żeby to było jeszcze bardziej dostępne i zaakceptowała też spolszczenie, więc ta następna wersja powinna być no, bardzo przyjemna w użytku, jeszcze bardziej niż to, co tutaj widzieliśmy, więc tylko się cieszyć. Miejmy nadzieję też, że te implementacje dodatkowe zadziałają w końcu. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o demonstrację baza.
0: Tak, ja jeszcze tylko dodam, że Patryk, czyli Mojsior właśnie też do nas napisał, tak, że u niego Whisper CPP również nie jest wykrywany.
1: No właśnie, to musi być jakiś albo problem rzeczywiście, bo jeżeli to jest tak powszechny problem, to coś powinno było być wyjaśnione w dokumentacji, że coś trzeba doinstalować, że jakąś procedurę trzeba wykonać, że coś tam. Zwłaszcza, że te pliki tam są, więc ja się domyślam, że albo w następnej wersji coś będzie naprawione, no ja też wystosuję e-mail i zapytam, co jest grane z tym CPP.
0: Dokładnie. I będziemy oczywiście progres tego wszystkiego starali się jakoś tam aktualizować w komentarzach pod audycją. Jeszcze tak na szybko sprawdzę, czy do nas o czymś piszecie. Na Facebooku nie ma nic, na YouTubie jeszcze na szybko zerknę, ale nie, na YouTubie też nie ma, więc z czystym sumieniem możemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia. Paweł Masarczyk pokazywał aplikację Buzz, aplikację będącą graficzną nakładką na Whispera. Dla Windowsa, ale i nie tylko, tak jak wspomniałeś, dla Maca, dla Linuxa. Aczkolwiek no, Mac ma swojego, co prawda płatnego, ale obdarzonego większymi możliwościami chociażby Mac Whispera. Linux... Ja tak sobie myślę, że jak ktoś zna Linuxa, to wiersz poleceń nie jest mu obcy.
1: Prawdopodobnie.
0: Tak, a Windows to jest rzeczywiście ta platforma, na której spokojnie można użyć baza. I podejrzewam, że jeszcze gdzieś tam jakieś inne graficzne nakładki na Whispera też są, albo będą się pojawiać, bo to jest ostatnio narzędzie, które, no, którym się ludzie interesują po prostu. Tak. I bardzo dobrze, tak, z korzyścią dla nas wszystkich.
1: No, ja na przykład używam Whispera, bardzo mi się fajnie sprawdza, żeby do Tyfloprzeglądu opracowywać materiały w językach obcych. No, przykładowo materiał na temat robota Tefi hiszpańskiego. To, że mogłem o nim opowiedzieć w Tyfloprzeglądzie, jest owocem tego, że wyszły dwa podcasty w języku hiszpańskim. Ja języka hiszpańskiego nie znam. Kiedyś może coś próbowałem się uczyć z jakichś kaset i przez to, że miałem na studiach łacinę, to no i eksperymentowałem trochę z francuskim, to jakieś takie podstawy podstaw, pewne słowa nie są mi obce. Natomiast, żeby zrozumieć cały wywiad, który był przeprowadzony i całą prezentację tego robota, no to już tu musiałem się posiłkować Whisperem i przetranskrybowałem dwa podcasty. Wyświetlił mi się ładnie tekst po hiszpańsku, wrzuciłem go do DeepL-a. I w ten sposób byłem w stanie przeczytać, o czym było mówione w tym podcaście, więc no teraz technologia oferuje nam takie możliwości, że naprawdę jesteśmy w stanie już nie tylko czytać teksty, które zostały napisane w językach obcych, ale też te, które zostały nagrane w językach obcych, treści przepisać sobie na tekst i przeczytać w języku dla nas znanym, więc to jest, myślę, super.
0: Dokładnie tak, a potem możemy się z wami tymi informacjami chociażby w Tyfloprzeglądzie dzielić. Właśnie Tyfloprzegląd to już jutro.
1: Tak.
0: Tak, zapraszamy serdecznie, a na dziś dziękujemy za uwagę. Paweł Masarczyk prezentował aplikację, a ja zadawałem pytania, odbierałem od was telefony, no i od czasu do czasu też tu się wcinałem w ten program. Michał Dziwisz, dziękuję również, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Pogoda mówi, że powoli czas na jesień, a zegary mówią, że zdecydowanie czas na Tyfloprzegląd 20:30. Dzisiaj w Tyfloprzeglądzie kilka osób mamy. Mamy tutaj dokładnie Mikołaja Kołysza, Michała Dziwisza, Pawła Masarczyka, Piotra Malickiego, Roberta Babęckiego, Katarzynę Ślipek, jako można powiedzieć kobiecego jak zwykle rodzynka.
4: Dobry no wieczór.
3: I oczywiście mnie, czyli Tomka Bileckiego. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Tyfloprzegląd troszeczkę późniejszy, ale za to w komplecie. W sensie, że no tak, mamy dzisiaj komplecik.
4: Tak.
3: Ostatnio jakoś niewiele było komentarzy pod audycją, natomiast zanim komentarze, to w końcu udało się Mikołajowi troszkę przetestować Chroma, o którym już mówiliśmy chyba 2 tygodnie temu albo jeszcze wcześniej.
5: Tak, udało mi się, w końcu zmieniłem język na angielski, bo gdzieś z zagranicy były doniesienia, że podobno niektóre obrazki im opisuje jako po prostu no, opisy, takie coś jak na Facebooku, nie tylko rozpoznawanie tekstu, ale opisy obrazków także. No i ja zmieniłem język, myśląc, że to może coś pomóc, że może coś tu zmieni. No, mi się nie udało wywołać takiego zachowania, żeby mi jakiś obrazek opisał. Próbowałem na różnych obrazkach, nawet takich podstawowych, otworzyć sobie je po prostu jako obrazki same w sobie, bez etykiety. I niestety, jeżeli na obrazku tekstu nie było, to Google wyświetlał tam komunikat, że no description available, czyli brak opisu. Ludzie twierdzą, że jakoś to działa, że im to działa. Mi to mimo zmiany języka nie działa. Nie wiem dlaczego i o co tutaj tak naprawdę chodzi.
3: No to będziemy się zastanawiać, może ktoś na to
0: być może stanie. Na przykład to jeszcze jakaś kwestia regionu albo w ogóle ustawień systemowych.
4: Chciałam powiedzieć, że może po prostu kwestia kraju na przykład albo...
6: Ja mogę powiedzieć, że ja to testowałem. Wypełniałem ankietę taką dotyczącą piwa, że tak powiem. Może więcej już nie będę przytaczał, ale dzięki tym opisom udało mi się tę ankietę wypełnić. Bo to rzeczywiście mi to działa.
0: Ale czekaj, ale... To jest interesujące, Robercie, co mówisz. Co w takim razie było rozpoznawalne? Były rozpoznawalne teksty na grafikach, czy były rozpoznawane konkretne obiekty? Co tam było?
6: Na przykład wygląda opakowanie z rączką do noszenia. Opakowanie pudełko z palcem. Na przykład wygląda jak napis. I tutaj napis.
3: Bo napis to jeszcze tego, ale to pudełko to jest ciekawe.
0: A kiedy to sprawdzałeś? Ciekawe. Kiedy ci się to udało?
6: To gdzieś było, już mówię, bo to nawet ludzie byli na komunikatorze. 4-5 dni temu.
0: Aha, czyli jak widać, coś tu się dzieje, słuchajcie. Być może, no to jest niestety też taka rzecz, o której też co jakiś czas wspominamy, czyli ten tak zwany rollout różnych funkcji i możliwości, które nie są za każdym razem udostępniane wszystkim użytkownikom, tylko są udostępniane stopniowo. Czasem zdarza się tak, że na przykład Google chce, albo w ogóle, czy Google, czy Facebook, czy jakakolwiek inna taka większa firma wypuszczająca oprogramowanie, chce przetestować jakąś funkcję dla danych użytkowników na jakiejś próbce, więc nie udostępniają tego wszystkim i widocznie, Robercie, ty miałeś na tyle szczęścia, że stałeś się po prostu
3: załapałeś.
0: Takim królikiem doświadczalnym
6: to
0: akurat
6: znaczy, ja
0: tego
6: tylko
0: mechanizmu.
6: Powiem, że ja mam ustawione to tak, że oprócz tego, że mam włączone te deskrypcje przez About Flags, tak, to jeszcze mam włączoną tą drugą funkcję jako eksperymentalna. Może to też ma jakieś znaczenie.
0: Szczerze wątpię, bo ona dotyczy JavaScriptu.
6: Oni tego nie rekomendują, ale ja to włączyłem. Nie, no, po prostu tylko mówię, tak? Dla świętego spokoju, że tak powiem, bo może od tego coś zależy. Ja nie wiem.
0: No jasne.
6: Ale włączyłem tą drugą opcję też z accessibility, która taka niby jest eksperymentalna.
5: Ja też na przykład nie mam w ogóle tej flagi włączonej, korzystam na opcji tej default.
3: No to ciekawe.
6: A widzisz, to tu może być też inaczej. Bo wtedy jakby mu nie wymuszasz tego opisu.
0: Ale ja mam wymuszone, a mi rozpoznaje tylko teksty.
6: Aha.
4: O proszę.
3: No to... Mamy fajnie.
0: To sobie pogadaliśmy. A może ktoś z naszych słuchaczy też było mu dane rozpoznawanie różnego rodzaju obiektów za pomocą Chroma, to może warto, żeby się z nami też tym podzielił. 123 834 835, telefon czynny.
3: Telefon czynny i no, komentarzy może wiele nie było, ale mamy tutaj coś w rodzaju prywatnego komentarza i o tym znowu Mikołaj.
5: Tak, otrzymałem wiadomość prywatną na Eltenie od użytkownika Adrian. Pytał, bo mówiłem w audycji kilka tygodni temu, a propos przetwarzania sobie strony na aplikację. Gdzieś o tym wspomniałem i prosił, żebym coś o tym powiedział więcej, bo on jest zainteresowany i by chciał. No to spełniając prośbę, mówię coś o tym więcej. Tak naprawdę narzędzia są dwa. Jedno narzędzie jednak trochę kierowane w stronę power userów. Drugie narzędzie bardziej przyjazne, łatwiejsze i bardziej dostępne, ale mające trochę mniej funkcji. Pierwsze narzędzie nazywa się Native Fire, pisane Nativefier przez V. No i wymaga zainstalowania paru rzeczy, działa z linii poleceń i można zrobić nim rzeczy dość sporo. Jest dokumentacja na GitHubie, można sobie w Google wpisać, można sobie to znaleźć. Drugie narzędzie, które jest dla użytkowników zdecydowanie prostsze, bo tak naprawdę jest obsługiwane w formie strony internetowej, to narzędzie Web2Desk. Podam teraz adres, pod który należy wejść, bo to nie jest wcale takie oczywiste. To jest tak, adres to jest appmaker.xyz / web2desk. appmaker.xyz /web2desk. Pojawia nam się formularz, podajemy adres strony, podajemy nazwę, jaką dana aplikacja ma mieć, wybieramy platformy. Dla mnie jakoś ten wybór nie był za bardzo dostępny, ale on domyślnie się zorientował, że ja jestem z Windowsa, że mam Windowsa i chyba zaznaczył domyślnie Windowsa. Trzeba podać maila, bo tam też będzie wysyłany nam link do tej aplikacji i mamy pole wyboru. Za cenę $19 możemy zlikwidować sobie ekran powitalny, bo w wersji darmowej po odpaleniu apki przez kilka sekund będzie nam się pojawiała informacja, że ta apka została stworzona za pomocą narzędzia takiego i takiego i takiego i można sobie tam kliknąć i w narzędzie wejść, potem informacja zniknie i będziemy mieć normalnie stronę. No, możemy sobie kliknąć przycisk tam, nie wiem, czy Generate, czy coś takiego i pojawi nam się Download for Windows i słowo Loading. Ten loading potrwa przez dobre kilka minut. To jest proces dość długotrwały i nie ma się co tu dziwić, że to trwa, ale jak to się skończy, to tam będzie opcja Download. Klikamy w to Download, pobiera nam się plik zip, możemy sobie to rozpakować, mamy w środku plik exe pod taką nazwą, jaką daliśmy. Klikamy sobie plik exe i odpala nam się normalny program z taką mini przeglądareczką w środku, która wyświetla tę jedną konkretną stronę.
0: Bez Mikołaju, a moje pytanie jest takie, czy jeżeli zaktualizuje się ta strona, to czy on ją będzie aktualizował, czy on sobie lokalnie zaczytuje te pliki?
5: On nie sądzę, bardzo nie sądzę, żeby sobie to lokalnie zaczytywał, bo to jest tak naprawdę przeglądarka tylko
0: dedykowana tej konkretnej stronie. Dedykowana tej konkretnej stronie.
5: I mamy normalnie okienko, żadnych kart, pasków, adresów, nic, po prostu okienko ze stroną w środku i tyle. I to na pewno nie jest lokalnie kaszowane, bo ja właśnie próbowałem tego dokonać z jedną stroną, która wymagała logowania i to logowanie jak najbardziej działało, przyszedł mi normalnie kod na SMS-a, żeby się zalogować, więc
0: Rozumiem.
5: Więc to jest jak najbardziej prawdziwa.
0: No to rzeczywiście, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby mieć stronę w formie aplikacji, to oprócz tego sposobu z Chrome'em, o którym mówiłem jakiś czas temu, to można sobie tego typu narzędzi faktycznie użyć.
1: A jaka jest przewaga takiego rozwiązania nad no nie wiem, po prostu wejściem na stronę?
5: Taka jest na przykład przewaga, że można sobie ładnie na jakimś pulpicie czy na innym takim umieścić po prostu ikonkę, klikamy w ikonkę, możemy mieć to jako osobne okno poza przeglądarką, że jakby będziemy zamykać sobie przeglądarkę, to sobie będzie tam gdzieś tam siedzieć.
4: Taki rodzaj skrótu, rozumiem.
3: Choć z drugiej strony tak. Można sobie stworzyć skrót do przeglądarki, która otwiera już stronę odpowiednią, więc w sumie... Nie wiem.
5: Znaczy się, ja na przykład kiedyś tego używałem do Messengera z tego prostego powodu, że w przeglądarce miałem zalogowane inne konto i zupełnie inną sesję. Więc okay. W ten sposób też można.
1: A to narzędzie bardziej zaawansowane, ten Native Fire, jaką ma przewagę? Jakie elementy można personalizować? Czy można jakoś ominąć tą opcję z przeglądarką? Można stworzyć na przykład coś, co bazuje na standardowych kontrolkach, tylko przymapować te kontrolki do jakichś wartości na stronie, jakichś nagłówków i tak dalej?
5: Można na przykład zrobić coś takiego, że tam się apka będzie minimalizować do zasobnika systemowego, co jest fajne.
1: No tak.
5: Można na przykład się tam bawić bardziej z jakimś dołączaniem własnego jakiegoś kodu. Czyli teoretycznie można by się pobawić w taki sposób, żeby zrobić sobie jakiś taki skrypt dla dostępności, który powiedzmy poprawia wady jakiejś
3: strony. To może
5: strony.
3: W ten sposób można by zrobić dostępnego Facebooka na przykład.
0: No, kto wie?
5: Bardzo możliwe. Kto wie?
3: Może to jest właśnie sposób.
5: Tamtych funkcji było sporo. Ja to już sporo czasu temu robiłem, więc wszystkich nie pamiętam, ale tam było właśnie, że jak ma startować, że na przykład startuj w zasobniku i tak dalej, że teoretycznie moglibyśmy sobie na przykład zrobić apkę, która startuje nam systemem, działa sobie w zasobniku i tylko nam powiadomienia do centrum tego Windowsie 10 wyświetla.
4: A czy jest taka funkcja, żeby to rozlinkować komuś tam, udostępnić komu chcesz i właśnie w takiej formie? Czyli na przykład, no, jeżeli chcemy tak ustawić tego Facebooka i tak dalej, no to żeby go powiedzmy rozdać w takiej formie.
1: Jak wygenerujesz taką aplikację, to ona, tak jak ją pobierzesz z tego serwisu, czy jak ją stworzysz, jest gotowa chyba do dystrybucji.
5: Mhm. Tak, to jest zwykły zip, z tym można zrobić wszystko. Włączyć wrzucanie w sobie na pendrive'a teoretycznie. Podejrzewam, że
3: no tak,
5: nie wiem, czy on trzyma
3: tego
5: wszystkie dane, gdzieś tam, no. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby można sobie było to w ten sposób wrzucić na pendrive'a i używać gdzieś tam.
3: I ja tu widzę rzeczywiście jakąś taką przydatność tego programu. Jeżeli jeździmy z jakimś pendrive'em często gęsto, chciałbym sobie zobaczyć, co się dzieje na jakimś tam portalu społecznościowym, niekoniecznie dając konto, wpisując ze względu na nie, czy keylogery, czy coś takiego, ale jeżeli mam możliwość włożenia pendrive'a, bo jadę nie wiem gdzie, albo nawet do pracy, może nawet nie to, że keylogero, ale no gdzieś tam inni się logują na to.
0: Żeby
3: na,
0: danych
3: na
0: nie zostawiać.
3: Żeby nie pamiętać, po prostu nie musieć pamiętać o tym wszystkim, to można sobie gdzieś tam to wszystko.
4: No robić. I też właśnie forma tego udostępniania, tak, żeby to było dostępne dla kogoś, więc można zrobić tak, żeby to po prostu jak najbardziej było dostępne dla ogółu, że tak powiem, niewidomych. I potem to właśnie rozdawać. No macie już takie zrobione w miarę, że powinno wszystko działać, powinno być wszystko zaetykietowane i tak dalej.
5: No i też forma tak zwanego sandboxa. Czyli jeżeli chcemy na przykład komuś coś dać, ale z tego czy innego powodu nie chcemy, żeby miał dostęp gdzieś tam do pełnej przeglądarki, to po prostu odpalamy mu coś takiego i ma prawie że aplikację, tylko że w formie trochę innej.
3: No tak. No dobrze, to rzeczywiście to jest dość ciekawe i coraz więcej jest takich możliwości ustawienia strony jako aplikacji. Natomiast myślę, że można powoli przejść już do takich wieści naszych tyflologicznych. I pierwszą taką informacją, którą tutaj mamy na naszym tyfloprzeglądowym, na naszej ściądze, można powiedzieć, jest informacja, że Microsoft Word w wersji 2019 pozwala na automatyczne opisywanie obrazów znajdujących się w dokumentach .docx. I to jest w sumie ciekawe, tylko że no niestety to wymaga dość sporo klikania. To nie jest tak, że coś robi samo automatycznie. Niestety, a szkoda, i tutaj na Tyflosa taka informacja doszła. Zbigniew Lewicki opisał, jak to zrobić. Więc nie wiem, możemy to przeczytać? Myślę, że to może kogoś zainteresować mimo wszystko.
4: Jasne.
6: Jasne, pewnie.
3: Uwaga! Konieczny jest dostęp do internetu. Aby sprawdzić tę funkcję, wstawiłem do dokumentu Word zdjęcie przedstawiające dzięcioła siedzącego w lesie na drzewie. Następnie używając skrótu klawiszowego Alt-P, T, znaczy potem T, otworzyłem okno opcje programu Word. Na otwartej liście kategorii przeszedłem do opcji ułatwień dostępu za pomocą klawisza Tab. Przeszedłem do pola automatycznie generuj tekst alternatywny i zaznaczyłem je naciskając klawisz spacji. Podejrzewam, że w takim razie to można by zrobić tylko jednorazowo, ale nie wiem.
4: No właśnie też tak mi się wydaje.
3: Program Word umieszcza w tym miejscu poniższy opis. Tekst alternatywny użytkownika. Automatyczny tekst alternatywny generuje opisy obrazów, aby były dostępne dla osób z wadami wzroku. Możesz w dowolnym momencie uzyskać dostęp do tekstu alternatywnego, klikając pozycję Edytuj tekst alternatywny w menu kontekstowym obrazów. Klawiszem Tab przeszedłem do przycisku OK i wcisnąłem Enter. Kursor powrócił do otwartego okna zawierającego wstawiony obraz. Za pomocą skrótu JAWS Ctrl-Shift-O otworzyłem listę wszystkich dostępnych obiektów, wybrałem wstawiony obraz i wcisnąłem klawisz Enter. Kursor ustawił się na wybranej grafice, a JAWS uznajmił obiekt wybrany. Teraz otworzyłem menu kontekstowe i przeszedłem do pozycji Edytuj tekst alternatywny, wcisnąłem Enter. Otworzyło się menu okno dialogowe, tekst alternatywny, w którym przeszedłem do przycisku Generuj opis dla mnie i wcisnąłem Enter. Otrzymałem poniższy opis obrazu. Tekst alternatywny, obraz zawierający ptak, zwierzę, drzewo, zewnętrzne. Opis wygenerowany automatycznie. Dla mnie rewelacja. Na koniec dodam, że funkcja ta działa również w PowerPoint 2019.
0: No rewelacja jak rewelacja. To jest wykorzystanie kolejne i to w całkiem fajną stronę tej chmury Microsoftu, która potrafi tworzyć te opisy. Tylko tak szczerze mówiąc, ja się obawiam trochę tylko jednej rzeczy. Mianowicie tego, że będzie to nadużywane i niczego więcej tak naprawdę, bo czasem po prostu może być tak, że ludzie generując jakieś dokumenty, coś tam usłyszą o tym, że się powinno robić te teksty alternatywne, to się komuś nie będzie chciało poświęcić nawet chwili, żeby rzeczywisty jakiś opis danej grafiki wpisać. No i będą po prostu tej funkcji nadużywać, bo no powiedzmy sobie szczerze, ona jest taka... No dobra, wiadomo, że jest jakiś ptak, że jest coś, ale to jakaś taka bardzo szczegółowa i konkretna informacja nie jest. To nam nie zastąpi takiego opisu, który byłby stworzony przez kogoś.
6: To się zgadza.
0: Ktoś już pisze ten dokument, to myślę, że warto by było jednak mimo wszystko, żeby chwilę czasu poświęcił na to, żeby uzupełnić te opisy.
3: Znaczy z jednej strony tak, tylko z drugiej strony ja się zastanawiam, czy i tak te osoby, które rzeczywiście chcą zrobić coś dostępnego, nie sprawdzą tego, zwłaszcza, że mimo wszystko ta...
0: To nie jest łatwe, żeby to włączyć, tak w ogóle.
3: Ale wiarygodność tych serwisów i tak przez większość ludzi nie jest oceniana zbyt jakoś tam super, no bo większość osób wie, że tłumaczenia maszynowe no to są takie, powiedzmy, że... Opisy te wszystkie obrazów też raczej ludzie wiedzą, że one są takie mniej więcej, więc myślę, że i tak ten, kto się tym interesuje, to zrobi i tak po swojemu, a ten, kto się nie interesuje, to przynajmniej zrobi w ten sposób, bo tak to by nie zrobił tego pewnie w ogóle.
4: Ale ja mam jeszcze taką uwagę, bo albo ja o czymś nie wiem, albo czegoś nie rozumiem, albo dlaczego jeżeli ja jestem na przykład na obrazie i jestem na nim kursorem, to dlaczego od razu system nie może mi powiedzieć, na jakim obrazie jestem, tylko ja się muszę dokopywać do jakichś tam informacji, używać skrótów klawiszowych i tak dalej, a runusz może się uda, że może ktoś wkleił jakiś tam opis tego obrazka. Dlaczego ale to nie może działać automatycznie?
0: Nie, to jest to, co tu jest, to jest z perspektywy osoby tworzącej dany dokument. Ja to przynajmniej tak rozumiem, że po prostu no osoba, która tworzy ten dokument, musi to wszystko zrobić, żeby te opisy powstawiać, a potem, kiedy już mamy ten, to chyba już da się to wtedy odczytywać standardowo, tak myślę.
5: Właśnie. Nie wolno tu zapominać o jednej rzeczy. Czym jest gdzieś tam Microsoft i jaką Word i Microsoft ogólnie mają reputację? No Word jest programem, co by nie mówić, biurowym, firmowym, korporacyjnym i tak dalej, więc gdyby to miało działać automatycznie, a przypomnę, że to działa wszystko przez serwery Microsoftu i to wszystko przez te serwery Microsoftu przechodzi, to tak naprawdę skończyłoby się tym, że każdy głupi obrazek w dokumencie musiałby do tych że serwerów Microsoftu iść.
0: Ale tylko zwróćcie uwagę, tego pola. Zwróćcie uwagę, że to w ogóle najpierw trzeba włączyć. To nie jest tak, że można dokładnie sobie od razu tworzyć ten tekst alternatywny. Też. To sobie najpierw trzeba włączyć, żeby to w ogóle zaczęło działać.
3: Ale wiecie, co tu chyba Kasia dobrze mówi, bo mam wrażenie, bo przecież to jest pole wyboru, które się nazywa do pola automatycznie generuj tekst alternatywny. Czyli on to ma robić właśnie wtedy automatycznie. To jestem ciekaw, dlaczego rzeczywiście ten tekst alternatywny nie jest dostępny potem tak ło. Od razu no to właśnie trzeba zrobić edytuj.
5: Kwestia, coś tam. Czy automatycznie, czy tu ktoś miał na myśli automatycznie na zasadzie od razu, czy automatycznie na zasadzie jakby samodzielnie,
0: maszynowo za pomocą komputera, za pomocą technologii, w ogóle zezwól Wordowi na korzystanie z tej funkcji.
3: Znaczy tak, to trzeba sprawdzić, moim zdaniem. Nie wiem, czy ktoś tu z nas ma Worda 2019, ale...
0: No ja niestety... No, ja nie mam. Ja też nie.
4: Niestety.
3: Ja też nie mam nie. I raczej nie będę
0: ale jak ktoś ma, na ale słuchajcie, jak ktoś ale ma, jak ktoś to, ma. To czekamy na jakieś...
3: To kolejny.
0: Tak, więcej szczegółów na ten temat. W każdym razie, no, idzie to wszystko w dobrą stronę. Coraz więcej mamy możliwości, żeby te obrazy jakoś rozpoznawać. No i to chyba dobrze. Lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć.
3: Tak. iOS 13 tymczasem. Różne są problemy. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, że pierwsze iOS-y, nawet te, które wychodzą ze stadium beta, to jakoś tak coraz więcej mają problemów od wersji tam którejś.
4: Ale no kiedyś tak nie było.
3: Kiedyś tak no nie było. Od pewnego czasu tak jest i jest coraz więcej. Tu mam informację, że dla słabowidzących informację, że ma problem z inwersją kolorów. I o tym Mikołaj.
5: Tak, AppleVis, czyli portal opisujący technologię Apple z perspektywy osób niewidomych, niedowidzących, ogólnie używających tego typu technologii wspomagających, wydał komunikat o błędach w iOS 13 i to jest w ogóle dość przełomowe, bo AppleVis takie rzeczy zawsze wydawał, ale to było zawsze wydawane tak naprawdę po wydaniu oficjalnej wersji iOS-a. A teraz zostało to wydane przed wydaniem iOS 13. No i to też właśnie niesie coś za sobą, bo głównym takim błędem, tam oczywiście tych błędów opisanych jest ileś, ale głównym błędem, na który oni zwrócili uwagę, był właśnie błąd, który się gdzieś pojawia przy okazji funkcji Smart Invert, czyli to się po polsku chyba nazywa inwersja kolorów, czy coś takiego. Piszą, że jest problem, że to nie do końca działa, że to się czasem wyłącza, czasem włącza, czasem to nie do końca działa tak, jak powinno i zdecydowanie odradzają użytkownikom, którzy z tej funkcji korzystają, aktualizację do iOS 13. I podejrzewam, że to zostało wydane teraz, Właśnie dlatego, żeby osoby, które mają taki problem, zdążyły to w porę przeczytać i nie pobrały aktualizacji w momencie, gdy już będzie problem.
3: Bo jak będzie problem, to rzeczywiście będzie problem. Bo cofnąć iOS-a to tak łatwo, to się nie da. Zresztą Android.
6: Oj, nie da się poza tym.
7: W pierwszych dniach, bo w pierwszych dniach, chyba jeszcze kilka dni pod wydania premiery, te stare wersje są podpisywane chyba, prawda? Czy to już
5: da się to zrobić, ale to trzeba zrobić przez iTunes, a nie zapominaj, że dużo ludzi, zwłaszcza w Ameryce, to iPhone to owszem, ale z komputerem to już różnie bywa.
7: No tak, jasne.
6: Ja chciałem powiedzieć jeszcze coś a propos tego iOS 13, chyba że to jest w notatkach, ale no ja to wiem od kolegi.
3: Chyba nie mamy nic a propos iOS 13.
6: To chciałem powiedzieć, bo on już, że tak powiem, testuje chyba Golden Master albo coś takiego i powiedział, że jest też błąd latający kursor w tak zwanym app switchu, czyli tym, jeżeli chcemy ubijać aplikację w tym miejscu, po prostu tam kursor lata i trudno ubić tę właściwą aplikację, którą chcemy. Jeżeli mamy jedną aplikację, to jest nie jest problem, ale jeżeli mamy kilka aplikacji i chcemy ubić na przykład tylko jedną, tą właściwą, to kursor pływa, przynajmniej na iPhone'ach 8.
3: No to ciekawe. Ale w ogóle na przykład nie wiem, czy pamiętacie, że jak wchodził iOS 12, to też były takie głosy, żeby na początku się raczej wstrzymać z aktualizacją, bo to powoduje pewne problemy. Także no chyba z 13 jest tak samo. Zobaczymy, co będzie dalej.
5: 30 września wchodzi w ogóle wersja 13.1 i może jeżeli ktoś faktycznie nie jest typem eksperymentatora, który lubi mieć to te wersje najnowsze, poczekać.
0: Ja słyszałem takie głosy, że ta beta, która już jest obecnie dostępna tego iOS 13.1 działa lepiej niż stabilka 13, więc może coś i rzeczywiście w tym jest, że warto poczekać.
3: Tymczasem Niemcy, można powiedzieć, zerżnęli od nas nieładnie mówiąc rozwiązanie, które u nas funkcjonuje pod nazwą TotuPoint. Oni oczywiście mają, że niby swoje i o tym Paweł Masarczyk.
7: BlindFind, rozwiązanie firmy Visor Apps, które pojawiło się w dwóch punktach w Dreźnie, w budynku ratusza miejskiego oraz w budynku jednej z organizacji zrzeszającej osoby niewidome w tym mieście, które, tak jak powiedział Tomek, opiera się o podobne założenie właśnie jak TotuPoint, czyli są rozstawione po całym budynku tak zwane visor boxy i za pomocą aplikacji, czy to na iOS-a, czy Androida, wyszukujemy te visor boxy i otrzymujemy z jednej strony informację, jak dotrzeć do danego punktu i jakieś szczegóły o nim, a z drugiej strony możemy akustycznie taką skrzyneczkę wywołać i usłyszeć, w którym miejscu ona stoi. W ten sposób odnajdując interesujący nas punkt.
3: No to jest się jak TotuPoint, bo TotuPoint ma dokładnie to samo.
7: Tak, na to wygląda. Nie wiem, czy TotuPoint prowadzi w jakiś sposób. Też nie wiem, co autorzy rozwiązania mają na myśli przez nawigację. Ja nie miałem możliwości tego sprawdzić nijak. Nie byłem w Dreźnie ostatnio. Ale no nie wiem, czy TotuPoint w jakiś sposób naprowadza też na zasadzie takich wskazówek lewo-prawo.
3: To znaczy tam
7: no,
3: jest
7: wiadomo,
3: opis.
7: Czy to rozwiązanie to robi.
3: Tam jest opis, który no, można sobie zrobić swój. Najczęściej to jest jakiś opis tego miejsca, taki generalny, natomiast nie ma takiej nawigacji opartej na, nie wiem, jakiś Bluetooth Low Energy, która tam zlicza coś i tam pokazuje. Mm-hmm. Tylko jest opis taki wygenerowany przez kogoś, kto ten TotuPoint zainstalował.
7: Aha, no to być może tam jest to bardzo podobnie rozwiązane, więc no... No, życzymy im powodzenia. Zobaczymy, jak się rozwinie cała operacja.
3: Tymczasem udźwiękowienie trafia na kolejny system operacyjny, KaiOS.
0: Zgadza się.
3: I tutaj Michał Dziwisz.
0: Tak, a informację mam od innego Michała, od Michała Leduchowskiego, z którym wczoraj jeszcze po audycji a propos inteligentnego zegarka TicWatch miałem okazję chwilę porozmawiać i właśnie taką ciekawą informację mi przekazał. Mianowicie jest sobie taki system... jak Kaios. Mam nadzieję, że dobrze go wymawiam. Może Kios się to powinno wymawiać, tak bardziej z angielska. W każdym razie, no jest to taki, taki system operacyjny, który raczej na te budżetowe telefony jest wprowadzany. To taki system dość lekki. No i wyobraźcie sobie, że ten telefon, ten system ma swój własny czytnik ekranu. Ten czytnik nazywa readout. To jest informacja dobra, natomiast zła jest taka, że przynajmniej na razie nie ma to wsparcia dla języka polskiego. Czy kiedyś będzie miał? No zapewne tak, ale prawdopodobnie przyjdzie nam na to jeszcze zobaczymy trochę kiedy poczekać.
4: A czy możesz, jesteś w stanie powiedzieć, jakie telefony to mogą mieć? No nie wiem, czy to będzie, nie wiem, no bo BlackBerry ma.
0: Wiesz co, wpisałem dziś sobie ten, nazwę tego systemu w Google'a. No i jakieś Nokia mi na przykład wyskoczyły, jakieś takie różne tam
7: Nokia
0: telefony były.
7: 3310 chyba ta reaktywowana, te reaktywowane Nokia.
3: Czyli telefony, 3310, nie smartfony, 2010. Czyli telefony z klawiaturą.
7: Nie. Tak,
0: też.
7: Tak, ja mówię o tych reaktywowanych Nokiach. 3310, 8210 i Caterpillar B60 na przykład, Cat B60.
4: Ale to wiecie, co to jest?
6: Ale też Maxcomy, tylko nie powiem, które, ale też są.
7: Tylko problem jest taki, że konkretni producenci lubią tą opcję wyrzucać ze swoich smartfonów, więc trzeba też dobrze polować na smartfon, który będzie mówił.
4: Tylko niemniej ja uważam, że to jest bardzo dobra właśnie taka, że dobrze coś takiego się też wydarzyło, bo mnóstwo telefonów, mnóstwo osób nie chce smartfona i choćby nie wiem co, to trudno je namówić na smartfona. I ja osobiście widziałam, jak jeszcze niektórzy ludzie pracują na Toksie.
0: No, są tacy.
4: A Tox naprawdę już coraz mniej użytkowników ma. Coraz
3: a czy Tox nie jest ani wspierany, ani no to jest
4: no
3: oprogramowanie,
4: dokładnie,
3: które po prostu...
4: Telefony z Symbianem coraz więcej się już psuje i tak dalej. Więc no dobrze, że...
3: Nie no, fajnie, że istnieje szansa na to, że telefony... Zwykłe telefony z klawiaturą staną się dostępne,
0: tak,
3: bo rzeczywiście tego nie ma.
0: A pamiętacie, to myślę, że Robert doskonale pamięta, bo Robert kiedyś różnymi telefonami z Androidem, różnych takich nieco mniej znanych marek i modeli się interesował i pamiętam, że ty opowiadałeś, jak to, co niektórzy producenci wycinali w pień talkbacka na niektórych modelach Androida.
6: Dokładnie.
0: Mamy podobną sytuację, być może to za jakiś czas się unormuje, a być może też za jakiś czas zostanie wprowadzona polska synteza. Liczę na to, bo im więcej możliwości wyboru, tym lepiej dla nas.
6: Natomiast informacja a propos KOS-a, a propos tych Maxcomów, nie pamiętam które, przepraszam, ale w telefonach tej firmy na KOS, na ten system, jest readout i nie jest on wyrzucony, natomiast nie ma polskiego readouta. Skąd mam te informacje?
3: Ale w ogóle
6: to już
3: nie ma polskiego readouta, nie tylko w Maxcomach.
6: Ponoć jakieś próby gdzieś tam są i coś można ściągnąć, ale skąd mam te informacje, żeby nie było? Mam te informacje od właściciela Lumenu, bo on się tym troszkę bawił i mi przy okazji tam wspomniał.
7: Ciekawości, ktoś wie, czym to Michał w ogóle Kijewskiego mówi?
6: To ma jakieś coś chyba swojego. Ale nie wiem, ja tego nie próbowałem. Powiem tylko tyle, że te telefony Maxcoma nie są drogie na tego KOS-a. Muszę sprawdzić.
3: Nie, to są telefony, to nie są smartfony, więc one będą tanie.
6: To chodziło, żeby one były tanie.
3: Tymczasem tutaj Mikołaj, nasz hołysz, wynajduje różne informacje na temat BET, było o programu NVDA, a teraz o JOS-ie.
7: Tak, informacja sprzed chwili, gdzieś z godziny może przed audycją, przeglądam sobie oś czasu na Twitterze i bodajże któryś z tam amerykańskich profili właśnie wrzucił ogłoszenie, że JOS 2020 beta 1, publiczna beta 1. I teraz tak, co mamy z nowości? Po pierwsze,
5: kwestia podwójnie wypowiadanych pól. Coraz więcej mamy stron internetowych, gdzie dane pola są wypowiadane podwójnie, bo mają etykietę i mają treść i mają tak zwanego hinta, czyli w środku pola jest jakąś taką inną czcionką wpisane coś przykładowe, to jest często to samo i on to ileś tam nam razy powtarza, just to eliminuje, będzie nam czytał po prostu raz. Druga rzecz, mamy skrypty do programu telekonferencyjnego Zoom. Nie mylić tutaj tego z Zoom tekstem i z powiększaniem, to absolutnie nie ma nic z tym wszystkim wspólnego. To jest po prostu...
3: To jest po prostu komunikator telekonferencyjny,
5: tak? To jest po prostu... Jakiś problem z łączem. To jest po prostu komunikator typowo biznesowy, typowo dla biznesu, dla spotkań takich...
0: Coraz bardziej popularny.
5: ...firmowych przez internet.
8: Tak, tak. Ja z niego nawet korzystałem i dobrze działa, więc to jest dobry komunikator.
3: Coś jeszcze jest w tych betach?
5: Tak, mamy kursor, tak zwany kursor skanowania. Chodzi tu o aplikacje na Windowsa 10, te nowe aplikacje na Windowsa 10, wszystkie kalkulatory, jakieś części Office'a i tak dalej. No one do niedawna nie miały dostępu do kursora JAWS, czyli tej myszki JAWS'a, bo JAWS działał w bardzo starym i bardzo dobrym, jak na swoje czasy, modelu, który był jednak przez Microsoft blokowany i ten kursor zwyczajnie po prostu nie działał. Teraz odpowiednik bardziej nawet niewidzialnego kursora niż kursora JAWS został gdzieś tam wprowadzony i po prostu JAWS próbuje mimo braku dostępu zaemulować działanie tego kursora i umożliwić nam dostęp do większej ilości danych, większej ilości elementów, zwłaszcza jakiegoś tekstu na ekranie, do którego klawiaturą nie dojdziemy, który po prostu jest, na którym nie da się ustawić, no to próbuje nam właśnie zasymulować kursor JAWS na zupełnie innej technicznej zasadzie działania, ale dla użytkowników o, że tak powiem, podobnym wyglądzie, no i w ten sposób będziemy sobie mogli do takich tekstów dotrzeć. Cóż to jeszcze mamy? OCR, silnik OCR w JAWS-ie, ponieważ JAWS taki silnik posiada, został zaktualizowany do najnowszej wersji oprogramowania OmniPage, co ma poprawić jakość rozpoznawania tekstu. Mamy dość interesującą nowość. W Google Chromie pojawił się przełącznik kursora wirtualnego per karta. Czyli mamy jakieś aplikacje, które działają bez kursora wirtualnego w tym tak zwanym trybie formularzy, po prostu dlatego, że tam strzałka góra-dół jest przejmowana przez przeglądarkę, coś robi, ma aplikacja normalnie skróty klawiszowe i tak dalej. Tutaj przykładem na przykład jest Gmail. No i do niedawna działało to wszystko tak, że owszem, kursor wirtualny mogliśmy sobie wyłączyć, ale jeżeli mieliśmy na przykład kilka rzeczy otwartych, czyli na przykład w jednej karcie Gmaila, a w drugiej karcie jakąś stronę, z którą gdzieś tam przy okazji pracowaliśmy, to się musieliśmy za każdym razem, co chwila przełączając między tymi kartami, przełączać między trybami włączony, wyłączony kursor wirtualny. Teraz nie musimy, mamy jakąś opcję, która jest domyślnie wyłączona, potem ona będzie włączona, teraz sobie to możemy gdzieś tam włączyć, że kursor wirtualny będzie działał na kartę. Czyli jeżeli sobie kursor wyłączymy dla danej apki, otworzymy gdzieś tam stronę obok, to ta druga strona będzie miała normalnie kursor włączony, my się będziemy przełączać, a on będzie wiedział, czy w danej chwili wyłączyć, czy włączyć. Są jakieś poprawki dla pisania skrótami brajlowskimi. Nie wiem w ogóle, jakie jest wsparcie dla języka polskiego przy skrótach i przy ich wprowadzaniu, ale no Freedom Scientific sygnalizuje, że poprawki, więc informuję. Ważna nowość, bo to wielu ludzi irytowało. Wyłączone zostało domyślnie automatyczne ogłaszanie komunikatu klikalne na stronach internetowych, który no, wielu ludzi irytował. To też przy NVDzie się o tym mówi, że ten komunikat właśnie bardzo przeszkadza. No Freedom, który ostatnio chyba jest gdzieś tam bardzo skory do zmniejszania gadatliwości JOS-a, właśnie ten komunikat domyślnie wyłączył. Ogólnie będzie mniej komunikatów pomocy, parę podpowiedzi gdzieś tam przy okazji chyba głównie Office'a zostało zlikwidowanych. W ogóle Word w otwieraniu i zamykaniu dokumentów ma nieźle przyspieszyć, dlatego że JOS teraz pobiera mniej statystyk i zwłaszcza przy dużych dokumentach, w których jest dużo różnych dziwnych obiektów, na przykład błędów w pisowni i tak dalej, JOS do tej pory próbował to wszystko policzyć i właśnie przy jakichś większych dokumentach po prostu trochę mu to zajmowało i spowalniało otwieranie Worda. Teraz tych funkcji już nie ma, już tego domyślnie nie robi i przez to duże dokumenty mają otwierać się szybciej. Jak na ten czas, jak na obecną chwilę, to jest tyle nowości w JOS-ie.
0: Jeżeli chodzi o JOS-a, to ja jeszcze będę miał jedną ciekawostkę i o niej za chwilę powiem, ale myślę, że pora najwyższa odebrać telefon, bo już ktoś tu czeka, no i się w końcu doczekał. Kogo witamy? Halo? Halo? Czy się słyszymy?
3: O, chyba.
0: Chyba nie. Chyba ktoś się po prostu zirytował i najzwyczajniej w świecie już z nami nie rozmawia. No trudno się mówi, ale zapraszamy
3: ale
0: ponownie.
3: Zapraszamy.
0: Tak, zapraszamy ponownie 123 834 835. To ja jeszcze o tym JOS-ie tak króciutko wspomnę, bo to co prawda mamy później w notatkach, ale skoro już poruszamy ten temat, to warto myślę powiedzieć o tym teraz. Otóż jest nowy produkt Vispero, czyli tej takiej grupy, w której w skład wchodzi chociażby Freedom Scientific. Ja to wyczytałem u Pasielo Group, czyli takich ekspertów do spraw dostępności, bo Vispero też się tym zajmuje i mają taką swoją tam odnogę do spraw dostępności, którą się właśnie bodajże Mike Pasielo zajmuje i to od jego nazwiska pochodzi właśnie Pasielo Group. No i cóż, otóż JOS ma wspomagać udźwiękawianie kiosków. Jest taka nowa specjalna oferta dla kiosków, które są pod kontrolą systemu Windows. Właściciel takiego kiosku może zlecić przystosowanie takiego kiosku do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących z wykorzystaniem JOS-a. I co tam można? Można między innymi zadbać o powiększenie, można zadbać o również udźwiękowienie wszystkich elementów tego kiosku. Podkreślają, że mają różne języki, no a wiadomo, no tam jest vocalizer, więc i pewnie jakby ktoś bardzo chciał, to i jakieś polskie kioski można by było tym udźwiękowić. Co ciekawe, do dyspozycji jest specjalna taka okrojona wersja JOS-a, taka lżejsza wersja JOS-a, która może być indywidualnie przystosowana do potrzeb takiego elektronicznego kiosku z systemem Windows. Także no, jest to coś, takie kioski, nie wiem jaka jest cena w ogóle wyprodukowania takiego kiosku, i jak wiele trzeba by było dopłacić za taką usługę. Podejrzewam, że nie jest ona tania i na pewno ona nie jest kierowana do klientów takich indywidualnych, bardziej do różnego rodzaju instytucji. Zastanawia mnie też, czy nie byłoby bardziej opłacalne wpuścić tam NVDA i jakichś skryptów. No ale skoro ktoś się tym zajął i ktoś chce coś takiego robić, to myślę, że warto o tym wspomnieć, bo być może nawet jakieś nasze polskie instytucje także chciałyby jakoś udźwiękowić kiosk swój, jeden, drugi, trzeci, jeżeli mają na systemie Windows oparte te kioski elektroniczne, no to można skorzystać właśnie z JOS-a.
5: Właśnie myślę, że to jest dobry pomysł, o tyle, że tam jest parę właśnie takich bardzo unikalnych funkcji właśnie dla kiosków. Chociażby bardzo właśnie to ograniczenie JOS-a, nawet nie chodzi o to, żeby ta wersja była lżejsza, ale też bardzo chodzi o bezpieczeństwo. No bo fakt jest taki, że te kioski działające na Windowsie mają potencjalnie gdzieś w tle jakiś pulpit i wszystko, co z Windowsem, że tak powiem, idzie.
0: No tak, i chodzi o to, żeby JOS-em tam jakoś, nie wyjść przypadkiem, tak, poza te aplikacje, która jest dedykowana.
5: Tak, poza te aplikacje, bo już były takie przypadki, że gdzieś sobie wisiał, powiedzmy, na ulicy taki kiosk, no po czym się okazało, że po jakimś czasie ludzie, zwłaszcza biedniejsi, wykorzystywali...
0: No i do czego wykorzystywali, niestety, to tego się nie dowiemy, bo Mikołaja nam wyrzuciło. Ale prawdopodobnie wykorzystywali te kioski jako komputery, no zdarza się.
3: Jako kafejki internetowe.
0: Tak, jako kafejki, tak, jesteś, jesteś.
7: No mój jako... ulubiony mem z rosyjskiego internetu, prawda, bankomat jakiegoś banku rosyjskiego, na którego ekranie pokazany jest paint, w którym to paincie namalowany napis "Automat nie работает".
0: Nieźle.
3: No tak. No, fajnie, że ktoś rzeczywiście to zrobił, bo rzeczywiście może będzie to jakiś sposób na kolejne udźwiękowienia takich urządzeń.
0: Słuchajcie, zanim się rozgadamy, to odbierzmy telefon. Może teraz uda się to zrobić szybko i sprawnie. Halo, kogo witamy?
9: Witam, Krzysiek z tej strony.
0: Witam.
9: Chciałem zabrać głos w sprawie tych telefonów na tym systemie Kaios, bo taki telefon w domu posiadam jeden. Aha. Kupiłem to co prawda nie dla siebie, tylko kogoś innego. Też się dowiedziałem dopiero po zakupie, jak już tam konfigurowałem, bo to dla mojej mamy było kupione, że tam jest ten czytnik ekranu. Jest niestety jest po angielsku, to fakt. No, czyli polski telefon jest udźwiękowiony, znaczy nie, telefon jest udźwiękowiony po angielsku, interfejs polski jest, no ale wiadomo, angielską syntezą polskich komunikatów to raczej ciężko słuchać. Przełączyłem go na angielski, to się da używać oczywiście. SMS-a da się wysłać, nawet taki, tam jest klient poczty elektronicznej, sobie jakiegoś Gmaila tam zapodałem i to też zadziałało bez problemu. Boję się, że jakby było język polski nawet zrobiony, to tych aplikacji typowo, bo tam jest tak, Facebook, Twitter, jest WhatsApp, jest YouTube, bo tam jest googlowski dużo rzeczy tak samo, są mapy Google.
0: A jaka to jest synteza? Od razu zapytam.
9: Ojej, to jest ciężko mi powiedzieć tak naprawdę.
0: To nie jest nic znanego, tak?
9: Znaczy, ja... To jest, jakość tego nie jest powalająca, szczerze mówiąc, i szczerze mówiąc, to w tym momencie ja na tego telefonu w ręku nie mam, to żeby to sprawdzić. Wiem, że to jest tak, jakiś Snapdragon 200 chyba 5 bodajże, jakiś procesor jest, 1 giga RAMu jest chyba i 4 giga pamięci flash, z tego co kojarzę.
5: Mhm. I tych syntez to tam za dużo nie wejdzie.
9: No nie wejdzie. I jeszcze też ważna wiadomość, że jak ktoś na przykład w jakimś telefonie nie ma jakiejś aplikacji, to część aplikacji jest taki sklepik tam i w tym sklepiku można pobrać. Na przykład u mnie nie było chyba WhatsAppa, ale sobie zaktualizowałem ten sklepik i tam się pojawiła. Jakaś pogoda jest, no takie rzeczy. Z tym, że właśnie z tymi webowymi rzeczami będzie problem, ponieważ tam się je obsługuje tak, że ekran oczywiście nie jest dotykowy, tak? Jest to telefon klawiszowy typowo. I jak się je obsługuje, to tam jest taki kursor. Przewijamy go takim kursorem prawo, lewo, góra, dół i zatwierdzamy OK. O, i z takich ciekawych rzeczy jest jeszcze asystent googlowski, ale on jest też po angielsku niestety. I też trzeba po angielsku o niego gadać.
3: I pewnie też na razie. No mam nadzieję, że to rzeczywiście się stanie polskim.
9: Tak, są języki inne, niemiecki, hiszpański, włoski. A ten MaxCom to jest MK241 i on tam chyba niecałe 300 zł można na Allegro kupić.
0: No to rzeczywiście nie jest to jest drogie. Fan, ale... A dla kogoś, kto nie chce faktycznie nie wiadomo jakiego sprzętu, to może być dobra opcja.
3: A z drugiej strony...
4: Nawet jako zapasowy...
3: Jako zapasowy, tak, zwłaszcza, taki, że na nim jak...
9: Tam
3: jeżeli
9: bardzo,
3: są rzeczywiście...
9: Bardzo
3: jest,
9: mocno...
3: Jeżeli
9: bardzo
3: na nim
9: mocno
3: jest
9: Google
3: rzeczywiście
9: musiał
3: WhatsApp
9: mieszać w tym.
3: I Facebook, i asystent głosowy, no to już jakby te technologie, które rzeczywiście są używane tak przez ludzi generalnie. I dobrze jest, że można tego używać na tych, nawet na takich telefonach.
9: Znaczy, czytałem jeszcze mi... No Google mieszał w tym systemie, ponieważ oni to jakoś mocno finansowali, jakieś tam 50 milionów chyba dolarów to wpompowali. Bo nawet sam telefon, jak się podłączy do komputera, to jako system Android się tam wyświetla. To nie jest Android oczywiście, to jest jakiś tam ten Kaios, ale on jakoś tak się identyfikuje w komputerze.
3: No to może rzeczywiście to udźwiękowienie z czasem będzie polskie.
9: Bo wszystkie te aplikacje googlowskie typu Google, typu mapy Google, typu YouTube, to wszystko działa i to wszystko jest.
3: No dobrze. No to no i tyle. Zobaczymy, co będzie.

0: No ale od czwartku zacznę testować, tak? Jak wejdzie iOS 13,
1: Znaczy, bo
0: to
1: mam tutaj
0: potestuję. Ja
1: wpisane, nie
0: widziałem
1: wiem.
0: tweet
1: Nie, to
0: i
1: nie,
0: to
1: to
0: ja
1: nie ja.
0: byłem,
1: A,
0: ja
1: to nie działa.
0: widziałem też właśnie tweet, że ktoś gdzieś już dostał i dostał się i miał okazję testować i przetestował chyba wszystkie gry poza takimi już oczywistymi wizualnymi i nic z tego dostępne nie było jednak.
1: Szkoda.
2: No szkoda,
1: Ale
2: szkoda.
1: co
2: Ale
1: zrobić?
2: może
1: No
2: tak na
1: szkoda.
2: początku, słuchajcie, może za jakiś czas będzie
1: Możliwe.
2: coś z tego.
1: Co,
0: Ale
1: prawda.
0: dodajmy też, że to jednak Apple jest tu nadal tylko sprzedawcą, a nie producentem, więc.
1: Nie, no to się zgadza, no. Kto jakby, to jest wolna wola dewelopera, czy wchodzi w Arcade'a, czy nie.
0: Tak,
1: Więc to
0: dokładnie.
1: jest też inna
2: I czy
1: kwestia.
2: wchodząc w Arcade'a, wchodzi w dostępność.
1: No,
2: Też.
1: dokładnie.
2: Tymczasem jest coś takiego, co się nazywa Europejska Strategia na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2010-2020 i Komisja Europejska stworzyła ankietę, która podsumowała tę strategię i o tym Paweł Masarczyk.
3: Tak, więc strategia właśnie minęła. W ramach tej strategii różne rzeczy powstały i powstają. Powstawać może jeszcze przez ten rok będą. Natomiast strategia chyli się ku końcowi i komisja chciałaby ją jakoś podsumować, najlepiej z udziałem nas, obywateli. No i w tym celu właśnie uruchomiona została ankieta. Ankieta jest w 23 językach, czyli polski również tam jest. Pytania są o różne dziedziny naszego życia jako osób niepełnosprawnych, o transport, o poszukiwanie, jakoś organizowanie sobie mieszkania, o pracę, o dostępność tą cyfrową i tak dalej. I co ciekawe, można na te pytania odpowiedzieć. Sporo jest pytań takich zamkniętych, ale jest też sporo otwartych, gdzie można się rozpisać i napisać, co nam się podoba, co nam się nie podoba, co byśmy chcieli zobaczyć w najbliższej dekadzie, a czego chcielibyśmy widzieć mniej. I co ciekawe, ostatnie pytanie jest otwartym pytaniem o ogólne różne uwagi, które nie mieszczą się w ramach pytań zaproponowanych. I można też, jak nie wystarczy nam długość tego pola, które tam zostało zaproponowane, dołączyć plik. Więc jeżeli mamy jakiś szczegółowy raport, który stworzyliśmy z jakimś uwzględnieniem różnych dziedzin, jakoś podzielony, jakoś ładnie poukładany, możemy jak najbardziej taki raport dołączyć. I wtedy jest on częścią tej naszej odpowiedzi na tą ankietę. Ankietę można wypełniać do 23 października. No i co mogę powiedzieć? Zachęcam do wypełnienia, bo no myślę, że warto się wypowiedzieć i jeżeli chcielibyśmy mieć jakiś udział w tym,
4: A
0: jak
4: gdzie
0: ta
4: to można
0: przyszłość może
4: znaleźć?
0: wyglądać, będzie podlinkowana w sekcji komentarzy, myślę, czy w notatkach do tej audycji ta ankieta. No, dla nas jest już w RWTXT, w naszej ściance.
1: Tak.
0: Tak, więc
1: No
0: zachęcam do
1: to
0: wypełnienia. Swoją drogą,
1: rzeczywiście.
0: może pokazać by słuchaczom trochę kwestii od kuchni i udostępnić tylko do odczytu.
1: W sumie jest to pomysł. A da się?
0: Da się, jest w
1: A to jak da
0: opcjach.
1: się? To w
0: Jest taki
1: sumie czemu nie?
0: show options i tam jest opcja udostępnij.
1: To w sumie czemu nie? To można, to wtedy możecie sobie Państwo potem oglądać, co tam na audycjach było, a może będzie nawet. W każdym razie zobaczymy. Znaczy nie, no to jest myślę dobry pomysł. Tymczasem każdego roku wydawnictwo Lonely Planet, tak to się czyta,
0: Tak.
1: robi przewodnik turystyczny dla niepełnosprawnych i znowu o tym Paweł Masarczyk.
0: Owszem, też taka wiadomość, która dotarła do mnie właśnie jakoś w zeszły weekend, natomiast okazuje się, że to już od jakiegoś czasu idzie. Lonely Planet to jest znane wydawnictwo, które wydaje dobre, ponoć jakościowo, przewodniki turystyczne różnych miejsc. I oni także zajęli się ostatnio wydawaniem publikacji odnośnie dostępności podróży dla niepełnosprawnych. Co roku wydawana jest uaktualniana broszura poświęcona podróżom osób niepełnosprawnych, zawierająca różne informacje, które mogą się nam w podróży przydać. Nie jest to tylko dla osób niewidomych, ale też tekst jest dostępny dla screenreaderów. Możemy sobie taką publikację za darmo zupełnie pobrać, nie trzeba jej kupować. I znajdziemy tam na przykład informacje o tym, jak uzyskać asystę na różnych lotniskach i chyba też nawet dworcach. O tym, jak przetrwać na 20 najbardziej zatłoczonych lotniskach świata.

0: o tym, jakie to różne prawa nam przysługują w różnych krajach odnośnie transportu jako osób niepełnosprawnych i tak dalej. Ponadto, oprócz takich, też na przykład znajdziemy tam informacje o różnych blogach podróżniczych niepełnosprawnych podróżników, więc możemy się zainspirować i poczytać sobie, gdzie inni niepełnosprawni podróżują, które to miejsca są dostępne i ciekawe też zwiedzenia. Ale oprócz tego, że taka publikacja jest wrzucana, są na przykład mini rozmówki dostępnościowe w 35 językach, więc jeżeli chcielibyśmy sobie poczytać, jak w różnych językach zapytać o asystę na dworcu, o jakiś kolor światła na ulicy, jak są nieudźwiękowione, o jakiś numer autobusu, o jakieś prawa psa przewodnika, o drogę, to jak najbardziej można z takiej publikacji skorzystać i sobie w danym języku z takimi zwrotami się zapoznać i już się nie czujemy aż tak bardzo zagubieni w podróży. No bo myślę, że może to sporo osób ośmielić, żeby samodzielnie coś tam spróbować zadziałać. Ponadto też publikowane są dostępnościowe przewodniki po konkretnych miastach świata. Do tej pory wyszło Rio de Janeiro, wyszło Melbourne chyba oraz jest też taki przewodnik szlakiem festiwali Wielkiej Brytanii, więc mamy Brighton, mamy Edinburgh, mamy też Edinburgh, Brighton,
1: no, jeszcze
0: jakieś trzecie miasto. W każdym razie możemy się zapoznać z różnymi festiwalami, które się tam odbywają, a które są w jakiś sposób dostępne dla osób niepełnosprawnych, więc polecam. Również link będzie w komentarzach umieszczony. Wydawnictwo Lonely Planet i ich publikacje na temat podróży osób niepełnosprawnych.
1: No to oczywiście ciekawa rzecz. Natomiast tym razem tutaj mamy informację też taką sobie na temat niekoniecznie technologiczny, chociaż w sumie też na temat
2: PCR-ów. Bo wiąże się z aktywnym samorządem na przykład.
1: SOW, tak.
3: Tak.
1: I tu Kasia.
3: Tak, no ja niestety troszkę mogą się słuchacze zdziwić, że ja ciągle właśnie wracam do tego PCPR-u i tak dalej, do tego aktywnego samorządu, ale tak się akurat składa, że jestem właśnie na takim etapie, jak pewnie niektórzy z Państwa. I teraz tak, to, że PCPR podpisał porozumienie z taką instytucją jak FOS, SOW, to wcale nie znaczy, że to już wszystko będzie działało i że możemy już natychmiast wypełniać wnioski elektronicznie. Nasz PCPR, mój sieracki, z którego ja korzystam, podpisał takie porozumienie i jakąś umowę. I tam jest coś takiego zawarte, że na to PCPR mają rok czasu. Czyli jeżeli mamy to podpisane właśnie z tą taką instytucją, to wcale nie znaczy, że o, jest porozumienie, to super, to ja już mogę składać wnioski elektronicznie. Nie, to tak nie działa. PCPR sam we własnym zakresie, w swoim czasie poinformuje, kiedy można generować wnioski elektroniczne. Jak na razie, z tego co wiem, to jest właśnie moje miasto i Kutno. Niestety. Także to tak, a jeżeli w ogóle chcemy wnioski wypełniać przez internet elektronicznie, to przysługuje nam 800 zł za wypełnienie wniosku. Po prostu. Za to, że udało nam się to zrobić, za to, że poświęciliśmy ten czas i po prostu, znaczy, to jest jakaś taka forma, że fajnie, dobrze, że sobie niewidomi radzą, tak, że są tacy zaradni i za to po prostu wynagradzamy. Natomiast, no tutaj jak rozmawiałam z PCPR-em, no to oni są troszkę przeciwnego zdania, że no troszkę to niszczy i pogłębia taką barierę między osobami bardziej niepełnosprawnymi i starszymi. Natomiast no tutaj jest taka możliwość, jeżeli chcemy i nasz PCPR będzie już miał podpisane wszystkie umowy, nie tylko porozumienie, to możemy to zrobić właśnie elektronicznie i wtedy otrzymujemy 800 zł za wypełnienie wniosku.
2: Czyli po prostu teraz trzeba tak, się żeby... tak czy inaczej dowiadywać w PCPR-ze, tak? Czy już można?
3: Tak,
2: czy...
3: albo na stronach. Tak. Czyli to nie jest tak, że mamy napisane na stronie, że jest to porozumienie i to jest równoznaczne z tym, że już można wypełniać te wnioski i generować je elektronicznie.
2: Za pięknie
3: teraz,
2: by było.
3: Żeby to... No właśnie. Teraz, żeby to zrobić, to musimy wyposażyć się w takie coś jak profil zaufany. Czyli rodzaj, to jest taka forma, troszkę uproszczona forma podpisu elektronicznego. I teraz mi zaproponowano, żeby to zrobić przez mój urząd miasta. I też dla mnie jest niezrozumiałą kwestią, że robimy to elektronicznie, po czym i tak musimy iść do urzędu miasta, żeby potwierdzić,
2: to ja
3: że my
2: tylko
3: to faktycznie
2: zrobiliśmy. To ja tylko powiem a propos profilu zaufanego. Radzę każdemu, kto tylko może, jeżeli nie chce tam chodzić po urzędach, to jeżeli tylko ma taką możliwość, to żeby profil zaufany zakładać przez bank.
3: No i właśnie też o tym chciałam powiedzieć.
0: Bardziej się opłaca i taniej nam to wyjdzie, nawet jeżeli chodzi o jakiś transport i zdecydowanie wygodniej, przenieść się do innego banku, założyć sobie gdzieś indziej konto, gdzieś, gdzie ten profil jest wspierany, niż bawić się, jechać do urzędu i prosić się i pokazywać z dowodem.
3: Tak, ja wiem, bo oni działają po prostu na zasadzie PESEL-u. Nie na zasadzie podpisu, nie na zasadzie jakiegoś tam wizerunku i tak dalej, tylko im jest potrzebny PESEL i jakby właśnie i tak korzystają z tych danych z banku. Teraz, jeżeli jeszcze chodzi o aktywny samorząd już tak głębiej, jeżeli mamy coś takiego, że chcemy wziąć, no ja powiem na swoim przypadku. Ja 7 lat temu brałam z podstawowego tego progu laptopa i z brajlowskiego brałam sprzęt brajlowski. I teraz chciałabym to powtórzyć po 7-8 latach. I okazuje się, że jeżeli mamy ten sprzęt i jeżeli powiemy, że on jest jeszcze dobry, to niestety, ale musimy pisać bardzo długie uzasadnienie i usprawiedliwienie, dlaczego chcemy to wziąć. Dla PFRON-u jest nielogiczne, że skoro mamy sprzęt od nich, który oni nam przyznali, zadotowali, to i on działa, jest sprawny, to chcemy wziąć drugi, mimo że to już minęło 8 czy tam 7 lat. I nieważne to jest dla mojego PCPR-u i dla PFRON-u, ponieważ tam rzekomo jest taki zapis, że nie mogą dać jakby powtórnego sprzętu. I albo trzeba po prostu, do czego nie oczywiście w żaden sposób nie zachęcam, ale po prostu no ja powiem, co ja zrobiłam, co jest prawdą oczywiście, że mój komputer jest spowolniony bardzo, prawda, że już niektóre programy na nim przestają działać, że mam właśnie Windowsa starszego i tak dalej, żeby w jakiś sposób prawdziwy, ale jednak udokumentować to, dlaczego ja chcę wziąć drugiego laptopa. Nie liczy się to, że na przykład ktoś szanuje sprzęt i nie wiem, nie rozwala go po 2-3 latach. Nie. Po prostu jeżeli chcesz wziąć drugi, a masz, to ci się nie należy, tak poniekąd. Tak samo jest z urządzeniem brajlowskim. Nie dostanie się urządzenia brajlowskiego tak po prostu, jeżeli się tego nie udokumentuje. Dlaczego, czy coś ci tam się w tej linijce, czy monitorze, czy notatniku działa, czy coś jest popsute. Jeśli masz wszystko dobre, ale na przykład tak jak ja, obawiam się, że do 5 lat to nie wytrzyma, ponieważ jeżeli teraz wezmę jakiś sprzęt z aktywnego samorządu, to dopiero później przysługuje mi nie tak jak wtedy było co 3 lata, tylko co 5. Więc jeżeli mam teraz to 7 lat linijkę plus 5, no to przez 12 lat moja linijka na pewno nie będzie działać, a jest mi potrzebna. Ale niestety tego PFRON nie bierze pod uwagę i trzeba się bardzo nagimnastykować, żeby jakoś to udowodnić. I trzeba napisać specjalne uzasadnienie, i które musi być też no, takie w miarę... No, znaczy to trzeba troszkę lawirować między prawdą a...
1: Znaczy inaczej, no po prostu trzeba jakoś udokumentować, że to jest faktycznie tak potrzebne, mimo tego, że teoretycznie tak jest 5-letnia karencja, ale jakoś różnie to z tym bywa. Coś może być na rzeczy, bo do mnie też przysłali pismo z prośbą o wyjaśnienie, co brałem w roku 2010, mimo
3: tak,
1: tego,
3: oczywiście.
1: Że
3: mało
1: teraz
3: tego.
1: Mamy rok 2019. Także no to są
3: mnie
1: takie
3: różne historie. Mnie się pytali, co mój mąż
0: ja
3: brał.
0: Ja wszystko dołączałem, bo to we wniosku była taka informacja, że wszystkie starsze umowy należy dołączyć i wszystko rozpisać.
3: To zależy, bo no właśnie.
1: Tak, tylko no z drugiej strony jest coś takiego, że no zawsze było ten pięcioletni okres, tak? Czy w ciągu ostatnich pięciu lat?
3: Właśnie nie, dlatego że kiedyś były co 3 lata i co 3 lata mogło
1: było. No to nawet co 3.
3: Wziąć,
1: no teraz, jeżeli minęło u mnie 10, no czy 9, to też jest
3: nieważne. Nieważne, ja mam tak samo. I mi się pytali, nie dość, że się pytali mnie, to jeszcze się pytali mojego męża. Kiedy brał, co brał i za ile?
1: No to ciekawe. Także no, może być różnie z tymi wnioskami.
3: Także tylko
1: generalnie
3: tak uczulam
1: na to
3: po prostu.
1: Trzeba uważać. Może ktoś z Państwa
0: nie chcą
1: też
0: dawać w tym roku, jak
1: nie
0: słyszymy.
1: Chcą dawać w tym roku, może być z tym różnie. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, jeszcze trochę powrócimy sobie do technologii. Tym razem Robercie wzywamy okulary Parsi,
4: jakby to nie nazwać. Rzecz jest o tyle ciekawa, że okulary powstają albo powstały w Polsce. Prototyp został wykonany w 2015 roku. Działają ponoć w 4 trybach. Rozpoznają w przeciągu 1 sekundy, przesyłają obraz z kamery do którą mamy umieszczoną w oprawce tych okularów do aplikacji, które mamy zainstalowane. W przyszłości ma być to zautomatyzowane, mają pełnić rolę lektora dla osoby niewidomej. Ciekawe, jak to będzie zrobione, jestem ciekawy. No i z takich ważniejszych rzeczy, bo tam już nie będę mówił, no ta oprawka jest wydrukowana na drukarce 3D, żeby to tańsze było wszystko. W tej chwili oni twórcy tego całego, tych całych okularów zbierają pieniądze na Indiegogo, robią tak zwany crowdfunding, żeby to było tańsze, żeby to było bardziej dostępne. Zobaczymy, co im z tego wyjdzie. Parsi.org to jest strona Parse przez 2e. .org, tam można co nieco zobaczyć, co nieco przeczytać, jak ktoś chce. Co z tego będzie? Zobaczymy, pożyjemy. Jeszcze o takich, słyszałem o takich urządzeniach, takich innowacjach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Różnie się to kończyło.
2: Okulary wspomagające nie są żadnym nowum. To jest kolejne rozwiązanie tego typu. I ja myślę, że tu kwestia cała kwestia w skuteczności takiego rozwiązania po prostu.
4: Dokładnie. I też cała kwestia jest na przykład w tym, że osoby, załóżmy niewidome, nie mają pewnych odruchów, które mają osoby słabowidzące, na przykład jak się rozglądają, tak? Czy i po prostu pewnych rzeczy ta kamera może nie złapać. No na przykład to są takie moje wątpliwości.
3: Ja widzę,
4: zobaczymy,
3: inny problem.
4: No
3: idę
4: właśnie
3: sobie, na przykład mam takie okulary i teraz jestem zalewana nie wiem iloma informacjami. Jeżeli to ma być lektor, to ja sobie nie dostosuję jego, tak nie spersonalizuję, jak ja chcę. I teraz on mi mówi dalej o jakiejś rzeczy, którą ja już dawno minęłam, bo idę dalej prosto, albo tam w prawo, albo w lewo. I ja się na przykład obawiam, że właśnie tego zalewania tym strumieniem informacji, że to nie będzie jakby troszkę nadążało. Trzeba było iść, bo to, ja rozumiem, ma być trochę na zasadzie VR-ów.
4: To ma mieć jeszcze jedną funkcję, słuchajcie. To ma też rozpoznawać zdjęcia. Ponoć w aplikacji będziemy mogli dołożyć zdjęcia swoich znajomych różne i ta aplikacja będzie rozpoznawać te okulary, szukała tych osób i będzie nam mówiła, czy jest ktoś znajomy, czy nie.
0: Czy wiecie co? Takie urządzenie poniekąd już istnieje, jest przecież Orcam.
1: Tak.
0: I Orcam też
5: kosztuje.
4: Właśnie, no tutaj
0: tak,
4: jest cały problem. O, cena
0: tak,
4: Orcama jest bardzo droga.
0: Tak, ale to jest samo wykonanie, że jakby jest kamerka montowana na oprawkę okularów, które i tak się nosi, słonecznych czy jakichś innych. I ona ma też tryby. Też jest czytanie tekstu, w momencie,
1: tak,
0: kiedy
1: to się gestami robi.
0: Tak, gestami, nawet spojrzeniem na papier, on już tam wtedy robi to zdjęcie. I zdaje się, że niewidomi tego używają z powodzeniem i sobie chwalą, tylko właśnie
4: no,
0: jest to
4: ponoć drogie. Nie bardzo. Tutaj chyba niekoniecznie. Ja słyszałem...
1: Ja te orkamy widziałem w momencie, gdy one miały tylko język angielski, polskiego jeszcze nie było, więc trudno powiedzieć. Natomiast w tym momencie na smartfona są przecież te aplikacje różne. Envision przecież ma te rozpoznawania. Czy ten Smart Braille, tudzież Brincando Como Braille na Androida. I szczerze mówiąc, ja mam teraz telefon zamontowany w szelkach. Mam dwa smartfony, jeden starszy. I ten mam na stałe zamontowany w szelkach, o których był Tyflo Podcast. I jak ja z nim wychodzę sobie na zewnątrz, no to mogę sobie tym czytać. I teraz powiem tak. Nie wiem, czy rzecz, bo ta kwestia poruszona przez Kasię jest bardzo ważna, bo rzeczywiście, gdy się idzie nawet w moim mieście, jakim jest Piaseczno, już nie wspomnę o Warszawie, to wszelkiego rodzaju reklam, plakatów, czegoś, jakichś billboardów jest tak potworna ilość, że gdzie nie skieruję kamerę, naprawdę, przynajmniej u siebie przed domem, to mam jakieś informacje reklamowe i ta aplikacja Brincando Como Braille często czyta te informacje. I tych informacji rzeczywiście może być za dużo do tych okularów. Ja się rzeczywiście, znaczy no może nie to, że obawiam, bo to było fajne takie okulary, tylko obawiam się, że będzie tak drogie, że będzie z tym problem. Osobiście nie ukrywam, że troszeczkę czekam na VR-y takie faktyczne do smartfonów, bo myślę, że jeżeli wejdą takie VR-y dla wszystkich i one nie będą kosztować 20 tysięcy, tylko nawet 2 tysiące, to mając takie okulary i rzeczywiście jakieś oprogramowanie, no to wtedy będzie to kosztowało na tyle mało, że powiedzmy zwykły użytkownik no będzie to w stanie może z jakąś pomocą państwa, czy tam w formie aktywnego samorządu, czy jakąkolwiek inną, albo i sam sobie pozbiera i to sobie kupi. I to będzie coś, co rzeczywiście będzie mogło nam pomóc, bo patrzyłem sobie te aplikacje i one oczywiście... No, są darmowe, są może nie najlepsze, ale no, mi się nieraz inny dwa przydały. Ja sobie jakieś tam sklepiki na bazarku, nawet numer mieszkania. Pamiętam, miałem taką sytuację, gdy jechałem do zupełnie innego miasta. Musiałem znaleźć mieszkanie o 23:00. Nikogo nie było na klatce, tam był taki korytarz, w którym był z 15 mieszkań. I no, na tym korytarzu trzeba było znaleźć moje mieszkanie, a co mam dzwonić teraz do ludzi? Przepraszam, czy to jest mieszkanie numer, czy nie? I rzeczywiście ta aplikacja zczytała mi ten numer bez większych problemów, więc da się. I no, widzę realną możliwość, żeby takie okulary nam pomagały, zwłaszcza, że tam pewnie by była kamerka, która jakoś nam by była dobra do takich celów, choć nie wiem jak i czy to da się zrobić lepiej niż w smartfonie. Natomiast to niestety
2: największym problemem jest cena. Tomku, a to ja tak przy okazji zapytam, a ty nie testowałeś czasem kiedyś tych rozwiązań typu jakieś te kamerki GoPro i podobne, czy coś mi, czy coś mylę?
1: Ale do tego?
2: No właśnie, czy da się w ogóle to wykorzystać?
1: Chyba nie, dlatego że te kamery GoPro, one nie są w stanie, z tego co wiem, przesłać obrazu na smartfon. One mogą być tylko kontrolowane przez smartfon.
2: A, w ten sposób to działa. Okej.
4: Okay. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że ta informacja pojawiła się na liście Tyflos o tych okularach i wywołała troszkę komentarzy. I a propos właśnie orkam tych okularów, to było troszkę komentarzy z Tyflosa, że ponieważ one są sprzedawane na terenie Polski przez znaną firmę, Tyflo firmę.
0: Chyba.
4: Słucham?
0: Chyba Madison.
4: Nie, Altix sprzedaje, Orkama.
0: Ale Madison też coś, bo to na Reha Ford.
1: No dobra, nieważne, w każdym razie jest
4: no
1: to
4: ja
1: w
4: Polsce. No ja słyszałem, że Altix, no i...
1: Jest to w Polsce, no
4: i,
1: w każdym razie.
4: I ludzie powiedzieli, którzy tego... jakoś używali, czy że tam nic poza bełkotem marketingowym to się nie przekłada na używanie tego w praktyce, więc może coś w tym jest. Ja tego nie widziałem, mówię od razu, chętnie bym się z tym zapoznał, natomiast skoro jakoś nam się chyba nie udało dostać tego do testów, więc może coś jest na rzeczy, ktoś się jednak boi.
0: Kiedyś bardzo krótko i że tak powiem, no tekst, który ja przeskanowałem, wyszedł ok. Inna sprawa, że nie miałem możliwości założyć tego i po prostu pójść na przykład w teren albo przejść się po jakimś budynku i zobaczyć,
1: no tak,
0: jakby to,
1: bo to
0: było,
1: by
0: gdybym
1: było
0: był
1: najlepiej,
0: sobie sam.
1: Oczywiście.
0: Dokładnie, no ale jak jest się na stoisku albo jak jest to jakaś prezentacja taka, powiedzmy, przeprowadzana w konkretnym pomieszczeniu, no nie ma na to zazwyczaj warunków. Natomiast samo urządzenie jakiś potencjał ma. I też widziałem sporo osób niewidomych gdzieś tam, czytając mojego Facebooka, zagraniczne media i też inne rzeczy na Twitterze na przykład, że ludzie nawet marzyli o tym, żeby to dostać i chcieli, i ogólnie zainteresowanie tym było dość duże. Ludzie byli tym mocno nakręceni, więc może coś w tym jest.
1: Znaczy tak, myślę, że...
4: Natomiast cena
1: w tej chwili
4: jest ogromna, tego Orkama. No to, tam
1: cena jest ogromna. Znaczy ja myślę, że można użyć właśnie smartfona, bo te aplikacje, o których mówiłem, one myślę, że mogą być mniej więcej pokroju tych okularów. Oczywiście noszenie smartfona gdzieś tam na sobie, no może nie należy do jakichś takich najprzyjemniejszych i najbardziej wygodnych sposobów.
5: Chociaż
1: z drugiej strony, no smartfon jest tańszy od tych okularów i to sporo tańszy. I
5: są
1: nawet
5: przecież,
1: gdyby,
5: i to
1: nawet gdyby...
5: głównie na smartfony z Androidem, głównie na jakieś Samsungi, są takie pudełka z kartonu, żeby smartfon założyć jako okulary. Tam
1: ale to
5: już ci
1: mówię, to nie
5: to,
1: tylko
5: że...
1: na... Poczekaj, bo ja wiem, o co ci chodzi. To nie jest tylko na Samsungi, to są w ogóle na smartfony.
3: Tak, to jest po prostu rodzaj VR-ów i one niekoniecznie muszą być plastikowe, kartonowe.
1: Są kartonowe, są plastikowe. Tak. To kosztuje kilkanaście do kilkudziesięciu złotych, to się zakłada rzeczywiście na głowę, na oczy. To jest przeźroczyste, żeby kamera właśnie mogła obserwować. No jest jakiś sposób na noszenie smartfona na sobie.
2: To trochę ciężkie te okulary wtedy.
3: Dokładnie,
1: tak,
3: słuchajcie, to jest duże. To naprawdę
1: znaczy,
3: jest
1: duże
3: i wyglądałoby
1: i takie
3: się...
1: takie średnio podejrzewam to wygląda.
3: No dokładnie.
1: Zwłaszcza, że to nie jest produkt, znaczy to nie, tego nie produkują też firmy w rodzaju, nie wiem, Google'a czy Apple'a, tylko to produkują firmy w rodzaju pan Chińczyk. Albo jakieś takie mniej znane, więc podejrzewam, że też nie ma jakichś wielkich projektantów odpowiedzialnych za design i to może po prostu różnie wygląda.
2: Ale wiecie co, tak teraz mi przyszło do głowy, zastanawiam się, na ile skuteczne byłoby to do robienia jakichś, może nawet niekoniecznie zdjęć, ale na przykład przy rozpoznawaniu różnych rzeczy, chociażby korzystając z jakichś takich aplikacji pokroju Be My Eyes, gdyby z czegoś takiego korzystać.
1: No właśnie o tym mówię, że jeżeli by z czegoś tego korzystać, albo z Be My Eyesa, albo chociażby właśnie z Microsoft AI, czy Envision AI, czy tam innych takich aplikacji, bo tego jest coraz więcej, to można, bo ja sam testowałem, tylko że no nie w ten sposób, tylko trzymając smartfona w ręku po prostu i zwyczajnie i szedłem sobie po mieście i czytało mi różne rzeczy.
2: Tak, to ja pamiętam, jak szukałeś fryzjera, zdaje się, czy tam kogoś.
1: Tak, i myślę, że jeżeli miałbym to na głowie, więc troszkę by to się mniej ruszało niż w ręku, no to ta dokładność mogłaby być jeszcze troszkę większa. No i te aplikacje, no bo tak naprawdę algorytmy offline i wykorzystanie tych algorytmów to jest kwestia ostatnich, powiedzmy, 2 lat. I w tym momencie na mojej Motorola ten Brincando Como Braille, czyli ten algorytm, który jest offline, działa naprawdę super ekstra szybko. Ja naprawdę, nie wiem, niecałe pół sekundy po na kierowaniu telefonu na coś, otrzymuje informację zwrotną, co to jest. To działa naprawdę błyskawicznie. Oczywiście nie działa to jakoś super dokładnie, no bo siłą rzeczy, natomiast działa to na tyle szybko, że da się jakby tego użyć. Ja nieraz tego właśnie używałem do różnych, do, na przykład, nie wiem, przychodziło mi 50 ulotek i tam parę listów i tylko chciałem sprawdzić, co jest czym, co wyrzucić, co zostawić do większego przeczytania. I to często gęsto się sprawdzało właśnie do tego typu rzeczy, albo jakieś ogłoszenie w windzie, czy coś. Oczywiście to ma swoje błędy, natomiast myślę, że za lat, powiedzmy, 10, no to już naprawdę będzie na tyle dobre, że spokojnie będzie się dało naprawdę sporo tym ogarnąć i nie zdziwi się, jak jakieś rzeczy typu menu w restauracjach, tak, rzeczywiście, żeby.
4: Ale
1: żeby
4: słuchajcie, by the way, ciekawe jest to w tym, że oni chcą zrobić ten crowdfunding, zresztą robią na tym Indiegogo, można tam zerknąć, sprawdzić i oni chcą, żeby to po prostu było tanie. Bo no co z tego, że mamy Orkam, który kosztuje no po prostu krocie i mało kogo na to stać. To ma być po prostu tanie. Zobaczymy, czy im to wyjdzie.
1: No zobaczymy.
4: Po prostu. No, na Indiegogo można sprawdzić percy.org, strona jest. Też można tam zerknąć. Jak ktoś jest zainteresowany, ja życzę im szczęścia. Może się im uda. Kto wie, zobaczmy. Pożyjemy, zobaczymy.
1: Tak.
5: No ja dobrze. Jeszcze dodam, że ten trend okularowy, to tam się sporo też rozwinął w innych aplikacjach, o których tu mówione nie było. Przecież amerykańskie rozwiązanie Aira, o którym tu parę audycji temu było, czyli takie Be My Eyes, asystenci dla osób niewidomych, pracujący tam 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z przeszkoleniem już profesjonalnym, też w tych swoich droższych opcjach oferuje właśnie, to się nazywa bodajże Horizon, czyli okulary i chyba jakiś ich własny smartfon z jakimś takim dostosowanym Androidem. Coś trochę, ale nasze See You Mobile może.
2: Tylko, że on, tylko, że to działa.
5: Też taka... Tak, ale właśnie to też jest typowo do obsługi jakby Airy i chyba tyle. I tam też jest właśnie idea taka, że są sobie okulary. To nawet nie jest jakoś takie mega drogie, bo tego się nawet nie kupuje, tylko
2: to się
5: jakoś
2: wypożycza
5: jakoś
2: chyba.
5: Ratalnie. Tak. I
1: no
5: to
1: zobaczymy.
5: Się
1: w każdym razie jest szansa, że coś ciekawego powstanie. Zobaczymy, co się będzie
5: tam
1: działo.
5: Tam jest to w ogóle
1: myślę,
5: interesująco rozwiązane, bo te okulary, poza tym, że one czytają tekst, to tam na okularach jest przycisk połącz mnie z żywym człowiekiem, który mnie poprowadzi. I to już jest bardzo interesujące.
2: Tak, tylko jedna rzecz, tak tylko naprawdę... jedna rzecz, Mikołaj, zanim się rozpędzisz, ja chciałem wspomnieć o jednej rzeczy, tak a propos żywy człowiek, który mnie poprowadzi, że Aira zastrzega, że absolutnie nigdy nie będzie pomagać w przechodzeniu na światłach.
5: A ciekawe dlaczego?
2: Dlatego, że są opóźnienia, że są opóźnienia i po prostu oni nie chcą mieć nikogo na sumieniu, że będzie, że wiesz, że tu mówi, że możesz iść, a tu ci się nagle zmieni światło. I oni, i wtedy jest tak, bo ja czytałem recenzję, zdaje się chyba nawet jeszcze wtedy Jonathana Mosena, kiedy nie pracował dla Airy, bo teraz on jest tam człowiekiem od PR-u, ale właśnie było tak, że on o tym pisał na blogu, że jeżeli jest przejście, to konsultant Airy po prostu milknie. Jak ty sobie przejdziesz, znaczy się, wtedy jest powraca.
5: Tyle, że póki nie przejdziesz, póki stoisz, on ci może opisać sytuację, on ci może powiedzieć, co się dzieje, ale on ci nie powie, jest bezpiecznie.
2: Tak. I to... No...
5: Czyli może ci opisać, że światło jest takie i takie, ale on ci nie powie, teraz możesz przejść.
2: No, prawdopodobnie też tak jest. No, w każdym razie na to chciałem zwrócić uwagę, że też tego typu instytucje się jakoś tam asekurują. No mnie to wcale nie dziwi. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy dalej. Teraz krótka informacja dla tych wszystkich, którzy korzystają z serwisu player.pl i mają potrzebę, żeby się tam zalogować. No to jest coraz gorzej, po prostu TVN bimba sobie na dostępność równo, ale ostatnio miałem potrzebę, żeby się zalogować, no i ze strony playera to się w ogóle już tam nie da zalogować za pomocą Facebooka na przykład. Próbowałem, naklikałem się, użyłem wielu różnych wyrazów, których tu cytować nie będę, ale w końcu wpadłem na pomysł taki, żeby użyć Google'a. No i w Google'u wynalazłem stronę do rejestracji. Jest taka strona jak konto.tvn.pl/zarejestruj-player.htm i teraz sprawdzę jeszcze, czy na pewno czy HTML,
1: no
2: czy HTML?
1: Z tego sobie to widzę. HTML.
2: HTM, HTM. Tak, kropka, czyli konto tvn.pl/zarejestruj-player.htm. Tam możemy się właśnie albo zarejestrować, albo zalogować właśnie na przykład przez Facebooka. Wtedy dostajemy autoryzację, wchodzimy sobie na stronę playera i możemy korzystać z niego już jako zalogowany użytkownik, bo po prostu innej możliwości za pomocą przeglądarki internetowej ja nie znam, nie udało mi się, dobrze, że to w ogóle jest.
5: Z ciekawości, czy testowałeś, czy w obecnej chwili działa? Podejrzewam, że działa, bo gdyby nie działał, to by się raczej ze wsparciem technicznym zaczęli do mnie ludzie odzywać. A był plugin do Kodiego, do odtwarzacza multimedialnego Kodi, do właśnie do player.pl, i dla osób, które gdzieś tam trochę mniej potrafią sobie radzić ze stroną i z tym wszystkim, to to była dobra opcja.
2: Ale Mikołaju, czy on wspiera logowanie? Czy on wspiera logowanie, więc jeżeli chcesz korzystać...
5: On nie musi.
2: Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Ale pamiętaj, że nie wszystko dostępne jest za darmo.
5: Dla niego jest chyba, z tego co wiem.
2: A no to już w ogóle tak, ciekawie. To już w ogóle ciekawie, natomiast...
5: No... Bo to jest telewizor Samsung, czy coś takiego, on jakoś się tam identyfikuje jako
2: w ten
5: telewizor.
2: Sposób. No to całkiem możliwe. Nie testowałem tego, uczciwie mówię. Chciałem się zalogować przez stronę, bo akurat miałem taką potrzebę. No więc dzielę się tym, o czym wiem i co sprawdziłem.
1: Mhm. A tymczasem zbliża się Festiwal Kultury Bez Barier i o tym Piotrek Malicki.
6: Tak, będzie się odbywał w najbliższych dniach od 27 września do 6 października w Warszawie oraz w innych miastach Polski. 7 Festiwal Kultury Bez Barier. Organizatorem tego festiwalu jest Fundacja Kultury Bez Barier, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Teatr Ochota Bemowskie, Dom Kultury Bemowski oraz Disney Polska. W ramach tego festiwalu będzie można oglądać filmy, spektakle, różne wystawy, uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach czy spacerach. Wszystko będzie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Szczegółową ofertę można przeczytać na stronie fkbb.pl, gdzie możemy zapoznać się z repertuarem i jakie rodzaj dostępności, czy dla osób niewidomych, czy dla osób niesłyszących, w danym wydarzeniu będzie dostępny. Z festiwali jeszcze też mogę dodać, że w sobotę zaczyna się festiwal Stowarzyszenia De Facto w Płocku, gdzie przez tydzień będą też prezentowane filmy, spektakle teatralne czy koncerty dostępne dla osób niewidomych z audiodeskrypcją i też może na to wydarzenie przyjechać na jakieś, na jakąś konkretny dzień, na konkretny film czy spektakl.
1: No to ciekawe, zobaczymy, co się będzie działo. I jeszcze Piotrek tutaj, można powiedzieć, zostań przy mikrofonie, bo jeszcze mamy tutaj jeden news od ciebie w kontekście dostępności a propos rozłączania połączeń na iPhone'ie.
6: Tak, tak. No, kiedyś mój pierwszy iPhone 5 miał taką funkcję, że kiedy kończyłem rozmowę, to mogłem rozłączyć się przyciskiem zasilania, który był w tamtych modelach na górnej ściance telefonu. Później ta funkcja jakoś przestała działać w nowszych modelach. Przestała działać w nowszych modelach iPhone'ów i musiałem się rozłączać od tego czasu podwójnym tapnięciem dwoma palcami tradycyjnym sposobem. Dwa dni temu przeczytałem artykuł Piotra Witka na mojej szufladzie, że jest możliwe włączenie tej funkcji nadal, znaczy włączenie, używanie tej funkcji rozłączania połączeń przyciskiem. Trzeba wyłączyć automatyczne przełączanie głośnika w rozmowach, automatyczne przełączanie rozmowy właśnie ze słuchawki na głośnik i wtedy na pewno od iPhone 7 w górę można rozłączać połączenia przyciskiem blokady na prawej ściance i sam to sprawdzałem, testowałem i działa. Jest to tyle wygodne, że czasami ten gest stuknięcia dwa razy dwoma palcami nie za pierwszym razem reagował i nie od razu się rozłączał. A przyciskiem blokady możemy to zrobić szybko i bezproblemowo.
1: No tak, czyli można powiedzieć tutaj na
0: Gdyby te
1: u konkurencji,
0: iPhone'y...
1: czyli na Androidzie, to było, jest i mam nadzieję, że tak,
0: gdyby iPhone'y się nie wycofały z przycisków Home, to można wybrać odbieranie połączeń przyciskiem Home.
6: No dokładnie,
1: tak,
6: dokładnie.
1: Ale się wycofują. I ostatni taki news w kontekście dostępności, który połączy trochę nasze tyflowieści i technikalia, jest na temat Spotify'a i dostępności na iOS-a, która niestety się troszkę pogorszyła. Tutaj Mikołaj.
5: No, co do tej dostępności na iOS-a, to tu ciężko jest coś właściwie powiedzieć, bo to też jest tak, że tam jest bardzo często i bardzo dużo zmieniane bez aktualizacji i to raz działa dobrze, raz działa źle, raz działa lepiej, raz działa gorzej, raz to nie działa, raz coś poprawią, ale zepsują coś innego i to tak naprawdę, czego byśmy nie powiedzieli, to i tak za tydzień będzie nieaktualne. W każdym razie można powiedzieć tyle, że to się bardzo często i w różne dziwne sposoby psuje. Za to Apple Music dostępne jest bardziej, lepiej zdecydowanie i co by nie mówić, wygodniej się pod względem dostępności z tego korzysta na wszystkich platformach.
1: No i jeszcze jeden news, tym razem typowo technologiczny, o którym się zresztą mówi dość często na różnych portalach technologicznych i internetowych ostatnio. Spotify ma zamiar, że tak powiem, troszeczkę uporządkować rodziny. Tym razem Piotrek znowu.
6: Tak, tak, dokładnie. Spotify, czyli największy konkurent Apple Music, ma zamiar, znaczy już właściwie sprawdza, czy jeżeli kilka osób korzysta z planu rodzinnego Spotify'u, czy mieszkają one pod tym samym adresem. Robi to za pomocą Google Maps i trzeba się na to zgodzić, przyłączając się do tego planu rodzinnego, albo już jak ktoś jest, to taką zgodę na to wyraził. No i przez to Spotify chce sprawdzić, czy osoby po prostu, które mają plan rodzinny, mieszkają pod tym samym adresem i czy to jest naprawdę rodzina, żeby to zweryfikować. Więcej informacji na ten temat można poczytać w regulaminie planu rodzinnego. No i tak Spotify chce sprawdzać, po prostu zobaczymy, jak to będzie weryfikowane i jak to będzie działało.
1: No, to zobaczymy, a rzeczywiście sporo było takich umów typu masz tu Spotify'a za dychę z mojego konta rodzinnego, no to może być z tym rzeczywiście problem.
6: Dokładnie, teraz może być problem.
1: Natomiast, nieco zmieniając temat, aplikacja Twój Telefon, może ktoś tutaj korzysta, podobno ma dostać wsparcie dla wykonywania połączeń z komputera, co jest dość ciekawe, bo Android raczej walczy z tym, żeby jakakolwiek aplikacja miała dostęp do połączeń, ale widocznie aplikacji Twój Telefon ma to się udać. Na razie działa to na Samsungach serii Note 10, potem prawdopodobnie dostępność będzie również tej opcji na innych smartfonach. Zobaczymy, co będzie. Może to być rzeczywiście kwestia tego Androida. Ciekawe, czy Microsoft sobie z tym poradzi. Czy na przykład nie będzie tak, że będzie można wykonać połączenie, to znaczy zestawić połączenie, ale już dźwięk będzie z telefonu. Tego nie wiem, tego mi się nie udało doczytać, ale jest coś takiego, ma być w każdym razie. No i cóż, zobaczymy, co się będzie działo. Z takich jeszcze nowości technologicznych pojawił się nowy zegarek na Wear OS-ie, tym razem Kasia.
3: Tak, bo niedawno zakończyły się targi IFA w Berlinie. I tam właśnie pokazywano nowe sprzęty technologiczne. To tam bardziej AGD, takie lodówki, kuchenki i tak dalej, wszystko co samo piecze, samo się gotuje. Ale też był taki dział, gdzie były właśnie smartfony i te wszystkie smart urządzenia. I Michael Kors, taka stylowa, modna firma, wypuściła kolejne swoje smartwatche. Ona już miała kiedyś ze smartwatchami do czynienia. Z tym, że ja je widziałam i naprawdę jedyne, co mogę powiedzieć, to są prześliczne, ale to nieważne, bo muszą też działać. One nie działały dlatego, znaczy na pewno nie można było sprawdzić dostępności dlatego, że nie posiadały głośników. Te nowe posiadają głośniki, mają Wear OS, więc jest duża szansa na to, że mogą być dostępne. Ja będę chciała nabyć i sprawdzić. Także jak będę tylko mieć, to dam znać.
1: I jeszcze zdaje się pojawiły się nowe zegarki firmy Fossil, które wcześniej miały głośnik. Natomiast miałem nawet takich zegarek przez chwilę. Myślałem, że o nim zrobię audycję, ale okazuje się, że nie działa to dobrze. No i mimo głośnika jakoś.
0: Zdaje się, że też Puma wypuściła zegarek, ale już widziałem, że gdzieś tam ktoś to rozebrał, przyjrzał się temu i wyszło na to, że ma 512 mega RAM-u, więc trochę słabo.
1: Troszkę mało.
0: Słaba ta Puma.
3: No nic, będę się przyglądać, jak to. Tylko że nie obiecuję, że tak jakoś od razu, no bo to jednak jest wydatek, to jest z rzędu 2500 niestety.
2: Także za to można kupić. To drogo.
3: Dlatego, że
2: to
3: jest grubo. Michael Kors. Oczywiście.
2: Czyli tu płacimy jeszcze więcej niż za jabłko.
3: Tak.
1: Jeszcze więcej.
3: No za ten podstawowy model.
1: Bo przecież, płacimy jeszcze więcej niż za najtańsze jabłko, ale przecież pamiętajcie, że zegarki Apple to naprawdę.
2: Możesz mieć sobie Apple Watcha w złocie.
3: Ceramiczną tarczę
6: kilkadziesiąt tysięcy.
3: Nie, no jasne, ale no Dolce, mówię, jest to jakaś Gabbana, alternatywa.
0: Versace.
1: Tak.
3: No dokładnie coś w tym stylu, właśnie coś w ten deseń, tak, że jest to taka już modna i stylowa rzecz i bardzo bym chciała, żeby to działało.
1: No to zobaczymy, jak będą działały jeszcze nowe algorytmy w Google'ach, które ma firma wprowadzić i o tym też Piotrek.
6: Tak. Algorytmy Google ciągle przechodzą jakieś zmiany, ale tym razem jest to coś większego. Google, że tak powiem, wychodzi na walkę z fake newsami. Chodzi o to, że ten algorytm nowy ma wyświetlać materiały dziennikarskie, czyli te oryginalne, na górze wyników wyszukiwania, tak, żeby nie pojawiały się tam jakieś omówienia tych artykułów, dodatki, jakieś uzupełnienia tego artykułu, tylko właśnie sam artykuł na konkretny temat.
1: Jakby teksty źródłowe na początku, a potem ewentualne jakieś różne.
6: Tak, dokładnie. No może dzięki temu będzie, właśnie też tak sądzę, może dzięki temu będzie mniejszy taki, można powiedzieć, śmietnik i będzie łatwiej coś znaleźć, nie będą wyświetlane jakieś tam najciekawsze, czy związane z tematem.
3: Co najbardziej, najwięcej kliknie, tak?
2: Z drugiej tylko strony dokładnie. Oryginalny materiał dziennikarski też może być przecież fake newsem, więc jak oni chcą z tym walczyć. No ale Google zresztą przecież tak w ogóle to daje dość duże środki na rozwoje chociażby różnych platform do walki z fake newsami, także oni zarówno ze swojej strony coś próbują, ale też dosyć mocno dofinansowują różnego rodzaju serwisy, które weryfikować różnego rodzaju tam teorie płaskiej ziemi i inne takie.
6: No zobaczymy.
1: To może nie a propos teorii płaskiej ziemi, natomiast a propos teorii płaskich sklepów. LG dostanie pierwszy sklep w Polsce, taki swój LG Store w Warszawie w Centrum Handlowym Cliff. Także jeżeli ktoś by chciał się wybrać, zobaczyć oryginalne urządzenie w LG w oryginalnym sklepie LG, no to zapraszamy do Warszawy. Newsik.
0: Warto o tyle, że telewizory LG rzekomo mają w swoim systemie WebOS udźwiękowienie.
3: Tak, mają i ja widziałam recenzję takiego telewizora i to naprawdę działa. Jeżeli powiesz, nie wiem, idę spać, to on się faktycznie sam wyłączy. Jeżeli powiesz, nie wiem, chcę obejrzeć TVN, to on ci w jakiś sposób wyszuka ten TVN i tak dalej. I pamiętam, to tam taka recenzja była i właśnie ten, kto prezentował tam, nie wiem, puść mi gole Lewandowskiego i nawet coś znalazł i puścił.
1: Tak, bo nie wiem, czy wiecie, o tym było swego czasu, natomiast pierwszy asystent głosowy po polsku właśnie stworzyła firmę LG, ten swój
3: tak,
1: Tinku.
3: Oni właśnie na tej bazie właśnie mają wszystkie te telefony, telewizory i i to rzeczywiście działa.
1: Podobno rzeczywiście działa, także ciekawe.
0: No, proszę, jest też screen reader, taki do nawigacji jakby całego interfejsu i tak dalej, więc to też jest ciekawa sprawa, myślę.
1: Ale w ogóle teraz ponosi Samsungi w Tizenie mają Także powoli te telewizory stają się coraz bardziej udźwiękowione i już coraz więcej jest firm, które mają takie rzeczy wbudowane w telewizory. I w sumie to dobrze, bo tego jest coraz więcej. No i taki ostatni news na dzisiaj technologiczny typowo. Dosłownie sprzed 2 godzin, jeszcze dosłownie tuż przed audycją, grzebałem sobie na Twitterze i znalazłem informację na temat asystenta Google właśnie, który podobno ma dostać więcej możliwości i to jakby żadna nowość, bo on co chwilę dostaje coraz więcej nowości. Natomiast chodzi o nowości niegłosowe. To znaczy, że ten asystent będzie miał, czy będzie się uczył czego użytkownik chce i oczywiście część rzeczy będzie się wyświetlała głosowo, ale interfejs jego będzie się również podobno zmieniał wraz z tym, co użytkownik jakby sobie od niego chce w pewnym sensie. Czyli będzie się wyświetlała albo pogoda, albo nie, albo tam jakieś kilka newsów, albo jeszcze nie wiadomo co. I podobno to ma się jakoś tam dostosować do użytkowników. Na razie, jeżeli ktoś jest posiadaczem smartfonu serii Pixel, nie wiem, które, nie wiem, czy wszystkie, ale czy najnowsze.
3: Podejrzewam, że te najnowsze.
1: Ale podobno ma to być na razie dostępne dla użytkowników Pixeli, nie wiem, czy wszystkich. No i możliwe, że z czasem inne telefony dostaną tę nowość, ale podnoć jest coś takiego i zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijać, asystent Google. No i mam jeszcze takiego jednego newsa. Ja się trochę zastanawiam, jak go tu podpiąć do tyflo przeglądu, natomiast informacja, że niedługo Wiedźmin wyjdzie jako serial.
6: Tak, no tak myślałem, że będzie zdziwienie w sensie tego newsu, ale podałem to dlatego, że Wiedźmin ma być po pierwsze z dubbingiem, a po drugie z audiodeskrypcją polską, tak? Więc tutaj jakby na podstawie tego, że dla osób niewidomych jak najbardziej ten serial będzie dostępny, a myślę, że wiele jest fanów lubiących sagę Wiedźmina. I właśnie ten serial Wiedźmina ma być rzeczywiście na Netflixie. I holenderski oddział Netflixa udostępnił taki post na Facebooku, który po chwili usunęli, ale konto twitterowe Fandom, które zajmuje się takimi filmowymi nowinkami, przechwyciło go. No i przedstawili, że Wiedźmin ma się pojawić w Netflixie 17 grudnia, czyli dokładnie za 3 miesiące, więc jeżeli ktoś czeka, no to jeszcze 3 miesiące
2: taki
6: będzie...
2: Taki prezent pod choinkę.
1: Poczekaj. Za to będzie miał audiodeskrypcję.
6: Tak, dokładnie. No
3: ale on będzie miał ją od razu, czyli oglądasz
1: tak.
3: Po prostu albo ją masz, czy ją chcesz, tak, czy tak, nie chcesz, tak. To ją masz?
6: Znaczy nie, to
1: może włączyć,
6: tak.
1: Natomiast...
6: Tak, tam są opcje dźwiękowe i można to wszystko sobie powłączać, więc zależy jak kto woli, czy z dubbingiem, czy po angielsku, czy z napisami, czy z audiodeskrypcją polską, czy angielską, czy bez, więc wszystko można sobie bez problemu powłączać.
5: I jeszcze mówiąc o audiodeskrypcji, mi się teraz nasunęło, pojawił się news, Apple TV Plus, usługa, o której mówiliśmy w ostatniej audycji, w niej też będzie właśnie serial o niewidomych, dostanie audiodeskrypcję w 8 językach na start. Polski najprawdopodobniej nie, ale 8 języków będzie.
6: No to też fajna informacja.
1: No to zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co będzie dalej i zobaczymy, co będzie w następnym tyfloprzeglądzie, bo ten już dobiegł w zasadzie końca, a przynajmniej moje notatki tutaj, które mamy na tyfloprzeglądzie, dobiegły końca, więc jeżeli nie macie coś jeszcze, tutaj znalazło się gdzieś tam.
6: Nie, ja
0: może tylko wspomnę, bo miałem o tym wspomnieć na początku, a propos z ostatniej audycji. Jako taka też ciekawostka podróżnicza, krajoznawcza, w jaki sposób niemiecki Związek Niewidomych zareagował na dyrektywę PSD? Okazuje się, że organizacja osób niewidomych, DBSV, ta największa niemiecka, taki odpowiednik no, czy naszego PZN-u, czy amerykańskiego NFB, ma swój newsletter, w którym informuje swoich członków o różnych zajściach w świecie dostępności i nie tylko. I w obliczu dyrektywy PSD udostępnili oni specjalną edycję tego biuletynu, w której to poinformowali, jakie baki i jakie stosują rozwiązania dostępnościowe albo z jakich można skorzystać opcji, będąc osobą niewidomą, żeby sobie z tą dyrektywą i jej skutkami poradzić. W niektórych przypadkach jest to aplikacja, czy dedykowana do generowania tych kodów dwuetapowych, czy opcja wbudowana w istniejącą już aplikację banku. A w niektórych przypadkach jest to urządzenie fizyczne, do którego wkładamy kartę i urządzenie to generuje nam kod, który my podajemy właśnie jako ten dwuetapowy na stronie gdzieś tam internetowej i jesteśmy wtedy przez taki token sprzętowy logowani. Co ciekawe, powiedzieli, że dla banków, dla których nie ma żadnych informacji podanych, warto się kontaktować z nimi, ze związkiem i oni będą w imieniu tychże klientów prowadzić jakąś kampanię na rzecz usprawnienia całej sytuacji, tak żeby nie zostali pozostawieni sami sobie, więc taki fajny przykład do śledzenia.
1: Trochę życzymy sobie,
5: Oni w Norwegii na przykład też mają logowanie do banków przez token fizyczny, ale co ważne, token fizyczny umie mówić i jak najbardziej nam wszystko potrafi przeczytać.
0: Tak, tak, takie rozwiązanie też działa w Belgii i to widziałem, jak działa. W sensie autentycznie wkłada się kartę i tam dyktowany jest nam kod, który wprowadzamy na komputerze.
2: Wkłada się kartę płatniczą? Ona jest jakimś takim dodatkowym narzędziem, czy jakąś inną, którą dostajemy z banku?
0: Zdaje się, że zwykłą płatniczą z tego banku, z którego mamy token.
2: Aha.
0: Taki terminal, coś jak terminal właśnie rozumiem. W sklepie, tylko z taką klawiaturą. Na tej klawiaturze wpisujemy kod, który nam, jakby część kodu, którą nam wyrzuca komputer przez stronę internetową. Token zwraca jakąś tam sumę kontrolną, cyfry. My te cyfry podajemy w komputerze. Proces tak kilka razy chyba przechodzi i jesteśmy zalogowani. I w Luksemburgu również takie rozwiązanie ma miejsce, ale jak to wygląda w praktyce, tego nie widziałem, więc tylko mówię, co słyszałem.
1: No to ciekawe, no to kurczę, fajnie, bo jakby życzylibyśmy sobie, żeby kiedyś PZN tak działał, ale to nie wiem, czy to w ogóle jest
3: prawda
1: do osiągnięcia. No ale cóż, zobaczymy, może za jakiś czas.
2: Ale jest za to Tyfloprzegląd, z którego też się możecie tego i owego dowiedzieć.
1: Jest Tyfloprzegląd, który jest takim biotynem naszym technicznym i może rzeczywiście gdzieś tam to jakoś z czasem. No i cóż, no to chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek tej audycji. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj na antenie byli Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, dziękuję. Paweł Masaczyk, Piotrek Malicki, Robert dziękuję. Łabęcki, dziękuję. Katarzyna Śliwek, no i oczywiście ja, czyli Tomek Bilecki.
3: Dziękuję i dobrej nocy.
1: I dobrej nocy życzymy wszyscy, cała redakcja.
3: Tak jest.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy środę, to jest 17 dzień listopada 2021 roku, godzina 20 minęła. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, witam serdecznie, a po drugiej stronie łącza Robert Hedzyk ponownie. Witaj, Robercie.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór i dziś znowu będziesz opowiadał o urządzeniu, które można nosić na sobie i które czyta.
1: To będą Envision Glasses.
0: Tak jest, to będą Envision Glasses. Może na dobry początek, gdybyś mógł powiedzieć kilka słów, co to właściwie jest, bo Envision marka znana dzięki aplikacji, a dzięki urządzeniu w Polsce no to jeszcze niekoniecznie.
1: Envision Glasses to jest urządzenie bazujące na okularach Google, na Google Glasses. I to jest urządzenie, które rzeczywiście współpracuje z aplikacją Envision i w różnych momentach zresztą się do niej odwołuje, chociaż samo łączy się z serwerami Envision, bo jest to urządzenie w większości dotąd oparte na połączeniu internetowym, chociaż w październikowym, czy listopadowym, ale za październik, informatorze Envision otrzymały informację, że nadchodzi upgrade firmware'u, aktualizacja oprogramowania układowego, która przyniesie możliwość pracy offline, nie tylko tak pobieżnie, jak to jest teraz, bo w tej chwili na przykład można czytać również offline, ale nie jest to rozpoznawanie tak dokładne, jak dokładne jest rozpoznawanie za pomocą połączenia internetowego. Jak dokładne, to jeszcze zobaczymy, ale w każdym razie tam to jest mniej dokładne rozpoznawanie offline. Podobno teraz to się ma zmienić. Ja świeżo zainstalowałem aktualizację, ale ta aktualizacja jeszcze nie przyniosła tej zmiany. No ma się pokazać trochę nowości, ma być też nowa wersja Envision, ale to widać jeszcze moment, trzeba poczekać na to.
0: Te okulary do łączności z internetem, z tego co wiem, wykorzystują moduł Wi-Fi, także tak, nie mają tak. Tam żadnego modułu mobilnego, LTE, 3G, więc nie włożymy tam karty, musimy, jeżeli jesteśmy gdzieś w trasie, to musimy korzystać

0: Mógłbyś powiedzieć kilka słów, cóż to za sprzęt?
1: Specjalnie sobie włożyłem do pokrowca, żeby dokonać tutaj takiego zaocznego unboxingu. Bo kartonik, to umówmy się, jest taki raczej z tańszych. Może dlatego, że opakowanie czy futerał, w którym urządzenie jest umieszczone, należy właśnie do solidniejszych. To jest takie urządzenie obszyte materiałem, znaczy urządzenie, to jest takie opakowanie obszyte materiałem, ale jak słychać, sztywne dość. Na powierzchni swej ma logo i napis, wypukły napis Envision. Całość jest zapinana na zamek błyskawiczny i wyposażona w taką niby smycz. No to wygląda jak smycz, ale jest na stałe przytwierdzone do tego futerału. Otwieram go. I w wieku tego futerału jest taka siatkowa kieszonka, w której znajduje się kabel USB. USB-C dodajmy, bo okulary mają w sobie gniazdko USB-C, które służy do zasilania oraz według producenta do połączenia się z urządzeniami, które mogą przyjmować audio przez USB-C. Ja próbowałem podłączyć do mojego komputera. On ich nie widział jako zewnętrznego urządzenia audio. Więc
0: czyli teoretycznie to miałoby działać jako karta dźwiękowa, tak?
1: Oni tego tak nie nazywają, ale no miałoby to tak wyglądać. Natomiast, no dobrze, wyciągam te okulary, będziemy mówić później jeszcze o połączeniach, o interfejsach i tak dalej, i tak dalej. Wyciągam te okulary i słuchajcie, powiem wam tak, ja w pewnym momencie nałożyłem je dokładnie odwrotnie niż trzeba było, jak tylko otworzyłem je, dlatego że jest taka część plastikowa tych okularów, która od biedy wygląda jak asymetryczne okulary, takie skromne, przepraszam za wyrażenie, ślepe gogle, takie jakby, które nakładałoby się na oczy. Nic bardziej błędnego. To jest właśnie prawe skrzydło, zawierające, obudziły się, zawierające całą tą elektronikę. Natomiast drugie skrzydełko, lewe, jest nieproporcjonalnie cienkie, bo to są okulary w tytanowej oprawie. To znaczy, to jest właściwie takie pół kola od góry z takim noskiem do oparcia na nosie. Cieniutkie są te okulary, ja je teraz założę. Ta prawa połowa ma właśnie takie wycięcie, które służy do tego, żeby tam ucho się wkomponowało. I wtedy, kiedy założymy te okulary, no to kamera oczywiście jest z przodu. To całe skrzydełko teraz od razu wprowadzimy touchpad tutaj do gry, z touchpadem, bo to urządzenie też ma touchpad, podobnie jak poprzednio omawiany Orcam. To ten cały touchpad jest na prawej skroni. Od wewnątrz jest głośnik i pewnie też mikrofon, przypuszczam, jak również przycisk włączania i wyłączania. Włączanie trwa około minuty, wyłączanie chyba ze 20 sekund. Dlatego opłaca się po prostu usypiać urządzenie. Można je uśpić na trzy sposoby. Albo gestem na touchpadzie, albo krótkim przyciśnięciem powera. Albo, i to jest najprostsze, po prostu składając okulary. Ja je zdejmę, złożę i usłyszycie zaraz. A, nie, on się już wcześniej uśpił, ale jak teraz otworzyłem z kolei, to się obudził. Obudziły w sensie okulary. Miałem wam coś powiedzieć jeszcze. Aha, jeśli chodzi o budowę tych okularów, to na przodzie jest taki malutki ekranik, który patrzy na kogoś, kto jest naprzeciwko nas. Ten ktoś może widzieć, co my mamy, nad czym my pracujemy, w sensie, co my mamy w menu, ale mogę ten ekran również wyłączyć, więc to nie jest tak, że on, że tak powiem, jest takim szpiegiem tutaj, który opowiada światu o tym, co ja tam mam w okularach. Tylko to jest taki kontrolny dla osoby widzącej, żeby widziała, co jest,
0: co się dzieje.
1: Co się dzieje, tak.
0: Robercie, a czy te okulary

0: też są okularami?
1: Nie. To jest kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Te akurat podstawowe są tylko takimi półoprawkami, mówię, takimi półkolami z góry, otwartymi z dołu. Natomiast owszem, można takie okulary mieć, bo to prawe skrzydełko odłącza się od tej oprawki, czy może raczej bardziej oprawkę od tego prawego skrzydełka, bo masą i wielkością to raczej to skrzydełko jest tu główną częścią. I można zamiast nich dołączyć taką zwykłą oprawkę z możliwością wstawienia dowolnych szkieł, a to ciemnych, a to zerówek, a to jakichkolwiek ewentualnie korekcyjnych.
0: Bo tak sobie pomyślałem, że no, w moim przypadku to w sumie bez różnicy, ale osoby słabowidzące, tak, czy na przykład osoby, które mają jakiś światłowstręt albo po prostu no, tak, potrzebują jednak standardowych okularów, to przydałoby im się coś, co by rzeczywiście jak te okulary działało.
1: Możliwość jest, kosztuje 400 euro.
0: Aha. A samo urządzenie? Pamiętasz, jaka tam jest jego cena dokładnie?
1: Wiesz co, ja słyszałem o polskiej cenie, która ma oscylować w okolicach 17 tysięcy.
0: No trochę boli, ale...
1: Boli. Pamiętajcie, że z tymi mniej więcej usługami, mniej więcej, bo nie we wszystkim się pokrywa, Orkam kosztuje 23 tysiące. Natomiast też do czytania boli samego kosztuje około tam między 10 a 11.
0: 11, tak, więc, tak, więc to można mieć coś tego typu taniej i rzeczywiście coś,
1: to
0: co
1: zależy
0: działa
1: na czym komu. Dokładnie. Zależy, nie? Zależy co kto, czego oczekujemy od urządzenia. No ale no to tak mówimy a propos jeszcze tej oprawki, to jeśli, skoro już o niej mowa, to od razu... Miałem nadzieję, że do wad urządzenia przejdziemy później, ale skoro one się ewidentnie narzucają, ten nosek, który nam utrzymuje te okulary, jeśli go ustawimy w takim normalnym fizjologicznym położeniu, tak jak normalnie nosimy okulary, to okulary nam patrzą w górę. Kamera jest gdzieś na wysokości brwi, więc żeby mniej więcej okulary patrzyły na wprost, cicho, to ja je muszę w stronę czubka nosa przesunąć, co jest bardzo niewygodne. Momentami może utrudniać oddychanie, jak się za mocno naciśnie, przepraszam. Także ogólnie rzecz biorąc, ergonomia raczej ze średnich jest tego, tych oprawek. Nie? To jeśli chodzi o właśnie to, ten odgłos taki, który usłyszeliście, to uśpiły się okulary. One się usypiają po pół minuty. Także po upływie pół minuty, jeśli nie dotknięto ich albo jeśli nie wykonywały jakiejś czynności, to się usypiają dla oszczędzania baterii. Podobno bateria ma trzymać od 4 do 6 godzin.
0: Uprzedziłeś moje pytanie.
1: Nie wiem, tak długo jeszcze nie miałem ich na sobie, ale obawiam się, że jest w tym pewna doza optymizmu jednak. No, Orkam dużo mniej czasu wytrzymywał. Nie wiem, czy to jest stosowne, żeby tak porównywać, ale z drugiej strony jeszcze wam powiem, że jestem umówiony z Wojtkiem Majem z firmy Medison, że jeszcze będziemy mieli możliwość nagrania jednej audycji, bo pomyślałem sobie, że skoro dzisiaj Envision omówię z różnymi jego opcjami, a w Orkamie zatrzymaliśmy się jednak tylko na funkcjach związanych z czytaniem, to byłoby w porządku doprowadzenie tamtego testu też do końca.
0: No tak, bo tam mieliśmy problem z aktualizacją.
1: Tam mieliśmy problem z aktualizacją. Obawiam się, że ten problem będzie. To jest w ogóle jakaś dziwna sytuacja, na skraju nie wiem czego, właściwie nie chciałbym insynuować. Ja przypuszczam, że po prostu w Polsce nie można zaktualizować urządzenia. Ciekaw jestem, czy jak urządzenie przyjdzie nowe, to będzie miało aktualne oprogramowanie, czy archiwalne. No, to zobaczymy.
0: Pożyjemy, zobaczymy.
1: Bo jak ci, którzy mają kupić, bo wiem, że są chętni do kupienia tego urządzenia i już nawet je zamówili, czekam z niecierpliwością, aż urządzenie nowe przyjdzie i wtedy się dowiemy, jaką wersję oprogramowania ma. Ten egzemplarz demonstracyjny ma ciągle jeszcze wersję, nawet nie poprzednią, tylko powiedzmy za poprzednią. Ale wracamy do Envision może. Budowa. Opowiedziałem o oprawce i o tym prawym skrzydle. To prawe skrzydło, cała powierzchnia od połączenia z oprawką aż do części, która wystaje jakieś, ja wiem, 4 cm za małżowinę uszną w stronę potylicy, w stronę naszej głowy, tak? To cała ta część jest touchpadem. I na tym touchpadzie można wykonywać gesty jedno- i dwupalczaste, przesunięcia w górę, w dół oraz w prawo, w lewo naturalnie i stuknięcia pojedyncze i podwójne, pojedyncze z przytrzymaniem i podwójne jednokrotne. Nie wiem, czy ma sens opowiadanie każdego gestu po kolei. To wszystko jest dobrze opisane w samouczku, gdyby ktoś był zainteresowany. Jest też instrukcja obsługi do urządzenia. Ja ją sobie przetłumaczyłem maszynowo i mam ją po polsku, ale myślę, że jeśli już będzie sprzedawane, bo a tu jest nie od rzeczy podziękować firmie ECE, która nam udostępniła, powinienem to zrobić na początku, urządzenie i która będzie prawdopodobnie, najprawdopodobniej będzie sprzedawać to urządzenie w Polsce. Więc dzięki wielkie panu Konradowi Łukaszewiczowi. Tak więc tam instrukcja będzie już po polsku, więc nie sądzę, żebyśmy mieli jakieś trudności, kto będzie chciał używać tego urządzenia. W każdym razie tak.
0: To jeszcze zapytam tak a propos tego wyglądu, ergonomii. Jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa. Czy ty czujesz, żeby te okulary były ciężkie? Czy to jest jakiś dyskomfort w ich noszeniu, czy raczej w porównaniu do innych tego typu nie ma problemu?
1: W noszeniu samym nie ma dyskomfortu, natomiast jest inna kwestia, że ty ciągle musisz pamiętać, żeby głowę schylać na dół. Nawet jeżeli masz trochę przesunięte okulary w stronę końca nosa, to i tak musisz głowę trzymać na dół. To nam wyjdzie przy obserwowaniu otoczenia, przy rozpoznawaniu twarzy i takich rzeczy. No to jeszcze pewnie do tego wrócę. No okay. Także jest taka cecha charakterystyczna tego urządzenia. I teraz patrząc na to, co urządzenie będzie do nas mówić, to ono jest, ma kilka takich jakby warstw, ta obsługa jego. Pierwszą warstwą jest tak zwana strona główna i chcąc usłyszeć coś więcej o niej, to znaczy jakieś informacje z niej wydobyć o urządzeniu, dotykamy dwoma palcami i będziemy słyszeć, o, znowu się uśpiło, usłyszymy coś takiego. O, coś takiego. Ta prędkość może być, to myślisz, że...
0: Jeżeli dałoby się ją troszeczkę zwolnić, to myślę, że byłoby to...
1: To w takim razie od razu sobie wejdziemy... Ustawienia urządzenia, dźwięk. Zmień głośność. Zmień prędkość.
0: 40%. Myślę, że tyle wystarczy.
1: Może 45%.
0: Myślę, że tyle wystarczy. Natomiast już mam wrażenie, nie wiem, czy to jest mylne, czy też nie, że jakoś zdecydowanie, porównując jednak siłą rzeczy trochę do Orkama, że to menu jest jakieś takie bardziej przemyślane i zdecydowanie szybciej byłeś w stanie dokonać tej operacji.
1: Wiesz co, powiem ci tak... Nie pamiętam za bardzo w tej chwili menu Orkama.
0: Mam wrażenie, że w Orkamie to wszystko było jakieś takie bardziej rozwlekłe, żeby tam gdzieś dojść, coś ustawić, coś zmienić.
1: Mam wrażenie, że Orkam więcej komentował.
0: Tak. I to
1: on też, więcej tak, wyjaśniał, tak. Że musisz zrobić to i tamto. Natomiast tutaj, jak przyszedłeś sobie przez samouczek, a poza tym non-stop masz dostęp i do samouczka i możesz sobie też, jest coś takiego, co tutaj się nazywa placem zabaw, przynajmniej tak to przetłumaczyli, to tłumaczenie w ogóle tego menu to też chyba jest robione automatycznie, mam wrażenie. W każdym razie, jak sobie wejdziesz do tego placu zabaw, no to sprawdzisz sobie, co poszczególne gesty oznaczają. Oprócz tego, że możesz oczywiście systematycznie przejść przez samouczek przez ćwiczenia wręcz, bo Envision Glasses przeprowadzają cię przez ćwiczenia, jeśli sobie tego zażyczysz, albo proponują ci to przy pierwszym uruchomieniu.
0: Czyli coś takiego jak Android i iOS. Ja w ogóle tak po dźwiękach i po tym, jak to działa, mam wrażenie, że tam sporo Androida siedzi w tym urządzeniu.
1: Tam, ja bym powiedział, że tam po prostu siedzi Android. Mhm. To jest urządzenie, które chodzi na Androidzie, ale oczywiście to jest jakiś wycinek tego systemu, bo tam nie ma, no nic, nie można tam wyśledzić żadnego talkbacka ani niczego takiego. Jest to synteza Google'owa i tych wariantów syntezy jest, dobrze, no jak nie idziemy tak systematycznie, to nie idźmy też systematycznie, to ja od razu pokażę te głosy, jakie są możliwe. Dźwięk, proszę bardzo. Głos. I co my tu mamy?
2: Zmień prędkość. Zmień głos. Kratka 1.
1: Kratka 1. Nie wiem, co to znaczy, że kratka 1, ale taki głos jest.
2: Kratka 2. Kratka 3.
0: No, głosy
2: kratka
0: Google.
2: 4. Kratka 5.
1: Tak.
2: Kratka 6. Kratka 7. Aktualnie. Kratka 8. Kratka 9. Kratka 10.
1: No kratka 11. A nawet jeszcze. O.
2: Kratka 12.
1: Kratka, dobrze, kratka 10. Wracam.
2: Kratka 9.
1: No, także tyle tych głosów. W Orkamie, jak pamiętasz, był męski i żeński, to były jakieś głosy Iwony. Już nie pamiętam imion, ale w każdym razie
0: no,
1: powiedzmy,
0: tu mamy
1: że...
0: po prostu Google'a.
1: Głosy, tu mamy głosy po prostu Google'a. Głosy Google'a. Ja bym chciał zacząć troszkę od końca, to znaczy zacząłbym od ustawień właśnie i przebiegł przez funkcje różne i skończył na czytaniu.
0: Jasne.
1: Bo od tego czytania, o tym czytaniu to trochę by trzeba było powiedzieć. Natomiast tak, przesuwając w stronę od ucha ku oku, czyli do przodu, dochodzimy do ostatniej pozycji tego menu i jesteśmy przy wsparciu, to też od razu pokażę. O, zabawy.
2: Samouczek wprowadzający, zabawy.
1: Samouczek. W instrukcji to jest napisane, że to się nazywa plac zabaw, tu jest napisane, że to się nazywa
2: zabawy. Zabawy zaczną się za 3 sekundy, aby wyjść z zabaw, przesuń dwoma palcami w dół.
1: No to zaczynają się zabawy, zobaczymy.
2: Pojedyncze dotknięcie. Ten gest umożliwia odtwarzanie, wstrzymywanie lub powtarzanie głosu na ekranie. Przesuń w dół. Ten gest pozwala wyjść. Przesuń dwoma palcami w górę, zaczynając od dolnej krawędzi touchpada i delikatnie przeciągając dwoma palcami w górę w kierunku nieba. Spowoduje to otwarcie skrótu do woluminu i można go używać w dowolnym miejscu.
1: Także kosmos, jeśli chodzi o to, bo palcami w kierunku nieba.
0: W kierunku nieba, tak. No to...
1: no, nie będę się nad wami pastwił tutaj, pokazując wszystkie tutaj opcje. No, ale w każdym razie jest taka możliwość ćwiczenia. Dobra, wracamy. Wracamy. Do tego wsparcia, bo tu mamy jeszcze tak. O, przepraszam, wszedłem nie tu, gdzie trzeba.
2: Preferencje funkcji. Preferencje wsparcie.
1: Wsparcie.
2: Samouczek wprowadzający.
1: No może nie będę go wam puszczał, bo to po prostu urządzenie będzie nas informować, co oznaczają poszczególne gesty i będzie nas prosić, żebyśmy te gesty wykonywali 5 razy. Jak wykonam 5 razy określony gest, urządzenie się już upewni, że wiem, o co kaman, to wtedy ono mówi, że świetnie i że w ogóle przechodzi do następnego gestu i to się powtarza. No to.
2: Samouczki. Samouczek dotyczący tekstu natychmiastowego. Samouczek dotyczący skanowania tekstu. Samouczek dotyczący skanowania grupowego. Samouczek dotyczący czytnika.
1: No na przykład, co to jest ten czytnik? I tak dalej, i tym podobne. Także wszystko na bieżąco, nawet bez konieczności sięgania po telefon, czy po...
0: Wsparcie dostajemy spore, jeżeli chodzi o te samouczki.
1: Tak. Także...
2: Samouczek dotyczący czytnika. Samouczek dotyczący opisu.
1: Dobra, to tu są samouczki.
2: Samouczek wprowadzający.
1: Samouczek wprowadzający, no to same Właśnie to ćwiczenie. Dobra, to jesteśmy po wsparciu. Cofamy się w tym menu, czyli wykonujemy gest przesunięcia od czoła ku skroni, czy od oka do ucha, czyli do tyłu ogólnie. Preferencje poszczególnych funkcji.
2: Powiadomienie zostało wysłane na twój telefon.
1: Nie zrozumiałem, o co chodzi w ulubionych. Tego nie zrozumiałem. Przyznam się bez bicia, nie przetestowałem tej właśnie funkcji. Nie czytałem też nic na ten temat w instrukcji, więc nie wiem za bardzo, o co chodzi. Natychmiastowe preferencje tekstu. Tekst można skanować albo fotografując go, robiąc mu zdjęcia, albo pokazując go urządzeniu. Podobnie to wyglądało w Orkamie, przy czym w Orkamie to było tak, że jak urządzenie się zorientowało, że ma przed sobą tekst i upłynęły 3 sekundy, kiedy ten tekst spokojnie tam przed tą kamerą się znajdował, to on robił wtedy zdjęcie. Natomiast tutaj on po prostu łapie ten tekst, jak złapie, tak go interpretuje.
2: Preferencje skanowania tekstu.
1: Natychmiastowe. Tu możemy włączyć, czy będziemy używać trybu offline, czy trybu online, bo wszystkie funkcje... Proszę się nie wtrącać, urządzenie. Urządzenie w większości pracuje w trybie offline, to znaczy łączy się z internetem, niektóre tylko funkcje, jak mówiliśmy.
0: Czyli online, w trybie online.
1: Online, tak, oczywiście miałem na myśli online, kiedy mówiłem offline. W każdym razie, ale możemy wymusić na nim, żeby na przykład rozpoznawało tekst również offline, ale producent zaznacza, że nie jest to jednakowa jakość. Że jednak
0: może być gorzej po prostu.
1: Może być gorzej, krótko mówiąc. Co tu jeszcze mamy? Wybierz język rozpoznawania. Obecnie rozpoznaję w polski. Różne możliwości. No i tak dalej. Przy czym, to też ciekawe, mam ustawione rozpoznawanie w języku polskim, ale on potrafi również zmienić syntezę mowy, kiedy rozpozna słowa w innych językach. Preferencje skanowania tekstu. Wykrywanie tekstu. Kiedy to jest włączone, to w momencie, kiedy uruchomisz funkcję skanowania tekstu, czyli ta funkcja polega na tym, że będziesz robił zdjęcie temu tekstowi, ale zanim je zrobisz, to urządzenie zareaguje, kiedy będzie widzieć tekst. I zależnie od tego, czy rozpozna dużo słów, czy widzi tam dużo słów, czy mniej, to również jest związane z tym, jak ustawisz dokument, to będzie emitować sygnał o wyższej, znaczy częstotliwości, takie terkotanie, o wyższej częstotliwości, ja to potem pokażę, lub o niższej częstotliwości i wtedy wiadomo, że może lepiej jest teraz ustawione to, co chcemy czytać, a jeśli jest rzadsza częstotliwość tego terkotania, to znaczy, że należy jeszcze popracować nad tym. Albo jest tak mało tekstu, ale jeśli czytamy na przykład, próbujemy czytać książkę, to...
0: To raczej tego tekstu będzie zawsze sporo. Będzie,
1: tak. Także trzeba doprowadzić do sytuacji, w której będziemy słyszeć takie terkotanie rzeczywiście o dużej częstotliwości.
2: Automatyczne wykrywanie języka jest włączone.
1: A widzisz, czyli tak, automatyczne wykrywanie języka dotyczy skanowania tekstu przez robienie zdjęcia. Tamto natychmiastowe odczytywanie, to musisz wymusić na nim język. To jest taka różnica. O, teraz rozumiemy lepiej, przynajmniej ja. Dobra, to mamy, jeśli chodzi o ustawienia, preferencje skanowania. Uczenie twarzy. Tutaj musisz zrobić 5 zdjęć komuś i po tych pięciu, wykonaniu tych pięciu zdjęć urządzenie uznaje, że się nauczyło twarzy. Powiedzmy tak, ono nie zwraca uwagi, czy ta twarz jest tak samo ustawiona, czy inaczej jest ustawiona. Ono po prostu chce mieć pięć zdjęć tej twarzy i jest zadowolone, jak zrobisz te pięć zdjęć. Rozpoznaje twarz, od razu powiem. Natomiast powiem tak, jeżeli ja muszę się odpowiednio skierować w stronę czyjejś twarzy, żeby ją rozpoznać, to już lepiej zapytać, kto ty jesteś, nie? Albo i tak wiem, że ktoś jest, no bo jestem gdzieś w pobliżu i skierowałem oczy i słyszę, że tu jest ta i ta osoba. Ogólnie rzecz biorąc, w obu tych urządzeniach rozpoznawanie twarzy jest dla mnie jakimś takim...
0: No takim gadżetem chyba
1: trochę
0: bardziej.
1: Gadżetem jednak, wiesz, za który się dość słono płaci niestety. Dokładnie. Ale nie bardzo wiem o co i po co. No, to jeśli chodzi przy okazji o... W Orkamie z kolei tam trzeba było pod różnymi kątami robić te zdjęcia i urządzenie samo określało, czy ma dosyć, więc to muszę powiedzieć, że tam jest to bardziej zaawansowane. Mam zresztą wrażenie, że tam jest dużo bardziej wykorzystana sztuczna inteligencja, wiesz, niż tutaj w... Dobra, dodaj pomocnika. Oto jest właśnie ciekawa funkcja i charakterystyczna tylko dla Envision Glasses. To znaczy, my się możemy połączyć z osobą, która będzie nam mówić, co my mamy wokół siebie. Znów pytanie, czy potrzeba aż Envision Glasses, żeby odpalić na przykład Be My Eyes, albo żeby się z kimkolwiek, ze znajomym połączyć przez jakikolwiek wideokomunikator.
0: Znaczy,
1: no, ale...
0: wiesz co, mam wrażenie, że to może być wygodne w pewnych sytuacjach. To znaczy, na przykład w takiej sytuacji, kiedy potrzebujemy mieć wolne ręce, bo coś robimy, bo jesteśmy tak, na przykład tak, gdzieś tak, w tak. podróży. Załóżmy, jesteś gdzieś, zgubiłeś się i no, trzymasz laskę, niekoniecznie chcesz trzymać tak. w dłoni jeszcze smartfona, bo nie wiadomo, co się dzieje, czy zaraz nie będzie sytuacji, że ktoś będzie, nie wiem, biegł albo coś i ci tego smartfona z ręki nie wytrąci. Mhm. No to wtedy, to tak, to wtedy to może być naprawdę fajna opcja, tylko pytanie, ile takich sytuacji zdarza nam się w życiu.
1: I jaka jest gwarancja, że będziesz miał dobrej jakości połączenie internetowe?
0: A no to tak.
1: Bo ja dzisiaj przećwiczyłem jeszcze w ostatniej chwili całą tę sytuację z kolegą, ale może po kolei, bo żeby taką osobę poprosić o pomoc, to ty musisz ją wcześniej dodać na listę osób, które będą ci ewentualnie udzielać tej pomocy. Ta osoba.
0: Bo to nie jest żaden, jak rozumiem, taki mainstreamowy komunikator.
1: Nie.
0: To nie jest ani Skype, ani nic innego, to jest własnościowe
1: urządzenie. Tak, urządzenie łączy się samo, bez pomocy jakiegokolwiek, nie wiem, telefonu czy innego urządzenia zewnętrznego. Chociaż wiem, że na przykład Sylwek, który testował przede mną to urządzenie dla Uniwersytetu Warszawskiego, on mówił, że jemu nie udało się połączyć tak, żeby rozmawiać przez okulary, tylko że miał telefon i z niego korzystał, ale być może on po prostu odpalił tę funkcję z aplikacji. Ja ją uruchomiłem z telefonu, z okularów i rozmawiałem po prostu przez okulary. Miałem w głośniku głos mojego przewodnika, a on słyszał mnie z mikrofonu zainstalowanego w okularach, więc wszystko jak najbardziej zadziałało. Tylko tak. W momencie, w którym ja przechodziłem pomiędzy dwoma naszymi punktami dostępowymi internetu, chociaż mają roaming między sobą i chociaż wszystko normalnie działa, to widać był taki moment, w którym jeden miał słabszy zasięg i zanim się przełączył do drugiego, to już był problem, bo umknęło kilka klatek i tak naprawdę gdyby tam były schody, to mogłoby być nieprzyjemnie. I teraz jak jesteś na ulicy i nigdy nie wiesz, jaki będziesz miał zasięg w telefonie, więc
0: owszem,
1: zakładamy, że masz połączenie z hotspotem telefonu. No i nie wiesz, jak to będzie wyglądać. Także może, wydaje mi się, że to urządzenie miałoby, czy ta funkcja miałaby zastosowanie tylko wtedy, kiedy jesteś w sytuacji statycznej. Stoisz. rozglądasz się gdzieś, czegoś szukasz.
0: Zresztą w ogóle przecież no jest sytuacja taka, że w Arii, w tej usłudze, to przewodnicy nawet odmawiają pomocy przy przechodzeniu przez skrzyżowanie, więc coś jest jak najbardziej na rzeczy.
1: Nie no, bo to jest też poważna odpowiedzialność.
0: Oczywiście.
1: Tutaj oni nie mogą brać na siebie tego, że kogoś,
0: że coś się stanie, że będzie wypadek. Tak,
1: tak
0: jest.
1: Tak, nie. No więc mówię, raczej w drodze, kiedy idziesz...
0: To z tym ostrożnie.
1: To z tym ostrożnie, tym bardziej, że aplikacja, nie wiem, czy to wybrzmiało, bo ten kandydat na twojego przewodnika musi sobie zainstalować aplikację kliencką, mhm, Envision Eye. I ta aplikacja niestety się bierze i usypia. W sensie takim, że ekran telefonu, ja ćwiczyłem z kolegą, który miał androidowy telefon, po prostu zwyczajnie nie mógł wymusić tą aplikacją. Musiałby zmienić globalne ustawienia telefonu, żeby mu się ekran nie usypiał, nie wygaszał.
0: Robercie, rozumiesz? Mamy telefon, więc tak, może odbierzmy. Jest z nami Krzysztof, witaj.
3: Witam, witam. Nie wiem, Michale, czy mnie słychać, czy nie.
0: Słychać cię dobrze. Głośno i wyraźnie, no, słuchamy.
3: W końcu już ogarnąłem, o co chodzi z tym Zoomem. No tak się przysłuchuję waszej audycji od początku samego, no bo swego czasu miałem aplikację z Envision i tak kiedyś sobie zrobiłem właśnie test, taki swój prywatny, porównując Envision, jak robi to skanowanie tekstu, jak ona sobie radzi w ogóle i Sync AI, i mam wrażenie, że one działają podobnie. Nie wiem, Michale, czy się ze mną zgodzisz, ale one podobnie ten tekst rozpoznają, Envision i Sync AI, jeżeli chodzi o skanowanie.
0: Mam wrażenie, że troszeczkę lepiej radzi sobie Envision, ale masz rację, te wyniki są mniej więcej podobne.
1: Mniej więcej są porównywalne. Mnie się też tak wydaje. Natomiast mam obie tutaj aplikacje i używałem przez 2 tygodnie Envision, póki nie minął, aha, okres próbny. Używam na co dzień Sync AI. Mniej więcej tak podobnie.
3: Natomiast tutaj mówiłeś, Robercie, odnośnie tych okularów, odnośnie tego, że czasami się ten asystent, to jest też fajną rzeczą, natomiast no, zastanawiam się, bo mówisz, że trzeba mieć, żeby zobaczyło, co mamy przed sobą, musimy mieć głowę pochyloną w dół. To znaczy, to ma być tak w dół minimalnie, czy tak konkretnie schylona
1: znaczy
3: bardzo?
1: Nie zupełnie zwieszoną jak sitowie, za przeproszeniem, no, ale powiedzmy pochyloną pod kątem, tak? Nie dyskretnie, ale tak dość mocno pochyloną. No jeśli chcesz, żeby twój przewodnik widział to, co masz pod nogami. Nie? To jest kamera bardzo szerokokątna i ona widzi bardzo dużo.
3: Czyli na przykład, nie wiem, idę sobie, nie wiem, ulicą, załóżmy, i on będzie widział, że mijał, nie wiem, jakiś płot, sklep, nie wiem, jakiś tam żabka czy coś tam, to on mi to zakomunikuje, koło czego jestem. Czy...
1: Jeśli akurat nie wygaśnie mu zasięg albo ekran się nie uśpi, to tak. Bo to jest właśnie niestety, to jest właśnie to, o czym przed chwilą tu mówiliśmy z Michałem, że masz takie ryzyko, że w ruchu no to przewodnik może nie ogarnąć. Nie ma dużego bezwładu ten ekran, bo pytałem specjalnie kolegi, czy kiedy odwracam głowę, czy się wszystko gdzieś zawiesza, znika, rozmywa i tak dalej. On mówi, że nie, że takiego bezwładu nie ma, jak czasami jest, wiesz, jak przy połączeniach komunikatorowych, gdzieś ludzie mówią, słuchaj, za szybko przesunąłeś ekran, nie? Więc podobno nie. Ale tak czy siak, no w każdej chwili może nastąpić zanik, wiesz, mogą przeskoczyć klatki, może być utrata danych. No i to nie jest tak do końca bezpieczne.
3: Swoją drogą tutaj chciałbym też, Michale, przestrzec i tutaj też do ciebie, Robercie, i do wszystkich słuchaczy, bo tutaj wspominaliście też, że jest coś takiego jak ten pomocnik, ten asystent, i rzeczywiście jak się ma te okulary, to by było rzeczywiście fajną rzeczą, dlatego że na przykład zgubił się ktoś w terenie, no to ktoś, kto nie ma tych okularów, no to musi wyciągnąć tego smartfona i gdzieś tam tą kamerką, że tak powiem, pokierować, żeby ktoś powiedział, gdzie się jest, a czasami są takie sytuacje, czego ja byłem świadkiem i tu mnie uratował Apple Watch w tym momencie, bo była sytuacja taka, jakaś ruchliwa ulica była i ja sobie gdzieś przechodziłem i w pewnym momencie podchodzi do mnie dwóch nastolatków, w co słuchajcie, nie wierzę, że w dzisiejszych czasach nastolatkowie nie mają telefonów. W to już nie uwierzę. Czy mógłby mi pan pożyczyć telefon, bo potrzebuję do mamy zadzwonić. I takie dziwne, wiecie, śmianie się takie, gdzieś, takie tak, półgłosem takie, wiecie.
1: A ty byłeś pewnie z białą laską.
3: Tak. Byłem z białą laską i dziwnym, że dziwnym trafem akurat do mnie tych dwóch nastolatków podeszło w tym momencie i tak się zaczęli jeden z drugim, jakby wiecie, tak półśmiech było słychać i przypuszczam,
0: widać było, że o coś im chodzi.
3: Dokładnie, Michale, tak. I przypuszczam, że gdybym ten telefon wyciągnął, mógłbym już nie mieć tego iPhone'a. Więc tu zegarek uratował rzeczywiście, bo ja mówię, że nie mam, po prostu nic się nie odezwałem w tym momencie i oni odpuścili, ale no słuchajcie, trzeba uważać, bo to naprawdę minut, sekundami, chwila, moment i...
1: Jak masz na nosie kilkanaście tysięcy złotych, to też raczej
3: to też, wiadomo.
1: Ostrożny, nie?
3: Także... No ale jest to rzeczywiście tak, no trzeba być ostrożnym, przezony, zawsze ubezpieczony, no bo jednak są sytuacje i szczerze mówiąc ja byłem w szoku, że to nastolatkowie mogą się do czegoś takiego posunąć. Przypuszczam,
0: no niestety,
3: że...
0: jak to mawiają Krzysztofie, różni ludzie chodzą po świecie.
3: Tak. Oj tak.
0: Dobrze.
3: Także myślę, ode mnie tyle, jak okay. Na razie słucham dalej was z zainteresowaniem, bo fajnie to opowiadasz, Robercie, o tym i cena też jest tego powalająca.
0: No niestety, jak większość tego typu urządzeń.
3: Olkama, miałem swego czasu, testowałem go w jednym ze sklepów tutaj takich ortopedycznych był pokaz. No to szczerze mówiąc, tamto menu rzeczywiście było bardziej skomplikowane. Jak dla mnie on był za bardzo gadatliwy,
1: tak, tak,
3: ten Olkam.
1: Taki. To tak, to prawda. Co prawda on ma to do siebie, że do tego menu nie ma potrzeby często sięgać. Ja po prostu wyciągałem Orkam, włączałem go, ustawiałem sobie książkę przed nim, bo ja głównie do tego go używałem. Czytał. Koniec.
3: A to Envision Glasses masz już długo, czy tak? Dopiero go od...
1: Tydzień. Mam od tygodnia z okładem lekkim. W tym tygodniu go odsyłam. No ale za chwilę ci opowiem i wszystkim wam opowiem o tym, jak to z tym czytaniem bywało.
3: No ile na jednym, czy pewno na jednym ładowaniu, no to tak...
1: Oficjalnie 6... między 4 a 6 godzin.
3: Ale to takie ciągłej pracy, rozumiem, tak? Bo to...
1: Tak, tak, ale mam wrażenie, że jednak bycie w stand-by, czyli na czuwaniu, też mocno redukuje ten czas.
3: Dobra, to ode mnie tyle. Będę na nasłuchu. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.
0: Dzięki Krzysztofie za telefon. Pozdrawiamy i czekamy oczywiście również na kolejne wasze telefony. Możecie też do nas pisać na Facebooku oraz na kontakt.tyflopodcast.net. Jesteśmy na żywo, więc zapraszamy.
1: Idźmy może dalej,
0: idźmy dalej.
1: Tego menu, bo jeszcze trochę. Go mamy, obudź się, dodaj pomocnika. Także na temat pomocy myślę tyle. To by było tyle, jeśli chodzi o preferencje funkcji. Dźwięk, to dźwięk sobie obejrzeliśmy mniej więcej już. Wi-Fi, no Wi-Fi, no po prostu trzeba wybrać sieć, która nas interesuje i zażądać połączenia z nią. I teraz oczywiście można to zrobić ręcznie albo przez QR kod. Producent twierdzi, że bardziej niezawodna metoda to jest metoda na QR kod, czyli w momencie, kiedy sobie wybierzesz sieć, do której chcesz się podłączyć, to zostaniesz poinformowany, że możesz albo to zrobić przy pomocy telefonu, albo połączyć się ze stroną internetową, na przykład z komputera, podają ci adres, łączysz się ze stroną internetową, tam wpisujesz hasło, to podobnie jak było z Orkamem, wpisujesz hasło sieci Wi-Fi, naciskasz przycisk generowania kodu QR i okulary sczytują ten kod QR, no i w ten sposób zapisują kod dostępu do twojego Wi-Fi i następuje połączenie. Także bardzo to przyjemnie i bezproblemowo ma miejsce. Dalej mamy Bluetooth. Bluetooth się przydaje do słuchawek, bo możesz podłączyć słuchawki dowolne, również AirPodsy. Tego Orkam nie potrafił. Orkam nie umiał sobie poradzić ani z AirPodsami, ani z żadnymi okularami, które nie miałyby regulacji siły głosu. Tutaj siłę głosu regulujesz z samego urządzenia, także AirPodsy spokojnie mogą ci być przydatne, co też jest fajne. Parując z AirPodsami, nie rozparowujesz z iPhone'em, czyli jak masz sparowane z twoim Apple ID i dołączysz do tego jeszcze okulary Envision, to po zakończeniu korzystania z tych okularów słuchawki nadal działają z twoimi urządzeniami, z którymi działały wcześniej, także to jest o tyle fajne.
0: Jak słychać, no ten głośniczek potrafi dość mocno generować dźwięki. I teraz takie pytanie mi się nasuwa, no bo po co możemy chcieć podłączyć słuchawki? Raz dla wygody, żeby korzystać powiedzmy z kilku urządzeń na raz. No i właśnie druga rzecz dla dyskrecji. I pytanie, na ile gdzieś tam wychodzą nam jednak te dźwięki z zewnątrz? Czyli na przykład jak korzystasz z tego głośniczka, to na takiej standardowej, powiedzmy, sile głośności, która jest dla ciebie okej, no to jak bardzo to na zewnątrz się przebija?
1: Michał, nie ma takiej standardowej siły głośności, która byłaby okej, bo wszystko zależy od poziomu szumu tła.
0: No tak, to się zgadza.
1: Jeżeli jestem w cichym pomieszczeniu, to ja dużo ciszej słucham okularów niż wtedy, kiedy tam coś się zaczyna dziać, życie w domu, nie wiem, jestem w środkach komunikacji miejskiej, załóżmy przez moment, chociaż ja pewnie bym nie używał, bo jednak czytanie też wymaga stabilnego umiejscowienia tekstu, więc raczej w samochodzie, bo Orkam przetestowałem w samochodzie, to nie jest to najlepszy pomysł, żeby czytać w samochodzie, czy też w ogóle w ruchu, nie? No więc powiedzmy, no ale to zależy od tła po prostu. No ono potrafi też cicho czytać, no ale jeśli nie będziesz tego słyszał, no to musisz sobie zrobić głośniej.
0: Oczywiście, oczywiście.
1: Więc dlatego słuchawki naprawdę mają sens.
0: Przydają
1: zwłaszcza
0: się.
1: Jakieś takie nieduże wkładane do uszu, no to w ogóle są dyskretne wtedy. I, no, co mam powiedzieć? No, dobre rozwiązanie. Także to jeśli chodzi o Bluetooth. I język, no to możesz ustawić w ogóle cały język urządzenia, wszystkie menu, prawda? On rozpoznaje urządzenie, właściwie to nie wiem, czy on rozpoznaje z Envision? Dość na tym, że ja miałem od razu język polski ustawiony.
2: Ekran.
1: To jest ten właśnie ekranik, o którym mówiłem, że się znajduje jakby naprzeciwko ciebie, czyli ktoś, kto patrzy na ciebie, widzi też ten ekran. Możesz go włączyć lub wyłączyć. Oprogramowanie to tutaj można...
2: obecnie w wersji pierwszym 4.0.
1: Wiem. Możesz je sobie tutaj zaktualizować.
2: Format czasu
1: 12-godzinny lub 24-godzinny.
2: Tryb parowania.
1: I tu jest tryb parowania, gdzie po prostu no, łączysz okulary z twoim telefonem, a ściślej mówiąc z aplikacją Envision. To musi być. Zasilanie. Uśpi.
2: Poziom naładowania baterii wynosi 84%. Wyłączą Vision Glasses.
1: Oj, takie są trzy opcje. Uśpienie, określenie poziomu baterii i wyłączenie. Dobrze, to zasilanie. To tyle, jeśli chodzi o ustawienia urządzenia.
2: Ustawienia urządzenia. Znajdź.
1: I przechodzimy do funkcji różnych. Jesteśmy przy znajdź.
2: Znajdź przedmiot.
1: Tu mamy listę. Listę.
2: Butelka. Klawiatura.
1: Różnych.
2: Kod.
1: Przedmiotów, które możemy znaleźć. O. I na przykład, ponieważ krzesło się znajduje akurat naprzeciwko nas, to przy krześle słyszycie dźwięk, prawda?
0: Tak.
1: Laptop, to musiałbym się odwrócić. Moment. O. Teraz.
0: Znalazł. Słychać.
1: Pod jakimś kątem musiałem się ustawić. Co my tu jeszcze mamy z tych predefiniowanych rzeczy? On jeszcze pamięta, że widzi laptopa, już go nie widzi. Motocykl. Mam nadzieję, że nie zacznie mi tu dźwięczeć nic. Nie, nie ma motocykla.
0: Nie ma motocykla.
1: Nie ma. Pies. No, tak żeby do sąsiadów zajrzeć, to nie jeszcze.
2: Pociąg.
1: Pociągu też nie
0: widzi. W pokoju chyba by się nie zmieścił.
1: Nie. Chociaż opowiadał mi ktoś, że jako wnękę, w pokoju była wnęka, a Envision widział lodówkę tam.
2: Rower.
1: Roweru samochód. Też nie ma, samochodu nie ma. Sofa. To jest znajdowanie takich predefiniowanych przedmiotów, ale
0: oni
1: to
0: tam
1: nie jest
0: co
1: jedyna...
0: jakiś czas chyba dodają tak. Kolejne przedmioty.
1: Znajdź ludzi. No i tu. I tutaj też odpalamy kamerę i gdyby tutaj ktoś siedział naprzeciwko mnie, to on by rozpoznał twarz. Dzisiaj przećwiczyłem to na dwóch twarzach rozmaitych, dwóch osób. Nie słychać, proszę pani. I rzeczywiście je rozpoznał, ale ja musiałem bardzo pochylić głowę, rzeczywiście. Osoby stały, to nie tak, że one siedziały czy coś. Stały normalnie w całej krasie swego wzrostu. No i... No mówię, to jednak, tak jak powiedzieliśmy, to jest pewien gadżet. Dobrze, że jest, ale ja nie za bardzo sobie wyobrażam, jak my mielibyśmy z niego korzystać, zwłaszcza dyskretnie. To
0: znajdź ludzi, jak rozumiem, to nie jest to samo, co rozpoznawanie twarzy, tak? To on po prostu mówi, że jest człowiek, a już niekoniecznie
1: nie.
0: Identyfikuje.
1: On go identyfikuje, o ile ma zapamiętaną jego twarz. Natomiast
0: rozumiem.
1: Jeśli nie... To podobnie jak przy przedmiotach, które przed chwilą tam sobie przeglądaliśmy, słyszysz dźwięk taki dzwoniący i wiesz, że człowiek tam jest. O, to tak.
0: Okej.
2: Odkrywaj.
1: I teraz zobaczymy, co on nam tu odkryje.
2: Książka.
1: Tak, widzi książkę. Książka jest po lewej stronie. Ciekawe, bo on niby jest po prawej stronie, ale no dobrze, zobaczymy, co on będzie jeszcze widział. Prawdopodobnie rozpoznaje tylko w tej akurat funkcji, bo jest jeszcze potem opisz scenę, to on wtedy się bardziej angażuje, że tak powiem. A tutaj wylicza rzeczy, które ma zapisane w pamięci, tak jak przed chwilą je przeglądaliśmy. Odkrywaj. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o to menu.
2: Znajdź.
1: Identyfikuj.
2: Opisz scenę.
1: I tu on sobie robi zdjęcie i zaraz nam opowie, co widzi. Bo to wysyła obrazek, gdzie trzeba. Słychać może taką muzykę.
2: Krzesło na biurku.
0: Aha.
1: Bardzo interesujące, prawda? Krzesło na biurku. Ono stoi przed biurkiem. Ale widocznie ta perspektywa...
2: Opisz scenę.
1: No, opisz jeszcze raz scenę. Co tym razem? Opuściłem trochę głowę.
2: Biurko z komputerem i mikrofonem.
0: O! No, teraz już lepiej.
1: Prawdę wyrzekł był. No, gdybym miał... No spróbuję, popatrzmy na roadcastera, czy on go rozpozna, ale raczej nie będzie wiedział, że to jest roadcaster. Ciekawe, jak go nazwie.
2: Czarno-biała klawiatura na biurku.
1: Proszę.
0: Chyba spojrzałeś nie w tę stronę.
1: Nie, no czarno-biała klawiatura na biurku to był właśnie on.
0: Aha.
1: Bo urządzenie jest czarne, ma pewnie jakieś tam elementy białe, a biurko jest białe też. No, określił, że jest to klawiatura. No, co ci
0: niech
1: mam
0: mu
1: powiedzieć?
0: Będzie.
1: Niech mu będzie, no. Więc tak wygląda opis sceny. Wykrywanie światła też tutaj jest. Popatrzmy. I cisza.
0: A czy masz zapalone światło?
1: Mam.
2: Im wyższy ton, tym więcej wykrywanego światła.
1: No czekaj.
2: Niski dźwięk oznacza, że jest bardzo ciemno.
1: O, jest. O?
0: Obudził się.
1: Obudził?
0: O.
1: A widzisz, nie jest to tak płynnie jak na przykład w Saying IA.
0: No.
1: Widzisz, masz to dość skokowo.
0: Tak.
1: Chociaż przecież poziom światła nie zmienia się w pokoju tak skokowo, nie?
0: Dokładnie. Bardziej ty względem tego źródła światła.
1: Tak, ale ja też delikatnie dosyć tam. Aha.
0: Ja mam wrażenie, że on jakąś taką bezwładność ma pewną tak. w analizowaniu tego. Ma,
1: tak. I tu jest rozpoznawanie gotówki. Czekaj, wyciągnę portfel. Przepraszam, że nie mam go pod ręką. Zapomniałem, że mogę zaprezentować, ale już od razu mówię, radzi sobie. Radzi sobie z rozpoznawaniem gotówki, także... No tylko, że jak na rozpoznawanie gotówki, to jest duża inwestycja jednak.
0: To prawda. To już nawet cash reader wychodzi taniej.
1: Dość. Czekaj.
2: Szukanie polski złoty.
1: No dobra, niech szuka. No nie zawstydzaj mnie.
0: No, powiem ci, po takiej instrukcji to nie bardzo wiedziałbym, co mam zrobić.
1: Zwłaszcza jeśli chodzi o ustawę.
0: O ustawę, dokładnie.
2: Rozpoznać gotówkę. Szukanie polski złoty.
1: No, powiem ci, że mnie zaskakuje, dlatego że tak, światło jest. On rozpoznawał...
2: do.
1: O, jest, no znalazł.
0: No, tylko to tempo to ma...
1: Prawda? Ale to mnie zaskoczył, bo to była jedna z rzeczy, które mu lepiej szły. I powiem ci...
0: Urok audycji na żywo.
1: Wiesz, to tak jak z zanoszeniem z serwisu do naprawy. Następny banknot trzymam przed nim. O, rozpoznał. Łaskawca. Jeszcze raz zobaczymy, czy rozpozna drugi. Bo akurat tylko dwa nominały mam przy sobie.
2: O,
1: znów musiałem głowę pochylić. I to tak, że fizjologicznie to nie wyszło. No, słuchaj, już dawno schowałem, to znaczy przestałem mu pokazywać, chyba że on zobaczył
0: jakieś odbicie.
1: Nie, ale to jest jednak jakaś taka bezwładność.
0: No działa dość wolno, tak.
1: No powiem ci, że jestem zaskoczony, bo to była jedna z najlepszych funkcji jego, jakie przetestowałem. I teraz no, nawet z tym sobie nie za bardzo chciał poradzić. No dobrze, dziękujemy pani za uwagę na razie. Wykryj kolory. No to z kolorami to nawet nie próbuję eksperymentować. Słuchajcie, bardzo dużo zależy od światła. Producent pisze, że należy rozpoznawać kolory najlepiej w dziennym świetle i jeśli mamy taką możliwość na białym tle, albo na suficie, albo jeszcze gdzieś. No, sorry, ale jeżeli ja mam rozpoznawać kolor, nie wiem, ubrań czy czegokolwiek, co mi jest akurat potrzebne i muszę mieć do tego specjalne warunki, no to tak to, pane, to tak to nie.
0: Jak to mówię, nie o to chodzi.
1: To nie o to chodzi. Dobra, to jeśli chodzi o identyfikację, to tyle.
2: Połączenia.
1: No to są właśnie połączenia z przyjacielem. Tu wybierasz sobie spośród twoich przewodników.
2: Identyfikuj. Znajdź. Ustawienie.
1: Czekaj.
2: Połączenia. Zadzwoń do pomocnika.
1: No dobrze, może spróbuję jednak.
2: Zadzwoń do pomocnika.
1: Ale tu byli pomocnicy przecież. Aha, dobra. Daniel.
2: Krawczak TV. Łączenie z Krawczak TV.
1: Przemysław, zobaczymy. Zobaczymy, czy jest na linii, czy może już wyinstalował sobie aplikację.
0: Interesująca muzyczka.
1: Tak, muzyczka jest sympatyczna. Ale domniemywam, że nie ma możliwości odebrania połączenia. Także... Także pa, pomocniku.
2: Połączenia. Czytaj.
1: No i teraz jesteśmy w tym menu takim najbardziej frapującym.
0: Creme de la creme.
1: Creme de la creme. Zacznijmy od, może od tekstu natychmiastowego. Otwieram naszą ulubioną książkę pod tytułem Jak mówić i czytać poprawnie. I teraz opowiem wam, jak próbowałem uczyć się czytać. Po pierwsze z pomocą osób widzących, a po drugie z pomocą słomki, a ściśle mówiąc dwóch słomek złączonych ze sobą. I te dwie słomki, właśnie to robię teraz. Cicho. Te dwie słomki kładłem na to skrzydełko, słuchajcie, na skrzydełko tych okularów. Po co? Po to, żeby końcem tej słomki wycelować w środek, mniej więcej w środek książki, tak? Żeby było duże prawdopodobieństwo, że ja jednak odczytam to. No i teraz tak.
2: Cicho.
1: I dobrze, i tak ma być. Zobaczymy, co on tutaj zobaczy.

0: Jak na tę natychmiastowość, to...
1: Jak to niektórzy mówią, samo państwo widzi. Jeszcze raz go zainspiruję stuknięciem.

0: To ciekawe, bo wcześniej działało, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, żeby działało dobrze. Natomiast na pewno dużo szybciej działało. No dobrze, to spróbujmy w takim razie.
1: A jesteśmy podłączeni do tej samej sieci internetowej, więc tu nie ma problemu z internetem.
0: Nie ma. Światłowód bardzo przyzwoity. Dobrze, skan tekstu natomiast. I teraz tak. No popatrzmy, czy będzie chciał nam zaterkotać.
2: Większa częstotliwość sygnałów dźwiękowych oznacza, że tak. Wykryto więcej słów.
0: Ale na razie
2: dwukrotnie, aby zeskanować tekst.
0: Wygląda, jakby nic nie wykryło, bo cisza, spokój. Zmienię stronę, bo a nóż. Wiecie, wszystko jest możliwe. Nie czekałem, aż mi zacznie terkotać, bo z tym terkotaniem u niego też różnie bywa. Raz, i to wcześniej też mi się zdarzało, że raz zadziałało, a raz nie.
1: Się nagadał.
0: Prawda?

0: myśli.
1: Czytnik. Na komputer. Swordformer. Finala. Waren eratul. Serder gratulacje lecture. A moje najlep gratulacje ta ostatnia formuta o dopuszczalna elke w grutacjach jest przed. Ogromnie się cieszę z twojego sukcesu. Kropka. Kropka. Gratulacje. A potrzebę kontaktu z adresatem mowa. Przestanę based i estawac dopiski w postscriptum.co. Przywik ten wbywanie już po zakończeniu wyczeń i postaw teniu pod. Wed bezowa ze sznafra. Pisu. W takim postscriptum rozpoczynanym. Cześcia i pociechy z dziecka od skrotu informujemy o tym, co se u nas. Tobi 100 lat, dla rynku. Pana pro wydarzyło pytamy, co nowego zaszło u Adre i ta zamieszczanie dodatkowych informarii najlepszych jer. Studencilio. Bazu petu zwrot do adresa go typu dopiska his stupy.
2: No ja myślę, że...
1: Przesuń ponownie w dół.
2: Tyle. Ja spróbuję jeszcze inną stronę otworzyć.
3: Ja mam dziwne wrażenie, że wyłączenie na chwilę obecną... To wyłączenie tego automatycznego wykrywania języka to nie jest zły pomysł, szczególnie jeżeli wiemy, że będziemy czytać książkę tylko w jednym języku, bo on tu chce być wielkim poliglotą, a średnio mu to wychodzi.
2: To nasz klient, nasz pan, mówisz i masz.

0: możliwość.
1: Strona tekst natychmiastowy. Skan tekstu.
0: Będziemy mieli możliwość lepszego uchwycenia książki, bo on nam odliczy. O, widzisz? Tak czy siak, poza tym skanowaniem natychmiastowym.
1: O. Andrzej Markowski. Ubiegacz o stanowisko menedżera w dziale. Dowiedziałem się z telewizji, The Paris Kafir Kokruce. Ze to wide on ma poszukuje pracowników. Chciałbym się niczym end datem nadane. Ze najlepiej spełnia Krystę na czasem list motywacyjny jest pisany już po tego pracodawcę i stawiane prezji. W zakończeniu ma was ujść do rozmowy, która odbyłam edben wyrazić z natury ze adresa 17 października BR z dyrektorem do spraw się z nim spotkać na rozmowę.
0: Także mniej więcej...
2: No... Ja mam wrażenie, że on w ogóle nie bardzo radzi sobie z dzieleniem stron.
0: Tak. Jeszcze raz próbuję tą samą stronę. Trochę bardziej w prawo przesunąłem. Opuszczę jeszcze bardziej głowę.
1: Skan tekstu. Skan tekstu. Skan tekstu. Skan tekstu.
0: No i co? Strykło, czyli wstrzyknęło.
2: Czekamy.
1: Uczestnik, wyex. Swoje dotychczasowe osiągnięcia wskazać o ate cechy charakteru, które mogą być pomocne w nowej pracy, wspomnieć o możliwościach intelektualnych pozwalających na zdobywanie nowych umiejętności, czyli podkreślić swoje zdolności, wyrazić chęć do stosowania się do wymagań firmy. W tej części można też wyjaśnić rwędne fragmenty życiorysu CV, które tam, ze uzdedu na formę, nie mogli zostać szerzej omówione.
0: Przynajmniej
1: tak, więc można wyjaśnić, dlaczego
0: ułożył treść.
2: Tak.
1: List motywacyjny powinien wydetnie, dlaczego w punkcie zatrudnienie wskazanych tu stałych punktów potraktowa. Jako tekst indywidualny, prywatny, dlatego jest aż tyle pozycji, czyli dlaczego tak często zmieniało z te pracę, dlaczego ukończona należy używać w nim czasowników wios. Liczby pojedynczej. Powinien być pisan z szkoła średnia i studia pomaturalne reprezentuje tak różne specjalności it. Stylem uprzejmy i zaczyna się od znotów, następnie można podkreślić.
0: No.
1: Przesuń ponownie w dół, aby wyjść. Skan tekstu.
0: Tekst natychmiastowy. I mamy jeszcze tekst natychmiastowy. Nie, czekaj, to już było, ale mamy jeszcze, proszę ciebie.
1: Czytaj.
0: Bo to czytanie natychmiastowe i skan tekstu są też jeszcze wyłonione z tego menu na stronę główną oprócz tego. Co by sugerowało, że oni się spodziewają, że użytkownik tych okularów będzie tego najczęściej używał.
2: Że to przede wszystkim to są podstawowe takie funkcje, jakby tak.
0: I mogłoby tak być? Mogłoby.
1: Strona czytaj.
0: Ale póki co nie ma podstaw do tego. Dobra, skanowanie grupowe. A czekaj, bo on mi już tutaj... Oj, przepraszam bardzo. To się nie ogarnąłem, że to tak od razu będzie. Jeszcze raz. Skanowanie grupowe.
1: Pierwsza strona zeskanowana. Ponownie dotknij dwukrotnie, aby zeskanować drugą stronę. Dotknij dwoma palcami.
2: Czyli tu sobie skanujemy jakby wiązkę.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Strona 2 zeskanowana. Ponownie dotknij dwukrotnie, aby zeskanować drugą stronę. Dotknij dwoma palcami, aby zakończyć skanowanie.
0: To już byłaby trzecia. Tak. Ale dotykam dwoma palcami. I on wtedy teraz mi otwiera w czytniku.
1: Orwu, gwiazdka, bam, enden, erwir, bes, zipro, bandkiowa 2, m, i c.
0: A czytałem, a trzymałem mniej więcej tak samą książkę, nie jak poprzednio.
1: Man, rym, pro, muanan, bo, rodinnal.
0: Dobrze, teraz dotknę dwoma palcami.
1: Eksportuj tekst.
0: I tutaj właśnie pojawiają się... No dobra, spróbuję jeszcze na wszelki wypadek zajrzeć do tej mojej aplikacji. Gdzieś ty jest mój telefonie. Otóż tak, otwieram Envision, ale ponieważ ja nie mam już mojej własnej licencji, więc może to nie pójść.

0: Tak prosto. Okulary.
1: Status, bateria, Wi-Fi, blot, preferencje funkcji, ustawienia urządzenia, pomoc, pasek kart, otoczenie, okulary Envision, nagłówek, status, połącz, bateria, 71%, Wi-Fi, preferencje funkcji, ustawienia urządzenia.
2: Tu pomoc, chyba możesz konfigurować te okulary z poziomu aplikacji jedynie.
0: Dobra, pewnie tak.
1: Wi-Fi, blotnica.
0: Dobra, to popatrz.
1: Bateria, status, połącz, pasek kart, pomoc, zaznaczone. Skanuj i znaj.
0: Tak.
1: Tekst.
0: Tekst.
1: 1 z 5. Otoczenie. Skanuj i znaj. Lub ustawienia natychmiastowy. Skanowanie. Biblioteka.
0: Tu jest biblioteka.
2: Prawda?
0: Nie mam żadnych... No nie wiem. Także nie. Ale? Importuj. I co z tego?
2: O!
1: Importuj z okularów.
0: No, zimportuj z okularów. A, czyli muszą być połączone, włączone.
2: I dopiero wtedy.
0: I dopiero wtedy.
1: Importowanie plików z okularów.
0: Przepraszam, no nie miałem cierpliwości, żeby to. Ale trwa.
2: Tak też nieśpiesznie dosyć.
0: Nieśpiesznie dość.
2: Szkoda, że nie ma żadnego paska postępu.
0: Nie.
1: 17, 11, 2021. Przecież 09, 11. 2017.
2: To, to będzie też 17.
1: Pliki w twojej Biblii 17.
0: Dobra.
1: Gwiazdka. Gwiazdka. Nocne niebo. Wam. Wes. Zibo.
2: No się nie zmieniła jakby jakość, bo to po prostu zeskanował.
0: Jakość przetrwała. Tak,
2: jakość przetrwała.
1: 17. 11. 2020.
0: Także tak. Także jeśli chodzi o czytanie, słuchajcie, to jest tak, ja prosiłem o pomoc osoby widzące. Mało tego, z Sylwkiem Piekarskim rozmawiałem też, który ćwiczył z urządzeniem i mówi, no co ci mam powiedzieć, ja bym tego do czytania nie używał. Ja też czytam książki, ale ze skanerem i z fine readerem. Natomiast do czytania tego czegoś bym nie używał, bo owszem, jakieś krótkie teksty, nie wiem, przeczytać tytuł, powiedzmy, no spróbujmy jeszcze, przeczytam tytuł książki na przykład, zobaczmy. Tekstem natychmiastowym powiedzmy, że, czy on mi to przeczyta bez problemu?
2: No, chyba jednak.
3: Andrzej Markowski.
2: O.
3: Jak dobrze mówić i pisać po polsku. Przedlat, trade.
2: No.
0: No, przeczytał.
2: Przeczytał, tak.
0: Przeczytał.
2: Do zorientowania się, jaką książkę mamy przed nosem.
0: Tak, to tak.
2: To tak.
0: To owszem, to tak. Natomiast ja... No, coś ci mam powiedzieć. No. Ale widzi wtedy wszystko. Widzi, o, widzisz, nawet powiedział, że Rowda widzi. Bo przeczytał sobie markę Mixera, tak. Na stole. No. No i cóż, no, doszliśmy do finału, jeśli chodzi o przegląd funkcji i tego całego menu.
2: No i jakbyś to, Robercie, podsumował?
0: No, że urządzenie... Teraz chciałbym, żeby mnie wszyscy dobrze zrozumieli, prawda? Urządzenie ma potencjał. Czyli jeżeli zacznie działać zgodnie z tym, jak mogłoby działać i jakie możliwości wydaje się mieć, to będzie rewelacyjne. Ale to samo można powiedzieć o Orkamie, który owszem, bardzo dobrze czyta, no ale jeszcze jakby zechciał aktualizować oprogramowanie również polskim użytkownikom, to byłoby cudownie. Na razie jeszcze się nie udało tego zrobić. Zobaczymy, co z tego jeszcze wyniknie. Więc powiedzmy, że to są kamyczki do obu ogródków. No tylko z tych dwóch mnie osobiście zależy najbardziej na czytaniu, ale to jest, mówię, moja osobista potrzeba. Więc możecie sami sobie wyciągnąć wnioski, co i jak. Powiedziałem, że będziemy jeszcze kontynuować prezentację Orkama od strony tych właśnie funkcji, których wtedy, kiedy o nim rozmawialiśmy, nie mówiliśmy. więc dokończymy, żeby było sprawiedliwie. No ale mniej więcej sami możecie sobie wyobrazić, jaka jest tego funkcjonalność i czy to akurat wam byłoby potrzebne, czy nie.
2: Zwłaszcza za taką cenę.
0: Zwłaszcza za taką cenę. Słuchajcie, ja otrzymuję te urządzenia dzięki uprzejmości naszych sprzedawców. Natomiast poza tym, że one do mnie przychodzą i mogę ich używać przez pewien czas i przedstawiać je tutaj na antenie, no to ja nie mam z tego żadnych korzyści, więc nie mam żadnego interesu w tym, żeby którykolwiek z tych aparacików rekomendować bądź nie. No ale mniej więcej wiecie...
2: Jak to mówią, koniak jest, każdy widzi, tak?
0: Koniak jest, każdy widzi.
2: Ja powiem szczerze, jestem bardzo zaskoczony tym w kontekście działania aplikacji Envision. Naprawdę spodziewałem się czegoś lepszego. Myślałem, że będzie działało to lepiej. Zastanawiam się, co tu nawala. Czy hardware, czy software, czy skrzyżowanie jednego i drugiego. A też ciekawe, jakie przemyślenia ma nasz słuchacz Maciej, który się do nas dodzwonił. Witamy.
4: Witajcie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
4: Przepraszam, ja tak. Ja mam jeszcze pytanie takie porównawcze odnośnie ceny, że tak powiem, obu urządzeń, bo wiem, że to padło, ale jakoś mi umknęło, jeśli chodzi i o Orkama, i jeśli chodzi o to cudowne urządzenie dzisiaj prezentowane. Przypomniałbyś, Robercie, stosunek ceny tego
0: tak,
4: i tego?
0: Tak, Orkam, pamiętaj, ma dwie wersje. Jedna to jest Orkam Read i to jest urządzenie pomyślane przede wszystkim do czytania i to urządzenie kosztuje około 11 tysięcy złotych. A to drugie, bardziej zaawansowane, z wszystkimi tymi funkcjami, prawie wszystkimi, bo nie wszystkimi, nie ma połączenia z potencjalnym przewodnikiem, ale powiedzmy, no to podobne urządzenie do tego tutaj Envision Glasses kosztuje 23 tysiące.
4: Mm-hmm. A Envision, jak mówisz, około 17
0: tysięcy? Plasuje dokładnie w połowie stawki, bo ono ma kosztować około 17 tysięcy.
4: Okej, okay. No fajnie.
0: To mimo wszystko... jest to klasyczne rozdarcie.
4: No, ale mimo wszystko chyba gdybym się zdecydował, a bardzo by mi zależało, prawda, na czytaniu, to chyba zdecydowanie Orkam tu by...
0: Jeśli chodzi o czytanie, to nie ma o czym gadać.
4: Wygrywał, bo to naprawdę to jest... I fakt faktem, troszkę bardziej gadatliwy był ten Orkam i tak dalej, ale mam wrażenie dużo bardziej responsywny nawet. Takie mam wrażenie, jak prezentowałeś, że Orkam był dużo bardziej responsywny.
0: No jeśli chodzi o czytanie, to tak. No, nie.
4: Ale wiesz co, nawet chodzi jako taką nawigację, wydaje mi się, tudzież... No generalnie czas reakcji na przetwarzanie tu generalnie różnych. Mam wrażenie jakoś, że ten Orkam jednak był...
2: Znaczy ja mam takie wrażenie, słuchajcie, że interfejs Envision Glasses jakoś troszkę bardziej do mnie przemówił, ale to do tego momentu...
0: Nie, bardziej to przemawia Orkam, w sensie więcej
2: tak,
0: przemawia.
2: Tak, tak, tak, ale bardziej... wiadomo, o co chodzi. Tak, tak, bardziej, tak. Bardziej do mnie przemówiła ten wygląd, to jak to mówiło i ile mówiło, ale do momentu, aż nie zaczęliśmy tego używać w praktyce. No bo co z tego, że mamy fajne menu i rzeczywiście ono jest takie ładnie, tu wszystko działa, te samouczki to też fajna rzecz, nie zostaniemy z niczym gdzieś tam, jeżeli mielibyśmy problem, no tylko cóż z tego, jak im dalej w las, tym więcej drzew, a skoro on po nawet rozpoznawać banknotów na to, żeby je rozpoznać, to potrzebuje naprawdę sporo czasu, nie mówiąc
0: nie
2: już
0: wiem, czy
2: o...
0: miał za ciemno, czy
2: tak. Tekście.
0: Chodzi,
2: no ale sprawdzaliśmy światło, było, więc... Było. Tak,
4: a propos banknotów, to on jakby mu powiedzmy podstawić w jakiejś innej walucie, to on by to inteligentnie sobie wykrył, czy testowałeś jakkolwiek?
0: On musi mieć załadowaną konkretną konfigurację dla konkretnej waluty, a widzicie, nie powiedziałem tego. Tak, tak, więc on od cash readera się różni znakomicie. Bo cash reader to wiesz, jak jeżeli dany nominał, czy powiedzmy dana waluta jest w bazie, to on ci rozróżni, prawda? Możesz mieć w portfelu, gdzieś wyjechałeś za granicę, masz złotówki, ale masz też waluty lokalne.
2: I cóż, no i to powiedzmy rozróżni. Sobie i powiedzmy sobie szczerze, no żadna
4: no
2: chyba aplikacja nie ma szans w ogóle z cash readerem, jeżeli chodzi o bazę.
4: Cash reader to ładnie wykrywa, prawda? To on fajnie się, bardzo sympatycznie między tym przełącza. No, Seeing AI niby też, prawda, ma moduł do rozpoznawania, ale chyba tam też trzeba mu konkretną walutę ustawić, nie? Tak coś, jakieś takie mam wrażenie, że on... A nie, bo tam jest tylko polski,
2: no i złotówek. Moduł. I złotówek chyba nie ma jeszcze. Chyba.
0: Nie ma. Ale jeszcze panowie, bo nie powiedziałem tego, nie przetestowałem nie, sorry, tego Seeing nawet, system. Szczerze mówiąc, ale ponieważ czytanie druku już nastręczało pewnych trudności, to nawet się bałem sprawdzać, jak będzie wyglądało na czytaniu pisma odręcznego, a podobno można.
4: Oj, nie wierzyłbym chyba raczej.
0: To, że dlatego można. Właśnie ogarnięty tym sceptycyzmem nie posunąłem się aż tak daleko.
4: Ja szczerze mówiąc powiem, że już live listen, przepraszam, nie live listen, tylko live text iOS-owy, mam wrażenie, że działa troszkę lepiej z językiem polskim, którego nie wspiera tak oficjalnie.
0: No, proszę bardzo.
4: Prawda, niż to urządzenie, bo ja sobie testowałem na różnych polskich i powiedzmy też wielojęzycznych gdzieś tam książeczkach, ulotkach, czymś tam, no fakt faktem, francuski, niemiecki, angielski, włoski, no wiadomo, perfekcyjnie, bo te języki wspiera live text, no ale z polskim też radził sobie nie najgorzej, no mimo, że łyczy tak jak ty i polskich znaczków w sumie nie, ale mimo wszystko to jakoś jest gdzieś tam lepsze. No, więc no, troszkę jestem...
0: No także takie tutaj, trochę...
4: Zawiedziony tym, zawodem, zwłaszcza tak. Tą responsywnością androidową, no słychać, czuć, że to na Androidzie siedzi generalnie.
0: Znaczy więc... Nie, to ogólnie rzecz biorąc reaguje, tylko...
2: Ja myślę, że akurat tu to, że to siedzi na Androidzie, to ja bym na tym psów nie wieszał, bo Android to też potrafi całkiem responsywnie działać, tak. No, bo menu tak. Działało całkiem nieźle, tam bardziej to, co później się dzieje, tak. to są problemy.
0: Z oczekiwania na rezultaty.
2: Tak, tak, dokładnie, bo to się musi połączyć z serwerem gdzieś tam, czy to jakaś właśnie bezładność, o której mówiliśmy, no chociażby rozpoznawanie światła, tak, coś, co powinno działać od strzała po prostu.
0: No tak.
2: I tu nie działa.
0: AI działa rewelacyjnie.
2: Oczywiście,
0: światło,
2: oczywiście. Natomiast...
4: Dlatego ja tym bardziej, szczerze mówiąc, tak, no, plotki są plotkami, krążą, mówi się o tym coraz częściej, ale ja z tym większą, że tak powiem, niecierpliwością i ciekawe w sumie, jak to wyjdzie, jak wyjdą Apple'owi ich glasses i tak naprawdę, czy dla nas też będą miały one zastosowanie, skoro no, o funkcję dostępności dbają, prawda, uniwersalne projektowanie pod tym kątem. Bardzo to jest aż ciekawe i podejrzewam, że przede wszystkim też no, taniej będzie pewnie, może nie jakoś, no ale jednak.
0: To
4: no.
0: Akurat tego nie będziemy pewni chyba aż do czasu, kiedy się aż to ukaże.
4: Kiedy rzeczywiście się ukaże, no.
2: Pożyjemy, zobaczymy, natomiast ja jeszcze tak, Maćku, czy jeszcze chciałbyś o coś zapytać, bo ja jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło.
4: Tak, to... natomiast ja bardziej rzeczywiście w kontekście OCR-owania i odnośnie porównania Envision jako takiego, aplikacji Envision tak naprawdę, nie tyle okularów, ale aplikacji Envision z Fine Readerem tak naprawdę, czy
0: no nie, no nie, no nie ktoś
4: jakkolwiek ma jakieś, ale nie, bo wiesz o co mi chodzi, bo mi chodzi po prostu o to, że apka Envision też jakby ma wsparcie dla tych Maców z M1, nie? I teraz ja ciekaw jestem, czy tak naprawdę jakość rozpoznawania...
0: No nie wiem, ja w iOSie próbowałem Envision, miałem taki okres dwutygodniowych testów, to powiem wam, że no, nie zachwyciło mnie to. Nie zachwyciło mnie to. Mimo, że miałem ułożony telefon odpowiednio, mówiłem tu już Michałowi, na takim statywie specjalnie przygotowanym do skanowania i nic.
2: Ja powiem szczerze, nigdy nie czytałem książek skanując je telefonem. Nie mam do tego cierpliwości.
0: Znaczy wiesz, to było coś, tylko że no, to na pewno, tylko, wiesz, nie chciałbym mieć tego zapisanego tak, jako tekst, bo mówię, do korekty byłoby strasznie.
2: Tylko wiesz, mówię taki o swoim punkcie odniesienia, że z mojej perspektywy na przykład, to właśnie Envision to działa chyba najlepiej z tych wszystkich narzędzi do OCR-owania na iOS-ie, ale raczej, i tu ja zawsze zaznaczam, ja raczej czytam krótkie dokumenty, ewentualnie jakieś ulotki, jakieś pisma. No, książek nie. Inna rzecz, że już nie pamiętam, kiedy ostatnio musiałem sobie książkę zeskanować, której nie miałem w wersji elektronicznej, no ale to może dlatego, że studia za mną już dawno, a to wtedy najwięcej. No i oczywiście to też zależy, czym się zajmujemy w życiu. Natomiast no, nie mam aż takich potrzeb w tym momencie. Wszystko mogę sobie kupić i przeczytać. Ale no, z moich takich doświadczeń to po prostu Envision jakoś działa najlepiej.
4: Czyli rzeczywiście ten Envision, no kurczę, bo tak się zastanawiam,
0: czy jak będę... Chyba bardziej bym. niż Envision, wiesz?
4: Bo tak się po prostu zastanawiam, czy jak będę, po prostu też coraz jestem gdzieś tam bliższy zakupu właśnie Maca z M1, czy gdzieś tam, że tak powiem, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, prawda, i sobie wziąć, ogarnąć subskrypcję na Envision i korzystać na jednym i drugim, czy jednak zainwestować tego FineReadera.
2: No to nie, znaczy, nie wiem, wiesz, Maćku,
4: Envision
2: ma te abonamenty.
4: Gdyby nie wspierała, to co w takim wypadku tak naprawdę zrobić?
2: Envision ma te abonamenty, które można sobie przetestować przez chwilę. Więc...
4: A tak odnośnie subskrypcji jeszcze, znaczy zakupu nawet.
2: No właśnie. Maćku, czy ty nas słyszysz? Bo...
4: Tak, ja słyszę.
2: Aha, jakieś opóźnienie się pojawiło. Tak, bo ja mówię, że Envision ma te abonamenty, które no nie trzeba właśnie od razu sobie licencji dożywotniej wykupywać, więc możesz sobie przez chwilę to przetestować za jakieś tam niewielkie pieniądze.
4: Mogę,
2: i jakby ci się to spodobało, no to wtedy możesz już zainwestować większą kwotę.
0: O ile wiem, FineReader też ma wersję testową, także możesz...
2: Dokładnie, możesz sobie porównać.
4: No, w sumie tak, rzeczywiście, też dzięki, bo jakoś tak. A jeśli chodzi o zakup okularów i powiedzmy, to oni tam, nie wiem, wtedy jak się zakupi okulary, to na aplikację też powiedzmy jest jakaś subskrypcja, przysługuje, tak?
0: Tak.
4: Jest. Aha, czyli tak w WeWoku tak samo, nie, że jak laskę się zakupi. Okej. Dobra, no to dzięki serdecznie generalnie.
2: Dzięki, Maćku. Dzięki za telefon.
0: Trzymaj się.
2: I Robercie, jeszcze takie moje pytanie gdzieś tu w trakcie słuchania wypowiedzi Maćka. Przyszło mi do głowy, czy ty próbowałeś za pomocą okularów Envision na przykład czytać jakiś tekst z jakiegoś urządzenia elektronicznego, z jakiegoś monitora?
0: Tak. Ogarniał temat. Aczkolwiek tak mniej więcej jak czytanie tytułów książek, nie? Czyli tak... Mhm. Nie przesadzajmy, też nie scrollowałbym dokumentów z tego.
2: No nie. Bardziej chodziło mi o to, żeby się po prostu zapoznać z czymś.
0: Ale tak, żeby ewentualnie powiedział ci, co masz na ekranie, to tak.
2: Dokładnie. Czyli to można. Okej, no i chyba tyle. Niewiele tu jest do dodania. Pozostaje po prostu czekać i mieć nadzieję, że te okulary jednak doczekają się jakiejś aktualizacji, która zdecydowanie pozwoli im działać lepiej. Znaczy, bo potencjał jest.
0: Trzeba czuwać i patrzeć, co się będzie zmieniać, bo być może będziemy mogli kiedyś pokazać taką wersję okularów, która naprawdę będzie zachęcać do ich kupienia. Przynajmniej mnie na przykład.
2: No ja się nie czuję.
0: Bo być może ktoś się z państwa słuchaczy czuje zachęcony. Mówię, ja nie mam zamiaru tutaj rekomendować ani nie rekomendować czegokolwiek. No widzieliście, słyszeliście w sensie, jak sprawa wygląda, więc myślę, że każdy sam umie ocenić sytuację.
2: Dokładnie. I z tą myślą was zostawiamy. Robert Hecyk prezentował okulary Envision Glasses. Dzięki Robercie za dzisiejszą audycję i do usłyszenia w kolejnych, bo coś jeszcze pewnie będziesz dla
0: nadchodzą
2: nas
0: Nadchodzą.
2: Owszem. No i będziemy nadchodzić i będziemy się z wami spotykać w kolejnych programach. Ja dziękuję również za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania w Tyflo Radio.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Mówi Michał Kasperczak. Przepraszamy za opóźnienie techniczne, poprzez które audycja emitowana jest nieco później. W dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu będziemy rozmawiać w Tyflo Radiu o programach przenośnych, tak zwanych programach portable. Gościem dzisiejszej audycji są właściwie Kamil Żak i Paweł Masarczyk.
7: Dobry wieczór.
8: Witam.
6: Dobry wieczór. Od razu można, audycja jest oczywiście interaktywna, można z różnymi, można do nas dzwonić, zadawać pytania pod i zadzwonić do nas na Skype tyflopodcast.net. Numer telefonu 123 834 835. co to są w ogóle aplikacje portable, przenośne i czym one się różnią od programów, od normalnych programów, które instalujemy w komputerach?
8: Programy portable są to programy, które, tak jak sama wskazuje, przenośne, które zapisują wszystkie swoje dane wewnątrz własnego folderu, czyli zapis jakichkolwiek danych, jakie przeprowadzają te aplikacje, te programy, ograniczają do swojego własnego folderu. Nie ma żadnych kluczy w rejestrze, nie ma żadnych folderów w Documents and Settings, czy tam w danych użytkownika.
9: Ja bym to prosił,
8: nie ma danych specyficznych.
9: To powiem tak, programy przenośne to takie, które możecie podłączyć, powiedzmy, macie je na pendrive, podłączacie do komputera dowolnego i one będą działać niezależnie. Niezależnie. To są takie programy w pełni przenośne. Niestety są jeszcze takie trochę, powiedzmy, półprzenośne aplikacje, jak na przykład JAWS w wersji przenośnej, który musi mieć zainstalowany sterownik grafiki na komputerze, ale reszta ustawień jest już na tym pendrive, które mamy, gdzie mamy tego JAWSa przygotowanego w naszym konkretnym ustawieniu.
6: A wiecie może, od kiedy te programy są w użyciu, czy one, czy to od początku Windowsu 95, 98, to pewnie jeszcze nie, bo wtedy USB nie było popularne. Skąd, pamiętacie, jaka była historia, skąd one się, jak długo one są na rynku i jak się rozprzestrzeniły mniej więcej, od ilu lat tak te programy są, powiedzmy, może nie na rynku, bo to, ale w obiegu?
9: Znaczy ciężko powiedzieć w zasadzie, bo to ja odkąd pamiętam, tyle że ja nie używałem wcześniej, nie byłem zainteresowany zbytnio. 2004-2003 już widziałem, odkąd mam komputer, to widziałem takie aplikacje.
6: Bo wydaje mi się, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że te programy, znaczy no wśród osób niewidomych, akurat gdzieś tam na listach dyskusyjnych naszych takich środowiskowych, wśród osób niewidomych o tym się mniej lub bardziej, częściej lub rzadziej mówi, ale tak ogólnie te programy nie są. Świadomość o istnieniu aplikacji przenośnych nie jest powszechna, tak mi się wydaje. I w ogóle o takim różnicowaniu, że gdzieś tam program instalacyjny, przenośny, oczywiście jak ktoś się zna, no to wiadomo, że to wie.
9: To chyba, ale tak... to chyba nie jest tak, że nie jest powszechna. Po prostu ludziom się nie chce, mają zainstalowaną, to dobra, po co będziemy szukać? Jak będzie potrzebne, to kiedyś zrobię. To jest na tej zasadzie, tak myślę.
8: No plus do tego dochodzi popularność różnego rodzaju zestawów narzędziowych odpalanych z butowalnych pendrive'ów czy butowalnych płyt. To się raczej, mi się wydaje, w środowisku osób widzących, aczkolwiek pewnie nie tylko, kojarzy z serwisowaniem, czyli mam płytkę ze swoim antywirusem, z jakąś bazą wirusową, mam płytkę ze swoim menedżerem partycji, innymi narzędziami diagnostycznymi, Hirons Boot CD i tego typu właśnie historie. Plus wszelkiego rodzaju butowalne Linuxy, Slackware'y, jakieś też inne dystrybucje, właśnie w celach jakichś takich konserwacyjnych, w celach naprawczych różnych komputerów obcych ludzi. No i nie wiem, czy czasem jak się w ten sposób nie próbuje przenosić gier. Jeżeli na przykład dziecko korzysta z komputera rodziców, nie chce tam specjalnie śmiecić, jeżeli się da, to gry się też przenosi na pendrive'ach, na dyskach. Ale takie zwykłe aplikacje raczej ludzie mają poinstalowane lokalnie, typu przeglądarki, komunikatory. Ewentualnie korzystają z wersji webowych.
6: Office'y oczywiście, może teraz mniej, ale jeszcze do niedawna
9: jako to przecież... Jako takiego Office'a to nie ma przenośnego, jest tylko, jest tam Word Viewer i tak dalej. Taki program, który jest malutki do przeglądania po prostu plików.
6: Nie, kiedyś gdzieś miałem jakiegoś Worda Portable 2003, coś takiego było, nie wiem, czy to było oficjalne, czy ktoś po prostu to zrobił, czy to gdzieś było dostępne na jakiś, bardziej masowo na jakichś serwerach, ale kiedyś coś takiego miałem, nawet 2007 też, ale jak to działało, trudno im powiedzieć, bo nie testowałem, miałem z tym sporo problemów, powiem szczerze.
8: Nie, wątpię, to są raczej takie aplikacje, kombinacje na siłę, kombinacje, takie hakowanie troszeczkę. Tak samo jak nieoficjalnie krąży Skype Portable. Jego też nie ma w oficjalnym obiegu.
9: Tak, to nie jest oficjalny Skype, on jest... A właśnie, może być, Jaku, bardziej się tym bawiłeś, gdzie on zapisuje dane, które trzyma normalnie, to znaczy, czy on się jakoś ogranicza funkcjonalnie względem wersji instalowanej, bo ja nie zauważyłem, tak wstępnie
8: patrząc. Zdaje mi się,
9: patrząc,
8: że nie. Ja pamiętam, że to było jedno exe odpalane, ale teraz on jest dostępny w platformie Portable Apps, po prostu można go sobie tam pobrać.
9: Tak, no to jest właśnie o tym, ja mówię, że ja się tylko tak bawiłem, ale nie wiem, czy ma jakąś tam
6: ograniczoną platformie.
10: Nie wiem, platformie. Czy nie zapisuje normalnie w Documents and Settings danych typu kontakty
9: nie
10: otrzymane. Jeśli już się zalogujemy na konto, to nie wiem, czy tego nie zapisuje przypadkiem.
9: Nie robi, dlatego
10: że... Na pewno nie rusza rejestru, to wiem.
9: Ja nie, tego akurat nie robi. Nie robi, bo przekładałem między komputerami i były ustawienia jego niezależne, nie te, które miałem na komputerze.
6: O platformie Portable Apps sobie za chwileczkę powiemy. A jeszcze chciałem zapytać tak ogólnie, jak wygląda procedura instalacji takiego programu? Ściągamy, tak, są określone repozytoria, określone strony, jakie to zaraz szczegółowiej powiemy, i ściągamy sobie określony program, i czy to jest tak, że z reguły taka, wiadomo, że no pewnie różnie to jest, ale czy większość tych aplikacji jest wielojęzyczna, czyli wykrywa język, nasz język systemu operacyjnego, czy raczej musimy wybrać wersję językową takiej aplikacji, tak jak z doświadczenia to znaczy, waszego?
8: Co autor, to tak naprawdę pomysł.
9: I czyli nie ma reguły.
8: Niektóre aplikacje są dystrybuowane jako zipy. Niektóre po prostu wystarczy, że przekopiujemy folder zainstalowanej już aplikacji na pendrive'a i on, wykrywając, że jest odpalany z dysku przenośnego, sam uruchamia się w trybie portable, to na przykład Zello. Natomiast Cube, czyli nasz klient Twittera, potrzebuje parametru, żeby uruchomić się w trybie portable. Więc tak naprawdę, no, platforma Portable Apps jeszcze inaczej to zarządza.
6: Mhm. A czy to jest tak, że te programy, bo mówiliście o albo zipy, albo to są instalatory, które takie samorozpakowujące się archiwa, i to jest tak, że one z reguły tworzą swój folder z tym programem Portable, czy jest tak jakoś chamsko, że odpalamy zipa i właśnie, bo to jest, trzeba uważać, nie, chyba,
9: się,
6: bo czasem potrafią...
9: Się przyjrzeć.
6: Bo czasem niestety
9: one potrafią wypakować na przykład do miejsca, albo w które ty wypakowujesz, albo w jakieś wyimaginowane miejsce, które gdzieś tam u autora na komputerze pasowało i tak się zrobił plik samorozpakowujący. Na przykład, czyli że to... na C, coś tam, trzeba na to uważać i wypakować tam, gdzie się faktycznie potrzebuje te pliki wypakować, bo może być bałagan. Tak jest na przykład niestety z NVDA. Kiedy, no właśnie, tworzycie kopię, kiedy tworzycie kopię przenośną, wciskając przycisk, tam stwórz kopię przenośną, trzeba dopisać po konkretny folder, taki, który jest pusty, bo na przykład jak sobie to wypakujecie do folderu, w którym macie aplikację przenośną, to się zrobi bałagan.
6: I on tego folderu sobie nie utworzy sam wcześniej.
9: Nie utworzy sobie sam, luźno wpadną te pliki do tego folderu. I
6: czyli trzeba jakby sobie wcześniej utworzyć folder w eksploratorze, znaczy po prostu folder i wskazać.
9: Nawet
6: potem
9: nie tworzyć, po prostu, nie, dopisać po prostu.
6: Aha, i on go sobie stworzy, rozumiem.
9: Zrobisz przegląda i wybierzesz sobie tam, nie wiem, C dwukropek, przykładowe backslash, moje przenośne backslash i dopisuję po wybraniu tego tam przycisku przeglądaj, dopisujesz tylko po tym backslashu NVDA i nic nie trzeba więcej robić.
6: Aha, i wtedy on sobie dotworzy, jakby utworzy ten folder
9: tak,
6: osobny.
9: Tak, utworzy, najczęściej utworzy.
6: Te instalatory, rozumiem, mają taką... No, czyli to jest taki pewien, gdzieś tam dla użytkownika troszkę mniej zaawansowanego jest to pewien minus, no bo nie dosyć, że trzeba wybrać język aplikacji, znaleźć gdzieś tam to repozytorium, no to jeszcze do końca nie wiemy, gdzie ten program się instaluje, jak się instaluje, no i to gdzieś tam nie ma nad tym takiej, nie ma takiej spójności.
9: To znaczy, to nie jest tak, że trzeba zawsze język wybrać, bo to jest tak, że język albo języka polskiego po prostu nie będzie, albo jest wykrywany w momencie już instalacji, tak jak jest w przypadku Skype'a i paru innych rzeczy z tej właśnie Portable Apps, albo jeszcze tak jak w przypadku FileZilla, instalacja jest po angielsku, ale plik tłumaczony jest już potem po uruchomieniu programu, wykrywa, że jest polski i
10: tymczasem mamy telefon. Mateusz, zdaje się, dzwoni w tym momencie, słuchamy.
11: Witam. Ja chciałem nawiązać do Office'a Portable, o którym była mowa na początku. Była na sieci wersja właśnie 2010 również, która działała normalnie jak Office, normalnie w Exe, jako na tym samorozpakowującym się archiwum, i to działało normalnie jak Office, tylko tam czasami potrafiło się wysypać od czasu do czasu.
8: No to są jakby już efekty uboczne tego, że ktoś grzebał w rejestrze, majstrował w plikach. Przypominamy oczywiście, że Office jest programem płatnym, więc tam po prostu dużo poszło kombinacji programistycznych, żeby no, jemu
9: Microsoft
8: skierować...
9: Microsoft nie robi przenośnego Office'a, więc mogło tak być. Jeżeli ktoś się bawił, no to faktycznie.
11: Chociaż
9: to
11: trzeba przyznać, że działało w miarę stabilnie. Jak się nie grzebało naraz, wielu rzeczy się nie robiło.
8: Ale OpenOffice chyba też jest oficjalnie sportabilizowany.
10: Tak, no oczywiście,
6: bo OpenOffice... Tak, OpenOffice tak, chyba.
9: Jak z tym OpenOffice'em działa, to już tak. Dostępny z tym...
8: Nie, OpenOffice, tak. Jak się włączy Java Access Bridge'a i tam coś zahaczy, jakąś opcję, to on jakoś tam mniej więcej działa, bo w samym OpenOffice jest jeszcze opcja od dostępności chyba.
10: Coś tam jest.
8: Plus teraz NVDA pracują nad tym, żeby to ulepszyć, więc Open
6: Office. No i Windows, Eyes teraz też nowy z tą Javą, ma wsparcie Javy i tego też Open
10: no,
6: Office.
10: Chociaż to wreszcie. Łaskawie.
6: Chociaż oczywiście to nie jest z tego, co jak w audycji był wtedy o Windows Eyesie, był gościem był i Damian Przybyła i Robert Łabęcki, oni mówili, że tak naprawdę ich Michał Molek, no to nikt z nich tak tego Open Office'a jakoś głębiej nie używa i raczej tak mówili, że no jest,
10: no bo
6: jest,
10: mają
6: ale... No więc właśnie, albo to jest to, że mają Office'a, albo jest tak, że rzeczywiście to działa gdzieś tam na zasadzie takiego przeglądania podstawowych opcji, ale potem jakieś szczegóły, na przykład ciekawe jak odczytywanie tak bardziej zaawansowanych tabel przypisów, tak?
11: Ja się dowiedziałem ostatnio, że podobno OpenOffice jest już niewspierane, że teraz się przerzuciło na ten cały LibreOffice, czy jakoś tak?
10: LibreOffice.
8: Tak. To jest kontynuacja projektu OpenOffice.
9: Znaczy nie oszukujmy się trochę tak poważnie, temat zejdę, no nie zrobicie takich precyzyjnych rzeczy w tym, jak w Office normalnym z Windowsem czy z JOSem, bo więcej potrafią one jednak w tym Office od Microsoftu, tak to niestety jest, ale tak jak powiedzieliśmy, przenośne aplikacje Microsoftu z Office'a to są jakieś nieoficjalne i to się ma prawo faktycznie sypać.
6: Dobrze, czy jeszcze jakieś pytanie masz może, Mateusz?
11: Ja chciałem się zapytać jeszcze o jedną rzecz. Gdy się zastanawiam nad sprzętem z dotyką matrycą, jak NVDA działa z tym dotykiem bądź JAWS? Jako NVDA, jako darmowa aplikacja przenośna, chodzi mi teraz.
9: Nie używałem, nie wiem.
6: Generalnie się mówi, że z dotykiem najlepiej działa jednak narrator, potem NVDA i potem JAWS. Takie są opinie, natomiast będzie za czas jakaś audycja na ten temat też.
11: Chodzi o to przenośną
6: tego
11: wersję
6: nie wiem. Nie wiem, tego nie wiemy chyba.
8: Przenośna wersja NVDA powinna działać tak samo jak...
9: No z paroma wyjątkami. Wiesz co, z paroma wyjątkami, ale powinna działać.
8: Znaczy nie, jeśli chodzi o dotyk, to chyba nie będzie miał specjalnego wpływu.
9: No czy wiesz, Picioku, będzie miało znaczenie odczytywanie pewnych rzeczy. Okienek po prostu. Weź, powiedzmy w menedżer urządzeń i coś przeczytaj, no przenoś tam NVDA. No mi się nie udało. Oczywiście, że mi się nie udało.
6: Właśnie zaraz sobie o tych czytnikach ekranu też porozmawiamy. Dobrze, czyli to wszystko, tak? Dziękujemy za... Dziękuję bardzo.
10: Dziękujemy bardzo.
6: Przypominamy, że się można z nami kontaktować, dzwoniąc na Skype tyflopodcast.net albo pod numer telefonu 123 834 835. Pierwszymi programami dla nas istotnymi Portable są czytniki ekranu. Jak to wygląda? Wspomnieliście troszkę o programie NVDA. Co jeszcze byście chcieli powiedzieć? Na co użytkownik powinien zwrócić uwagę? No bo NVDA pobieramy z normalnej strony i jak to jest? Podczas instalacji możemy wybrać, tak? Czy
9: w pierwszym oknie. Już w pierwszym oknie decydujemy, co chcemy zrobić. Możemy działać na przykład od razu na uruchomionej kopii, bo ona się poniekąd uruchamia z tego instalatora. Możemy zainstalować pełną wersję NVDA, znaczy pełną, no taką instalowalną i możemy stworzyć kopię przenośną. Mamy taką decyzję. Oczywiście tam potem po zaakceptowaniu licencji.
6: I trzeba, tak jak mówiliśmy, uważać na to, że bo kopia przenośna nie tworzy domyślnie swojego folderu, tylko wypakowuje pliki w jakieś domyślne miejsce. Czyli jak wskażemy c:// backslash, to w tym backslash to się pojawią wszystkie pliki NVDA, a nie folder na przykład NVDA 2013.1.
9: Nie.
6: Szkoda, to jakieś tak. I teraz ograniczenia wersji Portable NVDA w stosunku do wersji normalnej, instalowalnej.
9: W Windowsie XP nie mam pojęcia, ale w Windowsie Vista 7 i 8 to jest tak. Po pierwsze, bezpieczny pulpit, czyli okienka kontroli konta użytkownika, bo niektórzy mimo wszystko pozostawiają to włączone. I po drugie, zupełnie nie wiem dlaczego, na przykład nie odczytuje mi drzewka w menedżerze urządzeń. To znaczy, czyta mi, że jestem na jakimś elemencie drzewa, czyta mi wszystkie menu i tak dalej, ale nie czyta mi samych nazw tych elementów. I to sprawdziłem już na 3 komputerach, instalując system zupełnie od początku, więc tego nie wiem dlaczego, ale tak jest, niestety tak jest. Więc na przykład miałem problem, żeby zmienić adres MAC mojej karty sieciowej ethernetowej. Musiałem, że tak powiem, trochę w ciemno klikać z NVDA, znaczy jakoś się dało, ale ale to nie jest wygodne z tą przenośną wersją, więc lepiej mieć mimo wszystko plik, który możemy zainstalować, z którego możemy zainstalować tą NVDA.
6: Na szczęście NVDA jest na tyle szybko instalującym się i lekkim, i też szybko konfigurowalnym programem, że on, no można go gdzieś tam bez szczególnej, to nie jest JOS, który potrafi ingerować bardzo w system i można go, myślę, no nawet u kogoś gdzieś tam na komputerze w miarę swobodnie.
9: To znaczy JOS jako taki nie ingeruje w system, tylko stawia straszny śmietnik w rejestrze. Nawet jak się już go odinstaluje, to jest potem problem.
6: No. Tak, czyli to NVDA. A jak to wygląda z JOS-em Portable? Bo coś takiego istnieje.
9: Istnieje, nie wiem czy w najnowszych wersjach, wiem, że są starsze.
6: Znaczy jest wersja 14, nie najnowsza, jakaś tam jest. 14 no niższa.
9: Wygląda to tak, że... Właśnie zastanawiam się jeszcze jak z aktywacją takiego JOS-a przenośnego. Ale wygląda to w ten sposób, że działa to w pełni tak jak należy z pendrive'a, czy tam z jakiegoś miejsca, gdzie mamy to przenośne i tam mamy wszystkie nasze ustawienia i tak dalej. Tylko niestety potrzebny jest na pewno sterownik grafiki na tym komputerze, na którym chcemy JOS'a używać. Bo
6: I ten sterownik trzeba sobie wcześniej zainstalować, tak?
9: Ze strony Freedomu, więc dla mnie
6: w ogóle co się stanie, gdyby on zaproponuje, że do instalowania, czy w ogóle się nie uruchomi?
9: Wiem, tak nie używałem. Nie testowałem tego po prostu. Dlatego mówię, mam te trzy pytania. Ciekawe co z autoryzacją, tego nie wiem. Niestety, może ktoś będzie wiedział, to może ktoś napisze, powie jak używał, bo ja akurat tego nie testowałem. Nie wiem też co właśnie z tym sterownikiem grafiki.
6: Autoryzacja, mi się wydaje, że autoryzacja, przepraszam, że wejdę w słowo, to chyba tylko, znaczy tylko, no jeżeli klucz USB, to nie ma problemu, dongle, rozumiem.
9: Pytanie, czy na tym kluczu USB będzie miejsce na to, żeby wrócić do JOS-a jak na pendrive'a? Pewnie nie ma, więc już
6: no nie, bo ten klucz jest, bo ten klucz to nie jest taki pendrive jak w Supernowie, że na pendrive'ie jest JOS, tylko to jest klucz tylko, który musi być włożony, żeby ten JOS z dysku nam działał, tak jakby.
9: No więc dla mnie to dyskwalifikuje ten program o tyle, że jeżeli ja chcę ten JOS traktować jako przenośny, to mam też gdzieś go na jakimś zewnętrznym nośniku, żeby używać go w różnych ilość tam miejscach, więc marnowanie dwóch wejść USB, gdzie mam na przykład trzy w netbooku, jest dla mnie bez sensu zupełnie.
6: A dobrze, a jak w takim razie syntezatory? No bo w NVDA to nie ma problemu, jest ten SPIC, który działa też w wersji portable dobrze. Natomiast jak to jest
9: moje kolejne pytanie. Nie wiem, czy... Wiem, że na pewno SAPI syntezatory muszą być zainstalowane na komputerze, którym chcemy używać, czyli tak jak sterownik grafiki. Czyli ta przenośność jakby jest pseudoprzenośnością, powiedzmy. W tej chwili staje się już pseudoprzenośnością, a nie wiem jak jest z syntezatorami Vocalizer Direct.
10: Vocalizer Direct powinny działać, Eloquence będzie działał.
8: Tak samo jak w NVIDIA Aether, też na możemy mieć vocalizery.
10: Tak, i one też mogą być przenośne,
9: z tym, że zauważcie, że instalujemy to na dysku, więc gdzie to jest w czasie przenośnym, bo ja mówię, nie wgłębiałem się w to.
8: To będzie miało swoje pliki, po prostu pod katalog, w katalogu JOS-a. W jakimś tam pewnie...
9: Ale sam mówisz, że...
6: Tylko, że vocalizerów nie ma osobno jakby portable, więc mi się wydaje, że to tak nie... nie wiem jak z Eloquence'em, ale jakby
10: vocalizer jak ściągamy, to je... chyba instalujemy musimy tak. Normalnie.
6: Normalnie, też tak mi się wydaje.
10: Natomiast Eloquence jest poniekąd komponentem JOS-a. On ma swój instalator, to jest instalator Windows, ale to jest instalator nawet bez okna dialogowego, taki o po prostu. On jest zintegrowany pewnie w kopię JOS-a przenośną. O ile dobrze pamiętam z wersji 10, więc jeśli się coś zmieniło, to chętnie przyjmę, natomiast zasadniczo Eloquence tam działał i był natywnie, tak o. Mhm.
6: Czyli zasadniczo
9: tak,
6: to
9: bo
6: jest
9: on
6: taka,
9: jest w środku, tak.
6: No tak, czyli to jest zasadniczo, no gdzieś tam w polskich warunkach ten JOS Portable to rzeczywiście nie jest takie dobre rozwiązanie z kilku względów. A wiecie może jak to ogólnie wygląda z przenośnością czy pseudoprzenośnością Windowsa?
9: Ja nie wiem.
8: Nie.
9: Tutaj niestety nie ma użytkowników.
6: Nie ma użytkowników. Tam wiem, że są jakieś, tam się pojawiły jakieś możliwości jakoś tam w ostatniej, między innymi w ostatniej wersji, jakoś tam, że tylko tam była też kwestia z jednej strony właśnie i syntezy, i tego sterownika właśnie grafiki i też tego, gdzie trochę działania w trybie awaryjnym. No, główny problem mi się wydaje z Windowsem, z celnością jest taki, że on nie ma, że są problemy z autoryzacją, z tą aplikacją do aktywacji internetowej,
9: tak,
6: bo jakby
9: już
6: tutaj tego
9: mówię,
6: nie rozwiązamy.
9: W czym jest problem? Problem jest w tym, że Windows Eyes ma tą autoryzację bardzo fajnie zrobioną, ale ma jedną zasadniczą wadę. Jest ona sprawdzana tylko na jednym dysku. Jeżeli na przykład chcemy przenieść system na inny dysk i uda nam się to zrobić, nie formatując poprzedniego dysku, ale zainstalujemy system na innym dysku, a tamten już nie będzie zdatny jakby do użytku, to Windows Eyes nie zautoryzuje się, mimo tego, że ta autoryzacja jest na poprzednim dysku. Dlatego, że właśnie on ogranicza poszukiwanie jakby tylko do jednego dysku, nie do wszystkich, które są w komputerze. I dlatego na przykład podejrzewam, że Windows Eyes przenośny właśnie, tak jak powiedziałeś, może mieć problem, bo będzie szukał autoryzacji tam, gdzie jest jego wersja przenośna, a ona będzie na innym dysku systemowym.
6: No właśnie, a w Stanach przecież dobrze pamiętam, że na rynku amerykańskim Windows Eyes jest bez autoryzacji, jako takiej tej aktywacji internetowej. On po prostu jest taki sobie, instalujemy go, dobrze mówię.
9: Najprawdopodobniej tak, ale ja nie.
6: Oczywiście, że tak. Więc tutaj nie ma tego jakby problemu. Czyli to są, z grubsza rzecz biorąc, czytniki ekranu. Do syntezatorów to synteza jako taka portable to chyba sobie trudno wyobrazić, no bo to jednak musimy zainstalować, żeby to gdzieś tam...
9: Znaczy
6: w systemie...
9: nie, dlaczego SPIC jest w NVDA? Można to zrobić. Można.
8: No i vocalizery do NVDA też.
6: No tak, ale to są takie syntezatory, które są nie integralną częścią rozwiązania, z którym działają, czyli że mamy NVDA Portable i syntezę do tego Portable, a nie można tego użyć, tego syntezatora przenośnego, z innym rozwiązaniem jakimś.
9: No nadchodzi Vocalizer Expressive i będzie można użyć, podejrzewam.
8: Tak, tylko chodzi o to, że nie zrobisz sobie przenośnego SAPI, którego na przykład nie użyjesz w
6: no
8: Expressivo i tak dalej.
9: No nie.
8: Możesz liczyć na wbudowaną syntezę w aplikacji TTS. Na przykład balaborka na Google Speech'a.
9: Tak, ale...
8: Znaczy, nie jest wbudowany, ale jest do niego dostęp, więc...
9: No wszystkiego nie przeskoczymy. No ja już bym o to nie miał pretensji, że muszę popracować ileś tam czasu na
6: SPIC. Analizujemy, jak to wygląda po prostu gdzieś tam.
9: Nie, znaczy ja mam pretensję o tą pseudo przenośność do JOS-a, bo można by to było zrobić lepiej. Można by na przykład było zrobić tak, jak jest w NVDA, że nie jest wymagany sterownik grafiki, jeżeli to jest wersja przenośna.
6: Albo zrobić tak, jak to jest w Dolphinie, w Supernowej, czy tam Dolphin Access Suite, jak to się teraz nazywa. Tam już od dawna, od wersji bodajże 6, od 2005 roku jest tak, że możemy kupić wersję, mogliśmy kupić wersję na CD albo wersję PEN, i to PEN działa tak, że to jest pendrive, który z jednej strony autoryzuje ten program, a z drugiej strony na tym pendrive jest zapisana konfiguracja, nasza cała aplikacja Supernowa. To też oczywiście nie była do końca przenośność, bo ten pendrive, tam jakiś sterownik przechwytywania obrazu, szczególnie tam jest z powiększeniem, to przechwytywanie obrazu na początku...
9: Ale dostajesz gotowe rozwiązanie, a w DOSie musisz pobrać to, zrobić to i jest już lepiej.
6: I gdzieś tam tą Supernową się trzeba, ale wystarczyło raz to zainstalować, potem wyłączaliśmy pendrive'a i to się od razu uruchamiało. Orfeusz też był na tym pendrive'ie, o ile pamiętam, i to działało. Także to było też niegłupie, myślę, rozwiązanie. Nie. Przypominam, że można do nas dzwonić na Skype tyflopodcast.net oraz pod numer telefonu 123 834 835. To teraz może pytanie mam, skąd można pobierać w ogóle takie aplikacje przenośne, gdzie ich szukać?
8: Na pewno warto dowiedzieć się, czy autor danej aplikacji nie wbudował w niej przenośności, czy ta przenośność nie jest gdzieś jakoś oficjalna.
9: Gdzieś przeczytać.
8: Nie trzeba jakoś jej uruchomić w jakiś specjalny sposób i tak dalej. Ale takim dobrym źródłem zaufanym właśnie jest wspomniany już tu portableapps.com, portableapps.com. To jest strona zajmująca się właśnie portabilizowaniem, jeśli mogę tak to ująć, sprawianiem, że aplikacje stają się przenośne i łączeniem tego w taki bardzo sympatyczny pakiecik, który można pobrać. To się tam nazywa Portable Apps Platform. pobieramy sobie taki zestaw narzędzi. Dzisiaj się tym bawiłem specjalnie właśnie na potrzeby audycji.
9: Jest to po polsku? Nie jest po polsku. Pewnie nie,
8: nie, interfejs nie jest po polsku. Nie, jest. Interfejs jest po polsku.
9: A, no to...
6: Ale zestaw narzędzi to o co? Zaraz.
8: Tak, tak, tak. Bo to ma swoje menu. To ma swój taki interfejs, w którym jest menu do uruchamiania, taki launcher. Jest App Store tak zwany, czyli po prostu gdzie można pobierać sobie, tak jak na iPhone'a pobieramy z App Store'a czy na Maca aplikację, czy na Androida.
6: Przepraszam, ale
8: tak
6: zestaw narzędzi, czy to jest jakaś aplikacja, program użytkowy, który nam pomaga w szukaniu tych portabli?
9: Tak, z tej strony, nie. Z tej strony.
8: Aha, tak, tak, tak.
9: Aha, tak, właśnie o to chodzi, to jest takie coś zbiorcze, które ci ułatwia.
8: Tak, czyli po prostu wchodzimy w katalog aplikacji Portable Apps i wszystko...
6: A jak, to, jak ten program najlepiej, najprościej znaleźć? Wchodzimy i szukamy czego, tak jakby użytkownicy...
8: Portable Apps, tam jest chyba... Tak, tam jest Get Apps link. Po kliknięciu w to pokazuje się Portable Apps Platform i będzie link grafika download. I wtedy aha, po prostu zacznie ściągać instalator.
6: Tak, i musimy tę aplikację... To nie jest program przenośny, musimy go zainstalować w komputerze. Ten,
8: do obsługi. Nie, on jest
9: przenośny.
6: Aha. I to jest taki, powiedzmy w cudzysłowie, sklep z tymi portablami, czyli taki katalog.
8: Nie tylko, to jest cały menedżer, bo on ma też aktualizator, on ma też kopie zapasowe, on ma też launcher. To jest takie wszystko w jednym, co by się przydało.
6: Kopie zapasowe, czyli kopie zapasowe naszych ustawień, tak? Pozwala.
9: Powiedzmy, że chcesz pobrać aktualizację Skype'a, tworzysz kopię zapasową tego, co masz, bo gdyby coś się zepsuło, aktualizujesz, działa, dobrze, wyrzucasz kopię. Mhm.
6: A launcher? Tak. Launcher, czyli co
9: to? No uruchamia ci te.
8: Po prostu uruchamia się taki pulpit jakby specjalny, z którego wybieramy jaką aplikację chcemy uruchomić, takie przejście.
9: Tylko teraz, Picio, to jest tak, uruchamiasz to w tym, w sensie takim, że uruchamiasz plik, który jest pobrany ze strony, czy uruchamiasz już coś, co działa?
8: Jak chcesz, możesz uruchomić sobie i przez launcher wejść, czyli otwieram sobie Portable Apps Platform i tam wybieram, tu chcę Skype'a. Albo chodzę od razu do Skype'a, przez foldery tej platformy się przedzieram, wchodzę do Skype'a, albo sobie porobię na pendrive'ie skróty nawet, mogę przecież, i uruchamiam sobie Skype'a ręcznie po prostu.
9: No właśnie o to mi chodzi, czy on ma funkcję taką, że ten program może ci otworzyć Skype'a, który już sobie skonfigurowałeś przenośnego, czy tylko
8: Nie wiem, to jest chyba musi być kompatybilne z platformą, to znaczy można nawet pobrać ze strony Portable Apps, a nie z App Store'a i zaimportować, bo to jest ten path.exe, to jest takie rozszerzenie specjalne aplikacji z Portable Apps, więc on chyba jakiś...
6: Bo one też, one dobrze pamiętam, że one i one są ustandaryzowane, że jakoś tam mają wspólny folder na pliki tymczasowe chyba też jakoś tam, że tam się na C tworzy ten folder Portable, coś tam chyba jakoś tak jest. Chyba w tym folderze są wszystkie te Portable aplikacje. Tak mi się coś kojarzy.
8: Możliwe.
6: Że to jakby znaczy... te wszystkie zgodne z tą platformą mają takie ileś tam swoich takich, no to tam jakaś unifikacja jednak ma miejsce.
9: Ja się tej platformie samej, tej PAF nie przyglądałem, więc nie wiem.
8: Testowałem, więc mogę powiedzieć, że to jest niedostępne i z NVDA sobie spokojnie radzi.
6: A czy jest taka możliwość, że...
8: Kategorie są wszystkie naraz wyświetlane i programy pod spodem, więc jest to trochę takie... nieuporządkowane, bo jest taka kategoria bezpieczeństwo, to z góry na dół lecą wszystkie programy związane z bezpieczeństwem. Potem kategoria biznes, no to lecą wszystkie biznesowe i to jest taka jedna wielka lista elementów, taki trochę bałagan. Ale
6: i nie można zawęzić tych kategorii, że...
9: No może, a można wyszukać, znaczy... wpisując coś?
8: Nie znalazłem tego niestety.
9: Na przykład szukam Skype'a, no dobrze.
8: Nie,
9: szukam
8: to jest tyle mała lista tych programów, nie jest aż tak wiele, żeby je przeszukać.
6: Tak, bo ich nie jest bardzo... A jeszcze zastanawiam się, a jest taka możliwość w tym launcherze na przykład, żeby ustawić program jakoś tak, że tylko w formie jakichś skrótów LNK czy coś, że określone programy Portable uruchamiają się wraz ze startem systemu.
10: Mamy pytanie na Skype'ie. Czy jest jakaś przenośna aplikacja do powiększania ekranu?
8: Widziałem coś, jestem nawet w stanie odpalić teraz, mam w Dropboxie zainstalowaną platformę, nie bez przyczyny, ponieważ taka porada szybka dla użytkowników, jeżeli zrobimy to w Dropboxie, to tak, dane naszych aplikacji przenośnych są synchronizowane między komputerami.
9: Tylko ostrzegam, nie uruchamiać koniecznie tego na x ilości komputerów, czyli więcej niż jeden, ponieważ się inaczej uszkodzi nasz program. Albo nastąpi po prostu konflikt w dostępie do plików danych.
6: No tak.
9: Możecie sobie uruchomić jeden program na jednym komputerze, zamknąć go i przejść do innego komputera i rozpocząć pracę od tego miejsca, w którym skończyliście, otwierając go z powrotem, ale...
6: Czyli ale jednocześnie na jednym komputerze mamy na Dropboxie uruchomiony określony program, a nie jakby w tym samym miejscu.
9: A nie, to nie jest taki, że na przykład mamy uruchomioną, nie wiem, dwa razy Mirandę na dwóch komputerach, bo one są niezależne, tylko to jest jakby wspólny folder i to korzysta z Dropboxa i dlatego tylko jeden może działać.
6: I co, teraz pytanie do Pawła, szukasz tej aplikacji powiększającej, czy ty tylko tak ogólnie zaanonsowałeś, że coś tam, że słyszałeś coś? Bo mówiłeś coś, że na Dropboxie masz, że możesz nawet odpalić tą platformę Portable Apps.
10: Pawła nie słyszę w tym momencie, więc nawet nie wiem, co się chyba dzieje.
6: Może Paweł szuka właśnie aplikacji powiększającej. Ja spytałem, to może Kamil wie, jak się, czy jest taka możliwość, żeby jakiś przez skrót LNK albo coś, żeby uruchomić, żeby przez ten launcher uruchomić aplikację przenośną wraz ze startem Windowsa, ze startem systemu?
9: Wiesz co, nie wiem, ja nie testowałem, dlatego że, po prostu, ja wyznaję taką zasadę, ja chcę aplikację przenośną i tylko tę aplikację, więc ja po prostu pobierałem ze strony i na przykład dodawałem sobie skrót do autostartu do tego folderu, jeżeli go miałem na komputerze. Albo po prostu na sztywno wybierałem, nie wiem, literę dysku. Na jakimś przenośnym pendrive'ie czy coś.
6: To też można sobie zrobić skróty i na przykład uruchamiać aplikację w pasku zadań, szybko wtedy sobie tam uruchomić literką po prostu. To też w miarę szybko. Ja tak mam na przykład z Mirandą albo z kilkoma tam programami Portable, Stapin Radio też mam tak zrobione. Czyli wstęp mamy za sobą, rozumiem, i proponuję teraz, żebyśmy zrobili krótką muzyczną przerwę i za pewnie jakieś 3 minuty wracamy do dyskusji. I będziemy już omawiać, troszkę mówić o poszczególnych użytkowych aplikacjach przenośnych.

0: Tyfloradiu wracamy do rozmowy na temat aplikacji przenośnych. Przypomnę, że naszymi gośćmi są Paweł Masarczyk i Kamil Żak i że można się kontaktować pod numerem telefonu 123 834 835 oraz poprzez komunikator Skype tyflopodcast.net. Ktoś pytał o aplikację powiększającą jakąś i Paweł miał sprawdzić.
1: Tak, jestem, chociaż co to jest? Inna jakość dźwięku. Nie testowałem tego naturalnie, ponieważ jako osoba niewidoma nie jestem w stanie. Natomiast Portable Apps ma tu przewidzianą kategorię pod nazwą ułatwienia dostępu, w której to między innymi jest program Virtual Magnifying Glass Portable. Lupa ekranowa. Nie wiem, może to coś pomoże. Warto to sprawdzić.
0: A w tych ułatwieniach dostępu jeszcze zapytam, jest może Non-Visual Desktop Access?
2: Jest NVDA.
1: Nie ma niestety żadnego screen readera. Ja powiem wszystko, co tu jest, bo to też warto. Jest Balabolka, czyli program do przetwarzania tekstu na mowę. Jest DICOM, czy DICOM? DICOM domyślam się. To jest jakieś ułatwienia pisania pod kategoria, więc domyślam się, że jakaś klawiatura może.
2: O kurczę.
1: Jest on-screen keyboard. I właśnie jest Virtual Magnifying Glass.
2: Ciekawe, czy nie warto byłoby im zgłosić NVDA, czy można to jakoś...
1: Pewnie to by się stało już dawno temu, nie wiem z jakich przyczyn... Może warto im zgłosić, natomiast mam dziwne wrażenie, że to już mogło się już kiedyś odbyć. Wiadomo, że nigdy nie zaszkodzi sprawdzić, ale...
2: No czy wiesz,
1: oni jednak jakąś renomę mają.
2: Trzeba będzie zapytać, bo może po prostu, wiesz, jeżeli to są takie rzeczy jak Balabolka, a nie ma NVDA, to może faktycznie nikt nie wiedzą.
1: Tak, tylko tak naprawdę co by to nam dało w takim bądź razie, bo my raczej chcemy mieć NVDA odpalany od razu, to znaczy z tym plikiem takim specjalnym INI, że się pokazuje NVDA jako jedna z opcji w autoranie, w autouruchamianiu, w autoodtwarzaniu. I tu raczej Portable Apps bardziej przeszkadza niż pomaga, bo oni mają ten launcher, do którego musielibyśmy się jakoś dostać i...
2: Ale nie, Piciak, przecież to jest tak, że uruchamiasz...
0: Ale to jedno nie przeczy drugiemu, tak jakby, chyba. No. Bo to...
2: Bo możesz sobie zrobić swój skrót.
0: Dobrze, to może przechodzimy teraz do już konkretnych rozwiązań. No wielu, właściwie wszystkie osoby prawie niewidome już w tej chwili, które używają komunikatorów typu GaduGadu, Facebook Chat i tak dalej, zetknęły się i używają programu Miranda. A że mamy tutaj specjalistę od Mirandy, który ją spolszczał, skonfigurował i w ogóle Pawła Masarczyka, to nie mogę nie spytać, jak to jest z Mirandą przenośną i z jej rodzajami, bo teraz jakaś była Miranda coś tam, D coś tam, DL, DN, jest teraz Miranda NG bodajże. Troszkę o tym, ja nie śledzę, znaczy mało wiem o Mirandzie, raz ją kilka lat temu skonfigurowałem i na szczęście mi działa, więc proszę troszkę.
2: Działa tobie Facebook?
0: Znaczy no, Facebook to tak, to troszkę wyjątek od tego, co powiedziałem, bo Facebooka co czas jakiś musiałem wtyczkę podmieniać, tak, tego DLL-a, to z kolei to...
1: On jeszcze niektórym działa, bo to jest zmiana falowa, to o czym mówisz, Kamil. Natomiast, no w ogóle zacznijmy od tego, że Miranda IM, to jest IM, podstawowy projekt. To jest podstawowy projekt, na którym bazuje Miranda DN, czyli dla niewidomych moja. Aha. Natomiast Miranda NG jest przeróbką Mirandy IM.

0: kami. Nie ma tam na przykład no test blinda, który umożliwia,
1: to znaczy,
0: nie ma
1: dźwięków, ktoś nie ma, jak
0: nie ma spolszczenia, więc to jest wszystko zbieranie od zera.
1: Jak ktoś nie ma umiejętności i żeby sobie pozbierać wtyczki, to lepiej faktycznie pobrać konfigurację jakąś skompletowaną wcześniej. Natomiast w Mirandzie NG jest o tyle łatwiej, że pobiera się to, co jest wymagane do działania i potem jest to ładnie pokategoryzowane, to co ewentualnie potrzeba, to co ktoś chce dodać.
2: No tak, tylko że w tej Mirandzie NG
1: strona jest w języku polskim.
0: Skoro NG ona nie jest konfiguracją, NG jest po prostu gołą Mirandą, nadal zbierasz.
2: No właśnie.
0: Nie miałbyś nic i zaczynałbyś od zera z Mirandą, to miałbyś trochę roboty.
2: I trochę wiedzy, że o tych wtyczkach trzeba by było wiedzieć, które działają i tak dalej.
1: Ja tak przecież poniekąd robiłem.
0: Tak, ale ja zamieniłeś
2: ale masz wiedzę,
0: coś w Mirandzie.
2: Ale masz wiedzę.
0: Tak, i miałeś Mirandę, która już ci działała, tylko pozamieniałeś sobie pliki, tak?
1: No nie, no, tam było znacznie więcej zabawy, ja musiałem część rzeczy wywalić.
2: No tak, ale wiedziałeś co gdzie mniej więcej zrobić jednak. W sensie jaki folder, jaka nazwa wtyczki,
1: no
2: którą warto, którą nie warto.
0: Ja
2: no tak, czyli generalnie ja na razie czyli na razie polecamy tą Mirandę dla niewidomych jednak, tak na
0: tak.
2: start.
0: Tak, na pewno nie Mirandę z Portable Apps, bo Miranda też jest na Portable Apps. Natomiast nie testowałem tego, ale śmiem twierdzić, że
1: jest.
0: Nie, to jest po prostu goły rdzeń chyba tylko i wyłącznie. To nie jest jakaś prekonfiguracja. Ja to jeszcze sprawdzę, ale na pewno nie będzie miała Clis Blinda. Ani żadnych innych ustawień takich pod dostępność.
2: Tak? A rozumiem, że Miranda bez tego Clis Blinda nie działa.
0: Gorzej chodzi. Clis Blind to jest taka lista kontaktów robiona pod niewidomych, że czytam status, że czytam opis.
1: Po prostu.
0: No tak.
1: Na normalnej liście Clis Classic albo Clis Modern czy innej takiej, co jest w NG, to ci nie przeczyta.
0: Tak, Clis Classic już jest w QT, bo Clis Classic już jest w QT, tak.
1: Tak.
2: No i tutaj przykład, że to QT też może być dostępne i może... Nie, bo Clis Classic.
0: Classic jest w QT, Clis Blind
2: o to chodzi.
0: Jest okej.
2: Okay. Rozumiem.
1: C++ chyba.
2: Rozumiem.
0: Tak.
2: Dobrze, czyli generalnie to skąd można Mirandę tą dla niewidomych obecnie ściągnąć?
0: Z Dropboxa niestety. Coś się podziało z oficjalnym hostingiem i niestety... Oficjalne linki nie działają i dlatego ja mogę podsyłać, nie będę podczas audycji raczej dyktował linków dropboxowych. natomiast mogę prywatnie podsyłać linki do Dropboxa. Niestety tak to wyszło i mam nadzieję, że w końcu coś uda nam się z tym zrobić, ale ta strona, z której zazwyczaj się Miranda ściągało, coś tam nie funkcjonuje w chwilę obecnej.
2: Następny program taki, który bardzo jest popularną przeglądarką internetową, to jest Firefox, bo o Explorerze nie mówimy, bo tak samo jak w Office nie ma Internet Explorera w wersji przenośnej.
1: Nie, to jest tak zintegrowany z Windowsem program, że nawet nie ma za bardzo możliwości uczynienia go przenośnym.
2: Czyli pozostaje nam tak, Firefox, Mozilla Firefox, wersja portable, wersja przenośna. Co można o niej powiedzieć? O instalacji, na co trzeba uważać, jak z folderem, z ustawieniami
0: też wewnątrz
2: i tak dalej.
0: Platformy Portable Apps, to na pewno wiem. I jeżeli ściągamy z poziomu platformy, to nie ma się o co martwić, bo platforma się wszystko zatrzyma.
1: Tak, co więcej, ten Firefox jest wypuszczany właściwie równo z tym, co jest oryginalnie w Mozilla. W zasadzie po wypakowaniu, po otwarciu aplikacji działa to dokładnie tak samo, tam z pewnymi wyjątkami, że to nie importuje po prostu ustawień na przykład z Internet Explorera, tak jak wersja instalacyjna. Ale co ciekawego, to działa w tym przenośnej wersji Firefox Sync. Działa Sync, co to jest? To jest taki serwer, na którym możemy zapisywać nasze hasła, ustawienia, listę zainstalowanych dodatków do danej przeglądarki, do naszego Firefoxa, na którym mamy swoje konto. I teraz ściągamy taką przenośną wersję Firefoxa i mamy już skonfigurowane gdzieś przeglądarki Firefox na innych komputerach i nie chce nam się konfigurować od początku tej przeglądarki przenośnej. No to łączymy ją z naszym kontem Sync i w tym momencie pobiera się, uwaga, lista dodatków. Aktualnie zapisane ustawienia na koncie Sync, ale nie pobierają się ustawienia samych dodatków. Jedyne co trzeba zrobić, to ustawić sobie ustawienia samych dodatków, bo wszystkie zakładki, się pobiorą zapisane hasła, się pobiorą, wszystko się pobierze tak jak trzeba.
2: A czy te dodatki, one też są w wersji przenośnej? Czy to jest tak, że wersja przenośna jakby dociąga dodatki i tak naprawdę jak potem przeniesiemy na inny komputer, to już będzie bez dodatków?
1: Wersja przenośna dociąga dodatki do siebie, do swojego folderu.
2: Aha, czyli one potem już będą.
3: Tak, jakby, po prostu z założenia w Firefoxie dodatek ma być przenośny.

0: Aha. Mhm. A jak to jest, no bo Firefox Sync fajnie, jeżeli ktoś ma, natomiast jeżeli ktoś nie ma, no to pewnie, bo wiele osób jednak ma już zainstalowanego Firefoxa normalnego, tak, na przykład ja tak mam i sobie teraz pomyślałem, no to jutro albo kiedyś zainstaluję sobie Firefoxa właśnie. Bo to rozumiem, że to nie ma takiej opcji, że uruchomimy Portable i on na bazie, bo kiedyś tak było z Thunderbirdem czy z czymś, że na bazie wersji instalacyjnej on jakby zaciągał do wersji przenośnej nasz profil. Nie ma takiej automatycznej możliwości.
1: Nie wiem, tego nie testowałem. Wiem, że najprościej jest skopiować folder profilu.
0: Mhm. Wiem, że kiedyś ja tak miałem w tym Thunderbirdzie 2 ileś tam z 5 lat temu czy coś, to wiem, że tak mi zaproponował, że tam z tego zainstalowanego na dysku, mi wtedy jeszcze nie było iMapów, to miałem jakieś O2, coś tam, to mi tam dociągnął jakoś.
1: I też nie wiem, czy jest jako taki przenośny Firefox od samej Mozilla, bo ja pobierałem z Portable Apps.
2: Tak, oni chyba jakoś tam to robią, teraz już nie pamiętam, ale to gdzieś chyba było i nie zdziwiłbym się, bo to jest jednak projekt open source. Tak? Mhm.
0: I rozumiem, że praca NVDA albo innych programów pod Firefoxem przenośnym nie odbiega od tego, co możemy jak nam się pracuje pod Firefoxem zainstalowanym na naszym komputerze.
1: Nie, szybkościowo nie. Ja nie używałem tego nie wiadomo ile czasu. Ja to testowałem chwilę, tak tam powiedzmy dwie godzinki. I do takiej pracy szybkiej gdzieś tam jedziemy do kogoś i potrzebujemy naszych prekonfigurowanych rzeczy, podłączamy pendrive'a z NVDA'em i Firefoxem i możemy działać, to będzie się sprawdzać wtedy.
0: A do pracy stałej to już kto co lubi.
1: To już kto jak woli tak naprawdę.
0: Być może oczywiście prościej jest Firefox Sync i zainstalowany Firefox, bo jednak różnie jest, ale co zainstalowane...
1: Nie traci się ustawień, a konto można zawsze i wyczyścić i usunąć, bo Mozilla udostępnia takie możliwości. Mhm.
0: Mozilla to również program mailowy, program Mozilla Thunderbird. Jak tutaj z wersją...
1: Ja nie jestem jego użytkownikiem, ja go tylko zainstalowałem.
2: O ile pamiętam, to działa dobrze. Nawet wiem, że prowadziliśmy na jego bazie zajęcia na informatyce w ten sposób, że nauczyciel nam właśnie pokazał Thunderbirda, jak on działa, jak się go obsługuje, podając nam instalkę Portable. I po lekcji każdy mógł wynieść na pendrive swojego skonfigurowanego już Thunderbirda i przenieść go sobie do domu.
1: No tak, tym bardziej. Znaczy, ja powiem tak tylko. Wypakowałem sobie z tym instalatorkiem, bo ten Portable Apps jakby do tych aplikacji, znaczy do dużej części swoich tych aplikacji ma bardzo fajny, podobny instalator do wszystkich. Taki pseudo oczywiście, bo on nic nie instaluje, tylko wypakowuje, ale tam przychodzimy kreatorek, typu wybór języka i tak dalej, wybór folderu. Otworzyłem Thunderbirda, dodałem do niego konto, wiadomości się pobierały, czytać się nie dało. Więc na tyle, na ile ja znam ten program, bo nie jestem jego użytkownikiem w wersji instalacyjnej, to działa. Bardzo dobrze działa. Nawet ze skryptami JOS-a, które są oryginalnie wbudowane w ten program, nie ma problemu, że pliki są w danym miejscu podpisywane i tak
0: dalej. Co w zasadzie oferują skrypty do JOS-a z Thunderbirda?
1: Obsługę tego, po prostu listy poprawnie. Obsługę listy wiadomości. Wszystkie te rzeczy, które są dostępne pod wirtualnym kursorem dla innych aplikacji HTML-a. No pamiętaj, że ten Thunderbird i JOS 11 nie współpracowały, bo ta lista była czytana beznadziejnie, była widziana jako tabela, której nie szło czytać.
0: Tak, tam trzeba było... Wiem, że kiedyś były jakieś skrypty, że tam tak jak w Outlooku Expressie, że klawiszem Alt 1, 2 tam można było też czytać. Tam.
1: I tu chyba też tak można. Z tego tak można, tak. No właśnie, także takie rzeczy podstawowe oferuje ten...
0: Działało, ale... Czyli ten Thunderbird też bez problemu, a program FTP, FileZilla?
1: FileZilla na tyle, na ile ja z niej korzystam, działa. Pobiera pliki, wysyła, działa kolejkowanie, ustawienia są wszystkie praktycznie te same. Nie wiem oczywiście, czy są takie szczegółowe ustawienia, jak tam minimalizuj do zasobnika systemowego, ale podejrzewam, że jest, bo program jeżeli działa, to może to zrobić. Z serwerami się łączy normalnie, poprawnie. Także no i też instalator jest podobny, właśnie taki w stylu tych Portable Apps, bo ja nie korzystałem z tej platformy, tylko po prostu ja pobierałem poszczególne programy ze strony bezpośrednio. Instalator bardzo podobny do tego, jak jest zrobiony Firefox, Thunderbird, Skype i jeszcze kilka innych programów, które testowałem. Ustawienia FileZilla, co ważne, też można sobie skopiować. To jest jeden plik XML z całą konfiguracją, można sobie skopiować z wersji już zainstalowanej do wersji przenośnej. Także nie trzeba nic konfigurować.
0: A, czyli w tym pliku XML są i ustawienia takie jak w ustawienia... plikach, powiedzmy, INI i FTP też tam są. Czy nie?
1: I FTP czyli też tam są. To jest wszystko w jednym pliku, aczkolwiek na wszelki wypadek lepiej skopiować cały folder w... całą zawartość pliku, całą, tak, całą zawartość folderu, bo folder niekoniecznie, bo tam, bo nie pamiętam, gdzie się wklejało teraz te, gdzie się wklejało to w wersji przenośnej, no mało ważne, to tam potem można znaleźć ten plik po prostu i podmienić go najwyżej w tym, w tej wersji przenośnej.
0: Jeszcze przeglądarka internetowa Google Chrome, ona też w wersji przenośnej istnieje chyba, tak? Dobrze,
1: ja
0: dobrze
1: nie, wiem? Nie, jeżeli istnieje, to jej nie pobierałem.
2: Ja również nie testowałem, ale...
0: Mi się wydaje, że gdzieś ją spotkałem.
2: Bo jest, jeszcze, nawet jest... Opera nowa jest, a Opera tak, bardzo
0: i ten Opera Mail nawet jakiś tak, tam tak, jest, tak, bo, tak, bo tak. Ja się dziwię, bo Opera zawsze miała wbudowanego maila w taką swoją jakby zakładkę.
2: Oni to rozdzielili. Teraz jak jest teraz... nowa Opera, Opera bazuje na Chromium, czyli ten silnik od Google Chrome na WebKicie. Mhm. I znaczy na projekcie Chromium, a na silniku WebKit i teraz od tej pory a mail jest oddzieloną aplikacją.
0: I ten mail oczywiście ciekawe, też jest ten... niedostępny za bardzo?
2: Ktoś nie testowałem. Znaczy Opera w ogóle ponoć jest dostępna. Mi ona nie
0: tak,
2: działała.
0: Ona już jeszcze
1: nie. A czy już jest dostępna tak, że ja wchodzę na stronę i mam normalnie tryby, formularzy i tak dalej.
0: Tak, no ona jest dostępna bardziej niż była w tym sensie, to prawda. Natomiast ciekawe ten
1: czy
0: Opera
1: nadal,
0: Mail.
1: Czy nadal jest tak, że po prostu wchodzę i idę tabulatorem po linkach i tylko tyle, bo więcej nie zrobię.
0: Bo kiedyś wiem, że na początku ten program Opera Mail był taki dosyć popularny i ciekawy, ale to trochę ze względu na to, że wtedy jeszcze były mało IMAP popularne i nie było Gmaila. I tak około 2004 roku on robił coś takiego, co... też robił program, który się nie rozwinął nigdy, czyli klient mailowy też, który kiedyś Adam Pietraszewicz tworzył, Gołąbek, coś takiego umożliwiał i to chodzi mi o to, to coś, co potem miały IMAPy, czyli te wirtualne etykiety pozwalające filtrować i segregować maile w określony sposób, czyli że z jednej strony mamy skrzynkę tam odebrane, a z drugiej strony mamy folder od nadawcy jakiegoś tam, czy albo na przykład od nadawców VIP i tam mamy wszystkie maile od nich, że, czyli że mail może być w różnych jakby w kilku jednocześnie, kilku tych samych folderach, czyli coś, co...
1: Nie, ja bym się zgubił, ja nie lubię tego, szczerze powiedziawszy.
0: No to różnie, to jakby zależy, jak na to spojrzeć, no Opera to miała jako jeden z pierwszych programów jeszcze, kiedy nie było IMAP-ów, no ale wtedy ona nie była w żaden sposób dla nas dostępna i to był czas, kiedy też Firefox dopiero wchodził, jeszcze była ta Mozilla, nie tyle Firefox, ile Mozilla, jak to się nazywało, Mozilla przed Firefoxem, to Mozilla...
1: Firebirds, jak to się nazywało,
0: Nie Mozilla Suite, coś tam, bo to potem był ten SeaMonkey, coś tam, ale jeszcze była taka ta Mozilla, nie Firefox, taka Mozilla. I wtedy
1: tak,
0: właśnie Opera...
1: Tak, taka w wersji 3, wersji 2 nawet.
0: Tak, no nawet tak.
2: 1.5?
0: Tak, 1.5? Też, to były pierwsze chyba...
2: Tak, to było 1.5, bo czy tam nawet wcześniej, bo już 2 to był Firefox, Thunderbird i tak dalej.
0: Tak. Bo to one potem były chyba, nie wiem, nawet nie pamiętam, z JOS-em od której wersji, od 5.0 jakieś tam pierwsze wsparcie się zaczęło, takie pseudo.
2: Później
0: potem...
2: nawet chyba, gdzie?
1: 7, od 7.
2: Aha, nie.
1: Od 7.
0: Nie, Firefox już było wcześniej.
1: Firefox tak? Od 7. Od 7.1 i tak. Czy 7.0 nawet powiedzmy od biedy.
3: Do tego stopnia, że kreatorek witamy w Mozilla, odkryj z nami lepsze przeglądanie i tak dalej obsługiwało się w jedną stronę tabulatorem. Taka śmieszna nawigacja była, że domyślnie stawałeś na przycisku dalej. Jak dajesz tabulator, to nie było nic. Jak dajesz shift tabulator, to się cofałeś do anuluj i shift tabulator, to się cofałeś do dalej z powrotem. I tak się obsługiwał kreatorek.
0: To mi się zdawało, no bo może to było tylko deklaratywne, bo pamiętam na Tyflosie akurat o wersji 5.0 coś w Firefoxie, ale to może były takie za zapowiedzi, jakieś takie bardziej w teorii niż rzeczywiście.
1: No nie, między wersją 5.0 a 7 upłynęło mnóstwo wody, także...
3: To jeszcze było prawie, że przebudowany język skryptów, dodane paski postępu, tam jeszcze było pełno rzeczy po drodze, także to tak średnio realne
0: jest.
3: A że inaczej, z wersją 6.20 i Mozillą 2.2 chyba? Mówię o Firefoxie.
2: Dwa?
0: Tam coś działało chyba.
3: Dwa z dość dużym groszem byłem w stanie nawet jakoś stronę przeczytać, nie wejść w formularz. Formularze oczywiście nie wchodziły, ale jakoś w stronę byłem w stanie przeczytać.
1: Ale pod wirtualnym czy pod kursorem JOS-a?
3: Pod wirtualnym nawet, ci powiem. Natomiast...
1: To trzeba było wyłączać insert Z-y już.
3: Tak. No tak też robiłem. Tam był tylko Firefox. Ktoś ubił Explorera, chciał pokazać, że umie przyspieszać Windowsa. I zniszczył Explorera zupełnie na tym komputerze.
1: Aha.
0: Ale wróćmy, bo mówiliśmy o tych operach i o przeglądarkach, czyli że przeglądarka Chrome i Opera, czyli to przeglądarki, no mniej więcej wiemy już jak to wygląda, jeżeli chodzi o przenośność. A teraz komunikator, Skype.
1: Skype działa.
2: Tak, to co mówiliśmy na początku,
1: działa,
2: jest wersja,
1: to wszystko, jak mówiliśmy, jest.
2: Tak, skakowana taka.
1: Taka trochę, no bo Skype jako taki oficjalny to nie ma wersji przenośnej.
2: Mhm. No i GW Connect chyba też przenośny jest. Da się mu zrobić, albo nie?
1: Nie wiem, nie używam tego programu.
2: Nie próbowałem, ale Skype jest i nawet jest dostępny w platformie, więc...
1: I też działa przez skrypty JOS-a poprawnie.
2: Mhm.
0: Czyli nie ma problemu i logujemy się, po prostu podajemy swoje namiary, swoje login, hasło i on je zapamiętuje lokalnie, gdzieś tam to wszystko możemy potem przenieść na inny komputer i wszystko działa, jak rozumiem.
1: Tak, ale ja bym z takiego Skype'a nie korzystał dynamicznie na Dropboxie, ani z takich rzeczywiście rzeczy komunikacyjnych, dlatego że ten Dropbox ma tam ograniczone przesyłanie i nie wiem, jakby na to reagowały pliki zapisujące różne te dane. Mimo wszystko, znaczy, ale faktycznie
2: przynosi się... Masz, się zapisze lokalnie, to będzie działać lokalnie, a odbiór po drugiej stronie i tak nastąpi po załączeniu komputera, więc możesz poczekać, aż się załaduje i odpalić program.
1: Nie tak, tylko czy nie będziesz miał komunikatu w stylu zaktualizowano coś tam i tak non-stop, taki wysyp tego po prostu.
2: Tak, ja miałem tak, jak kiedyś współdzieliłem z kimś folder, gdzie ktoś mi randę wstawił i było ciekawie.
1: Ała. A tak, pisałeś coś.
2: Tak. Zwłaszcza jak teraz w TXT ludzie trzymają historię, to w ogóle wiedziałem, z kim ta osoba pisze i kiedy. Też było takie.
1: O.
2: Ale to był taki bardziej eksperyment, bo po prostu budowałem komuś Mirandę NG w Dropboxie i zapomniała ta osoba wyciąć, więc taka śmieszna historyjka.
1: No, w ogóle o Mirandzie trzeba by zrobić kiedyś taki cały podcast o wtyczkach.
2: Oj,
1: i tak dalej.
2: Oj, tak, o komunikatorach, tego. Ale to...
1: Znaczy, komunikatorach jak Miranda
0: komunikatory
1: sama wymaga.
0: Dla nas to są tak naprawdę Miranda. Ja oczywiście trochę upraszczam, ale tak naprawdę no, niewidomi wydaje mi się, że to głównie Mirandy do wszystkiego używają, bo tam jest tyle wtyczek, że tam do Miranda to tam wszystko można prawie że zrobić, jeżeli chodzi o Windows.
1: Ja nie mówię, że chcę powiedzieć tak jak teraz dzisiaj powiedzieliśmy, że chcę, że coś tam jest, tylko chcę na przykład zapytać cię, bo czegoś tam nie mogę zrobić, chcę powiedzieć sam to, co wiem i tak dalej, nie?
2: Żeby
1: i tak mamy co chwilę pytania o to, a warto faktycznie.
2: Mhm.
1: Więc będzie trzeba
0: do Mirandy pomyśleć. I jeszcze jakie programy, na jakie programy portable, takie przenośne jeszcze się...
1: FUBAR 2000.
0: FUBAR 2000, czyli odtwarzacz plików.
2: Muzyki.
0: I tak. Muzyki.
1: I na szczęście nie trzeba używać tej platformy Portable Apps, dlatego że on ma w instalatorze Install as Portable.
0: I tak,
2: tak samo jest w Mirandzie.
0: Tak jak NVDA.
2: Tak samo jest też w Mirandzie
1: NG, bo Mirandę NG masz na sztywno przenośną, a Mirandę IM masz
2: instalację. Tak, bo Miranda w ogóle zasady jest przenośna, ale w IM dało się w instalatorze wybrać, czy ma być instalowana, tak, czy portable.
0: Powróćmy jednak może do FUBARa. Co z tym FUBARem? Tak. Czy on... co? Wszystko działa tak? Znaczy, na coś trzeba zwrócić uwagę?
1: Tam napisano tylko, że jakoś nie działają jakieś rozszerzenia z ikony i skojarzenia plików mogą nie działać poprawnie w Windowsie.
2: To jest dość logiczne.
1: Czemu się trudno dziwić, bo jest to w rejestrze.
2: Tak.
0: To słowa, no i to trochę jest jakiś tam, może być jakiś tam problem, bo jednak ludzie, to... no ale to zależy też z drugiej strony, no można uruchomić FUBARa i traktować
1: i
0: go tak tymczasowo.
1: I otwierać z niego pliki.
0: Z niego pliki po prostu.
1: Bo Winampa przenośnego chyba nie ma, z tego co wiem.
2: Winampa?
1: Nie widziałem
2: też, gdzieś chyba był, ale FUBAR jest
0: pewnie coś można, ale tak pewnie nieoficjalnie.
1: Kombinowany no jakiś i nie działa to za dobrze, tak słyszałem.
0: Jest też jakiś przenośny program, ale to taki chyba stary, czy stary albo nie stary, to było chyba do filmów, ale ja kiedyś tego do audio przenośnie używałem. Best Player.
1: Bardzo fajna aplikacja, miałem ją opisać, ale już nie pisałem o nim.
2: No ona ja kiedyś KM Playera używałem, on był też całkiem w porządku.
1: KM Player za dużo syfił.
0: A KM Player co to?
1: Taki instalacyjny.
0: On jest dostępny?
2: Tak, KM Player jest dostępny,
1: ale jakoś tak instalacyjny.
2: I on Używam SAPI do napisów filmowych i do ogłaszania piosenek, które wchodzą, zwłaszcza w stacjach radiowych przydatne. I miał całkiem sensowną klawiszologię, czyli chyba strzałka góra-dół głośność, lewo-prawo przewijanie, page up, page down, poprzedni następny utwór. Ja go tam lubiłem do filmu zwłaszcza.
1: Tak, Michał, wspomniałeś o Bezplayerze, bardzo fajny program do dzisiaj.
0: Się przyspieszać może nadało, tak.
1: Rozwija się. Bardzo fajnie to działało.
0: Page up, page down chyba się przyspieszało.
1: Tak, i klawiszologia była taka winampowa, taka.
0: Trochę tak.
1: Z, poprzedni X-Play. C, pauza, V, stop, P,
0: on
1: następny.
0: Wszystkie, jakie on formaty audio, bo tam wideo to nie wiem, on to są.
1: On korzystał z kodeków Windowsa. On korzystał z kodeków Windowsa tak naprawdę. Mhm. Czy nie wiem, jaką ma teraz zdolność. Wiem, że większość tych popularnych formatów do dziś odtwarza, bo na przykład Sub Edit Player, który bardzo lubiłem, niestety działał tylko do Visty. Na 7 straciłem możliwość jego użytkowania. I muszę teraz właśnie lawirować pomiędzy właśnie Best Playerem, który...
0: To, ale to nie ma wersji na 7?
1: Nie ma wersji na 7, nie istnieje. I program jest średnio zgodny, no, pan już go chyba nie
2: ale
1: rozwija.
2: Jest jeszcze Cinema Player chyba jest, który też używa SAPI i który zdaje się jest też portable.
1: Ale ja nie lubię, ja chcę, żeby mi odczytywał JOS te napisy.
2: Jest taka aplikacja, która się nazywa VoiceUp, ona za pomocą screenreadera odczytuje napisy w All Playerze, dobrze myślę, w Winampie. Na pewno jak w Winampie puścisz film i załadujesz do WhatsAppa napisy. Jak Winamp odtwarza AVI i załadujesz temu WhatsAppowi napisy osobno, to jest taki rumuński program, prosty bardzo. Ja ci dam linka, w ogóle zresztą dam linka Vortex przez V pisane.im. To jest taki chyba średnio rozwijany, ale do tego, do czego trzeba, to on tam działa. No właśnie, z KM Playerem, z Winampem.
1: Bo chodzi mi o to, że po prostu wiem, że te wszystkie SAPI to tam interpunkcji za bardzo nie mogłem ruszać czy coś.
2: Nie. On za pomocą tej tłumacza czyta przez screenreader. W
1: czasie wybijałem po prostu totalnie interpunkcję w danym programie i to się czytało. Czy kiedyś Piratów z Karaibów z napisami się oglądało te pierwsze odcinki, jak wyszły, czy coś, to fajne rzeczy były.
0: Ja jeszcze kiedyś korzystałem z programu Portable, którym z programu mailowego, którego nie wiem, że nie używacie, ale pewnie słyszeliście z klienta mailowego. Nie, żadna Eudora, oczywiście, żadna Eudora. Eudora to sobie, to może za chwilkę, sekundkę.
1: Ja tego nawet nie znam, wiem, że tylko to ma skrypty do JOS-a.
0: JOS to w ogóle ma dużo takich skryptów, które w Polsce, w ogóle o programach, których w Polsce się nie używa, tak jak się te skrypty prześledzi. Natomiast Debat to był program, który w czasach jeszcze niedostępności Thunderbirda dużo niewidomych, stosunkowo dużo niewidomych go używało.
1: To był
0: bardzo dobry program.
1: Thunderbirda.
0: On ma o wiele więcej opcji, więc to jest tak trochę jest tak jak powiedzmy Winamp.
1: On jest nadal rozwijany, ale że płatny jest.
0: Jest płatny i ma na chwilę obecną, czy on kiedyś przez długo nie miał iMapów, a teraz już ma i te iMapy działają bardzo dobrze. On miał kilka, teraz będzie jakieś 2 minuty dygresji, ale o tym powiem, bo myślę, że to może być ciekawe. Debat on miał, no on miał problemy z jednej strony z czytnikami ekranu, że żeby działał, to trzeba było ileś tam opcji ustawić, to znaczy wyłączyć takie tablice informacyjne, dynamiczne, takie różne powiadomienia, tam, to o tym trzeba było wiedzieć. Po drugie, on nie był czytnikiem ani RSS, ani grup newsowych, a to wtedy sporo, wtedy jeszcze tam 2004, 5, 6 trochę ludziom przeszkadzało i dlatego potem niektórzy przeszli na Thunderbirda jednak. No, z tym iMapami miał długo problem i on też nie miał normalnego, jak się odczytywało maile, to on czytał maile tak w trybie tekstowym, tam nie można było tego w MSA, nie można było sobie włączyć takiego trybu formularza jak w JOS-ie, że czytamy jak w ogóle w czytnikach ekranu i w przeglądarkach, że czytamy sobie tam akapitami P, Shift P, tam jakieś link L, N, następny tekst i tak dalej. No to się czytało tak insert strzałka w dół, a wiemy, że kiedyś w wersjach JOS-a 4.51 i tak dalej, to czytanie z syntokiem insert strzałka w dół nie działało dobrze.
1: Do dzisiaj nie działa dobrze.
0: Właśnie. A kontrol strzałka w dół, jak akapit jest za duży, no to JOS wiadomo, też różne dziwne rzeczy czyta w pliku tekstowym czy coś tam, nie? Czyli jakby też trzeba było maksymalizować.
1: Akapit może być zbyt duży.
0: I to szczególnie jeszcze w mailu, bo tam w mailach w Thunderbirdzie albo w tym, w AutoExpressie jest tak w JOSie, że jak zaznaczymy kontrol A, to on przecież czyta, ile ten mail zajmuje, ile znaków mniej więcej. I zawsze tak miałem właśnie w dużych mailach, w debat, które, szczególnie w mailach, które wysyłał pan Marek Kalbarczyk, to nigdy tych maili nie mogłem po nich nawigować, bo to długie maile były i właśnie zawsze był akapit zbyt duży.
3: Ale debat miał także polskie skrypty i polskie funkcje. Kiedyś przeglądałem
0: polskie skrypty, które opracował Michał Bałamut, znany programista.
3: W środowisku niewidomych, tak?
0: W środowisku niewidomych, tak. I te skrypty, najnowsze skrypty, które mi kiedyś podesłał, one nawet coś robiły, że czasami, tylko czasem to działało, czasem nie, debat umożliwiał nawet to czytanie, tak jak właśnie w tym trybie MSA, że można było normalnie czytać, jakimś cudem on to wirtualizował. Tylko to raz działało, raz nie. I tam jeszcze jakiś problem był z ustawieniami w tym nowym debacie, z ustawieniami opcji, że on w żaden sposób nie czytał, czy jest opcja zaznaczona, czy nie. Czyli tak naprawdę opcję powinniśmy z kimś ustawić.
3: Ale z czasów
0: albo
3: świetności debata, to te skrypty były naprawdę niezłe jak na tamte czasy.
0: Tak, z czasów świetności. Tak, tam jeszcze były inne opcje, że Alt A otwierało link, tam coś jeszcze można było zrobić. Tam kilka ciekawych rzeczy było.
3: No i miał właśnie w skryptach funkcje po polsku ponazywane, to pamiętam.
0: A funkcje, funkcje wewnętrzne.
3: Czytaj następny zalacznik
1: i tak ludzie dalej. Wszyscy. A mnie ci wszyscy ludzie drażnili z tym programem na listach, bo se powstawiali opisy, cytaty, pierdółki i zanim się przebiło, albo na treść, na którą ktoś odpowiadał, albo przez coś tam. Ja mówię,
0: tak,
1: Boże,
0: w twoim liście datowanym i coś tam. No, ale to była taka zachęta, żeby stosować się,
3: do etykiety. Ja to zresztą też doceniam, lubię.
4: I to było bardzo śmieszne tam. Witaj Michale. Zawsze on automatycznie odmieniał imiona. Widziałem, to jest
0: ławka. Nie. Nic automatycznie. Był plugin. Plugin był, który sprawiał, że...
4: Tak. Mhm.
0: Bo
4: automatycznie odmieniał imiona przecież.
0: Bo normalnie mówił witaj, chyba witaj albo witaj imię, po prostu jako w mianowniku. W liście datowanym data, nawet nie było, tam coś tam zostało napisane, czy tam użytkownik napisał. Nawet nie było, że użytkownik, e-mail albo imię, nazwisko, coś tam. To trzeba było wszystko poprzez takie podstawić w szablonach.
1: Jak ktoś miał jakiś taki nietypowy nick albo imię, nazwisko, czy coś wpisane nietypowo, to odmiany czasami były kosmiczne.
0: Oczywiście. No także tyle jest debata, on tam miał kalkulator, ileś tam jeszcze innych funkcji, też szyfrowanie.
1: Pytanie, czy on był przenośny?
0: Oczywiście, że on był przenośny, jeszcze była taka wersja, te debat Voyager, to w tych komputer światach była. Ludzie, to taki był użytkownik, który to promował, pisywał na listach Arcadius, ten Arek z Leszta, nie pamiętam jak on się nazywał w tej chwili, co potem z fundacji Keja, współzakładał fundację Keja. I on swego czasu tego bata bardzo tam promował, używał i właśnie tego bata Voyagera, to było, polegało na tym, że był taki bat z hasłem i z portable z szyfrowaną kopią. Że właśnie hasłem, po prostu trzeba było za każdym razem, za uruchomieniem tego bata, trzeba było podać hasło, które się na początku tworzyło.
1: To tutaj też tak można w Outlooku, w Office już od jakiegoś czasu robić.
0: No to nawet hasło do, nie
1: hasło do profilu. Nie mówię, mi to działa. Od początku używam, od Outlook Expressa przerzuciłem się na Outlooka 2003, później 7 i z tego jestem faktycznie zadowolony. Może to nie jest szybkie, jakieś super szybkie, ale to jest stabilne.
0: No bo ty zdaje się, że IMAP nie używasz.
1: I ma wsparcie, dobre wsparcie dla popa trzeciego. Takie, że ja faktycznie mam wiadomości i na serwerze, i na moim lokalnym.
3: I takie sobie też. Dla IMAPa.
0: No takie bardzo takie sobie.
3: A tymczasem mamy pytanie kolejne. Już tutaj czytam. No, może nie to. No ale to widać, że ludzie mi piszą nie tylko tutaj na komunikatory oficjalne. Czy istnieje jakiś ciekawy kalkulator przenośny, dobrze dla nas dostępny?
1: Windowsowy, ale nie jest przenośny.
4: Ale jest wszędzie. Dostępny.
1: Ale i dostępny, tak.
4: Nie, tak odrzucając żarty na bok, nie wiem. Słyszałem, że polecona jest aplikacja AvaCalc. Przez V pisane AvaCalc, tylko nie wiem, czy ona jest przenośna. Bardzo możliwe, że jest, można to sprawdzić.
1: Szczerze, nigdy mi nie był potrzebny taki.
4: Mi też nie, ale to tak przy okazji innej słyszałem o tym programie i ponoć
0: także takich prostych tyle, obliczeń. Taka, kończąc dygresję, tyle jeszcze na koniec powiem, to jeszcze debat miał taką ciekawą funkcję, że można było bardzo łatwo sobie sortować konta i w ogóle na liście wiadomości, że na przykład naciskamy Ctrl chyba Shift strzałka w dół na jakimś koncie i to konto przechodzi poniżej następnego konta od razu. W drzewie, aha, w widoku. Aha. To było takie, tak samo foldery, to było ciekawe, on też miał tam te różne filtry, te jakieś
1: ja
0: tam foldery
1: wyszukiwania,
0: coś tam. No dużo, tego bardzo było, skróty klawiszowe. Nie. I on miał trochę dziwne skróty klawiszowe w ogóle, bo on miał te odpowiedz chyba Shift F5, miał tam Shift F4 odpowiedz, tam Ctrl F4 odpowiedz komuś z pustym mailem jakby, Shift z czymś tam, miał też tą możliwość cytowania na listach, z Shiftem się zaznaczało i potem F4 i to powodowało, że cytatem był to, co wcześniej zaznaczyliśmy. Ale dobrze, to koniec może programu Debat, który się ciągle rozwija, jest przenośny i też jest płatny i choć ma skrypty, to te skrypty nie są aktualizowane i jest trudny w konfiguracji, bo nic nam nie przeczyta, nie wiemy, co mamy zaznaczone, a co nie. I tak naprawdę, a jeszcze jest tam masa roboty z ustawianiem widoków, jest, żeby to dobrze działało, także no, to trudny program. Do torrentów jest też aplikacja uTorrent, która jest przenośna, czy ja dobrze myślę?
4: Tak, zdaje się, że
1: jest
4: tak.
1: Przenośna. Jest.
0: Też tak mi się wydaje, bo nawet ją gdzieś miałam na
1: tym. Tylko tak szczerze wam powiem, nie bardzo widzę sens takiego. Znaczy, nie wiem jak to ma działać, bo na przykład powiedzmy, jestem gdzieś w jakimś miejscu i mam tego przenośnego torrenta i pobieram w jakieś konkretne miejsce dany torrent.
4: Tak, na dysk, a potem podpinasz się na inny komputer i kontynuujesz.
1: Nie. Jeżeli torrent ma 600 giga, a ja mam dysk, który ma 3 tera i ten dysk jest tylko w jednym miejscu, to mam problem. Więc...
0: Znaczy to
1: więc...
0: chyba chodzi o to, że po prostu ta konfiguracja, że można tę konfigurację, w sensie ustawień programu, szybko po prostu przenieść. No chyba o to tylko chodzi.
4: W ogóle to jest to bardzo też fajne zastosowanie podpowiedziane mi przez kogoś, że kiedy formatujemy system, warto w ogóle na przykład używać aplikacji w Portable, ponieważ potem jak robimy kopię bezpieczeństwa, to kopiujemy tylko folder z aplikacjami wszystkimi i nie musimy instalować wszystkiego z powrotem.
0: Tak, no to jest na pewno gdzieś tam, na pewno to jest gdzieś tam dla, szczególnie dla osób niewidomych ważne, gdzie gdzieś tam no teraz może jest mniejszy problem, bo to NVDA stosunkowo szybko i bezboleśnie możemy zainstalować po sformatowaniu.
1: Nie chodzi o NVDA, tu chodzi o wszystkie konfiguracje, weź teraz
4: tak,
1: no,
4: programy,
1: wszystkie rzeczy.
0: Nie, tak, więc właśnie, a tutaj możemy gdzieś tam od razu gdzieś tam
4: przywrócić cały folder
0: pracować
4: z programami, które już działają, jakoś tam. Tak, są ustawione tak, jak były przed formatem.
1: Natomiast no, ja jednak wolę rzeczy instalowane, a to, co potrzebuję z tych programów, gdy wiem, gdzie mają ustawienia, to sobie po prostu kopiuję foldery. Potem instaluję tylko te aplikacje i podmieniam, co trzeba.
0: Tak, ale co można zrobić właśnie na odwrót, że uruchomimy ten portable z ostatnią naszą, powiedzmy, taką kopią i na jej podstawie, znaczy zainstalujemy potem Firefoxa, podmienimy profil i powinno to chyba działać.
1: A czy z Firefoxem to w ogóle jest inna sytuacja, bo ja mam tego Syncha, więc...
0: No i jeszcze jest taki program do Firefoxa, który kiedyś Michał Dziwisz opisywał, Most Backup i to też jest jakieś rozwiązanie. No w tym Thunderbirdzie teraz...
1: i w wersji przenośnej, i w wersji instalacyjnej.
0: Aha, to też warto też wiedzieć. I w Thunderbirdzie ono, no to mówię teraz też, to nie ma takiego znaczenia, bo wiele osób używa tego Gmaila, iMapa, więc te maile jakby i tak się pobiera potem. To
1: nie ufam temu iMapowi, szczerze mówiąc. Nie wiem dlaczego. Mam wrażenie, że to jakoś wolno chodzi. Pobieranie części wiadomości, całości wiadomości. Takie, co mi się wydaje... Już nawet pomijając programu pocztowego, którego używam, to ja jednak wolę tego POP3, dlatego że na przykład czytałem gdzieś maila i nie mam dostępu do internetu, a tak się u mnie w domu czasami zdarza. Ja tego maila nie mam, bo nie pobrany jest, no i mam problem.
0: No tak, to jest, tak, i to oczywiście jak się internet zatnie albo Gmail coś się rozwali, no to wtedy nie można tego maila ani szkicu, nic zapisać, nic nie można z tym, nie można
1: tak
0: z tym
1: mam
0: zrobić.
1: Mam trzy lokalne kopie na trzech komputerach różnych, więc nie mam problemu. Jak nie tu.
0: Teraz mam pytanie, czy jeszcze, bo nie wiem, czy zbliżamy się już do końca audycji powoli, czy jeszcze będziemy, czy nam jeszcze zostały jakieś aplikacje, o których jakiś temat dłuższy? bo nie wiem, czy za kilka minut będziemy robić jeszcze jedną przerwę, czy no właściwie już mniej więcej omówiliśmy to, co powinniśmy omówić.
4: Taka szybka jeszcze porada do VoIP-a, jeżeli macie telefon internetowy, no to Foner jest dostępny na stronie producentów jako zip.
1: O, TikToka można zrobić przenośnego.
4: Tak, można.
0: Co to znaczy zrobić?
4: Skopiować plik XML z konfigiem z Documents and Settings do folderu TeamTalka.
0: Czyli TeamTalk istnieje w wersji Portable też, o to chodzi, co, tak?
4: To znaczy, trzeba przekopiować mu konfigurację.
3: Inaczej, no, TeamTalk sprzyja byciu przenośnym, po prostu konfiguracji swojej szuka zarówno w program files, czyli w głównym katalogu, jak i w katalogu danych użytkownika. Więc jeżeli cały katalog z program files weźmiemy i wkleimy lub stworzymy sobie własnoręcznie,
0: to dla zainteresowanych,
3: tak, to się odpali, uruchomi i nie będzie marudził, że coś jest nie tak.
0: Aha, a czyli czym to się warto wiedzieć.
1: Tak, to działa. A czym się charakteryzuje przenośny TheCube?
4: Powinien zapisywać, tak, właśnie, że uruchomić TheCube'a w wersji przenośnej należy uruchomić go z parametrem myślnik P. W tym celu możemy sobie albo utworzyć skrót odpowiedni na pendrive, albo plik bot.
1: Czy ja muszę zrobić to, bo to jest jak, kopiuję
4: tak, kopiujesz folder z program files, i uruchamiasz w ten, tak,
1: a co robię z tym, jeżeli mam już sesję zrobioną w tym moim...
0: Bo konfigi są w danych użytkownika, w koncie użytkownika.
4: Tak.
1: I teraz co z tym zrobić, żeby to przenieść jako przenośny?
4: Prawdopodobnie możesz wkleić do głównego folderu całą zawartość.
1: Folder TheCube czy zawartość?
4: Nie, zawartość. Bo TheCube to jest tylko folder na dane TheCube'a, więc nie ma sensu, żeby był TheCube w TheCube.
1: Tak, właśnie, tak mi się też wydaje, ale no nie wiem.
4: W ten sam sposób działa też Twin, drugi tam dostępny klient Twittera, też może być w wersji przenośnej.
1: Twin.
4: Tak, właśnie Foner, o którym mówiłem.
1: Ten Twin, ten dzisiaj tak zauważyłem, że on ma taką strasznie powolną reakcję.
4: Jest wolniejszy trochę niż Cube, ale
1: tej liście,
4: ja go teraz lubię, bo on mi ściąga więcej niż 200 tweetów.
1: Ja nie mam jeszcze tego problemu, bo ja mam cały czas włączonego do Cube'a, więc ściąga wszystko.
0: No tak, no wiecie. Portable przenośny jeszcze jest MP3 Direct Cut.
1: Nie znam tej aplikacji, nie używam.
3: Jest tak, przenośny.
4: Jest.
3: To się czasami przydaje.
4: I Audacity też, Goldwave chyba już nie.
1: Nie.
3: Znaczy inaczej, no dałoby się coś zrobić, ale wszystkie ustawienia wstępne, tak zwane presety, są w rejestrze, więc ciężko.
0: Aha, czyli to rzeczywiście...
4: Ale Audacity jest.
1: A presety domyślne, Patryku?
3: No tak, to jest rejestr. To jest rejestr, to jest gałąź preset.
1: To lipa.
0: Reaper? Nie jest portable.
3: Jest.
0: Jest, o!
3: Jest, powiem
0: tak,
3: więcej.
0: Tak legalnie Reaper... po prostu? Tak.
3: Inaczej. Inaczej. Na stronie Portable Apps, tylko nie pamiętam, czy tej oficjalnej, czy jakiejś innej, która się podpisuje też jako Portable Apps, nie pamiętam po prostu adresu jej, był Reaper po pierwsze przenośny, po drugi Registered to Commercial OEM License w ogóle. Bo Reaper, przypomnijmy, jest programem płatnym. Natomiast sami twórcy Reapera podają jako możliwość w manualu parametr i w menu start w grupie Reaper jest opcja Create Portable Copy. Także da się i tak. Nie pamiętam, jak jest w Portable Copy, jeśli zakupiliśmy sobie licencję, bo Reapera możemy używać niekomercyjnie przez 30 dni za darmo i możemy sobie zakupić licencję. Tam są dwa typy licencji. Nie pamiętam, jak jest z przechowywaniem tej licencji w wersji przenośnej, bo używam wersji legalnej, niekomercyjnej. I po prostu nie pamiętam, czy on ją zapamiętuje, czy nie. W każdym bądź razie na pewno się da zrobić. Reapera podajmy mu ścieżkę.
0: Ten przenośny Reaper, o którym mówiłeś, że gdzieś tam jest dostępny, czy to jest ten starszy Reaper? Bo tam jest jakiś był problem chyba, czy ja nie znam Reapera, ale z tego co wiem, był problem, że te nowe Reapery nie działają.
3: To było na tyle dawno, że nie było nowego Reapera.
0: Aha.
1: A właśnie jak z dostępnością tego nowego Reapera? Przepraszam tutaj.
0: Hałasy, tak. Przepraszamy.
1: No. Jak z dostępnością tego nowego Reapera 4? Już działa czy nie?
0: Nie wiadomo.
3: Nie, chyba. Nie ma reaccessa jeszcze dostępnego.
0: Dobrze, czas chyba rzeczywiście audycję już kończyć. Jeszcze jakaś, co, o czymś jeszcze, ja jeszcze może, bo zapomnę. Jest też polska strona, nie wiem na ile aktualizowana, z aplikacjami Portable. Ona chyba do jakichś mirrorów przenosi. Portable.info.pl portableinfo.pl. Jest taka jest takie coś, nawet ma RSS-a, nawet ma Twittera, aktualizują ją, ale trudno mi powiedzieć, na ile, jakie to są jakości aplikacji, znaczy jakie wersje, ale z tego co były te nowe Opery, te nowe tam Firefoxy, czyli wydaje się, że te najbardziej potrzebne, zresztą zaraz mogę sprawdzić, teraz tego niestety nie mogę sprawdzić, także tak, wy też zachęcam, jeżeli dla kogoś język angielski jest problemem, to zachęcam do odwiedzenia tamtej strony. O czytnikach ekranu, o tych programach już powiedzieliśmy. A jakiś konwerter plików audio, portable, bo kilka jest, ale nie wiem na ile one są dostępne dla czytników ekranu.
4: Chyba zdaje się, że Format Factory jest przenośny.
1: Wiecie co?
4: A on jest nawet dość dostępny. On był chyba nawet dość dostępny. Jego trzeba było myszką obsłużyć.
1: A MediaCoder jest też chyba przenośny.
4: Nie, MediaCoder już nie jest dostępny już, chyba że coś się zmieniło.
1: A co, nie wiem.
0: On jest trudno dostępny.
4: Kiedyś był ciężko dostępny, a teraz jest chyba zerowo. Kiedyś z niego jeszcze korzystałem w wersji 0.6 bodajże. Potem się zrobiło gorzej i teraz chyba się nie zmieniło na lepiej. Jest Sidex Portable do ripowania płyt i infrarekorder do wypalania płyt, infrarekorder.
1: O.
0: Aha, a ten program właśnie.
1: Ale
0: trzeba się trochę, rozumiem, trochę postarać.
1: Przede wszystkim to jest program, który ja bym płytnie zgrał, bo jest trudny.
3: Przede wszystkim to jest program, który używa zewnętrznych bibliotek, więc zewnętrzne biblioteki trzeba mieć, ale zasadniczo one są chyba nawet częściowo wbudowywane w tą wersję przenośną, więc Exact Audio Copy też jest dostępny.
0: No i jeszcze dostępne całkiem ładnie są programy do stacji, do odtwarzania stacji radiowej.
4: Tapin
0: Radio i stare Screamery.
1: Radio Shure też jest chyba dostępny.
0: I tak, też jest dostępny.
4: Nowy Screamer też, tylko trzeba go ściągnąć w wersji dla Windows 98.
0: Tylko nowy Screamer, nie wiem czy nowy Screamer jest dobrze dostępny dla czytników.
3: Nie,
0: trzeba
3: go ściągnąć w wersji dla Windows
1: 98. Dlatego ja porzuciłem Screamera, dlatego że to już jest jakieś kombinacje. Masakra.
4: Jest fajne.
0: To chyba wyczerpaliśmy temat, tak mi się przynajmniej wydaje.
4: Ja mam jeszcze taką jedną poradę na koniec, żeby ktoś nie zrobił tak jak ja zrobiłem 3 lata temu i nie pojechał sobie na wycieczkę, zwłaszcza zagraniczną, z pendrive'em, na którym zrzucił sobie programy portable, ale ich nie skonfigurował. Bo się bardzo zdziwiłem, jak nagle Foner i Skype otwarły mi się na komputerze w Niemczech po niemiecku.
1: Aha.
4: Czyli tam czasem ten wybór języka, jeżeli nie skonfigurujemy sobie czegoś sami i nie zapiszemy w konfiguracji tego języka na przykład, to on sobie odczyta z języka komputera i możemy się ciężko zdziwić, jak program, który jesteśmy przyzwyczajeni używać po polsku, nagle się otworzy w jakimś innym języku.
0: Czyli warto po instalacji jeszcze każdy program uruchomić, ustawić dobrze.
4: Sobie go ustawić i wtedy dopiero...
1: No to jest jakby podstawowy cel, dlatego że inaczej to nie ma sensu, wtedy to można instalować.
4: Czy nie, bo masz programy takie proste, które nie wymagają specjalnie konfiguracji po instalacji, jakiś na przykład czy Direct Cut,
0: no właśnie.
4: Tego typu. A tu taki język i proszę cię bardzo, jaka różnica.
1: A nie, to tak, oczywiście.
4: No, natomiast gdzieś jeszcze kiedyś Erion, taki programista niewidomy z Węgier, kiedyś stworzył, tylko zapomniałem adresu i nie wiem, czy to jeszcze istnieje, taki pak też aplikacji dostępnych a portable i on tam miał wielkie plany związane z tym, chciał stworzyć kreator w PHP, dzięki któremu na stronie dałoby się wybierać, co chcemy, czego nie chcemy. Ale to też było 3 lata temu, czy 4, i tam był jeszcze MacTweet, jak działał, który też był portable. Tam była jakaś starsza Miranda, jakiś Fubar, tam był jakiś nawet Aus Logic do Disk Defrag. A właśnie, przecież jest Clamwin, jeszcze nie mówiliśmy o bezpieczeństwie, jest antywirus Clamwin.
0: A właśnie.
1: Jest jeszcze TuneUp chyba portable, TuneUp Utilities Portable też chyba istnieje, aczkolwiek nie używam.
4: Tak, i prawdopodobnie też Cleaner i różne tego typu historie.
1: Słuchajcie, programów jest tych dużo, tak naprawdę w każdej kategorii, prawie w każdej coś się znajdzie. Pytanie, czy dostępne, my po prostu wszystkich nie znamy, nie wiemy, nie testowaliśmy. Mhm.
4: Ale to warto zawsze skonsultować to z jakimś Google, wpisać sobie jeszcze nazwę programu plus hasełko portable.
0: Jeszcze krótko, bo to jest, mi się wydaje, ważne. Menedżer pliku, jakiś Total Commander, Free Commander.
4: Free Commander jest przenośny. Free Commander jest przenośny na pewno. Total pewnie znowu po jakichś eksperymentach.
1: Total jest przenośny pod tym warunkiem, że zrobisz ustawienia konfigurowalne w plikach INI, nie w rejestrze i sobie to po prostu skopiujesz i tyle.
4: Okay.
1: I tyle, i to będzie chodzić wtedy.
4: Tak, więc po prostu warto zawsze wpisać. No WinSCP widziałem dzisiaj w platformie. Gry oczywiście też są przenośne, dużo właśnie z gier audio jest przenośnych.
0: A Klango jest przenośne? Ja wiem, tak. To trochę historia, trochę, ale...
4: Tak, Klango jest przenośne, da się podczas instalacji wybrać, tylko Klango właśnie wymusza na nas podpięcie już pendrive'a konkretnego czy dysku, na który chcemy to skopiować, bez tego się nie zainstaluje. I zmienia nam nazwę dysku na Klango, co jest głupotą straszną, z całym szacunkiem dla Simplito, ale no, zmienia nam nazwę dysku.
1: Znaczy wiesz, to wiem czemu tak zrobili, ale faktycznie trochę głupie to jest.
0: I jeszcze program do rozpakowywania pliku, który teraz polecamy. Czy ten jakiś jest
1: 7-Zip jest przenośny i jest okej. Okay.
4: Tak.
1: Aczkolwiek nie wiem czy on tworzy rary, chyba nie.
4: Tworzy? Nie tworzy, ale rozpakowuje.
1: Rozpakowuje.
3: Mam tu pytanie jeszcze. Piszący pomylił układ klawiatury na maszyniski, ale spróbuję się doczytać. Ja jeszcze mam pytanie, co sądzicie o kombofiksie? Tak, chyba tak ma być.
1: Nie polecam. W żadnym wypadku. Jeżeli już coś naprawiać, to
4: Nikać
1: tego.
0: Michał Dziwisz kiedyś polecał, wiem, że jakoś tam przez... Ale też z zastrzeżeniami.
3: Ja powiem inaczej. Kombofiks nie jest programem do naprawy systemu. Oj, jakaś jedna funkcyjka mi nie działa, to ja naciskam Enter na kombofiksie. Nie. Kombofix jest wtedy, kiedy nie odpalam menedżera zadań, nie mogę włączyć Google, mam dyski otwórz za pomocą zamiast wchodzić w nie w moim komputerze i jeszcze na dodatek to wiatraki chodzą mi jak głupie. Wtedy kombofix.
1: Tak,
3: ale on robi.
1: Ewentualnie coś mi się strasznie muli, nie wiem co to się dzieje.
3: On robi dość dużo znaczących zmian w systemie, o których średnio nas informuje. Między innymi wyłączenie auto-odtwarzania, z tym się zresztą zgadzam. I kilka rzeczy poszczególnych optymalizacyjnych jeszcze w rejestrze. On jest głównie do naprawy, więc tylko w sytuacjach awaryjnych, to mówię od razu.
1: Do takiej naprawy, konkretnej naprawy, kiedy już średnio jest wyjście co robić, a nie chcemy robić formatu.
4: Nie, raczej tak do zwykłego skanowania to Clamwin raczej. On jest nawet dość dobry ponoć, tylko co słyszałem, jakąś tam swoją bazę ma. I do przeskanowania zwykłego powinien starczyć.
3: No, produkt komercyjny to nie jest, niemniej ja na przykład go używam na co dzień. Znaczy no na co dzień, no jako swojego po prostu podstawowego antywirusa.
1: No nie, ja używam kupionego i zainstalowanego Asseta.
4: Ja jeszcze natomiast spotkałem się gdzieś z Dropboxem Portable, nawet gdzieś oficjalnie chyba krążył po forach Dropboxa.
0: Było coś, i co on, jak to działało, co to powodowało, znaczy jak to...
4: Nie testowałem tego w sumie, ale on chyba synchronizuje się do pendrive'a, tak mi się wydaje. Po prostu nie tworzy tego folderu Dropbox w jakichś dokumentach czy gdzieś, tylko na pendrive'ie i po prostu tam będzie się synchronizował, zdaje się.
1: Aha.
4: No, nie mamy iTunesa Portable.
0: No właśnie, nie mamy.
3: I zasadniczo pewnie mieć nie będziemy.
1: Jeszcze nie był mi potrzebny.
0: Nie będziemy mieć.
1: Jeszcze.
4: To na co nam się przydał i tak do rozpoznawania iPhone'ów musiałby mieć swoje sterowniki Apple, usługi Bonjour i inne rzeczy poodpalane. Apple Mobile.
0: No tak.
4: A do czego innego raczej nie używamy? No do podcastów. Jest parę podcatcherów na platformie Portable Apps. Pewnie też jest ten zestaw Webby. Natomiast Fubar ma wtyczkę do podcastów.
0: Ten web
4: nie,
0: on jest jeszcze rozwijany?
4: Nie, jest rozwijany. Nie.
0: A inne podcasty tak może.
1: Czy jest przenośny Media Player Classic? Bo to też nie jest głupi program.
4: A ja do podcastów chyba jednak Fubar, nie?
0: Nie, to ja myślę, że to jest abstrahujące. Ja myślę, że to abstrahujące od...
1: Tak.
0: Po prostu.
1: Tak, po prostu.
4: A do RSS-ów coś polecacie? Aha, Thunderbird.
0: Raz, Media Player? Aha, Media Player czy przenośny? Nie wiem, czy
1: Media
0: jest.
1: Media Player Classic. To nie jest Windows Media Player, tylko...
0: Wiem, Media Player, tak, skrót myślowy, przepraszam. Media Player, nie wiem, czy jest dostępny Classic, nie używam w sumie, a do RSS-ów, tak teraz myślę, no, wbudowane funkcje zakładki dynamiczne w Firefoxie, ewentualnie RSS-y w Thunderbirdzie i w zasadzie to może, bo jest taki ten program Sharp Reader, ale on nie był, on portable chyba, nie wiem czy się z niego dało zrobić portable, nie pamiętam. Wiem, że kiedyś, nie, ja chyba kopywałem profil sobie po prostu.
1: Miranda jakoś ma te RSS-y, ale jakoś średnio.
0: Nie, to są RSS-y, jeżeli ja ponad 100 RSS-ów mam, to może tam być tak samo
4: jest
0: jak Twitter.
4: Jest parę
0: czytników
4: właśnie w platformie, muszę sobie przetestować.
1: RSS jest dobry w Internet Explorerze i w Microsoft Outlooku. wspólna lista, no raz dodaję do jednego programu i mam spokój, no tak. Ale to nie jest przenośne.
0: Ja teraz w iPhone'ie używam, więc bardziej aplikacji, o której była mowa, była mowa o aplikacji do RSS-ów Leary.
4: Tak.
0: To tak, był przecież program. Jeszcze tak myślę, czy coś istotnego RSS to nie, znaczy to już było. Czytniki grup newsowych to sobie może podarujemy.
4: No są jeszcze osobne. Zawsze portable systemy operacyjne całe, dystrybucje Linuxa.
0: Tak. No to tak trochę jakby takie...
4: Nawet ludzie Windowsy stawiali to.
1: Przenośny Windows na pendrive, no to nie jest głupie.
4: Na dysku można. Raczej.
1: Można.
0: A do Adobe Reader nie można. Z tego
4: Adobe Reader nie, DSpeech, taki program do TTS-a, coś jak Balabolka, ma wtyczkę do PDF-ów. To... I nie wiem, czy Balabolka nie odpali PDF-a też.
0: Ale nie wiem, czy nie musi mieć zainstalowanego Adobe.
3: Ale nie wiem, czy nie musi mieć zainstalowanego, bo na pewno lubi rozwalać kodowanie w PDF-ach, w których Adobe tego nie robi. W przypadku polskim.
0: Bo to jest tak trochę, bo te wszystkie despicze i tak dalej, jeżeli one na przykład Wordy odpala, czy Doc X-y odpalają, to jest też tak jak te edytory różne, takie bardziej zaawansowane, takie pół takie RTF-owo, Doc X-owe, nie Office'owe, no to one często muszą, one z jakichś komponentów Office'a często korzystają jednak, które muszą mieć zainstalowane. Tak bywa to... często.
1: Tak, on tam czasami, są rzeczy, które są po prostu, chociażby czcionki, które są tylko
3: Linuxa,
1: w Office'ie.
3: Który gada mamy?
1: No Linux.
3: Sonar, myślę.
4: Sonar, Linux, Ubuntu, jeżeli kogoś nie przeraża Unity. Tak naprawdę dowolna dystrybucja, jaką sobie tylko postawisz, tylko że trzeba doinstalować takie komponenty, których
1: sobie. Jak to z tym Linuxem jest? Warto już tego używać, czy...
4: Chyba Sonar jest bardziej taki rozwojowy.
0: Czy robimy przerwę i jeszcze po przerwie kilka słów o Linuxie chcecie, bo ja się na to zupełnie nie znam, a może być to dłuższa dyskusja, więc nie wiem, czy jest sens.
4: Nie,
0: możemy oczywiście, ale...
4: Myślę, że to jest raczej temat na inną w ogóle dyskusję, co to zacząć dzielić. To miałem na myśli. Tylko po prostu wspomnieliśmy, że jest możliwość, że są zaawansowani użytkownicy, którzy stawiają całe systemy na pendrive'ach budowalnych.
1: Tak.
0: No tak. To ja myślę, że możemy na tym zakończyć. Warto instalować aplikacje portable. Może nie wszystkie, ale chociaż z drugiej strony, jeżeli chcemy przetestować, to czasem łatwiej się przekonać, żeby nie niszczyć rejestru i można w ten sposób z takiej aplikacji skorzystać.
1: To niczym nie grozi, to nam systemu nie popsuje, chyba że używamy czegoś do tweakowania systemu albo jakiegoś antywirusa, ale takie codziennego użytku aplikacje można się pobawić, zobaczyć, czy są dostępne. Od chociażby, nie wiem, pobawić się różnymi ustawieniami w Firefoxie, co tam w nim nowego, bo mamy już skonfigurowany gdzieś profil i nie chcemy tego zepsuć, to bierzemy taki przenośny program i się bawimy po prostu jak
4: no dostępność też można w ten sposób sprawdzać nowych wersji
1: oczywiście,
4: rzeczy.
1: Oczywiście. Także to nie tylko po to, żeby tam chronić dane, tylko po prostu, no niestety, no, żeby też coś nowego poznać, a czasami jest tak, że bawimy się czymś, co mamy zainstalowane i tracimy profil, bo coś się popsuło. Coś zainstalowaliśmy nowszego, to co nam średnio działa i potem ciężko wrócić do starszej wersji. Na przykład.
0: I na naszym pendrive albo na dysku USB mamy zainstalowane takie programy portable. Przechodzimy do innego komputera albo po reinstalacji systemu odpalamy NVDA i nasze programy przenośne i w zasadzie możemy pracować.
1: Dopóki nie poinstalujemy wszystkiego, co trzeba, żeby się nie spieszyć i nie robić tego w ciągu jednego dnia, tylko spokojnie przez powiedzmy tydzień, czy nawet dwa, czy
0: a nawet po instalacji można łatwo sobie potem popodmieniać profile części z tych aplikacji bez problemu, także to też jest na pewno zaoszczędzony czas i też nie wszystko pamiętamy, co gdzie jak się ustawia, więc to jest też taki plus tworzenia, instalowania i konfigurowania programów przenośnych. Dziękuję za rozmowę Pawłowi Masarczykowi i Kamilowi.
4: Dziękujemy również.
0: Oraz Patrykowi Faliszewskiemu, który audycję realizował i telefony od Państwa odbierał. Jutro mam nadzieję, że wszystko, serwery będą działać poprawnie i audycja będzie mogła się rozpocząć o godzinie 19. Gościem w cyklu Babielato Alicji Witek będzie Beata Wiśniewska, która będzie opowiadała o filmach z audiodeskrypcją, które można i o, właściwie nie tyle o filmach, tylko o klubie filmowym, które prowadzi stowarzyszenie de facto z Płocka, i o filmach z audiodeskrypcją, które można otrzymać, jeśli jest się uczestnikiem tego dyskusyjnego klubu filmowego. A co dalej, to jeszcze się okaże. Audycja oczywiście za kilka dni będzie do pobrania ze strony internetowej tyflopodcast.net. Jeszcze zdaję sobie sprawę, że jeszcze nie została opublikowana i też czeka na publikację jeszcze zeszłotygodniowa, długie nagranie na temat dostępności, na temat przejścia z iOS-a na, przejścia z Symbiana na system iOS. I to nagranie też myślę, że już niedługo się na stronie internetowej ukaże. No tutaj uprzedzam, duży plik, duża audycja, bo aż 3 godziny.
1: To będę miał czego słuchać.
0: Zatem dziękuję bardzo. Michał Kasperczak.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: W kalendarzu czwartek, to jest 15 dzień lutego 2024 roku, godzina 19 na zegarze, a zatem startujemy z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a po drugiej stronie łącza Patryk Waliszewski. Witaj, Patryku.
7: Witaj, Michale. Dzień dobry, słuchacze. W zasadzie na odwrót powinno być, ale już mniejsza o to.
6: A mniejsza o to. Dziś będziemy sobie rozmawiać o dźwięku. Dziś będziemy rozmawiać o dźwięku i o programowaniu, o którym myślę, że taki pomysł, żeby o nim pogadać, to już w naszych głowach powstał kiedyś, dawno, dawno temu, tylko w tamtych czasach, kiedy była mowa o jego ustawianiu jakimkolwiek sensownym, to gdybyśmy chcieli zrobić audycję, to chyba nieliczni dotrwaliby do końca. Pytanie, czy ktokolwiek w ogóle. Bo kiedyś stereotula ustawiało się przez notatnik, prawda?
7: No, żeby tylko. Ale tak, głównie przez notatnik. Przez notatnik i 50 tysięcy restartów emisji, no bo przecież notatnik nie odświeży pliku konfiguracyjnego w locie. To nie Linux.
6: Dokładnie. Więc dziś będziemy mówić o stereotulu. Co to jest, to za chwilę powiemy tym wszystkim, którzy po raz pierwszy słyszą tę nazwę. A podejrzewam, że nasi słuchacze słyszący po raz pierwszy hasło stereotul mogą być w większości, bo to jest narzędzie wyspecjalizowane i raczej takie, z którego skorzysta niewielu. Chociaż na przykład my teraz korzystamy.
7: Tak.
6: Tak.
7: Choćby po to, żeby ten Facebook, YouTube, ale i transmisja w Tyflo Radiu brzmiały tak, jak brzmią, pewnie mogą brzmieć jeszcze lepiej.
6: Tak.
7: I do tego kiedyś dojdziemy.
6: Do tego kiedyś dojdziemy, kiedyś będziemy tu jeszcze grzebać i będziemy coś z tym dźwiękiem robić. Natomiast zanim jeszcze wystartujemy na dobre, to ja dodam tylko, że my jesteśmy na żywo, proszę Państwa. Jesteśmy na żywo, więc można się z nami kontaktować. 663-883-600 to jest telefon, ale też i WhatsApp, więc jeżeli macie ochotę nam głosówkę zostawić na tym, że WhatsAppie, no to śmiało, możecie też dzwonić standardowo, czy po FaceTime'ie, też odbierzemy. Możecie też pisać. Jest Facebook, jest YouTube, więc tam komentarze zostawiajcie. I jest jeszcze panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net. To jest również narzędzie, które jest do waszej dyspozycji. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, chcielibyście się czegoś na temat tego stereotula dowiedzieć, to zapraszamy serdecznie. To ja myślę, że w ogóle trzeba by było zacząć jakoś tak od początku, bo stereotul to jest jeden z tych tak zwanych procesorów emisyjnych, procesorów sygnału radiowego, bo w stacjach radiowych z reguły się go wykorzystuje. Chociaż nie tylko, prawda? Bo też
7: On zyskuje drugie życie i tu twórca na szczęście dobrze wie, co się dzieje i że nie samym radiem człowiek żyje.
6: Aha.
7: Bardzo nieśmiało jednakże, aczkolwiek próbuje dotrzeć do społeczności streamingowych, takich co bardziej profesjonalnych, małych telewizji internetowych na przykład.
6: Ale wiesz co, nie tylko. Ja na przykład kompletnie się na tym nie znam, bo jeżeli chodzi o jakąkolwiek realizację dźwięku, to na radiu, od radia zacząłem i na radiu skończyłem. I wiele więcej nie mam z tym do czynienia. Natomiast gdzieś tam widziałem już takie przykłady, że ze stereotula korzysta się w studiach, takich typowo produkcyjnych studiach, na przykład podczas masteringu. Oczywiście wiadomo, że to są jakieś tam bardzo lekkie ustawienia i zupełnie inaczej

0: branży studia nagrań, z nadzieją, że zrobienie już na etapie produkcji, już na etapie wydania utworu dźwięku bardziej radiowego spowoduje, że w radiach będzie brzmiał jeszcze atrakcyjniej. No nie, niestety. Jeżeli dodamy zniekształceń w radiowym typie, to jest tak naprawdę kontrolowane przesterowanie sygnału i kilka innych ciekawych efektów, o których być może nawet uda nam się napomknieć w odrobinę szerszym kontekście. No, zastosowanie takich efektów raz i drugi da efekt dodatni, a nie zniweluje. Nie, to nie będzie atrakcyjne. Ale część inżynierów audio tak twierdzi i tak robi. Nie popieram. Natomiast jeśli wiesz, co robisz, użytkowniku, i naprawdę czujesz potencjał tego stereotula w malutkich kosmetycznych różnicach, tak, to może być świetne masteringowe narzędzie, jedno z.
1: Natomiast w stacjach radiowych wykorzystuje się to do zupełnie czegoś innego. Ja bym to tak bardzo opisowo i ogólnie powiedział do dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby było głośno, bo myślę, że jak...
0: Bo nikt nie lubi, jak jest cicho.
1: Tak jest. Poza osobami, którym to przeszkadza oczywiście. Natomiast myślę, że słuchając naszego przekazu w tym momencie, no to słyszycie, że jesteśmy tak dość głośno. Ale to jest jedna rzecz, do której się wykorzystuje stereotula. Druga rzecz, no właśnie będą ze trzy. Druga rzecz to jest taka, żeby było równo. To znaczy, w stacjach radiowych zazwyczaj, kiedy prowadzi się program, to ten prezenter nie jest z reguły takim realizatorem w standardowym znaczeniu tego słowa, tak? Ja na przykład o sobie w tym momencie mogę powiedzieć, no, że ja ten program realizuję, ale czy ja tu patrzę na wskaźniki, czy ja dbam o to, żeby nie wchodziło na czerwone pole? No okej, gdybym widział, to bym pewnie dbał, natomiast raczej po prostu słucham, żeby nie było przesteru. Ale teraz, czy jeżeli ktoś do nas zadzwoni, to czy ja będę za wszelką cenę biegał z tym suwakiem poziomu i starał się dorównać, żeby ten dźwięk z telefonu był tak samo równiutko jednakowo głośny jak dźwięki naszych głosów? No nie, bo nie ma na to czasu, bo trzeba się skupić na programie i trzeba w miarę skupić się na tym, co mówimy do mikrofonu.
0: Mówić sensem i tak dalej, choć... Pocieszę cię, Michale, realizator starej daty, taki z lat jeszcze powiedzmy 70., gdyby usiadł nawet za twoim mikserem, myślę, że mógłby to robić. Tak odruchowo
1: po prostu. Wiesz co, ja myślę, że tak. Natomiast w dzisiejszych czasach absolutnie nikt tego nie pilnuje.
0: I... A przynajmniej nie w takim pieczołowitym, pięknym zakresie. To się robi zgrubnie.
1: Dokładnie.
0: Po prostu.
1: Zazwyczaj po prostu praca realizatora w radiu polega na tym, że ma przed sobą ileś suwaków i teraz wie, że jak chce włączyć swój mikrofon, to ten suwak ma przesunąć do oporu w górę i będzie okej. Jak ma telefon, to wie, że ma wcisnąć to, przesunąć do oporu w górę ten suwak, a że ktoś...
0: Albo tam, gdzie ma zaznaczone.
1: Dokładnie.
0: Ewentualnie.
1: Jak przychodzi gość, to też wie, że ten gość ma usiąść przed drugim mikrofonem. Ten mikrofon ma być w miarę tak ustawiony w jego stronę i ten prezenter pełniący jednocześnie realizatora ma po prostu sobie włączyć na konsolecie kolejny suwak od jego mikrofonu, a że ten gość będzie na przykład tak troszeczkę... No to jest inna sprawa, bo albo na przykład będzie mówił dosyć cicho, no to już jest zupełnie inna kwestia. I właśnie do tego przydaje się stereotul, żeby to wszystko wyrównać. Stereotul albo inne rozwiązanie tego typu.
0: Tak, to jest druga.
1: Tak.
0: Z trzech.
1: A trzecia, która jest chyba najmniej rozpoznawalna, a przynajmniej tak w domyśle, to jest po prostu taka, żeby ten dźwięk, który wydobywa się z naszego, czy to przekazu audio w formie jakiegoś radia internetowego, strumienia, audio, czy radia, przede wszystkim radia, żeby on brzmiał w jakiś charakterystyczny sposób i żeby ktoś, kto włączy naszą stację, nawet podświadomie wiedział, oho, a tu chyba to jest to radio, którego ja lubię słuchać, bo po pierwsze gra fajną muzykę, ale po drugie to jakoś tak fajnie brzmi.

0: No to jeszcze dodam zaraz czwarty aspekt.
1: No to dawaj.
0: Jak ty skończysz trzeci aspekt.
1: No to ja już skończyłem, to dawaj.
0: Czwarty aspekt, a mianowicie suma trzech powyższych wymienionych musi mieścić się w granicach prawa i przepisów. To głównie do radiofonii naziemnej, ewentualnie satelitarnej. Każdy kraj ma jakieś swoje wytyczne odnośnie, jak stacje radiowe powinny się zachowywać, jaką głośność stosować, a w konsekwencji jaki odstęp między sobą, żeby się na przykład wzajemnie nie zakłócać na skali naszego pięknego analogowego radia. Więc mając na uwadze wszystkie trzy powyższe, czyli żeby było ładnie, żeby było równo i żeby było bez przesteru i bez,
1: rozpoznawalnie.
0: Bez rozpoznawalnie w dodatku, musi to jeszcze wszystko być w przypadku mediów liniowych, głównie mówię radia i satelity, jakby radia z odbiornika i satelity, internet wybacza trochę więcej, musi to być jeszcze wszystko w granicy prawa. A po piąte dobrego smaku, ale to jakby gdzieś tam kiedyś.
1: To jeszcze tak, to jeszcze inna rzecz. I teraz właśnie za to wszystko odpowiada opisywany dziś Stereotul. Oczywiście nie tylko on, bo tych procesorów emisyjnych to tak naprawdę no mamy co? Mamy Stereotula, mamy Omnie i mamy Orbana. Takie
0: i
1: trzy...
0: mamy Breakwaya, mamy Vorsisa tak naprawdę w tym momencie. To się coraz bardziej, ten rynek się w końcu troszeczkę otworzył. Natomiast nadal... muszę powiedzieć, że jest to zajęcie, brzydko mówiąc, snobistyczne troszeczkę. Ono jest bardzo takie... A u nas w Polsce to już w ogóle, bo jeszcze, wiecie, słuchacze, jakby w Ameryce na przykład, a stamtąd idzie dużo przykładów, to nawet entuzjaści radia, tacy powiedzmy, którzy porównują co do kolei, którzy być może sami nastawnika w pociągu to nie ustawią, być może nie uruchomią lokomotywy wszystkich albo nawet trzech wiodących typów, ale w sumie dobrze wiedzą, która stacja jest węzłem przesiadkowym i dlaczego w rozkładzie opóźnił się pociąg Intercity jakiś tam konkretny. Tacy entuzjaści w Ameryce często kojarzą w ogóle, o co chodzi z tym procesingiem, kojarzą te w cudzysłowie sygnaturę audio, że o, ta stacja to nie dość, że oldies, to jeszcze tam inżynier wie, co robi. Nie, u nas w Polsce często jeden z podrzędnych realizatorów w ogóle no name, że ciężko dotrzeć do niego, kto to tak naprawdę jest. Nikt się gdzieś tam pod tą robotą w cudzysłowie nie podpisuje. Bardzo często. To jest po prostu jedno z zadań, a trzeba zrobić. Ewentualnie jest kilkoro ludzi na krzyż w skali Polski, którzy robią takie rzeczy za ciężkie pieniądze na zlecenie. Stacja potrzebuje Magdy Gessler, stacja wzywa Magdę Gessler.
1: Ja mam wrażenie, że kiedyś to w ogóle jedyną w zasadzie stacją, która jakkolwiek się chwaliła tym, że oni przykładają jakąś wagę do tego, co robią z dźwiękiem, to było RMF FM. I nikt poza tym. Tak trochę odnoszę wrażenie. Cała reszta to było na zasadzie, a dobra, to my sobie tu po prostu wybieramy jakiś gotowy preset. Może dlatego, że nikt nie wiedział, jak to zrobić, nikt nie miał na to jakiegoś większego pomysłu, ale też podejrzewam, że nikt nie wyczuwał w tym czegoś takiego, że jest to coś, czym warto się pochwalić.
0: Tak. To się troszeczkę zmienia, ale nadal... niestety tkwimy w tym punkcie w Polsce.
1: I to było chyba też takim dość sporym problemem, bo generalnie jak tak słuchałem przynajmniej jakiś czas temu różnych lokalnych stacji w Polsce, to miałem wrażenie, że wszystko opiera się o jakiś tam jeden, albo większość, bo też bym skrzywdził, ale większość opiera się o jeden, dwa presety, a włączymy i jakoś tam
0: będzie.
1: Gra.
0: Będzie pan zadowolony.
1: Będzie pan zadowolony.
0: Tak. Natomiast to tak nie działa i po prostu trzeba też mieć na uwadze, że jest to zawód właśnie jest to taki, no właśnie nie zawód, to jest praca, to często naprawdę jest rozliczane zleceniowo, to nie jest w dużej części źródło stałego przychodu, bo często, szczególnie mówię w odniesieniu do polskiego rynku, jakąkolwiek godną pochwały i odnotowania w ogóle wiedzę na temat procesingu takiego, na temat kompresji radiowej i w ogóle tego dźwięku w radiu finalnego, tego co idzie do słuchacza, to znowu ma kilka osób. Z tego w zasadzie wszyscy, prócz ustawienia procesora w jednej stacji, za chwileczkę jadą na kolejne zlecenie, przestawić, nie wiem, nadajnik, względnie odgruzować odchody gołębi pod nadajnikiem w zupełnie innej stacji.
1: No tak, bo też i ciężko mówić tutaj o tym, żeby naszym etatowym zajęciem miało być ustawianie tego procesora w jednej stacji. No bo co? Raz się ustawi i w zasadzie...
0: Często na kilka lat mamy spokój.
1: Dokładnie, chyba że na przykład stacja zmienia ten tak zwany format muzyczny, czyli zaczyna grać inną muzykę, bo to się wszystko generalnie ustawia pod to, co my chcemy w danym radiu tworzyć. Czy to ma być radio grające muzykę taneczną, rockową, czy ma być to radio, w którym się dużo gada, a muzyka jest tylko jakimś tam dodatkiem, bo też przecież takie są, może niekoniecznie aż tak bardzo w Polsce, ale no Tok FM chociażby, to też inaczej się ustawia te wszystkie klocki.
0: Tak, Polskie Radio 24 też powiem też. Szczerze, brzmi nie z gorzej i brzmi z uwzględnieniem tego, co najczęściej jest tam nadawane.
1: No właśnie.
0: To więc, tak warto odnotować.
1: Więc to wszystko to się składa na jakby te elementy, które trzeba uwzględnić kręcąc ustawienia danego procesora. No i my właśnie dziś będziemy o takim jednym z procesorów mówić, Stereotool. Stereotool, który kiedyś nie był traktowany, mam wrażenie, przez nikogo poważnie. Bo to się zaczęło jako wtyczka do Winampa.
0: Tak, jako wtyczka do Winampa, pan, który co prawda już wtedy miał do czynienia z radiem, Hans van Zutphen z Holandii, on po prostu stwierdził, znaczy zaczął w ogóle, tak, na razie opowiem o historii procesingu online, czy na naszym własnym komputerze, a pewnie potem przejdziemy do genezy, jak już będziemy omawiali poszczególne klocki, to przejdziemy też do genezy, jakby skąd się wziął ten procesing w radiu. Znaczy, skąd się wziął, to już trochę wyjaśniliśmy. W tamtych czasach sprzęt był analogowy, był dużo bardziej zawodny i trzeba było zrobić tak, żeby jak najdalej, a co za tym idzie, jak najgłośniej się niosło, tym naszym radiem często jeszcze na falach średnich, a jednocześnie było miłe dla ucha. Natomiast wracając do procesorów z epoki Neostrady, brzydko mówiąc, pozdrowienia dla Orange Światłowód. Tak naprawdę pierwszym jakkolwiek liczącym się człowiekiem był Włoch Alessandro Tomasini, który to Alessandro Tomasini próbował podpatrzeć analogowy jeszcze procesor znany od późnych lat 70. bodaj, Optimot 8100. I biorąc jakąś tam nie najgorszą na tamte czasy na pewno wiedzę programistyczną, troszkę rzeczy, które są zaszyte w analogowych obwodach i wczesnych cyfrowych obwodach Orbana, innej wiodącej marki procesorów z tamtych czasów, wziął sobie taki chip, jeden z drugim, układ jeden z drugim, porozklejał tę żywicę epoksydową, bo tam dla bezpieczeństwa, żeby nikt tego zbytnio nie podejrzał, Orban porobił różne pułapki na ciekawskich. I próbował coś z tego czytać i zrozumieć. Efektem tego, nie pamiętam, powiem szczerze, w którym roku, chyba w 2001 w ogóle, albo drugim, był procesor Sound Solution. Pięciopasmowy procesor z częstotliwościami zmiany pasm naprawdę podobnymi dosyć do Orbana, z zachowaniem wręcz przesadzonego Orbana z tamtych czasów. Ciężko to było ustawić dobrze, powiem szczerze, ale to miało, to było namiastką naprawdę fajnego radiowego procesora na tamte czasy. Co więcej, dochodziły mnie słuchy, gdy już troszkę podrosłem i zacząłem się tym biznesem jakkolwiek interesować, że kilka stacji, fakt, głównie internetowych, nawet w Polsce z powodzeniem używało tego Sound Solution. I tak naprawdę, gdybym wtedy się zapytał, to mogli mi ludzie odpowiedzialni za te stacje internetowe wcisnąć dowolną bajkę. To po prostu nawet brzmiało. Podkreślmy, my mówimy o latach dziesiątych obecnego wieku, tak?
1: Jak nie wcześniej zerowych. Nawet, tak, lata zerowe bardziej, bo to wtedy się zaczęło.
0: Tak, 2005-2006 rok to już ten Sound Solution. Komputery były na tyle silne, że procesowanie w czasie rzeczywistym dźwięku nawet nie było takie kosztowne.
1: Co prawda bardziej na zasadzie osobnej skrzynki, która zajmowała się tylko tym, bo ja pamiętam, że jak próbowałem używać Sound Solution czy Stereotoola na swoim komputerze jako czegoś, co działa przy okazji.
0: No Stereotoola w szczególności.
1: Tak, ale no, Sound Solution to też wcale nie było takie oczywiste. I wtedy no, pamiętam, że ten procesor naprawdę dość mocno się męczył. Ja powiem więcej, w przypadku Stereotoola ja dopiero od jakiegoś czasu jestem w stanie używać go tak sobie rzeczywiście równolegle z innymi programami, z innymi narzędziami. Ja teraz jestem w stanie zrobić emisję ze stereotulem z jednego komputera i ten procesor to się nie męczy, ale ja mam no teraz jeden z nowszych Inteli i piątek na pokładzie, a komputer, który ma tam powiedzmy kilka lat, na przykład takie porównanie, na przykład MacBook Air z 2000 bodajże 16 roku, czy 17, tak, 17, tak. No to tak, to Stereotool, jeszcze tam jakieś NVDA do tego, jakaś przeglądarka internetowa i za bardzo już nie poszalejesz, bo procesor, zużycie procesora to jest około 80%.
0: Niestety, to nadal wymaga, choć można to pewnie zoptymalizować oczywiście, ale to nadal wymaga.
1: Tak, więc wracając do tej historii, Sound Solution... Było.
0: Tak, Sound Solution i w międzyczasie po prostu ten człowiek, Hans van Zutphen, autor Stereotula, stwierdził, że no w sumie dużo, a trzeba wam wiedzieć, że Hans, będąc z Holandii, Holandia jest ojczyzną zarówno stacji LPFM, czyli stacji małej mocy, LPAM, czyli stacji małej mocy nadających nawet na falach średnich i mnóstwa mniej lub bardziej legalnych stacji w internecie.
1: Jeżeli no ktoś i, nie tylko się... nie tylko w internecie te stacje nadają niekoniecznie legalnie. Tak, po prostu piractwo w Holandii jest taki trochę sport.
0: Taki konik, taki sport. Kogoś złapią, 50 innym się uda.
1: Są nawet takie katalogi internetowe skupiające tylko pirackie stacje nadające w Holandii. I tam... To kilkadziesiąt streamów na raz widać, że po prostu to ktoś nadaje, tam ktoś nadaje. Lokalizacja jest pokazana. No widać, że tam jest albo tam naprawdę po prostu ludzie mają do tego pasję, albo służby chyba czasem oko na to też przymykają.
0: I jedno i drugie, wiesz, Michale, z tego co rozumiem, służby interweniują, gdy na przykład jakiejś koncesjonowanej stacji lub jakiemuś na przykład lotnictwu a monitorują ten teren dosyć uważnie, działaby się krzywda.
1: Inna rzecz, że za te pirackie emisje z reguły odpowiadają też ludzie, którzy nie robią tego po raz pierwszy i którzy już mają w tym jakieś doświadczenie i na tego typu rzeczy no zwyczajnie zwracają uwagę, bo to też nie o to chodzi, żeby złośliwie gdzieś komuś zaszkodzić, a no zwłaszcza w przypadku lotnictwa. No to jest bardzo poważna rzecz, bo od łączności radiowej to niejednokrotnie zależy życie kilkuset osób. Gdzieś tam powiedzmy na pokładzie samolotu.
0: Więc nie, sporo z tych ludzi, szczególnie mających odwagę wejść na piracki FM, ale i piracki AM, to w tym bardziej nie mam konkretnych danych, ale od 80 do myślę 90 paru procent tych ludzi to często są równolegle stacje radioamatorskie, wyrobione znaki, oni dobrze wiedzą, co się święci, krótko mówiąc.
1: Ale tak czy inaczej, no oni też potrzebowali czegoś, co by im zapewniało ten processing.
0: Tak. I tak w dużym, dużym skrócie powstał Stereotool, czyli wtyczka do Winampa, która swoim dźwiękiem zrobi magię.
1: Tak
0: jest. I istotnie, powiem szczerze, na rok 2008, a wtedy było pierwsze moje spotkanie i zetknięcie ze Stereotoolem, no, robiła. Robiła, tylko nie robiło, magii nie robiła dostępność tego programu. Mimo, że on wtedy był na normalnych Windowsowych kontrolkach, suwaczkach, żaden z nich nie był poopisywany, co robi, bez interakcji myszką. A te, które były, były dla odmiany w wartościach 0,000151 zamiast 13 milisekund. Bo tak.
1: I teraz warto sobie też powiedzieć, że taki procesor, bo ktoś by sobie mógł pomyśleć, okej, no dobra, nie było opisanych suwaków, ale to tam pewnie jest parę suwaków, które łatwo jest zapamiętać i wszystko będzie okej. No nie.
0: A przynajmniej nie zawsze. Podstawowa wersja Stereotoola, czyli wersja, która naprawdę zaczęła się jakkolwiek liczyć, wersja 3, miała tych suwaków bodaj około 40. Tak na start. W trybie zaawansowanym chyba około 50 miała, z tego co pamiętam. I właśnie one były tak nieintuicyjnie opisane.
1: No i tam są po prostu różne rzeczy, o których też będziemy mówić, bo ten taki procesor to składa się de facto z iluś bloków, przez które przepływa ten dźwięk. Każdy z tych bloków coś z tym dźwiękiem robi, no i koniec końców dostajemy ten dźwięk odpowiednio przetworzony.
0: Tak, i tutaj kłania się historia dawna, dużo dawniejsza od naszego internetu, czyli lata, powiedzmy, tak już na potęgę, to powiedzmy lata wczesne 40. w Stanach Zjednoczonych. Uznano, że fale średnie, to było wtedy w zasadzie jedyne dostępne medium transmisji, uznano, że no, są krzykliwe, ruchliwe, urządzeń elektrycznych, samochodów na ulicach pojawiało się coraz więcej, różnych rzeczy, które zaczynają tam zaśmiecać i delikatnie komplikować ten odbiór. A i sama modulacja, samo jakby to, żeby człowiek na drugim końcu usłyszał to, co jest nadawane na pierwszym końcu, kosztuje i wymagało coraz większej mocy podawanej, bo te sprzęty wolno się rozwijała, ta technologia jakby wytrzymałości nadajników i tak dalej. Chciano zrobić, żeby troszeczkę móc zmniejszyć na przykład moc, a osiągnąć mniej więcej tę samą głośność albo i nawet większą programów. W tym celu każda szanująca się duża stacja radiowa w USA, ich było sporo, miała lepszego lub gorszego inżyniera. Sporo z tych inżynierów miało w zasadzie ten sam koncept. Ma być głośniej. Problem w tym, że każdy osiągał to troszkę inną metodą. Kupowano studyjne radio, studyjne procesory, bo powoli też przemysł nagraniowy równolegle się rozwijał. Tak w latach 50. już jak posłuchamy amerykańskich płyt, głównie z jazzem, one są ładne naprawdę. I takie wdzięczne i w ogóle już czuć tę jakość, że można było wtedy nagrać ładnie. Więc na przykład kilkunastoletnie procesory ze studiów w tych późnych latach 50. trafiały do radiostacji.
1: Tam, to jeszcze wtedy była epoka sprzętu lampowego, prawda?
0: Lampowego, tak powoli wchodziły tranzystory i to był krzyk mody, bo patrzcie, jakim małym kosztem można. Ale i wchodziły przede wszystkim rzeczy analogowe, czyli owszem, to były tranzystory, ale napięcie podawane na jakiś konkretny układ scalony powodowało, że on się zachowuje lepiej lub gorzej, inaczej, mniej lub bardziej stabilnie i tak dalej. W każdym razie, co robiono? Ano, niemal dosłownie kładzono jedno jakby pudełeczko na drugie i właśnie tworzono te nasze nieszczęsne bloki.
1: Tylko że to wtedy nie było zamknięte w jednym klocku, ale po prostu...
0: Spinane kablami,
1: tu jakaś bramka szumów, tu jakiś kompresor.
0: Tak, z naszej konsoli mikserskiej taki przykładowy łańcuch. Nasza konsola mikserska, czyli tam, gdzie siedzi realizator, robi sobie program, ma studio, ma reżyserkę i tak dalej. Idzie na pierwszy klocek, bramka szumów. W razie gdyby realizator coś podał za cicho albo zwyczajnie przydźwięk, to przecież nie było nic nadzwyczajnego wtedy, różne przydźwięki, przypiski od sprzętu analogowego, trzeba to na wstępnym etapie wyeliminować. Następnie robi się jakieś wstępne, jakiekolwiek wyrównanie głośności na przykład. Takie naprawdę wtedy to było uważane za takie raczej niewyjściowe, za takie wręcz... niegrzeczne, że trzeba to równać.
1: Bo
0: to
1: przecież...
0: znaczy, że realizator się nie zna.
1: Ale wiesz co, ja bardziej myślę, że wtedy też chodziło o to i to był taki konflikt i podejrzewam, że jeszcze niektórzy się zastanawiają, jak to jest i po co właściwie takie rzeczy się robi, bo przecież skoro artysta uznał, że w tym miejscu utworu ma być cicho, to niech będzie cicho, a nie na siłę sztucznie, żeby to było podgłaśniane.
0: Tak, to była bardzo ważna rzecz też, którą dobry inżynier miał na względzie, więc nie stosował na przykład bardzo inwazyjnie tego równania poziomów. Ale z drugiej strony doskonale wiedział, że właśnie zatrudniono w stacji trzech praktykantów, którzy poziom widzieli gdzieś może w lesie koło poziomki i ciągle przekraczają na czerwonym, albo ciągle niedowartościowują tego i trzeba za nich równać. I to jest po prostu, każdy inżynier ma swoją sztukę kompromisu w tym zakresie. Następnie ten sygnał można było próbować w kolejnym jakby pudełeczku jeszcze podgłośnić i nadać mu jakiegoś charakterystycznego brzmienia. Często ciekawostka, o której się mało mówi, bo my tych czasów nie pamiętamy, próbowano na przykład zwiększyć zrozumiałość mowy poprzez, uwaga, uwaga, dodawanie echa, w zasadzie delaya, opóźnionego sygnału kilkukrotnie. żeby wydawało się, że nawet jeżeli coś tam kliknie, trzaśnie piorun, jakieś elektromagnetyczne wyładowanie po prostu w radioodbiorniku na falach średnich, usłyszymy drugie lub trzecie odbicie tego słowa i tak będziemy wiedzieli, o co chodzi. I że to nie jest autofix, tylko automix w reklamie na przykład, tak? Będziemy w stanie to dosłyszeć.
1: Inna
0: to
1: się rzecz, jeszcze... że może niekoniecznie delayu, ale po głosu też to prezenterzy i sobie lubili dodawać w latach tam chyba 70-tych, 80-tych. Zwykle mówi się o tym, że no, studio to fajnie, jakby było wyciszone, a ja nieraz na amerykańskich jakichś nagraniach ze stacji radiowych komercyjnych słyszałem, że po prostu ktoś miał taki delikatny, ale słyszalny pogłos po prostu wrzucony za pomocą jakiegoś efektu, bo nie wiem, bo to fajniejsze było, czy co?
0: No, bo tak, bo mu się podoba.
1: Tak.
0: Naprawdę, także... W końcu kilkoro inżynierów wpadło na pomysł, spróbujmy złączyć. I tak na przykład kompresor i limiter z emisji, tak, taki ostateczny jakby wygładzacz brzmienia, zostały w końcu połączone w jedno pudełeczko. Już nie było pięciu pudełek, tylko były na przykład trzy pudełka. To spróbowano dodać czwarte pomiędzy to, czyli na przykład korektor. Próbowano podbić bas, bo i tak ten limiter na końcu tam to wyrówna. To próbowano eksperymentować w tę stronę. Stado pudełek się i tak powiększało. No i w bardzo dużym skrócie, nie będziemy tutaj już zanudzać słuchaczy, bo to nie w tym rzecz, ale uznano po prostu, coraz bardziej uznawano, że trzeba zrobić coś, żeby to było możliwie jedno pudło. Komponenty też taniały. Powoli można było robić coś z elektroniką, jeszcze nie z DSP, jeszcze nie z cyfrowym przetwarzaniem sygnału, ale już z przynajmniej obwodami elektrycznymi, elektronicznymi, minimalizować te niektóre rzeczy. No i wtedy to już sprawa wydała się kusząca. Tak sobie było od lat późnych 70., czyli u nas w Europie to późnych 80., powiedzmy do lat 2000.
1: No i wtedy też chyba zaczęło być znane najbardziej w świecie, no zwłaszcza amerykańskim, ale nie tylko, takie nazwisko Orban. I tu nie mamy na myśli premiera Węgier. Nie. Chodzi o Roberta Orbana.
0: Tak, Robert Orban, Bob Orban. Jemu jakby przypisuje się gdzieś tam w dużym skrócie i uproszczeniu scalenie tego wszystkiego w jedno pudełeczko.
1: Tak jest.
0: Trzeba też tutaj odnotować, że w Nowym Jorku w legendarnej Z100 podobną funkcję i podobną inicjatywę, dobrze wiedząc, że już procesory Orbana są na rynku, a jednocześnie będąc ambitnym człowiekiem i inżynierem stacji, tylko teraz nie pamiętam, czy samej Z100, czy stacji siostrzanej, był tak zwany Il Padrino, ojczulek, czyli Frank Foti. O włoskich korzeniach i założył swoją wytwórnię podobnych złączonych pudełek, podobnych procesorów, a mianowicie Omnia.
1: No tak.
0: Tak, i Omnia, później Telos Alliance i marka Omnia jako taka i odwieczna wojna. Ktoś, kto lubi Orbana, prawdopodobnie będzie zawsze klął na Omnie. Ktoś, kto lubi Omnie, prawdopodobnie zawsze nie zrozumie, co ludzie w Orbanie widzą.
1: Generalnie
0: prawie
1: to
0: iOS,
1: chyba...
0: Android, Wielkanoc, tak. Boże Narodzenie.
1: To chyba takie najbardziej charakterystyczne, żeby tu się nie wdawać w jakieś bardzo wielkie dywagacje, czym to się różni. Ja przynajmniej nie ustawiając nigdy niczego z tych procesorów, zawsze słyszałem takie opinie, że Orban jest generalnie prostszy w ustawieniu od Omni, ale za to Omnia daje większe możliwości.
0: Tak, klasyczny iOS versus Android. Orban ma kontrolkę do bramki szumów i albo przełącznik, albo drugą kontrolkę od 0 do 10. Ekstra bramka szumów. Jeżeli dasz na szóstkę lub ósemkę, ona naprawdę będzie wiedziała za ciebie, co zrobić. Jeżeli dasz na dziesiątkę, może być troszeczkę za dużo, ale ona naprawdę jest inteligentna. Jeżeli dasz na zero, to będzie tak, jak ustawisz tą zasadniczą kontrolką od bramki szumów. Natomiast Omni, owszem, domyślnie pokazany jest ulepszacz 0 z 50, który jednocześnie ustawia bramkę szumów, bas i coś. Ale jeżeli ustawisz ustawienia zaawansowane, o to przepraszam bardzo, ale masz atak bramki szumów, wybrzmienie bramki szumów, kilka jeszcze innych opcji, czy ma przypadkiem zaczekać, aż się szum pojawi, bo może jednak trzeba jeszcze wstrzymać jej zadziałanie. I takie różne ciekawostki. I naprawdę trzeba wiedzieć, co się robi. Omnia twierdzi, że nie ma przed użytkownikiem tajemnic. Myślę, że jak się odpowiednio pogrzebie, nie ma. Mhm. Za to Orban mówi wprost. My pozwolimy ci, nawet bez większej wiedzy na temat procesingu, szybko zarabiać pieniądze. Wejść w eter. Z tym, czego najprawdopodobniej potrzebujesz. Rzecz w tym, że obydwoje mają rację.
1: No tak,
0: każdy w troszkę inny sposób.
1: Dokładnie, bo to po prostu nie ma czegoś takiego, mam wrażenie, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. No i na to wszystko przychodzi też właśnie omawiany dzisiaj
0: Stereotool.
1: Tak, bo to od czasów wtyczki do Winampa to trochę jednak wyewoluowało. Stereotool zaczął być rozpoznawalny jako i sprzedawany również jako, bo to warto o tym wspomnieć, że to nie jest narzędzie darmowe. Tam swego czasu w tych wcześniejszych wersjach jakieś rzeczy darmowe były, ale teraz to już nawet chyba instalując Stereotoola i używając nawet podstawowych opcji, to trzeba by było w licencję się zaopatrzyć.
0: Tak, teraz już niestety to działa tak, że naprawdę kilka opcji na krzyż jest nadal podstawowych i można je włączyć bez większej konsekwencji. Natomiast każde następne są dokupowane, bądź to w paczkach, licencja FM, licencja profesjonalna FM i tak dalej, a niektóre funkcje są jeszcze w ogóle niezależnie, jaką mamy licencję, możemy mieć nawet najbardziej podstawową i dokupić sobie którąś z funkcji, która nas interesuje.
1: To jest akurat dosyć fajne, bo dzięki temu, nie wydając jakichś wielkich pieniędzy, chyba ta podstawowa licencja to ile tam, jakieś 30
0: chyba parę euro.
1: Tak, 30 euro dokładnie. I to w zupełności na dobry początek wystarczy. A potem, jeżeli okaże się, że nam czegoś brakuje, no to zawsze można dokupić kolejne klocki, dzięki czemu będzie można po prostu brzmieć fajnie. Natomiast do internetu, to już od razu mówiąc, jeżeli chcielibyśmy mieć ten taki podstawowy pakiet, to chyba 180 euro maksymalnie by trzeba było wydać. Jak dobrze pamiętam.
0: Tak, tam to nie jest jakoś drogo. Maksymalny do internetu pakiet, tak, 100-kilkadziesiąt euro.
1: Tak, oczywiście.
0: Ze dwie dodatkowe funkcje po prostu się przydają, plus licencja podstawowa, ta tak, za 30. I to razem daje koszt tam 100-kilkudziesięciu. Na FM...
1: No to bo, już drożej.
0: Tak, bo trzeba powiedzieć w tym momencie bardzo jasno i w końcu może przejść do... Czym tak właściwie ten Stereotool jest? Ano jest dokładnie tym, czym te połączone pudełeczka Orbana i Omni, tylko w formie programu. Bądź to wtyczki do Winampa, ten format cały czas jest wspierany.
1: Albo VST.
0: Bądź to VST, najmniej dostępna z nich wszystkich niestety. Bądź to wersji standalone, czyli odpalany jako zwykły program komputerowy. Słucha na karcie A lub A i B. Do tego być może też przejdziemy, choć są to zaawansowane opcje. I daje nam odsłuch też na iluś różnych kartach, w iluś różnych konfiguracjach. Na przykład możemy dla tej samej stacji zrobić sobie dźwięk w pełni FM-owy, równolegle na drugą kartę na przykład wypuścić dźwięk zoptymalizowany pod kątem kodowania DAB+, radia cyfrowego lub internetu. No i możemy też w odwodzie mieć zapasowy, bo niestety albo FM, albo AM jest naraz, przygotowany dźwięk na fale średnie, jeżeli bardzo chcemy.
1: Więc to rzeczywiście daje naprawdę spore możliwości. Wspomniałeś o tym, że kiedyś problem z dostępnością był i ta kwestia dostępności to tak naprawdę z wersji na wersję stawała się coraz większym problemem, bo o ile na początku było całkiem fajnie z tymi suwaczkami, no jak się już człowiek tego nauczył, to było wszystko w miarę okej, natomiast kolejne wersje powodowały jeszcze większe problemy.
0: Tak, dlatego że zmieniano interfejs na bardziej atrakcyjny dla użytkownika. Nie był tym użytkownikiem użytkownik niewidomy, on widział coraz mniej lub w ogóle. Aż w pewnym momencie doszło do tego, że nie było widać
1: nic. Ty, Patryku, się troszeczkę odsunąłeś od mikrofonu, mam wrażenie, a że masz bramkę ustawioną.
0: Dobrze, oczywiście. No to tak a propos pudełek i procesorów. Tak,
1: no właśnie,
0: mam.
1: Tak.
0: mam faktycznie ustawioną, tak.
1: Okej, no i co z tym interfejsem?
0: Po długich bojach, bataliach Panie Hansie, a może jednak? Panie Hansie, a może pan spróbuje? Udało się. Poświęcono dobrych kilka miesięcy na niemal zupełne przepisanie kodu. A co za tym idzie, przepisanie też nowego interfejsu sieciowego, webowego. To jest zarówno tendencja w procesorach Omni Orbana, jak i w tych młodszych braciach, zarówno Breakaway One, jak i Stereo Tool używają web interfejsu jako metody konfiguracji jednej z. I jedyną rzeczą, którą będzie trzeba zrobić w notatniku, jak sobie zainstalujecie Stereo Toola, załóżmy na razie na prostszym przykładzie, czyli wtyczki do Winampa. Uruchamiamy sobie tego Stereo Toola. On tam nam zacznie już procesować, już zmieniać brzmienie z jakimiś domyślnymi ustawieniami. Okno jest oczywiście niedostępne, aczkolwiek z OCR-em da się z niego sporo czytać. To już jest też plus, że to okno się ładnie skaluje i ładnie widać OCR, tylko po prostu ono jest jakby nieczytane bez niego. Ale mimo wszystko radziłbym włączyć w notatniku obsługę web interfejsu.
1: W jaki sposób to zrobić?
0: Znajdujemy sobie plik w AppData, w danych aplikacji. Znajdujemy sobie plik. Ja to może pokażę, będzie szybciej od razu. Mam nadzieję, że syntezuje.
1: Słychać, jest OK.
0: Procent AppData, procent, ja sobie wyjdę i wycofam się. Aha, nie w AppDacie, przepraszam, tylko w użytkowniku, w profilu użytkownika. U mnie ten użytkownik się bardzo wymownie nazywa Del. Mam akurat podacie modyfikacji, to był ostatnio zmieniany plik u mnie. Szukamy pliku DSP podkreśnik Stereo Tool. Dokładniej DSP podkreśnik stereo podkreśnik tool.ini lub w przypadku wersji karta A na kartę B, wersji tak zwanej standalone, stereo tool ini.
2: DSP stereo tool ini, anotatnik, edytor tekstu, edit, multi, in, am transmitter, amemabletero, am stereo tekham jeden, am lotasem ablet jeden.
0: Szukamy sobie
2: znajdowam medli celestion
0: słówka web.
2: Znaleziono następny wystąp, dtm ablet interface jeden.
0: O! Ja już mam zrobione.
1: I to zmieniamy sobie, bo domyślnie będzie 0 pewnie, i to zmieniamy tak na jedynkę.
0: I tyle. I w tym momencie... Przywitał nas Stereo Tool.
1: I tu już mamy interfejs aplikacji.
0: Tak, tu już mamy interfejs aplikacji, który jak widzicie jest całkiem dostępny. A w nim mamy grafika Timeo, czyli logo firmy, którą założył Hans van Zutphen do spółki. To jest ciekawe, słuchajcie, dla bardziej zorientowanych w tym momencie informacja. Stereo Tool dzieli pewne fragmenty kodu z dokładnie tym, co jest uruchomione na sprzętowych pudełkach pod marką Telos Alliance Vel Omnia.
1: Co zresztą więcej, Stereo Toola też można sobie kupić jako pudełko.
0: Tak, od pewnego czasu tak i to już kosztuje kilka tysięcy euro.
1: Tak,
0: to prawda?
1: Tak.
0: Ale już taka opcja również jest. Dlatego pewne zachowania, pewne koncepcje są dość bliźniaczo podobne do procesorów Omni. One nie są takie same, ale one są dość bliźniacze. W jakiej kolejności ten procesor nam tu proponuje pracę? Pierwszy przycisk to jest przycisk IO. I łamane na O, czyli ustawiamy tu wejścia i wyjścia. BIMP, czyli Built-in Microphone Processor. Wbudowany procesor mikrofonowy. Powiem szczerze, nie mam go w tym momencie skonfigurowanego, ale to jest taki mniejszy Stereo Tool w dużym Stereo Toolu, któremu dajemy zupełnie inną kartę jako wejście i on domiksowuje sygnał z tamtej innej karty, mikrofon, do naszej głównej karty i sumę procesuje, wszystko razem procesuje, oddając to na jeszcze trzecią kartę. Naprawa. Właściwy processing. Nadawanie, głównie FM, ale nie tylko. I ustawienia aplikacji, ustawienia samej wtyczki.
3: Godzina.
0: Ewentualnie jeszcze mamy potencjalne problemy. Takie mamy aktualnie problemy, ponieważ SteroTool już u mnie chodzi, żeby mógł się pokazać ten interfejs, on już jest u mnie uruchomiony. I w tym momencie problemy, które on widzi, to za niski sygnał. Zwróć proszę uwagę na poziom, jaki wchodzi. No tak, wchodzi szum analogowy z miksera, jest to poziom niski. A co za tym idzie, z tego wynika też druga podpowiedź SteroTool'a, bramka szumów być może robi za dużo, za dużo wycina.
1: Siłą rzeczy robi dużo w tym momencie.
0: Klikniemy sobie pierwszą sekcję, czyli IO. Jak widzimy, jak w interfejsie routera rozwinęła nam się podsekcja. Audio IO lub Micro MPX.
1: Audio, no to będzie pewnie ustawienie kart wyjściowych, wejściowych.
0: I co w ogóle chcemy robić? Czy włączamy FM, czy nie? Tak. Natomiast Micro MPX, to jest bardzo ciekawa rzecz, ale myślę, że jest sporo poza zasięgiem tej audycji. A mianowicie to jest kodek autorski pana Hansa z kolegami z Omni. A od pewnego czasu to nawet chyba Orban musiał uznać pierwszeństwo, że to jest dobry kodek i nieśmiało wprowadził jako aktualizację oprogramowania do swoich najlepszych procesorów najwyższej półki. To jest kodek umożliwiający przesłanie całego MPX, czyli tak zwanego sygnału zespolonego, całego FM stereo plus pilota 19 kHz plus RDS-u w jednym strumieniu około 320 kilobitów. W sytuacji, kiedy nas nie stać na drogie łącze, dzierżawione radiolinie i tak dalej, możemy sobie już na tym etapie przesłać po prostu sygnał między na przykład ilomaś studiami, a w najbardziej zaawansowanej wersji FM, bodaj Professional z plusem, do sygnału Micro MPX dorzucić dane GPS z odbiornika, tak ażeby uwzględnił jeszcze prędkość światła, opóźnienia i takie różne do planowania sieci jednoczęstotliwościowych nadajników.
1: No to już rzeczywiście...
0: Kilka nadajników w różnych lokalizacjach na tej samej częstotliwości.
1: No to mocna rzecz.
0: Ale to bardzo, bardzo wybiegliśmy, bardzo wybiegliśmy.
1: Skupmy się może na razie na tym wejściu-wyjściu, żeby to w ogóle zacząć.
0: Strona się przeładowała, wy nie słyszycie dźwięku akurat. Jak widzicie, kliknąłem, a menu się jakby zwinęło. Ale to, że menu się zwinęło, nie przeszkadza temu, że tak naprawdę pojawiły się nowe opcje. Bypass Processing Is. Włączamy, wyłączamy w ogóle działanie SteroTool'a.
1: Zaczyna się robić nieco skomplikowanie, gdybyś mógł rozjaśnić.
0: Minąłem te wszystkie rzeczy, ale pokazując, jak one są nieczytelne, tam tak naprawdę w tych różnych cyferkach kryją się skale dla mierników. Tu są pokazane mierniki, których my sobie niestety nie odczytamy. To jest rzecz siłą rzeczy niedostępna. Myślę, że na razie to nie czas niestety na wprowadzanie jakichś dźwiękowych alternatyw piszczących i tak dalej. Może kiedyś. Ale musimy, żeby w ogóle przejść do właściwych ustawień, czyli nagłówka, musimy minąć sobie nagłówkami te różne rzeczy. Te mierniki, które się aktualnie pokazują, są adekwatnie zmieniane do tego, co mamy wybrane. Wybraliśmy audio IO, więc pierwszym miernikiem jest I, czyli input level, ogólnie sygnał, jaki nam wchodzi na procesor. Potem jest input scope, czyli widok jakby jak ta fala wygląda, nie tylko jak jest głośna, ale co tam się dzieje tak naprawdę. Taki zwykły po prostu widok wizualny tej no, spektrum. Następnie mamy O, czyli output volume, miernik głośności przesteru i zadziałania wszystkich komponentów poszczególnych. Znowu out spectrum, czyli jak już po stereotulu będzie wyglądał nasz dźwięk. I jedyną zagadkową rzecz, czyli MP, jak MPX, sygnał zespolony. Co tam się dzieje i jak bardzo działają i reagują limitery i różne bloki, poszczególne klocuszki odpowiedzialne za wypuszczenie sygnału FM, ponieważ taki preset, takie ustawienia jakby testowałem w tym momencie, takie mam załadowane, które to ustawienia uwzględniają, że sygnał jest gotowy do emisji FM przy okazji. I na tym etapie fajnie jest powiedzieć, jak sterować stereotulem. No, klikam i nie działa. Owszem, bo jest niestety jeszcze błąd, który już jest zgłoszony i w nowszych wersjach jest naprawiony. W tym momencie do tej pory szedłem strzałką góra-dół, a ten jeden raz ustawiony na audio i o, nacisnąłem tabulator. W tym momencie linijka pokazuje mi miscellaneous, czyli różne, ale synteza mówi dodatkowy opis aria, czyli open advanced settings. I teraz, jeżeli tabem podświetlimy tę kontrolkę, to już jak najbardziej enter działa. Tu mamy typowe ustawienia dotyczące wejścia.
1: Czyli jakieś opóźnienia, tak, jak
0: opóźnienie między kartami, synchronizację. Co ma wysyłać do Winampa, gdy na przykład robimy sygnał FM, to co ma usłyszeć Winamp, a Winamp może usłyszeć. Nic, totalnie nic, 0 bajtów będzie wysyłane. Ciszę. Mniej więcej jak będzie brzmiało w naszym radioodbiorniku FM. To, o czym mówiłem, czyli stereotul jest uniwersalny. Możemy tę kartę potraktować jako i to, co wchodzi nam z powrotem do Winampa lub do programu, możemy potraktować jako wyjście do strumieniowania HD radia lub DAB-u FM-u, znaczy tego, HD radia DAB-u lub strumienia internetowego. Skonwertowany do formy normalnej stereofonicznej sygnał FM, ale ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli z DM-fazą, czy z KRM-fazą w sumie. Osobno procesowany, w osobnych wątkach na procesorze, niezależny od FM-owego sygnał jak FM, na przykład po to, żeby uruchomić go z troszkę innymi ustawieniami niż realnie idzie na nadajnik. Albo w ogóle nieruszony sygnał wejściowy. Wracam sobie enterem, potwierdzam. FM output. Tu pokazuję, tu możemy je włączyć. Ale mamy FM output przycisk znowu. Możemy go tą samą metodą, którą wcześniej opisałem, kliknąć.
2: Edit
0: Jak widzicie, to były ustawienia dla karty FM-owej.
1: Ale mamy jeszcze na przykład stream, tak? Coś tutaj, FM output stream.
0: Tak, output stream. Tak, możemy bezpośrednio ze Starotula wystreamować nasz program w internet.
1: Shoutcast, Icecast pewnie są obsługiwane, tak?
0: Oczywiście. Jeżeli mówi nam, uczciwie mówiąc, niektóre przyciski to są Open Advanced Settings i je trzeba klikać tabem i enterem, niektóre przyciski działają nawet ze strzałki w górę w dół. To zależy od tego, czy jest to rozwinięcie właściwej kategorii, na przykład ustawienia FM-u, czy jest to rozwinięcie w ustawieniach FM-u ustawienia synchronizacji kart.
1: Czyli czy to jest jakaś podgrupa, tak?
0: Tak. I tu mamy taki web dialog, ładny, webowy, ariowy, piękny dialog, w którym mamy. Stream is off. Szybki włącznik, wyłącznik strumieniowania. Takie są opcje strumienia, tak na dzień dobry.
1: Powiem tak, już nawet i to narzędzie do nadawania ma, widzę, że dość zaawansowane ustawienia w porównaniu tak. do niektórych programów, które potrafią robić to samo i są w zasadzie dedykowane temu procesowi. Tymczasem na Facebooku Sebastian się odezwał, wieści dotyczące Stereotula, zawsze mile widziane. No to cieszymy się, Sebastianie, że taka audycja ci się spodobała. Pozdrawiamy cię serdecznie.
0: Mamy nadzieję, że nie zanudzamy.
1: Tak jest.
0: Bo dużo tematu, a audycja króciutka, więc na pewno coś pominiemy.
1: No, podejrzewam, że ona taka króciutka, co nie będzie. My dopiero zaczęliśmy.
0: Close. Zamykamy ten silnik. Aha. Z jakiegoś powodu nie pokazuje mi tu innych opcji, dlatego że nie mam aktualnie zainstalowanego VLC. Stereotool może się jeszcze do strumieniowania posiłkować wbudowanym VLC zestawem komend i wysłać różne dziwne rzeczy do niego. I to VLC będzie strumieniował jakby na...
1: I co, wtedy VLC się odpala, tak? W osobnym oknie?
0: Tak, z zestawem komend, tak. I niestety jest to gorsza opcja. Właśnie jakiś czas temu miałem pytanie dosyć zaawansowane i dosyć branżowe, czy... Bo niestety ten silnik ma dość sporo opcji, ten wbudowany, ale kilku nie ma. Nie ma zewnętrznych enkoderów, nie ma wielu opcji do enkodera MP3 zaawansowanych. Nie ma opusa na przykład jako kodek strumieniowania, więc wtedy nam się robią niefajne opcje, tak? Bo wtedy po prostu no ogranicza nas to.
1: Ale
0: tak?
1: Całe szczęście mamy też.
0: Zapytano mnie właśnie o VLC i ze smutkiem musiałem stwierdzić, że nie ma żadnej kontroli nad tym VLC-kiem. Innymi słowy, jeżeli on na przykład bo możemy Stereotoolem restreamować, czyli wziąć wejście nie z karty dźwiękowej, tylko ze strumienia internetowego, aha, ale przy użyciu VLC i po Stereotoolu na przykład wypuścić go jako MP3-32 na zupełnie inny Icecast. Możemy, tylko jeżeli takiemu VLC się gdzieś po drodze zdechnie i on przestanie brać tamto audio, bo nie wiem, internet się zachwieje czy coś, nic, a abstrahując od tego, że żaden mail czy cokolwiek nas nie powiadomi, to my też nawet nie będziemy wiedzieli, dopóki nie zajrzymy do po prostu strumienia, do VLC.
1: Na całe szczęście, no, StereoTool może działać jako wtyczka taka właśnie jak Winamp DSP i współpracować z innymi narzędziami do wysyłania.
0: Tak, ja jej na przykład w tym momencie używam nie w Winampie, a w narzędziu Radiocaster, o którym nie pamiętam, czy była audycja.
1: Była. Robiliśmy ją zresztą.
0: Chyba nawet, o tak. Właśnie, chyba nawet my ją robiliśmy.
1: Radiocasterzy i Radiologerzy.
0: Radiocaster też przeszedł trochę zmian. I to jest naprawdę ładne, profesjonalne narzędzie, 20 na zegarze tymczasem, a my dopiero w konfiguracji input-output.
1: Tak jest.
0: Konfigurację BIMP, czyli procesora mikrofonowego, pozwolę sobie ominąć, bo zwyczajnie nie mam jej skonfigurowanej. Mogę pokazać, jakie są podsekcje ona otwiera.
1: Tu od razu warto wspomnieć, że BIMP to jest opcja dodatkowo płatna. Ja
0: całkiem sporo.
1: No, trochę ona kosztuje, to prawda. Ja nawet myślałem o niej, żeby sobie zainwestować do mojej instancji StereoTool'a, ale jest mały problem z tym BIMP-em. No niestety, żeby to logistycznie fajnie zrobić, to na przykład mój mikser, a on nie jest jakiś bardzo ubogi w wejścia, wyjścia, to po prostu nie dałby rady. Nie jestem w stanie zrobić tego tak, jakbym chciał, z zachowaniem tych możliwości, które mam w tym momencie, żeby jakby dosłać sygnał z mikrofonu na osobną kartę i oddzielnie się procesować, bo musiałbym z czegoś zrezygnować, a nie bardzo mogę. Więc nie będzie BIMP-a.
0: I tu widzicie już przy okazji, w jaki sposób działają poszczególne bloki StereoTool'a. A mianowicie taki BIMP mikrofonowy składa się kolejno z D-Hammer, czyli eliminuje nam paradoksalnie nie szum, a bardziej właśnie buczenie. Na przykład przy dźwięk 50 Hz z instalacji. D-Reverb. Działa bardzo różnie, ale opcjonalnie jest. Jeżeli mamy zbyt duży pogłos w pokoju, możemy próbować sobie tym narzędziem bazującym nie tyle na sztucznej inteligencji, co raczej na dosyć zaawansowanej i niemal natychmiastowej analizie spektrum, co jest pogłosem, a co nie. Próbować go eliminować. Efekt jak zwykle raczej średni, ale fajnie, że ktoś próbował. Noise gate. Znana ze głównego StereoTool'a siedmiopasmowa bramka szumów. AGC samego mikrofonu.
1: Czyli to, jak rozumiem,
0: raz
1: właśnie
0: jestem,
1: to,
0: tak.
1: Jest, to jest
0: raz
1: odpowiedzialne jestem za daleko. To, żeby tak, tak, żeby jak się gdzieś oddalimy, to żeby jednak było nas jakoś w miarę słychać i jak wrócimy, to żeby ludzie nie doznali szoku.
0: Mówimy
1: że
0: o na razie cały czas mikrofonie, tak? Mówimy tak. Cały czas o procesorze mikrofonowym. Następny w kolejności jest kompresor wielopasmowy, czyli już na tym etapie równamy różne niedoskonałości tego mikrofonu. Jeżeli mamy za dużo basu, za mało basu, tu sobie ustawiamy różne opcje dotyczące wielopasmowego kompresora, jak on ma działać. Pamiętajcie, jeśli ktoś zdobędzie się na odwagę i będzie chciał tym procesorem mikrofonowym sobie zarządzać, że sygnał, który wprowadzicie z procesora mikrofonowego, jest domiksowywany do właściwej karty na główny procesor, czyli to nie jest tak, że mikrofon po StereoTool'u i suma po innym StereoTool'u, tylko procesor mikrofonowy musi być na tyle dobry, żeby robił co swoje, a na tyle lekki, żeby mikrofon nie był na głównej emisji sprocesowany zbyt mocno. Kompresor szerokopasmowy, który można na przykład ustawić jako bardzo szybki limiter, wygładzacz. I to była sekcja BIMP. Tu widzimy, że jest klikalny przycisk Repair, czyli rozwija. A rozwija nam już globalne opcje naprawcze w StereoTool'u.
1: To jest ten moduł ekstra płatny, czy to
0: nie,
1: jest jeszcze co innego?
0: To jest sekcja, w niej jest moduł ekstra płatny, zaraz o tym powiem.
1: Okej.
0: Okay. D-Hammer podobny jak w procesorze mikrofonowym. To jest moduł ekstra płatny. D-Clipper polega na tym, że próbuje odprzesterować przesterowany sygnał. Uczciwie testowałem, działa. na tyle, na ile może, bo wiadomo, że z pustego to i Salomon nie naleje, ale proste i niewielkie przesterowania jest w stanie metodą bardzo zmyślnych wygładzeń spektrum spowodować tak, że przynajmniej naprawdę tego nie słychać na pierwszy rzut, że tam coś jest nie tak. Większe przestery, bardzo słychać, że coś z nimi było robione, a na duże przestery, jak to mówią, święty Boże nie pomoże. Ale przekroczenia rzędu pół decybela, rzędu jednego decybela, harmoniczne w szczególności, on sobie radzi z nimi bez problemu. Te takie, wiecie, jak z analogowego sprzętu jakby takie. Taki analogowy przester, to on sobie bardzo ładnie z tym

0: tak, gier. Tak.
1: On próbuje temu przeciwdziałać, remapując jakby te poziomy na trochę większą dynamikę, trochę większą skalę. To... Chciałoby się powiedzieć, że to jest coś w rodzaju Expandera, ale to dużo szczegółowiej patrzy w audio, gdzie można rozszerzyć, a gdzie nie trzeba rozszerzyć. Jasne. Jest znowu zabawa psychoakustyką tak naprawdę. Tym, co my słyszymy, a nie co tam tak naprawdę jest. The Lucifier. Bayer. Totalny Bayer.
0: I też płatny ekstra.
1: Ale chłopaki się, powiem szczerze, starali. Co to robi? Próbuje to zapchać tu... Audycja dla niewidomych i słabowidzących przybiera właśnie formę audycji dla słabowidzących. Jeżeli skompresujemy sobie plik do 128 na przykład kilobitów MP3, to w spektrum takiego skompresowanego pliku pojawiają się bardzo widoczne i dosyć charakterystyczne dziury. To nie będzie powyżej pewnej częstotliwości, to nie będzie jednolite spektrum, tylko takie właśnie podziurawione. Metodą modelowania sobie szumu z poprzednich pasm, z następujących po tym pasm i co generalnie MP3 lubi wyciąć, ten algorytm próbuje nadbudować brakujące części spektrum MP3-ek i AAC-ów głównie.
0: I jaki jest tego efekt?
1: Z reguły albo taki sam, albo gorszy od oryginału, ale zdarzają się naprawdę pliki, którym da się to przynajmniej ujednolicić w rozumieniu takim, że my nie słyszymy takich granulek jakby. To się nadal będzie gotować, oczywiście. Ale nie będziemy czegoś takiego mieli, że jest płynnie częstotliwości, kawałeczka nie ma, kawałeczek jest, ale nawet za głośny, kawałeczka nie ma, większy kawałeczek jest, znowu dużego kawałeczka nie ma i sama góra na przykład już końcówka spektrum.
0: Czyli on coś faktycznie tam próbuje to wygładzić.
1: Tak. Mhm. Natomiast nie wiem, czy jest to warte dopłacania aż tyle. No jest, bo panowie się nastarali, ale...
0: Lepiej mieć po prostu dobry
1: dbajcie
0: materiał
1: na wejściu.
0: Dbajcie
1: o swoje dobre audio. Tak. Ten sam mechanizm, co w mikrofonowej części. Noise gate, bramka szumów, tym razem już globalna. FM Hiss. Moduł bardzo fajny, nie jest dodatkowo płatny. Umożliwia odszumienie niemalże spektralne, ale nawet mało inwazyjne, powiem szczerze, jestem pełen podziwu, szumu odbiornika FM. Jeżeli na przykład retransmitujemy sygnał z innego nadajnika, albo nasz STL, czyli tak zwany Studio Transmitter Link, połączenie pomiędzy studiem a nadajnikiem, to jest zwykły FM-owy przekaz, z pilotem 19 kHz, ze stereo o takim, a nie innym charakterystycznym szumie, możemy próbować niwelować efekty retransmisji, skutki retransmisji. I to jest filtr, który naprawdę działa. Phase Issues. Za ten moduł w stereo tula chwalą masteringowcy i różni inni inżynierowie, włącznie z moim studyjnym wcieleniem, kiedy potrzebuję rzeczy studyjnych i zajmuje się na przykład restauracją nagrań czy czegoś w tym typie. Różnego rodzaju skosy głowic, różnego rodzaju bolączki fazowe, nieliniowości fazowe, czyli na przykład góra jest przesunięta o kilkadziesiąt stopni w fazie, a dół już tylko o kilkanaście. Próbowanie ujednolicenia obrazu stereo, ale nie jakby tego, co mogą robić poszerzające efekty, tylko mówimy o samym jakby o samej no o samej fazie, o samym skosie głowicy, mówiąc językiem taśmowym, o tego typu niedoskonałościach, o nierównościach fazowych na przykład, jeżeli niechcący źle zrobimy nagranie mikrofonów, tego samego źródła z dwóch mikrofonów i coś nam tam się, możemy próbować tutaj zaleczyć, a w przypadku płyt winylowych i kaset, no to możemy po prostu próbować uratować i to działa. Wejdziemy sobie w Face Issues, a nie, Face Issues jest od razu. Face Issues, dlaczego ono jest klikalne? Dlatego, że aktualnie są tam włączone funkcje. W ustawieniach, których używam, są włączone funkcje już. Następna duża sekcja.

0: Processing. I broadcasting będzie. Rozwijamy processing.
1: I tu pewnie jest najwięcej różnych rzeczy.
0: Michale, zaskoczę cię.
1: Nie?
0: Kompresor tu nie jest na pierwszym miejscu. Trzeba je rozwinąć jeszcze jedną sekcję.
1: O, no dobra.
0: Zobacz, co jest jako processing, bo to faktycznie jest processing, czyli już odpowiada za mniej lub bardziej destrukcyjne przetwarzanie sygnału.
2: Button processing. Button speech detection.
0: Speech detection. Jeśli nie zdecydowaliśmy się na BIMP, czyli na wbudowany procesor mikrofonowy, ale mimo tego chcemy podziałać troszeczkę jak w Orbanie czy Omni, osobne parametry na stereo, osobne parametry na mono, osobne parametry, gdy stereo tool uzna, że wykryje mowę, osobne, gdy wykryje muzykę, robimy to tu. Funkcja bodaj dodatkowo płatna. Frequency control. Zarządzanie balansem częstotliwościowym, jeszcze wcale nie mówimy o kompresji. Różnego rodzaju korektory, różnego rodzaju filtry, górno-dolno-zaporowe, choćby do tego, żeby być właśnie zgodnym z prawem, czyli do FM-u. Rozwiniemy sobie frequency control. Bandpass, czyli właśnie filtry...
1: Pasmowe.
0: Tak, filtry pasmowe, czyli górny i dolny, tak, żeby odpowiednio zarówno pięknym niskim dźwiękom i stałej składowej dać odpór, ale i żebyśmy na FM-ie na przykład nie zajmowali za dużo spektrum wysokimi częstotliwościami. Klasyczny equalizer. No, klasyczny. Jeżeli ktoś umie rysować, to równie klasyczny. Auto equalizer. Dodatkowo płatna funkcja, która robi to, że próbuje się, i tu jest jakaś siateczka neuronowa mała użyta bodaj, ale przede wszystkim mnóstwo danych analitycznych, jak tak naprawdę się dźwięk zachowuje i nagrania zachowują. Tu możemy, Michale, wpływać i robić pompkę poszczególnym częstotliwościom, nie kompresując ich.
1: Brzmi ciekawie.
0: Tylko fizycznie ściszając i zgłaśniając je dynamicznie.
1: W ten sposób.
0: Te konkretne częstotliwości, mm-hmm. takim niemal, wiesz, chirurgicznym skalpelkiem.
1: No.
0: Bo tak. Phase. To już minęliśmy frequency control. Następna duża podsekcja to jest phase, czyli zabawy fazą, te, które lubimy. Te, które dają naszej stacji między innymi tę fajną sygnaturkę. Różne narzędzia zajmujące się stereofonią, nie FM-ową, tylko po prostu poszerzaniem i manipulacją stereo. Różne narzędzia zajmujące się basem. Dzięki temu można zrobić ten taki piękny bas, który jest troszeczkę moją sygnaturką, choćby ten taki bardzo niski, którego na przykład nawet jeżeli w utworach go teoretycznie nie ma, można go próbować harmonicznymi
1: dodać,
0: i różnymi ciekawymi metodami manipulacji dodać. Tak. Analogicznie tylko góra. Różne procesory dotyczące mniej lub bardziej przesterowanej góry, mniej lub bardziej artystycznych efektów dotyczących góry, dynamiczne equalizery, żeby góry nie było za dużo, DSR-y i różne inne ciekawostki. Dynamics. No w końcu doszliśmy do w zasadzie jakiegokolwiek procesora dynamiki. To jest duża subsekcja, którą też rozwijamy. Uwaga, a w niej... Natural Dynamics. Coś, co mimo tego, że mamy ustawiony wielki, mocny procesor, możemy mu powiedzieć, że na tę chwilkę, kiedy trzeba zadziałać, on będzie próbował przywrócić oryginalną dynamikę utworu. Czyli w zasadzie mamy skompresowane, ale nie mamy skompresowane. Ot taka magia.
1: Czyli ten Natural Dynamics to jest, jak rozumiem, taka odpowiedź na to, o czym ja wspominałem, że jak sobie tam wykonawca, czy kompozytor, czy inny producent zadecydował, że tu ma być jednak ciszej, to żeby mimo tego, że to wszystko się generalnie jest w miarę wyrównane, jednak żeby ta pewna dynamika danego utworu została zachowana, tak? To o to tu chodzi?
0: Bardziej chodzi o to, że jeżeli... jakby odtwarzamy wysoce przetworzony utwór jakiegoś skutera czy innego, gdzie tam już w zasadzie jest ściana dźwięku, żeby a, być może nawet spróbować ją zmniejszyć, b, w żadnym wypadku jej nie pogłębiać.
1: Okej.
0: Okay. To są tego typu narzędzia. De facto to jest kolejny kompresor wielopasmowy na uprawnieniach multibanda, czyli kompresora wielopasmowego tego, do którego zaraz przejdziemy. No, widzicie państwo... tak dużo tego wszystkiego jest. Low Level Boost. Jeżeli nadajemy muzykę klasyczną, tu możemy... a ktoś na przykład nie czuje się kompetentny w ustawieniu filtra AGC, procesora AGC, tu ma taką uproszczoną wersję, która niski poziom po prostu dynamicznie wyrównuje tak, żeby reszta procesora, żeby reszta łańcucha dostała już audio na poziomie mniej więcej zgodnym. Taki kompresor przed wszystkim, trochę. To jest właściwe AGC, czyli coś, co dużo dynamicznie reaguje na zmiany poziomu i wyrównuje go tak, żebyśmy mieli wszystko do jednego mniej więcej formatu, ale zostawia miejsce na zadziałanie reszcie procesorów, w sensie w prawidłowo ustawionym procesorze. AGC nie robi całej roboty, tylko robi to, żeby następne procesory nie męczyły się i pracowały na właściwym poziomie. I AGC to będzie jedna z sekcji, które sobie omówimy szczegółowo, na których się jakkolwiek skupimy, bo naprawdę, gdybyśmy chcieli przeglądać te wszystkie naprawcze, fazowe, nie starczyłoby nam czasu, determinacji słuchaczy i myślę, że nawet ty, Michale, byś się zwyczajnie zanudził.
1: Ja myślę, że jak sobie przejdziemy przez to, to potem warto będzie w ogóle pomówić o ustawianiu tego, bo oczywiście wiadomo, nie naszą misją i intencją jest tu nauczenie was ustawienia tego wszystkiego, bardziej pokazanie, że jest to dostępne, ale myślę, że potem jak już sobie przez to przejdziemy, to porozmawiamy chwilkę na temat tego, jak się w ogóle do całej rzeczy zabrać. Jeżeli ktoś już zakładamy, przynajmniej, że ktoś ma jakiekolwiek doświadczenie w dźwięku, no bo bez tego to... No będzie ciężko. To nie jest chyba dobra zabawka na początek swojej przygody z dźwiękiem.
0: Nie. Odradzam.
1: Dobra, to idźmy dalej.
0: Multiband Compressor 1. W końcu mamy realnie wpływ na naszą sygnaturę brzmieniową. Na to my, nasza stacja, Tyflo Radio, a nie kto inny. Kompresor wielopasmowy z konfigurowalną liczbą pasm od 2 do 9. Jeden z głównych organów jakby stereotula tych takich podtrzymujących czynności życiowe, dla których to wszystko ma sens. Gdyby multiband kompresor 1 to było za mało, kreatywnie można wykorzystać multiband kompresor 2. Na przykład, gdy chcemy, żeby ta muzyka jednak oddychała i była dosyć dynamiczna, no to możemy sobie tutaj na tym etapie zrobić multiband kompresor 2, który będzie zachowywał się w zasadzie jak limiter. I wtedy wiemy, że nawet jeżeli multiband kompresor 1 jest ustawiony jakkolwiek beztrosko, czyli z jednej strony albo nie trzyma poziomów, a z drugiej czasami z nimi przegina i coś tam jednak sygnał wprowadzony po AGC i po pierwszym kompresorze jest za głośny, multiband 2 możemy sobie ustawić równie dobrze jako szybki limiter z atakami i releasami z zakresu kilku milisekund. Tak, od tej pory niestety już zakładam, że państwo słuchacze jakoś tam kojarzycie dźwięk, bo w przeciwnym wypadku to już w ogóle będzie nam trudno. Tak, i to jest kompresor, który ma emulować analogowe urządzenia z epoki. Czyli na przykład, jeżeli podamy mu, że threshold to ma być tam, próg zadziałania to ma być, nie wiem, minus 20 decybeli, on się może troszeczkę nie słuchać. Celowo. On będzie dążył do tych minus 20, ale jemu prędzej coś umknie niż kompresorowi, który można dać w tryb działania cyfrowego. O czym nie będę w tym momencie mówił. W sensie nie będę w tym momencie tego prezentował z jednego prostego powodu. Zmiana takiego trybu przedefiniowuje zupełnie ustawienia. Innymi słowy, zmieniając tryb kompresora, trzeba będzie w zasadzie jeszcze raz dopasować cały pakiet ustawień do siebie. Wideband kompresor, czyli jednopasmowy kompresor, tak, kompresor szerokopasmowy. Gdybyśmy jednak wpadli na pomysł, że pierwszy multiband kompresor jest wyłączony albo jest, nie wiem, dziesięciopasmowy i działa tylko leciusieńko, a drugi kompresor robi większość roboty, bo jest tylko trzypasmowy, więc poprawiony przez pierwszy kompresor dziesięciopasmowy dźwięk spłyca do trzech pasm i dopiero robi jakieś tam operacje, to kompresor typu wideband, kompresor szerokopasmowy możemy wykorzystać jako ten limiter, który spowoduje, że nic nam tam nie wyjdzie poza określony poziom. I to byłoby tyle w kwestii Dynamics, czyli procesora dynamiki, ale teraz jest kolejna ważna kwestia. Limiting and clipping, czyli zadziałanie limiterów i clipping, czyli dosłownie odcinanie, a w praktyce kontrolowany przester. O co chodzi? Tu myślę, że mogę akurat wyjaśnić dosyć nawet tym, którzy troszkę mniej orientują się w audio. Jeżeli poziom sygnału dochodzi do pewnego momentu, dochodzi, jest coraz głośniejszy, a w pewnym momencie staje się za głośny, możemy zareagować na dwa sposoby i żaden z nich sam w sobie nie jest dobry. W przypadku radia, szczególnie FM. Jeden, bezwzględnie ograniczyć poziom, limiter, lub próbować, żeby jakby wierzchołki fali były coraz bardziej prostokątne, a nie ładne, sinusoidalne, łagodne. A co za tym idzie, no jak sama nazwa, odcinać, tak? Wyobraźmy sobie sinusa i odcinamy mu kawałeczek, to już jest no, w zasadzie jeszcze sinusa, ale trapeziasty. A możemy nawet doprowadzić do kwadratów i prostokątów, nie polecam. Ale no technicznie jest to możliwe. I w dużym skrócie na tym polega clipping. Na deformowaniu tej fali tak, żeby jeszcze równowartość kilku decybeli, kilkudziesiątych części decybela z jednej strony przemycić, a z drugiej strony, żeby tak naprawdę nie wychodził ten sygnał ponad 100% modulacji zgodnej z prawem lub ponad 0,1 w domenie cyfrowej.
1: Czyli jakby po prostu piłujemy te zwyżki, tak?
0: Tak, piłujemy zwyżki.
1: Z tego wykresu.
0: I teraz najlepszą opcją jest tak naprawdę umiejętne dopasowanie ograniczania. I jeśli jednak się coś przez ten dość łagodnie celowo ustawiony ogranicznik przeciśnie, piłowania tych zwyżek. Tak. Rozwiniemy sobie sekcję Limiting and Clipping. Clipper samych niskich częstotliwości. Clipper zaawansowany. I był jeszcze clipper prosty, ale gdy aktywny jest zaawansowany clipper, opcja prostego clippera jest w ogóle schowana. To może pokażemy, jak zaawansowany jest ten clipper. Może nie tyle, żeby zniechęcić słuchaczy, co pokazać, w jak dalekie rejony możemy się tak naprawdę zapuścić.
1: No dokładnie.
0: Testowałem jeden z presetów amerykańskiej stacji, który posłuży nam dzisiaj za przykład. Właśnie. I tutaj te mierniki, które omawiałem na samym początku, w tym momencie są one kontekstowe, więc jest nim zadziałanie AGC, a nie sygnał wejściowy. Zadziałanie kompresora wielopasmowego, bo jest aktywny. TrueBass, czyli jedna z opcji, TB, czyli TrueBass, jedna z opcji zarządzania basem, którą sobie tu włączyłem, kręcąc, wychodząc od tego amerykańskiego presetu wzorcowego, a robiąc coś tam swojego. Ogólnie bas. Dopiero tu jest drugi kompresor. Miernik odcinania tych szczytów. Ogólny widok na output. A i jeszcze ogólny miernik outputu też. I tu IMP zostały tak samo, czyli zadziałanie normalizera EBR 128 i rzeczy FM-owych. Clipper zaawansowany jest włączony. Radin klewer 4 bass interno button, Radin klewer 4 sound button, Radin klewer 3 harmonics button, Radin klewer 4 bass button, Radin klewer 4 bass button, Radin klewer 4 priority button, Radin klewer 4 open sound button, Radin klewer 3 miscellaneous.
1: Czy to wszystko to da się jeszcze rozwijać?
0: Oczywiście.
1: Jakieś artistic... Coś
0: oczywiście,
1: stąd?
0: Że tak, artistic effects, tak, właśnie, oczywiście effects. To się da rozwijać, to się da rozwijać. Tak naprawdę Clipper Drive to jest kontrolka podgłośni o 3 decybele i będzie nagle bardzo głośni. Ale jak to bardzo głośniej ma reagować? Czy ma szarpać dźwięk, czy ma pompować dźwiękiem, czy ma, nie wiem... szarpać, ale tylko basem i robić go bardzo brudnym, takim jak do hip-hopu nowoczesnego, a górę wręcz przeciwnie ma zostawić nieskalaną. Te wszystkie tutaj reszta opcji, które przeglądałem, właśnie za to odpowiadają. A każda z nich jest jeszcze rozwijaną sekcją. Rozwijmy sobie dla przykładu. Final Peak Remover, czyli taki, gdyby jednak Clipperowi się coś jeszcze omskło. O, to jest kontrolka na tab Enter. To pole było. Owszem, ale... tak, Michale, tu można jeszcze rozwinąć sekcję. Rozwiniemy. To jest cały czas kontekst tej samej kontrolki, ale tu już to wygląda inaczej. Tu już nie jest checkbox, tylko jest on-off. Dlaczego? Bo możemy sobie na przykład posłuchać samej różnicy, samych obciętych szczytów. Bo tak.
1: To się akurat, ten difference, to się akurat przydaje do tego, żeby tak sobie, kiedy robimy te ustawienia, to posłuchać tego, co my tak naprawdę robimy i jaki efekt tego jest, bo no, powiedzmy sobie szczerze, tu jest tak wiele opcji, że bez regularnego podsłuchiwania tak niejako osobno tego, co my właściwie robimy, to się po 5 minutach mam wrażenie, że można pogubić w tym, co my właściwie chcieliśmy
0: osiągnąć. Dlatego, Michale, mamy dwa bardzo silne narzędzia w Stereotoolu. Narzędzie Difference i narzędzie Hear. Czym się różnią? Narzędzie Difference, jeżeli jest dostępne dla danej funkcji, naprawdę robi nam cały sprocesowany oryginał VS, ta jedna funkcja. Czyli jeżeli będziemy mieli dynamiczne poszerzenie stereo, co aktualnie ona robi. Natomiast przycisk Hear polega na tym, że ucinamy jakby, na chwileczkę rozdzielamy sygnał i Hear mówi nam, jak to będzie brzmiało do tej funkcji w łańcuchu z nią włącznie. Czyli jeżeli dla AGC damy Hear, to będziemy słyszeli tylko tak naprawdę, co robi bramka szumów, efekty naprawiające te sekcji repair i samo AGC. Jakby kompresorów w ogóle nie było. Jeżeli na tym etapie podamy input drive na przykład do AGC, żeby AGC miał bardzo dużo zadziałania, jakieś 30 decybeli czy coś.
1: Czyli to Hear to jest taki bypass, ale do sekcji aktualnie...
0: tak, odcięcie kabelka ustawianej. Po prostu. Mhm. Tak. Tak. Więc jeżeli na przykład w AGC damy bardzo duży drive, bardzo duże podbicie, żeby to AGC mogło sobie działać i włączymy Hear, to będziemy słyszeli przester. Dlaczego? Dlatego, że gdyby nic po nim nie było, byłby przester. Już. Ale że wirtualnie wiadomo, że po nim jeszcze w łańcuchu jest, dlatego nie ma przesteru potem, bo wchodzi to jeszcze na jakiś tam multiband kompresor czy inny, który interweniuje. Ale tu i teraz usłyszelibyśmy przester. I jak słyszymy, tu jest slider. Dokument, slider 25. I nic. Edit 25. Ale na szczęście cofamy się do pola edycji i tu już jest. Blank 0, dot, blank, dot, blank, dot, backslash. 200, 0, blank, 0, dot, 0, blank, 2, blank, 2, blank, 0, blank, 0, blank, 0, blank, 20, 0. I możemy sobie edytować ładnie. Nie musimy nic okejować, te zmiany wchodzą w życie w czasie rzeczywistym.
1: A w jakiej to akurat tu będzie jednostce?
0: Milisekund albo milisekund na decybel zmiany.
1: Bo tu niestety chyba nie ma tej informacji, prawda? To już trzeba
0: jest,
1: wiedzieć.
0: Jest, tylko ta kontrolka została ruszona. Zobacz, aha, teraz powinno być.
1: A, MSDB, okej. Okay.
0: MS ukośnik DB, czyli 20 milisekund na zmianę o decybel.
1: Okej. Okay.
0: tak, jednostki, to też trzeba się nie pogubić, na przykład atak i release w AGC. Czym jest atak, czym jest release? Atak, jak szybko kompresor zadziała, tak zwany refleks szachisty. Release, jak szybko powróci do poprzedniego stanu, zanim musiał interweniować. O ile w kompresorach dla ułatwienia w końcu łaskawie w wersji chyba 8 zrobiono milisekundy, o tyle takie na przykład AGC, bo uznano, że jest to bardziej miarodajna jednostka i daje lepsze wyobrażenie, ustawiamy w decybelach na sekundę. Jako że AGC to jest blok wyrównujący, wolno reagujący, to nie mogę powiedzieć, że nie wiem, chcę go ustawić na 5000 milisekund, tylko na 2,5 decybela na sekundę. Bo tak. Więc na jednostki też trzeba zwracać uwagę, bo niektóre są w procentach, niektóre są w decybelach, niektóre są w arbitralnych jednostkach zbliżonych na przykład do milisekund, a niektóre są wprost w milisekundach.
1: Ale jak rozumiem, to jest to zwykle podane, jaka to jest jednostka.
0: Tak, tylko czasami w polu edycji, a czasami w nazwie, na przykład Attack Time MS, a czasami Attack Time 37,5 milisekundy.
1: Okay.
0: O. Clipper FM ma swoje ustawienia przy FM-ie, ale Clipper do HD, dubu i internetu ma swoje ustawienia tu. Co możemy tam zepsuć? O, tu na przykład Speak nie czyta, ale Reduce Brightness w nawiasie Deemphasis jest podana w mikrosekundach. Dlaczego? Bo możemy sobie po prostu ograniczyć tutaj sposób, w jaki działa, w jaki będzie jakby zniżana góra. Wiadomo, dla FM-u trzeba w samym presecie, już w samych ustawieniach dać sporo góry, plus jeszcze deemfaza, znaczy preemfaza w zasadzie pod nadajnik, tak? I jeżeli sobie wrzucimy tutaj HD lub DAB, on nie potrzebuje tak dużo góry. Takiej aż przesadzonej, bo to nie nadajnik, nie musi. I wręcz może to razić w uszy. Tu możemy sobie zmniejszyć tę górę, ale jesteśmy profesjonalni, więc to nie jest equalizerek na, nie wiem, minus 5 decybeli, tylko o ile mikrosekund chcemy opóźnić sygnał w fazie zgodnej do sygnału w fazie przeciwnej, gdzie w rezultacie według wzoru wyjdzie nam odcięcie w częstotliwości. No tak, wiemy co robimy. Dobrze, ale nie będziemy się chyba po tych meandrach zaawansowanych błąkać, bo no, to naprawdę jest tyle dużo. Tego. Powiem ci tylko, Michale, że faza face rozdziela się jeszcze na... Czyli nasze ulubione dwa efekty.
1: Zmiana i opóźnienie fazy, tak?
0: Tak.
1: Czy tam właściwie odwrócenie i opóźnienie.
0: I ja wejdę w ten face delay z jednego prostego powodu. Tyle. Jest to jedna z niewielu niedostępnych opcji w Stereo Toolu, dlatego że ten equalizer fazowy polega na tym, że my sobie rysujemy, jaki kształt ta faza ma mieć. I tego po prostu nie...
1: Z tym będzie
0: na razie nie ma pomysłu, jak dostępnie to zaimplementować. To jest ten jeden moment, w którym warto poprosić osobę widzącą, zrobić sobie na przykład swoją sygnaturową, jakąś fajną krzywą tej fazy i niestety, brzydko mówiąc, wkleić ją do każdego swojego presetu, który się tam ustawia i do którego uznacie, że ona będzie pasować.
1: No tak, bo innej metody na to nie ma. No ewentualnie nauczyć się jakiegoś tam, powiedzmy, jak to się przekształca na dane w ustawieniu i sobie w ustawieniach i sobie ręcznie wyedytować, tak?
0: Ten powodzenia. Zmiana kilkuset kontrolek.
1: Fantastycznie. No to może faktycznie lepiej kogoś poprosić.
0: bo to jest jakby oś dla bardziej zaawansowanych, zorientowanych w matematyce, to jest po prostu oś FFT, która ma kilka set różnych punktów ustawionych logarytmicznie.